0: Chyba. Więc tak, aktywny duża prezydenta. Podpowiedzi są takie, jak pan redaktor to nakreślił, ale to jest w tych dwóch przestrzeniach. No, wydaje się, że w tej chwili najtrudniejszą przeszkodą dla Donalda Tuska jest właśnie prezydent Nawrocki, bo jego w procesie legislacyjnym ominąć się nie da, a jeśli się da, to bezprawnie. Więc tych rzeczy bezprawnych poza prawem, wbrew prawu jest ileś i to naturalnie będzie rodzić konsekwencje później odpowiedzialności tych, którzy decydują się na taki ruch.
1: I potem te ustawy i też działanie pana marszałka Czarzastego, bo tak się złożyło, że odpowiedzią aktualnego rządu na zwycięstwo Karola Nawrockiego były i roszady w rządzie de facto, czyli chociażby powrót pana Kierwińskiego na stanowisko ministra MSWiA, ale też przyjście na stanowisko ministra sprawiedliwości pana Waldemara Żurka, a potem także zmiana, tak się zeszło, rotacja na stanowisku marszałka Sejmu, no który właśnie Włodzimierz Czarzasty, który został wystawiony trochę przez Tuska jako ten, który miał i będzie zapewne walczyć z Karolem Nawrockim.
0: No tak, tym takim najbardziej zagorzałym fajterem, tutaj widzi dla siebie możliwość budowania poparcia dla swojej lewicy, robi to. Dużo sobie też ze szkodą dla państwa, bo tak samo się ustawił w stosunku do prezydenta Trumpa, przypomnijmy te jego różne tyrady z tym związane, co w kontekście polityki bezpieczeństwa jest groźne. A po w kontekście destabilizacji czy powagi Sejmu, no, tego typu walka z prezydentem, marszałka Sejmu, który raczej, jeśli bierzemy pod uwagę interes państwa, nie interes partii, powinien być tym, który rzeczy prowadzi w sposób poważny, niekonfrontacyjny, nie, raczej koncyliacyjny, no ale to nie jest Czarzasty i nie po to jest zlubionym marszałkiem, ale właśnie ma być tym fajterem. Czy to daje efekty pozytywne? Może dla lewicy tak, ale mam duże wątpliwości, czy to jest dobre dla samego Tuska.
1: Dlaczego?
0: Dlatego, że proszę zwrócić uwagę na wybory w Krakowie, gdy mówię o tym referendum. Wedle opinii ekspertów coraz szerszych ta złość mieszkańców Krakowa, która nabudowała tę frekwencję w tym referendum przegranym przez Koalicję Obywatelską, że ona jest dwojaka. Z jednej strony na samego Miszalskiego za jego wyczyny, a z drugiej na samego Tuska, a to jest miasto bastion, można by powiedzieć, platformy. To dokładnie pokazuje, że ten styl uprawiania polityki chyba się przeżył, przejadł się. Nie tego oczekują w tej chwili wyborcy. W związku z czym taka fajterska postawa marszałka Sejmu, jeszcze raz mówię, no druga osoba w państwie, nie jest moim zdaniem widziana przez Polaków pozytywnie, chyba że w małej części, czyli ta najbardziej radykalna grupa, były SB-ków, PZPR-owców, rodziny z tym związane, tak. I to jest interes partii Lewica. Ale jeśli mówimy o całej koalicji, wydaje mi się, że to już jest coś, co się przejadło.
1: I coś, co, jak rozumiem, będzie topić koalicję rządzącą, skoro żeśmy zeszli na koalicję rządzącą. Patrzę na dość ciekawy proces polityczno-społeczny w zasadzie. Trochę emanacją tego procesu jest to, jak wygląda tygodnik Newsweek. To wyjątkowe medium, i mówię tutaj z pewną złośliwością, medium robione dla konkretnego odbiorcy zamieszkującego czy to Jagodno, czy to Wilanów, czy inne tego typu miejsca w dużych miastach w Polsce. I od pewnego czasu, od kilku miesięcy, dość regularnie na okładce tegoż tygodnika, co jak rozumiem, on się musi sprzedać dla konkretnego odbiorcy, stąd musi trochę rezonować i dobrze odczytywać nastroje tego typu odbiorcy, pojawiają się okładki z tekstami o końcu klasy średniej. Co by wskazywało, że ta klasa średnia, która właśnie ten tygodnik czyta, ta nowa, ta związana z korporacjami wielkimi, odczuwa, że jest im coraz gorzej, no i w związku z tym takie, a nie inne tytuły, tak samo jest w tym tygodniu. Jak to jest? Czy nie tylko kończy się polityczna koniunktura dla Donalda Tuska, ale zachodzą znacznie głębsze, groźniejsze zmiany dla polskiej lewicy i liberałów, jak właśnie zadyszka kondycji finansowej tego najbardziej twardego zasobu wyborców Donalda Tuska?
0: No, to też widać w tym Krakowie. Jest to pewien przykład. Zresztą pokazywany, że tam wycofuje się mnóstwo firm, tych właśnie związanych z wielkimi międzynarodowymi korporacjami. To jest sytuacja, która co rodzi. Naturalnie taka pasza wyborcza, taki rodzaj hejtu charakterystyczny dla sposobu działania ekipy Donalda Tuska, on to jest, można tym żywić ludzi dobrze sytuowanych, spokojnych o swój los, no i takich, którym zagra się na pewnych kompleksach i będzie się wzbudzać nienawiść do Jarosława Kaczyńskiego czy do podobnych polityków. Natomiast gdy mówimy o sytuacji pogarszającej się na poziomie gospodarczym, to tutaj to już nie działa, to wtedy irytuje. Tańczący na dachu Miszalski nie pociągnął, jak widać, ludzi, tylko zirytował jeszcze bardziej, czy różne tego typu wygłupy, różne 8 gwiazdek, które jeszcze do niedawna prezentował bardzo mocno. To są pewne sygnały ostrzegawcze. Ja zaryzykowałbym twierdzenie, żeby Państwu to zilustrować, jakie są, bo ktoś powie, no ale to tylko 30%. Proszę sobie uzmysłowić, że w miastach, w gminach jest 1000 narzędzi, ażeby ludzi w jakimś sensie zastraszyć. Na czym to polega? Polega to na tym, że wszyscy nauczyciele, urzędnicy, spółki miejskie, ich pracownicy, oni wszyscy są jak gdyby zależni od miasta. To są tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi z rodzinami. I teraz sytuacja wyboru czy referendum była taka. Jeśli ktoś pójdzie, to deklaruje przeciwko prezydentowi. Dlaczego? Bo prezydent ogłosił bojkot. Więc żeby pójść, trzeba było wykazać się odwagą. A żeby wykazać się odwagą, trzeba było być po prostu zdenerwowanym na to wszystko. W związku z czym jest to sygnał bardzo mocny i wydaje mi się, że w jakiś sposób odbierany przez tych, którzy są tymi maherami politycznymi. W związku z czym, jeśli się pogarsza gospodarczo, to żadne igrzyska tego nie zastąpią. Igrzyska są dobre na jakiś czas, ale tu już za długo to trwa.
1: I za długo też, jak rozumiem, nie ma konkretnych wizji. To już, żeby zakończyć ten wątek Polski, pan profesor powiedział, za długo to trwa, aż mi się przypomniało to, co powiedziała minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która poprosiła, że teraz zapytała w jednej z rozmów, co właściwie się stało z wielkimi reformami, czy dziennikarz, który prowadził ten wywiad, Bogdan Rymanowski, pamięta jakąś wielką reformę? No, pan redaktor Rymanowski nie pamiętał.
0: No, nie pamięta, bo jej nie ma. Mówią, że największe sukcesy to jest odblokowanie KPO i to całe SAFE, SAFE. No, które ma swoje ogromne obciążenia wizerunkowe, to już moglibyśmy o tym wiele, wiele mówić. A poza tym nie ma pomysłów. Zawsze jakieś wtopy, no, odpowiedzią było generowanie jakiejś afery, a to, prawda, nie wiem, pójście do mieszkania Ziobry albo teraz Sakiewicza, albo coś w tym rodzaju, ale mówię, to może działać jakiś czas, ale mi się wydaje, że ten czas minął. W związku z czym nie sposób powiedzieć, co takiego władza zrobiła lub jaki ma pomysł, który realizuje. No, znamy te pomysły, które są kontynuowane z czasów pisowskich, tylko swój własny. Jest problem. I wydaje mi się, że jeśli się wyczerpią igrzyska, że to, jeśli to przestanie działać, że tak widzimy, wyjazd Ziobry i Romanowskiego do Stanów Zjednoczonych pokazuje, że nawet tutaj w kwestii igrzysk ta skuteczność jest mała. Teraz sobie wyobraźmy taką sytuację, że mamy całą tę kwestię sporu o wojska amerykańskie w Polsce, rolę prezydenta Nawrockiego w tym wszystkim, fatalną rolę całego rządu w tym wszystkim. I wyobraźmy sobie taką sytuację, że kiedyś, może za rok,

0: długofalowo moim zdaniem dla społeczeństwa, dla państwa, to nawet cynicznie rzecz ujmując, on gra w grę bardzo niebezpieczną z punktu widzenia nawet samych ukraińskich interesów.
1: To dlaczego tą grę jeszcze podrążmy podjął? Dla własnego bezpieczeństwa, dla własnej kalkulacji, a może właśnie dla kalkulacji związanej z demografią, żeby na tyle zaognić te relacje, na tyle Polaków zirytować, rozścieczyć, żeby ci Ukraińcy tutaj są, wrócili, czy rozważali powrót na Ukrainę albo pojechanie dalej, bo ich to jeszcze z milion jest, podejrzewam,
0: ja nie wiem,
1: jak nie lepiej.
0: Ja nie wiem, czy Zełenski tak kalkuluje. Jeśli tak kalkuluje, to bardzo głupio kalkuluje, bo jeśli ci Ukraińcy dzisiaj mieszkają w Polsce i mieliby się z Polski wynieść, to oni raczej nie wynoszą się na Ukrainę z powrotem, bo tam w bardzo wielu miejscach po prostu nie ma do czego wracać. Tym bardziej, jeśli ktoś zaznał lepszego życia, to życie w Polsce może nie jest idealne, ale jest znacząco lepsze pod względem materialnym. Więc jeśli ci Ukraińcy będą gdzieś wyjeżdżać z Polski, nie będą wyjeżdżać z powrotem na Ukrainę, będą wyjeżdżać dalej na zachód, to będą tam szukać szczęścia. Więc ta kalkulacja, podejrzewam, że jednak zakładam, że nie zachodzi u Zełenskiego. Zachodzi to, żeby zrobić zamieszanie, zrobić szum. I jest jeszcze jedna teoria na ten temat, mówiąca o tym, że no właśnie, zbliża się, nie wiem w jakim horyzoncie, ale zbliża się moment, kiedy ten rozejm jakiś zostanie zawarty. I ten rozejm z jednej strony jest Ukraińcom bardzo potrzebny, no bo państwo też biegnie cały czas, jest jak na takim adrenalinie, ile można funkcjonować na tej wojennej adrenalinie, tak, już funkcjonują dłużej niż trwała wojna Rosji sowieckiej z Niemcami nazistowskimi. Więc oni cały czas biegną i z jednej strony czekają na ten rozejm. Ale z drugiej strony ten rozejm będzie niezadowalający. No przypomnijmy, co w 2022 roku po pierwszych sukcesach obiecywał Zełenski. Obiecywał odbicie terytoriów, on mówił o Krymie i tak dalej. To jest bardzo mało prawdopodobnie, że do tego dojdzie, bo to, że Rosjanie nie mogą przerwać frontu, to działa też w drugą stronę. Ukraińcy tak samo nie mogą przerwać frontu, z tych samych, z bardzo podobnych zresztą powodów, co Rosjanie. Więc będzie rozczarowanie też. Wszystkie problemy państwa ukraińskiego, armii ukraińskiej, które dzisiaj są jakby tak zaklajstrowane, są schowane ze względu na to, że no walczymy, tak? Że wszyscy jesteśmy zwarci i gotowi i walczymy o to nasze państwo. Wszystkie te problemy na Ukrainie wybuchną, wypełzną, wszystkie pretensje, wszystkie błędy dowódcze, zarządcze, jeśli chodzi o państwo, jeśli to wszystko się wyleje. I to będzie bardzo groźny moment dla Zełenskiego i dla państwa ukraińskiego.
1: To wróćmy do Polski, jakiej Polska Ukrainy chce, żadne, jakiejkolwiek zmienionej. Co my właściwie możemy i powinniśmy w relacjach z Ukrainą ugrać? No chyba, że zakładamy, że Ukraina zniknie, bo też można być taki wariant, że gramy na to, żeby Ukraina jako państwo przestało istnieć.
0: Ten wariant mógłby być poważnie rozważany tylko w tej sytuacji, w którym moglibyśmy osadzić polską władzę w Kijowie, a to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Nie mamy takiej siły i nie mamy takiego potencjału jak niegdyś. W związku z czym, jeśli nie możemy nad Dnieprem osadzić polskiego władztwa, to dotyczy zarówno Białorusi, jak i Ukrainy, to musimy grać na to, żeby zarówno Kijów, jak i Mińsk były niezależne od Moskwy. To jest nasz żywotny interes. Państwa wyrosłe z Rusi Kijowskiej, dzisiaj to jest Rosja, Białoruś, Ukraina, to życzymy sobie, żeby tych państw było jak najwięcej, żeby źle ze sobą żyły. To jest nasz podstawowy interes na wschodzie. Dlatego, że jak są zjednoczone pod jednym berłem, pod jedną władzą, to akurat tak się składa, że to była od 500 władza w Moskwie, to zaczynają nam zagrażać. Więc my potrzebujemy Ukrainy niezależnej i skonfliktowanej z Moskwą. To na pewno. Potrzebujemy też Ukrainy możliwie stabilnej. Czy potrzebujemy jej bardzo przyjaznej? No, dobrze by było, gdyby ona była Polsce przyjazna, ale to jest taki warunek, powiedzmy, drugorzędny. Dlatego, że my nie będzie żadnej Unii polsko-ukraińskiej, żadnych takich bajan o wspólnym państwie. To trzeba od razu zapomnieć i uznać je w ogóle za szkodliwe. My potrzebujemy tylko, żeby to państwo respektowało nasze interesy. A kiedy ono będzie respektowało nasze interesy? Wtedy, kiedy będziemy wobec niego mili? Nie. Wtedy, kiedy będzie wiedziało, że musi to robić, bo inaczej my nie będziemy respektować jego interesów. To są bardzo proste rzeczy, bardzo proste chwyty, Jest tych chwytów do zastosowania ileś, takich konsekwentnych. Ja jestem na przykład dosyć przerażony, kiedy dzisiaj Donald Tusk mówi o wspólnych inwestycjach z sejfu polsko-ukraińskich.

0: polskich, bo polska firma właśnie w Lwowie ma ogromne problemy i jest wręcz jakieś napaści, żeby wybudować tam tą zakład do segregacji śmieci i coś takiego. Polski kapitał na Ukrainie miał okazję już wielokrotnie bardzo się sparzyć, bo to państwo funkcjonuje na innych zasadach niż Polska, na innych zasadach, jeśli chodzi o prawo, o przestrzeganie, o korupcję, o sądy, o to, jak egzekwowane właśnie jest prawo. I polskie inwestycje na Ukrainie muszą być zabezpieczone bardzo mocno taką siłą państwa polskiego, a nie tylko dobrymi intencjami, jeśli w ogóle. I ja uważam, że takiego podejścia nie ma. Z drugiej strony mamy już działający w Polsce ukraiński biznes. To taki biznes średni, to tam nie jest jakiś wielki problem. Ale już zaczynają działać duże oligarchiczne pieniądze w Polsce ukraińskie. I teraz znowu, mamy duże pieniądze, mamy ludzi, którzy są przyzwyczajeni do dawania łapówek, mamy ludzi, którzy mają do dyspozycji dziesiątki tysięcy ludzi, tak powiem, przeszkolonych na froncie. To nie jest ciekawa sytuacja i państwo polskie musi się tutaj wykazać dużą siłą, dużą asertywnością wobec Ukrainy i Ukraińców. Tak, w naszym interesie jest, żeby oni obronili się przed rosyjską inwazją, przed rosyjskim naporem, ale...
1: A może mówiąc brutalnie i cynicznie, to też taka konkluzja nieoczekiwana wyszła z mojej rozmowy z Rafałem Otoką-Frąckiewiczem, że ta wojna jest na naszą korzyść, ona powinna trwać jeszcze, bo nas dotyka w stopniu nieznacznym. Co już miało nas dotknąć, to nas dotknęło. Drony czasami wlecą, ale też nie tak często. A ona i utrzymuje Ukrainę w ryzach, i utrzymuje Rosję w ryzach. No i wbrew temu, co się mówi, to jednak taka wojna nie buduje, a wyniszcza na dłuższą metę.
0: Nie, oczywiście, że wyniszcza. Znaczy też trzeba tutaj trzymać proporcje. Ukraina dzisiaj ma co najmniej pięciokrotnie mniejszą gospodarkę niż Polska, tak? To jest państwo też wyniszczone tą wojną, więc jakby to tego typu zagrożenia też nie należy przesadzać z nimi, ale są ewidentnie rzeczy, których należy twardo postawić, takie kwestie bezpieczeństwa też wewnętrznego i zewnętrznego Polski w tym kontekście. Natomiast ja powiem tak, że konflikt, śmiertelny konflikt Kijowa z Moskwą, to jest pod względem geopolitycznym, można powiedzieć, że to jest cyniczne, ale pod względem geopolitycznym to jest prawdopodobnie najlepsza dla nas wiadomość od czasów rozbicia Rusi Kijowskiej dzielnicowego, czyli od 800 lat, tak? Sytuacja, w której Kijów i Moskwa są w śmiertelnym zmaganiu ze sobą, to jest znakomita informacja dla nas geopolityczna. Aczkolwiek tutaj trzeba postawić gwiazdkę w tym zdaniu. Ta gwiazdka polega na tym, że jak to na wojnie, to ona może się różnie obrócić i różnie się może też rozlać. Znaczy, Ukraina nawet by sobie życzyła, żeby ta wojna się trochę rozlała i żeby umiędzynarodowić bardziej ten konflikt.
1: No, przewodów, o czym pisało wielu publicystów, teraz na myśl mi przychodzi Zbigniew Parafianowicz, bo jego książka jest na topie, ale jego poprzednia książka opisywała, że przechodzi przewodowa Kijów-Zełenski. Próbował wrobić Polskę, czy wmanewrować Polskę w tą wojnę, wymusić na Polsce reakcję zbrojną wobec Rosji.
0: No tak.
1: A rakieta była obrony, ale ukraińska.
0: No tak, no to też jest zrozumiałe. No Ukraińcy grają swoją grę, tak? Grają swoją grę wewnętrzną, zewnętrzną, grają twardymi interesami i Polska po prostu musi wejść w tę logikę.
1: A my jesteśmy za słabi, bo jak się tak słucha niektórych wypowiedzi, to Polska jawi się tam jako rzeczywiście bezradne, słabe państwo i że nas wszyscy rozgrywają. No niemalże zaraz nas zacznie Słowacja rozgrywać. Jak to jest? Jaka jest siła naszego państwa, naszej polityki, naszej armii co do regionu, co do Niemiec, Rosji, Ukrainy?
0: Znaczy, problem z debatą w Polsce na ten temat jest taki, że ona jest zawsze nieco niezrównoważona, nienormalna, powiedziałbym, bo mamy jako Polacy, nawet i politycy, czy tam analitycy, geopolitycy, tendencje do przesady, do takich wpadania albo do prężenia mocarstwowego mózgów, albo do histerii, że prawda, już Fini z Polonii i w ogóle nic nie znaczymy i wszyscy nami pamiętają. No to już histeria, ani prężenie mózgów pseudomocarstwowe, ani histeria nie są wskazane. Jesteśmy państwem o dużym potencjale w Europie Środkowej, który waży tyle, co cała reszta Europy Środkowej. Powiedzmy sobie jasno, tak? Ważymy gospodarczo tyle, co cała reszta naszego regionu. I to jest fakt obiektywny. Mamy armię, która potrzebuje jeszcze czasu i zmiany pewnej mentalności, ale ma szansę być najsilniejszą dzisiaj po rosyjskiej, ukraińskiej w regionie, tak? Mamy ten potencjał, tylko jakby trzeba przestać myśleć jakimiś wielkimi konstrukcjami, wielkimi teraz złożeniami, a że, prawda, Polacy uwielbiają dywagacje, Moskwa, Berlin, Waszyngton, Pekin, Kijów i tak dalej, i tak dalej. Trzeba spojrzeć, jak wyglądają nasze konkretne interesy w danym obszarze i po prostu twardo o nie realizować.
1: Kiedyś o tym mówił także na naszej antenie, no to inne były czasy, trochę innym miejscu był, ale były szarż d'affaires Polski na Białorusi, który obecnie pracuje dla Onetu, ma swój podcast, który powiedział wprost, że Łukaszenka mówił, no tak, prawda, wy macie swoje strategie, a my was regularnie, taktycznie, w konkretnych sprawach ogrywamy.
0: Tak, tak, no, mamy wielkie wizje bardzo często.
1: Witold Jurasz,
0: tak, oczywiście. Mamy wielkie wizje. No, na przykład w przypadku Łukaszenki taka wielka wizja była w 2015, jak PiS doszedł do władzy, żeby robić reset z Łukaszenką,
1: tak,
0: nie?
1: Tak, był taki pomysł, latał tam, no w szczególności pan Karczewski,
0: Karczewski.
1: Ale nie tylko, bo zdaje się był tam, też dobrze pamiętam, Mateusz Morawiecki jako wicepremier. Ale
0: też mi się wydaje, że był. No, ja wziąłem, zamoczyłem palec, powiedzmy, w tym resecie jako poseł, bo wszedłem do grupy polsko-białoruskiej, która została odtworzona po 10 latach w polskim parlamencie. No i szczerze powiedziawszy, tam było na tym spotkaniu z ambasadorem Averianowym, ówczesnym ambasadorem białoruskim w Warszawie, było mnóstwo pustosłowia, mnóstwo jakichś gestów, nazad. Ja powiedziałem bardzo konkretnie, że ja uważam, nic nie mogłem
1: tak,
0: wtedy.
1: 22 października była ta wizyta Morawieckiego jako wicepremiera i ministra gospodarki na Białorusi.
0: No właśnie. Ja powiedziałem bardzo konkretnie do ambasadora, że ja uważam, Polska może, że tak powiem, zwinąć swoją agendę polityczną na Białorusi, w sensie nie wspierać opozycji. No wy za to zagwarantujcie szkolnictwo, język, prawa kulturowe mniejszości polskiej na Białorusi, nie? I dotrzymajmy tego, umówmy się na coś po dwóch stronach i zweryfikujmy to. I weryfikujmy, jak to idzie. Ze strony rządu były duże nadzieje, duże obietnice i właśnie duże jakieś tam pielgrzymki. Moim zdaniem Łukaszenka wylicytował tą polską otwartość w Moskwie za jakiś kontrakt kolejny na ropę, gaz czy cokolwiek. Po czym spuścił w toalecie, w sedesie te polskie wszelkie nadzieje, wnosząc pod obrady tamtejszego parlamentu właściwie decyzję likwidującą ostatnie dwie szkoły polskie na Białorusi. Tak to się skończyło, nie? Więc jakby jeden to jest poziom jakichś gestów czy pomysłów na to, jak robić stosunki międzynarodowe w trudnej przestrzeni, a drugi to każda taka relacja powinna mieć swój checkpoint. Nie? Na przykład, okej, to my teraz zmieniamy wobec was front, ale za miesiąc oczekujemy tego i tego. A za dwa miesiące od razu robimy sobie pewną listę rzeczy, którą chcemy osiągnąć. Jak partner nie dowozi...
1: I wtedy tego rząd nie zrobił, bo to nie wydaje się być z całym szacunkiem dla Roberta Winnickiego specjalnie odkrywcze i jakoś genialne. Raczej wydaje się to
0: być... No moim zdaniem poszły za duże słowa i za duże obietnice, zanim cokolwiek Białorusini dali i pokazali. Znaczy, jakby myśmy... Serce na dłoni, jak zwykle, po polsku i tak dalej, po romantycznemu. Pierwsza rzecz pospolita nam się przypomniała.
1: Nawet na tym sercu była telewizja Białsat jako tak. Czyli zwinięcie trochę naszej własnej agentury na Białoruś.
0: Tak? Ja nie byłem specjalnym fanem nigdy Białsatu, bo uważam, że w tym sensie, że uważałem, że trzeba się koncentrować na Polakach na Białorusi, a nie na opozycji białoruskiej. Niemniej, w momencie, kiedy poszła decyzja, że tutaj Bielsat będzie zwinięty, prawda? Tam były takie zapowiedzi na przełomie 15-16 roku. No to zapytałem na komisji chyba do spraw łączności z Polakami za granicą, czy na, już nie pamiętam na czym, czy na tym zespole. Ja mówię, dobra, ale za co? W sensie, co żeśmy uzyskali? Już mamy daleko idące deklaracje ze strony polskiej, a co żeśmy za to uzyskali? No to jakby tak się nie robi. Tak się po prostu nie robi. Nie, to jest frajerstwo. I pamiętajmy, że to jest Białoruś, Ukraina. Rosja oczywiście, czy to jest Litwa, tam jeszcze bardziej niż na Zachodzie rozumiany jest język siły i język interesu, a nie język deklaracji, intencji i życzliwości.
1: Za chwilę Studium Lwów tak się złożyło. Będziemy naszą rozmowę kończyć. Decyzja o odebraniu orderu to powinien być początek, czy jakiś znaczący sygnał? Co powinno pójść dalej, bo dzisiaj urzędnicy pana prezydenta, także w tym studiu rzecznik prezydenta mówił, że to jest gest symboliczny, ale zanim pójdą kolejne gesty, bardziej wymierne. Jakie powinny być?
0: No, powinna być przeforsowana wreszcie ustawa o tym, że banderyzm jest w Polsce jednoznacznie penalizowany, jakby wszelkie jakieś gloryfikowanie tej sytuacji. Powinna wrócić agenda kresowa mówiąca o tym, że my mamy swoje interesy autonomiczne, niezależne od tego, jaka jest sytuacja między Rosją a Ukrainą, Rosją a Białorusią. Rosją a państwami bałtyckimi, mamy swoje interesy, mamy swoje mniejszości narodowe i to jest też bardzo istotna rzecz w relacjach na wschodzie.
1: O czym mówił Robert Winnicki. Dziękuję bardzo za studio i za rozmowę. A my już teraz kończymy audycję wyborczą. Jeżeli nas Państwo na YouTubie oglądacie, to ten cały anturaż, te wszystkie rośliny, to po okłosie urodzin. W sobotę były urodziny Radia Wnet, o tym mszy świętej w kościele świętej Anny rozpoczęte. Potem tutaj żeśmy się bawili właśnie wśród palm, bo my czasami płyniemy w takie rajskie z żyrafami w rajskie klimaty. Byliśmy na Wyspach Kokosowych. Nie wiem, co teraz to miało angażować, ale przynajmniej jest zielono.
0: Kolejne urodziny będą małpy skakać.
1: Nie, my mamy żyrafę. Chodzą żyrafy, bo żyrafa to jest ssak lądowy o największym sercu. Większym niż słoń. A propos serce na dłoni, to nasze serce na dłoni by się nie zmieściło, bo jest wielkie jak serce żyrafy. I wielkie jak serce naszych patronatów. patronat.pl/radiownet. Wszystkim patronom bardzo dziękujemy i do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet. Kiedyś to było. Audycja Kiedyś to było.
1: Patronem audycji Kiedyś to było jest pani Joanna Mikita-Żefła. Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
0: Fundacja Salvatti.pl wspiera media. Kiedyś to było. Audycja Kiedyś to było.
1: Patronem audycji Kiedyś to było jest pani Joanna Mikita-Żefła. Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
0: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
2: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Tomasz Rosłon. To jest audycja Kiedyś to było, dziś jest 1 czerwca, dziś jest Dzień Dziecka, więc dziś o tym, co mam nadzieję dzieci lubią najbardziej, a więc o bajkach i to tych, które można było oglądać w telewizorze, a można oglądać do dziś. Mówię o bajkach, które są animacjami. I to o bajkach od Disneya, te pierwsze i te, które dubbing, do których dubbing był przygotowany nawet przed wojną, ale te pierwsze powojennie dubbingowane w języku polskim bajki właśnie od Disneya, od tego producenta. Mowa o Królewnie Śnieżce, Pinokio, Bambi, Kopciuszek, Alicja w Krainie Czarów czy Śpiąca Królewna. Będziemy tak po kolei słuchali, chociaż po jednym utworze z tych starych, pierwszych dubbingów, bo większość z tych bajek później już po 2000 roku doczekała się nowej wersji, nowej obsady, jeśli chodzi o polski dubbing, ale my sięgniemy do tej pierwotnej. Możemy właśnie Państwo znają te stare jeszcze wersje, te pierwsze wersje, jeśli chodzi o polski dubbing. Można tam usłyszeć to miękkie L. Można też usłyszeć, że troszeczkę inaczej te dialogi brzmiały. No i oczywiście też nagrania były innej jakości, czy gorszej, czy lepszej. No to już Państwo sami będą musieli ocenić. Zaczniemy. Królewna Śnieżka to jest jedna z pierwszych animacji Disneya. Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków. Film animowany z 1937 roku. Pierwszy długometrażowy film animowany. To była wielkie wydarzenie w historii filmu, w historii kina, a myśmy wcale nie odstawali. W 1938 roku w Warszawie nagrywano pierwszą wersję dubbingu tej animacji. Montaż, co prawda, odbył się już w Stanach Zjednoczonych, a ta wersja opracowana przed II wojną światową zamieszczona została na wydaniu DVD z 2001 roku. Dopiero w 2009 roku opracowano nową wersję dubbingu. Zanim Państwu powiem, kto tworzył te teksty piosenek i kto był kierownikiem tej wersji polskiej, a był to rok 1938, to posłuchamy pierwszego z utworów.

największy sekret, jako jedna z nami. Źródło życzeń bije na dnie tam. Jeśli o czym w serce śni, to tylko krzyknij tu.

0: Piosenkę znam tylko jedną. To był utwór, którego Państwo wysłuchali i to właśnie nagranie z 1938 roku. Maria Modzelewska była królewną Śnieżką, a to była ówczesna żona Mariana Hemara, który jest odpowiedzialny za teksty dialogów i teksty piosenek właśnie polskiej wersji dubbingu Królewny Śnieżki. Natomiast sprawa Królewicza była dużo bardziej skomplikowana. Przez lata nie wiadomo do końca było, kto użyczył głosu Królewiczowi, którego Państwo teraz mogli usłyszeć. Zresztą bardzo piękny głos, bardzo piękny tutaj fragment śpiewu. Przez lata mówiono, że to Aleksander Żabczyński. Niektórzy twierdzili, że Witold Conti, ale w końcu okazało się, że Tadeusz Jasłowski był tym, który głos Królewiczowi swój przekazał. Teraz zostajemy dalej w tej pierwszej długometrażowej animacji Disneya, ale w tej wersji polskiej piosenka Czyścioszków, bo Królewna Śnieżka to krasnoludki, a krasnoludkim to był chór Dana ówczesny, który właśnie śpiewał głosem krasnoludków.
1: Wszystko zważ, zawiń rękawy, gdy ręce kole masz, nabierz w nie trochę wody i wcieraj ją w twarz i rób. Weź mydło do rąk i w wodzie je tłucz i pianę bielutką rozrabiaj i klucz i napchaj do nosa, do uszy i uczrób. I szorf i drap, i parska i sap, szołka i chrap, i pluska i chlap, i mięty i męż, ugniataj i krzyk, i wyżymaj i pies, i myj, i myj. Niech wszystko się błyszczy, świeci i śni, rób tak co najmniej, a raz na kilka dni.
2: Banda bałwanów, wasz widok mnie mkliję.
0: Piosenka Czyścioszków, Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków, a krasnoludkami w tej wersji dubbingu był chór Dana, a więc legendarny polski zespół Rewelersów, w którego skład wchodzili Władysław Daniłowski, Mieczysław Fok, Tadeusz Bogdanowicz i Witold Bohusiewicz. Kto był którym krasnalem, no to tego już Państwu nie powiem, bo nie wiem. Natomiast tak, królową grała Leokadia Pancewiczowa, wiedźmę Seweryna Broniszówna, leśniczego Stefan Jaracz, a zaklęte zwierciadło mówiło głosem Janusza Strachockiego. To jeszcze jeden utwór z tej bajki, Maria Modzelewska i chyba najbardziej znana piosenka z właśnie Królewny Śnieżki i mi się wydaje, że to wykonanie właśnie Marii Modzelewskiej jest najpiękniejsze, aczkolwiek muszą Państwo posłuchać też tej wersji dubbingu z 2009 roku, bo tam Edyta Krzemień jest Królewną Śnieżką, ale my słuchamy Marii Modzelewskiej z piosenką Tam przez cienisty bór.

Tam przez cienisty bór i tak zakończyliśmy ten krótki przegląd piosenek z pierwszej wersji dubbingu Królewny Śnieżki, rok 1938, a kierownikiem tej polskiej wersji był Ryszard Ordyński. Jeszcze raz przypomnę, że to Marian Hemar odpowiadał za teksty nie tylko piosenek, ale także dialogów. To przenosimy się do roku 40, bo wtedy powstał film Pinokio, wyprodukowany przez studio Walta Disneya. Natomiast jeśli chodzi o polską wersję, no to powstała ona później, znacznie później, bo był to rok 62, kiedy Pinokio miał w Polsce premierę i to z tym polskim dubbingiem. Za opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej odpowiadało studio opracowań filmów w Łodzi. Reżyserem był Mirosław Bartoszek, natomiast Pinokiem była Zofia Raciborska, a świerszczem Kazimierz Brusikiewicz. I jest, a jeszcze oczywiście Geppetto Stanisław Milski, i jest utwór, który w języku angielskim nazywa się When You Wish Upon a Star. To jest bardzo znany motyw później, wydaje mi się, w intro, jeśli chodzi o bajki Disneya, wykorzystywany, ale tu go zaśpiewał Kazimierz Brusikiewicz w języku polskim.

0: Kazimierz Brusikiewicz, Milion Gwiazd na Niebie Śni, czyli polska wersja utworu When You Wish Upon a Star, który został napisany w roku 40. A to nagranie pochodzi z roku 62, którego Państwo przed chwilą wysłuchali. Przenosimy się dalej chronologicznie, staram się o tych animacjach chronologicznie, tak jak one powstawały w studiu Walta Disneya, a niekoniecznie chronologicznie, jak one się w Polsce pojawiały, ale rok 42 to amerykański film animowany Bambi o przygodach sarenki, czy raczej młodego jelonka i jego mamy, która była sarną i tam on się dość strasznie, pamiętam, ta bajka zaczynała. Można było bardzo się wzruszyć na sam początek, ale to był 42 rok, a u nas pojawiła się ta bajka w roku 61. I właśnie z tego roku pochodzi pierwsza wersja dubbingu, później druga wersja została zrealizowana w 2005 roku, natomiast ta pierwsza wersja, 61 rok, to Zofia Raciborska ponownie jako Tuptuś, a więc główna, jedna, no prawie z głównych postaci, bo to był ten króliczek, i Seweryn Nowicki był odpowiedzialny za polską pierwszą wersję dubbingu. Tak czytałam, że piosenki nie były dubbingowane, tylko były dubbing, jeśli chodzi o dialogi w przypadku właśnie Bambiego, więc częściowo to, co Państwo usłyszą, to faktycznie jest wersja ta z lat 60., jeśli chodzi o dialogi, natomiast już fragment utworu, który Państwo usłyszą w języku polskim, to już jest najprawdopodobniej późniejsza realizacja.
1: Patrzcie, jest dwoje.
2: Słowo daje, jak długo żyje, nie widzi.

I to był fragment filmu Bambi. Można było tam usłyszeć puchacza w tej wersji z roku 61. To jeszcze jeden krótki fragment.

I to był utwór Kap, kap, kap, mały kapuśniaczku, wersja polska. Nie jestem w stanie sprawdzić, czy możliwe, że to jest ta wersja z tych lat 60. Nie brzmi ona, jakby była z lat już po 2000 roku, czyli z XXI wieku, no ale jest taka możliwość, że jest to już ta bardziej ten drugi dubbing Bambiego. To kolejną bajką, którą Walt Disney wypuścił z roku 50, to był Kopciuszek. Kopciuszek, który u nas w 61 roku doczekał się swojej pierwszej wersji dubbingu, ponownie studio opracowań filmów, ale tym razem w Warszawie. Reżyserem był ponownie Seweryn Nowicki, o którym już wspominałam, a Kopciuszka zagrała głosowo Maria Ciesielska. Gryzeldą była Alina Janowska, państwu zapewne dobrze znana aktorka i piosenkarka, o której w audycji kiedyś to było nieraz mówiliśmy, a piosenki w większości śpiewała Irena Santor i właśnie Alina Janowska. Kopciuszek, utwór to jest miłość i mam nadzieję, że to właśnie Irena Santor śpiewała ten utwór. Tak przynajmniej na to wskazują wszystkie dane, które udało mi się zebrać.

0: kopciuszek i na tyle, na ile mam ucho, to jestem pewna, że to właśnie była Irena Santur, która większość właśnie piosenek, które śpiewa Kopciuszek w tej wersji z 1961 roku, jeśli chodzi o polski dubbing, właśnie ona wykonuje, a jest też duet z Aliną Janowską, Słowiczy Trel. Taka piosenka znajduje się w Kopciuszku. Druga wersja dubbingu powstała dopiero w 2012 roku, więc większość słuchaczy, myślę, że zna właśnie tę wersję z lat jeszcze 60., a ci młodsi, może warto, ja Państwa zachęcam, tych młodszych, żeby sięgnąć do tych pierwotnych wersji, a poza tym porównać, to znaczy myślę, że te nowsze też wciąż są piękne, bo polski dubbing jest naprawdę dobrym dubbingiem. Zresztą kiedyś specjalnie, już pewnie parę lat temu, oglądałam wszystkie bajki, które do tamtej pory znałam tylko w tej naszej polskiej wersji w oryginalnym języku, a więc głównie w języku angielskim, i muszę powiedzieć, że się nie zawiodłam na polskim dubbingu. Stwierdziłam, że nasz dubbing jest znacznie lepszy, w wielu przypadkach lepszy od oryginału, bo różne te wątki, które są nam bliskie, a już komuś z zagranicy obce, u nas wybrzmiewają i są wzięte pod uwagę, a poza tym wykonanie piosenek w języku polskim jest naprawdę w większości z tych animacji bardzo, bardzo piękne. Rok 1951, Walt Disney ma premiera kolejnej pełnometrażowej animacji Alicja w Krainie Czarów, a u nas pojawia się ta bajka 10 lat później, w 1961 roku. Studio opracowań dialogowych w Warszawie. Reżyserią zajęła się Zofia Dybowska-Aleksandrowicz, a za tekst piosenek odpowiedzialna była Joanna Kulmowa. A Alicją, o czym też już kiedyś Państwu opowiadałam przy okazji opowieści o Barbarze Rylskiej, była właśnie Barbara Rylska. To jej głosem mówiła Alicja, ta Alicja z Krainy Czarów. Jerzy Magórski to z kolei był zwariowany kapelusznik, a Hanka Bielicka była ptaszkiem na drzewie. Wiesław Gołas to kolejne nazwisko i postać, którą Państwo na pewno bardzo dobrze znają. Był Zającem, natomiast Hanna Skarżanka, Królową Kierów, i tu ponownie też pojawia się Kazimierz Brusikiewicz, którego wykonania piosenki z Pinokia Państwo dziś słuchali, a on tutaj był między innymi Białym Królikiem. To posłuchajmy teraz, przenieśmy się do tej Alicji w Krainie Czarów i posłuchają Państwo teraz jednej z piosenek, a będzie to nieurodzinowa piosenka. Usłyszą tam Państwo głos Jerzego Magórskiego, Wiesława Gołasa i właśnie Barbary Rylskiej.
1: Obiekcje jakie masz? O, nasz dziolek nieurodzinowy, nasz dziolek nieurodzinowy. O, przed

0: dzionek nieurodzinowy i mój.
1: Czy twój?
0: Tak, mój.
1: Twój.
0: Nasz dzionek nieurodzinowy, twój też.
1: Mój też.
0: Ty chcesz.
1: Mój też.
0: Więc słuchaj naszych życzeń i herbatkę świeżą bierz.
1: Wesołe nieurodziny.
2: Nie ma miejsca,
3: wszystko jest zajęte.
4: Przecież tyle tu wolnych krzeseł, że mogę.
5: Nie siada się do cudzego stołu bez zaproszenia.
2: Racja? Tak jest. To dowodzi złego wychowania. Ho?
6: To dowodzi złego wychowania.
4: Ja naprawdę przepraszam, ale tak mi się podobała wasza piosenka, że chciałam koniec...
5: Więc mówisz, że podobał ci się nasz duet?
2: Cóż to za rozkoszne dziecko! O, psiakoś, bądaj się nieuważny, tak rzadko słyszymy komplementy. Napijesz się herbaty?
5: Tak, oczywiście herbaty. Musisz skosztować nasze dobre herbaty.
4: Chętnie. Przykro mi, że przerwałam wam urodzinowe przyjęcie.
5: Urodzinowe? Moje drogie dziecko, to nie jest przyjęcie urodzinowe.
2: Oczywiście, że nie. Skądże? Bo my właśnie obchodzimy nie urodziny.
4: Nie urodziny? Jak to? Bardzo mi przykro, ale nie rozumiem.
5: To proste. Zaraz się wytłumaczę. Nie, inaczej. Nie urodziny są wtedy, jak są twoje urodziny, to wtedy...
2: Ona nie wie, co to są nie urodziny. Ale się uśmiale. Zaraz jej wyjaśnimy. A bowiem zwasz urodziny masz raz w roku.
5: Co to za urodziny raz na rok?
2: A, ale 364 dni nie urodzin.
5: Nie urodziny święcisz, więc co dzień.
4: Wobec tego dziś są też moje nieurodziny.
5: Rzeczywiście.
2: To naprawdę urocza niespodzianka.
5: Wobec tego...
7: Nie, każdy święto obchodzi.
4: I ja.
2: I ty.
5: Moc życzeń w dniu nieurodzin.
4: I mnie.
5: Tak też.
2: A zatem świeczkę swoją zgaś i powiedz, czego chcesz. O.
7: Wesołe nieurodziny.
6: Myszko, dokąd gniesz? Jestem mały nietoperz. Latam, chociaż brak mi piór, jak spodeczek.
8: Alicja w Krainie Czarów, Barbara Rylska, Wiesław Gołas i wielu innych, którzy Państwu są na pewno znani. To tak świadomie można teraz wiedzieć, że te głosy, które nam często towarzyszyły już w tych latach dziecięcych, to były właśnie głosy znanych wtedy aktorów czy piosenkarzy. Śpiąca Królewna, 59 rok, ma swoją premierę w Stanach Zjednoczonych, natomiast w Polsce bardzo szybciutko, bo w 62 roku powstaje już polska wersja dubbingu. Studio opracowań filmów w Warszawie, reżyserią zajęła się Henryka Biedrzycka, dialogami Krystyna Uniechowska, a teksty piosenek ponownie Joanna Kulmowa. Różyczką, a więc Aurorą, była Maria Broniewska, natomiast już śpiewającą Aurorą była Bogna Sokorska, a w rolę czarownicy wcieliła się Zofia Mrozowska, którą Państwo też na pewno bardzo dobrze znają, bo to ona występowała w filmie Zakazane piosenki i tam miała rolę śpiewaczki w chusteczce z skrzypkiem występowała. To jest bardzo znana scena z tego filmu z 1947 roku, Zakazane piosenki, Zofia Mrozowska, a tu wcieliła się w czarownicę. Jak brzmiała ta czarownica z głosem Zofii Mrozowskiej, to teraz posłuchamy.
9: Ode mnie dostaniesz...

0: co się tu zjawiła.
1: Proszę, cóż za doborowe towarzystwo, drogi królu. Książęta, panowie szlachta, mieszczanie i... O, doprawdy, kogoż tu nie ma?
0: Bezczelność!
1: Było mi przykro, że nie otrzymałam zaproszenia na tę uroczystość.
0: Nikt cię tu nie chciał.
1: Co takiego? A, jeśli tak, to strasznie mi przykro. Bo sądziłam, że to tylko jakieś przeoczenie. Trudno, w takim razie wypada mi odejść.
2: O, prosimy nie mieć do nas urazy.
1: Ach, skądże, miłościwa pani. I żeby to udowodnić, ja również chcę podarować coś małej królewnie. A więc słuchajcie teraz uważnie. Ja także życzę królewnie Aurorze szczęścia i urody. Niech wszyscy ją uwielbiają. Ale zanim słońce zajdzie w dniu jej 16 urodzin, królewna ukluje się w palec, snując nić na wrzecionie, i umrze.
2: Och nie!
3: Rycerze, wtrąci się do lochu!
1: Stójcie, chłopcy!
4: Bardzo przekonująca i przerażająca była Zofia Mrozowska jako czarownica. Ja jeszcze oczywiście musiałam sobie przypomnieć w Zakazanych Piosenkach utwór, którym śpiewa, i ta kultowa scena to oczywiście utwór Warszawa o mam, ale to było w 1947 roku, a tu już Zofia Mrozowska była dużą, dojrzalszą aktorką. 62 rok i świetnie w tę czarownicę się wcieliła. Królewiczem Filipem był Józef Wojtan, natomiast królową też już dzisiaj wspominana Maria Ciesielska. To słuchamy dalej tej wersji z 62 roku Aurora, jak brzmiała.

0: Wiesz co? Wydaje mi się, że w tym głosie było coś dziwnego. Był zbyt piękny. Może to była jakaś wróżka albo leśny duszek.
1: Hej! Stójcie!

książę moich snów. Wasza wysokość? Ostrzegano mnie, żebym nie rozmawiała z nieznajomymi. Ale my się

0: Jak w każdym ze snów, to o czym wiem.
1: Ach, co się stało? Nie chciałem cię przestraszyć.
2: Och, nie, nic nie szkodzi. Tylko ja cię nie znam.
1: Naprawdę? Więc nie przypominasz sobie naszego spotkania?
2: Jak to, kiedy?
1: Nie pamiętasz? Spotykaliśmy się już nieraz. We śnie.

0: Tak wyglądał utwór i dialog Aurory i Królewicza Filipa. To był utwór Kiedyś we śnie. Bogna Sokorska, Józef Wojtan oraz chór. No i ten głos mówiony Aurory to Maria Broniewska. Tak ten dubbing w 1962 roku brzmiał. To jeszcze zostaniemy na chwilę w Śpiącej Królewnie, bo to jedne z najpiękniejszych utworów i te lata 60. bardzo jakoś tej bajce służyły, bo piękne te głosy jakoś pasowały do klimatu tej niezwykle baśniowej opowieści. To jeszcze raz przeniesiemy się i słuchamy, jak ten dubbing w 1962 roku został zrealizowany.
1: Niezabudko! Gdzie jesteście?
2: Niespodzianka! Niespodzianka! Najlepsze życzenia w dniu urodzin!
1: Dziękuję! To najszczęśliwszy dzień w moim życiu! Jakie to wszystko cudowne! I z nim się dzisiaj spotkałam? Z kim?
3: Co? Spotkałaś kogoś obcego?
1: Och, on jest taki uroczy! Znamy się od dawna.
3: Znacie się? Skąd?
1: Znamy się ze snu.
4: Znam ze snu twe usta i oczy twoje znam.
1: Ona się zakochała.
2: No nie.
3: Ależ to straszne.
1: Dlaczego? Ostatecznie mam 16 lat.
3: To nie o to chodzi.
1: Jesteś już zaręczona.
2: Zaręczona? Już od dnia twoich urodzin.
1: Z księciem Filipem, kochanie? To niemożliwe. Jakże mogłabym poślubić księcia? Musiałabym być...
2: Królewną.
1: Jesteś nią.
3: Królewną Aurorą. Dziś odprowadzimy cię do twego ojca, króla Stefana.
1: Jak to? Niemożliwe. On przyjdzie tu dzisiaj? Obiecałam mu, że się z nim spotkam.
3: Przykro mi, moje dziecko, ale nie zobaczysz się z nim już nigdy więcej.
1: O nie! Nie! To niemożliwe! Nie, nie!
2: Ładna historia.
0: I co teraz będzie? No a powstał drugi dubbing polski w 1995 roku, bo to była wersja z 1962. Teksty piosenek cały czas były te same, bo Joanny Kulmowej, natomiast już obsada, jeśli chodzi o aktorów, była zupełnie inna. Ja Państwa zachęcam, proszę sięgnąć i do tej oryginalnej wersji tych dubbingów, ale też spojrzeć na te nowsze, czy z końcówki lat 90., czy już tych realizowanych po 2000 roku. Na pewno warto wracać. Mam nadzieję, że przypomnieli sobie Państwo te wersje dubbingów starszych, tych pierwszych, że może sięgną Państwo gdzieś do którejś z tych bajek, które mam nadzieję wielu z Państwa towarzyszyły, wielu z Państwu towarzyszyły w tych latach dziecięcych. Mi na pewno, nie wiem czy wszystkie to były te pierwotne wersje dubbingu, ale myślę, że większość tak i na pewno z takim no, miłym wspomnieniem nawet teraz sobie słuchałam tych dialogów, tych piosenek i wydaje się, że gdzieś bardzo w tych młodych latach te treści zapadają w pamięć, bo wydaje mi się, że mogłabym odtworzyć całość, jeśli chodzi o większość z tych bajek, bo gdzieś je bardzo tam przeżywałam, a można było je przeżywać nie tylko ze względu na to, że to świetne animacje i naprawdę są piękne i myślę, że się nie starzeją, jak i same bajki i ich treść, ale że mamy też z czego tutaj w Polsce być dumnymi, bo naprawdę ten polski dubbing, te dialogi, te wersje polskie piosenek, no i samo ich wykonanie robi wielkie wrażenie, a przecież to już było, no policzmy, 40, 50, 66 na przykład lat temu, nie mówiąc już o tych przedwojennych nagraniach, no to jeszcze dodać trzeba trochę lat. Także dziś w Dniu Dziecka ja życzę Państwu, żeby Państwo mieli czas wracać do tych bajek, żeby mieli czas

marzyć tak, jak to dzieci marzą. I na koniec jeszcze raz posłuchamy tego utworu, który w zasadzie jest chyba przewodnim utworem dla większości animacji Walta Disneya. When You Wish Upon a Star, a wersja polska to jest utwór Milion Gwiazd na Niebie Lśni. Kazimierz Brusikiewicz tak zaśpiewał i każda gwiazdka mówi ci, że się spełnić może dziś, co tylko chcesz, spełnienia marzeń tym małym i dużym dzieciom życzę. To była audycja Kiedyś to było. Opowiadaliśmy o tych pierwszych animacjach i pierwszych polskich dubbingach animacji Walta Disneya. Jest godzina 14:55. Hania Tracz, Tomasz Rosłon. Mówimy Państwu do usłyszenia.

0: kiedyś to było. Audycja Kiedyś to było.
1: Patronem audycji Kiedyś to było jest pani Joanna Mikita-Żefła. Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media. Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Teraz posłuchajmy może tego wywiadu z panią redaktor Zarą Nazarian, która jest również prezesem Międzynarodowej Federacji Mediów Francuskojęzycznych.
2: Zara Nazarian.
3: Nazywam się Zara Nazarian i jestem założycielką oraz redaktorką naczelną Kurieru Erywańskiego, jedynego francuskojęzycznego medium w Armenii poświęconego informacji w języku francuskim. Pełnię również funkcję sekretarz generalnej Międzynarodowej Unii Prasy Frankofońskiej. Wiele mówi się o wyjątkowej relacji między Francją a Armenią. Kilka tygodni temu był tutaj prezydent Macron i został bardzo dobrze przyjęty. Jaki jest właściwie charakter tych związków między Francją a Armenią? Czy rzeczywiście są one szczególne?
2: On peut commencer par l'aspect historique en sachant que la relation entre la France et l'Arménie n'a pas débuté.
3: Można zacząć od aspektu historycznego, mając na uwadze, że relacje między Francją a Armenią nie rozpoczęły się w ostatnich latach wraz z powstaniem niepodległej Republiki Armenii, ale sięgają znacznie dalej. To naprawdę historyczna relacja bliskości między tymi dwoma narodami. Jeśli chodzi o okres współczesny, odpowiedź brzmi zdecydowanie tak. Istnieje prawdziwa bliskość, powiedziałabym nawet porozumienie między tymi dwoma państwami, Armenią i Francją. Wizyta prezydenta Republiki, pana Emmanuela Macrona, w dniach od 4 do 5 maja była kolejnym dowodem tej bliskości, ponieważ wystarczyło zobaczyć, w jaki sposób został przyjęty. Można robić wszystko, co się chce, podejmować wszelkie wysiłki na poziomie protokołu, a wiemy, jak to zrobić. Armenia ma doświadczenie w przyjmowaniu głów państw, ale kiedy widzi się, w jaki sposób został przyjęty przez ludzi, przechodniów, dzieci, osoby starsze, które mijał podczas spacerów po ulicach Erywania czy Gyumri, drugiego co do wielkości miasta Armenii, widać było prawdziwą sympatię. Został naprawdę przyjęty z otwartymi ramionami. Czy ta więź wśród Ormian jest odczuwalna w konkretnych pokoleniach? Czy są to raczej młodzi ludzie, osoby starsze, czy też ogólnie panuje takie poczucie przyjaźni wobec Francji?
2: C'est les deux. D'abord, toutes les générations sont francophiles en Arménie, que ce soit les aînés.
3: To jedno i drugie. Po pierwsze, wszystkie pokolenia w Armenii są frankofilskie. W przypadku starszych osób można to wyjaśnić tym, że wielu Ormian wybrało Francję jako kraj przyjmujący po ludobójstwie z 1915 roku. Wiadomo, że Francja była jednym z krajów, które przyjęły najwięcej Ormian ocalałych z ludobójstwa, a społeczność ormiańska we Francji jest bardzo dobrze zorganizowana. Ludzie ci osiągnęli sukces zawodowy, są doskonale zintegrowani, pozostając jednocześnie Ormianami. Jeśli chodzi o okres współczesny, młodzi ludzie również są bardzo frankofilscy. W Armenii wciąż działa ten francuski urok. Język francuski jest tu w pewnym stopniu obecny, co pokazuje, że sympatia do Francji w Armenii jest naprawdę wszechobecna, na wszystkich poziomach i w codziennym życiu.
1: Skoro mowa o znajomości języka francuskiego, jak ją pani ocenia? Bo kiedy próbuje się porozumieć, to zwykle albo po angielsku, albo po rosyjsku. Gdzie w tym wszystkim jest francuski?
2: Le français essaie de se faire sa place. L'Arménie a fait beaucoup d'efforts au niveau des instances internationales, donc elle a notamment intégré l'Organisation internationale de la francophonie.
3: Francuski próbuje sobie wywalczyć miejsce. Armenia włożyła wiele wysiłku na arenie międzynarodowej. W szczególności w 2012 roku dołączyła do Międzynarodowej Organizacji Frankofonii jako pełnoprawny członek. Wzięła na siebie odpowiedzialność członkostwa w tej organizacji i spełniania wymagań, także w zakresie nauczania języka oraz upowszechniania kultury frankofońskiej w kraju. Jednak w codziennym życiu jesteśmy jeszcze daleko od tego celu, nawet bardzo daleko. Mimo podejmowanych wysiłków, również na szczeblu rządowym, język francuski został wyznaczony jako trzeci obowiązkowy język w nauczaniu w szkołach średnich w Armenii. Niedawno podpisano podpisano wiele umów dwustronnych między Armenią a Francją dotyczących nauczania języka francuskiego. Wszystko to nabiera szczególnego znaczenia, ponieważ w przyszłym roku Armenia będzie gospodarzem Igrzysk Frankofonii, ogromnej imprezy sportowej i kulturalnej, która zmobilizuje Ormian zarówno jakościowo, jak i ilościowo. Dlatego moim zdaniem wysiłki w tym zakresie podwoją się, a nawet może potroją.
4: Au niveau politique, parce qu'on parle d'une complicité, on va dire, au niveau de la culture, au niveau même du sentiment, des émotions.
3: Mówimy dużo o współpracy kulturalnej, a nawet emocjonalnej między obydwoma krajami. Ale jak wygląda to na poziomie politycznym, zwłaszcza w kontekście zbliżających się wyborów parlamentarnych? Widzieliśmy pana Macrona i premiera Nicolas Pashiniana. Jakie są cele Francji w tych relacjach politycznych?
4: Quels sont les objectifs de la France dans cette relation au niveau politique?
2: À mon avis, le seul objectif de la France, c'est de faire en sorte que l'effort démocratique en Arménie continue et qu'elle reste sur cette voie, donc la voie de la démocratisation.
3: Moim zdaniem jedynym celem Francji jest dopilnowanie, aby wysiłki na rzecz demokracji w Armenii były kontynuowane i aby kraj ten pozostał na drodze demokratyzacji. Było to widoczne w ostatnich latach. Wyraźnie widać, że wizyta prezydenta Macrona w Armenii, odbywająca się na miesiąc przed wyborami, była gestem wsparcia dla obecnego premiera. Myślę, że to całkowicie czytelne i dość oczywiste. Istnieje jednak również inny wymiar tej wizyty i podkreślanych relacji przyjaźni i bliskości. Zostało to zresztą ogłoszone przez prezydenta Macrona podczas spotkania z francuską społecznością w Armenii. Jest to próba oderwania Armenii od strefy wpływów Rosji. Chodzi o to, aby Armenia oddaliła się od rosyjskiej strefy wpływów i zbliżyła się bardziej do Europy. Prezydent Macron powtórzył to w swoim przemówieniu. Widać to również w działaniach Francji w Armenii.
2: Et c'est perceptible aussi dans les actions qui sont menées par la France en Arménie actuellement.
4: Dans le contexte justement de ces élections, on sait que c'est l'enjeu majeur justement de ce scrutin qui.
3: W kontekście tych wyborów wiemy, że to jeden z głównych tematów kampanii. Ale czy pani zdaniem, biorąc pod uwagę historyczne więzi Armenii z Rosją, ta reorientacja polityki armeńskiej w kierunku Zachodu i Unii Europejskiej jest wykonalna? Czy obecne władze, prawdopodobnie kontynuując swoją misję, czyli premier Nicole Pashinyan, są w stanie ją przeprowadzić?
4: Le pouvoir qui est en place et qui peut-être va continuer sa mission, donc Nicolas Pashinyan, bien sûr.
2: Oui, bien sûr. Écoutez, en tout cas, l'effort du gouvernement actuel du premier ministre, monsieur Nicolas Pashinyan.
3: Tak, oczywiście. W każdym razie wysiłki obecnego rządu premiera Nicolas Pashiniana, aby zbliżyć się do Europy i dostosować się do standardów europejskich, zwłaszcza w kwestiach prawnych, praw człowieka i ustawodawstwa, są wyraźnie widoczne.
2: Absolument clair. En même temps, on connaît très bien la dépendance économique. Notamment de l'Arménie vis-à-vis de la Russie.
3: Jednocześnie doskonale znamy zależność gospodarczą Armenii od Rosji, szczególnie w kwestiach energetycznych. Tak ukształtowało się to w czasach radzieckich, podczas 70 lat istnienia Związku Radzieckiego, kiedy Armenia była jego częścią. Sytuacja ta nie uległa znaczącej zmianie w ciągu 20-25 lat niepodległości.
2: Ça n'a pas tellement évolué, donc la dépendance économique de l'Arménie de la Russie, notamment en matière énergétique, reste un facteur.
3: Zależność gospodarcza od Rosji pozostaje bardzo istotna. Rosja jasno sygnalizuje, że może wykorzystać te dźwignie, jeśli Armenia będzie kontynuować zbliżanie się do Unii Europejskiej. Nie powiedziałabym, że są to groźby, choć nie jesteśmy daleko od takiego postrzegania. W każdym razie jest to jasno artykułowane.
4: Cette campagne électorale, elle est vécue comment en Arménie? Est-ce que la société arménienne est
3: Jak ta kampania wyborcza jest odbierana w Armenii? Czy społeczeństwo jest spolaryzowane? Czy to temat codziennych rozmów?
2: Oui, la société civile notamment.
3: Tak, zwłaszcza społeczeństwo obywatelskie jest bardzo zaangażowane w te wybory. Moim zdaniem frekwencja będzie wysoka, przynajmniej mamy taką nadzieję, ponieważ obywatele Armenii muszą zrozumieć, że niezależnie od tego, czy popierają obecne władze, czy są za lub przeciw tej czy innej partii, nie wystarczy o tym rozmawiać w domowym zaciszu, trzeba pójść i zagłosować.
1: To podstawa każdej demokracji, absolutnie kluczowa kwestia. Jak to się może potoczyć? Nie wiadomo, w ogóle nie wiadomo. Moim zdaniem wszystkie scenariusze są możliwe, co stanowi pewne ryzyko, ponieważ Armenia może z dnia na dzień dokonać istotnego zwrotu w swojej polityce zagranicznej. To całkowicie możliwe, a jednocześnie jest to kolejny dowód, gdybyśmy go potrzebowali, na demokratyczny charakter społeczeństwa ormiańskiego. Głosujemy, naprawdę głosujemy, a to już bardzo dużo dla kraju, dla społeczeństwa, które przez 70 lat miało tylko jednego kandydata w wyborach i który zawsze wygrywał z wynikiem 99% głosów. A kiedy spojrzymy na to, co dzieje się w regionie, zwłaszcza w niektórych krajach sąsiednich, widać wyraźnie, że udało się zbudować społeczeństwo demokratyczne, dalekie od ideału, ale jednak dość zdrowe w swoich fundamentach.
2: Très loin d'être parfaite, mais quand même assez saine dans ses fondements.
4: Ce débat politique, justement, débat public, on va dire, est-ce que c'est un débat qui est, on va dire...
1: Ta debata polityczna, a właściwie debata publiczna, czy ona spełnia pewne standardy? Czy to już jest dojrzała debata, czy raczej coś, co dopiero się rozwija? Mam na myśli na przykład media, sposób mówienia o polityce oraz to, jak politycy rozmawiają ze sobą.
2: Pas toujours, pas toujours. Ma réponse, c'est, ça remplit pas toujours les standards. On y va, mais on n'est pas encore.
1: Nie zawsze są to wysokie standardy. Zmierzamy w tym kierunku, ale nie jesteśmy jeszcze na tym etapie dojrzałości. Nie można zapominać, że demokrację buduje się przez stulecia. My mamy zaledwie 30 lat. Te 30 lat w Nowej Republice Armenii były niestety wypełnione wysiłkiem wojennym, blokadą nałożoną przez Azerbejdżan i Turcję, wojną w Karabachu. Arcachu. Nie mieliśmy więc ani czasu, ani możliwości, nawet technicznych, bo drogi były zablokowane i w większości nadal są, aby zbudować kraj, jaki powinniśmy lub chcielibyśmy mieć.
2: On n'a pas eu la possibilité de construire le pays qu'on aurait dû ou qu'on aurait voulu.
4: Dernière question, vous avez évoqué la diaspora.
1: Wspomniała pani o diasporze ormiańskiej we Francji. Jesteśmy w Armenii, mówimy o Armenii tutaj, na miejscu. Ale jak ta diaspora, która jest rozsiana po całym świecie i która przyjeżdża również do Armenii, jest postrzegana i zintegrowana przez Ormian mieszkających w Armenii? I co ona sama mówi o tych nadchodzących wyborach?
4: Que dit-elle justement de ces élections qui auront lieu?
2: Ça n'est pas un sujet facile, donc par rapport à la politique intérieure d'Arménie.
1: To nie jest łatwy temat w kontekście polityki wewnętrznej Armenii ani relacji diaspory z polityką kraju. Ponieważ, jak wiadomo, na diasporę często wpływają historyczne partie polityczne Armenii, które nadal mają swoje znaczenie w środowiskach diaspory, co jest całkowicie zrozumiałe. To temat złożony. Jednocześnie diaspora jest integralną częścią narodu ormiańskiego. Nie można jej oddzielić. W Armenii żyje około 3 milionów Ormian, a poza jej granicami około 8 milionów. Widzicie te proporcje. Nie można więc w żadnym wypadku oddzielać tych dwóch grup. Nigdy zresztą nie było takiej intencji.
2: Il n'a jamais eu question d'ailleurs de dissocier les deux.
1: Można się z tym zgadzać lub nie, najczęściej się nie zgadzamy, ale nikt, nawet w najgorszym scenariuszu, nie powie, że to są dwie różne części, które pozostają w konflikcie albo są wobec siebie wrogie. Nigdy.
4: To był wywiad z panią Zarą Nazarian, który będzie dostępny do odsłuchania na portalu wnet.fm i będziemy już kończyli serwis międzynarodowy Radia Wnet.
0: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki w net.
1: Bo to teraz już przechodzimy do pierwszego zapowiadanego tematu. Polska przez ponad 3 lata była, czy też wciąż jest jednym z najważniejszych sojuszników Ukrainy, zarówno politycznie, militarnie, ale też humanitarnie. No dzisiaj w relacjach Warszawy i Kijowa pojawia się coraz więcej napięć i można powiedzieć, że te spory dotyczą już nie tylko historii, nie tylko kwestii Wołynia, ale też wzajemnych oczekiwań, interesów i polityki międzynarodowej. O tym porozmawiamy z naszym gościem. Jest z nami pan redaktor Łukasz Warzecha, dziennikarz, publicysta, między innymi Do Rzeczy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: No dobrze, więc może najpierw tak ogólnie, jak pan ocenia decyzję prezydenta Karola Nawrockiego dotyczącą Ukrainy i całej tej głośnej teraz bardzo politycznej afery?
2: Mówimy oczywiście o decyzji
1: o odebraniu.
2: Tak, to znaczy, to nie jest jeszcze decyzja o odebraniu, to jest decyzja o tym, żeby sprawą zajęła się kapituła Orderu tak. Orła Białego i tutaj może warto spojrzeć na nią także z prawnego punktu widzenia i wyjaśnić pewne niejasności. Otóż kapituła ma tutaj tylko głos doradczy, natomiast wśród prawników jest spór, który, jak widzę, zupełnie bezzasadnie został już niby rozstrzygnięty na rzecz twierdzenia, że kontrasygnatę pod taką decyzją musi złożyć pan premier. To absolutnie nie wynika z przepisów. Jest w tej sprawie spór pomiędzy prawnikami. Ja stoję na stanowisku po lekturze i konstytucji i ustawy o odznaczeniach i orderach, że absolutnie nie ma takiego wymogu kontrasygnaty, jako że przyznawanie orderów i odznaczeń jest wyłączną prerogatywą prezydenta, do której on kontrasygnaty nie potrzebuje, a zatem per analogiam, chociaż ta procedura nie jest opisana ani w konstytucji, ani dokładnie we wspomnianej ustawie, no to należałoby przyjąć, że odbieranie orderów po zasięgnięciu opinii kapituły również jest wyłączną prerogatywą prezydenta. Więc to jest ciekawostka, bo niektórzy sugerują, że pan prezydent trochę tutaj chce wpuścić w pułapkę pana premiera Tuska i właśnie, że ta kontrasygnata, no to będzie taki ciężki punkt. Faktycznie, gdyby uznać, że musi ona być, no to byłby to ciężki punkt dla pana premiera, ale tak jak powiedziałem, ja uważam, że nie jest tutaj konieczna i to powinno nastąpić i to jest absolutne minimum. I ważna chyba jest jeszcze jedna sprawa, czy nawet najważniejsza, że my tutaj już nie mówimy o jakimś incydencie. My mówimy o bardzo planowym budowaniu tożsamości politycznej Ukrainy na najgorszej ludobójczej części jej historii. Wiem, że to są bardzo mocne słowa, ale niewiele osób zwróciło uwagę na to, że to nadanie jednostce sił specjalnych imienia bohaterów UPA zbiegło się w czasie z zapoczątkowaniem panteonu bohaterów Ukrainy na najważniejszym ukraińskim cmentarzu wojskowym, a pierwszą osobą, której prochy zostały z zagranicy sprowadzone na Ukrainę, był nie kto inny, tylko Andriy Melnyk. Konkurent Stepana Bandery, jeżeli chodzi o przywództwo w obozie ukraińskich nacjonalistów, wielki wielbiciel Adolfa Hitlera, który z Niemcami łączył niemalże do samego końca. Zdaje się, że nawet siedząc jeszcze w Sachsenhausen pod koniec wojny, też jeszcze roił sobie, że u boku Niemiec Ukraina może stworzyć swoją państwowość. Więc tu mówimy o postaci ewidentnie zbrodniczej, człowieku, który zresztą był pod zarzutem zdrady państwa aresztowany i siedział w więzieniu w II Rzeczpospolitej. I ten człowiek zupełnie świadomie jest pierwszym bohaterem, który ten panteon ma zapoczątkować, a już mowa jest też o tym, że pan prezydent Zełenski chciałby sprowadzić także prochy Stepana Bandery pochowanego w Niemczech.
1: No właśnie, panie redaktorze, a czy pan się domyśla, czym kieruje się prezydent Wołodymyr Zełenski? Znaczy, bo z takiego i logicznego, jakiegoś strategicznego punktu widzenia. No ja rozumiem całą narrację na temat tego, że każde państwo potrzebuje, prawda, swoich bohaterów, pewnej narracji i Ukraina ma takich, no ale powiedzmy, że jest to działanie skrajnie niekorzystne, a Polska cały czas jest potrzebna i nasze terytorium, i jesteśmy tym hubem pomocowym, więc dlaczego, co próbuje osiągnąć prezydent Wołodymyr Zełenski? Ma takich doradców, a może sam, czy my możemy tutaj spróbować jakoś wyjaśnić tę decyzję?
2: Zadaje pani redaktor świetne pytanie. Postaram się na nie odpowiedzieć, choć oczywiście nie siedzę w głowie, Jasne. Ani nawet nie siedziałem w gabinecie pana prezydenta Zełenskiego. Być może mógłbym tam jakieś ciekawe rozmowy po ukraińsku podsłuchać. Otóż jest moim zdaniem kilka przyczyn. Po pierwsze trzeba powiedzieć, że to nie są decyzje nieświadome. To jest absolutnie świadome, planowe budowanie tożsamości właśnie na tym fragmencie ukraińskiej historii, antypolskim, integralnie antypolskim. Jeżeli ktoś twierdzi, że to jest tylko wątek antyrosyjski, no to nie ma racji. Tu się nie da oddzielić jednego od drugiego. Druga sprawa jest taka, że odpowiedź na pytanie, dlaczego pan prezydent Zełenski to robi, brzmi: bo my przekonaliśmy go bardzo konsekwentnym naszym postępowaniem, że może sobie sięgnąć po takich właśnie bohaterów, dlatego że Polska nic z tym nie zrobi. Jeżeli dzisiaj pojawiają się głosy broniące zatrzymania przez pana Zełenskiego orderu Orła Białego, w Polsce się pojawiają, to cóż dopiero mówić o wyciągnięciu jakichś poważniejszych, bardziej konkretnych konsekwencji, co moim zdaniem stać się powinno. Więc to jest druga odpowiedź. Trzecia odpowiedź, i tutaj no, trochę wchodzimy w rejon takich, nie chcę tego nazwać teoriami spiskowymi, bardziej o może makiawelizmu politycznego. Brzmi tak, i to się też pojawia w różnych komentarzach, że pan prezydent Zełenski celowo dąży do zaostrzenia relacji z Polską po to, żeby móc storpedować następnie kwestię poszukiwań i ekshumacji. Nie jest to całkowicie nieprawdopodobne, jest to absolutnie możliwe. Natomiast ja bym tu widział jeszcze czwartą odpowiedź. Ukraina od samego początku, prawie od początku tej wojny, ale też od wielu, wielu lat, mówię tutaj o tych kręgach nacjonalistycznych ukraińskich, i również tak było, kiedy spojrzymy na okres przedwojenny, a zwłaszcza na okres wojny, jest zorientowana nie na Polskę, tylko na Niemcy. I ja w tym postępowaniu pana prezydenta Zełenskiego widzę odbicie właśnie tego kierunku. Ja mówiłem tutaj o Andryju Melniku, który upatrywał w Adolfie Hitlerze zbawcy, że tak powiem, narodu ukraińskiego, ale przecież Stepan Bandera, chociaż konkurował politycznie z Andrijem Melnikiem, zachowywał się bardzo podobnie. Również jeszcze siedząc w obozie, oczywiście w luksusowych warunkach, bo to nie było tak, że obaj panowie byli takimi zwykłymi więźniami, oni tam byli przetrzymywani na specjalnych warunkach. Siedząc w niemieckim obozie koncentracyjnym, pisał jeszcze listy do Berlina Stepan Bandera, prezentując swoją wizję współpracy ukraińsko-niemieckiej. Więc ja w ten sposób tę sytuację widzę. Mhm.
1: A już tak na zakończenie rozmowy, widzi pan jakąś szansę na to, że te relacje będą jeszcze kiedyś poprawne, może one poprawne są, chociaż i tak ciężko mówić, ale że one wrócą na takie tory, na jakich powinny być, kiedy mówimy o sobie, że jesteśmy państwami sojuszniczymi, że mamy, prawda, wspólnego wroga tutaj akurat też za naszą wschodnią granicą. Co takiego musiałoby się wydarzyć?
2: Panie redaktor, nie trzeba mieć świetnych relacji, żeby mieć wspólnego wroga.
1: To oczywiste, tak.
2: Kwestia stawiania oporu przez Ukrainę Rosji powoduje, że Ukraina jest funkcjonalnie naszym sojusznikiem. Funkcjonalnie, czyli nie z głębokiego przekonania, nie z jakiejś sympatii, tylko po prostu dlatego, że broniąc siebie, jednocześnie broni nas, ale broń Boże, nie można mówić, że walczy za nas. Ukraina walczy wyłącznie za siebie, natomiast przy okazji działa na naszą korzyść. Więc ja nawet nie jestem specjalnie przekonany, czy my musimy jakoś specjalnie starać się, żeby te relacje były genialne. Ważne, żeby one były na poziomie technicznym poprawne. I na poziomie technicznym są, tylko że Ukraińcy, wykorzystując naszą słabość polityczną i dyplomatyczną, po prostu jeżdżą nam po głowie i to by należało zmienić. Znaczy tak naprawdę tu nie chodzi o to, żeby doprowadzić te relacje do świetnego stanu. Tu chodzi o to, żebyśmy my zaczęli pilnować naszego interesu i pierwszym takim krokiem, mam nadzieję, że to nastąpi po zmianie władzy w Polsce, powinna być rezygnacja z absurdalnego dogmatu polskiej polityki zagranicznej, że Ukraina musi wstąpić do Unii Europejskiej. My powinniśmy bardzo stanowczo powiedzieć, że to nie jest w naszym interesie. Ukraina w Unii Europejskiej nie jest nam do niczego potrzebna. Ukraina w Unii Europejskiej wykonywałaby polecenia Berlina i mielibyśmy w ten sposób kraje ze sprzecznymi w dużej mierze interesami z polskim po wschodniej i zachodniej stronie. Od tego powinniśmy moim zdaniem zacząć, od urealnienia naszego stanowiska, jeżeli chodzi o Ukrainę.
1: Powiedział pan redaktor Łukasz Warzecha, dziennikarz, publicysta, redaktor do rzeczy. I jeszcze niech pan na sekundkę z nami zostanie, bo ja zapowiadałam dzisiaj przed naszym programem, że też no, to będzie taki częściowo przynajmniej miły, przyjemny program. Dzisiaj 1 czerwca, oczywiście Dzień Dziecka. To może w kilku słowach chciałby pan złożyć życzenia dzieciom?
2: To mnie pani zaskoczyła. Czego można życzyć dzieciom? Ja bym chyba w kontekście tej naszej rozmowy życzyłbym tego, żeby dzieci mogły przeżyć swoje życie w pokoju, bo my się cieszymy bardzo długim okresem pokoju w tej chwili. Pani redaktor jest dużo młodsza ode mnie, nie zna na szczęście żadnego konfliktu. Ja również nie znam, nawet moi rodzice nie znają, bo urodzili się po wojnie. I chciałbym, żeby tak zostało, bo niezależnie od tego, co niektórzy podżegacze wojenni będą mówić, wojna naprawdę nie jest niczym przyjemnym, mówiąc najdelikatniej. Więc życzę dzieciom przede wszystkim, żeby mogły przeżyć swoje życie w pokoju i w spokoju.
1: Bardzo pięknie powiedziane. Ja oczywiście także dołączam do tych życzeń. Pan redaktor Łukasz Warzecha, dziękuję i dobrego dnia.
2: Bardzo dziękuję, dobrego dnia.
0: Nocne powtórki w net.

0: Autopromocja.
1: A jakby to było każdego poranka budzić się na którejś z wysp Tajlandii, Filipin czy Kambodży? Czy dzień już może pozostać do końca radosny, kiedy rozpoczyna go dźwięk oceanu spokojnego, myny indyjskiej lub kolorowego zimorodka? Zapraszam Państwa na poranny cykl podróżniczy. Od poniedziałku do czwartku, od 6 rano. Do usłyszenia wnet. Małgorzata Kleszcz.
2: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Rozmowa o geopolityce, o finansach i trochę plotek na temat tego, co dzieje się na scenie polskiej i na scenie światowej. W każdy wtorek o godzinie 18, a premiera na YouTubie w samo południe w sobotę.
0: To była autopromocja.
3: Posłuchaj Radia Wnet.

0: autopromocja.
1: Dzień dobry, zapraszam do mojej audycji Piaf, czyli Wróbel, którą prowadzę w czwartki o godzinie 14.05. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Joanna Rawik.

0: We wtorki o godzinie 17:30 zapraszam na moją audycję Woś Wnet. Dowiecie się w niej to, czego może jeszcze nie wiecie, a jeśli to wiecie, to dowiecie się tego jeszcze lepiej. Zapraszam serdecznie, Rafał Woś.
1: Dzień dobry Państwu. Mówi Jan Majchrowski. Chcecie się Państwo troszeczkę pointeresować, albo zaciekawić, albo podyskutować, to zapraszam na audycję Prawo Cytatu, która ma miejsce w każdy wtorek o godzinie 19:30. Na podstawie wybranego cytatu staram się snuć opowieść, która mam nadzieję będzie ciekawa. Zapraszam, Jan Majchrowski.
2: To była autopromocja.

0: stesso dire.
1: Miłość i śpiew. Czyli Miś.
2: Gdyby chmury zachodu mogły róść na drzewach, gdyby góry podnosiły się i poleciały na skrzydłach w całej Anglii i wszystkie dziwy przeminęły, to będę się dziwić temu, że można się nie dziwić. Tak pisał Lord Chesterton, Gilbert Chesterton, a dzisiaj goszczę w Radio Wnet druhnę, harcmistrza, Małgorzatę Zajączkowską, która no już 80 lat mieszka w Anglii. Piękny jubileusz. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Po pierwsze muszę poprawić, ja nie jestem harcmistrzem, tylko harcmistrzynią.
2: Właśnie, razu konkret tak, ale z rana.
3: I rzeczywiście 12 maja właśnie obchodziłyśmy z siostrami uroczyście 80-lecie przypłynięcia do Anglii, do portu Harwich, więc pojechałyśmy sobie na parę dni spędzić czas w miejscu, do którego przypłynęłyśmy dokładnie 12 maja 1946 roku, 80 lat temu.
2: A w maju teraz druhna znalazła się pod koniec maja w Warszawie, skąd właśnie wyruszyła do Anglii 80 lat temu.
3: Ja jestem warszawianką, urodziłam się na Sadybie. Powstanie przeżyłam w Warszawie, no i oczywiście koleje losu, tak jak wielu innych, nie pozwoliły nam mieszkać w Warszawie. To jest taki temacik, który ja niejednokrotnie powtarzam, specjalnie w momentach, kiedy się mówi o reparacjach, że Niemcy, wojna zburzyli, no zniszczenie. A ja byłam świadkiem tego, jak do nas, do naszego domu, w którym mieszkaliśmy na Sadybie, trzech Niemców weszło i podpaliło piwnicę, w której ukrywaliśmy się, parter i pierwsze piętro i szliśmy ulicą już po powstaniu, gdzie wszystkie domy się paliły. Nie paliły się dlatego, że była jakaś bomba, jakieś strzelanina i się zapaliły, tylko Niemcy umyślnie palili i mama jeszcze zdecydowała, że trzeba zobaczyć, a nuż się uda wrócić, także żeśmy jeszcze po następnego dnia wrócili. I cała ulica była, tylko ściany, dachów nie było, niczego, tylko wisiały piece.
2: Czy taką Warszawę druhna zapamiętała?
3: Taką Warszawę opuszczałam. Mhm. Bo na Sadybie muszę powiedzieć, że jak czytam o tym, co się działo w innych dzielnicach Warszawy, to myśmy powstanie spokojnie przeżyli. Co jakiś czas jacyś powstańcy przychodzili, to my dzieci, żeśmy mama jakąś zupę przygotowywała, w kubkach wypili, ale naprawdę i biegli dalej, jakieś owoce były. A potem jeszcze żeśmy się do listopada ukrywali w piwnicy, już po zakończeniu, po poddaniu się Warszawy. Więc to nasze te przeżycia były takie nietypowe. I nie takie, jak wiele osób mieli tą grozę tego ukrywania się, tego bombardowania i tak dalej. Strzelaniny, tego, że na ulicach Niemcy strzelali, że no to myśmy tego nie przeżyli.
2: Co druhnę zadziwia po tych 80 latach? Jak ta Warszawa teraz się jawi?
3: No jak teraz się po Warszawie chodzi, to jest piękne miasto i jak porównuję z Londynem, w którym już mieszkam te 80 lat, no to jest śliczne, czyste miasto, zadbane, gdzie Londyn to jest brudny, zaśmiecony. No wszędzie, nawet w dzielnicy, w której mieszkam, która się nazywa, że jest Królową Przedmieść, jest o kostki śmieci na ulicach. No paskudnie. A Warszawa jest piękna i ktokolwiek przyjeżdża, często w ciągu mojego ostatnich przynajmniej 30 lat wielokrotnie byłam z radnymi burmistrzami naszej dzielnicy w Warszawie, to oni też nie mogą się nadziwić pięknością.
2: A Sadyba, czy wygląda podobnie jak w czasie przed powstaniem, czy...
3: Nie wygląda podobnie, dlatego że myśmy mieszkali na ulicy, znaczy mieszkaliśmy na Morszyńskiej, ale w 1939 roku, ale dom był zniszczony, więc przenieśliśmy się na Okrężną, która była ostatnią ulicą Warszawy, a po drugiej stronie ulicy był tory kolejki, jak to się mówi, o Wilanowskiej, a po drugiej stronie torów były pola i następne domy to były we wsi Wilanów. Także właśnie, kiedy nas podpalili nam dom i Niemcy pędzili, ale już nie pilnowali, no dopędzili nas do właśnie do Wilanowa i tam żeśmy się ukryli w opustoszałym domu i wysiedlili mieszkańców Wilanowa Niemcy na tego tłumu, który pędzili. Nie pilnowali, więc mama zawsze była sprytna i miała dobre pomysły i schowajmy się. I schowaliśmy się. No pamiętam, że były klatka schodowa, dom piętrowy, znaczy parter i piętro i były schody i za tymi schodami myśmy się schowali. No oczywiście my wszystkie dzieci czuliśmy grozę, więc nawet moja siostra, która wtedy najmłodsza miała 5 lat, to ona też czuła, więc ukryliśmy się i siedzieliśmy cichutko. A potem przenieśliśmy się do domu w głąb, żeby nie być przy tej głównej ulicy. A po tygodniu już nie było innego wyjścia i trzeba było gdzieś dalej szukać i pojechaliśmy do Ojcowa. Bo tam mamy siostra z wujkiem byli.
2: Pamięta druhna nazwę statku, którym płynęła do Anglii?
3: Nie mam pojęcia. Duży był statek i pamiętam to, że spaliśmy, że były jakieś kabiny i spaliśmy na tym statku. Ale pamiętam, jak przybijaliśmy do portu i tam na brzegu stał tata, bo już był w mundurze w marynarki wojennej, do której no, ale to jest cała dalsza historia, co, no nie wiem, jaki był powód, że myśmy w ogóle do Anglii przyjechali. Może powinnam powiedzieć, jak to się stało.
2: Właśnie, bo tato cały szlak przemierzył, że znalazł się w Anglii, właśnie jak to się stało, bo no, przecież no, był też więziony wielokrotnie, no więc, uciekał.
3: Tak, więc tata był był w marynarce wojennej, także już w końcu sierpnia tam 20 któregoś pojechał na wybrzeże i tam ten 39 rok walczył. No nie wiem, jak to co to znaczy walczył, ale był oficerem, więc miał jakiś tam swój przydział i co dokładnie robił, to nie wiem. Ale w końcu Niemcy wzięli go do niewoli. Także spędził 6 lat w niewoli. Próbował uciekać wielokrotnie, także w rezultacie wciąż był przemieszczany, bo jak złapali go, to nie zabierali z powrotem do tego samego obozu, tylko gdzieś indziej. I później Anglicy oswobodzili obóz, w którym on wtedy był i zabrali wszystkich jeńców do Anglii i wtedy byli wcieleni z powrotem do wojska, do marynarki, lotnictwa, w armii i tata z powrotem był na pensji. No i oczywiście tęsknił. Żeby
2: A
3: się
2: jak
3: połączyć.
2: Odnalazł was?
3: No przez to, że jak powiedziałam, pojechaliśmy do Ojcowa, a w Ojcowie przez całą wojnę wujek był administratorem lasów tam i myśmy latem zawsze jeździli na wakacje i ciocia wysyłała paczki do obozów, także tata miał kontakt z nią, więc oczywiście jak myśmy opuścili Warszawę, bo z obozów jenieckich listy były pisane. Pisywało się i myśmy pisali do taty. Także na przykład fotografie różne, które pozostały. Moja pierwsza komunia na przykład, fotografia jest z dziureczkami, dlatego że do listu trzeba było przyszyć fotografię, bo list nie był w kopercie, tylko był taki długi pasek, którego połowę była na odpowiedź. I do tej odpowiedzi doszywało się fotografię, więc moja fotografia z pierwszej komunii, którą posłała mama tacie, to właśnie jest to taka,
2: ją przechowywał.
3: Z tą fotografią no, było swobodzone i w rezultacie...
2: A jak ta komunia święta w czasie okupacji wyglądała?
3: Bardzo zwyczajnie i bardzo podobnie jak teraz. Ja chodziłam i też nie rozumiem i jakoś nigdy się mamy o to nie zapytałam, jak to było, że ja chodziłam do Nazaretanek, czyli innymi słowy do prywatnej szkoły, tam na Czerniakowskiej. I fotografie z pierwszej komunii, które bo była uroczystość Nazaretanek jakiś czas temu, setna rocznica powstania szkoły. I były fotografie na korytarzu i były fotografie sprzed wojny, z pierwszej komunii. A dziewczynki były ubrane dokładnie tak samo jak ja. Miałyśmy, skąd to było? Myślę, że jakaś sąsiadka czy siostry może wiedziały o rodzinach, które mają. Bo miałam jak gdyby marynarski, bo chodziłam do szkoły w mundurku na co dzień i miałyśmy raz na miesiąc mszę szkolną w niedzielę i do tego było takie pudło z welonami. I ten welon się był taki prosty kawałek tego tiulu, tego welonowego materiału, który się z tyłu pod warkoczem zawiązywało. A na tą pierwszą komunię siostry te welony wyprały i nakrochmaliły i przymarszczyły. Więc to była taka dodatkowa rzecz do tego białego mundurku. Nie taki jak do szkoły noszony był, tylko z takiej kremowej wełenki. A sama uroczystość, też pamiętam, że było w budynku szkolnym jakieś śniadanie, ale co na tym śniadaniu było, nie wiem. Uroczystość pierwszokomunijna, no tak jak normalnie podczas mszy. A przygotowanie było przez siostry, chyba w ramach lekcji, ale powiem szczerze, nie pamiętam. I babcia w pamiętniku napisała, że Małgosia była głupiutka i tej komunii nie przeżyła.
2: I ten pamiętnik zachował się.
3: Babci pamiętnik się zachował i dopiero po jej śmierci, a nawet po śmierci cioci, czyli siostry mojego taty, która była starą panną i mieszkała, była z nami w Anglii i ona nikomu nie pokazywała, ale po śmierci wypłynął, także wszyscy przeczytaliśmy, więc ja różne historyjki z czasów, bo babcia umarła zaraz po powstaniu w 1944 roku, więc moje życie, 10 lat mojego życia jest opisane w tym pamiętniku, bo byłam jej pierwszą wnuczką, więc różne.
2: Później druhna kontynuowała pamiętnik rodzinny.
3: Ja nie pisałam pamiętnika, ja kiedyś napisałam jednorazowo w swoje wspomnienia, żeby dzieciom zostawić. I wnukom raczej.
2: Jakie były początki w Anglii, co druhna pamięta, to po piosence na dobry dzień Beatlesi i taka ulica, która pewnie jest w Londynie, Penny Lane.

0: Może wydawać się paradoksem, tak uważał Chesterton, że prawda uczy nas lepiej dzięki słowom, które odrzucamy, niż dzięki słowom, które akceptujemy. Czy druhna Małgorzata Zajączkowska zgodzi się z tymi słowami? Jak to było, kiedy przybywa rodzina po wojnie do Anglii? Jakie podejście rodziców było do waszego przybycia do tej Anglii? I jak przecież, czy ktoś znał już angielski? Jakżeście się tam komunikowali?
1: Mój tata jako dziecko znał 4 języki. Francuski, niemiecki, rosyjski i oczywiście polski. Więc w rezultacie, ponieważ rósł z tymi 4 językami, bo no ja nie wiem, czy ja mam mówić o takich historiach jeszcze mojego tak daleko wstecz, ale dziadek mój był inżynierem, dyrektorem fabryk po świecie i mieli służbę i guwernantki, żeby dzieci uczyły się francuskiego i niemieckiego, a służba była rosyjska. Więc stąd tata te języki znał, więc był, łatwo mu było poznać i chyba, ale tego nawet nie jestem pewna, ale chyba w niewoli miał kontakt z Anglikami. Może też się trochę tego angielskiego nauczył, także umiał po angielsku, a mama nie umiała. Mama żadnego języka porządnie nie umiała, ale była taką osobą bardzo otwartą, więc bardzo łatwo nawiązywała kontakt i myśmy śmiali się, że mówiła międzynarodowym językiem. Więc przyjechaliśmy do Anglii, nie umiejąc nic, z wyjątkiem taty, ale tata chodził do biura w mundurze, do swojej pracy. Ale też o tym nie powiedziałam, że mój ojciec dostał misję od polskiego rządu, żeby pojechać do Polski, do podziemnych władz. I tym sposobem przyjechał jako repatriant, jako robotnik, którego Niemcy na łapance złapali i zabrali do tych. Takie miał dokumenty i wracał do Polski. No oczywiście spotkał się z mamą i różne sposoby planowali, zastanawiali się jak. Ale w końcu żeśmy wyjechali z Polski transportem francuskim. Dlatego, że jakiś spryciarz Francuz wymyślił sobie sposób, żeby sobie dobrze zarobić, że wywoził Polaków na podrobionych, fałszywych dokumentach jako Francuzów. I nasza historia była, że nasz tata, który mógł udawać Francuza, był tym francuskim jeńcem, który uciekł z obozu jenieckiego na terenie Polski i udało mu się uciec i wdowa z 4 dzieci się nim zaopiekowała. No i się w rezultacie, jak się skończyła wojna, to się pobrali i teraz on z tą wdową, z tą 4 dzieci, z tą wdową, która tam troszeczkę po francusku umiała i dzieci, które nie umiały w ogóle, żeśmy wyjeżdżali z Polski do Francji. I ten cały transport był pełen ludzi, którzy mieli różne takie historie. I tak wyjechaliśmy i dojechaliśmy do obozu przez Czechosłowację i potem jakoś dojechaliśmy do Murnau. A w Murnau był obóz jeniecki, w którym było ci jeńcy, polscy jeńcy nie mogli się zdecydować, czy wracać do Polski, czy zostać na zachodzie i byli tacy niezdecydowani i tam tata zostawił swój mundur i wrócił do siebie, wrócił do swojego nazwiska, do swojej osoby, wąsy zgodził i teraz już przez Niemcy żeśmy dotarli do obozu polskiego w Maczkowie na wschodzie Niemiec. I to był taki obóz nietypowy, bo nie był w budynkach obozu, jakichś barakach, tylko miasteczko Haren nad rzeką Ems było, Niemcy byli wyrzuceni z niego i w tych domach, w tych wszystkich rzeczach, które musieli oni zostawić, naczynia, pościel, oczywiście meble, wszystko musieli zostawić i myśmy w tych domach mieszkali i tam spędziliśmy pół roku. Szkoła była, więc chodziło się do szkoły. Moje siostry tam przystąpiły do pierwszej komunii. No było takie życie niby normalne. No ale mama strasznie tęskniła, że no co to jest, że tata przyjechał, połączyli się i on odjechał do Anglii, a my siedzimy w tym Murnau przez pół roku. Ale musieliśmy być, dlatego że Anglicy wymagali tego, że przyjmują imigrantów pod warunkiem, że mają gdzie mieszkać i że jest ktoś, kto pracuje. No więc tata był w wojsku, w marynarce i musiał załatwić dla nas mieszkanie, więc... A również dowiedział się, że siostry nazaretanki, ten sam zakon, do którego szkoły chodziłam w Warszawie, mają szkołę i też prywatną szkołę, ale był komitet dla edukacji Polaków, który za tą szkołę za nas płacił i tam dla nas trzech sióstr było miejsce. I tata wtedy jak załatwił, że jest szkoła, to wtedy szedł piechotą i wszedł do pierwszej agencji, która sprzedawała domy i pensją, która się uzbierała przez jego pobyt w Polsce, była wystarczająca, jeszcze jakieś tam pożyczył pieniądze jako zadatek na to, żeby ten dom kupić. I mieliśmy gdzie mieszkać, więc dopiero wtedy Anglicy pozwolili. No i wtedy przyjechaliśmy, no to było wiadomo, tydzień pozwolono nam nie chodzić do szkoły, żeby się aklimatyzować, ale potem do szkoły w mundurku szkolnym, do normalnej szkoły, gdzie...
0: I Londyn wtedy wyglądał, bo już było po wojnie, uporządkowany, jak no, wyglądał, znaczy, rozrastał się.
1: Ta dzielnica, w której myśmy mieszkali, chyba nie była bardzo zniszczona, bo myśmy tak zanadto tych gruzów nie widzieliśmy. Poza tym, że tata nas obwoził w weekendy, tośmy musieli wszystkie zabytki oglądać i nas woził i tłumaczył i pokazywał to wszystko, co historii Anglii można powiedzieć i poza Londyn też żeśmy jeździli. Więc jakoś, no przyznam się, że nie mam wspomnień, żeby widzieć gruzy, no ale to już był maj 46 rok, więc był rok na posprzątanie gruzu. Więc jak były budynki zburzone, no to może je doburzono do końca, może już zaczynano. Ale to było bardziej w centrum.
0: Ale czy był taki wiktoriański, jak dzisiaj się zachował, czy właśnie...
1: No ulica, na której my mieszkaliśmy, jest dalej taka sama, jak była. Bo moje siostry w tamtej części Londynu mieszkają, a myśmy się przeprowadzili na zachodni Londyn, więc mieszkam gdzie indziej, ale te ulice takie same są. No oczywiście inaczej zadbane, powiedzmy to frontowe ogródki mają parking dla samochodów, a nie ma ogródka. Ale,
0: czyli każdy dom to zamek, jak to mówią Anglicy.
1: No tak.
0: A ten,
1: tak.
0: Ten początek, jak to pokolenie rodziców przeżywało? Jakie podejście?
1: No, ja myślę, że to było podejście nie tylko moich rodziców, ale w ogóle, że to jest sprawa tymczasowa. Że my tutaj jesteśmy, ale lada moment będziemy mogli wrócić, że Polska naprawdę stanie się wolna. Także była postawa, że no, czekamy na to, żeby móc wrócić do Polski. Także nie było... No jako, mogę powiedzieć, jako taka ciekawostka, dla to byliśmy, no zostaliśmy w Anglii te 80 lat. No więc później się jeszcze urodziło 5 mojego rodzeństwa dalszego. I kiedyś już, no mogę powiedzieć niedawno, no może 10-15 lat temu, żeśmy tak z moimi siostrami zaczęły rozmawiać o podejściu właśnie rodziców do angielskości. I teraz jedna moja siostra i ja, które przyjechałyśmy, bo reszta, brat i siostra nie są w Anglii. My mówimy, no rodzice nam mówili, musicie być grzeczni, musicie się dobrze uczyć, musicie pokazać tym Anglikom, że Polskę zdradzili. A te moje siostry, które się w Anglii urodziły, co wy mówicie? Gdzie tam? No wcale nie. Przecież rodzice mówili, bądźcie grzeczni, uczcie się, nie sprawiajcie kłopotu, bo musimy być wdzięczni Anglikom za to, że pozwalają nam w Anglii być. Więc ci sami rodzice na przestrzeni tych lat zmienili swoją postawę do Anglików.
0: Tak.
1: Ale Anglicy nie byli przyjaźni. Przecież, bo jak naprawdę skończyła się wojna tam w którym dokładnie kiedy to było, i wtedy nastąpiła demobilizacja i tata już przestał mieć pracę, więc musiał szukać pracy. Więc dla tych wszystkich wykształconych, bo ja myślę, że więcej...
0: Tak, generał Maczek bodajże pracował w hotelu.
1: Bo ja myślę, że ludzie mniej wykształceni to jakoś bardziej byli gotowi wracać, może byli mniej zaangażowani politycznie przed wojną czy coś, więc łatwiej mogli wrócić do Polski. Natomiast...
0: Lata płynęły, czy ktoś później z rodzeństwa do tej Polski na stałe wrócił?
1: No ale to było dopiero mój brat wrócił do Polski, ale to było dopiero, on wrócił w 61 roku. Mhm. On był naukowcem i chciał pracować naukowo dla Polski, a nie gdzieś po świecie.
0: Tak, ktoś z Anglików powiedział, bądź dobry, a będziesz szczęśliwy, ale nie będziesz się dobrze bawił. Ten czas to był czas nauki, czas też pracy. Jak się stało?
1: Tata mój bardzo ciężko pracował i praca jego, pierwszą pracę, którą miał, to miał w piekarni, która produkowała jako taka wielka nowość chleb, który sprzedawano już pokrojony. I tata w tej piekarni mógł pracować tylko w nocy, bo w dzień to była za dobra praca dla emigranta. Mój teść pracował i mył wagony kolejki podziemnej też w nocy, bo praca w dzień to nie była dla tych imigrantów, to była za dobra praca. Więc Anglicy nas nie traktowali dobrze. Czy na przykład,
0: ale
1: jeśli
0: dzisiaj
1: ktoś
0: jest
1: szuka...
0: to jakby taka przeciwwaga, że lepiej traktuje się często tych, którzy mają wojnę, czy to i oni przybyli do nas, więc trzeba ich jakoś...
1: Teraz imigranci są bardzo ważni i mają przywileje. Właściwie. Ale wtedy to absolutnie nie było tak. Nie było, no ale myśmy...
0: A jak to stało się, że wszyscy z rodzeństwa i druhna poznali harcerstwo? Jak ono tam się zawiązało w tej Anglii?
1: No, mój tata był harcerzem. Był jednym z tych, którzy zakładali harcerstwo w tej grupie, jako młody człowiek. Więc miał przywiązanie do harcerstwa. A już chyba w 45 roku zaczęły się różnymi drogami młodzież przyjeżdżała do Anglii i powstało harcerstwo. Przecież harcerstwo powstało w tych obozach po świecie, gdzie znaleźli się ci, którzy byli wywiezieni do Rosji. Więc harcerstwo polskie powstawało. Także ja nawet jeszcze w Maczkowie zapisałam się i dostałam nawet taki mundur, ale kaki, wojskowy mundur. I miałam zacząć chodzić na zbiórki, ale przyszło pozwolenie na nasz wyjazd, także na żadnej zbiórce nie byłam. Ale ta druhna, która mnie tam przyjmowała, później mieszkała na Ealingu, ja się z nią spotykałam i znałam. Ale w każdym razie, jak no, rok po tym, jak przyjechaliśmy do Anglii, gdzieś jakimś sposobem, ale to ja nawet nie wiem jak. Ale widocznie musieli rodzice się usłyszeć i dowiedzieć się. Także ja godzinę jechałam kolejką podziemną do miejsca, gdzie były drużyna harcerzy i drużyna harcerek. I żeśmy, no i ja się w to harcerstwo wciągnęłam wtedy. I byłam w harcerstwie do poznania mojego męża, kiedy wtedy przez chyba 10 lat miałam urlop od harcerstwa, a potem była potrzeba w drużynie moich dzieci, moich córek, więc z powrotem wróciłam jako opiekunka i stopnie instruktorskie. Pierwszy stopień dostałam, nim przerwałam. Więc mój związek z harcerstwem ma przerwę, ale jest no 70 lat.
0: Tak, Baden Powell, który właściwie możemy powiedzieć, powołał skautów, tak?
1: No oczywiście, wymyślił tak, organizację.
0: I małkowscy tą ideę we Lwowie przejęli. I ona później była z Lwowa, z innych miast polskich zabrana, prawda, na Syberię.
1: Ale harcerstwo powstawało w Polsce, której nie było. Bo powstało harcerstwo jeszcze przed 18 rokiem. Także właśnie mój tata tym harcerzem był gdzieś na terenach, ale nawet nie wiem, gdzie to było, kiedy Polski nie było, bo się urodził pod zaborami jeszcze.
0: Tak. Baden-Powell, on zwraca uwagę, żeby oglądać i studiować w miarę swych możliwości cuda i piękno, które rozpościera Bóg dla twojej radości, i podkreślał taki religijny charakter skautingu. Mówi wprost, nie staramy się wywierać żadnego wpływu na religijne wyznanie, tak, chłopcu, ale zachęcamy, żeby każdy praktykował i był wychowywany i służył Bogu i ludziom. I później te idee, one się zmieniły także w Anglii?
1: Jeśli chodzi o skauting, przyznam, że ja dokładnie nie wiem, ale po pierwsze skauci zaczęli przyjmować dziewczynki, a od początku to było, że to są kompletnie

0: z angielskim scoutingiem. Mm-hmm. Także ja nie wiem, czy jak to wygląda w tej chwili.
1: A ten Polski na emigracji zachował taką
0: no na
1: ideę?
0: Pewno zachował. No jest służba Bogu, tylko jak ta służba Bogu jest interpretowana przez konkretną drużynową. Na pewno są takie, które są gorliwe, katoliczki i praktykujące, a są inne, czy inni drużynowi, którzy są mniej na to zwracają uwagi, więc to jest no, na pewno bardzo zależne od osób, które na danym terenie zajmują się tym harcerstwem, ale na pewno na obozach no nie jest do pomyślenia, żeby nie było modlitwy rannej, wieczornej. Nie ma do pomyślenia, żeby nie było w niedzielę mszy, co czasami sprawia wielki kłopot, bo nie zawsze można ściągnąć księdza na obóz. Czasami w sobotę bardziej niż w niedzielę, sobotę wieczorem. Bywa, że się idzie do angielskiego kościoła lokalnego. Ale no ten aspekt, no są sprawności, które no jest sprawność ministranta, ministrantki, sprawności o tradycjach Bożego Narodzenia, Wielkanocy. Harcerstwo bierze udział, jeśli są procesje Bożego Ciała. W wielu parafiach jest raz na miesiąc harcerska msza, więc
1: ale w Anglii na przykład... Ale Warundel, gdzieś zachowało się Boże Ciało, takie jakie było przed wiekami w tej katolickiej rodzinie.
0: Tak, ale to nie ma nic wspólnego z harcerstwem.
1: Tak, ale...
0: Ale jest, no to oni tam w Arundel, to jest siedziba jednego odłamu rodziny królewskiej, która tradycyjnie jest katolicka, więc to jest katolicka
1: mają
0: zamek, gdzie ta rodzina mieszka, a w katedrze diecezji, jaka to jest diecezja? East Anglia? Nie, ale w każdym razie Arundel jest miastem katedralnym i procesja idzie
1: od średniowiecza w tej rodzinie zachowała się tradycja, że dywany układają z kwiatów.
0: W katedrze jest dywan układany z kwiatów, tak. O. I to lokalni ogrodnicy, nie takie małe ogródki, tylko ci, którzy na sprzedaż hodują.
1: A druhna zostaje w Warszawie na Boże Ciało?
0: Zostaje, ale ja wiem, że w katedrze na Pradze taki dywan z kwiatów jest układany.
1: Ale nawiązuje do tej tradycji katolików angielskich.
0: Ja nie wiem, skąd oni ten pomysł.
1: To jest od średniowiecza, tak. Piosenka harcerska, Krajka, bo to związane z druhną i wędrówką. I porozmawiamy po niej właśnie o tym, jak tam się działo w tej Anglii. Czy tam była gorycz, czy lepiej było jeść chleb ze smalcem w Polsce, czy dobrze, że wszyscy byli złączeni, cała rodzina.
0: Chleba ze smalcem w Polsce może przed wojną jadłam, ale do mojego wyjazdu z Anglii nie wiedziałam w ogóle o istnieniu czegoś takiego, bo przecież w czasie wojny nie było możliwości. No, nie było.
1: Ani smalcu,
0: To z opowiadań mamy wiem, że jej mama, która z nami mieszkała chyba w 1941 roku umarła, to i babcia gotowała i powiedziała, że jak nie ma cebuli, to ona już nie może gotować. Ale o tłuszczu jakimkolwiek to nie słyszałam, żeby w ogóle był.
1: Posłuchajmy piosenki harcerskiej Krajka.

0: Kościół chrześcijański jest ogromnym prywatnym detektywem, który koryguje poczynania oficjalnego detektywa, czyli państwa. To słowa Chestertona. Czy Kościół katolicki był tak postrzegany jak Sherlock Holmes w Anglii i jak właśnie druhna, która tam przybyła i jako katolicy, jak wy tam przeżywaliście? I w harcerstwie powiedziała druhna Małgorzata Zajączkowska, którą dzisiaj gościmy w Radio Wnet, że miała taką przerwę, czyli z tego dzieciństwa w życie dorosłe, nagle ta przerwa, jak to się stało?
1: No to właśnie się stało tak, że ja dołączyłam do kapelanii akademickiej, kiedy poszłam na studia i wtedy przestałam angażować się w harcerstwo. To jeszcze troszeczkę było razem, a potem już było za trudno na jedno i drugie. I w kapelanii poznałam swojego przyszłego męża, ale to były jeszcze czasy, kiedy przedsoborowe, więc była polska msza na Kensingtonie w kościele Brompton Oratory, który pozostał dotąd bardzo tradycyjny i tam i po łacinie dalej jest msza.
0: I tam to jest ten kościół bodajże, gdzie Henry Newman się nawrócił.
1: Chyba tak.
0: Tak, i był kardynałem później tego miejsca.
1: To ja nawet tego dokładnie nie wiem. Ta. Bo tam na godzinę pierwszą Polacy przychodzili. Oczywiście trzeba było być bez śniadania, więc po tym gdzieś się szło do jakiejś kafejki, do jakiegoś, był taka sieć Lions. No więc tam się w i ten czas po mszy był takim czasem właśnie spotkań młodych osób, młodzieży i żeśmy tam nawiązywali te kontakty i właśnie z moim mężem tak się zaczęło, i potem
0: jak to się stało, że właśnie wszyscy, którzy tam przybyli, czy z generałem Maczkiem, czy z Andersem, czy z Osabowskim, czy piloci polscy, ich rodziny później, bo wielu zakładało rodziny, żeniąc się tak, czy wychodząc za mąż z Anglikami. Jak to wyglądało, że zachowaliście właśnie katolicką tradycję?
1: Ja myślę, że moje pokolenie bardzo mało żeniło się, wychodziło za mąż z Anglików. Myśmy bardzo żyli życiem polskim, bo tak jak ja wcześniej powiedziałam, że to by się wydawało, że to będzie tymczasowe, także rodzice pilnowali nas, żebyśmy mieli bardzo mało kontaktu angielskiego. Jak coś polskie, to dobrze, ale angielskie to nie. Także jako dzieci nie mieliśmy kontaktu poza szkołą. I właśnie, harcerstwo to było popierane przez to, że to było środowisko młodzieżowe, do którego można było należeć. Tak samo właśnie te kapelanie akademickie, ale ja nie mówię o angielskiej,
0: czyli
1: tylko mówię o polskiej.
0: Właśnie ten kościół katolicki i ta kapelania, one dawały taką niezależność, bo Sir Chesterton, on też był 40-latkiem już doświadczonym dziennikarzem w Londynie, pisał w różnych, prawda, czasopisma, wszyscy lubili go czytać i nagle on się konwertuje i mówi tak, kościół katolicki to jedyne, co broni człowieka przed poniżającą niewolą, jaką jest bycie typowym dzieckiem swoich czasów. Wchodziliście przecież w tą rzeczywistość Anglii, angielską, zachowaliście tradycję polską.
1: Pierwsza sprawa, powiedziałam, że byłam w szkole sióstr nazaretanek, czyli byłam w szkole katolickiej, więc miałam kontakt kościelny. Mieszkaliśmy bardzo blisko do angielskiego kościoła i tam chodziliśmy na msze. I nawet należałam do takiej dzieci Marii i jako tam ksiądz nas namówił, żeby tym to się czyściło te mosiężne naczynia różne, a potem roznosiło się do parafian, którzy byli chorzy i nie mogli wychodzić z domu, ogłoszenia parafialne. Więc to była mój kontakt, taka pierwsza organizacja, nazwijmy, kościelna, do której należałam, jako zupełnie młode dziecko. No ale potem właśnie jako taka, można powiedzieć, łącząca z moim obecnym życiem historia, to kapelanem akademickim był ksiądz, który przeszedł przez Dachau. Ale oczywiście myśmy o tym nie wiedzieli, że on przeszedł przez Dachau. I miałam wielu dobrze znajomych polskich księży na terenie Anglii, o których już po ich śmierci się dowiedziałam, że oni przeżyli Dachau, że ten obóz koncentracyjny, z którym dzisiaj jestem związana, dlatego że dalej jestem związana z harcerstwem i interesuje mnie jestem patronem harcerstwa, Wincentem Frelichowskim, który umarł właśnie w Dachau i był ogłoszone błogosławionym, więc to jest taki...
0: Druk na te stara się zabiega o to, żeby został świętym, tak? Bo wtedy jest dla powszechnego kościoła.
1: Staram się promować jego osobę. Ale to skaczemy z moich młodzieńczych lat do dorosłości.
0: Bo czas nam miłosiernie biegnie. Adam Czerpak czeka, żeby już zakończyć naszą audycję. Ale szczęśliwie, tak jak to w czerwcu, bo czerwiec jest chyba takim pięknym miesiącem, także dla Druchny. Jak to się stało właśnie, że Druchna ma tyle wnuków i prawnuków?
1: Prawnuczkę mam tylko jedną. Ja mam 6 dzieci. Więc i od nich mam 14 wnuków, ale wszyscy już, najmłodszy w tym roku kończy 18 lat, więc wszyscy są dorośli i wszyscy już
0: wszyscy mówią po polsku.
1: Mojego syna niestety nie mówią, bo jego żona jest francuska i dziadkowie tamci się opiekowali, a cała reszta mówi po polsku. Ale w każdym razie nawet ci, którzy nie mówią po polsku, mają związek z polskością i czują się półpolakami, więc nie... I mam bardzo, bardzo dobre relacje właśnie z tymi wnukami, dlatego że najczęściej się z nimi spotykam. Więc ta polskość w jakiś sposób w nich wchodzi przez kontakt ze mną.
0: I co roku macie takie rodzinne spotkanie?
1: No, Wigilię mamy to co 2, dlatego że właśnie, tak jak było powiedziane, z mojej 6 dzieci 3 córki mają mężów Polaków, jedna ma Anglika, i syn ma tą francuskę, więc większość rodziny to są Polacy. I Wigilie musiały być sprawiedliwie u teściów, więc od samego początku wspólną Wigilię mamy tylko co 2 rok. Ale ja jestem najstarsza z licznego rodzeństwa i myślę, że o tym było wspomniane, to, że co 4 mamy zjazd rodzinny i wtedy nas zjeżdża się. Moi rodzice mieli 29 wnuków, a w tej chwili nas, potomków moich rodziców, jest 116 osób. Ode mnie do najmłodszego prawnuka.
0: I te zjazdy rodzinne są i prowadzicie taką kronikę też rodzinną?
1: No, nie prowadzimy. Wydajemy co roku jednodniówkę i każdy w niej pisze o tym, co się w ciągu roku działo.
0: I Druchna to zbiera i zawsze...
1: No, oczywiście, jak taki egzemplarz jest, to się trzyma go. I ciekawie jest się popatrzeć, no bo to już, nie wiem, no ile to lat... 30, że to wydajemy. No to jest ciekawie popatrzeć, co się napisało 30 lat temu. No więc ta nasza rodzina duża jest, no trzymamy się razem i przyjaźnimy. I jak ja czasem słyszę, że o rodzeństwie, które się kłóci, którzy nie mają w ogóle ze sobą kontaktu, to sobie myślę, jacy my jesteśmy szczęśliwi, że wszyscy się lubimy, że chętnie, to tak jak na samym początku mówiłam, pojechałyśmy w 5 sióstr, żeby sobie spędzić kilka dni razem w tym Harwich, żeby wspominać nasz przyjazd do Anglii. Więc jestem w szczęśliwej rodzinie, że żyjemy w zgodzie i lubimy się. I na ten zjazd
0: Czy w Anglii sięgała druhna po Josepha Conrada, czyli naszego Korzeńskiego?
1: Przyznam się, że nigdy nie przeczytałam żadnej jego książki. Hmm. A czytam dużo. Znaczy dużo, ale w każdym razie czytam raz po polsku, raz po angielsku.
0: Właśnie, no to takie dużo tych książek, ale jak opowieści o płytkich wodach, takie napisał Joseph Conrad. Dawno dostałem długi, szczęśliwy list od jednego z moich starych kamratów i towarzyszy przygód na wschodnich morzach. Czy taki list jakiś rodzinny przechowuje rodzina i druhna?
1: Listów nie mamy. Wystarczy pamiętnik babci. Mm-hmm. Który jest z dawnych czasów. Jakieś tam może gdzieś listy były, nie wiem.
0: Kogo tak najbardziej rodzina jakoś tak ceni z Polaków, takich zasłużonych dla naszej ojczyzny? Znaliśmy go w owych czasach pełnych swobody, kiedy wystarczyło nam to, że byliśmy panami swego życia i majątku. Tak zaczyna Lagunę Joseph Conrad. Kto taką postacią najbardziej jakoś dla rodziny, czy Jan Paweł II, czy
1: ktoś? No, to na pewno Jan Paweł II. To na pewno. I to mogę się poszczycić, że wielokrotnie miałam okazję spotkać się z nim. Tak samo kardynał Wyszyński. Więc to były osoby, których...
0: Które takie piętno odcisnęły na
1: rodzinie.
0: Oczywiście.
1: I pamiętam ten dzień wyboru Jana Pawła. Jaka to była euforia. I jak zaraz następnego dnia...
0: Także w Londynie się cieszyli Polacy.
1: No cieszyli się i zaraz następnego dnia kościół, do którego chodziliśmy na mszę, właśnie o tej pierwszej, był wypełniony o godzinie 8:00, że po prostu wszyscy na tą mszę zjawili się. Na niedzielne msze to był półpełny. A tutaj naprawdę jakim sposobem wiadomości o tym rozeszły się. Wszyscy telefonowali do wczesnych rannych godzin, że ciesząc się. No więc
0: oczywiście... A jak druhna powie tak dzisiejsze taką sytuację i Polski w świecie i Kościoła katolickiego, bo ludzie często domagają się, by taka religia, by państwo polskie była przykrojona na ich miarę. Czy jednak...
1: No to mnie to się bardzo nie podoba. Mhm. A żyję w końcu w angielskim świecie, który przestał być angielski, tylko jest imigrancki. Rada miasta tej dzielnicy mojej, 80% to są Hindusi lub Pakistańczycy. No jest rządzą Anglią nie Anglicy, tylko właśnie imigranci.
0: I dlatego druhna lubi często do Polski, żeby ten klimat jeszcze...
1: No, swoją drogą, ale ja żyję polskim życiem w Anglii, więc ja stosunkowo niewiele mam kontaktu ze światem angielskim. No oczywiście mam znajomych, mam sąsiadów, mam kolegów z pracy, koleżanki z pracy, ale i z nimi się czasami spotykam, ale życie towarzyskie moje jest więcej w Polsce, dlatego że moi rówieśnicy są dla mnie za starzy.
0: Druhna jest młoda dla nas. Dziękujemy dzisiaj z Adamem Czerpakiem, że przybyła druhna do studia i tak na żywo opowiedziała o swojej miłości do Polski, do tradycji. I to jest takie piękne, bo to ubogaca też wszystkich słuchaczy, myślę, Radia Wnet. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję bardzo.
2: Po co jest ten miś w Radio Wnet? Po to, by usłyszeć miłość i śpiew.
3: Wiadomości w net. Co najmniej 9 osób zginęło, a ponad 60 zostało rannych w rosyjskich atakach powietrznych na ukraińskie miasta, m.in. Kijów, Dniepr i Charków. Do uderzeń doszło nad ranem kilka dni po ostrzeżeniach o możliwej dużej ofensywie Rosji. W Dnieprze zginęło 5 osób, a 25 kolejnych zostało rannych, poinformował gubernator obwodu dniepropietrowskiego Oleksandr Hanza. W Kijowie zginęły co najmniej 4 osoby, a 51 zostało rannych, w tym dzieci, przekazał mer miasta Witalij Kliczko. Według władz trafienie rakietą w 24-piętrowy blok mieszkalny doprowadziło do częściowego zawalenia się budynku. Pod gruzami mogą znajdować się ludzie. Tysiące mieszkańców stolicy schroniło się nad ranem w kijowskim metrze. Liban poinformował, że Hezbollah zaakceptowała amerykańską propozycję zakładającą wstrzymanie ataków na Izrael w zamian za zaprzestanie izraelskich uderzeń na Bejrut. Ambasada Libanu w USA przekazała, że otrzymała potwierdzenie zgody Hezbollahu na amerykański plan wzajemnego zaprzestania ataków. Porozumienie potwierdził również premier Izraela Benjamin Netanyahu. Zastrzegł jednak, że izraelskie naloty na Bejrut będą kontynuowane, jeśli Hezbollah nie zaprzestanie ataków na izraelskie miasta i ludność cywilną. Oświadczenia pojawiły się po tym, jak Donald Trump poinformował, że rozmawiał z przedstawicielami obu stron. Według niego obie strony zgodziły się na całkowite wstrzymanie ostrzału. Wcześniej Iran ostrzegał, że izraelskie działania wojskowe w Libanie mogą zagrozić obowiązującemu zawieszeniu broni między Teheranem a Waszyngtonem. Złożenie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w związku z, jak to ocenia, utrudnianiem objęcia funkcji przez 4 sędziów wybranych przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego zapowiedziała na antenie TVN24 dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram. Wcześniej ETPC wydał środek tymczasowy zobowiązując Polskę do zaprzestania takich działań. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski nie zgadza się z tymi zarzutami i podkreśla, że TK nie utrudnia skarżącym objęcia ani wykonywania obowiązków sędziowskich. W poniedziałek Trybunał Konstytucyjny poinformował o piśmie skierowanym przez prezesa Święczkowskiego do ETPC. Święczkowski zwraca w nim uwagę na doniesienia medialne, z których ma wynikać, że polski rząd przekazał Trybunałowi informację, iż skarżący złożyli ślubowanie i są już sędziami Trybunału Konstytucyjnego, co według niego nie jest prawdą, ponieważ ślubowanie nie odbyło się w obecności prezydenta. Były ambasador Polski na Ukrainie Bartosz Cichocki poinformował o zwrocie odznaczenia przyznanego mu przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. W oświadczeniu wysłanym do Polskiej Agencji Prasowej wyjaśnił, że decyzja ma związek z działaniami ukraińskich władz dotyczącymi upamiętniania UPA oraz osób współpracujących z nazistowskimi Niemcami. W ubiegłym tygodniu Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskiej armii imię bohaterów UPA. Jak uzasadnił, ma to służyć przywracaniu historycznych tradycji Narodowych Sił Zbrojnych. Podkreślił również zasługi jednostki w obronie niepodległości i integralności terytorialnej Ukrainy. Cichocki był ambasadorem Polski w Kijowie w latach 2019-2023. W tym czasie otrzymał od władz Ukrainy 2 odznaczenia: order za zasługi drugiej klasy oraz krzyż zasługi przyznany przez ówczesnego naczelnego dowódcę ukraińskiej armii generała Waleriego Załużnego.
4: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
3: Dziś na zachodzie i w centrum zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu na zachodnich krańcach wzrastające do dużego, ale bez opadów. Natomiast na wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, wieczorem także z rozpogodzeniami, ale tam deszcz i burze. Temperatura maksymalna od 19 stopni na Podkarpaciu i Podhalu, około 23 w centrum, do 27 na zachodzie.
4: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
5: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
6: Odkrywanie miłości na krzyżu. Słowa przychodzą łatwo, prawda? Jeśli ktoś mówi kocham cię, to fantastycznie, ale niczego to nie dowodzi. Dowodem miłości są czyny. Jest to prawdą w stosunku do ludzi i prawdą w odniesieniu do Boga. Wszyscy pragniemy być kochani, prawda? Wszyscy pragniemy być bezwarunkowo akceptowani tacy, jacy jesteśmy. Ale coraz trudniej znaleźć tego rodzaju miłość. Więc co to właściwie znaczy, kiedy Bóg mówi: kocham cię? Jak możemy wyjść poza zwykłe słowa, aby odkryć, czy to prawda. Jezus powiedział: większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. A potem zrobił to. Wziął na siebie śmierć, na którą ty i ja zasługujemy za nasz bunt przeciwko Bogu, umierając za nas makabryczną, okropną śmiercią. Gdy więc ty i ja patrzymy na ten zakrwawiony krzyż, na jego martwe ciało, nie ma wątpliwości. W Chrystusie Bóg kocha cię bardziej, niż słowa są w stanie wyrazić.
5: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Reklama.
7: Kram, ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram, partner strategiczny Radia Wnet.
8: 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
4: Autopromocja.
2: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Rozmowa o geopolityce, o finansach i trochę plotek na temat tego, co dzieje się na scenie polskiej i na scenie światowej. W każdy wtorek o godzinie 18, a premiera na YouTubie w samo południe.

0: Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na Poranek Wnet. Dzisiaj jest 2 czerwca, rok 2026 i do tego wszystkiego wtorek. Zaczynamy od podziękowań. Bardzo serdecznie dziękujemy za wsparcie, za to, że udało nam się zebrać na naszą konsoletę 100 tysięcy złotych, a nawet mamy plus, bo 120 tysięcy złotych jest na naszym koncie. Wiemy, co z tymi pieniędzmi zrobić. Za wszystkie wpłaty bardzo serdecznie dziękujemy i proszę nie zapominać o Radiu Wnet i o takim comiesięcznym wsparciu. Już za chwilę będziemy mieli połączenie nadzwyczajne z Małgorzatą Klesz, a właściwie już mamy połączenie z Małgorzatą Klesz, to przywitajmy Małgosię dżinglem.
1: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
0: I to jest ta duża podróż urodzinowa. Teraz pędzimy razem z Małgorzatą Kleszcz jakimś autobusem. Skąd, dokąd, Małgosiu? Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. No to, co na pewno trzeba mieć podczas podróży, to pewność, że niczego nie można być pewnym. A więc podróż już miała się zakończyć, już miałam być od dobrych 45 minut w Davao City na Filipinach, czyli jednym z większych miast, ale po drodze niestety odpadło nam koło. Drogi pozostawiają trochę do życzenia, zwłaszcza kiedy jedzie się po prowincjach i wpadając w taki troszkę większy dół, poczuliśmy, że coś nam idzie lepiej. Na szczęście kierowcy, Filipińczycy sobie z tym poradzili dość szybko. I poza tym myślę, że to jest również cały ten nastrój tutaj filipiński, ponieważ tutaj bardzo mocno wierzy się w Boga. To widać, jak Filipińczycy wsiadają przed podróżą, żegnają się, robią znak krzyża, ponieważ to, co widzimy na wielu samochodach też, to jest napis z Bogiem wszystko jest możliwe, albo God Saver, czyli Bóg nas uratuje, Bóg ratownik i to jakoś tutaj na pewno żyje i ma znaczenie, drodzy państwo. Po wycieczce, po Tagum City i po wycieczce w górach, o czym opowiadałam wczoraj w porannym programie, po bardzo dzikich górach plemiennych Filipin bez zasięgu, jadę do Davao City, czyli jednego z większych miast i jednego z objętych największymi restrykcjami. Nie można palić papierosów, są za to srogie mandaty, tylko albo w prywatnych domach, albo w niewielu miejscach do tego przeznaczonych. Filipińczycy, a raczej władze filipińskie bardzo dbają o to, żeby to powietrze było czyste. A może jeszcze słowo o środku mojego transportu. Być może ktoś z państwa właśnie jest niezadowolony, że stoi w korku, a może jest ciepło, a może klimatyzacja przestała działać. Proszę naprawdę się aż tak nie przejmować, ponieważ ja jadę busem. Myślę, że ze znacznie większą ilością osób niż przewidują miejsca i nie ma klimatyzacji. Jedziemy, trochę nami trzęsie. Ważne, że mamy koło, a przed chwilą było trochę o tej władzy, no więc to tutaj też jest bardzo głośną i gorącą sprawą, czyli polityka filipińska, ponieważ bardzo dużo Filipińczyków narzeka na obecnego prezydenta Marcosa Juniora. Narzeka dziś, chociaż oddali sami na niego głos, a jego ojciec, przypomnijmy, był dyktatorem. Tego słowa Filipińczycy się nie boją. Mieli chyba nadzieję, że w przypadku syna będzie inaczej. Tymczasem mówią, że dawno nie było na Filipinach tak źle, dawno nie było tak drogo i dawno nie było takich problemów z gangami narkotykowymi, z którymi walczył poprzedni prezydent Duterte, który dzisiaj czeka na osądzenie w Hadze. I to jest sprawa też bardzo gorąca. Jest mu zarzucane jest mu to, co Władimirowi Putinowi i Benjaminowi Netanyahu, a mianowicie to, że jest zbrodniarzem wojennym, tylko pan Duterte faktycznie w tej Hadze siedzi, do czego się nie przyznaje, a z gangami narkotycznymi faktycznie walczył, o czym mówią z dumą nawet niektórzy Filipińczycy. Tymczasem prezydent Marcos po wizycie kilkudniowej w Tokio, w Japonii i to, co czytamy w gazetach i na stronach newsowych filipińskich, to, że zawiązuje się ten sojusz Japonia, Filipiny i Tajwan. Co to oznacza dla Chin? A więc chyba można zadać pytanie, co to oznacza dla świata? To zapewne wyjdzie w przyszłości. A co dla podróżnika oznacza brak planu? No właściwie na pewno przygody. Jedno jest pewne. tak, a przynajmniej tak nam się wydaje, że jutro z samego rana lecę do stolicy Malezji, czyli tego punktu Azji Południowo-Wschodniej, już dużo, dużo bardziej muzułmańskiej, na pewno bardziej niż Filipiny, i do Kuala Lumpur, i będę obserwować tam ten świat. Mimo miejscami bardzo, bardzo dużej biedy, bo udało się dotrzeć do prowincji w górach, jest pewien balans, bo widoki piękne, krajobrazy przepiękne. Wstaliśmy specjalnie o 4 rano, żeby zobaczyć tak zwane Sea of Clouds, czyli osadzające się w dolinach chmury, które wyglądają jak woda, jak ocean, który tam zastygł. No tak to wszystko przeplata się z bardzo dużą biedą i często niestety mocnym ubóstwem, ale te uśmiechy są, jakieś podobieństwo, myślę, do Polaków, duża gościnność. Ja Państwu może trochę zmienię kamerę i pokażę, jak tutaj wyglądają też ci najmłodsi, którzy mieli swoje święto, a więc jedziemy. Ale dokąd? To jest to pytanie. What is the next stop? Excuse me. Zapytałam, jak jest...
3: Tam, asa to nie zapytam, gunung pa utro.
2: Bo ja sam... SM, okej. Okay. How far is it? Jak to jest daleko, pytam mojej sąsiadki. Ale jak dojedziemy, tak będziemy. A więc, proszę Państwa, pigułka Filipin. Być może pan redaktor, bo chociaż tak się wydaje, że w dżungli takiej trochę siedzi, tak może ma jeszcze nie do tej dżungli tutaj.
0: Mam oczywiście wiele pytań i podziwiam podróż Małgosi i jej wielką wprawę w tych korespondencjach. Okazało się, że w każdych warunkach jest w stanie połączyć się z radiem i opowiedzieć na żywo, co się dzieje, pokazać obrazki z Filipin. Jeśli Państwo mogą teraz uruchomić nasz kanał YouTube, to widać. I razem z Małgosią podróżujemy tym autokarem, wcale nie takim przepełnionym, jak przed chwilą powiedziała Małgosia. Miejsca są zajęte, ale nikt nie stoi, nie jest tłoczno. No tak króciutko powiedzieliśmy na temat wizyty prezydenta Filipin w Japonii, ale to jest geopolitycznie ważna wizyta, bo rzeczywiście 4-dniowa wizyta i porozumienia dotyczące wspólnych działań w przyszłości obronnych mogą mieć znaczenie dla świata, znaczenie dla Chin, które zbudowały największą flotę wojenną i teraz chcą dominować na oceanach i jak wiadomo chcą przejąć Filipiny. Jeszcze dwa słowa, Małgosiu, nie tylko na temat krajobrazu, ale na temat tej wizyty prezydenta Marcosa w Tokio?
2: No, na pewno Filipińczycy mają sporo do zarzucenia Chinom. Jest tutaj ten główny konflikt właśnie o morze. Morze, które Chińczycy określają południowo-chińskim. Zresztą proszę znaleźć państwo w Azji, które jakoś z tymi Chinami przynajmniej się nie przekomarza, może tak to nazwijmy. A więc prezydent Marcos dumny wrócił, mówiąc, że zacieśnia te stosunki z Japonią, ale Filipińczycy są, nie wiem, myślę, że tak dość przesiewają to, co mówi prezydent Marcos. Miało być taniej, miało być tańsze paliwo, tańsza benzyna, tańsza nie jest. Kosztuje 85 peso za litr, czyli mniej więcej 5 zł. Ja za tę wyprawę, która już trwa dość długo tym busem, no, też z nieprzewidzianych przyczyn, zapłaciłam 150 peso. Na Filipinach jest dość tanio. Dlatego też, że Filipińczycy niewiele zarabiają. Taka maksymalna stawka, przeliczając na złotówki, to jest 600 zł miesięcznie. To już jest naprawdę nieźle. No chyba, że ktoś pracuje w polityce. Drugiego tak skorumpowanego państwa, no chyba niestety Ukraina też jest na tej liście wysoko, plus nepotyzm. Prawie na pewno, jeżeli twój ojciec był senatorem lub to, co widzimy, prezydentem, tak jak Duterte, tak ty będziesz jako jego córka, tudzież syn, w tę politykę na pewno także zaangażowany. Tak jak Sara Duterte, która jest wiceprezydentem, tudzież prezydentką, jak to woli. I to rozwarstwienie społeczeństwa, które jest dramatycznie widoczne, ta różnica pomiędzy bogatymi, którzy się wciąż bogacą, chociaż podobno 7 najbogatszych Filipińczyków, którzy zajmują się biznesami, mają pochodzenie chińskie. A więc zobaczymy, czy ten sojusz, który się buduje, czy zacieśnia Tajwan, Japonia i Filipiny są pewnym zagrożeniem dla Chin, a pan redaktor jak myśli?
0: Zagrożeniem dla Chin na pewno nie są, ale w każdym razie mogą Chińczykom sprawić odrobinę kłopotów ich strategii podboju czy strategii przyciągnięcia Tajwanu już oficjalnie do Chińskiej Republiki Ludowej. Ale patrzę na ten autokar. W tym autobusie, którym jedziesz, to jedzie filipińska klasa średnia, jadą bogaci, biedni. Kto jedzie razem z tobą? Kim są ci ludzie?
2: Zapewne we wszystkie paszporty nie patrzyłam, ale zapewne najniższa warstwa społeczna to nie jest, bo po pierwsze może sobie pozwolić na taki przejazd. Zapewne też zresztą jedzie do pracy, ale to ciężko powiedzieć, bo w ogóle ciężko mówić o czymś takim jak klasa średnia na Filipinach. Zadałabym pytanie, jaki jest twój zawód, ale chyba jednak coś mnie powstrzymuje, chociaż na przykład Filipińczyków nic nie powstrzymuje przed tym, żeby jednym z pierwszych pytań było, czy masz męża. To jest tutaj bardzo ważne. Też przypomnijmy, że to jest kraj, gdzie nie ma rozwodów, gdzie nie ma legalnych rozwodów, tak jak Watykan, właściwie dwa kraje na świecie. I to pytanie się pojawia i po tym, jak odpowiedź jest negatywna, to jest ogromne zdziwienie, jak to jest przecież najważniejsze, żeby mieć. A co ciekawe, to sam jedno słowo w języku Tagalog, bo tu jest też oczywiście dużo dialektów, ale tym urzędowym filipińskim kobieta znaczy to samo co drogi. Drogi w sensie nie te, po których się poruszamy samochodem albo takim busem, tylko drogi w sensie nie tani, tak? Taki, na którego trzeba wybrać. A ten język płata nam czasami takie figle, a więc pani ma tutaj półtorekę, ciężko powiedzieć, ile zarabia i jaki ma zawód.
0: Małgosiu, już chciałem pochwalić ten internet, który jest w tym autobusie pędzącym, ale okazuje się, że i to może być zawodne na Filipinach. Z kolei podziwiam też cierpliwość tych wszystkich, którzy są wokół ciebie. Ani nie przeszkadzają, ani nie patrzą się. Udają, że właściwie Małgorzaty w tym autobusie nie ma, że ta korespondencja, która jest na żywo, prosto do Polski w języku dla nich niezrozumiałym, jest czymś zwykłym, naturalnym, nieprzeszkadzającym, Małgosiu?
2: Tak, bardzo im za to dziękuję i nawet za chwilę podziękuję w ich języku, zwłaszcza, że musieli znieść moją bezczelność, bo poprosiłam ich o ściszenie muzyki, a Filipińczycy bardzo głośno słuchają muzyki i bardzo głośno też śpiewają. No, ale chciałam, żeby do państwa dotarły te wiadomości. To, że jest internet, a nawet jeżeli słaby, to jest faktycznie no taki znak czasów, bo nawet jak docieraliśmy na wieś i na prowincję, tam takie pudełeczko się pojawiało z napisem Peso Wi-Fi. Można było wrzucić monety i mieliśmy przez jakiś czas internet. To faktycznie bardzo ciekawy wynalazek.
0: To w twojej korespondencji słyszałem, natomiast ostatni filmik, jaki oglądałem, to moment, w którym wsiadałaś na motory i jechałaś w góry. Jak ta godzinna podróż w góry wyglądała?
2: Przede wszystkim dłużej niż to było w planach, bo padał deszcz bardzo mocny. Poza tym Filipińczycy uwielbiają duże grupy i tak jak ruszyliśmy kilkoma skuterami, tak dotarliśmy może nawet kilkunastoma. Być może byliśmy atrakcją z Maciejem, bo białe osoby nie są w Tagum City częste, a na pewno nie w górach, a więc to wszystko trochę trwało, ale jest coś takiego jak Filipino Time i bądźmy cierpliwi, jak tutaj przyjeżdżamy. No absolutne przeżycie, przepiękne pomiędzy plantacjami bananów i kokosów. Też Filipiny są największym importerem bananów. Tutaj faktycznie widać ciągnące się kilometrami te palmy bananowe i to zresztą bardzo różne. A później no, krajobraz, których prawdopodobnie nie dotarł, ale zakolegował się z tymi lokalnymi mieszkańcami, miał tę możliwość, jakąś zaufałam,
0: I tak język Małgosi zmienił się na chwilę w język filipiński, czyli niezrozumiałe takie dźwięki, trochę przypominające melodię. A ja bardzo bym chciał, bo powiedziałaś, nie wiem czy dobrze usłyszałem, że ludzie, którzy podróżują tym autobusem, śpiewają. To jest prawda?
2: Tak, oczywiście.
0: Pan Może jest moment, tutaj musimy wykazać cierpliwość i państwo muszą wykazać. Jest z powrotem, jest obraz, jest Małgosia. Małgosia, może wróćmy z tą muzyką na antenę, może coś zaśpiewają wszyscy razem z tobą, jakąś piosenkę. Naucz wszystkich, szła dzieweczka do laseczka, masz...
2: Dobrze, oczywiście. Zapytam. Could you, you can turn on the radio, volume up. No właśnie, przed chwilą poprosiłam, żeby ściszyć, teraz proszę, żeby zrobić głośniej. Ach, ten biały człowiek, ale, o co mu chodzi?
0: No to właśnie, tak, ale Małgosiu, dobrze komunikujesz. Widzę, że przejmujesz władzę nad tym autobusem, to też nie jest złe. Bardzo, bardzo dobrze. No i co? Nikt nie usłyszał twojej prośby. Niestety.
2: Nikt nie usłyszał, ale Zosia, może ktoś do mnie zaśpiewa.
0: Przemieszczasz się. No, trzy, cztery.
2: Ja myślę, że ja tutaj też wysiądę. Tak czuję, że to już jest... Excuse me. Can I go out?
0: Ale, no właśnie. Małgosiu, nie, ale... moment. To
2: bardzo się oddaliłam.
0: Od czego?
2: Salamatko. Zdaje mi się, że od mojego przystanku. Nie mam takiej pewności, ale wyjdźmy razem, drodzy państwo.
0: Dobrze, tu widziałem, że pan palił papierosa, mimo że to jest zakazane.
2: Tak naprawdę? Pan tu palił? Gdzie pan to widział? To nie ma tutaj papierosa, absolutnie.
0: A, myślałem, że ma, może wyrzucił. No dobrze, to nie jest istotne. A ty masz jakiś bagaż?
2: Tak, mam plecak. Niewielki na szczęście. Niewielki, bo ale... po co komu wielki plecak?
0: A, no dobrze. I teraz jesteś, krótko mówiąc, nie wiesz, gdzie jesteś.
2: Tak, ale są ludzie i to jest najważniejsze. Będę się przemieszczać. Mam dużo czasu. Jutro o 6 rano mam wylot, więc to jest bardzo dużo czasu.
0: To prawda, chociaż u nas jest godzina 7:26. Małgosiu, przypomnij, w jakim jesteś mieście?
2: Davao City. Pan to potwierdza i to bardzo wyraźnie. No, jednym z większych miast Filipin, poza Manilą zapewne. Przypomnijmy też, że Filipiny to jest ponad 7 tysięcy wysp, 7600. Więc to jest też taki ogromny archipelag. O tak wygląda też jeden z form komunikacji, taki busik. No i jak gdzieś tutaj w tym upale 30-kilkustopniowym muszę się odnaleźć, zapewne tak jak to biały człowiek powędruje do jakiegoś centrum handlowego. Przepraszam państwa może za ten żart o poranku.
0: Żart, aby rozumiem, że parasole służą temu, żeby był cień nad głową, a nie temu, że deszcz pada. No jest ruch, są ciężarówki i są schody, jest... No, dużo się dzieje w tym obrazie, Małgosiu. No dobrze, ale...
2: A ja tylko na koniec podam, że absolutnie tak, bo im bardziej jesteśmy biali, tym lepiej. Są kremy... Thank you, Po. Nie, pan chce mnie gdzieś zabrać, ja nie wiem dokąd, chyba nie będę jechać. Dopiero tutaj przyjechałam, może zapytam. Jeszcze moment. Tak, im mniej opaleni, tym... Where are you going? Thank you. Podziękowałam, tak coś poczułam. Ja życzę państwu dobrego i słonecznego dnia i wydaje mi się, że jak tylko chcemy, to z każdym się możemy dogadać.
0: A my cię pozdrawiamy z naszego studia, w którym jest, jak zauważyłaś, dżungla i bardzo z tego powodu się cieszymy. Wszystkiego dobrego, Małgosiu, i do usłyszenia.
2: Do usłyszenia, mam nadzieję, że już z Kuala Lumpur. Do zobaczenia, pozdrawiam.
0: I my pozdrawiamy Małgorzatę Kleszcz w jej dużej podróży. Zaśpiewa teraz Michał Anioł. Nigdy nie słyszałem ani Michała, ani Anioła. Tak jak ty, to jest tytuł piosenki.

0: Robimy radio, jest godzina 7.32. Leszek Kraskowski, Reporterzy Online, jest gościem Poranka Wnet. Mogą Państwo oglądać naszą rozmowę na kanale YouTube. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się Państwu.
0: Jak ostatnio rozmawialiśmy, to była rozmowa dramatyczna, bo miałeś przed sobą tylko stwierdzenie, że za moment zostaniesz aresztowany. A tymczasem, tak. Co dalej się zdarzyło?
1: Krzysztof, ja od razu zacznę od tego, że zapytam cię, ale ty się dobrze zastanów nad odpowiedzią. Czy ja nie nadużywam twojej gościnności i gościnności Radia Wnet? Nie. Ale się dobrze zastanów. Nie, na pewno nie.
0: No to poczekaj, po takim...
1: No dlaczego tak pytam? Ale powiesz, rozmawiamy o takich trochę rzeczach abstrakcyjnych dla ludzi, no bo normalnego człowieka to rzadko tam policja ściga po całym kraju, prawda? No ponieważ ostatnio o tym rozmawialiśmy właśnie na antenie Radia Wnet i ja też o tym napisałem w mediach społecznościowych. Kolega z podstawówki, którego znam od pierwszej klasy podstawówki, czyli spory... kawał szmat czasu, zaprosił mnie na piwo. Siedzimy sobie, gadamy o starych, dobrych czasach. Nagle wpada jego żona i robi mu dziką awanturę. Że naraża całą rodzinę, że naraża wszystkich, że przecież Kraskowskiego to policja poszukuje. I niech on kitów nie wstawia, że za jakiś wpis na Twitterze, bo Polska to nie Anglia i w Polsce się za takie rzeczy ludzi nie ściga. I że on musiał coś zrobić, że to jest po prostu niemożliwe. No i mnie jego żona powiedziała, słuchaj, ty nadużywasz naszej gościnności. No więc wstałem, podziękowałem za gościnność i wyszedłem. Chciałem ci powiedzieć, to są rzeczy straszne, bo ja nie wiem, czy ja kiedyś go jeszcze odwiedzę, tak? Kiedykolwiek. I to są właśnie takie rzeczy, które się przekładają na zwykłe, codzienne życie. Moje dzieci nawet mi nie wierzą. Mówią, tato, przecież ty musiałeś coś zrobić, ty się przyznaj. To nie jest możliwe, żeby policja cię szukała, bo ty coś tam napisałeś o jakimś Giertychu, czy tam o jakimś Pińskim. Tato, ty się przyznaj, co ty takiego zrobiłeś? Ludzie po prostu w to nie wierzą. Wczoraj rozmawiałem z moim byłym szefem Super Ekspresu, z Mariuszem Ziomeckim i Mariusz mówi, słuchaj, bo tobie się wydarzają takie historie, że ludzie niebawem zaczną cię traktować jako jakiegoś oszołoma, tak? Ostrzelali ci samochód, ktoś cię tam z nożem ganiał po tym piasecznie, ściga cię w całym kraju policja za wpis na X o Pińskim. No przecież to jest wszystko tak nieprawdopodobne, że no przestaniesz być wiarygodny. Ja mówię, dobra, ale co ja mam zrobić w takiej sytuacji? Nie mówić o tym w ogóle, schować się gdzieś, wyjechać do Albanii? Nie, ty musisz sobie załatwić dobrego adwokata. Ja mówię, Mariusz, ale mnie nie stać na adwokat. Ja z trudem zapłaciłem rachunek za prąd ostatnio. Co ty mi mówisz o adwokacie? Także dlatego to moje prowokacyjne pytanie było do ciebie. Czy ty na pewno jesteś pewien, że ja nie nadużywam twojej gościnności? Przepraszam, po prostu chciałem ludziom pokazać, powiedzieć o tym, jakie to są nieprawdopodobne stresy. Ja się nie boję tego, że mnie tam policja zwinie, zamknie i tak dalej, bo oni to już robili tyle razy, że ja już jestem po prostu na to uodporniony. Ale moje dzieci, moi znajomi, moja rodzina na to nie jest przygotowana. Nie jest, naprawdę, bo nie da się do czegoś takiego przyzwyczaić, że jakiś rozgrzany sędzia z sekty pana Giertycha postanawia mnie zamknąć pod byle pretekstem, a potem się okazuje, że to była pomyłka, oczywista pomyłka, jak mi wytłumaczyła pani przewodnicząca wydziału. Oczywista pomyłka.
0: Ale powiedzmy więcej, dlatego że ja przeczytałem oczywiście ten list, który dostałeś z sądu, ale opowiedzmy całą historię. Najpierw dostałeś powiadomienie, że policji jesteś poszukiwany i że będziesz aresztowany. Dostałeś takie pismo po przyjeździe z Albanii, przeczytałeś to pismo i pomyślałeś sobie, no dobrze, siedzę w domu, za chwilę może przyjść policja, aresztować mnie, wsadzić mnie na 3 miesiące do aresztu za ten wpis o Pińskim. Przypomnijmy wpis i o co chodzi.
1: No w ogóle to jest sytuacja zupełnie absurdalna, no bo kim jest Jan Piński, że jest to nieformalny rzecznik Romana Giertycha, no to chyba wszyscy wiedzą, ci, którzy się przynajmniej zetknęli z jego twórczością, że jest to właśnie jeden z filarów sekty Silni Razem, czyli silniczków pana Giertycha, który wypisuje rzeczy nieprawdopodobne, że sfałszowano wybory prezydenckie i tak dalej, i tak dalej. I gdy ja pojechałem do Albanii, a pojechałem do Albanii w zeszłym roku właśnie po tym, jak prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie ostrzelania mojego samochodu z broni myśliwskiej, i ja tego nie wymyślam, ten samochód stoi tutaj przed moim domem, naszpikowany tak, jak był naszpikowany śrutem, tak stoi. Umorzono śledztwo po 3 miesiącach z powodu niewykrycia sprawców. Ja wtedy powiedziałem dość, ja mam tego dość, ja muszę odpocząć od tego kraju i pojechałem sobie na 3 miesiące do Albanii. I wtedy pan Piński raczył mnie pozwać w trybie karnym, czyli wytoczył mi prywatny akt oskarżenia, że ja go znieważam, że podważam jego dziennikarskie kompetencje, że to nieprawda, że on ma kilka kont w mediach społecznościowych, bo on ma chyba tylko 2, coś tam napisał, to było straszne znieważenie. No i że on nie wysługuje się żadnym politykom, on jest niezależny, samorządny i tak dalej. No i ten pozew, przepraszam, prywatny akt oskarżenia Piński wysłał do sądu w październiku. Sąd mi to przysłał do domu w Łosiu, pod Piaseczniem, gdzie mieszkam, w listopadzie, kiedy byłem w Albanii, w Sarandzie. Drugi raz mi to sąd wysłał w grudniu i też wróciło do sądu, no bo byłem w Sarandzie, tak? Nawet gdyby ktoś z mojej rodziny chciał za mnie to odebrać, to nie może, bo to jest...

zdecydowałem, no bo to są takie kocopoły tego typu, że sfałszowano wybory i że należy liczyć głosy. Natomiast pan sędzia Krzysztof Ptasiewicz, widać, potraktował to bardzo poważnie, bo wydał postanowienie o tym, żeby mnie poszukiwać w całej Polsce, ale nie tylko celem dostarczenia mi tego aktu oskarżenia, który ja zresztą miałem, tylko uwaga, celem wykonania, tu z pamięci cytuję, postanowienia sądu o tymczasowym aresztowaniu oskarżonego, czyli mnie. I to mną wstrząsnęło już naprawdę, no bo każdy prawnik powie, no słuchaj stary, no z reguły sąd wydaje takie postanowienie o areszcie 3-miesięcznym, prawda? To standard, zgadzasz się. Z reguły, jak słyszymy, że sąd aresztował, no to z reguły na 3 miesiące. Tam co prawda nie było napisane na jak długo, tylko pismo do policji, że mnie należy poszukiwać w całym kraju, powiadomiono, uwaga, Straż Graniczną, więc gdybym chciał uciec, w cudzysłowie, do mojej ukochanej Albanii, no to jak mi radzili ludzie, nasi polonusi z Sarandy, Leszek, ty wsiadaj w samochód, jedź przez Serbię. Mówię, słuchani, jak jesteście cudowni, kochani, ale ja naprawdę nie mam zamiaru uciekać do Albanii, bo ja niczego nie zrobiłem, ani nie mam przed czym uciekać. Ale słuchaj, oni cię wsadzą do tego aresztu, zanim się zorientujesz, to tam 3 miesiące spędzisz. I co było ciekawe, każdy, kto ma jakieś sprawy sądowe, to może korzystać teraz z internetowego takiego narzędzia, jest to baza sądów powszechnych i tam są teczki pozakładane dotyczące konkretnych spraw. I w tej mojej teczce dotyczącej sprawy karnej z panem Pińskim zaczęła się pojawiać korespondencja między sądem, a uwaga, zakładem karnym Przytuły Stare, czyli tym słynnym więzieniem, w którym siedział Maciej Wąsik przez jakiś czas. No to to już mnie wprowadziło w stan absolutnego osłupienia. Moje dzwonienie do sądu nic nie dawało, no więc wsiadłem w samochód, pojechałem, spotkałem się z sędzią przewodniczącą drugiego wydziału karnego i pytam, o co tutaj w tej zabawie chodzi? Jaki areszt? Jakie postanowienie o areszcie? Jakie poszukiwania? O co chodzi? No wie pan co, no rzeczywiście no to jest jakiś błąd, bo ta korespondencja z aresztem to nie dotyczy pana, do pana teczki została dopięta przypadkowo, to dotyczy innej osoby. Mówię, okej, no to sprawę aresztu wyjaśniliśmy. A o co chodzi z tym aresztowaniem na 3 miesiące? Wie pan co, to poproszę sędziego Ptasiewicza, żeby to sprostował. No to jest oczywista pomyłka pisarska, no przecież w sprawach takich prywatnych nie wydajemy postanowień o tymczasowym aresztowaniu. Mówię, no fajnie, a to może byście jeszcze odwołali to ogólnopolskie poszukiwania, bo jak policja to potraktuje serio, to będzie zużywać benzynę, no już nie z moich podatków, bo płacę je w Stanach Zjednoczonych w tej chwili jako człowiek, który w ten sposób protestuje przeciwko temu, co się w naszym kraju dzieje. No dobrze, to pan sędzia wyda postanowienie odwołujące te poszukiwania. Myślisz, że wyda? W życiu! Śpigali mnie dalej po tej wyjaśniającej rozmowie. A przekonałem się o tym, bo mnie zamknęli wreszcie. Skutecznie. Zamknęli mnie skutecznie w Piasecznie. Policjanci z Piaseczna pokazali mi tam jakieś tam te swoje urządzenia, że im się wyświetlam na czerwono, że jestem poszukiwany, no i że niestety muszą mnie zawinąć w związku z tym. Ja mówię, panowie, ale ja już byłem w sądzie, ja to wszystko wyjaśniałem. Pani przewodnicząca powiedziała, że ona, że to jest pomyłka, poszukiwania też zostały odwołane. No dobrze, ale u nas nie zostały. My nie mamy żadnego pisma z sądu, nam się pan wyświetlasz jako do zatrzymania i tak dalej, i tak dalej. Na szczęście trafiłem na jakichś ludzkich, sensownych policjantów, bo spędziłem w tej zamosuce, nie wiem, sporo czasu. I tak jak teraz rozmawiamy, ja im tak na spokojnie wszystko opowiedziałem. Oni słuchali z niedowierzaniem tego wszystkiego, ale trafiłem na mądrych, inteligentnych policjantów, co się naprawdę, wierzcie mi, rzadko zdarza. I miałem tyle szczęścia. I oni po prostu dali mi do podpisania wszelkie możliwe kwity, że potwierdzam swój adres, że się nie ukrywam, że jestem w swoim domu w Łosiu i tak dalej, i tak dalej. I puścili mnie wolno. I ja w swojej naiwności jeszcze myślałem, że pan sędzia Ptasiewicz wydał to postanowienie odwołujące.

0: te moje poszukiwania, tylko że to wolno idzie, że się coś w serwerach zatkało. Nie, on tego, skurczybyk, przepraszam bardzo, nie zrobił. Nie zrobił. I ja mu wytaczam sprawę w tym momencie dyscyplinarną i wytaczam mu sprawę o naruszenie dóbr osobistych. Niech mi nawet zapłaci 1000 zł odszkodowania. Ale myślę, że już kasta przegięła na tyle, że ktoś musi im wreszcie pokazać dosyć. Dosyć. Jeżeli panie sędzia Ptasiewicz, pan jesteś polityk, a nie sędzia, to znaczy, że pan pomyliłeś powołania, tak? I dlaczego ja mówię na tego sędziego, że to jest kuc ze stajni lorda Polnorda Giertycha? Dlatego, że jego powiązania z mecenasem Jackiem Dibuła są oczywiste, gdyż żona pana mecenasa Jacka Dibuła była kiedyś adwokatem pana sędziego, reprezentowała go w jednej ze spraw, a ponieważ mecenas Jacek Dibuła to jest obrońca pana Giertycha w aferze Polnordu i nie tylko, no to przecież do cholery, czy się zdarzają tylko i wyłącznie takie przypadki, czy ja mam takiego pecha, że na prywatny akt oskarżenia, który jest kompletnie od czapy, składa pan Piński do sądu w Śródmieściu, gdzie ja ani żadnego nie popełniłem przestępstwa w Śródmieściu Warszawy, ani Piński nie mieszka w Śródmieściu Warszawy, ani ja nie mieszkam w ogóle w Warszawie i trafia ta sprawa na biurko rozgrzanego pana sędziego z Justiti. No. Czy my żyjemy jeszcze w jakimś praworządnym kraju, czy to już jest w ogóle jakieś
1: pomylenie? To jest retoryczne pytanie, ale w którymś momencie dostałeś taką informację z sądu, że przepraszamy, to było, bez przepraszamy, ale to była pomyłka i tak dalej.
0: Tak. Tego samego dnia, czyli 19 maja, gdy się spotkałem z panią sędzią przewodniczącą i powiedziałem wprost, nastąpiło przegięcie. Ja wam wytaczam sprawy sądowe. Ja nie wiedziałem, że można sędziemu wytoczyć proces. Wiem, że to jest cholernie trudne, ale ja to zrobię. Ja to naprawdę zrobię. Bo wyobraź sobie teraz, bo pani sędzia zaczęła w sekretariacie coś zaczęto tłumaczyć, że to się chyba pomyliły sprawy, że to sobie wyobraź, teraz mam tutaj kartkę, tak, i mówię, o, Ptasiewicz, to jest ten, co pędzi bimber tutaj w lesie pod Prażmowem. Ojej, przepraszam, to nie ta kartka, to nie o Ptasiewiczu, to o kimś innym. I wyobrażasz sobie, może się coś pomylić, okej, ale oni tę pomyłkę cały czas utrzymywali, dlatego że 19 tego samego dnia, kiedy ja tam byłem, faktycznie napisano, że to jest pomyłka, to aresztowanie moje, ale nie odwołano tych poszukiwań ogólnopolskich, nadal mnie ta policja poszukiwała i dopiero odwołano je wtedy, kiedy ta policja mnie złapała i zamknęła.
1: I to są przygody dziennikarza śledczego. W następnej odsłonie porozmawiamy o tych sprawach, które już nie dotyczą ciebie, tylko dalej będziemy kontynuować rozmowę o Polnordzie, o Niku, o czymkolwiek chcesz albo o czym się zajmujesz, ale teraz patrzę na zegarek, jest godzina 7:48, więc pozostaje mi życzyć tobie miłego dnia i podziwiać twoje studio. I podziwiam twoje studio.
0: Jako agent jaskinię. Wiesz, ja fantastykę tworzyłem jako nastolatek, a nawet niechcąco zostałem jako szesnastolatek autorem fragmentu scenariusza do Seks Misji i cenię sobie tamte dawne czasy, jak żeśmy z Rafałem Ziemkiewiczem jeździli na różne konwenty jako młodzi piękni. A ponieważ pan Piński twierdzi, że jestem tajnym współpracownikiem CBA o pseudonimie Echo, no więc poprosiłem chłopaków z CBA, żeby mi to zainstalowali. No, na czymś muszę pracować, prawda? Serdecznie dziękuję ci, Krzysztof, za spotkanie. Mam nadzieję, że nie będziesz tego żałował i że nie wpadnie ci policja, nie zabierze tego pięknego mikrofonu ani tej przepięknej paprotki, o której rozmawialiśmy zanim weszliśmy na żywo, bo też taką miałem przez wiele, wiele, wiele lat. No i wtedy, żebyś nie mówił, no ten Kraskowski to nadużył naszej gościnności, teraz nam policja zabrała i paprotkę i mikrofon.
1: Wszystkiego dobrego.
0: Trzymaj się. Dziękuję serdecznie za spotkanie.
1: Jest godzina 7:49. Przeniesiemy się do Kijowa.
2: Wojna na Ukrainie.
1: i Dmytro Antoniuk. Dzień dobry, Dmytro.
2: Dzień dobry, Krzysztofie, witam Państwa serdecznie.
1: O tym trudnym temacie, który teraz jest tematem ważnym w Polsce, czyli krótko mówiąc o nazwie UPA dla jednostki wojskowej na Ukrainie. Powiedz, czy gdzieś w mediach ukraińskich jest reprezentowana ta polska wrażliwość i stwierdzenie, że jednak to jest policzek dla dużej części polskiej Polaków, taka nazwa, i dlaczego pan prezydent Zełenski postanowił to zrobić?
2: Jest oczywiście w ukraińskich mediach informacja o tym skandalu między Ukrainą a Polską, i też jest jest pokazana strona polska, dlaczego Polakom jest tak to boli. Także tak, o tym jest głośno no nie powiedziałbym, że aż tak głośno jak w Polsce, ale i w mediach społecznościowych, i w mediach w innych ta informacja jest po prostu.
1: A ja tak się normalnie, zwyczajnie zastanawiam, dlaczego prezydent Zełenski, który przecież miał i spotkania z Karolem Nawrockim, i był w którymś momencie razem z prezydentem Dudą na Wołyniu, znaczy nie jest to temat, którego nie zna. Dlaczego podjął taką decyzję, wiedząc o tym, jaka będzie reakcja, no między innymi teraz już reakcja byłego ambasadora pana Cichockiego, który powiedział, to ja oddaję medal, który mi wręczył prezydent Zełenski. Jest pytanie, czy prezydent Karol Nawrocki nie odbierze orderu Orła Białego Zełenskiemu. Po co on to zrobił?
2: O to pytamy też my też sami sobie. Ja na przykład nie mam na to odpowiedzi, dlaczego w tym, a nie innym momencie Zełenski dał tej jednostce nazwę bohaterów UPA. Nie wiem, nie mam na to naprawdę odpowiedzi, dlaczego akurat teraz. Z innej strony też daję sobie sprawę z tego, że jako suwerenne państwo i jako prezydent suwerennego państwa on może to robić w każdym momencie, ale oczywiście zwiedzając Polskę wcześniej i wielokrotnie mając rozmowy i z poprzednim prezydentem, i z obecnym prezydentem, i pamiętając o tym, że temat UPA dla Polaków jest bardzo bolesny, no to prezydent Zełenski na pewno wiedział, do czego to może przywieść, ale jednak postanowił zrobić tak, a nie inaczej.
1: Bo wielokrotnie mówiliśmy o tym, że skłócenie Polaków i Ukraińców jest w interesie Kremla, a nic bardziej niż taki akt prezydenta Ukrainy skłócić Polaków i Ukraińców nie może.
2: No niestety tak. Niestety ja tutaj od siebie powiem, że no jak po stronie ukraińskiej, tak i po stronie polskiej dalej patrzymy w przeszłość, a nie w przyszłość. Więc takie rzeczy niestety nadal nas kłócą między sobą, oczywiście.
1: No bo skoro ktoś kotwicę zaczepia w przeszłości, jak to zrobił prezydent Zełenski, no to nic dziwnego, że o przeszłości rozmawiamy, a nie o tym, co teraz, ani nie o tym, co w przyszłości ma się wydarzyć.
2: Być może.
1: No i tak to Dmytro jest. Rzeczywiście opinia publiczna w Polsce właściwie jest jednoznaczna. Ambasador Cichocki należał do tego nielicznej grupy ambasadorów, którzy byli na Ukrainie wtedy, kiedy nie było wiadomo, albo czy przypadkiem wojska rosyjskie, właściwie nie przypadkiem, czy wojska rosyjskie nie wejdą do Kijowa, i teraz takie
2: chyba był jedynym.
1: czy nawet był jedynym. I takie symboliczne zdarzenie, bo tak sobie myślałem, czy to jest taki gest w stosunku do Berlina, czy to jest tak, że prezydent Zełenski już nie ma w ogóle przyjaciół i postanowił związać się z, nie wiem, z jakimiś radykalnymi grupami prawicowymi. To taki próbowałem odnaleźć sens takiego policzka wymierzonego w Warszawie.
2: No, ja tylko powtórzę, że ja niestety nie mam odpowiedzi na to pytanie, dlaczego prezydent Zełenski akurat teraz zrobił taką decyzję.
1: No to dobrze, to porozmawiajmy, Dmytro, o tym, co się wydarzyło. Czytamy o atakach ukraińskich, o tym, że coraz śmielej wojska ukraińskie postępują, coraz więcej dróg, którymi jadą rozmaite wojska rosyjskie jest atakowanych, coraz skuteczniej działają drony i rakiety ukraińskie, to prawda?
2: To jest prawda, tak, ale pozwolę sobie też uwzględnić, że dzisiejsza noc i dzisiejszy poranek był dla Ukrainy jedną z grozą, bo kolejny atak rosyjski z kolei, o którym Moskwa wielokrotnie mówiła, że zaatakuje Kijów i wzywała dyplomatów z całego świata natychmiast wyjeżdżać z Kijowa, ten atak tej nocy akurat stał się i był jednym z największych ataków rosyjskich, bo Rosja zużyła ponad 650 dronów różnych typów i ponad 70 rakiet też różnych typów. W Kijowie u nas całą noc była ta kanonada. Byliśmy pod ostrzałem balistyki przede wszystkim, różnych też typów. W Kijowie w tej chwili 4 osoby zginęły i ponad 60 osób są rannych, wśród nich są dzieci. Niedaleko od mnie coś spadło i płonęło jeszcze kilkanaście minut temu. Na szczęście moje mieszkanie nie jest uszkodzone, ale blisko niestety ludzie stracili swoje mienie i być może też swoje życie. Nie tylko Kijów padł ofiarą tego ataku rosyjskiego, ale też Dniepr, gdzie rakieta uderzyła w budynek mieszkaniowy. 5 osób są zabitych, niestety. Zaporoże, Połtawszczyzna, Kijowszczyzna, także nie cała Ukraina, ale dużo obwodów doznało tego straszliwego ataku rosyjskiego kolejnego. No a teraz przychodząc do naszych sukcesów, oni są i oni są potężne, naprawdę. Ukraińskie sukcesy na linii frontu są przede wszystkim w uderzeniu w logistykę rosyjską za linią frontu, bo my już mamy tak zwany middle strike, czyli takie uderzenie w pośrodku, bo walimy w rafinerie, które znajdują się nawet za 1000 kilometrów i więcej od granicy rosyjsko-ukraińskiej. I tej nocy jedna z takich rafinerii na Kubaniu, Ilnicka rafineria, spłonęła, co jest bardzo ważne, ale bliżej do frontu, w zasięgu od 50 do 160 i nawet do 200 kilometrów już my wybijamy do nogi logistykę rosyjską, która jest konieczna dla zabezpieczenia wszystkiego, co jest potrzebne dla wojsk rosyjskich, które nadal próbują atakować. Już dzisiaj jest drugi dzień lata, czyli ofensywa rosyjska, tak zwana ofensywa rosyjska wiosenna, skończyło się nie rozpocząwszy się, tak? Czyli za maj Rosja okupowała 14 kilometrów kwadratowych naszej ziemi, a to najmniej z października 2023 roku, a zgodnie z oficjalną ukraińską informacją, my wyzwoliliśmy więcej przestrzeni, jak Rosjanie okupowali w maju tego roku. Także my mamy sukcesy na linii frontu, ale powtórzę, to są sukcesy przede wszystkim spowodowane tym, że my niszczymy logistykę rosyjską, która też zaopatrzuje na przykład Półwyspę Krymską. Na Krymie nie ma benzyny w ogóle. Prawie w ogóle nie ma tam paliwa. Są potężne problemy też z dieslem i w ogóle być może wkrótce będą problemy nawet z artykułami spożywczymi. Czyli to jest bardzo ważne, ale najważniejsze jest to, że takie niszczenie logistyki rosyjskiej tam na zapleczu frontu może w jakimś momencie spowodować to, że front rosyjski może się złamać. Rosyjski, nie ukraiński. Że Ukraina może przejść do ofensywy i w końcu dojść być może nawet do Krymu. Ale oczywiście tutaj jestem zbyt optymistycznym, więc ja podchodzę do tego. Ja i w ogóle przede wszystkim nasi obrońcy na linii frontu podchodzą do tego bardzo, bardzo ostrożnie. Mamy sukcesy, ale bądźmy takiej trzeźwej myśli.
1: I wracając do tego nocnego ataku na Kijów, to strategia wojsk Putina się zmieniła, bo teraz rozumiem, że nie tylko energetyka, ale też cele cywilne są pod ostrzałem.
2: Oni zawsze cele cywilni w ostrzałach, w atakach rosyjskich byli od zawsze, od początku, od samego. Więc energetyka tak. Ja w domu dzisiaj w nocy nie miałem. Po kolejnych wybuchach zniknęło światło, zniknęła elektryczność. Do dziś nie mam w domu wody też. To znaczy, że gdzieś niestety trafili, ale energetyka jest w ogóle nie najważniejszą celą dla Putina. Dla niego w tych atakach najważniejszym celem jest społeczeństwo ukraińskie i zastraszenie tego społeczeństwa, żeby my błagali o rozjem i o to, żeby mieć pokój oczywiście na warunkach Kremla.
1: Prezydent Zełenski w którymś momencie powiedział, że trwają intensywne rozmowy z Amerykanami. Czy ja się przesłyszałem?
2: Tak, prezydent Zełenski o tym powiedział, że trwają takie rozmowy. Ja nie wiem, czy one naprawdę są intensywne, ale Wołodymyr Zełenski powiedział wczoraj chyba o tym, że my mamy teraz czas do zimy, żeby ta wojna się skończyła. I skończyła, jak domniemam z jego słów, na warunkach już ukraińskich, wygodnych dla Ukrainy. Dlaczego do zimy? Bo w listopadzie w Stanach Zjednoczonych są wybory. No i to jest kluczowym takim punktem w tej całej rozgrywce.
1: Nie jestem pewny, czy to jest kluczowy punkt. Zobaczymy. Dmytro Antoniuk, prosto z Kijowa. Dmytro, dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję wzajemnie i miłego dnia życia.
1: Jest godzina 8:03.
3: Wiadomości w net.
4: Do 10 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych w rosyjskich atakach powietrznych na ukraińskie miasta, m.in. Kijów, Dniepr i Charków. Ponad 100 osób zostało rannych. Do uderzeń doszło nad ranem, kilka dni po ostrzeżeniach o możliwej dużej ofensywie rosyjskiej. W Kijowie uszkodzone zostały budynki mieszkalne i elementy infrastruktury miasta. Mer Kijowa, Witalij Kliczko, poinformował, że jeden z pocisków uderzył w 24-piętrowy blok mieszkalny, powodując częściowe zawalenie się konstrukcji. Istnieją obawy, że pod gruzami mogą znajdować się ludzie. Pożary wybuchły także w innych częściach miasta, m.in. w pobliżu przedszkola. Liban poinformował, że Hezbollah zaakceptował amerykańską propozycję zakładającą wstrzymanie ataków na Izrael w zamian za zaprzestanie izraelskich uderzeń na Bejrut. Porozumienie potwierdził również premier Izraela Benjamin Netanyahu, zastrzegając jednak, że izraelskie naloty na Bejrut będą kontynuowane, jeśli Hezbollah nie zaprzestanie ataków na izraelskie miasta i ludność cywilną. Oświadczenia pojawiły się po tym, jak Donald Trump poinformował, że rozmawiał z przedstawicielami obu stron, którzy mieli potwierdzić całkowite wstrzymanie ostrzału. Wcześniej Iran ostrzegał, że izraelskie działania wojskowe w Libanie mogą zagrozić obowiązującemu zawieszeniu broni między Teheranem a Waszyngtonem. Były ambasador Polski na Ukrainie Bartosz Cichocki poinformował o zwrocie odznaczenia przyznanego mu przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. W oświadczeniu wysłanym do polskiej agencji prasowej wyjaśnił, że decyzja ma związek z działaniami ukraińskich władz dotyczącymi upamiętniania UPA oraz osób współpracujących z nazistowskimi Niemcami. W ubiegłym tygodniu Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskiej armii imię bohaterów UPA. Jak uzasadnił, ma to służyć przywracaniu historycznych tradycji Narodowych Sił Zbrojnych. Podkreślił również zasługi jednostki w obronie niepodległości i integralności terytorialnej Ukrainy. Po wielu miesiącach negocjacji premier Danii Mette Frederiksen utworzy centrolewicowy rząd mniejszościowy. Jak przypomina BBC, w marcowych wyborach mandaty zdobyło 12 ugrupowań, jednak żadne z nich nie uzyskało wyraźnej przewagi. Socjaldemokraci Frederiksen otrzymali najwięcej głosów, ale był to jednocześnie najsłabszy wynik partii od 1903 roku. Koalicję utworzą socjaldemokraci, socjalistyczna partia ludowa, centrolewicowa partia radykalna oraz centrowi moderaci, wynika z komunikatu duńskiego Pałacu Królewskiego. Pałac poinformował, że król Fryderyk X przyjmie nowy rząd w środę rano w Pałacu Amalienborg w Kopenhadze, będącym oficjalną rezydencją duńskiej rodziny królewskiej. Złożenie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w związku z, jak to ocenia, utrudnianiem objęcia funkcji przez 4 sędziów wybranych przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego zapowiedziała na antenie TVN24 dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram. Wcześniej ETPC wydał środek tymczasowy zobowiązując Polskę do zaprzestania takich działań. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski nie zgadza się z tymi zarzutami i podkreśla, że TK nie utrudnia skarżącym objęcia ani wykonywania obowiązków sędziowskich. W poniedziałek Trybunał Konstytucyjny poinformował o piśmie skierowanym przez Święczkowskiego do ETPC. Święczkowski zwraca w nim uwagę na doniesienia medialne, z których ma wynikać, że polski rząd przekazał Europejskiemu Trybunałowi informację, iż skarżący złożyli ślubowanie i są już sędziami Trybunału Konstytucyjnego, co według niego nie jest prawdą, ponieważ ślubowanie nie odbyło się w obecności prezydenta.
3: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
4: Dziś na zachodzie i w centrum kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu na zachodnich krańcach wzrastające do dużego, ale bez opadów, natomiast na wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami wieczorem, ale będzie tam padał deszcz i możliwe są burze. Na termometrach od 19 stopni na Podkarpaciu i Podhalu, około 23 w centrum, do 27 stopni na zachodzie.
3: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
5: Wiadomości sportowe.
6: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Piękny tenisowy sen, baśń trwa. Maja Chwalińska pokonała w 1/8 finału na Roland Garros Dion Parry z Francji 6-3, 6-2 i awansowała do ćwierćfinału. To jej siódmy mecz, siódma wygrana, bo przecież przebijała się przez kwalifikacje. Cały świat mówi o niej, m.in. Aryna Sabalenka. To prawdziwa wojowniczka, zagrała świetny tenis. Oglądałam jej mecze, te ostatnie, i to nie przypadek. Widziałam też, jak trenuje. Dobrze się porusza, często zmienia rytm, jest sprytna. To od Aryny Sabalenki zawsze wielkie słowa od tej mistrzyni. Z kolei cały świat się zastanawia, czy Maja Chwalińska ma zarezerwowany hotel we Francji na trzeci tydzień. I o to między innymi zapytała reporterka już na korcie, czy też jeszcze na korcie, zaraz po meczu Roland Garros. Posłuchajmy.
7: Are you ready to book a hotel for a third week in Paris?
8: Well, I hope there are like free places out there. Or I have enough money, you know, because I know that...
6: Czy masz zarezerwowany jakiś hotel na trzeci tydzień w Paryżu? Maja odpowiada, cóż, mam nadzieję, że są jeszcze wolne miejsca, ale czy starczy mi pieniędzy? Bo wiecie, zdaję sobie sprawę z tego, że dużo zarobię, ale tych pieniędzy nie przelewa się tak od razu. Zobaczymy, trzymajcie za mnie kciuki, to powiedziała Maja Chwalińska. Jest urocza, ale też jest kapitalną tenisistką, naprawdę te jej przebijanie przez siatki takimi balonami, ona tak gra trochę archaiczny tenis, który jest bardzo skuteczny, no i brawo. I teraz w ćwierćfinale zmierzy się z Anną Kalińską i ten mecz będzie rozegrany w środę. Inna wielka sensacja turnieju Roland Garros to z kolei wśród panów 104. tenisista świata awansował do ćwierćfinału, a jest nim Matteo Arnaldi, który pokonał 19 turniejową Francisa Tiafoe, tego samego, który wyeliminował Huberta Hurkacza. Włoch zwyciężył po pięciosetowej wojnie, która trwała 5,5 godziny. Były 3 tiebreaki, ostatni set 6-4 i Włosi mają teraz 3 zawodników w ćwierćfinale w Paryżu, co jest dla nich historycznym wynikiem. Arnaldi zmierzy się z Berrettinim. I jeszcze jedna informacja w koszykówce w naszej Orlen Basket Lidze. Znamy już komplet finalistów. Legia w 3 decydującym meczu pokonała Dziki Warszawa, więc derby Warszawy zdecydowanie dla mistrzów Polski, dla Legii. 91-78 w tym ostatnim meczu. 3-0, więc zdecydowane zwycięstwo wojskowych. Breuton i Pluta najlepsi, jeśli chodzi o rzuty, 22-21 odpowiednio. Z kolei dla Dzików Warszawa Darnell H 19 oczek. Finał z Orlen za Stal Zieloną Górą rozpocznie się 8 czerwca. Gra się do 4 zwycięstw. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
9: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
10: Reklama.
11: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
12: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
13: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
14: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
13: I to gdzie?
14: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
15: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
16: Karol Maurycy de Talleyrand.
15: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
10: Po reklamie.
17: Autopromocja.
18: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
19: Ta jedna historia to spotkanie z ludźmi, którzy opowiadają swoją historię w Radiu Wnet. Gośćmi audycji byli m.in. Andrzej Jaroszewicz, Marcin Wolski, Piotr Wit i Wojciech Roszkowski. W środę zapraszam na kolejne spotkanie z moim gościem już po godzinie 18. Katarzyna Adamiak.
17: To była autopromocja.

0: Jest godzina 8.13, a ponieważ w różnych godzinach Państwo zaczynają słuchać Poranka Wnet, więc jeszcze raz podziękowania dla wszystkich, którzy wsparli nas. Będziemy mieli nową konsoletę, uzbieraliśmy ponad 100 tysięcy, bo 120 tysięcy złotych, 20 tysięcy plus. Zastanawiamy się, w co zainwestować te dodatkowe 20 tysięcy, ale tych inwestycji albo tych opłat mamy bardzo dużo, więc na pewno te 20 tysięcy się nie zmarnuje. Krótki rzut oka na dzisiejsze gazety. Rzeczpospolita, alarm w sprawie długu publicznego, to my wiemy. Przekroczenie krajowych progów ostrożnościowych zmusi Polskę do bolesnych reform. Kolejny rząd będzie musiał zmierzyć się z niepopularnymi zmianami. Kolejny rząd, niepopularne zmiany, rząd Donalda Tuska w takim razie z tymi niepopularnymi zmianami się nie zmierzy. Co jeszcze jest w Rzeczpospolitej? Taki duży tekst na temat pracy w biurze poselskim premiera tylko na umowę zlecenie. W kancelarii posła Donalda Tuska nie ma ani jednego pracownika na etacie. Wynika z rocznego sprawozdania. Czy to obejście kodeksu pracy? Znak zapytania. Przedstawiciel biura zapewnia Rzeczpospolitą, że nie, ale w tekście jest napisane o kontrowersjach. Druga strona Rzeczpospolitej. Na razie smartfony niszczą demografię. Kraków i co dalej? To wiedzą Państwo, że w Krakowie, w krakowskiej Platformie Obywatelskiej rewolucja i rozliczanie i poszukiwanie winnych tego, że referendum się udało. Dziennik Gazeta Prawna, wiek emerytalny chcemy status quo. Większość Polaków tego chce. I jeszcze rzut oka na Gazetę Polską codziennie. Wojskowe zakłady lotnicze bez safe, bez F-16, bez nadziei. Wojskowym zakładom lotniczym numer 2 w Bydgoszczy grozi utrata płynności finansowej. Firma ma już problemy z opłaceniem ZUS, alarmują pracownicy WZL-2. Firma nie dostanie pieniędzy z safe. Umowa na modernizację F-16 podpisana w sierpniu ubiegłego roku także nie doszła do skutku. Do dziś nie jest uregulowana kwestia zamówień dla armii Orlika czy drona zaprojektowanego w zakładach. Po raz pierwszy w historii zakładu na naszym lotnisku nie stoi żaden samolot należący do polskiej armii. Tyle z przeglądu prasy. Teraz mamy chwilę na to, żeby... A właściwie już nie mamy chwili, bo widzę naszego gościa. Jest godzina 8.16. To przywitajmy go sygnałem dźwiękowym.
1: Kto tam?
2: Byliśmy umówieni na rozmowę.
1: Zapraszam na wywiad Wnet.
0: Wywiad Wnet. Gościem Poranka Wnet jest Nowa Nadzieja, Przemysław Wipler. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Dobrze, bo Nowa Nadzieja, do tego szef Nowej Nadziei w Warszawie, więc może i o Warszawie porozmawiamy przez kilka. Ale najpierw pytanie o relacje polsko-ukraińskie i o to nazwanie centrum dowodzenia imieniem bohaterów UPA. Jak powinna Polska zareagować? Czy powinniśmy, jak mówi jeden z generałów, powinniśmy po prostu nadal myśleć strategicznie i powiedzieć, dobra, to my to zapamiętamy, ale realpolityka to jest realpolityka, czy powinniśmy jakoś zareagować emocjonalnie na ten fakt?
3: Ani jedno, ani drugie. Powinniśmy, dbając o prawdę historyczną, pamięć o pomordowanych, na przykład nazwać autostradę A4, ten odcinek od granicy polsko-ukraińskiej do Rzeszowa, tą autostradą poświęconą pamięci ofiar ukraińskiej powstańczej armii, żeby każdy, kto przekracza tą granicę, mógł wiedzieć, że tak jest podejście Polski, taka jest polska pamięć historyczna, taki jest polska wrażliwość, że my pamiętamy, wiemy i że my nigdy nie zapomnimy, co się działo, i budowanie tożsamości państwa ukraińskiego na micie bandytów, na micie ludzi, którzy mordowali naszych rodaków, to jest coś, przed czym ostrzegaliśmy jako Konfederacja zawsze. To jest coś, wobec czego nie możemy być bierni ani obojętni.
0: Czyli odpowiedź nazwa za nazwę, nie poziom polityczny, nie poziom odbierania Orła Białego, nie poziom oddawania orderów, tylko po prostu duży baner przy wjeździe do Polski na autostradzie, która prowadzi od granicy polsko-ukraińskiej do Rzeszowa.
3: Chyba inaczej nie można, chyba innej drogi nie ma i chyba tutaj powinniśmy sobie zdać sprawę, że nie porozumiemy się z Ukraińcami. Oni się zachowują tak, jakby nie mieli nowych bohaterów, nowych ludzi, którzy dali krew za ich kraj, tylko pamiętają o tych ludziach, którzy kolaborowali z hitlerowskimi Niemcami, którzy dopuszczali się czynów, które są uniwersalnie i na całym świecie określane mianem ludobójstwa i dopuszczali się tego ludobójstwa na naszych rodakach, na naszych przodkach, na naszych dziadkach, pradziadkach. Doprowadzili do czystek etnicznych, żeby oczyścić określone tereny obecnej Ukrainy, ale również część terenów, które są w chwili obecnej w Polsce, mieli zamiar oczyścić po prostu z elementu polskiego, wymordować wszystkich Polaków, doprowadzić do ostatecznego rozwiązania kwestii polskiej. I to widzimy, jak bardzo się zmienił sentyment Polaków, jak od takiego naprawdę bardzo hojnego zaangażowania do gwizdów na meczach doszliśmy między reprezentacją polską i ukraińską. To jest transformacja w trakcie 4 lat pełnoskalowego konfliktu, w którym oczywiście Polska ma wspólny interes w olbrzymim mierze taki jak Ukraina, żeby powstrzymać agresję Federacji Rosyjskiej na ten kraj. Niemniej jednak... Tutaj widzę, że tutaj się ktoś obudził, mój współlokator, przepraszam, sekundkę, spacyfikuje go.
0: Kogo spacyfikujesz?
3: Muszę spacyfikować mojego pieska i wypuścić, bo zapomniałem, że go za sekundkę.
0: I tak, proszę Państwa, radio dzieje się na żywo. Pacyfikacja pieska, piesek nie wiadomo jak ma na imię. Z tyłu za panem Przemysławem Wiplerem jest jakiś obraz.
3: Brawo, pan poseł... brawo został wypuszczony, także już nie będzie nam zakłócał audycji.
0: Ale w ogóle by nie przeszkadzał. To szczekanie jest przywilejem każdego psa, proszę pana. I o tym bardzo dobrze wiemy. No to wracamy do tych poważnych tematów polsko-ukraińskich. Jest tak, że rosyjska propaganda, rosyjscy trolle bardzo długo pracowali nad tym, żeby oczywiście skłócić Polaków i Ukraińców. Teraz do tych rosyjskich troli dołączył prezydent Zełenski. Dlaczego to zrobił?
3: Ma olbrzymie problemy wewnątrzkrajowe. Coraz więcej Ukraińców zadaje pytanie, kiedy będą wybory na Ukrainie. Czy wojna jest pretekstem, by ktoś bez żadnej kontroli obywatelskiej, bez żadnego nadzoru mógł sobie pozwolić na wszystko? Oprócz tego wybuchają kolejne skandale korupcyjne coraz częściej i to dzięki, powiedzmy to wprost, Amerykanom. Dowiadujemy się, że korupcja szaleje w tych warunkach wojennych na Ukrainie, że ludzie z najbliższego otoczenia pana prezydenta Zełenskiego mają z tym poważne problemy. I tak jak Benjamin Netanyahu doprowadził do ludobójstwa w Strefie Gazy, do rzeczy, które dramatycznie zmieniły nastawienie olbrzymiej części światowej opinii publicznej do państwa Izrael i jego polityki, a było to motywowane tym, że chciano go odwołać, miał być robiony impeachment pana Netanyahu. Tak samo w chwili obecnej, reagując na swoje problemy wewnętrzne, pan prezydent Zełenski idzie taktyką, a wywołajmy inny pożar, to ludzie zapomną o tych pożarach, które teraz mnie nękają. I tak ja, zresztą nie tylko ja interpretuję całą tą sytuację.
0: Czyli co, by zwykła akcja PR-owska, która ma odwrócić uwagę, która ma pokazać Ukraińcom, nie wiem, wskazać nowego wroga, no bo my będziemy mówić tak, jak mówimy, dbając o pamięć historyczną. Taż dziwne.
3: No bo to jest tak, jak mówię, to jest jakieś mierze, niestety, powiem to przykro, ale realizm polityczny Zełenskiego, to są te rzeczy, o których mówi Jacek Bartosiak, że oni wiedzą, że już więcej im nie damy, że już nie mamy im co dać, ponieważ wszystko, co mogliśmy jako Polska, im daliśmy. Obcinamy też takie absurdalne prezenty, które miały miejsce przez lata, jak płacenie 800+ na dzieci ukraińskie, których w ogóle nie ma w Polsce, bo tak przecież było przez ponad 2 lata. Obcinamy możliwość przyjeżdżania do Polski na turystykę medyczną dla całych rodzin ukraińskich, dla osób, które nie płacą w Polsce składek, które nie utrzymują tego systemu w Polsce, a korzystają z niego i korzystali bardzo hojnie. Te furtki są stopniowo zamykane, nie tak szybko, jak sobie życzy tego Konfederacja, nie tak szybko, jak sobie życzymy, ponieważ pan prezydent przedłużał jednak funkcjonowanie specustawy ukraińskiej i funkcjonowanie tych przywilejów, ale oni widzą, że tutaj prezenty się kończą, więc nie muszą o nas zabiegać, bo nie mają nic, o co chcieliby nas prosić na tym etapie.
0: Ale właściwie nie chciałem o tym rozmawiać w dzisiejszym poranku, ale trudno. Jak trzeba, to trzeba. Wkład Ukraińców w polskie PKB też jest dosyć istotny, bo i pracują, i też mają swoje własne sklepy, fabryki, zakłady przemysłowe, zakładają działalność gospodarczą. To jest taka sytuacja, którą można rozmaicie interpretować.
3: Ale to miesza pan redaktor poziomy. Tak. To jest fakt, że przyjeżdżają oni do nas, ale tak do nas przyjeżdżają również Niemcy, Francuzi. Ludzie z całego świata przyjeżdżają do Polski, ale mówimy o prezentach. Mówimy o tym, że ktoś nie płaci w Polsce składek, a korzysta ze świadczeń społecznych. Ktoś nie płaci w Polsce żadnych podatków, a ma wyższe prawa niż polski obywatel. Ktoś na przykład na studiach dostaje prawo do akademika, bo jest Ukraińcem i ma z tego powodu przywilej, i jest określona kwota na przykład w szkołach wyższych miejsc przyjęcia Ukraińców, którzy nie spełniają wymogów, które muszą spełniać Polacy. Ja mam córki, które studiują w chwili obecnej i mówią mi o takich rzeczach, że no są bardzo zauważalne i bardzo mocno dyskutowane przez studentów. Sytuacja, w której my postanawiamy płacić za studia bardzo wielu tysięcy osób ze wschodu, którzy nie są polskimi podatnikami, jednocześnie płaczemy, że mamy 300 miliardów budżetowego długu co roku, to jest sytuacja, która na poziomie mentalnym i logicznym się nie spina.
0: No dobrze, to żeby zakończyć ten temat ukraiński, czy pan uważa, że nadal jest, czy jest wspólna sprawa Polski, państwa polskiego i państwa ukraińskiego? Czy to jest nasza wspólna trochę, czy to jest nasza wspólna wojna? Czy mamy wspierać Ukraińców w walce z Rosjanami?
3: To jest wojna ukraińska i Ukraina ma swoje interesy. Naszym interesem jest to, żeby Rosjanie byli jak najdalej od Polski i jak najbardziej krwawili na Ukrainie, żeby nie mieli siły skierować swojego oka czy zainteresowania głębiej, bliżej w stronę Polski. I obiektywnie nam jest na rękę to, że są bardzo mocno zajęci na Ukrainie i oby jak najdłużej tak było, ale to nie jest jeden do jednego nasza wojna, jak niektórzy próbują nam umawiać. Polska nie jest i na szczęście stroną wojującą i nie mam obawy, że ja czy mój syn pójdziemy na front i odbijać i walczyć o wolny Donbas. No tego sobie Polacy nie wyobrażają, chyba pan redaktor również nie wyobraża sobie Polaków jadących ochotniczo walczyć o wolny Donbas albo przez państwo do tego celu pobranych do wojska.
0: No by było na pewno kilkunastu albo kilkuset Polaków, którzy pojechali walczyć na
3: Ukrainę. I głosowaliśmy w tej sprawie karania ich, no bo to formalnie było przestępstwo, to co oni zrobili i Wysoka Izba Sejm już zamknął ten temat, żeby nie było z tego powodu kolejnej fali spraw karnych w polskich sądach.
0: A jak powinniśmy ułożyć sobie przyszłe, zakładając, że Ukraina nie przegra tej wojny, że zachowa niepodległość, jak powinniśmy ułożyć sobie relacje z Ukraińcami? Pana zdanie.
3: Powinniśmy pamiętać, że sami Ukraińcy identyfikują nas jako głównego swojego konkurenta. Jest ostatnio głośna książka poświęcona panu prezydentowi Zełenskiemu, w której autor cytuję oficerów czy dokumenty wywiadowcze Armii Ukraińskiej i wywiadu ukraińskiego, gdzie przed wojną Polska była, można powiedzieć, konkurentem i zagrożeniem numer jeden. Rosja była dopiero numer dwa. Teraz padliśmy na drugą pozycję. Oni wiedzą, że mają nad nami przewagę, jeżeli chodzi o rolnictwo. Wiedzą, że konkurujemy również o obywateli w jakiś tam sposób, a będą mieli 800-tysięczną najsilniejszą armię w Europie. Będą mieli olbrzymie olbrzymie frustracje powojenne. Wszyscy ludzie odpowiedzialni za bezpieczeństwo, służby specjalne, policję spodziewają się wielkiej, wielkiej fali przestępczości, która będzie miała swoje źródło w zdemobilizowanych, znających wojnę i wiedzących, jak zabijać żołnierzach ukraińskich. To są realne ryzyka, do których musimy być przygotowani.
0: Jaka powinna być ryzyka przygotowania, ale jaka powinna być reakcja państwa polskiego? Czy powinniśmy budować mosty? Czy powinniśmy na przykład, myśląc o tam, o Trójmorzu, o własnym bezpieczeństwie, uwzględniać Ukrainę w takim rozważaniu? Czy pana zdaniem nie?
3: Oczywiście, że powinniśmy uwzględniać Ukrainę, ale powinniśmy być asertywni i stawiać warunki. Ja sam poświęciłem kilka lat mojego życia budowie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Jednym z elementów tej budowy bezpieczeństwa była współpraca w projektach energetycznych również z Ukraińcami. Zresztą są te rzeczy, których możemy się od nich nauczyć. Mało kto w Polsce wie, że w trakcie ostatnich 4 lat Ukraina uzyskała samowystarczalność gazową, zmieniła model wydobycia gazu ziemnego na terenie Ukrainy, wprowadziła nowe technologie i doprowadziła do gigantycznego wzrostu wydobycia krajowego gazu ziemnego i w chwili obecnej są na tyle niezależni, że byli w stanie, jak mieli taki interes i uważali, że mogą to zrobić, to odłączyli na przykład Węgrów i dużą część krajów europejskich od gazu rosyjskiego, bo sami nie byli zależni od tranzytu tego gazu i nie przestali być uzależnieni od odbioru tego gazu. Oni potrafili to zrobić, takich rzeczy od nich powinniśmy się uczyć. Powinniśmy w tym zakresie, w którym mamy w tym interes swój narodowy, oczywiście współpracować. Jednocześnie powinniśmy pamiętać o polskich rolnikach, którzy mają się zderzać z konkurencją gigantycznych globalnych koncernów, które skupiły miliony hektarów ziemi na Ukrainie i oni nie chcą Polski traktować tylko jako kraju tranzytowego, ale też jako kraj docelowy swoich produktów, a również są gotowi na najbardziej brutalny dumping z naszymi rolnikami. Podobnie będzie w branży zbrojeniowej, w której powinniśmy z nimi współpracować, ale pamiętać też, że oni są bezpośrednią i bardzo ostrą konkurencją dla polskich firm, które w tym obszarze chcą działać. I prawie w każdym obszarze, jak to między sąsiadami, jest pole i do walki, i do kooperacji, i do bardzo ostrego konfliktu.
0: To przejdźmy do tematów krajowych. Mam przed sobą prywatne, to zdarzyło się nie wczoraj, ale prywatne akt oskarżenia, działając w imieniu i na rzecz oskarżycieli prywatnych Przemysława Wiplera oraz Fundacji Dobry Rząd. Wnoszę prywatny akt oskarżenia przeciwko oskarżonemu Donaldowi Tuskowi, prezesowi Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej. O co chodzi?
3: Chodzi o to, że Donald Tusk wykorzystał służby specjalne i złamał informację prawnie chronioną, informację służbową i informację bankową do ataku na polityka opozycji, na całą opozycję, ataku fałszywego, nie mającego żadnego potwierdzenia w faktach, ale na poziomie takim propagandowym do wykorzystania wobec zwłaszcza ludzi, którzy nie bardzo rozumieją, jak działają pewne kwestie. Chodziło oczywiście o sprawę kryptowalut, chodziło o sprawę firmy Zonda i chodziło o to, że Donald Tusk na konferencji prasowej czytał informacje dotyczące przelewów, które uzyskała Fundacja Dobry Rząd, której jestem prezesem, którą pro publico bono, bez żadnego wynagrodzenia kieruję. I to było absolutne przestępstwo. W tej sprawie odbyło się już posiedzenie sądu. Jest wyznaczony sędzia i w tej sprawie do sądu złożyliśmy wniosek o uchylenie immunitetu Donaldowi Tuskowi, bo również przy prywatnym akcie oskarżenia, tak jak w przypadku wniosku o wszczęcie postępowania karnego, obowiązuje składanie wniosku o uchylenie immunitetu i sam będzie debatował nad uchyleniem immunitetu Donaldowi Tuskowi w tej sprawie. Oprócz tego złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i prokuratura się zachowuje bardzo, bardzo dziwnie. Próbowali tą sprawę przerzucać do prokuratury w Katowicach. Prokuratura w Katowicach odmówiła i odesłała to do Warszawy, bo nikt nie chce się tym gorącym kartoflem zająć, bo Donald Tusk ewidentnie złamał prawo dla walki politycznej. Oczywiście złożyłem również wniosek cywilny o ochronę dóbr osobistych i o naprawę pomówienia, którego dopuścił się Donald Tusk. Tak powinno się walczyć z tego rodzaju aktywnością przestępczą pana premiera.
0: I kiedy możemy się spodziewać debaty sejmowej, czy uchylenia immunitetu, czy może sam premier Donald Tusk odda swój immunitet, żeby pójść do sądu i udowodnić swoje racje?
3: Widziałem uśmiech pana redaktora, gdy zadawał pan pytanie, czy zachowa się uczciwie i honorowo Donald Tusk. No nie spodziewamy się akurat tego. Spodziewam się, że będzie głosowanie i że pewnie obecna większość odrzuci ten wniosek. Ale on poczeka do kolejnej kadencji. Mam nadzieję, że w kolejnej kadencji najpóźniej będzie większość, by uchylić Donaldowi Tuskowi immunitet i postawić go za jego przestępstwa w tym zakresie popełnione, co do czego nie ma wątpliwości przed sądem. Donald Tusk, co potwierdził pan minister Bogucki w Sejmie, podczas debaty w Sejmie, cytował na konferencji prasowej dokumenty Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o charakterze tajnym. Nie miał do tego prawa, nigdy nie zmieniono klauzuli ochronnej raportu, który trafił również do kancelarii prezydenta i ten raport, gdyby odtajniono dane w nim, to wiedziałby o tym również pan minister Bogucki. Nie odtajniono, a czytanie, nie ma drogi legalnego czytania tego rodzaju wrażliwych danych finansowych na konferencjach prasowych. Co więcej, Donald Tusk sam w Sejmie powiedział, że on wcale nikomu nie zarzuca przestępstwa, więc tym bardziej nie mógł tego zrobić.
0: Ale było to tajne posiedzenie polskiego parlamentu, a teraz dzięki dziennikarzom Wirtualnej Polski wiemy, na jakiej podstawie, na podstawie zeznań jednego człowieka ten raport ABW został przedstawiony, a ten człowiek okazał się człowiekiem niewiarygodnym, czy już nie pamiętam i dokładnie nie mogę zacytować. Dziwna
3: historia. Karanym, wariatem, więcej.
0: Który oskarżał rozmaitych polityków. Może nie wariat, może coś wie, bo to nie wiadomo.
3: Nie, no to jest osoba dosyć znana ze swojej aktywności. To jest osoba, która była karana. To jest osoba, która była związana ze służbami. To była jest osoba, która była w spółkach Skarbu Państwa, również tych najważniejszych, takich jak Orlen, za rządów postkomunistów. Także to jest osoba, której aktywność publiczna jest dosyć znana i to zostało opisane. W oparciu o kłamstwa zbudowano tezę do ataku na pana prezydenta i na całą opozycję Prawo i Sprawiedliwość, Konfederację, na mnie osobiście, tezę kompletnie kłamliwą, bo rzekomo za firmą Zonda mieli stać Rosjanie i ja to mogę powiedzieć, to jest news dla pana redaktora. W dniu dzisiejszym składam zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez pana ministra Kierwińskiego. Ponieważ pan minister Kierwiński, gdyby za tą giełdą kryptowalut mieli stać Rosjanie, jak twierdził Donald Tusk, jak mówił również na jawnych posiedzeniach Sejmu, to oznaczałoby, że jeżeli mafia, jakaś tam bratwa tambowska czy inna, związana z Putinem i z Kremlem, stoi za spółkami, które mają spółki córki w Polsce, to podmioty te powinny zostać wpisane na listę sankcyjną. Jest taki mechanizm od wybuchu wojny na Ukrainie, że minister spraw wewnętrznych może właściwie w 15 minut wpisać dany podmiot czy dane podmioty na tak zwaną listę sankcyjną, zamrozić ich aktywa, wprowadzić tam zarząd komisaryczny. Mogli to zrobić ludzie Donalda Tuska, mógł to zrobić pan minister Kierwiński, to jest kompetencja pana ministra Kierwińskiego, a nie zrobił tego. To znaczy, że jeżeli Donald Tusk nie kłamał, to minister Kierwiński jest przestępcą, a ponieważ nie dopełnił obowiązku wpisania spółek rosyjskiej mafii związanej z Kremlem działających w Polsce na listę sankcyjną, chyba że Donald Tusk kłamał i wtedy minister Kierwiński jest niewinny, ale on wtedy będzie musiał obciążyć Donalda Tuska, bo jego linią obrony będzie, że Donald Tusk kłamał, bo nie mamy żadnych dowodów, że jakakolwiek ruska mafia stoi za tymi spółkami.
0: Na tym tajnym posiedzeniu Sejmu premier powoływał się tylko na ten znany już przypadek, czyli na ten jednoosobowe źródło informacji dla Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy też miał inne jakieś argumenty, inne źródła informacji?
3: Pan redaktor myśli, że jestem upośledzony i zacznę mówić o tym, o czym mówił premier na tajnym posiedzeniu Sejmu. No nie zrobię tego. Ja mogę mówić o rzeczach, które on powtarzał publicznie, które mówił publicznie. Z całą pewnością nigdy, ani na tajnym, ani na jawnym posiedzeniu nie dowiedzieliśmy się, w oparciu o czyje informacje i wiedzę został zbudowany taki raport. Nigdy to nie było powiedziane. Co nie było powiedziane, mogę powiedzieć. Nie dostaliśmy w żadnym momencie żadnej takiej informacji. No, ona by ośmieszała pana premiera i całą tą jego dętą tezę.
0: To jest tak, że premier Donald Tusk w czasie kampanii wyborczej rok upływa od momentu, kiedy okazało się, że to Karol Nawrocki będzie prezydentem Rzeczpospolitej, też powoływał się na jedno źródło informacji na temat Karola Nawrockiego, czym przyczynił się do zwycięstwa Karola Nawrockiego, słynny wywiad Bogdana Rybanowskiego w Polsacie, kiedy premier jakoś chciał swoim własnym, nie wiem, mową ciała pokazać, jak groźne dla Polski jest to sytuacja i jaki to niesamowite informacje posiada. To w tym wypadku jest podobnie, jest tak samo, też taką grozą.
3: Moim zdaniem jest dokładnie tak samo albo gorzej, bo tam po prostu premier wygadywał głupoty bez pokrycia w faktach, powołując się na gangstera, bandytę, patocelebrytę, freakfightera, Jacka Murańskiego, postać znaną, a w tym przypadku wykorzystuje autorytet służby, działania służb, by pomawiać polityków opozycji, by dopuszczać się przestępstw. Wtedy gadał głupoty, w tym przypadku

0: nagraniowa, gdy nagrywali Kelnerzy Sowy i Przyjaciół, ale takim pierwszym wielkim kryzysem to była afera Amber Gold. I teraz powtórka z rozrywki, czyli setki, no może nawet tysiące ludzi poszkodowanych. Tych ludzi pewnie byłoby dużo więcej, gdyby właściciele czy zarząd giełdy nie doprowadził do wyłączenia serwerów. Jak wyłączono serwery, to ludzie nie mogą potwierdzić, że mieli jakieś kryptowaluty, bo się nie mogą zalogować do swojego konta, nie mają dowodu, nie mogą zgłosić, że są poszkodowani, nie mogą wystąpić o odszkodowanie. Myślę, że Donald Tusk prewencyjnie postanowił zaatakować opozycję, widząc, że ludzie z jego ekipy, z jego zaplecza nie zapanowali nad tym i dostał pierwsze sygnały, że może być jakiś problem, że mogą być problemy, więc postanowił zbudować narrację i złodziej zaczął wołać, łapać złodzieja, wiedząc, że za chwilę wyjdzie, że może w tym przypadku nie był złodziejem, ale nie był też dobrym strażnikiem interesu publicznego. Prokuratura mogła rok temu podejmować działania, które zaczęła podejmować po tym, gdy mleko się rozlało, kiedy było jasne, że podmiot upadł, podmiot, który zarządzał pieniędzmi bardzo wielu Polaków.
1: Czy ta ustawa, rozumiem, że teraz jest po raz kolejny ta sama ustawa na biurku prezydenta, załatwia takie problemy jak problem zonda krypto, czy nie?
0: Wielokrotnie o tym była mowa, więc z przyjemnością powtórzę. Ta ustawa w ogóle nie dotykała działania jakiejkolwiek giełdy kryptowalut do 1 lipca tego roku, kiedy działają wszystkie te podmioty w całej Europie na starych zasadach. Ta ustawa dotykała i dotyczyła tylko działania na nowych zasadach od 1 lipca podmiotów typu giełda kryptowalut w całej Europie. I wszystkie podmioty z całego świata, z całej Europy wiedzieli, że nawet gdy w Polsce rząd uchwali jakąkolwiek ustawę, to nie zmieni niczego, bo zostanie tylko kilka miesięcy na uzyskanie koncesji w Polsce dla jakiegokolwiek podmiotu z tej branży, a to znaczy, że nikt jej nie dostanie, bo nasz KNF, nasza Komisja Nadzoru Finansowego daje takie zezwolenia w kilkanaście miesięcy, dwa lata i KNF dlatego tak opóźniał pracę nad tą ustawą, żeby mieć pewność, że nikt nie wystąpi, nikt nie będzie chciał z tej branży jakiejkolwiek koncesji w Polsce, a wszyscy, którzy będą działać na koncesjach zagranicznych, czy z Malty, czy z Cypru, czy z Estonii, czy z Niemiec, tak jak na przykład niemieckie banki, które postanowiły wejść w branżę krypto od 1 lipca i zacząć pozyskiwać na to licencje. I one teraz przejmą ten rynek, który też został wyczyszczony z podmiotu, który miał polskie korzenie, a działał jako podmiot formalnie zagraniczny, bo zdarzył się z polskim regulatorem już lata temu.
1: No, czyli w Polsce regulacja jest niekorzystna i w związku z powyższym tracimy.
0: Tracimy, ponieważ te podmioty po pierwsze płacą podatki, a są bardzo rentowne poza granicami Polski. Po drugie, polskie służby, prokuratura, jak cokolwiek się wydarzy, muszą prosić o pomoc służby innych krajów, w których te podmioty działają. Gdyby podmiot był w Polsce, gdyby zarząd miał w Polsce, gdyby rachunki bankowe miał w Polsce, gdyby całość działalności prowadził z Polski, to wtedy mielibyśmy możliwość reagowania, działania nie po prośbie w nadzorze estońskim, cypryjskim czy jakimkolwiek innym, tylko to byłoby w naszych rękach. Dlatego budowa takiej nadregulacji, ustawy, w oparciu o którą nikt w Polsce nie będzie chciał działać, szkodzi Polsce, szkodzi Polakom, szkodzi polskiemu budżetowi, szkodzi polskim klientom, którzy chcą korzystać z jakichkolwiek podmiotów z tej branży.
1: A co pan sądzi o tej całej historii zonda krypto, włącznie z tym zaginięciem założyciela, z tym wszystkim, co tam się wydarzyło? Co to w ogóle jest?
0: To jest historia, jak człowiek bardzo młody i mało doświadczony zbudował wielką firmę, zderzył się z patologiami polskimi, z realną przestępczością gospodarczą, z ludźmi, którzy na Śląsku mają bardzo silną pozycję w życiu przestępczym. No i to zderzenie, wszystko wskazuje na to, skończyło się dla niego tragicznie, bo ja nie wierzę, że ktoś znika, zanika, zostawiając bez środków swoje dzieci, swoją rodzinę i nie utrzymuje z nimi żadnego kontaktu, a tak twierdzi rodzina zaginionego już lata temu. No i jesteśmy w sytuacji,

0: której zbudowano wielką firmę, a tą wielką firmę politycy i urzędnicy z nadzoru finansowego wypchnęli za granicę. To nie było takiej sytuacji, że ktoś się cieszył, kurczę, coś niesamowitego powstało w Polsce. Ja mam tutaj do tego stosunek osobisty, ponieważ Sylwester Suszek, tak jak ja, jest z Piekar Śląskich. Jego tata pracował na tej samej kopalni, na której pracował mój tata. On mieszkał ponad kilometr od domu, w którym ja się wychowałem. I dla mnie historia, że chłopak ode mnie młodszy, który ma 20 kilka lat, zbudował firmę, która ma kilkaset milionów obrotów dziennie, i chodził do liceum, do którego chodziła moja mama. To była taka sensacja, bym powiedział, lokalna, bardzo mocna. I w pewnym momencie tam z jedną bliską mi osobą chodził do klasy. I powiedziałem, ty, pomóż mi się poznać tego człowieka, bo to jest dla mnie takie no, niesamowite historie. Z drugiej strony widzę, że chłopak z Piekar Śląskich nagle wchodzi w świat wielkich finansów i nagle popełnia błędy, bo nie wie, że pewne rzeczy formalnie nie powinny mieć miejsca, bo jeżeli ktoś sam nie wywodzi się z branży finansów, bardzo łatwo jest mu naruszyć jakąś regułę, naruszyć jakąś zasadę i zostać wpisanym na jakąś czarną listę ostrzeżeń, ponieważ popełnił błąd formalny w jakiejś tam kwestii. Nikt do niego nie powiedział, hej, panie, tutaj jest taka sprawa, znajdźmy ścieżkę naprawienia tego, żeby zadbać o interesy pańskich klientów, tylko nagle dowiadujesz się, że jesteś wpisany na jakąś listę i urzędnicy na wszelki wypadek, żeby było na nich, no to postanawiałem ci wszcząć sprawę karną. Tak to w Polsce działa. W praktyce w taki sposób się całe nowe technologie wypycha z Polski, mówiąc, hej, chcecie robić biznes, to super, ale nie w naszym kraju.
1: Zapraszam do studia Krzysztof Ziemiec, Otwarta Konserwa. Bardzo bym powiedział ekstrawagancko. Na ogół Krzysztofa Ziemca, nie wiem czy panowie się znają, Przemysław Wipler, Krzysztof Ziemiec. Krzysztof, załóż słuchawki, jeśli możesz. Tutaj masz słuchawki, bo to jest radio. Bo to jest radio. Nie widzisz? Tu jest, tu, w tym ekranie.
2: A tu jest, a pozdrawiam.
0: Boże, pozdrawiam, tak, pozdrawiam.
2: Ostatni raz byłem u was, jak jeszcze było w hotelu europejskim.
1: Tak? Naprawdę.
2: Ile to było lat temu?
1: Krzysztof.
2: Tak, był ban na mnie, nie zapraszaliście mnie.
1: Tak, rzeczywiście był ban, bo występowałeś w takich mediach, które były zbanowane. Nie, to nieprawda, ale po raz pierwszy cię widzę w stroju niesłużbowym, czyli nie w garniturze, nie krawat, tylko po prostu taki ekstrawagancki.
2: Wolny, ja już w krawacie nie wolny, chodzę od dwóch lat.
1: Wolny człowiek. Dokończę, bo jako Otwarta Konserwa wiesz, że z politykami czasami się rozmawia przez chwilę, a czasami ta chwila się przedłuża i tak to jest przy okazji rozmowy z Przemysławem Wiplerem. Jeszcze jedno pytanie. Nie wiem, czy zonda krypto już żeśmy zakończyli temat.
0: Chyba tak.
1: Bo to jest taki temat, który... A jak to jest możliwe? Jeszcze jedno pytanie, że te klucze, w którym jest to bogactwo zonda krypto, gdzieś przepadły, to w to pan wierzy, że nikt nie ma tych kluczy?
0: No gdyby ktoś miał, to by korzystał z tych środków. To jest tak, jakbyś stał przed bankiem pancernym i widzisz, że w środku są miliardy, a nie znasz kodu do klucza. To jest właśnie istotą kryptowalut, że jeżeli sam nie przekażesz danych, to nikt nie jest w stanie zabrać tych pieniędzy, nikt ci nie wjedzie na konta, nie zrobi zabezpieczenia, nie przejmie ci tych pieniędzy ani prokuratora, ani służby, ani gangsterzy, tylko czasami ktoś, komu się obcina, no bo powiedzmy sobie szczerze, to jest straszne, ale w tej branży dosyć masowe są porwania. Są porwania, przy których ludziom obcina się palce, żeby dostać ten kod, dostać te cyferki, które są potrzebne, żeby dostać się do tych pieniędzy. Jest słynny skandal we Francji, gdzie urzędniczka francuskiej skarbówki sprzedawała dane osób, które mają kryptowaluty, bo wprowadzono, tak jak w Polsce, obowiązek deklarowania, ile ma się kryptowalut. I wtedy urzędniczka skarbówki sprzedawała gangsterom informację, kto ma ile kryptowalut z obywateli, bo to zadeklarowali. I ci ludzie byli porywani byli członkowie ich rodzin, porywane były ich dzieci, obcinano im palce po to, by zdobyć ten kod, żeby ktoś mógł te kryptowaluty przelać dalej. Oczywiście są też narzędzia, bo blockchain, czyli cały ten ekosystem, w którym działają kryptowaluty, jest czymś, przez matematyką. Nie da się tego ustawą, jak chciał prezes Kaczyński, zakazać w Polsce, nie na świecie, tak jak nie da się wyższej matematyki, w ogóle matematyki ustawą zakazać, ale jeżeli ktoś na przykład z tak zwanego skażonego portfela przeleje pieniądze na inny, czyli przeleje kryptowaluty na inny, to wiadomo, że ten portfel jest w zarządzie bandytów i się go oznacza i są systemy, są międzynarodowe mechanizmy oznaczania czegoś takiego. To są pieniądze, które co do zasady można użyć głównie do dalszych przestępstw, a nie jakoś z nich swobodnie korzystać. To nie jest tak jak z elektronicznym pieniądzem takim bankowym. Kryptowaluta, każde konto, każdy dalszy ruch jest widoczny i zauważalny, jeżeli ktoś wie, jakie portfele śledzić.
1: To na koniec. Krótka ocena tej rocznicy. To nie jest rok prezydenta, bo prezydent rozpoczął swoją kadencję w sierpniu, ale rok od wyborów. Jak pan ocenia prezydenta Karola Nawrockiego? Ma pan 30 sekund, panie pośle, na wypowiedź na ten temat.
0: Jestem w gronie tych Polaków, którzy uważają go za najlepszego prezydenta po 89 roku. Niemniej jednak widzę rysy też na tym wizerunku, takie jak ostatnie powołanie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Patrząc po działaniach pana prezesa, mój niepokój co do tej decyzji nie spada, ale rośnie.
1: Dlaczego?
0: Ponieważ decyzje dotyczące powołania do Izby Pracy pełniącą obowiązki osoby, która wydała zdanie odrębne do uzasadnienia uchwały dotyczącej pierwszeństwa prawa polskiego przed prawem unijnym, niepokoi. Czy powołanie na PO prezesa Izby Karnej osoby sędziego, który wyłączał w różnych postępowaniach sędziów z uwagi na to, że zostali powołani w oparciu obecne przepisy Krajowej Rady Sądownictwa, czyli był, można powiedzieć, w gronie osób, które dzielili sędziów na sędziów i neosędziów. To są rzeczy, które powinny niepokoić każdą osobę, która chciałaby ustabilizowania tej wojny o wymiar sprawiedliwości i jej zakończenia, a nie otwierania jej kolejnych odcinków.
1: Nie wiedziałem, że pan poseł Przemysław Wipler może tyle ciekawych rzeczy opowiedzieć w Poranku Wnet. Bardzo serdecznie
0: dziękuję. Też się zdziwiłem.
1: Bardzo serdecznie dziękuję, za rozmowę. Nowa Nadzieja, Przemysław
0: Dobrego
1: Wipler.
0: Dobrego dnia. Nawet... Konfederacja Nowa Nadzieja.
1: Konfederacja Nowa Nadzieja?
0: No oczywiście, że tak.
1: No to niech by są. Dwa płuca ma Konfederacja, tak jak i dwa płuca ma Prawo i Sprawiedliwość.
0: Tamtych płuc rośnie coraz więcej, jak obserwuję.
1: No to o tym może porozmawiam z Krzysztofem Ziemcem. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
1: 8:53, to może takim dżinglem radio robimy radio. Albo Życie jest piękne, może takim Życie jest piękne, bo to...
0: Życie jest piękne.
1: Tak jest i przywitam tym Krzysztofa Ziemca. Konserwa.

0: I warto jest żyć.
1: Warto jest żyć, warto jest stanąć na waszym balkonie i spojrzeć na puste krakowskie przedmieście. Po prawej stronie, po lewej, plac Zamkowy, na którym szykują się dzisiaj jakieś uroczystości. Nawet chyba wiem jakie, ale nie będę mówił głośno, bo to są uroczystości takich panów, którzy wlepiają mandaty w mieście i nikt ich nie lubi. Więc warto stanąć na waszym balkonie, żeby zobaczyć, jak pięknie wygląda Warszawa o tej porze dnia.
0: To prawda i można zobaczyć z rozmaitej perspektywy, bo do wczoraj wisiał baner z napisem Radio Wnet na naszym balkonie.
1: I już ale nie ma?
0: No bo zdjęliśmy zgodnie z... Konserwator zabytków uznał, że ten baner nie powinien wisieć, no więc grzecznie.
1: Ale trafiłem.
0: Ale trafiłeś. To bardzo, bardzo się cieszę, bo to jest tak. Kiedy był 20 grudnia 2023 roku, pamiętasz taką datę?
1: Staram się wymazać z pamięci, ale coś tam.
0: Ale tak wyglądało na to, że ci okropni dziennikarze, którzy pracowali w telewizji Kurskiego, zostaną już wypchnięci na zawsze z domeny publicznej, z tej publicznej rzeczywistości, a stworzyłeś Otwartą Konserwę i ta Otwarta Konserwa jest bardzo popularnym kanałem.
1: No, dziękuję za takie uznanie. No udało się to wszystko zrobić. Prawda jest taka, że rzeczywiście ja, czy tam cała nasza duża grupa, to miała pójść do domu z wapnem. Nas miało nie być w tej przestrzeni medialnej i to wszystko zmierzało w tą stronę. Było to w bardzo brutalny sposób, ale nie chcę już tutaj o tym, szczególnie o poranku rozmawiać. Bardzo, bardzo brutalny sposób. Wiele osób to bardzo mocno przeżyło. Niektórzy mają traumę do dziś. Do dziś. Ale niektórzy powiedzą sami sobie winni. No więc, okej. Okay. Idźmy dalej do przodu. Ja, jak Jacek Kuroń kiedyś mówił, nie burzyłem komitetów, tylko zbudowałem własny. Z kolegami mamy kanał. 2 lata minęły.
0: To 4
1: czy 5 maja minęły 2 lata, także aleluja i do przodu.
0: No, czyli można powiedzieć, że młodsi o lat...
1: Koledzy młodsi. O pół pokolenia, więc mają większe pojęcie nie tylko o kryptowalutach, ale także o tym, jak się w ogóle robi tą dzisiejszą współczesną technologię, tak, która zapewnia potem transmisję na YouTubie. Ja jestem pokolenie raczej 1.0, czyli kartka jak te papieru, długopis, ołówek. O, to jest mój świat.
0: No dobrze. Co w takim razie, żeby pokazać, jaka jest ta Otwarta Konserwa, to co byśmy skomentowali? Niestety mamy...
1: Co byśmy skomentowali? No właśnie, ale to co, politykę komentujemy? Ja mogę powiedzieć na przykład, co mnie bardzo zbulwersowało wczoraj.
0: Dobrze.
1: Po południu. Byłem w dużej drogerii. Robię zakupy i nagle przychodzi taka pani z dużym psem. Rozumiesz, w drogerii, gdzie są środki higieny osobistej, takie naprawdę typu szczoteczka do zębów, jakieś tam płyny do mycia i tak dalej. I ten pies przychodzi sobie normalnie tam noskiem, te tryka rzeczy. Ja byłem zbulwersowany, ale ponieważ stwierdziłem, że ja tam nie będę zabierał głosu, żeby ktoś się powiedział, o ten pan z telewizji się wymądrze, albo tam coś tam, albo w ogóle tak właśnie. Jakiś starszy pan zareagował. I ja wtedy też zareagowałem, byłem po prostu zaskoczony, że tej pani nie przyszło do głowy, żeby tego psa zostawić na zewnątrz. Poszedłem do pani, która była w kasie, ona mówi, proszę pana, u nas jest wolność, tak? Bo ona przychodzi z psami, więc ja mówię, że co, jakby z dzikiem przyszedł, albo z żyrafą i stwierdził, że to jest pies, to też byście mnie wpuścili, czy nie? Ona mówi, no jakby tak było, to wpuścimy. Ja mówię, to proszę komuś to przekazać, to centrale, ja o tym nie decyduję. No to więc ja proszę centrale, żeby zwrócił uwagę na to, że i ludzi, tak? Bo żyjemy, i to mnie bardzo boli, tak? Bo możemy się o politykę spierać, ona będzie jutro inna, pojutrze jest narracja jeszcze inna, potem jest Boże Ciało, potem coś tam. Ale jest pewien proces, który zachodzi w polskim społeczeństwie, którego ja po prostu nie akceptuję, tak? To jest taka atomizacja, już nie polaryzacja, tylko atomizacja, wyrwanie człowieka z takiej pewnej tradycji. Ja jestem wychowany w takim jeszcze świecie, że pewnych rzeczy nie wolno było, nie wypada, tak? Mama mi zawsze kazała mieć ręce przed posiłkiem. Dziś każdy może wszystko. Okej, niech sobie robi u siebie w domu, ale w tej przestrzeni publicznej niech szanuje podejście też innych ludzi. I ja uważam, że coś takiego jest po prostu takim podejściem bardzo mocno autonomicznym do życia, brakiem poczucia wspólnotowości. To jest coś, co nam jak taka bomba przysłowiowa wybuchnie w rękach za jakiś czas i potem się wszyscy bardzo mocno zdziwimy. Bo nie stworzymy żadnej wspólnoty. W niczym. Nie mamy nic.
0: To jak teraz, jak z kabaretu trochę zapytam, to ten pies takie myśli nasunął?
1: Tak. Znaczy po prostu...
0: Ale dobrze, to ty nie szanujesz. No pani przyszła z psem. No to co ci pies przeszkadza? Duży, mały, średni?
1: No wiesz, no pies przynosi ze sobą bardzo dużo różnych zarazków, bakterii. No, tak? Człowiek, ma takie szczepy w sobie, których człowiek nie ma. I jeśli poliżę sobie taką szczoteczkę pod tę, którą ja będę używał, no ja się tego boję, ja nie chcę, tak? Mam psa. Mam psa, ale nie akceptuję.
0: Masz psofobię.
1: Nie, mam psa. Pięknego, małego psa. Od 16 lat. Maltańczyk. Super gość. Ale zawsze, kiedy na zakupy i muszę go ze sobą wziąć, bo czasami są różne sytuacje, przywiązuję go na zewnątrz, nie biorę go do sklepu. A ta pani w kasie mówi, proszę pana, ludzie dziś nawet do spożywczaka wchodzą ze sklepu.
0: To jest prawda.
1: No ale wiesz, bo to jest tak. Matka z dzieckiem karmiący w restauracji, w kawiarni jest bulwersującym widokiem, bo co ona robi, tak?
0: Ale nie jest.
1: A pieski możemy. Nie. No i no jest tak, no. No jest tak.
0: Tak jest?
1: Jest tak. Jest,
0: gdzie?
1: Jest, tak. W Warszawie tak jest. Warszawa jest dzisiaj bardziej berlińska niż Berlin. Pod tym względem.
0: No tak chodzisz po tej Warszawie, ja tego nie zauważyłem.
1: Chodzę, lubię Warszawę. Jestem stąd. Urodziłem się tutaj i pewnie tutaj zejdę z tego świata. I,
0: ale mam,
1: i
0: nie będę
1: po prostu to miasto jest w moim sercu.
0: No to i w moim również, ale ja tego nie zauważyłem, tego fenomenu, który opisujesz. Nie,
1: nie, no jest fenomen traktowania, jest pewien bambinizm, tak, bambinizm i taki też animalizm. Bambinizm, czyli ludzie uważają, że dziecko może wszystko, że dziecku należy się wszystko, a to się obróci przeciwko nim. I tak samo wszystko mogą zwierzęta. Dziś zwierzęta mają czasami lepsze poważanie u dorosłych niż dzieci. I tu postawię kropkę. A jeśli ktoś uważa, że jest inaczej, niech pisze, dzwoni, ja będę odbierał.
0: Naprawdę?
1: Zostanę na dyżurze reporterskim w Radiu Wnet.
0: No dobrze, to bardzo cieszy. No dobra, to teraz krótko o polityce. Które zagadnienie?
1: Ja nie jestem pistologiem, więc nie wiem, ile w tych frakcji w PiSie jest, ale bez wątpienia są frakcje. To widać bardzo wyraźnie. Widać wyraźnie, że prezes, no, jakby to powiedzieć...
0: Ale to się wyzwolił, ale jednak cię ten YouTube wyzwolił, co? No wyzwolił cię. Dlatego, że jako dziennikarz telewizyjny, właściwie człowiek myślał sobie, dobra, nie mogę tego skomentować, muszę się inaczej zachowywać, muszę to, muszę tamto.
1: No
0: teraz,
1: może.
0: A teraz śmiało.
1: A wiesz, telewizyjne, ja się wywodzę z radia, któremu ty przewodziłeś, jak mnie już nie było, czyli stara Myśliwiecka 357, stara dobra trójka, ty wprowadziłeś wtedy do niej, jak tam byłeś szefem, tego ducha prawdziwego trójki. No dzisiaj tam już nie ma żadnego ducha, niestety, w ogóle w wielu miejscach już nie ma ducha. Nie da się wielu stacji słuchać, a jestem uzależniony od radia, przyspawany wręcz
0: mam
1: do radia.
0: Nadzieję, że od radia w net.
1: Was oglądam, słucham, tak, w YouTubie. I to jest coś, co też jest dzisiaj bardzo
0: fajne.
1: No nie zawsze jest taka okazja. Nie zawsze jest taka okazja.
0: A co?
1: Nie
0: co?
1: Zawsze jest taka okazja. Ale poranek uwielbiam, potem sobie odsłuchuję. No, musi czasem robić inne rzeczy też, nie tylko słuchać radia. A tych radiów, właśnie radiów, radiostacji. Stacji jest dzisiaj na tyle dużo, że nie wszystko się da w jednym czasie. Nie jestem pisologiem, ale tam frakcje ze sobą walczą. Wszyscy walczą o schedę po Jarosławie Kaczyńskim. Myślę, że dziś paradoksalnie chyba duże
0: szanse... Jarosław Kaczyński jeszcze jest.
1: Tak jest, ale kiedyś będzie miał coraz mniej sił i kiedyś pewnie powie, no żegnam, walczcie o tą władzę, zostawiam wam. Ja tak myślałem, że mianowo Przemysława Czartka na tego premiera...
0: Dzisiaj ma być jakaś narada w Prawie i Sprawiedliwości.
1: Tak, też czytałem w Wirtualnej Polsce. Nie wiem, czy to jest prawda, bo tam tak jedna frakcja nadaje na drugą, puszczają szczury do dziennikarzy. Pożyjemy, zobaczymy. Natomiast bez wątpienia jest tak, że są różne grupy, które walczą o wpływ, co jest naturalne w partii i walczą o schedę po Jarosławie Kaczyńskim, co też kiedyś nastąpi. Ale tak samo się dzieje w Platformie Obywatelskiej, tak samo dzieje się w koalicji. Widzimy, jakie są w koalicji przecież tarcia, jak dzisiaj bardzo mocno Donald Tusk walczy z panią Pełczyńską na Łęcz. To są przecież iskry, które na naszych oczach się dzieją, więc to może jedyną partią, gdzie chyba nie ma takich tarć, przynajmniej ja o tym nie słyszałem, jest PSL. W PSL-u jest tak, że doły myślą inaczej, góra myśli inaczej, ale góra jest tutaj scalona, zjednoczona, więc to jest chyba jedyna partia, która dzisiaj nie przeżywa tak wielkiego buntu.
0: No bo majątek PSL-u być może jest bardzo duży, jeśli chodzi o materię.
1: Ja w ogóle też myślę, że PSL jest partią per pozorom dość mocno demokratyczną, tak? Tam są naprawdę demokratyczne, może nie struktury, ale procedury.
0: Demokratyczną, to znaczy wszystko się dzieje w głowie Waldemara Pawlaka, który jest szefem Senackiej Komisji Budżetowej. Nie?
1: Chyba nie. Chyba tam też inni mają troszkę coś do powiedzenia. No to jest coś... A inna rzecz, która mnie bulwersuje, jeszcze to powinien pędził, bo patrzę na zegarek. Tak?
0: No jest zegarek, no niestety. 9:02.
1: No to jest teraz, to, co dzieje się na linii Warszawa-Kijów. Teraz... Tak? Warszawa-Kijów to jest coś, co tam będzie jeszcze skwierczało nieraz i w interesie naszym, myślę, takim geostrategicznym jest, żeby gdzieś tam ten topór wojenny zakopać, ale żeby ten topór został zakopany, to pewnie musi się zmienić władza w Kijowie, kiedyś też w Warszawie i wtedy może będzie inaczej.
0: Prawda, Przemysław Wipler powiedział, że autostradę, która od granicy prowadzi do Rzeszowa, powinniśmy nazwać imieniem ofiar UPA albo jakieś nadać takie imię, które Ukraińcom będzie mówiło o historii, o naszej wrażliwości, jak wjeżdżają do Polski.
1: Tylko nie wszyscy Ukraińcy to wiedzą i pewnie chcą wiedzieć, natomiast bez wątpienia Zełenski robi to, co robi, wie, co robi i dlaczego to robi. Ja tylko nie wiem, dlaczego i kto mu to podpowiada.
0: My właśnie próbujemy odpowiedzieć, dlaczego to robi i nie wiemy, dlaczego to robi, ale to, że wie, że to robi...
1: Bez wątpienia się tutaj zgadzam.
0: No bo nieraz rozmawiał z polskimi politykami. Chociaż jest z innej części Ukrainy.
1: A właśnie powiedzieć innej, to ja bym powiedział, cytując inaczej, tak, to jest cytat z Kornela Ujejskiego, a parafraza z Jarosława Kaczyńskiego. Inni szatani tam są w Kijowie czynni. Pytanie jacy?
0: Z tym pytaniem państwa Adam Czerpa, który zrealizował dzisiejszy poranek państwa, zostawia Krzysztof Ziemiec. No i co, fajnie?
1: Bardzo fajnie. Jak tu zielono. Jak no, trochę w takim jakimś zoo.
0: Jest żyrafa.
1: A no właśnie. Wokół zielono, tu żyrafa.
0: Ale
1: już pomarańczowo.
0: Ale skoro w zoo, to zwierzęta potrafią mówić.
1: A jeszcze Krzysztof coś, Ziemiec. Jaką fajną windę tu macie.
0: No mamy.
1: Taką inną, taką teleskopową, nie potrafię tego nazwać fachowo, ale taka starodawna, fajna.
0: I taka, że można się tu i tu popatrzeć. Tak. Ona taka dawno
1: stara. Ona chyba się nie psuje,
0: jest.
1: Co?
0: Psuje czasami, tak.
1: Ale nie ma tego koła zamachowego, tylko taki tłok, bardzo fajnie.
0: Tak, ale z 90-tych lat.
1: Serio?
0: Więc, no.
1: Myślałem, że to jakiś... Lalka Bolesława Prusa, nie?
0: Nie.
1: Okej.
0: Nie. A czytałeś?
1: Dawno temu, ale obiecałem sobie, że przeczytam teraz przed tym serialem.
0: Jeszcze Emancypantki przeczytaj.
1: No dobrze, stanąłem na wiernej rzece.
0: A powiedz mi i Faraona, bo to jest dobra lektura.
1: Ale warto wracać do tych lektur, bez wątpienia. Lalkę mam w planach w ten sezon wakacyjny przeczytać.
0: Naprawdę?
1: Tak, tam przez serial.
0: Będziesz miał tyle czasu? Nie będziesz miał czasu?
1: A może po łebkach.
0: Po łebkach?
1: Ale bym chciał wrócić.
0: Co po łebkach? Przeczytasz
1: opisy
0: lalkę?
1: Opisy przyrody.
0: Nie, to są najważniejsze.
1: Jak w chłopach.
0: No,
1: po latach to się smakuje.
0: Czytałeś?
1: Chłopu czytam od deski do deski.
0: No i co?
1: Mi się podobało wtedy, a dzisiaj trochę mniej, bo nie czuję tego klimatu, wiesz, nie czuję korzeni. Jestem miastowy, tak?
0: Jesteś z miasta.
1: Tak, jestem z miasta. Pewne rzeczy nie czuję, ale oczywiście je doceniam i obserwuję, tak? I staram się zrozumieć. Ale bardziej rozumiem lalkę Prusa niż myślę chłopów Reymonta.

0: Przemysław Wipler oraz Fundacja Dobry Rząd wnieśli prywatny akt oskarżenia przeciwko premierowi Donaldowi Tuskowi, o czym mówił w Poranku Wnet sam poseł Konfederacji Przemysław Wipler.
1: Donald Tusk wykorzystał służby specjalne i złamał informację prawnie chronioną, informację służbową i informację bankową do ataku na polityka opozycji, na całą opozycję, ataku fałszywego, nie mającego żadnego potwierdzenia w faktach. I chodziło oczywiście o sprawę firmy Zonda i chodziło o to, że Donald Tusk na konferencji prasowej czytał informacje dotyczące przelewów, które uzyskała Fundacja Dobry Rząd.
0: W tej sprawie odbyło się już posiedzenie sądu. Złożyliśmy wniosek o uchylenie immunitetu premierowi, mówił poseł Konfederacji Przemysław Wipler, a cała rozmowa na Wnet.fm. Do 11 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych w rosyjskich atakach powietrznych na ukraińskie miasta, m.in. Kijów, Dniepr i Charków. Ponad 100 osób zostało rannych. Do uderzeń doszło nad ranem kilka dni po ostrzeżeniach o możliwej dużej ofensywie rosyjskiej. W Kijowie uszkodzone zostały budynki mieszkalne i elementy infrastruktury miasta. Mer Kijowa, Witalij Kliczko, poinformował, że jeden z pocisków uderzył w 24-piętrowy blok mieszkalny, powodując częściowe zawalenie się konstrukcji. Istnieją obawy, że pod gruzami mogą znajdować się ludzie. Pożary wybuchły także w innych częściach miasta.
2: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: Dziś na zachodzie i w centrum zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu na zachodnich krańcach wzrastające do dużego, ale bez opadów. Na wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a wieczorem z rozpogodzeniami, ale tam spadnie deszcz. Mogą pojawić się burze. Na termometrach 19 stopni na Podkarpaciu i Podhalu, około 23 w centrum, do 27 stopni Celsjusza na zachodzie.
2: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
3: Wiadomości sportowe.
4: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Cały świat jest pod wrażeniem Maji Chwalińskiej. Piękna baśń tenisowa trwa. Maja Chwalińska już jest w ćwierćfinale turnieju Roland Garros. W 1/8 pokonała Francuzkę i to na tym największym korcie Philippa Châtier, która miała po prostu doping i wsparcie swoich kibiców, ale to nie wystarczyło. Maja Chwalińska wygrała z Diane Paris 6-3, 6-2 i awansowała właśnie do ćwierćfinału, gdzie czeka na nią Anna Kalińska. Ale to, jaka to jest baśń, to jest naprawdę coś pięknego, bo przecież ona zaczyna od kwalifikacji. Już ma za sobą 7 meczów. Między innymi Aryna Sabalenka powiedziała, że obserwuje Maję, to prawdziwa wojowniczka, tutaj cytat z Aryny Sabalenki. Zagrała świetny tenis, oglądałam jej mecze, a nawet przypadkiem widziałam jej trening. Dobrze porusza się, widać, że na mączce czuje się znakomicie. Jest sprytna. Widziałam właśnie, jak potrafi walczyć. Ogromny szacunek. To słowa uznania od Aryny Sabalenki. Nie ma Igi Świątek, no ale można powiedzieć, że łzy nam otarła Maja Chwalińska tymi swoimi wspaniałymi występami. A co ciekawe, ona jest jeszcze taka po prostu bardzo sympatyczna sama w sobie i została zapytana jeszcze schodząc z kortu zaraz po wygranej z Francuską przez reporterkę Roland Garros o to, czy już znalazła jakiś hotel na trzeci tydzień turnieju, no bo przecież chyba jak przyjechała, to nie planowała takiego długiego pobytu. Posłuchajmy tej sympatycznej rozmowy.
5: Are you ready to book a hotel for a third week in Paris?
6: Well, I hope there are like free places out there. Or I have enough money, you know, because I know that...
4: Tak, czy jesteś gotowa, że zarezerwować hotel na trzeci tydzień w Paryżu? Maja odpowiada, cóż, mam nadzieję, że są jeszcze jakieś wolne miejsca, albo czy starczy pieniędzy, bo wiecie, zdaję sobie sprawę, że dużo zarobię, ale tych pieniędzy nie przelewa się tak od razu, więc zobaczymy, módlcie się za mnie, tak zakończyła Maja Chwalińska. Fantastyczna historia. W środę Maja gra z Anną Kalińską. A jeszcze taka ciekawa też jest historia, jeśli chodzi o turniej singlistek, że dojdzie do meczu dwóch ukraińskich tenisistek. Ta, która wyeliminowała Igę Świątek, a więc Marta Kostiuk, zmierzy się z Eliną Świtoliną. Natomiast inna sensacja w turnieju panów. 104. rakieta świata, a więc Matteo Arnaldi, pokonał 19 turniejową Francesa Tiafoe, tego samego, który wyeliminował Huberta Hurkacza. Włoch zwyciężył po pięciosetowej wojnie tenisowej, która trwała 5,5 godziny. Były trzy tiebreaki, ostatni set 6-4 i Włosi mają teraz trzech zawodników w ćwierćfinałach w Paryżu, no co jest historycznym wynikiem. Arnaldi zmierzy się z Berrettinim. Tymczasem wiemy, że hokejowe Mistrzostwa Świata Elity zostały zakończone w Szwajcarii. Piękny finał, gdzie gospodarze z Szwajcarzy musieli uznać wyższość Finlandii, ta, która obroniła tytuł Mistrzowie Olimpijscy. 1-0 po dogrywce. Mistrzowie Olimpijscy oczywiście sprzed 4 lat, bo teraz są nimi Amerykanie. Ale 1-0, złoty gol w dogrywce, strzela go Kosta Helenius, zawodnik Buffalo Sabres na co dzień. No i też te brązowe medale dla Norwegii, co jest w ogóle historycznym wynikiem. Norwegowie nigdy nie mieli takich wielkich tradycji hokejowych i pokonali po dogrywce 3-2 Kanadę. Znamy finał Polskiej Ligi Koszykówki, Orlen Basket Liga, a w nim Legia Warszawa zmierzy się z Orlenem Zastal Zielona Góra. Mecze do 4 zwycięstw od 8 czerwca. Wczoraj w półfinale Legia w meczu derbowym pokonała Dziki Warszawa 91-78 i tym samym całe playoffy wygrała półfinały 3-0. Tymczasem my się szykujemy na finały NBA, a tam dwie drużyny związane z Jeremym Sochanem. Bo jego obecny klub New York Knicks zagra z San Antonio Spurs, a więc tam, gdzie Jeremy do tej pory występował, w tym sezonie przeniósł się. Oczywiście jest rezerwowym, ale jak sam powiedział, cieszy się na te finały bardzo i nieważne, ile minut zagra, będzie cały czas do dyspozycji. A więc takie to informacje tenisowe. Trzymajmy kciuki za Maję Chwalińską, bo to jest naprawdę... Sport potrafi być piękny. Nieoczywisty, nieoczekiwany, ale piękny w tym swoim wymiarze. No też oczywiście czasami brutalny, jak w przypadku Igi Świątek, ale za to rany i łzy ukoiła nam Maja Chwalińska. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
7: Reklama.
8: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
9: Karol Maurycy de Talleyrand.
8: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
15: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
16: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
17: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
18: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
19: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru. 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku. Różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
17: Doskonale. Kupujemy.
19: Sposób na twój dobry dzień?
18: Mamy to w Lewiatanie.
19: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Po reklamie.
20: Autopromocja.
21: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut, Radia Wnet, w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
22: Limes Inferior. Audycja o cyfrowym świecie i jego osobliwościach. Rzetelna audycja o cyfryzacji. Środa, 17.30. Zaprasza Szymon Augustyniak.
11: Cześć, mówię Natalia Słuchcicka
12: i Radek Ruciński. Zapraszamy na audycję
11: A Radia Aktywni.
12: W każdą środę o godzinie 14.10.
11: Zapraszamy, będzie się działo.
12: Liczymy na Was.
20: To była autopromocja.
23: No przecież jak to nie wiem. Dlaczego?
24: No nie wiem.
25: Żebyś wiedział,
26: żebyś wiedział.
27: A żebyś wiedział,
28: żebyś wiedział.
29: Dzień dobry Państwu, jest godzina 9.15, dziś 2 czerwca, zaczynamy audycję Żebyś Wiedział. Dziś jest rocznica urodzin Michelle Steele, która tak naprawdę nazywała się Susan Thomas, a była basistką zespołu The Bangles w latach 1983-1989 i później, kiedy zespół tworzył między 1998 a 2005 rokiem. To amerykańska grupa pop-rockowa założona w Los Angeles właśnie na początku lat 80. i jest taki utwór, który mam nadzieję Państwo znają i tak się teraz wspólnie jeszcze dobudzimy. Walk Like an Egyptian.

0: Jest godzina 9:19. Wczoraj w poranku wnet Aleks Sławiński ze studia Londyn opowiadał Państwu o tragicznych wydarzeniach, które miały miejsce w grudniu i będziemy dzisiaj o nich rozmawiać, a mowa o zabójstwie, do którego doszło w Wielkiej Brytanii. Vikram Digva wczoraj został skazany na dożywocie z obowiązkowym okresem pozbawienia wolności wynoszącym 21 lat po tym, jak uznano go winnym zabójstwa 18-letniego studenta Henry'ego Nowaka. I o tym wczoraj Państwu mówiliśmy i dziś też trochę pochylimy się nad tą sprawą, bo wczoraj ojciec zamordowanego Henry'ego wydał oświadczenie przed sądem i teraz my go wspólnie posłuchamy. Nazywam się Henry Nowak i jestem ojcem Henry'ego. Po mojej lewej stronie stoi moja córka Olivia, starsza siostra Henry'ego, a po jej lewej stronie stoi Lucy Ross, matka Henry'ego Nowaka. Ława przysięgłych potwierdziła to, o czym zawsze wiedzieliśmy. Życie Henry'ego zostało mu odebrane bezprawnie, w sposób brutalny i bez uzasadnienia. Henry miał 18 lat. Był miły, ambitny, kochany i miał przed sobą świetlaną przyszłość. Miał przed sobą całe życie, studia do ukończenia, miejsca do zwiedzenia i przyszłość do zbudowania. Ta przyszłość została mu odebrana i żaden werdykt ani wyrok nigdy jej nie przywróci. Henry nie zrobił nic złego. Był jedną z najmilszych, najbardziej przyjaznych i otwartych osób, jakie można było spotkać. Był niesamowity pod każdym względem. 3 grudnia ubiegłego roku Henry wracał do domu po wieczornym wyjściu z kolegami z uniwersyteckiej drużyny piłkarskiej, kiedy spotkał Vikrama Digwę. Mężczyznę otwarcie noszącego duży nóż na ulicach Wielkiej Brytanii. Ten nóż został użyty do odebrania Henry'emu życia. Powinien był być bezpieczny, wracając do domu, a zamiast tego stał się kolejną młodą ofiarą brutalnej rzeczywistości przestępstw z użyciem noża w tym kraju. Henry został wielokrotnie pchnięty nożem i gdy jego klatka piersiowa wypełniała się krwią, próbował uciec. Był ścigany, znieważany i filmowany przez Vikrama Digwę i innych. Kiedy przyjechała policja, Henry leżał na ziemi, ledwo mogąc się podnieść i wyraźnie znajdując się w stanie poważnego zagrożenia życia. W swoich ostatnich słowach powiedział funkcjonariuszom, że nie może oddychać. Powiedział im, że został dźgnięty nożem. Właściwie Henry 9 razy powtarzał funkcjonariuszom, że nie może oddychać. Powiedział im, że został 4 razy zgnięty nożem. Jeden z funkcjonariuszy odpowiedział: nie sądzę, kolego. Policja twierdzi, że została wprowadzona w błąd przez mordercę i że sytuacja na miejscu zdarzenia była skomplikowana. Niestety wydaje nam się, że prawda jest znacznie prostsza. Policja została poinformowana zarówno przez naszego syna, jak i przez osobę, która zadzwoniła pod numer 999, która twierdziła, że słyszała, jak ktoś krzyczał, że został dźgnięty nożem. Jednak policja im nie uwierzyła. Henry'ego przyciągnięto po żwirze, ręce zepchnięto mu za plecy i założono mu kajdanki. Zamiast potraktować go jak umierającą ofiarę, policja formalnie aresztowała Henry'ego za napaść i odczytała mu jego prawa. To była ostatnia rzecz, jaką usłyszał. Henry nie umarł z godnością. Nie umarł otoczony opieką, na jaką zasługiwał. W końcu stracił przytomność, zanim ktokolwiek mu uwierzył. Powiem to absolutnie jasno. Uważamy Vikrama Digwę za wyłącznego i w 100% odpowiedzialnego za brutalne morderstwo naszego syna. Ale Henry nie powinien był umrzeć na ulicach Southampton w policyjnym areszcie. Sposób, w jaki go potraktowano, był nieludzki i poniżający. Jego mordercy jednak zapewniono godne traktowanie. Uwierzono mu. Nie został skuty kajdankami podczas aresztowania. Nie został skuty kajdankami podczas transportu na posterunku policji. O ile nam wiadomo, nigdy nie był skuty kajdankami. Jak sam Vikram Dikwa zeznał przed sądem, podczas aresztowania za zabójstwo Henry'ego, policja zabrała go nawet do kuchni, aby mógł wybrać sobie jedzenie. Kontrast jest nie do zniesienia. Według naszej wiedzy funkcjonariusze biorący udział w tych zdarzeniach nadal pełnią służbę, choć wiemy, że niektórzy z nich odeszli z pracy. Jednej z nich pozwolono opuścić służbę, zanim złożyła zeznania przed Niezależnym Biurem do Spraw Postępowania Policji na temat tego, co wydarzyło się tamtego wieczoru. Śledztwo IOPC nadal trwa. Czekając na ostateczny raport, wzywamy ministra spraw wewnętrznych do zapewnienia, że IOPC dysponuje zasobami, uprawnieniami i niezależnością niezbędnymi do przeprowadzenia pełnego, bezkompromisowego i przejrzystego śledztwa. Nasze rodziny nie powinny już dłużej walczyć o prawdę. Pomimo szokujących działań policji w tę fatalną noc, śledztwo w sprawie morderstwa przebiegało zupełnie inaczej. Chcielibyśmy wyrazić naszą głęboką wdzięczność naszej starszej oficer śledczej DCI Rebece Bartholomew, zespołowi do spraw poważnych przestępstw oraz oficerowi prowadzącemu sprawę, Claire Proctor. Chcielibyśmy również podziękować naszym niesamowitym oficerom łącznikowym do spraw rodzin, Sarah Page i Trudy May, za ich staranność, profesjonalizm i współczucie podczas całego śledztwa. To było oświadczenie, które wczoraj wygłosił po zapadłym wyroku ojciec Henry'ego Nowaka, który został zamordowany. Też Henry Nowak, tak się nazywał. Z nami na łączach Aleks Sławiński, Studio Londyn. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie. No, dzień, nie wiem, czy tak do końca dobry. Faktem jest, że sprawiedliwości stało się zadość, chociaż jeszcze, moi drodzy, nie do końca. Albowiem Vikram Digwa jest nie tylko już skazany, ale wiemy, że za kratkami spędzi przynajmniej 21 lat, a kto wie, czy nie dłużej. Jednakże współwinną została również uznana jego matka, 53-letnia Kieran Kaur. Według doniesień miała ona usunąć nóż z miejsca zdarzenia i została oskarżona o pomoc w zbrodni, w morderstwie. Jej wyrok zapadnie 17 lipca, jednakże już w tym momencie jest uważana za podejrzaną i być może również spędzi kilka lat za kratkami. To bardzo smutne i trudne do oceny wydarzenia. W Wielkiej Brytanii żyjemy tym od długiego czasu. Jak wiemy, morderstwo zdarzyło się 3 grudnia. Przez kilka miesięcy Wielka Brytania wiele o tym mówiła. Dzisiaj po wyroku są to po prostu jedynki właściwie we wszystkich mediach brytyjskich. Możemy to znaleźć i na portalu BBC, i dzisiaj słynna i bardzo popularna stacja LBC londyńska również poświęciła temu długą dyskusję, więc wygląda na to, że nie tylko polska społeczność, czy też lokalna społeczność w Southampton żyje tym tematem, ale praktycznie temat nie schodzi z ust w całej Wielkiej Brytanii.
0: Co mówią media po tym wyroku? Jak jest on komentowany?
1: Jak zwykle mamy tutaj do czynienia z rozmową o poprawności politycznej, jak daleko ona może zajść, jak daleko właśnie służby będą terroryzowane tą poprawnością. Jak wiemy, to nie jest pierwszy raz, kiedy służby, przede wszystkim policja, reagują w trochę nieadekwatny sposób, bojąc się reakcji. O tym mówiliśmy również wczoraj, kiedy opowiadaliśmy o islamskich gangach gwałcących młode dziewczynki, zmuszających je do małżeństw, będąc niepełnoletnimi. Na to wszystko sprawiedliwość przymyka oczy. Brytyjczycy są tym bardzo mocno zmęczeni. Ja bym jednakże również przestrzegał przed taką troszeczkę nadgorliwością w zachowaniach, ponieważ dobrze wiemy, że w tym momencie w Wielkiej Brytanii mamy dosyć trudną sytuację polityczną i takimi nastrojami mogą grać co po niektóre środowiska. No oczywiście nie będę ukrywał, że mam na myśli m.in. Reform UK, partię Nigela Farage'a, która właśnie na antyimigrackich klimatach bardzo mocno buduje swoją karierę. Pamiętamy całkiem niedawny wielki protest w Londynie. 60 tysięcy osób zgromadziło się na ulicach Westminster po to, żeby wyrazić swoje niezadowolenie z imigracji. Więc wydaje mi się, że bardzo wiele środowisk może próbować coś po prostu ugrać na tej bardzo smutnej historii.
0: Historii bardzo smutnej. Może jeszcze przypomnimy, bo też wczoraj, z tego co rozumiem, ukazał się film, to co zarejestrowała kamera jednego z policjantów, który na miejsce zdarzenia został oddelegowany. Jak ta sytuacja wyglądała, bo to zajście, muszę Państwu powiedzieć, że ogląda się ten film, jest to przerażające, wiedząc co tak naprawdę, do czego tam doszło, co się stało, czy mógłbyś przybliżyć w ogóle, jak ta sytuacja wyglądała i dlaczego ona budzi tyle kontrowersji?
1: No, to wideo naprawdę jest wstrząsające. Sama miałaś okazję je zobaczyć i naprawdę to wideo obiegło Wielką Brytanię. Można znaleźć je nie tylko na Facebooku, ale w bardzo wielu miejscach, jak to naprawdę wyglądało. Dopiero teraz po ogłoszeniu wyroku właściwie to wideo wyciekło i jest no wstrząsające po prostu, kiedy, tak jak mówił ojciec Henry'ego, policja po prostu zachowała się w sposób bezduszny i w bardzo sztampowy. Wiadomo, biały człowiek atakuje osobę imigrancką, że tak powiem, i no wiadomo, że policja wtedy no, musi stanąć w obronie jakoby zaatakowanej osoby. Jest to schemat, ponieważ okazuje się, że właśnie wśród imigrantów, szczególnie z Azji i z Afryki, mamy największy odsetek procentowy osób, które popełniają przestępstwa. Policja o tym wie, ale poprawność no, niestety zmusza ją do tego, żeby zachowywać się właśnie w taki schematyczny, sztampowy sposób. To było bardzo podręcznikowe, kiedy policja podeszła do człowieka, którego nie znała i uwierzyła zabójcy, mordercy w tym momencie w jego słowa, zamiast wsłuchać się również w słowa drugiej strony. Jest to bardzo niebezpieczne, ponieważ buduje nam to pewien klimat na przyszłość. Jestem przekonany, że wśród różnych szkoleń policyjnych te nagrania będą używane właśnie jako przykład, jak należy albo nie należy rozmawiać z uczestnikami tego typu wydarzeń, żeby nie być aż tak sztampowym i aż tak schematycznym, ponieważ może się okazać, że rzeczywistość jest zupełnie inna niż ta, którą wypowiadają albo domniemane ofiary, albo domniemani napastnicy.
0: To może my teraz posłuchamy, bo też są już udostępnione nagrania tego telefonu, jak zadzwonił. Właśnie tu jest jeszcze o tyle ciekawa sprawa, ty już powiedziałeś o tym zaangażowaniu matki, która też jeszcze jej sprawa nie została zamknięta, która ukryła ten nóż, którym Henry Nowak został zaatakowany, ale jeszcze na miejscu oprócz zabójcy Henry'ego Nowaka był brat, też Sikh, który właśnie zadzwonił pod numer alarmowy, a telefon ten brzmiał tak.
2: Yeah, we just been attacked by someone racially. Yeah, this
0: i tam było mówione w tym nagraniu, że właśnie zostali na tle rasistowskim zaatakowani przez jakiegoś białego człowieka. Takie zgłoszenie, z takim zgłoszeniem zadzwonili. Czy możesz przybliżyć, jak to jest z Sikhami, że oni te długie noże mogą nosić w Wielkiej Brytanii?
1: No to jest bardzo interesujący temat i bardzokrotnie często był poruszany na różnych forach, między innymi również i przed parlamentem. Ja przyjechałem do Wielkiej Brytanii ponad 23 lata temu i pamiętam, że już od samego początku, kiedy no, w 2003 roku pojawiłem się, ta dyskusja już trwała. Czy skoro żadna część naszego społeczeństwa nie może nosić przy sobie ostrzy dłuższych niż 3 cale, to czy Sikhowie nadal mogą nosić swoje emblematy? Jak wiemy, noszą swoje bangles, czyli takie bransoletki metalowe, które są jednymi z symboli ich wiary, ich wyznania i ich poglądów, ale również dozwolono im na noszenie właśnie tych długich, zakrzywionych noży. Nie zapominajmy, że nóż, którym został ugodzony Henry, miał ponad 20 cm długości. Mimo że w Polsce mamy dosyć liberalne prawo, jeżeli chodzi o posiadanie różnych przyrządów do samoobrony, to i w Polsce chyba ostrze o długości większej niż 10 cm jest zabronione. Tutaj Sikhowie, w kraju, który teoretycznie jest całkowicie rozbrojony, mają prawo do noszenia tych właśnie rzeczy ze względów religijnych. Nie wiem, czy powinni nosić je na forum publicznym, bo rozumiem, że prywatna sprawa każdego człowieka to jest jego wyznanie i jego religia, ale powtarzam, to jest prywatna sprawa, a nie publiczna. To jest tak, jak ja bym nosił, nie wiem, broń tylko dlatego, że wierzę w to, że człowiek powinien mieć prawo do samoobrony. Wygląda na to, że pewne sprawy wymykają się nam spod kontroli. Jak wiemy, przestępstwa z użyciem właśnie ostrych narzędzi przede wszystkim występują właśnie między społeczności imigranckich. Brytyjczycy raczej wolą się nie pojawiać z jakąkolwiek bronią na ulicy. Czy to jest broń biała, czy tym bardziej palna. Dostęp do broni palnej w Wielkiej Brytanii jest troszeczkę swobodniejszy, jeżeli chodzi o porównanie z Polską. Jednakże jest to bardzo szczegółowo regulowane, więc mało kto może sobie pozwolić na to, żeby po prostu wychodzić na ulicę z jakąkolwiek formą uzbrojenia. Nie mówimy już tylko o nożach czy pistoletach, ale chociażby pałkach, czy elektroszokerach, czy gazie łzawiącym, to wszystko jest tu w tym kraju zabronione, więc Sikhowie są taką trochę jednak grupą, która z jednej strony jest bardzo poważana tutaj w Wielkiej Brytanii, to trzeba przyznać. To są ludzie, którzy bardzo ciężko pracują, którzy bardzo często kształcą się i są bardzo dobrze, wbrew pozorom, zintegrowani ze społecznością brytyjską, ale z drugiej strony mogą stanowić pewne niebezpieczeństwo, szczególnie jeżeli chodzi o tę barierę między grupą Sikhów a grupą chociażby muzułmanów, ponieważ oni sobie właśnie założyli, że będą obroną przed muzułmanami. Nie zapominajmy o bardzo skomplikowanej historii Indii, w której Hindusi byli bardzo często atakowani czy z Afganistanu, czy z innych islamskich krajów ościennych i mordowani milionami. Przez to właśnie rozpoczął się ruch sykhijski. Oni są tymi wojownikami, za takich się przynajmniej uważają.
0: Mówiłeś też o politykach, którzy komentują ten wyrok, tę sprawę, to ja tylko zacytuję wpis premiera Wielkiej Brytanii, Keira Starmera, który wczoraj napisał: to straszna, wstrząsająca sprawa. Bliscy Henry'ego przeszli przez traumę związaną z długim procesem i musieli znosić, jak zabójca ich syna snuje oburzające opowieści o chłopcu, który był troskliwy, życzliwy i głęboko kochany. Słuszne jest, że IOPC prowadzi dochodzenie w sprawie reakcji policji na to nieuzasadnione morderstwo. Musimy przerwać ten cykl tragedii, zwalczając przerażającą przestępczość z użyciem noża. Rodzina Henry'ego, jego przyjaciele, uczelnia oraz miasto Southampton będą nadal odczuwać jego stratę, a nasze myśli zawsze będą z nimi. Tak premier Wielkiej Brytanii wczoraj napisał na platformie X. Jak te inne środowiska odnoszą się do tego chyba bezprecedensowego wydarzenia, jeśli chodzi o Wielką Brytanię.
1: Tutaj już od bardzo dawna wśród przede wszystkim policji brytyjskiej jest rozpowszechniana akcja Lives, not Knives, czyli życia, a nie noże. I to ten napis jest na bardzo wielu radiowozach policyjnych, na plakatach. Jeżeli chodzi o przestępstwa z użyciem noży, które mnożą nam się w Wielkiej Brytanii, bardzo często możemy znaleźć plakaty antynożowe na przystankach, na witrynach sklepów. Świadomość wśród społeczeństwa jest bardzo mocno budowana. Ja nawet odważnymi słowami powiem, że często jest nawet budowana pewna panika przeciwko właśnie przestępstwom z użyciem narzędzi ostrych, ponieważ świadomość wśród społeczeństwa jest spora, jednakże właśnie do tego dochodzi pewna już nawet forma propagandy. Próbuje się być może, nie powiem tego w słowach pewności, ale budować taką właśnie propagandę, że my sami jesteśmy swoimi wrogami i potrzebujemy mieć nad sobą cały czas bata w postaci policji czy innych służb, żebyśmy sobie sami krzywdy nie zrobili. To jest nieprawda. Szczególnie właśnie w mniejszych miejscowościach, gdzie rzadziej dochodzi do tego typu przestępstw niż w dużych środowiskach, gdzie po pierwsze jest dużo większe wymieszanie społeczeństwa, poza tym mamy dużo większą anonimowość i wiele osób może sobie pozwolić na więcej niż na to zezwala prawo. Wydaje mi się, że nie mamy aż takiego niebezpieczeństwa, jakby niektórzy widzieli, jednakże faktem jest, że przestępczość wzrasta. Szczególnie zaczęła wzrastać w dużych miastach, w których władzę przejęła lewica, a co więcej, władzę merów.

0: do meczetu swoją pieśnią. Można to zobaczyć w różnych mediach. W Wielkiej Brytanii bardzo mocnym echem to się odbiło i z wielkim niesmakiem Brytyjczycy podeszli właśnie do tego jego innuendo. W każdym razie w Londynie również, od kiedy Sadiq Khan został merem Londynu, zauważamy przede wszystkim wzrost przestępczości, co jest rzeczą bardzo spędzającą sens powiek londyńczykom, jak i różnych przestępstw łapówkarskich, przede wszystkim również wzrost zanieczyszczenia miasta, więc ja nie chcę tu generalizować, ale tam, gdzie partia labourzystowska, czyli w dużych miastach, podobnie jak i w Polsce, gdzie bardziej lewica rządzi w dużych miastach, dochodzi do władzy, może się okazać, że sytuacja wymyka się spoza kontroli. Pamiętamy, gdy Boris Johnson przez dwie kadencje był merem Londynu, przestępczość systematycznie spadała. Potem to się zmieniło i trwa tak do dzisiaj.
1: To może jeszcze teraz posłuchamy wypowiedzi Nigela Farage'a, a więc Reform UK, który nagrał takie wideo na temat całej sprawy Henry'ego Nowaka.
2: The Henry Novak case has not had...
1: Sprawa Henry'ego Nowaka nie spotkała się z takim zainteresowaniem mediów i rozgłosem, na jakie zasługuje. Młody mężczyzna został pięciokrotnie pchnięty nożem na ulicy. Wezwano policję. Napastnik, mężczyzna, który dokonał ataku nożem, twierdzi, że pan Nowak wygłaszał rasistowskie komentarze. W rezultacie policja nie wierzy, że został on pchnięty nożem. Nie sprawdza tego, zakłada mu kajdanki, a on umiera leżąc na ziemi. Czy przypomina to Państwu sprawę George'a Floyda, która miała miejsce zaledwie kilka lat temu w środkowym zachodzie Ameryki? W ciągu 24 godzin od tego zdarzenia, ponieważ Floyd był czarnoskóry, doszło do zniszczenia pomnika na Parliament Square oraz do niezwykłego oburzenia. A jednak, czy premier uklęknął w geście solidarności z tym młodym mężczyzną, tak jak uczynił to w przypadku George'a Floyda? Czy to zrobił? Wygląda to niemal tak, jakby, ponieważ jest on biały i został oskarżony o rasizm, nikogo to nie obchodziło. Istnieją jednak pewne kluczowe dowody, których tutaj potrzebujemy. Proszę zapomnieć o tym, jaką karę więzienia otrzyma sprawca. Potrzebujemy ujawnienia nagrań z kamer ciała policjantów, aby sprawdzić, czy potraktowali fałszywe oskarżenie o rasizm poważniej niż przypadek osoby dźgniętej nożem na ulicy. Uważam, że zasługujemy na poznanie prawdy o Henrym Nowaku. O tym, jak zginął, jaka była rola policji i jakie instrukcje otrzymali funkcjonariusze od swoich przełożonych. Proszę opublikować nagranie i to natychmiast. Takie oświadczenie nagrał Nigel Farage i faktycznie to nagranie zostało opublikowane. To jest taka kwestia właśnie tego, jak to jest, czy tak bardzo społeczeństwo brytyjskie jest wyczulone na ten rasizm, boi się takich oskarżeń, że faktycznie w zasadzie mamy do czynienia z odwróconym rasizmem. Zakładamy, że jak ktoś jest Brytyjczykiem i to jeszcze białym, no to nie wierzymy mu, a wierzymy każdemu innemu członkowi społeczeństwa, bo było tutaj to porównanie do George'a Floyda. Jak to jest w Wielkiej Brytanii? Jak ty to oceniasz? Czy faktycznie jest taki podwójny standard w traktowaniu między innymi właśnie przez policję mieszkańców Wielkiej Brytanii?
0: No wiesz, tutaj poruszyliśmy bardzo ważny temat. Ja przypominam sobie wielkie manifestacje organizacji Black Lives Matter, które właściwie w całej Europie i w Stanach Zjednoczonych przewalały się przez dłuższy czas w naszym społeczeństwie. Policja chroniła wtedy właśnie tych bardzo agresywnych bojówkarzy, bo nie powiem działaczy z Black Lives Matter. Pamiętamy, że również doszło do kilku zabójstw popełnionych właśnie ze strony tych aktywistów na białych ludziach, którzy nie chcieli uklęknąć, nie chcieli podnieść pięści, nie chcieli powiedzieć Black Lives Matter. Mieliśmy do czynienia między innymi ze śmiercią młodej dziewczyny, która została zamordowana tylko dlatego, że nie chciała wykazać pewnych gestów. Było to bardzo okrutne, bardzo brutalne. Pamiętamy, jak skończyła się ta historia. Okazało się, że sama organizacja miała wielkie połączenia z przestępcami, organizacjami terrorystycznymi, no i w sumie skończyła w niesławie. Jednakże ten ruch był bardzo mocno właśnie wtedy ochraniany przez policję z obawy,

0: żeby jacyś biali bojówkarze się tam nie wdarli. Społeczność brytyjska przyglądała się tym wystąpieniom. Sam sobie przypominam niejednokrotne właśnie protesty, które były oglądane przez mnóstwo ludzi. Jednakże ze strony osób oglądających zawsze było to pokojowe. Najbardziej ciskającymi się osobami były właśnie osoby aktywiszcze z tych organizacji, więc wygląda na to, że faktycznie mamy tutaj do czynienia z takim troszeczkę odwróceniem sytuacji, ale nie zapominajmy również, że tutaj mówimy nie tylko o przestępstwach na tle rasowym, ale przede wszystkim o wielkiej polityce. Właśnie wystąpienie Nigela Farage'a jest chyba nie bez powodu. On po prostu już próbuje na tym ugrywać sobie swoją politykę. Dziwnym trafem jakoś organizacje, czy lejberzyści, czy demokraci nie wychodzą z takimi hasłami, ponieważ oni wiedzą, że właśnie mniejszości narodowe są ich elektoratem, więc nie wystąpią przeciwko nim. Ja bym właśnie tutaj również trochę przestrzegał, jak już wcześniej wspominałem, przed takim nadmiernym pesymizmem, czy optymizmem, czy nadreagowaniem na tego typu wydarzenia, ponieważ są osoby, które po prostu zbijają na tym kapitał. Powinniśmy dążyć do sprawiedliwości, powinniśmy dążyć do równości przede wszystkim obywateli w Wielkiej Brytanii. Tutaj mieszkańcy są bardzo wyczuleni na punkcie demokracji, na temat praw człowieka, więc wygląda to trochę inaczej niż w wielu innych krajach, jednakże nadal ta poprawność i pozwalanie sobie na to, żeby wpędzić się w kozi róg właśnie tych takich haseł, może wziąć górę. Ja wierzę jednak w zdrowy rozsądek Brytyjczyków, ponieważ to jest nacja od bardzo wielu wieków, przede wszystkim zdroworozsądkowa i trzymająca dystans. Ja bym tutaj swoich nerwów nie podpalał. Po prostu szukajmy sprawiedliwości, szukajmy równości, ale nie szukajmy zemsty.
1: O czym powiedział Aleks Sławiński ze Studia Londyn. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję i do usłyszenia już w niedzielę, ponieważ po godzinie 9 na pewno ten temat będziemy poruszali na antenie Radia Wnet.
1: Do usłyszenia. To jeszcze ja by Państwu powiem, były opisy tego, co działo się w sali sądowej po ogłoszeniu wyroku. Vikram Digva został wyprowadzony z ławy oskarżonych i wybuchła wtedy ponoć kłótnia między rodziną i przyjaciółmi Digwy, a rodziną ofiary, a więc Henry'ego Nowaka. Siostra występowała, Olivia Nowak, która powiedziała w oświadczeniu, że jej świat się zawalił w dniu, w którym dowiedziała się, że jej brat, którego określa jako swojego pierwszego, najlepszego przyjaciela, zginął. Nasza więź została zerwana przez decyzję kogoś innego. Nie ma słów, by opisać ból związany z wiadomością o śmierci Henry'ego i że od tamtej pory straciła wiele ze swojej tożsamości. Mój brat nie powinien na zawsze pozostać 18-latkiem. Zasługiwał na to, by się zestarzeć i założyć własną rodzinę. Nie wydaje się już bezpiecznym jej dom miejscem, a przechodzenie obok pustej sypialni Henry'ego wywołuje w niej ogromne emocje. I zwróciła się bezpośrednio do Vikrama Digwy, mówiąc, gdybyś znał Henry'ego, nigdy byś go nie skrzywdził. To jest bardzo tragiczne zajście, które miało miejsce w grudniu. Jakie są na nie reakcje, to Państwo wiedzą i one myślę, że teraz jeszcze będą się pokazywały, jak reaguje na to społeczeństwo brytyjskie, jak reagują na to media też na całym świecie, bo i w Polsce zaczęto na ten temat więcej pisać, jako że Henry Nowak jest z rodziny polskiej. To jeszcze na koniec, żeby Państwo usłyszeli, jak właśnie wyglądała ta interwencja policji, to o czym mówił ojciec, czyli zapytany, mówiący Henry Nowak o tym, że został dźgnięty. Na to policjant mu odpowiada, I don't think so, mate, czyli nie wydaje mi się, skuwając go na ziemi. To fragment tego nagrania. Teraz posłuchamy.
2: My dad's holding them. Right. He keeps dropping side to side, so I'm just trying to keep him set up.
3: Right.
2: He's got a mouthful of blood, I don't want him.
4: He was on the bin on the other side of this gate.
2: He's jumped over these fences and stuff like that. And right. He's up here. Away, mate. He's obviously... He's fallen right. From there and he's slipped from there.
3: There's other shoes left over there, mate.
4: What's your name, mate? Huh? Has anyone been hurt other than him?
3: Yeah, me.
2: He's grabbed my brother, he's took my turban off, so I grabbed my head.
4: Are you injured?
2: Yeah, I've got swollen eye, a little bruise.
4: All right, just step back a little bit for me. Someone flag these down.
3: Got this, Dad.
4: Right, let's get you out of there, shall we?
2: I was in bed
4: asleep.
2: Yeah.
4: Just,
2: I've got
4: a brief
2: grab his
4: other arm. What's happened to you, right? You've been stabbed, whereabouts? I don't think you have, mate.
1: No i tak wyglądał fragment tego zdarzenia. To jest bardzo wstrząsające wideo. Teraz dopiero upublicznione. Można tam usłyszeć właśnie zabójcę i jego brata, którzy mówią, że zostali napadnięci. Tutaj, że turban został z głowy zerwany i podbite ma oko, a jednocześnie 18-letni chłopak, który mówi, że został dźgnięty nożem i że nie może oddychać. Słyszy od policjanta, że nie wydaje mi się. Tak, to była taka opowieść o Henrym Nowaku. Wydaje mi się, że warto o tej sprawie mówić więcej, bo chyba te reakcje zarówno w czasie, gdy do tego tragicznego morderstwa doszło, nie były wystarczające. Dziś trochę więcej mówimy w związku z wyrokiem, który zapadł na sali sądowej w Wielkiej Brytanii. Jakie to będzie miało też konsekwencje, jeśli chodzi też o politykę brytyjską, ale w ogóle jeśli chodzi o reakcję, naszą reakcję na świecie, to porównanie do George'a Floyda, też warto się zastanowić i pomyśleć, jak teraz my reagujemy na takie wydarzenia, jak świat na nie reaguje i co to mówi o tym naszym świecie. 9:50. To posłuchamy teraz Kasi Stankiewicz, która dziś świętuje swoje urodziny, wokalistka zespołu Various Monks w latach 1996-2000. Jej wersja utworu Zamigotał świat.

0: Odyseja wyborcza.
1: Zaczynamy Odyseję wyborczą. Wracamy do buszu, można powiedzieć, bo w naszym studiu, kto nas ogląda na YouTubie, ten wie, panują istna dżungla, czy warunki niczym w dżungli, ale świat polityki to też dżungla przecież, więc Odyseja wyborcza ma jak najbardziej dobre warunki, żeby się odbyć w tej dżungli. Te rośliny to nie są przypadkowo, to jest pokłosie naszych urodzin. Te rośliny przyjechały do nas z jakiejś...
2: Sprażysty.
1: O właśnie, nawet jest tam nazwa.
3: Mam miejsce... w domu.
1: Tak, o właśnie, skąd przyjechało, więc tak będzie stało jeszcze 2 tygodnie, jest nam miło, zielono, to pewno łagodzi obyczaje, a będzie nam to potrzebne, aby co nieco nasze obyczaje i nerwy ukoić w tej zieloności, bo zaczniemy od relacji polsko-ukraińskich, które ostatnio robią furorę i to jest duży cudzysłów. No dobrze, zacząłem tak trochę frywolnie, ale to zapowiem gościa bardzo poważnie. Doktor Łukasz Jasina, były rzecznik MSZ, ale to jeszcze kulturoznawca, filmoznawca, człowiek wielu talentów.
3: No, wielu w to nie uwierzy, ale przez wiele lat zajmowałem się zawodowo Ukrainą. Znam nawet tamtejszy język, w przeciwieństwie do większości Polaków i sporej części Ukraińców. Ale zacząłeś frywolnie i może to jest jakiś sposób na to, aby się nerwowo przygotować do tego, o czym mamy za chwilę mówić.
1: No, relacjach polsko-ukraińskich, no dobrze, skoro znasz Ukrainę, znasz ukraiński, to kiedy się poznaliśmy kiedyś na rynku w Lublinie, wtedy zupełnie inaczej patrzyliśmy na Ukrainę, to było dobrych parę lat temu. No i wtedy panowała wśród wielu ekspertów taka wizja, że z Ukrainą nie tylko da się porozumieć, ale jest to możliwe, łatwe i dla obu stron korzystne.
3: Nie przypominam sobie prawdziwych ekspertów, którzy by tak myśleli.
1: Nie było takiego nastroju, że z Ukrainą da się
3: ponieważ
1: coś zrobić.
3: Ja za ekspertów uważam tą grupkę, która jest w OSW w piśmie, to pewną dużą grupę ludzi, to uważam, że było tam bardzo dużo racjonalności i przekonania, że nasi ukraińscy partnerzy będą na tyle mądrzy, żeby zrozumieć, że z Polską można bardzo wiele rzeczy zbudować i nie ma drugiego takiego państwa w Europie, które by tak silnie Ukrainę wspierało, rozumiało. Mieli po prostu głęboką nadzieję, że ukraińskie elity zmienią swój sposób patrzenia na Polskę i Polaków, bo zawsze mieliśmy z nimi problem. Z narodem mniejszy. Naród ukraiński bardzo zmienił sposób, jaki patrzy na Polskę i Polaków. To jest zasługa diaspory, która się tutaj utworzyła.
1: No właśnie, zasługa czy kłopot, bo...
3: Moim zdaniem ciągle zasługa.
1: Nie jest tak, że Polacy mają że istotnym wektorem zmiany na relacji do Ukrainy jest jednak to, jak tutaj przyjechało.
3: Ale ja mówię o
1: kilka milionów Ukraińców. Zostało około miliona, tak. Może
3: ale
1: mniej.
3: Ja nie mówię o stosunku Polaków w tej chwili do Ukraińców, tylko o Ukraińców do Polaków. Odkryli, że jest takie w gruncie rzeczy lepsze od Ukrainy, ciekawsze słowiańskie państwo, w którym można ciekawie, normalnie żyć. No, wśród zwykłych Ukraińców Polska jest państwem bardzo popularnym. A rzeczywiście masz rację. Było za cudownie. Chociaż się jak dopiero po 10 latach zaczyna się nam psuć to myślenie o diasporze, który tutaj przyjeżdża. Zresztą dość stereotypowo. Wszyscy wiemy, że większość mieszkających w Polsce Ukraińców są ciężko pracujący ludzie, którzy się fajnie w naszym kraju integrują. No to chyba dowód, że mieliśmy jednak i tak sporo szczęścia. No ale są problemy.
1: Ale fajnie się integrują, bo to jest
3: większość
1: też teza.
3: Większość się fajnie integruje.
1: Postawił pan doktor tezę, z którą część naszych słuchaczy się nie zgodzi gruntownie. Wczoraj przed Kaja Godek taki wpis. Mieliśmy monoetniczne państwo, a teraz mam mniejszość, która nas strukturalnie nienawidzi. Myślę, że oddaje, nie wiem czy wiedzę, ale chyba raczej odczucia czy emocje.
3: A nie wiedzę.
1: A właśnie, jaka jest wiedza? Na pewno nie wiedzę?
3: Nie ma absolutnie możliwości wyciągnięcia wniosków na ten temat. Istnieje jakaś jak zwykle głośna, wrzeszcząca grupa, która się w tym kraju nie integruje, która w Polski w ogóle nie zauważa, która tworzy sobie jakieś struktury. Ale to niczym się nie różni od mniejszości nieintegrujących się w każdym kraju. Myślę, że jakby dobrze to przebadać, a ciągle to nie jest przebadane, to byłby taki wynik. A co do pani Kaja Godek, to myślę, że ona nawet specjalnie po prostu próbuje się dostosować do aktualnej mody. A tak jak była moda kochania Ukraińców przesadnie w lutym i w marcu 2022 roku, tak teraz bardzo często, że to niejednokrotnie są to ci sami ludzie, zapanowała moda odwrotna.
1: Moda odwrotna. Dlaczego i jak na nas patrzy? Dobrze, to skoro
3: bo pan Zeleński
1: relacje polsko-ukraińskie na poziomie ludności zostawmy na razie obok. Tutaj się opracowań socjologicznych nie ma,
3: Łukaszu, ale elity. Co każdy z nas, to inne doświadczenie. Myślę, że każdy z nas miał też i pozytywne, i negatywne doświadczenia z Ukraińcami.
1: Jasne, to trzeba by pytać indywidualnie pewnie, a politycznie od tego jednak zacznijmy.
3: A politycznie to jest katastrofa i katastrofa nie do powstrzymania.
1: Dlaczego?
3: Dlatego, że prezydent Zeleński napluł na całe polskie społeczeństwo, napluł na wszystkie polskie starania, by jednak próbować znaleźć jakiś kompromis w jego, z nim i z ukraińską elitą polityczną i napluł nawet na to, że udawało się w bardzo drobnych sytuacjach z wielkim trudem coś wypracować, na przykład koślawe to koślawe, ale jednak prace poszukiwawcze na Wołyniu się rozpoczęły, prawda? Prezydent Zeleński z powodu znanego tylko jemu, oczywiście w Polsce pojawia się wiele spiskowych, mniej lub bardziej uzasadnionych teorii, zdecydował się na Polskę napluć i to jest kwestia nie za bardzo już do odkręcenia, bo nawet najwięksi przyjaciele Ukrainy, którzy byli w stanie Ukrainę bardzo mocno tłumaczyć, nie są w stanie już teraz Ukrainy tłumaczyć.
1: Nie są w stanie tłumaczyć, zmieniają się nastroje, zmienia się retoryka. Dlaczego tak się wydarzyło i to jest indywidualny, indywidualna kalkulacja, tudzież wyskok Zeleńskiego, czy to jest jednak świadomy plan i realizacja założeń całej elity, czy dużej części elity ukraińskiej?
3: Na pewno jest to świadoma decyzja Wołodymyra Zeleńskiego, który wielokrotnie już, zwłaszcza od kwestii przewodowa, od listopada 2022 roku występował jako czynnik negatywny w relacjach polsko-ukraińskich. Bardzo wiele energii, płacąc za to, teraz poświęcił na to, aby to zmienić Andrzej Duda, nieudanie. Poświęcali Zeleńskiemu także bardzo wiele uwagi premier Tusk, minister Sikorski. Bardzo asertywnie, ale próbował też to rozwiązać kwestię Karol Nawrocki. Pamiętamy wszyscy wizytę z grudnia ubiegłego roku. Wołodymyr Zeleński zawsze jednak prędzej czy później pokazywał Polakom głębokiego faka, że tak zacytuję popularne sformułowanie. To znaczy pokazywał, że ma ich gdzieś, że nie są dla niego ważni i że jesteśmy tak naprawdę dla niego głównie jednak lotniskiem w Rzeszowie. Był ambasador Polski na Ukrainie, zdradził mi i będzie to w książce, którą publikuję jesienią o polsko-ukraińskich relacjach, że dla bardzo wielu przedstawicieli ukraińskiej elity Polska funkcjonowała tylko jako takie miejsce, na którym się przylatuje swoim samolotem do Courchevel czy innego uzdrowiska we Francji czy Szwajcarii. Niestety musieli zacząć przez tą Polskę przejeżdżać w lutym 2022 roku, bo nie było innej drogi. I te kompleksy bardzo im się nie zgadzały. Musieli być dla Polaków mili, musieli traktować Polaków jak równych sobie. Teraz znowu to wszystko wraca do normy, pokazują Polakom, że są od nich ważniejsi.
1: Problem dlaczego? Jest to, skąd jest to przeświadczenie ukraińskich elit?
3: Światowe kontakty.
1: Znaczy na pewno jest tak, o czym
3: obecność na salonach.
1: W Polsce nie do końca się zdaje.
3: Pieniądze.
1: Wiemy, że właśnie, że Kijów tam się tam obracano. Chyba coraz obraca się znacznie większymi pieniędzmi i przed wojną, i teraz.
3: Pamiętajmy, że nasi politycy, nawet jak mają jakieś oligarchiczne skłonności, to nie są nigdy tak bogaci jak skorumpowani politycy ukraińscy. To jest pierwsze. A druga sprawa to jest obecność Ukrainy na światowych salonach, która wielu z ukraińskich polityków, zwłaszcza Zeleńskiemu, zawróciła w głowie. On potrafił w prywatnych rozmowach porównywać się do Mahatmy Gandhiego. Kiedy obsobaczać się Donald Trump z J.D. Vance'em, to jednak mu wszystko jesteś ciągle na salonie u Trumpa i J.D. Vance'a. Dostajesz różne światowe nagrody i tak dalej, i tak dalej. Tylko jest jeden problem. Polska to nie jest Polska lat 90. czy późniejsza. To jest bardzo silne państwo, bez którego wsparcia Ukraina ani do Unii Europejskiej nie wejdzie, tak jakby mogła kiedykolwiek wejść, ani do NATO.
1: Nie no da dobrze, się. Ale to co tak naprawdę w tej chwili elity ukraińskie myślą o Polsce?
3: Małe, skłócone państewko, w którym możemy rozgrywać jednych polityków przeciwko drugim. Tak zrobili w 2023, rozgrywając, stawiając na Platformę Obywatelską, na Donalda Tuska, mocno sekując PiS w trakcie akurat kampanii wyborczej w roku 2023. Jest to państwo, które według Ukraińców będzie można używać na Polskę dźwigara w postaci, lewara w postaci ukraińskiej diaspory. Więc oni są tutaj bardzo zgodni z panią Kają Godek i ci widzą taką spiskową teorię dotyczącą ukraińskiej diaspory. I ci nie mają jednak racji, bo tak nie będzie. Większość Ukraińców nie pozwoli się używać swojemu państwu, bo wolą być tutaj i tutaj budować swoje życie.
1: A w jaki sposób ukraiński rząd ukraiński może myśleć o wykorzystaniu własnej diaspory?
3: Prosta sprawa. Oddziaływanie na polityków. Za parę lat wielu z tych ludzi może uzyskać obywatelstwo, chociaż w tej chwili, jak wiemy, raczej te procedury zostaną spowolnione. Ale wielu
1: chociaż prezydencki projekt leży w zamrażarce.
3: Będzie leżał wszystko, bo taki, a nie inny jest marszałek Czarzasty, duma naszego narodu, ja tu ironizuję. Ale to jest też kwestia oddziaływania na pewnych polityków lobbingowo. Państwo polskie z jakiegoś powodu też finansuje bardzo wielu ludziom ekstremistycznym z tej diaspory, nie jakimś normalnym reprezentantem tej diaspory, choćby kanały telewizyjne typu TV Sława i tak dalej, i tak dalej. Zamiast skupić się na środowiskach takich, a nie innych, bo w Polsce to jest też kwestia rozgrywki politycznej, wykorzystywania jednych Ukraińców przeciwko drugim.
1: No dobrze, ale pamiętamy sytuację z pierwszego Majdanu, drugiego Majdanu.
3: Nie no.
1: Solidarność polskich polityków, bardzo różnych opcji. Aleksander Kwaśniewski.
3: A to się już skończyło, niestety.
1: Zapłacił za poparcie pomarańczowej rewolucji stanowiskiem być może w ONZ-cie.
3: Ale uzyskał całkiem dużo zaskórniaków na starość dzięki dobrym ukraińskim zleceniom przez 20 lat.
1: Kwaśniewski miał też życzymy dobre prezydentowi, zlecenia w Kazachstanie. Więc...
3: Życzymy prezydentowi Kwaśniewskiemu zresztą dużo zdrowia i spokojnej starości dzięki zarobionym pieniądzom, bo inne sprawy, że prezydenci powinni dobrze zarabiać na emeryturze.
1: Nie no, życzymy wszystkim, żeby dobrze, tak legalnie jest. Zarabiali.
3: Tak jest.
1: Ale żarty żartami. Na to drugie składam, żarty na legalnych zarobkach.
3: Problem jest taki, że Ukraina ma dalej w Polsce bardzo wielu przyjaciół. Polska będzie dalej Ukrainę wspierała w jej militarnych działaniach. Powinna ją wspierać, bo Ukraina w dalszym ciągu jest dla nas lepszym wyborem we wsparciu niż Rosja. Zasady moralne, polskie bezpieczeństwo, pokazywanie, że to Putin jest podstawowym zagrożeniem dla Europy i świata. Jest, jest i to się nie zmieniło.
1: A nie bardziej niż banderowska Ukraina?
3: Nie, banderowska Ukraina nie jest zagrożeniem dla nikogo poza samym sobą.
1: Dlaczego?
3: Dlatego, że jest to państwo, które nie ma żadnych reform.
1: W tej chwili mają 300-400 tysięcy wyszkolonych żołnierzy, a może
3: no i ci żołnierze sobie będą na tej Ukrainie siedzieli i rozkładali to państwo, jeżeli będzie warunek z niego pokoju. I jaki problem dla nas?
1: No,
3: żadnej armii, armii ukraińskiej za parę lat, która byłaby w stanie być użyta przeciwko komukolwiek, nie będzie. Będzie problem weteranów rozwalających to państwo.
1: Patrzę na ćwiczenia wojskowe na Finlandii ostatnio, kiedy żołnierze ukraińscy w małej liczbie operatorów dronów rozbili dwa bataliony NATO.
3: Ale Ukraina nie będzie w stanie przeciwko nikomu wystąpić, bo jest upadającym państwem, zniszczonym w relacjach z Rosją. Nie bójmy się takich głupich pierdół gadanych w internecie. To będzie państwo mające ogromny problem z gospodarką, z brakiem odbudowy, budowy z takimi samymi, nawet jeszcze gorszymi elitami, właśnie z zrobieniem czegoś, z ogromną ilością roszczeniowych weteranów, którzy za to państwo walczyli. To nie jest nasz problem. I nie będzie nasz problem.
1: Eksport tych weteranów do Polski na przykład?
3: A to już jest kwestia naszego państwa i sprawdzania, kto do Polski przyjeżdża. Każda diaspora...
1: A czyli to zamykać powoli granicę z Ukrainą?
3: Ale granica z Ukrainą jest całkiem nie najgorzej pilnowana.
1: A skąd pan to wie?
3: Gdyż wiem, jak działa nasza Straż Graniczna. Naprawdę nie jest źle, nie mamy jakichś specjalnych przypadków. Nikt nie udowodnił tego, że z Ukrainy w tej chwili przecieka jakaś do nas duża przestępczość. Jak udowodnią, to sobie pogadamy.
1: No jak natomiast... na razie mamy kłopoty z Gruzinami.
3: Tak, no, z bardzo wieloma państwami byłego Związku Sowieckiego, bo ta diaspory w Polsce istniejące to są nie tylko diaspory ukraińskie, ale kaukaskie, środkowoazjatyckie, białoruskie, o których bardzo często nie pamiętam. Tak jak kiedyś wszystkich ludzi ze wschodu nazwano ruskimi, tak teraz nagle wszystkich się nazywa Ukraińcami. No to jest kwestia pewnych uproszczeń. Będziemy mieli za naszą granicą państwo, które będzie permanentnie potrzebowało pomocy i państwo, które się przez najbliższych 20 lat nie pozbiera. I naszą kwestią jest bronić się przed wszystkimi problemami, które z tego państwa do nas przyjdą, ale pamiętać też o tym, że to Ukraina potrzebuje Polski,
1: a to
3: nie
1: może
3: Polska
1: nie
3: Ukrainy.
1: Topić. Właśnie podpisano umowy w ramach SAFE. Politycy twierdzą, ja tego nie mogę sprawdzić, bo
3: no,
1: są tajne
3: nie
1: dokumenty.
3: Mamy za bardzo jak to. Nie
1: tak,
3: ma tajnych dokumentów.
1: Są tajne, nie mam
3: dostęp, ale.
1: No właśnie.
3: Ale jestem tutaj raczej użytkownikiem.
1: Ale podobno 10 miliardów euro
3: jeżeli,
1: SAFE ma być przesłane na Ukrainę.
3: Słuchaj, jeżeli Polska wyciągnie z tego korzyść w postaci know-how, ludzi umiejących się tym zajmować, bo też mamy, powinniśmy przechwycać co zdolniejszych weteranów i ludzi, żeby dla Polski pracowali. To jest klasyka. Niemcy robili nam to całe kilkanaście lat. Dlaczego mamy tego nie robić? Jeżeli dzięki temu polska armia stanie się mocniejsza i tak dalej, to jest tylko super. Naszym zadaniem jest, mówiąc szczerze, ściąganie z Ukrainy wszystkiego, co najlepsze, bo mamy swoje własne braki. Tylko ja raz jeszcze mówię, selektywnie, spokojnie. Polska gospodarka się prawie bez Ukraińców nie zawali, a dlaczego my mamy nie ściągać dobrze integrujących się ludzi, którzy będą w naszym społeczeństwie zakładali rodziny i mówili językiem podobnym do naszego lub naszym. Kwestia jest taka, żebyśmy oczywiście ich zasymilowali, ale to jest też sprawa...
1: A da się zasymilować?
3: Oczywiście, że się da. Niemcy zasymilowali Polaków w ciągu 30 lat i teraz to pokolenie Janczarów walczących z Polską, z polskim brakiem praworządności, to są bardzo często dzieci imigrantów ze stanu wojennego. Ale problem jest taki, że w Polsce nie mamy zgody na temat bardzo wielu różnych spraw i bardzo wiele polskich środowisk właśnie przeszkadza w asymilacji Ukraińców. Więc to jest kwestia naszych wewnętrznych problemów, a nie Ukraińców, którzy tutaj przebywają.
1: Na pewno szef Związku Ukraińców w Polsce, pan Marek Skórka.
3: A to jest zupełnie...
1: Mirosław.
3: To jest zupełnie inny typ diaspory. Pamiętajmy,
1: posłuchajmy,
3: że to jest...
1: Posłuchajmy. Nie wiem, czy możemy posłuchać. Spróbujmy.
0: Wszystko jest prawdopodobne. Natomiast pytanie jest, czy to jest racjonalne, czy to jest rozsądne.
2: Pana zdaniem nie.
0: Wie pan, jeżeli... prezydentowi Zełenskiemu zostanie odebrane odznaczenie Orła Białego i to będzie pierwszy raz de facto w historii działanie tego rodzaju, bo
2: oprócz zdarzały się takie przypadki, oczywiście to jeszcze
0: raz sytuacji
2: wojną,
0: Witosa.
2: Tak.
0: To będzie to spowoduje, że prezydent Zełenski do Polski nie przyjdzie nigdy. dlatego że no, trudno wyobrazić sobie sytuację, że prezydent, który został, że tak powiem, w taki sposób spoliczkowany, do Polski przyjedzie. A to też będzie oznaczało, że na poziomie najwyższych przedstawicieli państwa relacje staną ucięte w sytuacji, kiedy po pierwsze Ukraina w tej chwili jest bardzo ważnym elementem systemu bezpieczeństwa Polski. Po drugie, kiedy nam bardzo zależy na tym i Polsce i Ukrainie, żeby współpraca gospodarcza rozwijała się. Między innymi dlatego, że Polska bardzo dużo korzysta z tego, że współpracuje z Ukrainą.
1: Tak i mówił Ukraina. Mirosław, przewodniczący Związku Ukraińców w Polsce. Co da się zasymilować?
3: No, Mirosław Skórka jest znakomitym przykładem tego, że da się zasymilować. Jest z wielopokoleniowej rodziny mieszkającej tutaj, mówi głównie po polsku, a nie po ukraińsku.
1: Pamiętam, Związek
3: Ukraińców w Polsce to jest bardzo specyficzna organizacja opierająca się na bardzo nielicznej grupie wysiedleńców z akcji Wisła z 1947 roku, którzy potem budowali swoje życie na ziemiach odzyskanych. Nie jest absolutnie reprezentatywna dla diaspory ukraińskiej tutaj w Polsce będącej. To tak jakby na podstawie jednego klubu polonijnego z Chicago analizować kwestię Polaków w Stanach Zjednoczonych. To raz. Mirosław Skórka i tak jest w tej wielkim osiągnięciem, bo to jest bardzo kompromisowy szef tego związku. Tam wcześniej był taki pan Piotr Tyma, który w tej chwili zajmuje się głównie hejtowaniem Polaków jako gorszych niż Rosjan. To jest druga rzecz. Trzecia sprawa. Każde z tych słów, które powiedział Mirek Skórka, sorry, jesteśmy po imieniu, da się tutaj oratorsko jakoś zmasakrować, bo Polska jest jeszcze bardziej potrzebna Ukrainie niż Ukraina Polsce. Nie ma ukraińskiego bezpieczeństwa bez Polski, bez hubu, bez wszystkiego. I nie Polska zaczęła tą kwestię. A cóż, no, dla prezydenta Zeleńskiego będzie problem, że nie będzie przyjeżdżał do Polski. Mam wrażenie, że będzie za to próbował w dalszym ciągu latać z lotniska w Rzeszowie, na którym jest co kilka dni, nie spotykając się zresztą z polskimi władzami. A co do reszty, proszę państwa, to Ukrainie powinno bardziej zależeć na rozmowach z Polską. Są różne też szczeble utrzymywania tego kontaktu i wreszcie w ciągu roku, dwóch nie będzie żadnego prezydenta Wołodymyra Zeleńskiego, więc ja bym się tym tak bardzo nie przejmował.
1: Że nie przyjedzie, no dobrze, ale co z lotniskiem? W Jasionce zrobić, bo są takie głosy, także o tym mówił szef.
3: Wojskowy transport, jak najbardziej pomoc, kwestie związane z bronią, z tym, co współpracuje, wspomaganie Rosji przeciwko putinowskiemu zbrodniarzowi, Ukrainy przeciwko putinowskiemu zbrodniarzowi, jak najbardziej. A jak pan prezydent będzie strzelał nam focha, to niech sobie lata z Koszyc. Też blisko ukraińskiej granicy, trochę gorsze drogi ze Lwowa. A może Rumunia go wpuści, będzie sobie latał z Jas na przykład. To jest już jego kwestia, gdzie sobie będzie latał na zachód.
1: Czyli co, nie wpuszczać Zeleńskiego do Polski?
3: No skoro się tak na nas obraża, to przecież powinien nam przyjść takiego focha i w ogóle do Polski nie przyjeżdżać. Rzeszów to jest jednak Polska, prawda?
1: Nie, wszystko na to.
3: Nie ma się co bać fochów polityków, drogi redaktorze. No politycy mają to do siebie, że strzelają fochy, trzeba jakoś to przetrwać.
1: Wróćmy trochę do tych relacji, o których rzadziej mówi się w mediach. Pan Mirosław Skórka mówił o relacjach biznesowych. Jak wyglądają te relacje biznesowe Polski i Ukrainy? Bo tak się akurat złożyło, że mamy w rządzie na różnych poziomach ludzi, którzy robili interesy na Ukrainie. To jest tak zwanych dwóch Bartków, duży i mały, niech właśnie minęli, czyli pan Bartłomiej Babuśka i pan Bartłomiej Sienkiewicz, tak ten sam.
3: Babuśka to teraz jest nawet specjalnym naszym przedstawicielem odszedł z tej Agencji Rozwoju Przemysłu, jest teraz specjalnym przedstawicielem do spraw właśnie odbudowy Ukrainy. Paweł Kowal go nominował i z Wojtkiem Balczunem, a Wojtek Balczun też jednak pracował na Ukrainie.
1: Też pracował na Ukrainie, to jest kolejny przedstawiciel tego rządu.
3: To jest kwestia tego,
1: jak to jest? Mamy że... trzech ważnych polityków, plus jeszcze Paweł Kowal, to trochę inny przypadek, ale zupełnie. Trzech ważnych polityków, którzy robili interesy na Ukrainie, a teraz są w rządzie Donalda Tuska odwiecznym, na różnym poziomie.
3: Odwiecznym problemem, bo mieliśmy przecież kiedyś problemy z rosyjskim lobbingiem, z niemieckim, wiecznie z francuskim. Odwiecznym problemem jest to, że musimy bardzo w Polsce uważać, żeby nie mogły się pojawić oskarżenia wobec polityków, że reprezentują, albo osób zajmujących wysokie stanowiska rządowe, że są przedstawicielami tak naprawdę interesów innego państwa albo jego biznesu, prawda? Ja mam nadzieję, że to są tylko jakieś sugestie i że żaden z nich tak nie robi i myślą wyłącznie o polskim interesie. A od wyjaśnienia tej kwestii jest CBA i parę innych struktur. Jak to naprawdę jest?
1: No dobrze, ale jak to jest? Jak wygląda relacja czy budowanie polskiego interesu biznesu na Ukrainie? Kto może, kto nie może i czy te kontakty idą w jedną czy w drugą stronę?
3: To nie jest... Nie mam tutaj bardzo dużo czasu, ale to jest generalnie bardzo trudna sprawa budować polski biznes na Ukrainie. Co każdy polski prezes każdego polskiego banku, na przykład Credo Bank, czyli...
1: No, ostatnio mamy ten przykład z Lwowa. Tak jest, to piszmy go trochę po...
3: To jest kwestia po prostu tego, że polscy biznesmeni weszli na siłę starcia. się z lokalnym, skorumpowanym układem. Pamiętajmy, że Ukraina nie jest państwem, w którym istnieją w tak dużym zakresie wolne media, struktury prawne jak w Polsce. Przy wszystkich wadach tego, co się w naszym kraju dzieje, zwłaszcza w ostatnich 3 latach, jesteśmy jednak państwem prawa. Zwłaszcza dla biznesmenów. Na Ukrainie jest tego po prostu nie ma. Polska być może za mało robi, aby wymagać od ukraińskich polityków wsparcia dla swojego biznesu. W Gdańsku pod koniec tego miesiąca odbędzie się bardzo duży kongres poświęcony odbudowie Ukrainy, na którym patronem sprawuje minister Kowal. Liczę, że to zostanie ukraińskim partnerom jakoś mocno opowiedziane.
1: A to jest, że ukraińskie elity, władze samorządowe jakoś systemowo nie wpuszczają polskich przedsiębiorców.
3: Nie polskich, w ogóle tych, którzy prawdopodobnie nie chcieli być jakoś z nimi w układzie. Nie wiem, czy akurat dobrze, czy to tylko polskich.
1: Ale Niemcy mają tam swoje interesy.
3: Niemcy mają bez wątpienia większe wsparcie.
1: Kiedyś tam
3: siłę.
1: Robił dobre interesy Kulczyk, był widoczny.
3: Mamy dalej dużo różnych polskich firm. Od Kredobanku, począwszy bardzo ważnego banku, przez ubezpieczyciela oddział PZU tamtejszy, aż skończywszy na różnych, zwłaszcza spożywczych biznesach. Jest tego dużo. Więc ta sprawa lwowska nie jest bez wątpienia jakąś jedyną, bo mamy też dużo pozytywnych przykładów, ale zastanawiam się ciągle nad tym, jak duże jest wsparcie polskiego państwa, polskiego biznesu. To jest, myślę, osoba, która to zdominowała.
1: Powinno
3: oczywiście
1: wejść w tym.
3: Oczywiście. Tak robi każde państwo. No, skoro Paweł Kowal się przyjaźni z Andrijem Sadowym, powinien to z nim tak załatwić po męsku.
1: Czyli?
3: Wytłumaczyć mu, że Andrij Sadowy nie powinien walczyć z polskim biznesem. Niemieccy wyżsi urzędnicy na pewno dzwonią do swoich ukraińskich przyjaciół. A ministrowie Balczun czy Kowal, których bardzo szanuję, są osobami mającymi duże znajomości na Ukrainie.
1: I mogliby to załatwić?
3: Tak, skoro w takim kraju załatwia się to telefonem, to się załatwia telefonem. No nie rezygnujmy ze wsparcia polskiego biznesu dla wyższych spraw.
1: A jak wygląda element w drugą stronę, czyli wchodzenie polskiego, czy ukraińskiego biznesu do Polski? No jednak, jak powiedzieliśmy, Kijów to było pod względem elity finansowej bogatsze miasto niż Warszawa,
3: bardzo
1: obracane
3: wiele
1: większymi pieniędzmi.
3: Ale widzimy to w restauracjach w Warszawie. Pojawia się choćby ten biznes, w którym Ukraińcy byli lepsi od nas, bo rynek gastronomiczny ukraiński był ciekawszy niż polski. Bardzo mocno w ciągu 4 lat zainwestował tutaj nad Wisłą. Mamy masę restauracji, nie mówię tutaj o bistrach prowadzonych przez zwykłych, normalnych Ukraińców, którzy tu wyemigrowali, ale mamy dużo takich przykładów inwestycyjnych. Dopóki to wszystko jest legalne, niech inwestują. Ten pieniądz zostaje tutaj.
1: Nie, to czy inwestują, tak, czy nie, to mnie nie interesuje. Ocena, fakty.
3: Sporo tego jest. Oczywiście to się trochę mitologizuje. Nie ma aż takich wielkich inwestycji. Właściwie była przez chwilę hutnicza. Ale sporo tego jest. W każdym razie jest to rosnąca liczba polegająca na tym, że bardzo wielu ukraińskich biznesmenów lubi lokować swoje pieniądze w bezpiecznym kraju tuż obok Ukrainy.
1: Z kolei mówi się, że może być kłopot, kiedy ten kapitał zniknie, na przykład na rynku mieszkań, że kiedy Ukraińcy zaczną wyjeżdżać, to ceny mieszkań, może nie w Warszawie, w Krakowie czy Wrocławiu, ale gdzie indziej mogą spadać.
3: Przed Ukraińcami nie mieliśmy specjalnie dobrej sytuacji na rynku mieszkaniowym, więc ja myślę, że nie ma co szukać tutaj jakiegoś faktoru strasznej zmiany w roku 2022. Porządny Polak od 30 lat nie może kupić sobie porządnie mieszkania w tym kraju.
1: Zresztą też nie było.
3: No właśnie, zresztą mieszkań, no właśnie, więc zresztą mieszkań też zresztą tych, które tutaj zainwestowali, przecież ze sobą nie zabiorą.
1: Raczej nie. Dobrze, na koniec, co powinien zrobić dalej prezydent Karol Nawrocki? Odebrać Orła Białego i tyle, czy coś jeszcze?
3: Myślę, że na razie tyle wystarczy. To jest bardzo, bardzo i tak mocna, atomowa decyzja pana prezydenta i powinien to zrobić i poczekać na to, co się odbędzie. Karol Nawrocki, jak mówi A, to mówi B, więc to się pewnie stanie w poniedziałek, bo chyba w poniedziałek będzie albo we wtorek.
1: 8,
3: tak.
1: Ale to jest niekonkludywne, znaczy kapituła może
3: tak,
1: powiedzieć.
3: Ale pan prezydent jednak odnosi się z szacunkiem i do pana Bronka Wilcztajna, i do pani Romaszewskiej, i do profesora Kleibera i tak dalej, i tak dalej. No ja myślę, że niestety, ponieważ kancelaria pokazała, że jednak ubiega się w tych sprawach o kontrasygnatę premiera, to pan premier także skorzysta jednak z tej możliwości i tej kontrasygnaty tutaj nie udzieli, co zresztą dla niego będzie wielkim błędem, bo...
1: Dlaczego nie udzieli?
3: Bo pan premier wielokrotnie wypowiadał się jednak już nawet 3-krotnie w tej sprawie, że pan prezydent jednak przesadza z tą decyzją. Więc no wiem, że Donald Tusk bardzo często zmienia zdanie, ale zobaczymy.
1: No dobrze, patrzymy na to, jak to dalej będzie wyglądać, a relacje polsko-ukraińskie już nigdy takie same, jak rozumiem, po tym nie będą. To jest gest, który wpłynął na stałe na...
3: Tak, bo Ukraina straciła ogromną siłę wpływu na przeciętnego Polaka, który uważał, że trzeba ją wspierać bez względu na wszystko. Teraz już wie, że zamiast za to wsparcie otrzyma co najwyżej na plucie w twarz. Nie. Przez ukraińską elitę. Ważne jest, żebyśmy umieli jednak dalej żyć ze zwykłymi Ukraińcami. Bo ta elita się zmieni. Prezydent będzie inny za rok, dwa. Będzie im pewnie generał Załużny, który akurat nigdy Polski nie atakował, choć jest z zachodniej Ukrainy.
1: No dobrze, zobaczymy, czy będzie lepiej, czy gorzej. No jak ktoś jest prezydentem, to może po prostu takie są elity, tu się nic nie da zrobić.
3: Mamy do czynienia z bardzo specyficznym intelektualnie człowiekiem, Wołodymyrem Zeleńskim, typem bardzo narcystycznym, nawet jak na polityka.
1: No dobrze, to zobaczymy, czy może być polityk nienarcystyczny, Łukasz Jasinek.
3: Podobno byli, ale szybko upadali.
1: No właśnie. Łukasz Jasinek był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Do zobaczenia, do usłyszenia. A my za chwilę do decyzji wyborczej wrócimy. Myślałem, że już się pojawi Cezary Gmyz, ale jeszcze go nie ma. To skoro go nie ma, to my posłuchamy sobie piosenki zespołu Lady Punk.

0: Odyseja Wyborcza.
1: I wracamy do studia Odysei Wyborczej. Teraz naszym gościem Cezary Gmyz, dziennika Śledczy, tygodnik Do Rzeczy, Telewizja Republika. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: I zanim przejdziemy do, no, może trochę o mechanizmie SAFE, porozmawiamy trochę o polityce, trochę o działalności Donalda Tuska, ale najpierw też może z Donaldem Tuskiem działania związane, czyli to, jak śledczy próbują rozwikłać sprawę fałszywych zgłoszeń na polityków, dziennikarzy telewizji Republika przede wszystkim. Został zatrzymany podobnoż znany adwokat, którego mało kto znał. Potem okazał się być bratem radnego Prawa i Sprawiedliwości, a potem się okazało, że został zatrzymany za zupełnie inne zgłoszenia wysyłane listami. Co się właściwie dzieje w tym śledztwie i w działaniach pana ministra Kierwińskiego?
2: No, ja odnoszę wrażenie, że jest próba zepchnięcia odpowiedzialności za te fałszywe alarmy na Prawo i Sprawiedliwość. No, został rzeczywiście zatrzymany mecenas Maciej Z. Początkowo była taka narracja, że chodzi o jednego z lepszych polskich adwokatów, Macieja Zaborowskiego, no, który jest obrońcą między innymi Zbigniewa Ziobry i kilku jeszcze polityków prawicowych, ale też w swoim portfolio ma byłych polityków Platformy. Ale no, szerzono wersję, że to właśnie on został zatrzymany. Okazało się, że nie, że jest to o wiele mniej znany, a właściwie w ogóle nieznany adwokat Maciej Z., brat warszawskiego radnego o nazwisku Zabłocki. Ruszyła do boju cała stajnia mecenasa Giertycha z przekazem dla idiotów, że za te fałszywe alarmy odpowiedzialne jest Prawo i Sprawiedliwość. Radny zabrał głos w tej sprawie, twierdząc, że od wielu lat nie utrzymuje w ogóle kontaktów z bratem i dopiero pierwsza informacja o jego bracie od wielu lat była związana z jego zatrzymaniem. Wiadomo, że panowie są poróżnieni. Wiadomo też, że mecenas Z jest zwolennikiem nie Prawa i Sprawiedliwości, ale ugrupowań na prawo od Prawa i Sprawiedliwości, więc cała ta narracja jest okant stołu potłuc, szerzona przez właśnie mecenasa Giertycha. Natomiast rzeczą oczywistą jest, że Maciej Z. nie miał nic wspólnego z tymi atakami, które relacjonowała obszernie Telewizja Republika, a sprawcy tych ataków do tej pory raczej nie zostali zatrzymani. Mówię raczej, dlatego że prokuratura unika przyznania dziennikarzom w tej sprawie statusu poszkodowanego, bo gdybyśmy taki status mieli, no to oczywiście nasi adwokaci braliby udział w przesłuchaniu wszystkich osób, które zostały zatrzymane, mieliby takie prawo, no ale na razie prokuratura odmawia nam przyznania takiego statusu.
1: Odmawia, żeby nie być ciekawe informacji, jak to śledztwo prowadzi i pan Kierwiński, i pan Żurek, bo wydaje się, zwłaszcza po tym przecieku o zatrzymaniu adwokata, że ta sprawa jest no, rozgrywana politycznie, że najpierw kwestia nagrania z wejścia do domu Tomasza Sakiewicza, potem inne elementy, to wszystko pokazuje tak, jakby władza starała się to politycznie rozegrać tylko i wyłącznie.
2: Dokładnie tak. No, mnie to przypomina prowokacje, jakie miały miejsce już w przeszłości za pierwszych rządów Donalda Tuska, kiedy to

0: Płynęła budka pod rosyjską ambasadą, potem powołał Wojtunik w rozmowie z Bieńkowską, z Elżbietą Bieńkowską, powiedział otwartym tekstem, że była to de facto prowokacja policyjna zorganizowana przez Bartłomieja Sienkiewicza w tej sprawie. Co prawda Wojtunik potem zaprzeczał, że to miał na myśli, no ale jeżeli ktoś słucha tego nagrania, to jest to oczywiste, że taka była narracja Wojtunika, że była to policyjna prowokacja. Niestety do tej pory sprawców tej prowokacji nie złapano, ponieważ no, odnoszę wrażenie, że nie chciano ich złapać. Osądzono i uniewinniono następnie Kamila Zbroińskiego, który no, został złapany po prostu jako przypadkowa ofiara bardzo daleko od miejsca, w którym spłonęła budka i obie instancje sądowe uznały go za osobę kompletnie niewinną, nie mającą nic wspólnego z tą sprawą, a chciano po prostu uderzyć w środowiska prawicowe, z którymi był właśnie Zbroiński związany. I jako żywo przypominają mi działania Kierwińskiego w tej chwili, tamte prowokacje, które były organizowane za pierwszych rządów Donalda Tuska.
1: Prowokacje są podobne, a Marcin Kierwiński nie zasypuje gruszek w popiele. Oczywiście ściga odpowiednich ludzi, odpowiednich nie ściga, ale też ma czas na zrobienie jeszcze jednej kolejki, tym razem kolejki takiej, która jeździ po torach i usadowienia, no albo on, albo ktoś inny, no ale tak się dziwnie zdarzyło, że żona pana Kierwińskiego dostała się do zarządu jednej ze spółek kolejowych ze skromną pensją 28,5 tysiąca miesięcznie, czyli ponad 320 tysięcy rocznie. 40
0: no, nawet nie wiem, czy małżonka Kierwińskiego w tej chwili nie zarabia lepiej od samego Kierwińskiego. Trzeba byłoby to sprawdzić, na pewno są to...
1: Zarabia więcej niż Rafał Trzaskowski w Ratuszu Warszawskim, na przykład.
0: Dokładnie, chociaż spółka, o którą chodzi Koleje Mazowieckie, jest podległa samorządowi mazowieckiemu, a więc nie Rafałowi Trzaskowskiemu, tylko...
1: Struzikowi.
0: Natomiast no, jest rzeczą oczywistą, że PSL jest w koalicji z Platformą Obywatelską. Zresztą no, o dziwo całą sprawę ujawniła Gazeta Wyborcza, która twierdzi, że takich stanowisk wsadzanych z klucza partyjnego jest znacznie, znacznie więcej. No, a jak wiadomo, Kierwiński, oprócz tego, że jest ministrem spraw wewnętrznych i administracji, jest również baronem platformianym w Warszawie, więc a można domniemywać, że coś w tej sprawie mógł mieć do powiedzenia.
1: A propos lokalnych struktur Platformy, to jeszcze bym zapytał, zanim do ministra Kierwińskiego wrócimy, a wrócimy w naszej rozmowie, o Kraków. Tam mają być wybory, koniec sierpnia. Zobaczymy, kto wygra, czy Platforma straci to miasto. Na razie straciła urząd prezydenta, jest komisarz, a były prezydent Miszalski stracił także funkcję partyjną, bo Donald Tusk rozwiązał lokalne struktury Platformy. To jest gaszenie pożaru, sprzątanie po klęsce, rozliczenia. O co chodzi w tym pożarze w krakowskiej Platformie?
0: No, to jest, zdecydowanie jest to sprzątanie po dojmującej klęsce, jaką doznała Platforma Obywatelska w Grodzie Kraka. I to jest coś takiego, że tak naprawdę Tusk usiłuje przejąć struktury krakowskiej Platformy pod siebie. No, to nie były struktury oczywiście w pełni niezależne od Donalda Tuska, ale Donald Tusk no, sam widzi, co się stało. To jest klęska miażdżąca. No, skala braku poparcia w tym referendum dla Miszalskiego no, oznacza poważne kłopoty dla Platformy Obywatelskiej, chociaż trzeba pamiętać, że no, Kraków, jak większość dużych miast, jest takim miastem, w którym Platforma ma bardzo duże wpływy, no ale w tej chwili ma również bardzo duże kłopoty, dlatego że musi wyłonić kandydata na następcę Miszalskiego, a nie będzie to łatwe. No i jak donoszą media, zatrudniono do tej roboty znanego Leona Czyściciela, właściwie Bartka Czyściciela, czyli Sienkiewicza, który no już słynął, no już był wymieniany w tej rozmowie jako człowiek, który miał stać za prowokacją ze spaleniem rosyjskiej budki, ale też wiemy, że odegrał bardzo haniebną rolę w przyjmowaniu mediów publicznych, więc jest to taki a platformiany wykidają troszeczkę też rzeczywiście z Krakowem związany.
1: Związany, który będzie teraz to naprawiał. No właśnie, Bartłomiej Sienkiewicz, który włączył się na koniec kampanii w obronę Aleksandra Miszalskiego, no ale ma też swoje interesy i to teraz Bartłomiej Sienkiewicz będzie ustawiał krakowską platformę?
0: No tak przynajmniej piszą media, że to właśnie on został zadaniowany przez kierownika, czyli przez Donalda Tuska do zrobienia porządków w tamtejszych strukturach i po sprzątaniu po Miszalskim, a no, mimo że Miszalski był najkrócej urzędującym chyba w historii miasta prezydentem Krakowa, to jednak mimo wszystko zostawił po sobie taki bałagan, że będzie tam co sprzątać. Pytanie, kto będzie to sprzątał, bo jednak wiele wskazuje na to, że w tej chwili faworytem w wyborczym ścigu będzie Łukasz Gibała, który no, poprzednio przegrał minimalnie z Miszalskim po bardzo brudnej kampanii prowadzonej właśnie przez struktury Platformy, która w tej chwili zginęła de facto od swojej własnej broni, bo jak pokazuje firma Res Futura, to co działało jeszcze 2 lata temu na korzyść Platformy, czyli algorytmy w mediach społecznościowych, w tej chwili działały wręcz przeciwnie. I to, że Miszalski zyskał bardzo duże poparcie hejterskiego profilu, jakim jest niewątpliwie Sok z Buraka, on de facto mu zaszkodziło jeszcze bardziej, bo jednak mimo wszystko frekwencja została osiągnięta wystarczająca do odwołania Miszalskiego, ale tam sytuacja jest skomplikowana, bo niezależnie od tego, kto zostanie wybrany w wyborach prezydenckich w Krakowie, to będzie musiał się zmierzyć z niechętną sobie, jeżeli to będzie osoba spoza Platformy, z niechętną sobie Radą Miejską, która jednak o włos, ale obroniła się i nie została odwołana w referendum.
1: Donald Tusk podobno się zirytował. Zresztą Newsweek opisuje dużo w aktualnym numerze tygodnika powody, przyczyny tej klęski, dlaczego Platforma przegrała, dziennikarze liberalnego tygodnika, no, którego linia jest zbieżna z linią obecnego rządu, to mówiąc delikatnie, to się da odczuć, kiedy się czyta ten publikator. No właśnie, mówią po pierwsze o przegranej, o klęsce, o kłopotach i o tym, że Donald Tusk stracił słuch społeczny.
0: Tak, no Donald Tusk jest osobą, która no, mimo, że pokazuje swoją tężyznę fizyczną, swoje lata już osiągnęła, coraz głośniej jest na mieście o kłopotach zdrowotnych premiera. Więc rzeczywiście ten słuch społeczny już nie jest taki jak dawniej. Donald Tusk już dawno przekroczył wiek emerytalny, niezależnie jak będzie robił z powodu wieku wycieczki pod adresem Jarosława Kaczyńskiego, no to nie jest on politykiem wiele młodszym politykiem, który no, został już w systemie władzy dość zużyty. No jednak mimo wszystko stanowisko premiera jest stanowiskiem bardzo obciążającym, a jak wiemy, Donald Tusk nie należy do tych polityków, którzy lubią się przepracowywać.
1: Ale teraz być może będzie musiał, na pewno, jeśli chodzi o Platformę. Czytam też inne tygodniki, czytam tygodnik Do Rzeczy i z reguły to jest tak, że jako jeden z pierwszych tekstów, artykułów w tygodnikach zerkam na rubrykę 2 i panowie G, to Piotr Gursztyn i Cezary Gmyz, który jest naszym gościem. I tu też jest...
0: Piotr Gursztyn był pierwszym panem G, który już nie pracuje w tygodniku Do Rzeczy.
1: O Boże, przepraszam najmocniej, już się poprawiam. Patrzę na te notki, które też sporo opisują sprawę krakowską i swoistą łapankę na kandydata, tak jakby Platforma bała się, że nie tylko referendum przegrała, ale i będzie miała poważne kłopoty, żeby wygrać wybory, żeby ktoś z Platformy pokonał innego konkurenta, w tym wypadku Łukasza Gibałę.
0: A no, ten sam problem dokładnie ma Prawo i Sprawiedliwość, które też poszukuje rozpaczliwie kandydata na włodarza miasta Krakowa, no bo jest rzeczą oczywistą, że w tak dużym mieście nie można sobie odpuścić nie kandydować, nie wystawić własnego kandydata. No niestety propozycja Przemysława Czarnka, żeby prawica wystawiła tam wspólnego kandydata skierowana do Konfederacji, nie znalazła posłuchu. W tej chwili już Konfederacja Korony Polskiej, czyli brauniści, wystawili swojego kandydata. No i
1: nazwisko pan redaktor pamięta?
0: Klimek, jeżeli dobrze pamiętam.
1: To o proszę, bardzo dobrze, byłem przekonany, że złapię, bo ja się nauczyłem dopiero dzisiaj rano nazwiska i kiedy zacząłem tą konferencję, gdzie prezentowano pana Klimka jako przedsiębiorcę i ojca, te dwie cechy wyciągano na plan pierwszy, to inżynier architektury, ale zajmuje się prowadzeniem kwiaciarni na co dzień, no i jest ojcem czwórki czy piątki dzieci, teraz już nie pomnę. Jak to zacząłem, to pomyślałem sobie, Grzegorz Braun z jakiegoś powodu postanowił co nieco odpuścić wybory w Krakowie, mówiąc, że sam wystartuje i wtedy wynik mógłby być dużym zaskoczeniem, a teraz jest osoba, której nazwiska zna Cezary Gmyz, ale możesz być do gradatorze w mniejszości.
0: Nie, no zdaję sobie sprawę, że jestem w mniejszości, natomiast no jednak to jest mój zawód. Miasto tak duże jak Kraków, no wypadałoby wiedzieć, kto tam wystartuje, chociaż no nie powiem, żeby pan Klimek był mi dobrze znany, chociaż no znam niektóre publikacje prasowe, czy też no z zainteresowaniem w toku tej kampanii śledziłem rozmaite portale krakowskie, które podają bardzo dużo ciekawych informacji. Również no, polecam wszystkim bardzo dobrą książkę, której współautorem jest Wojciech Mucha, o tym, jak wybrano Miszalskiego, jak te wybory były manipulowane. Naprawdę jest to świetna książka i bardzo dobry podręcznik mówiący o tym, jak w Polsce uprawia się politykę, chociaż wolałbym, żeby inni politycy z niego się nie uczyli, bo są to metody wyjątkowo brudne.
1: No dobrze, ale Platforma będzie miała kłopot, żeby wygrać w Krakowie. No, ten przyjem kandydatura Grzegorza Brauna za czym jak sobie poradzi, ale osoba no przynajmniej na poziomie polskim szerzej nieznana, a na przykład Łukasz Gibała to już polityk, który faktycznie dał się poznać z bardzo różnych stron.
0: A tak, no ja sobie z Piotrem Gośkiem w naszej rubryce żartowaliśmy, że Platforma powinna w sposób oczywisty wystawić swojego szefa struktur krakowskich. Tutaj pytanie do pana redaktora. Jak się nazywa i kim jest szef struktur krakowskich Platformy Obywatelskiej?
1: I to jest pytanie, na które nie znam odpowiedzi. Musiałbym strzelać. Wiem, że tam byłby pan Miszalski, ale nie wiem, czy jeszcze jest.
0: Nie, szefem struktur jest pan, który się nazywa Szczęsny Filipiak. Platforma Obywatelska się nim nie chwali. No bo jak wiadomo, najlepiej, żeby prezydentem Krakowa, to jest troszeczkę taki żart, został ktoś, kto ma tytuł profesorski i brodę. A pan Szczęsny Filipiak nie ma ani jednego, ani drugiego, ale od razu powiedzmy sobie szczerze, że nie ma również żadnego innego tytułu naukowego. Jest to facet, czy stopnia naukowego, jest to facet, który ma, jest absolwentem szkoły zaledwie zawodowej, więc w mieście tak inteligenckim jak Kraków wystawienie kandydata, który nawet matury nie ma, wyłącznie zawodówkę, wydaje się skazane na niepowodzenie, ale moim zdaniem no, szef struktur powinien startować, żeby przekładać do siebie Krakusów, ale będzie to trudne, bo
1: mamy Bartosza Bochenczaka z Konfederacji, mamy pana Michała Klimka z Konfederacji Korony Polskiej, z Platformy. Nie wiadomo, o czym dużo piszą dwaj panowie G, Cezary Gmyz i Piotr Gociek, ale też mamy pytanie o Prawo i Sprawiedliwość. Też nie wiadomo, kto będzie.
0: Też nie wiadomo, kto będzie, to prawda. Taką odwieczną kandydatką wymienianą jest oczywiście Małgorzata Wasserman, ale to jest ostatnia funkcja, którą Małgorzata Wasserman chciałaby pełnić. Już dwukrotnie odmawiała kandydowania na prezydenta Krakowa, chociaż ja twierdzę, że miałaby pewne szanse. Natomiast nie jest to łatwe miasto dla Platformy Obywatelskiej. No i przypomnę, że swojego czasu kandydatem na prezydenta Krakowa, który zresztą robił wówczas świetne klipy, był bardzo znany polityk związany z Prawem i Sprawiedliwością. Nie wiem, czy pamięta pan, kto to był.
1: No, dzisiaj mamy dzień pytań. Znowuż się od odpowiedzi uchylę, bo musiałbym strzelać. Nie wiem, kogo pan ma na myśli.
0: Który... Andrzej Duda, który startował.
1: To prawda, był taki
0: Krakowa
1: moment.
0: Robię bardzo ładny spot wyborczy, jak jeździł rowerem po plantach i po Krakowie. A mimo, że to była dobra kampania, no niestety nie wygrał. I to pokazuje, jak trudnym miastem dla Prawa i Sprawiedliwości jest Kraków.
1: Czyli co? Czyli z tego wszystkiego wychodzi, że i Donald Tusk ma kłopot, ale i Jarosław Kaczyński ma kłopot. Chociaż zdaje się, że PiS nie musi tych wyborów koniecznie wygrać.
0: No to oczywiście dałoby to pewien wiatr w żagle Prawu i Sprawiedliwości, gdyby wystawił kandydata, który wygrał, a przynajmniej zrobił przyzwoity wynik. Natomiast mówię, w Krakowie nic nie jest łatwe. Ja troszeczkę żartobliwie mówiłem, że dobrze byłoby, gdyby PiS postawił na kandydata niezależnego, takiego jak na przykład dziennikarz Wojciech Mucha, wspomniany już w tej rozmowie, który Kraków zna jednak jak własną kieszeń.
1: To byłoby ciekawe wyjście. No pamiętam, w Warszawie kiedyś była taki eksperyment.
0: Co prawda twierdzono, że ma umiarkowane szanse, bo był swojego czasu gniazdowym w Krakowie. A jednak mimo wszystko liczba kibiców Wisły jest znacznie większa, no ale przypomnijmy też, że w tej chwili Kraków ma gigantyczny sukces na swoim koncie, bo ma aż 3 kluby w ekstraklasie. Oprócz Krakowi i Wisły do ekstraklasy weszła również Wieczysta Kraków.
1: No proszę, to jest dopiero informacja, ale kiedyś był taki pomysł w Warszawie. Czesław Bielecki wystartował, do drugiej tury się nie dostał.
0: No tak, tylko że Czesław Bielecki jest niewątpliwie poważnym polskim intelektualistą, natomiast z całą pewnością nie jest trybunem ludowym, to no, po prostu nie posiada pewnych umiejętności, które się przydają przy każdych wyborach. Mam umiejętność przemawiania i pociągania ze sobą tłumów. Nie jest specjalnością Bieleckiego. Jest to człowiek raczej gabinetów niż wiedzy.
1: To już na koniec obiecałem, że wrócimy do rządu. Trochę do Kierwińskiego, ale chyba bardziej do Żurka na koniec, bo patrzę, jest informacja, wniosek rządu, wniosek Żurka o ściganie Patryka Jakiego, wniosek do Europarlamentu, także ze zgodą na tymczasowe aresztowanie. Za co? Za nadzór?
0: Nie, chyba na zatrzymanie i doprowadzenie.
1: Zatrzymanie chyba. I doprowadzenie. O tak jest. Tymczasowe aresztowanie jeszcze nie, ale zatrzymanie i doprowadzenie.
0: No, absurdalny wniosek. No, nawet jeżeli by się mocno wychylić, nachylić nad tym wnioskiem i uznać, że jest on zasadny w swojej treści, jeżeli chodzi o postawienie zarzutów jakiemu, a tak nie jest, no bo zarzut jest absurdalny, że miał prosić o nominację dla jednego z funkcjonariuszy, o awans dla jednego z funkcjonariuszy służby więziennej. A to wniosek o zatrzymanie i doprowadzenie w momencie, w którym Jaki w ogóle się nie ukrywa, nie prosi o azyl gdziekolwiek indziej, jest tak absurdalny i regularnie bywa w Polsce. No, gości również w studiu telewizji Republika i nie ma żadnych problemów z ustaleniem, na jaki adres wezwać wyzwanie Jakiemu, żeby stawił się do prokuratury celem usłyszenia absurdalnych zarzutów.
1: O czym mówił Cezary Gmys. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję również, pozdrawiam serdecznie Radio Wnet. Pozdrowienia z Mokotowa na Plac Zamkowy.
1: O proszę, dziękujemy bardzo za takie pozdrowienia. Godzina 11:04. No dobrze, a my za chwilę do Odysei wrócimy. Teraz czas na serwis informacyjny.
2: Wiadomości. 13 osób nie żyje po rosyjskich atakach powietrznych na ukraińskie miasta. Ponad 100 osób zostało rannych. Władimir Putin wczoraj wieczorem zarzucił kijowskiej elicie, to cytat, próby nadania konfliktowi nowego wymiaru i zapowiedział karę dla osób odpowiedzialnych za ataki na Starobielsk i Chenicesk, gdzie mieściła się kwatera główna sił specjalnych FSB. Prokurator generalny Federacji Rosyjskiej ogłosił wszczęcie postępowań karnych wobec ukraińskich decydentów. Jak analizuje Czarne Niebo News, bieżąca retoryka Moskwy to element operacyjny. operacji psychologicznej poprzedzającej uderzenia. Od zeszłego poniedziałku zmasowany atak był systematycznie odkładany z powodu ograniczeń w rosyjskim arsenale rakietowym. Z kolei rosyjskie MON oświadczyło, że przeprowadzone uderzenia były odpowiedzią na śmiertelny ukraiński atak na akademik w okupowanej części wschodniej Ukrainy, czemu sama Ukraina zaprzeczyła. Trwa dogaszanie hali w Płocku. Jak przekazał Interi brygadier Łukasz Darmofalski, oficer prasowy z Komendy Wojewódzkiej PSP, informacja o pożarze dotarła do strażaków o godzinie 19.03, a płonie hala administracyjno-biurowa o wymiarach około 80 na 100 metrów, w której znajdowały się łatwopalne rzeczy. Na miejsce zadysponowano 40 zastępów straży pożarnej, łącznie około 120 strażaków. Wniosek o uchylenie immunitetu Patrykowi Jakiemu został skierowany do Parlamentu Europejskiego przez prokuratora generalnego. Wniosek obejmuje również zgodę na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Według śledczych zgromadzony materiał dowodowy uzasadnia podejrzenie przekroczenia uprawnień i niedopełnienie obowiązków w okresie, kiedy Jaki sprawował nadzór nad służbą więzienną. Przemysław Wipler oraz Fundacja Dobry Rząd wnieśli prywatny akt oskarżenia przeciwko premierowi Donaldowi Tuskowi, o czym mówił w Poranku Wnet sam poseł Konfederacji.
3: Donald Tusk wykorzystał służby specjalne i złamał informację prawnie chronioną, informację służbową i informację bankową do ataku na polityka opozycji, na całą opozycję, ataku fałszywego, nie mającego żadnego potwierdzenia w faktach. I chodziło oczywiście o sprawę firmy Zonda i chodziło o to, że Donald Tusk na konferencji prasowej czytał informacje dotyczące przelewów, które uzyskała Fundacja Dobry Rząd.
2: W tej sprawie odbyło się już posiedzenie sądu. Złożyliśmy wniosek o uchylenie immunitetu premierowi, mówił poseł Konfederacji Przemysław Wipler, a cała rozmowa na Wnet.fm. Były ambasador Polski na Ukrainie Bartosz Cichocki poinformował o zwrocie odznaczenia przyznanego mu przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. W oświadczeniu wysłanym do Polskiej Agencji Prasowej wyjaśnił, że decyzja ma związek z działaniami ukraińskich władz dotyczącymi upamiętniania UPA oraz osób współpracujących z nazistowskimi Niemcami. W ubiegłym tygodniu Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskiej armii imię bohaterów UPA. Jak uzasadnił, ma to służyć przywracaniu historycznych tradycji narodowych sił zbrojnych. Podkreślił również zasługi jednostki w obronie niepodległości i integralności terytorialnej Ukrainy. Przedstawiciele państw Unii Europejskiej oraz europosłowie osiągnęli porozumienie w sprawie nowych przepisów, które umożliwią odsyłanie migrantów przeznaczonych do deportacji do specjalnych ośrodków zlokalizowanych poza granicami wspólnoty. Podaje Reuters, projekt przepisów zaproponowany przez Komisję Europejską w ubiegłym roku wymaga jeszcze formalnego zatwierdzenia przez Parlament Europejski i państwa członkowskie. Komisja argumentuje, że nowe regulacje usprawnią procedury i dadzą rządom skuteczniejsze narzędzia do przeprowadzenia deportacji przy jednoczesnym poszanowaniu praw podstawowych. Chiny ostro skrytykowały ministra obrony Filipin Gilberto Teodoro po jego wypowiedzi, w której określił Pekin jako poważne zagrożenie dla swojego kraju. Filipiński polityk stwierdził, że mimo niedawnej pomocy ze strony Chin obejmującej dostawy paliwa i nawozów w okresie niedoborów wywołanych wojną, Pekin nie daje powodów do długoterminowego zaufania. Pod koniec maja prezydent Filipin Ferdinando Marcos Jr. odbył 4-dniową wizytę państwową w Japonii, podczas której oba kraje znacząco zacieśniły współpracę wojskową. W Tokio uzgodniono podniesienie relacji do poziomu kompleksowego partnerstwa strategicznego, a także rozpoczęcie negocjacji w sprawie wymiany informacji niejawnych, co ma ułatwić transfer japońskiego sprzętu wojskowego na Filipiny.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Reklama.
6: Czasem wystarczy jeden moment, jedna modlitwa, jedno spotkanie. 15 sierpnia zapraszamy do Ergo Areny Gdańsk Sopot na wyjątkowy festiwal modlitwy, adoracji i pokoju. Prosta droga do Boga, Eucharystia, adoracja, muzyka uwielbieniowa i wspólnota ludzi, którzy szukają Boga. Dobro za dobro. Szczegóły na stronie drogadoboga.com.

0: Po reklamie.
1: Autopromocja.
2: Ta jedna historia to spotkanie z ludźmi, którzy opowiadają swoją historię w Radiu Wnet. Gośćmi audycji byli m.in. Andrzej Jaroszewicz, Marcin Wolski, Piotr Wit i Wojciech Roszkowski. W środę zapraszam na kolejne spotkanie z moim gościem już po godzinie 18. Katarzyna Adamiak.
1: To była autopromocja.
3: Odyseja wyborcza.
4: I wracamy do Odysei Wyborczej. Dzisiaj tego nie mówiłem, to może teraz na początek dwa słowa powiem. Po pierwsze, przywitam raz jeszcze Radio Wnet 11.11, Odyseja Wyborcza, a to wszystko się odbywa także w tym trochę egzotycznym anturażu. Dzięki naszym patronom, ten anturaż, te palmy, to jeszcze pozostało 17 urodzin Radia Wnet. Aż mi żyrafa spadła z biurka, to też pokłosie urodzin. Te rośliny dostaliśmy od naszego patrona i będą tak stały sobie jeszcze jakiś czas, więc w studiu jest zielono, ale też bardzo zielono jest, jeżeli chodzi o naszego patroneta zielono, czyli że dobrze, bo jest w końcu lato, mamy za sobą zbiórkę urodzinową, ale cały czas warto przypomnieć, że my utrzymujemy się. Dzięki temu funkcjonuje, że część z Państwa jest naszymi patronami. Pan Zbigniew, pan Paweł, pan Bogdan i dwóch anonimowych patronów. To jest piątka najnowszych, tych, którzy albo odnowili swoją subskrypcję, albo po raz pierwszy stali patronami Radia Wnet i bardzo im dziękuję, aby Państwa zachęcam, że Państwo chcą włączyć się w budowanie Radia Wnet, to warto zajrzeć na stronę patronite.pl/radio-wnet. Tyle, jeżeli chodzi o ten wstęp medialny, a teraz może o mediach trochę dłużej porozmawiamy. Naszym gościem Mariusz Staniszewski, dziennikarz, publicysta, tygodnik Solidarność, ale też kanał na YouTubie Dobitnie i także portal dobitnie.pl. Dzień dobry.
5: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
4: Przed serwisem był Cezary Gmyz, rozmawialiśmy trochę o Krakowie, ale tam się pojawił wątek, który chciałbym włączyć na początek naszej rozmowy. Ten wątek to kwestia algorytmów i tego, jak Platforma straciła wyczucie, jeżeli chodzi o sieć, o algorytmy. Co pokazało referendum w Krakowie, jeżeli chodzi o skuteczność polityczną partii rządzącej?
5: To nie jest takie proste, ponieważ jednak to jest trochę skala mikro. To nie jest tak, że można to tak łatwo, to co się wydarzyło w Krakowie, tak łatwo odnosić do tego, co się dzieje w kraju, aczkolwiek rzeczywiście trudno tego nie połączyć. Polacy są zmęczeni, nawet koalicja rządząca jest zmęczona rządami Tuska. Pan poseł Komarewicz właśnie ogłasza, że chce opuścić szeregi koalicji, co pewnie ma związek z tym, że w ostatnich tygodniach, miesiącach Platforma raczej nie odnotowuje większych sukcesów. Nawet jeżeli sondażowe poparcie jest stosunkowo wysokie, zaskakująco tak naprawdę wysokie dla Platformy, to myślę, że to jest efekt raczej takiego braku zainteresowania polityką ze strony obywateli, niż realnej popularności Platformy, bo jak tylko się okazuje, że gdzieś w jakimś miejscu to zainteresowanie wzrasta, to Platforma przegrywa. I tak było w Zabrzu, tak jest w Krakowie. W związku z tym, czy Platforma straciła wyczucie społeczne, myślę, że nigdy go dobrze nie miała tak naprawdę. To ten przekaz, który zbudowali pokonując czy odbierając władzę PiS-owi w 2023 roku, to był przekaz budowany przez lata na zasadzie polaryzacji i takiej po prostu zwykłej nienawiści. To jest coś, co dość celnie opisał Jan Rokita, który powiedział, że Donald Tusk ma niesamowitą umiejętność zmieniania społeczeństwa czy grup społecznych w motłoch, czyli jest w stanie wyciągać z tych ludzi najgorsze cechy. I rzeczywiście tak jest. No, jeżeli zobaczymy, jakimi hasłami ta ekipa zdobyła władzę, tymi hasłami, czy to ośmiogwiazdkowymi, czy to hasłami Marty Lampard o tym, żeby wyp i tak dalej, to czegoś takiego szczerze w polskiej polityce wcześniej nie było i aż trudno sobie wyobrazić, że aż trudno przyjąć to do wiadomości, może tak, bo uważać się można, ale trudno przyjąć to do wiadomości, że partia, która sama siebie lokuje jako partię elit, jako partię inteligencji, dochodzi do władzy z takim przekazem. No, jednak wydawałoby się, że to jest potrzeba czegoś więcej, natomiast Tusk o tyle dobrze wyczuł te nastroje, że to wystarczyło do tego, żeby pokonać PiS. Natomiast czy wystarcza do tego, żeby utrzymać władzę, to już się przekonamy za niecałe półtora roku. Natomiast na dzisiaj wydaje się, że ta partia nie potrafi, znaczy nie ma żadnej zdolności sprawczej. Poza budowaniem ciągle nowych podziałów społecznych nie ma żadnej umiejętności realizowania jakiejkolwiek polityki pozytywnej. Ma duże umiejętności destrukcyjne. No to już się przekonaliśmy, bo zniszczyła już parę instytucji państwa, zniszczyła koalicjanta, zniszczyła wiele rzeczy, natomiast nie ma umiejętności pozytywnych, kreowania polityki pozytywnej. Takim elementem ma być teraz, miało być te podpisanie tych kilkudziesięciu umów z polskimi podmiotami w ramach programu SAFE. Natomiast po pierwsze, to jest jakiś kredyt, to jest jakaś piramidalna pomyłka, ponieważ jest jakiś kredyt na procent, na jaki nawet nie wiemy, na ile pożyczamy. I do tego jeszcze...
4: Ale to zanim z SEJ wejdziemy, chciałbym trochę o tym mechanizmie politycznym porozmawiać i także o mediach. Mam w rękach tygodnik Newsweek, pokazuję go. Przez chwilę jest to na 11. Tam są takie co tydzień polityczne złoto, to jest felieton nikogo innego, tylko Andrzeja Stankiewicza, no dziennikarza, jeżeli ktoś nie zna, no to osoby bardzo aktywnej w kampanii prezydenckiej, medialnie głównego rozgrywającego uderzenie na Karola Nawrockiego związane z Grand Hotelem i tego typu historiami. Zdaniem niektórych był jednym ze sprawców zaraz po Tusku tego, że Karol Nawrocki wybory wygrał, bo tak przegrzewał temat, że aż ludzie zaczęli na Karola Nawrockiego patrzeć z większą sympatią. A teraz pisze Andrzej Stankiewicz tak. To zresztą nie jest pierwsza porażka Koalicji Obywatelskiej w samorządzie. W zeszłym roku zaledwie po pół roku kadencji odwołana referendum została prezydent Zabrza Agnieszka Rumpniewska. Znów partia nie pomogła, choć to była porażka tuż przed wyborami prezydenta RP, co było wizerunkowo samobójcze. Same wybory prezydenckie to koncert impotencji wyborczej Koalicji Obywatelskiej. Partia nie potrafiła zorganizować udolnego sztabu i sprawnej kampanii kandydata, który był murowanym faworytem. Widać było gołym okiem, że Rafał Trzaskowski poza jego politycznymi wpadkami został celem skomasowanego ataku botów. To się stało jasne, że to nie grupa ekspertów od kampanii związanych emocjonalnie z Koalicją Obywatelską zwróciła się z ofertą pomocy. Tak jak Miszalski w Krakowie dziś, tak Trzaskowski rok temu odmówił i Tusk na to przystał, co w obu przypadkach skończyło się katastrofą, której skutki są dla obecnej władzy niewyobrażalnie kosztowne i tak dalej, i tak dalej. To nie jest jedyny tekst w aktualnym numerze Newsweeka, który i po samym Tusku, i po Platformie nie zostawia na nich suchej nitki albo jedzie jak po starej szkapie. Dwie tutaj mam myśli. Po pierwsze, merytorycznie, czy to, co napisał Andrzej Stankiewicz, jest prawdziwe, a po drugie, medialnie, co to oznacza, że liberalne media coraz mocniej dystansują się od Donalda Tuska i jego formacji. Panie redaktorze, dwa pytania naraz zadałem, to błąd dziennikarski, ale już trudno, stało się.
5: Po pierwsze jest tak, że to bardzo wygodna teza, że to boty, że to przez boty jakiś atak botów Miszalski przegrał wybory, a Nawrocki je wygrał. Nawrocki wygrał wybory, ponieważ był lepszym kandydatem od Trzaskowskiego, a Miszalski przegrał wybory, ponieważ był fatalnym prezydentem. Czyli został odwołany w referendum, ponieważ był fatalnym prezydentem. I to jest tak naprawdę największa bolączka, największy problem Platformy Obywatelskiej. Jej kandydat w wyborach był po prostu miałki, słaby, płaczliwy, nieudolny i możemy tutaj mnożyć jeszcze te przymiotniki. Banalny, przypomnijmy sobie to jego wezwanie do Donalda Trumpa, aby wspólnie jedli Prince Polo, czy wiele innych tego rodzaju głupot, które wypadał. Ja nie mówię, że to są wpadki, to po prostu jest odzwierciedlenie jego stanu intelektualnego, emocjonalnego i psychicznego. W związku z tym głównym powodem przegrania wyborów prezydenckich był słaby kandydat. Głównym powodem tego, że Miszalski został odwołany, jest słaby, był to, że był słaby prezydent. Cała reszta to jest tylko próba tłumaczenia tego, że car dobry bojarzy źli, że jakieś tajne Wunderwaffe zostało wykorzystane przeciwko Miszalskiemu. Nawet jeżeli coś takiego miało miejsce, to umówmy się, żadne tego rodzaju narzędzia nie zaskutkują, jeżeli ma się do czynienia, jeżeli mają dotyczyć kogoś, kto byłby dobrym prezydentem, czy dobrym kandydatem na prezydenta, dobrym prezydentem Krakowa, czy dobrym kandydatem na prezydenta Polski. To jest, reszta to jest tylko, to są technikalia. Problem Platformy Obywatelskiej, tak jak pisze Andrzej Stankiewicz jest kimś więcej niż tylko dziennikarzem czy takim elementem kampanii. On w dużej mierze jest takim cynglem. Niestety, przykro mi to mówić, ale bo ponieważ Andrzej Stankiewicz był kiedyś bardzo dobrym dziennikarzem, ale to się zmieniło w pewnym momencie i dzisiaj jest zaprzeczeniem tak naprawdę dziennikarstwa. Ale okej. To jest sytuacja taka, że jeżeli rzeczywiście Platforma Obywatelska nie była w stanie skonstruować dobrego sztabu wyborczego, to nie wynika z tego, że nie było ludzi, którzy chętnie by to poprowadzili. Nie, to wynika z impotencji tej partii, ponieważ Donaldowi Tuskowi udało się wyciąć wszystkich już, którzy cokolwiek mieli dobrze tam poukładane pod czaszką, natomiast zostawił tylko tych, którzy mu nie zagrażają. A jeżeli ktoś nawet na chwilę wystawi głowę i powie, że ma jakieś pomysły, to zostanie natychmiast prowadzony do parteru i sponiewierany przez Tuska. Taki jest sposób jego zarządzania partią. Jest o tyle skuteczny, że dzisiaj nie ma żadnego kontrkandydata. Nikt nie odważy się wystąpić przeciwko niemu. Natomiast powoduje to kompletną taką intelektualną impotencję w tej formacji. Skutkiem tego jest właśnie to, że taki beznadziejny polityk jak Miszalski zostaje prezydentem Krakowa, bo umówmy się, gdyby wystawili kogoś innego, też by został prezydentem Krakowa. Gdyby zamiast Trzaskowskiego wystawili kogokolwiek innego, też by został prezydentem Warszawy. W związku z tym to jest oczywiście rozleniwiające i takie demoralizujące dla partii, że ma takie miejsca, gdzie kogokolwiek by nie wystawili, to i tak wygrają. Tych miejsc jest kilka, bo prezydentów fatalnych to możemy wymieniać na palcach nóg i rąk, żeby nie powiedzieć, nie wiem, o Sutryku, o Dulkiewicz, o Jaśkowiaku i tak dalej, i tak dalej. To są największe miasta, a jednak o Hannie Zdanowskiej to są wszystko źli prezydenci miast. Natomiast to, że w Krakowie został odwołany Miszalski, to wcale nie jest powiedziane, że w powtórzonych wyborach Platforma czy Koalicja Obywatelska nie wygra. To jest bardzo możliwe, że je wygra. Być może nie, być może tak. Ale gdyby na przykład takie wybory odbyły się we Wrocławiu, czy w Poznaniu, czy w Gdańsku, to i tak wygrałby kandydat Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej. To jest dla nich rozleniwiające. Wystawili Trzaskowskiego, będąc przekonani, że on idzie jak po swoje, że taki nieznany na początku, przecież dość taki nieudolny w przekazie Karol Nawrocki, że nie jest w stanie mu zagrozić. Natomiast nie przypomnieli sobie, w jaki sposób Andrzej Duda go pokonał i nie przypomnieli sobie tego, że Andrzej Duda pokonał Bronisława Komorowskiego, który również był pewniakiem. W związku z tym to nie jest tak, że kogokolwiek się wystawi w wyborach ogólnopolskich, to na pewno wygra, a Rafał Trzaskowski był tym kimkolwiek tak naprawdę. To jest przerażające, ponieważ nikogo innego, żadnej innej osobowości tam nie ma. Jeżeli widzimy dzisiaj Radosława Sikorskiego, który miał ambicje, żeby być prezydentem, i widzimy, jak jest to prymitywny i agresywny polityk, to myślę, że wynik byłby jeszcze gorszy. Zresztą w Platformie Obywatelskiej chyba też było takie przekonanie. W związku z tym bardzo wygodne jest dzisiaj mówienie, że to atak botów i nieudolność taka medialna spowodowała jedną czy drugą klęskę, ale w rzeczywistości ta klęska jest w samej partii i w sposobie zarządzania nią przez Donalda Tuska i w słabości intelektualnej i takiej osobowościowej tej formacji, bo jeżeli byśmy dzisiaj mieli się zastanowić, kto mógłby zastąpić Donalda Tuska na miejscu premiera, na przykład Tusk, nie wiem, wyjeżdża gdzieś albo
4: No jest jeden dyżurny kandydat, Radosław Sikorski, wieczny kandydat do różnych funkcji, zawsze utrącany albo przegrywający w przedbiegach.
5: Zadałem sobie trud, nie polecam Państwu serdecznie, ale zadałem sobie trud przeczytania, nie w całości, ale dużych fragmentów książki, tej rozmów rzymskich Radosława Sikorskiego i ojca Wojciecha Giertycha. Powiem szczerze, że dawno nie widziałem, nie czytałem czegoś tak słabego i tak pozbawionego jakiejś głębszej refleksji. Jeżeli to są myśli zebrane Radosława Sikorskiego, to jest to wyjątkowy banalista i wyjątkowo słaby polityk, ponieważ polityk, jeżeli pisze książkę, to najczęściej po to, żeby pokazać, że jest w nim jakaś głębia, że jest intelektualistą. Sikorski jest po prostu... powtarza wyłącznie jakieś tępe przekazy TVN-owskie.
4: No dobrze, ale to skoro jest tak, że tam jest taka pustać, że tam nie ma żadnego nazwiska, że i to też nawet w tym Newsweeku się pojawia, którego lekturę też Państwu nie polecam, podobnie jak pan redaktor książki ojca Wojciecha Giertycha i Radosława Sikorskiego, no ale taka nasza robota, patrzę na to i tutaj też rzeczywiście to się pokazuje, że PiS potrafił kilka nazwisk wykreować, czyli Jarosław Kaczyński, prawda, a to Przemysław Czarnek, a to Mateusz Morawiecki, a to Karol Nawrocki, a to Beata Szydło, można by wymieniać ludzi, którzy jednak coś ciekawego do powiedzenia mają i jakieś emocje ze sobą niosą i wyborcy z tymi emocjami związani. Donald Tusk wymyślił 10 młodych polityków, no ale tam chyba nikt prochu nie wymyśli, chociaż się z nimi podobno regularnie spotyka. No i tu akurat cytat z innej dziennikarki, inny artykuł Dominika Długosz, to też no, może nie tej rangi co Andrzej Stankiewicz, ale też osoba, która regularnie formułuje sposób myślenia liberalnych dziennikarzy. Pisze tak, Tusk patrzy na Polskę i pyta, ale o co chodzi? Przecież macie to wszystko, o czym ja mogłem marzyć. Nie rozumie, że jego marzenia nie są już marzeniami jego wyborców. Tak o Donaldzie Tusku pisze dziennikarka Newsweeka. No i jeszcze ten element medialny mnie interesuje. Mamy TVN, który coraz częściej wypuszcza antyrządowe czy krytyczne wobec rządu materiały. Mamy Newsweek, który, no może nie jak w bęben, ale uderza jednak. Są 3 teksty, każdy z nich bardzo krytyczny, nawet zjadliwy w kierunku Donalda Tuska. Skoro on jest jedyny, to dlaczego ten medialny salon zaczyna go podgryzać? Czy właśnie, czy zaczyna, czy może nie zaczyna? O co chodzi?
5: To postrzeganie mediów, zwłaszcza tych liberalnych mediów, lewicowo-liberalnych mediów, jako recenzenta polityki partii rządzącej czy koalicji rządzącej jest błędny, ponieważ to nie te liberalne media, one nie są kimś, kto jest obok władzy, tylko jest to element władzy. W związku z tym, jeżeli widzimy takie materiały, widzimy takie teksty, takie reportaże czy felietony w telewizji, czy newsy opisywa. Natomiast w telefonie jest w ogóle mało newsów, w związku z tym dlatego są to raczej opinie dziennikarzy, czy kogoś, kto tam tym dziennikarzom mówi, jakie mają być te opinie. Natomiast to nie możemy tego postrzegać jako recenzję władzy, jako recenzję polityki rządu, tylko jako walkę frakcyjną. To jest walka frakcyjna. Jeżeli dzisiaj są ludzie oczywiście w Koalicji Obywatelskiej, którzy szczerze Tuska nienawidzą po prostu, no, czują się, czy nie czują się, tylko zostali przez niego poniżeni, sponiewierani, obrażeni i sprowadzani często do parteru, to oni będą rzeczywiście suflować tego rodzaju opinie i będą nakręcać tą taką krytyczną falę, która będzie dotykać Donalda Tuska. I on doskonale wie. Ci ludzie nie wystąpią oficjalnie przeciwko niemu, ponieważ wiedzą, że spotkałyby ich represje, włącznie z wyrzuceniem, nie wpisaniem na listach w kolejnych wyborach itd., itd. W związku z tym elementem walki frakcyjnej są właśnie media. Zwłaszcza tacy ludzie jak Andrzej Stankiewicz. On jest tego wspaniałym przykładem. Natomiast TVN to jest trochę inna historia, bo w TVN jest z tego, co nas dochodzą różne głosy, to jest teraz wielkie zastanawianie się, takie rozedrganie, no bo jak tu się zachowywać wobec partii rządzącej, która być może za chwilę albo nie będzie rządzić, albo a na pewno słabnie, a za półtora miesiąca, czy nawet niecałe półtora miesiąca, nowy właściciel ma przejąć już TVN. I jest to nowy właściciel, który raczej nie podziela poglądów Donalda Tuska i tych ludzi wszystkich, którzy są w otoczeniu obecnego rządu. W związku z tym tam jest taka próba jakiegoś, nie całej stacji, ale niektórych dziennikarzy, czy wydawców, czy kierownictwa, pozycjonowania się jako tych, którzy no, usiłują być obiektywni, co rzeczywiście czasami wygląda śmiesznie, czasami wygląda żenująco, ale pokazuje, że to pęknięcie w tym obozie jest coraz bardziej widoczne i ono będzie widoczne, ponieważ nawet ściganie, czyli nawet ten element kampanii, czy tej kampanii politycznej, nie wyborczej, tych obietnic Tuska, czyli dopadnięcie, dociśnięcie pisowców, nawet to mu się nie udaje za bardzo. Początkowo mógł tam na swoim koncie zapisać pewne sukcesy, nie, wsadzenie do więzienia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, no to był taki dla niego spektakularny sukces, ale później było coraz gorzej, tak, i sądy dość z biegiem czasu coraz bardziej krytycznie patrzą na te zarzuty prokuratury, czy to Bodnarowskiej, czy to Żurkowej. I odrzucają te wnioski jedne za drugim, co jest kompromitujące i dla rządu, i dla władzy, i ewidentnie widać brak sprawczości. I to jest rzeczywiście bolesne. Natomiast jeszcze raz powiem, nie postrzegajmy tych tekstów, tych materiałów jako elementu krytyki prasowej wyłącznie, a już na pewno nie głównie.
4: No właśnie, tak. Bo jak rozumiem, to nie jest krytyka sama dla siebie, że Andrzej Stankiewicz wstał rano i powiedział, oho, ale ten Tusk jest beznadziejny, napisze to, tylko ja to tak też widzę, że to wyraża coś więcej, to wyraża no, trochę jak z całym szacunkiem przy wszystkich różnicach, jak lekturę gazety Prawda w sowieckiej Rosji, żeby zobaczyć, kto tam kogo podgryza, tak jakby, żeby zajrzeć za kotarę sporów, które dzieją się w obecnym obozie władzy.
5: Mimo wszystko nie porównywałbym jednak tych dwóch rzeczy, bo ja bardzo nie lubię takich porównań jednak państwa demokratycznego i tych naszych sporów, podziałów do tego, co było w państwie totalitarnym, które systemowo mordowało ludzi. W związku z tym nie lubię tego rodzaju porównań, ale rzeczywiście jest tak, że niewiele jest takich miejsc na świecie, gdzie media tak bardzo przylgnęły do władzy i tak bardzo stały się elementem sprawowania władzy, jak w Polsce, gdzie w zasadzie refleksja nad tym, co robi rząd, jest żadna. To przychodzi raz na jakiś czas, kiedy nagle dochodzi do jakiegoś sporu albo wewnątrz koalicji, albo na przykład lobbystów, którzy za tym stoją. I ich interesy, ich zamierzenia nie są realizowane przez ten rząd. No bo brak sprawczości Tuska, brak umiejętności prowadzenia realnej polityki przez niego, brak umiejętności osiągania celów, natomiast ogromne zadłużanie państwa i takie niszczenie państwa powoduje, że ileś projektów, bardzo wiele projektów, które miały być zrealizowane w Polsce, nie zostały zrealizowane, tych projektów lobbystycznych, tych które niekoniecznie, nie wiem, sprawiałyby, że nasza gospodarka będzie lepsza, że nasze firmy będą lepiej funkcjonowały, ale jakieś grupy, jakieś inne podmioty by na tym zarobiły. W związku z tym wściekłość tego otoczenia, tego zaplecza, jest, czy taka, może nie wściekłość, taka niecierpliwość tego zaplecza jest coraz większa. I to ma wpływ na walki frakcyjne, to ma wpływ na to, że niezadowolenie z rządów Donalda Tuska jest coraz większe.
4: To na koniec zmieńmy temat tego niezadowolenia także medialnego. To jeszcze wrócę TVN, jeżeli się odwróci, to będzie co znaczyło dla koalicji rządzącej, to jeszcze patrzę na ten Newsweek, tekst krytyczny o Struziku, czyli osobie, która od prawie ćwierć wieku zarządza Mazowszem niepodzielnie i dzieli olbrzymie pieniądze. Był taki moment w wyborach, że tuż niewiele brakowało, wtedy akurat zdaniem wielu Patryk Jaki swoją bardzo aktywną kampanią zmobilizował warszawiaków, którzy wyszli i zagłosowali na Trzaskowskiego, a potem też zagłosowali na koalicję do sejmiku uratował stanowisko dla Struzika. Gdyby nie to i gdyby PSL z Platformą stracili Mazowsze, inaczej to mogłoby wyglądać, bo są olbrzymie pieniądze, a zupełnie poza kontrolą. Mało kto z nas patrzy, także nas dziennikarzy, co jest naszą winą, na wydatki samorządowe, a tam w województwach są duże środki, które są wydawane w ogóle czasami poza jakąkolwiek kontrolą, poza tą, którą stanowi RIO, czyli te regionalne izby obrachunkowe, ale to inna historia. No nieważne, tak czy inaczej te liberalne media szukają kogoś nowego i co się stanie, jeżeli TVN wypadnie z takiego swoistego portfela medialnego Donalda Tuska?
5: Tak szybko nie wypadnie, natomiast rzeczywiście można się spodziewać pewnego, już widzimy pewne dystansowanie się od tej polityki, bycie takim jednoznacznym narzędziem w rękach władzy i to będzie pewnie postępowało. Bez wsparcia TVN-u to jest rządzenie Tuska będzie dużo trudniejsze. Bo musimy sobie zdać sprawę z tego, na czym ono polega. Ono polega na tym, że Tusk ma grupę takich fanatyków. To jest mniej więcej, jeżeli elektorat Platformy, taki twardy elektorat Koalicji Obywatelskiej określimy na mniej więcej 35%, tak, 32% mniej więcej w tych granicach, no to mniej więcej 2/3 z tego, tak wynika z badań, to są wyborcy fanatyczni, czyli Tusk może liczyć mniej więcej na 20-25% takich głosów fanatyków, którzy zawsze na niego zagłosują i on musi ich karmić. On musi ich karmić tymi wszystkimi agresywnymi przedsięwzięciami, typu właśnie zamykanie, ściganie, zapinanie w kajdanki zespolone tych różnych ludzi związanych z prawicą, po to, żeby oni byli wiecznie podgrzani, żeby oni mieli motywację do tego, żeby podgrzewać innych. Ma też tych wyborców bardziej umiarkowanych, oni są, wbrew pozorom, w tym twardym elektoracie, oni są w mniejszości, co jest bardzo ciekawe, którzy jednak domagają się, oni mu wierzą, chcą mu wierzyć, wypierają te wszystkie informacje o tym, że jest nieudolny, że zadłuża państwo na skalę niewyobrażalną, jak nikt wcześniej, że działa na rzecz Niemiec, że zablokował ileś tam wiele ważnych inwestycji w Polsce, że blokuje rozwój polskich firm i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oni nie chcą w to wierzyć, wypierają to, nie, te informacje do nich nie docierają, niemniej jakaś refleksja do nich dociera, jakaś się pojawia. I tak na niego zagłosują, być może z niechęcią, ale na niego zagłosują. Problem ma taki, że ten materiał, ten content taki do tej dla jednej i drugiej grupy dostarcza właśnie takie medium jak TVN. To oni spełniają tą rolę tego katalizatora, tego przekaźnika, przepraszam, nie katalizatora, przekaźnika, który dostarcza i ten bardziej radykalny, i ten taki mniej radykalny przekaz, który zaspokaja potrzeby tych ludzi. Wbrew temu, co się sądzi, politycy, wyborcy konserwatywni są znacznie mniej wierni swojej partii, swoim mediom. Oglądają i jedno, i drugie. Wyborcy liberalni oglądają tylko jedno. Jeżeli TVN przestanie ich zaspokajać w ten sposób, to tu będzie miał problem, ponieważ będzie miał problem z dotarciem, z nakarmieniem tymi emocjami tego swojego twardego elektoratu.
4: To już na koniec informacja związana ze zbliżającą się konferencją. Tak, zmienię temat, panie redaktorze. No szybko, na
5: bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Właśnie a propos samorządów, bo zaczęliśmy od samorządów, to może na samorządach skończymy. 9 czerwca w Halinowie zapraszamy na konferencję dotyczącą tego, czy samorządy są w stanie, jak samorządy powinny funkcjonować, aby opierać się trochę tym centralistycznym tendencjom, które są w Unii Europejskiej, oraz jak wykorzystywać energię małych firm, kumulować tę energię małych firm w samorządach, by one mogły się rozwijać szybciej. Zapraszamy do Halinowa, startujemy o godzinie 10.00. 15, 10.30, 9 czerwca serdecznie zapraszamy, to już bardzo niedługo, bo to za tydzień.
4: Dziękuję bardzo za rozmowę. Mariusz Staniszewski był naszym gościem, a my teraz pędzimy prosto z Odysei do studia Bejrut. Tam też niezwykle gorąca, nawet bardzo gorąca sytuacja. Za opóźnienie przepraszam i zamieniamy się w słuch.

0: صباح الخير، هون بيروت.
1: دبري تو بيروت.
0: سلامات من بيروت.
1: از بيروت و تمر عزم بوزدرافيايو.
0: مايا تيه.
1: I Kazimierz Gajowy. No tak, panie redaktorze, my mimo tego, że żyjemy za granicą, zwracam się do redaktora Jankowskiego, dziękujemy mu za te 10 minut, które mogliśmy właśnie partycypować w tych ważnych wiadomościach dla Polski, bo my Polacy za granicą wbrew pozorom się

0: هو نايبيف. شو حبيت أكتر شي ببولندا؟ وارسو بولندا؟
1: كل شي بحبه ببولندا.
0: مايا się uśmiecha. Mówi, że wszystko kocha, wszystko lubi, co jest w Polsce. No, ja mam właśnie swoją ideę, dlaczego tak jest, dlatego że my jak przywozimy obcokrajowców do Warszawy, do Polski, to pokazujemy im to wszystko, co jest piękne i pokazujemy, jak się bardzo wszyscy kochamy, szanujemy, nawzajem sobie pomagamy, tak jakby to był film z Albo kochaj, albo rzuć. No tak, rzeczywiście to, co na zewnątrz Warszawie widać i słychać, jest piękne, dopóki nie zagłębimy się właśnie w te niuanse, o których dzięki panu redaktorowi Jankowskiemu zostaliśmy uświadomieni. No tak, ale to w takim razie, żeby jeszcze zacząć od radosnych rzeczy, jak porównasz, Maju, pogodę, którą przeżyłaś tam w Polsce, a teraz już od rana doświadczasz jej, tej pogody limańskiej. Schufi Farkben, Tas Bipolanda, Hon Bilubnan?
1: يعني الشيء الوحيد اللي هو ستابل بلبنان هو الطقس.
0: No rzeczywiście, ja się uśmiechnąłem, mówi, trzeba powiedzieć, że jeżeli jest coś stabilnego w Libanie, to właśnie pogoda. A o co chodzi, Shujani?
1: يعني بس نعرف انه بلشت الصيفية, يعني الحرارة هي ذاتها, قرر 25 هلا بالصباح و 20 بالليل وما في شتاء.
0: Maja mówi, że w Libanie co do powiedzmy pogody, to wiemy, jak przychodzi lato, to temperatura jest zawsze stabilna, w dzień 25 i więcej, w nocy 20 i zawsze słońce. A w tej Polsce czego doświadczyłaś? Śkiwkan by Polanda?
1: W Polanda kna amenaisz la arba fusul biom wahad.
0: Maja mówi, że w Polsce każdego dnia przeżywała cztery pory roku i rzeczywiście raz było bardzo gorąco, to ja też tego doświadczałem, raz było bardzo zimno, raz słonecznie, raz deszczowo, no chyba jak w tej polskiej polityce. No w Libanie pogoda piękna, to jeszcze jedno słowo, co widzimy z naszego okna studia Bejrut, kifel tas min hon?
1: عم شوف الشمس كتير قوية والبحر عم شوفه من هون هيك رايق يعني ما في هوا.
0: Widzimy bardzo mocne słońce, które tutaj oświetla wybrzeże libańskie, a morze po prostu błękitne i prawie, że się nie porusza. No tak, nie porusza się morze, ale w polityce i w sytuacji wojennej jest wiele, wiele, wiele, wiele ruchu. My mamy taką piosenkę, która mówi o anielskiej twarzy Bejrutu, ale to spalona twarz. Tym razem ta twarz Libanu, Bejrutu, to ona jest anielska? Hajdal Bejrut, jany uszchel malak, aliom?
1: يعني من بعد مبارح يلي كان وجه كتير خيفان وقتلينهم يمكن اليوم وجه رايق أكتر.
0: Wczoraj twarz Bejrutu była nie tylko spalona, ale też smutna i zakłopotana, bo groziło Bejrutowi praktycznie całkowite zniszczenie w zapowiedziach premiera i nie tylko Izraela. Dziś Maja mówi, że ta twarz się troszkę jednak rozjaśniła. A my pana reżysera poprosimy o tą naszą piosenkę, o ten Bejrut, który płacze ustami matek i dzieci, z nadzieją, że to się niedługo skończy. Prosimy.

0: No cóż, no cóż, czekamy, kiedy ta twarz, ta anielska twarz Bejrutu na nowo nam się ukaże za tej zasłony dymu, którego nie brakowało ani wczoraj, ani podczas dzisiejszej nocy. Wiem, że słuchacze Radia Wnet, słuchacze studia Bejrut Radia Wnet czekają, by być troszkę oświeconymi na temat tego, co tu się dzieje, co było wczoraj, co było dzisiaj i może, żeby troszkę też przewidywać, co będzie też jutro. No cóż, Maju, zróbmy takie podsumowanie tego, co było, tego, co jest. Siu sar, siu ambisir, siu mumkin bisir bukra.
1: هلا شو صار من قبل انه كان في على اساس اعلن وقف اطلاق نار اسرائيل كانت عم تقصف تكفي تضرب بالجنوب وبالبقاع
0: No przede wszystkim wczoraj i w nocy były wzmożone bombardowania nie tylko południa Libanu, ale również doliny Beka.
1: وكانت عم بتفوت كتير بالجنوب حتى لبعض الليطاني وكان كتير سيمبوليك انه اخذت قلعه البوفور.
0: I wojsko izraelskie przekraczało nawet linię tak zwaną żółto, czyli walczyło poza tą linią, a takim symbolicznym momentem strasznym dla Libanu to było właśnie wzięcie w posiadanie przez armię izraelską słynnego zamku krzyżowców tam nad rzeką Litanii, Bofor.
1: هيدا الشيء خلى حزب الله يكفي يقصف شمال إسرائيل بالصواريخ وكمان يقصف الإسرائيليين يلي عم بفوتوا على الأراضي اللبنانية قتل يمكن أكثر من 3 جنود وجرح 6.
0: Również حزب الله nie pozostaje bez odpowiedzi, ciągle pokazuje swoją zdolność militarną. Ostrzelał nie tylko żołnierzy na terenie Libanu, już znajdujących się armii izraelskiej i z tego, co podają media, przynajmniej 3 żołnierzy armii izraelskiej najprawdopodobniej zginęło, ale również te rakiety docierają do północnych części Izraela i tam też sieją panikę.
1: اجتمع نتنياهو مع المجلس الدفاع وقرروا بما أنه أهل الشمال بإسرائيل ما عم يقدروا يعيشوا حياة طبيعية بدنا نقصف بيروت.
0: A efektem tych bombardowań ze strony Hezbollahu, tych północnych części Izraela, było spotkanie rządu Izraela wraz z wojskowymi i ta decyzja, że zemsta ma być poważna za te właśnie odważne ostrzeliwanie ze strony Hezbollahu i że teraz celem zmasowanych bombardowań ostrzału ma być sam Bejrut.
1: أكيد كل العالم ظهرت من بيروت الطرقات كانت كلها مسكرة بالسيارات العالم مش عارفة وين تهرب.
0: To spowodowało, że wczoraj praktycznie, zwłaszcza dzielnice południowe Bejrutu się wyludniały, ulice, drogi, wszystkie były zablokowane samochodami i ludźmi, którzy po prostu z tego Bejrutu, a zwłaszcza z południowych części, po prostu, żeby uratować swoje życie, uciekali.
1: أكثر من 5 أو 6 ساعات بقيت العالم عايشة بخوف أي متى بده يبلش القصف على بيروت.
0: Można powiedzieć, że przynajmniej 5-6 godzin te tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi, uciekinierów żyło olbrzymią traumę, spodziewając się tego zmasowanego ataku na ich dzielnicę ze strony armii izraelskiej.
1: وبلشت الميديا تحكي على أنه في اتصالات رئيس الجمهورية بينه وبين الإدارة الأمريكية.
0: Ale w tym czasie pojawiły się też informacje, że kontakty administracji prezydenta Trumpa z przedstawicielami rządu Izraela zostały podjęte, zostały, no, można powiedzieć, nasilone. No i o co chodziło?
1: وبذات الوقت كمان إيران قالت إنه أنا ما بقى بدها تكفي النيغوسياسيون.
0: A w tym czasie również Iran wypowiedział swoje zdanie na temat tych gróźb i powiedział, że w takim razie, skoro Bejrut jest zagrożony bombardowaniami, my zrywamy jakiekolwiek negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi.
1: الإعلام الأمريكي بخبر إنه ترامب اتصل بنتنياهو وكان كتير معصب ومنعه إنه يضرب بيروت.
0: Tu pojawiły się informacje w prasie libańskiej, bazujące się na informacjach prasy amerykańskiej, że Trump skontaktował się bezpośrednio z Netanyahu i po prostu zmusił go do zaniechania właśnie wykonania tego planu bombardowania Bejrutu.
1: بالذات الوقت بعد هيدا التليفون كان في statement لنتنياهو عكس ترامب. نتنياهو بيقول حكيت مع ترامب وإذا حزب الله بكفي يضرب إسرائيل بدي أضرب بيروت. ترامب قال عملت اتصال مع نتنياهو ما رح تنضرب بيروت وأخذت أوكي من حزب الله ما رح يضرب بقى إسرائيل.
0: Pojawiły się tutaj dwie informacje. Jedna ze strony Izraela, że Netanyahu uzyskał to, o co mu chodziło, czyli możliwość bombardowania Bejrutu. Oczywiście z takim jednym jeżeli, czyli jeżeli Hezbollah nadal będzie bombardował północne części Izraela, to wtedy ten plan zunicestwienia praktycznie Bejrutu, a zwłaszcza jego południowych dzielnic, się zrealizuje. Inna informacja była podana przez administrację prezydenta Trumpa, że po prostu Trump nakazał, rozkazał, że Netanyahu Bejrutu nie ma prawa ruszać.
1: هلا اليوم شوفي بيروت ما انقصفت بس الجنوب بعده عم ينقصف. اسرائيل بعده عم تفضي ضياع ومناطق والنبطية هلا من خمس دقائق كمان فضيت.
0: No tak, no, czyli sytuacja na dzisiaj, Bejrut nie został unicestwiony, nie został zbombardowany, czyli tutaj mieszkańcy Bejrutu odetchnęli, życie wróciło do pewnej normalności, w cudzysłowie oczywiście, natomiast Izrael kontynuuje swoje bombardowania na południu. Ale też pojawiły się takie informacje, że to Trump miał w taki sposób, wręcz bym powiedział, brutalny nawet zwracać się na temat Netanyahu. Yani sevrela no kan biul Trump lano enta kaza kaza shu kan biul.
1: هيدا بحسب أكسيوس. أكسيوس اللي هي صحافة أمريكية أكتر شيء بتكتب معلومات اتصال مباشر مع ترامب إنه هو مجنون إنه هو عم ينزع السيس فاير إنه ترامب هو اللي خلاه ما يفوت على الحبس و...
0: Media Axios, które są w jakiś sposób tymi, które mają dostęp do Białego Domu bezpośredni, ponoć prezydent Trump miał nawet powiedzieć, że enta crazy, nie? Czyli jesteś głupi, jesteś niepoczytalny, że czynisz to zło i że praktycznie ja ciebie ratuję, że nie siedzisz jeszcze w więzieniu, także musisz się, w cudzysłowie można powiedzieć, mnie słuchać. Szanowni Państwo, czyli taką sytuację mamy na dzisiaj, znowu niewiadomą, znowu z cierpieniem, już 3,5 tysiąca ludzi zginęło, 10 tysięcy jest rannych, a ponad milion potrzebuje pomocy. No my dziękujemy jeszcze raz i będziemy zawsze dziękować naszym darczyńcom, którzy przez Radio Wnet wspomagali i wspomagają Fundację Fenicja. Tu dotarły już pierwsze pakunki, przede wszystkim z pomocą taką najbardziej potrzebną, jak środki czystości, jak opatrunki, no i oczywiście też lekarstwa, które będą dysponowane w tych wioskach, przede wszystkim, które najbardziej cierpią, czyli na południu Libanu. Przypomnę, to Dybel, gdzie krzyż był zniszczony i odbudowany, gdzie Matce Bożej figurze oczywiście wkładano papierosa do ust, czyli to po prostu bezczeszczenie tam miało miejsce. Chrześcijanie tam trwają, ale pamiętajcie, drodzy słuchacze Radia Wnet, Studia Bejrut, trwają również w jakiejś tam części dzięki Wam, dzięki Radiu Wnet, dzięki Fundacji Fenicja. To, co robi Fundacja Fenicja, łatwo sprawdzić. Wystarczy wejść na fenicja.org.pl. Można zobaczyć, można też wspomóc, zawsze wspomagając Radio Wnet, bo jakby nie było Radia Wnet, nie byłoby Studia Bejrut, nie byłoby tej pomocy, nie byłoby tych bezpośrednich informacji. Dziękujemy, Maju, dziękujemy.
1: Halo, salo.
0: Maja mówi zawsze gotowa, żeby nas wszystkich informować o tym, co naprawdę w bliskim, na Bliskim Wschodzie, a konkretnie w Libanie się dzieje. Do usłyszenia za tydzień, jak Pan Bóg pozwoli, jak to mówimy w Libanie.

0: Dzień dobry, Michał Trześniewski, zapraszam na wiadomości, co w programie. Nowy dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych. Przemysław Wipler proponuje nazwanie odcinka autostrady, która wiedzie na Ukrainę imieniem pomordowanych przez UPA.
1: Wiadomości wnet.
0: Prezydent Karol Nawrocki mianował nowego dowódcę operacyjnego rodzajów sił zbrojnych. Został nim generał dywizji, pilot dr Ireneusz Nowak.
2: Mamy dzisiaj, drodzy państwo, przed sobą pilota z krwi i kości. Pilota, który niesie w sobie piękną tradycję polskich sił powietrznych i polskich pilotów, którzy służyli Rzeczpospolitej Polskiej w roku 1939 i w bitwie o całą wolną Europę pod niebem Wielkiej Brytanii. Polski pilot, polski lotnik, to znaczy, drodzy państwo, odwaga, determinacja i umiejętność podejmowania ważnych decyzji w ułamku sekundy.
0: Domagamy się od prezydenta Ukrainy zgody na poszukiwania i ekshumację pomordowanych Polaków oraz usunięcia z nazwy jednostki wojskowej imienia bohaterów UPA, mówił na konferencji prasowej kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek.
3: To jest, proszę państwa, tak, jakby Niemcy dzisiaj, po tych kilkudziesięciu latach od zakończenia wojny, nadali swojej jednostce wojskowej gdzieś w Niemczech imię na przykład Rudolfa Hessa. Żądamy także natychmiastowej zgody na możliwość ekshumacji wszystkich pomordowanych bestialsko, ludobójczo Polaków, którzy dalej spoczywają gdzieś w polach na Ukrainie. To są warunki dzisiaj brzegowe dalszej solidarności Polski wobec Ukrainy.
0: Czarnek przedstawił również oczekiwania wobec premiera Donalda Tuska. Wezwał do odblokowania projektu ustawy, która przewiduje kary za promowanie banderyzmu.
3: Żądamy natychmiastowego wznowienia prac nad ustawą, którą napisałem wraz z ówczesnym prezesem IPN-u, dzisiejszym prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, panem doktorem Karolem Nawrockim. Ustawy o zakazie propagowania banderyzmu na ziemiach polskich. Ktokolwiek by kłamał na temat tego, co się działo na Wołyniu, będzie podlegał takiej samej karze po wejściu w życie tej ustawy, jak ci, którzy dzisiaj kłamią na temat tego, co się działo w Auschwitz-Birkenau, czyli zrównanie kłamstwa wołyńskiego z kłamstwem oświęcimskim.
0: Gościem poranka Radia Wnet był poseł Konfederacji Przemysław Wipler. Mówił, jak powinien zareagować rząd na nadanie imienia bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych na Ukrainie.
4: Powinniśmy, dbając o prawdę historyczną, o pamięć o pomordowanych, na przykład nazwać autostradę A4, ten odcinek od granicy polsko-ukraińskiej do Rzeszowa, autostradą poświęconą pamięci ofiar ukraińskiej powstańczej armii. Budowanie tożsamości państwa ukraińskiego na micie bandytów, na micie ludzi, którzy mordowali naszych rodaków, to jest coś, wobec czego nie możemy być bierni ani obojętni.
0: Europoseł PiSu Tobiasz Bocheński chwali byłego ambasadora Polski na Ukrainie Bartosza Cichockiego za zwrócenie ukraińskiego odznaczenia za zasługi. Dyplomata zdecydował się na taki krok w odpowiedzi na nadanie jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA.
5: Tak właśnie trzeba się zachowywać. Były ambasador Rzeczpospolitej na Ukrainie Cichocki zwrócił Zełenskiemu odznaczenie za zasługi. Dlaczego? Dlatego, że Zełenski bierze udział w wielkiej promocji banderyzmu na Ukrainie. Ideologii zbrodniczej, przede wszystkim antypolskiej. Antypolskiej. Ich chwalenie bandery, uprawianie tego rodzaju szaleństw ideologicznych nie może spotykać się z brakiem reakcji ze strony polskiej. I pan ambasador zachował się jak należy.
6: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: W Warszawie i Krakowie słonecznie do 23 stopni, we Wrocławiu cieplej do 25 stopni, a w Białymstoku do 22.
6: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
7: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
8: Reklama.
1: 26 maja to bardzo ważna data w naszej historii. Otóż ukazuje się nasza najnowsza płyta Prawdziwa Inteligencja.
8: Nareszcie na płycie będzie Śpiewam po polsku, ale będą też pierogi, będzie Planeta płonie i 12 innych premierowych piosenek.
9: Płytę możecie Państwo nabyć, korzystając z naszego profilu na Facebooku Kabaret Otto.
8: Patronem medialnym jest Radio Wnet. Wydawcą jest Radio Wnet. Kupując płytę, umożliwiacie nam Państwo nagranie następnej Kabaret Otto.
10: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
11: Karol Maurycy de Talleyrand.
10: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
12: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
13: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
12: Mów szybko, gdzie byłaś?
13: Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
12: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
13: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
12: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
14: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
15: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
16: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
17: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
18: Po reklamie.
19: Autopromocja.
20: Dzień dobry, zapraszam do mojej audycji Piaf, czyli Wróbel, którą prowadzę w czwartki o godzinie 14.05. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Joanna Rawik.

0: samo południe. Dzień dobry, Magdalena Uchaniuk, witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy dzisiaj z Adamem Czerpakiem, z Państwem do godziny 14. Pierwsza godzina to temat, który w ostatnim czasie na pewno wywołuje dyskusję, ale dzisiaj spojrzymy na to, co się stało na Wołyniu, to, co się stało w latach 40., na ludobójstwo na Wołyniu, nieco, z nieco innej perspektywy. Na początek będziemy rozmawiać o śledztwie, które toczy się już bardzo wiele lat w Lublinie, a zajmuje się nim Instytut Pamięci Narodowej i zaczniemy od tego tematu, a później naszym gościem będzie pani Iwona Teul, która jest antropolożką, która była podczas ekshumacji na Wołyniu i też opowie nam tę historię. Ja teraz się witam z naszym pierwszym gościem, pan prokurator Piotr Zając, Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie. Dzień dobry, panie prokuratorze.
1: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: No więc na początek garść może historii, panie prokuratorze. Śledztwo komisji w Lublinie w sprawie zbrodni ludobójstwa na Wołyniu, od kiedy trwa? No i przede wszystkim najważniejsze chyba tutaj jest te znamiona ludobójstwa.
1: Pani redaktor, musimy się cofnąć do lat 80. ubiegłego wieku, kiedy z inicjatywy społeczności 27. Wołyńskiej Dywizji AK zaczęły powstawać pierwsze relacje dotyczące tych zdarzeń. Na podstawie tych relacji w 91. roku w dawnej Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zostało wszczęte śledztwo dotyczące zbrodni zabójstwa kilkudziesięciu tysięcy osób narodowości polskiej na Wołyniu, które trwało do czasu likwidacji ówczesnej struktury IPN-u, czyli do końca lat 90. i po wznowieniu działalności aktualnie Instytutu Pamięci Narodowej, wróciliśmy do tego śledztwa. Ono jest prowadzone, czyli podjęte zostało w 2000 roku w Oddziałowej Komisji w Lublinie. Analizując wcześniej zgromadzony materiał dowodowy, pierwotnie przyjęliśmy 3 wersje śledcze, ale szybko po analizie tego materiału dowodowego najbardziej prawdopodobną wersją, która jest potwierdzona dowodowo, stała się wersja, że na terenie ówczesnego województwa wołyńskiego doszło do zbrodni ludobójstwa. Tutaj należy by jeszcze sprecyzować pojęcie zbrodni wołyńskiej, dlatego że często potocznie przyjmuje się, że zbrodnia wołyńska obejmuje nie tylko zdarzenia, które miały miejsce na terenie województwa wołyńskiego, ale również pozostałych województw Małopolski Wschodniej, czyli Stanisławowskiego, Tarnopolskiego, Lwowskiego, a nawet Rzeszowszczyzny, Lubelszczyzny czy Chełmszczyzny. Śledztwo lubelskie dotyczy stricte ówczesnego województwa wołyńskiego, natomiast ma to takie rozszerzenie tego pojęcia, ma pewne logiczne konsekwencje, dlatego że Wołyń był pewnym polem doświadczalnym tych działań i ponieważ te działania mające na celu eliminację ludności polskiej z tego terenu przyniosły Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii sukces, więc one zostały rozszerzone na pozostałe tereny części wschodniej, kresów wschodnich II Rzeczpospolitej. Przyjęliśmy taką kwalifikację prawną, czyli że na tym terenie doszło do zbrodni ludobójstwa, ponieważ analiza tego materiału dowodowego uzasadniła wersję, że te antypolskie akcje mające na celu fizyczne zniszczenie ludności polskiej z terenu Wołynia zostały zaplanowane i przygotowane przez polityczne i wojskowe gremia przywódcze ONUPA i wykonane przez podległe ministerstwo zarówno działy zbrojne, jak i podporządkowane grupy samoobrony ukraińskie oraz zaagitowanych do tego celu chłopów ukraińskich. Morderstwa te zostały podjęte w celu wyniszczenia Polaków jako grupy narodowej, którzy traktowani byli jako przeszkoda dla utworzenia wielkiej Ukrainy, a przemawiały za tym organizacja mordów, przebieg, rozmiary, zasięg terytorialny, motywy akcji, a wszystko to było podszyte jeszcze pewną doktryną ideologiczną, czyli doktryną określoną jako integralny nacjonalizm ukraiński, która przewidywała, tak w skrócie rzecz ujmując, Ukrainę tylko dla Ukraińców, bez innych mniejszości narodowych.
0: Wiemy, że tych tomów akt jest bardzo dużo. Na pewno możemy mówić o setkach. Panie prokuratorze...
1: 401 tomów w tym momencie.
0: Panie prokuratorze, czy będzie można komukolwiek postawić zarzuty w tej sprawie, bo już minęło tyle lat od tamtych wydarzeń? No i przede wszystkim, ile tysięcy osób państwo przesłuchują i czy cały czas to śledztwo nabiera jakby nowych kształtów przez nowe wnioski dowodowe, przez nowe dowody w sprawie?
1: Jak słusznie pani redaktor zauważyła, to tamtych wydarzeń minęło już bardzo wiele lat. W momencie, kiedy rozpoczęliśmy te śledztwo w latach 2000, czyli po blisko 60 latach od tamtych wydarzeń, trudno było pociągnąć do odpowiedzialności karnej, czy przypisać odpowiedzialność karną przywódcom organizacji ukraińskich nacjonalistów, Ukraińskiej Powstańczej Armii z powodu ich śmierci. Całe przywództwo, a mamy tu na myśli Romana Szuchewicza, czy Dmytro Kleczkiskiego, czy Łytwińczuka, Mykła Ersenicza, Wasyla Sydory i wielu, wielu innych, już w tym momencie nie żyło. Pamiętamy, że Bandera został zamordowany w 59. Jeden z ostatnich przywódców Prowidu, Mikołaj Łebet, zmarł w Kanadzie w 98. Nie należy też również zapominać, że w latach 44-55 w walkach z sowieckimi organami ścigania armią sowiecką zginęło ponad 150 tysięcy członków ONUPA. Ponad 100 tysięcy zostało aresztowanych, w tym blisko 8 tysięcy członków zarówno centralnego, krajowych, obwodowych, okręgowych, rejonowych i nadrejonowych prowydów, kierowników okręgów, grup ONU, służb bezpieczeństwa, kureni, sotni itd., itd. Także jak mówię, z powodów biologicznych, z powodów dowodowych nie było możliwości już w latach 2000 przedstawić skutecznie zarzuty określonym osobom. Należy pamiętać, że zaraz po wojnie, jeszcze w czasie w latach 40. były prowadzone procesy przeciwko ukraińskim nacjonalistom, ale dotyczyły one w swojej większości, jeśli chodzi o wojnę, osób, które były zaangażowane w działalność organizacji kolaboracyjnych. Czyli mówimy tutaj o policji ukraińskiej pomocniczej, czy też takich komitetów ukraińskich, które zaraz po przejściu frontu, po przejściu wojsk niemieckich były zakładane w większych ośrodkach polskich i przed zamontowaniem tam administracji niemieckiej zajmowały się wyłapywaniem, czy wskazywaniem, aresztowaniem Polaków, jak również osób narodowości żydowskiej, a później brały udział w ich egzekucjach. O tyle łatwiej było przypisać jeszcze w latach 40. odpowiedzialność za przynależność do takich organizacji kolaborujących, ponieważ były to osoby generalnie znane w tym miejscowych, funkcjonowały w środowiskach miejskich, one były znane z ówczesnej społeczności polskiej i można było w jakiś sposób ich później po wojnie identyfikować. Natomiast specyfika mordów, do jakich doszło na terenie Wołynia i modus operandi sprawców był taki, że do tych zbrodni przecież dochodziło przeważnie nocą. Udział w nich brali albo członkowie ONUPA, którzy nie byli znani miejscowej społeczności i sprawcy przewidzieli też taktykę, żeby nie angażować do tego rodzaju zbrodni miejscowych mieszkańców danych wsi narodowości ukraińskiej, którzy by byli znani ofiarom, tylko angażowano do tego z innych wsi po to właśnie, żeby uniknąć rozpoznania. Także kiedy prowadziłem przesłuchania, kiedy jeszcze na początku lat 2000 żyli bezpośredni świadkowie tych zdarzeń i pytałem się, czy są w stanie wskazać, zindywidualizować, kto dokładnie brał w tym udział, albo nie byli w stanie tego zrobić, albo mówili mi, że panie prokuratorze, gdybym ja był na tyle blisko, żeby rozpoznać tego sprawcę, to bym już prawdopodobnie prawdopodobnie nie żył. Dlatego jest taki problem, był problem w latach 2000, żeby móc skutecznie stawiać zarzuty osobom, które oczywiście musiało być nie tylko zindywidualizowane i wina musiała być na tyle przekonująca, czy materiał dowodowy na tyle przekonujący, że można by stawić zarzut, ale musielibyśmy jeszcze mieć ich zlokalizowanych, prawda?
0: Czyli... I to jest na pewno bardzo trudne, prawda? Ile tysięcy świadków zostało, panie prokuratorze, przesłuchanych i o jakiej skali ofiar mówimy?
1: Przesłuchaliśmy, odebraliśmy relacje, bo nie zawsze to miał, nie za każdym razem mieliśmy do czynienia z możliwością przesłuchania, ale mamy relacje ponad 5 tysięcy świadków. I oczywiście wbrew pozorom cały czas ta inicjatywa dowodowa, jeśli chodzi o osobowe źródła dowodowe, nie jest wyczerpana. Oczywiście już ciężko jest dotrzeć do osób, które pamiętały bezpośrednio tamte zdarzenia, chociaż się zdarzają takie sytuacje. Natomiast mamy jeszcze do czynienia, przesłuchujemy osoby, które urodziły się na wojnie w tamtych czasach, były małymi dziećmi, więc generalnie oni sami nie są w stanie odtworzyć przebiegu tych wydarzeń, ale znają to wszystko z relacji osób najbliższych, które też wskazują, kto ewentualnie z najbliższej rodziny poniósł śmierć, co umożliwia nam aktualizowanie tej bazy danych ofiar.
0: A jeżeli chodzi o skalę, tak?
1: Jeszcze tylko dodam, że to jest ważne i apeluję też, bo coraz więcej kolejnych generacji potomków ofiar wykazuje zainteresowanie tymi zdarzeniami, próbują odszukać informacje na temat losów swojej rodziny. Dysponują też takimi informacjami z przekazów rodzinnych i zgłaszają się do nas. I to też dzięki nim i dzięki ich relacjom procesowym jesteśmy w stanie cały czas aktualizować te dane. Jeśli chodzi o liczbę ofiar. Przyjmuje się oczywiście i to na tym etapie, tak ogólnie rzecz mówiąc, że zakładamy, że zginęło na wojnie między 60 a 80 tysięcy. Natomiast żeby być bardziej precyzyjnym, to mamy w tym momencie przyjęte czy ustalone, że nie mniej niż 1947 lokalizacjach, czyli nie mniej. To może być więcej, ale nie mniej, czyli prawie 2000 lokalizacjach na terenie Województwa Łódzkiego doszło do zbrodni na ludności polskiej. Obejmują one nie mniej niż 3935 zdarzeń. Należy pamiętać, że do zbrodni ludności polskiej dochodziło nie tylko w wyniku ataków na większe ośrodki, nie tylko miały masowy charakter, ale przecież ludność polska była zabijana w trakcie przemieszczania się, w trakcie ucieczek z jednego ośrodka do drugiego. Ludność polska była zabijana w momencie, kiedy dotarła do jakichś większych ośrodków, później próbowała wrócić do swoich gospodarstw, żeby zebrać plony, żeby ratować jeszcze dobytek i później nie wracali. Byli zabijani już na miejscu. Także mamy tych miejsc tysiące i tych zdarzeń tysiące i dlatego dopóki nie wyczerpiemy całego materiału dowodowego, wiadomo, że nie uda nam się najprawdopodobniej nigdy w sposób precyzyjny i w sposób przyporządkowany danymi osobowymi ustalić wszystkie osoby, ale korzystając z różnych narzędzi, również statystycznych, poprzez metody ekstrapolacji, być może nawet poprzez użycie, planujemy, żeby sztucznej inteligencji, żeby szukać wzajemnych powiązań między poszczególnymi zdarzeniami, żeby ta szacunkowa liczba ofiar, po pierwsze, była jak najbardziej precyzyjnie ustalona, a po drugie, żeby jak najwięcej ustalić osób z określonych danych personalnych. Żeby to było jak najbardziej miarodajne, bo dysponujemy tak naprawdę jako pion śledczy, jako prokuratura, część prokuratury polskiej, posiłkując się też możliwościami, kiedy daje korzystanie chociażby z biegłych, czy też z policji, doprowadzi do tego, że nasze ustalenia, jeśli chodzi o liczbę ofiar, będą najbardziej miarodajne.
0: Panie prokuratorze, no i teraz chyba jedna z najważniejszych spraw, jak wygląda współpraca pomiędzy stroną polską, czyli państwem, prokuraturą, a stroną ukraińską?
1: Skierowaliśmy od początku naszego śledztwa kilkanaście wniosków do strony ukraińskiej. Głównie chodziło nam o różnego rodzaju materiały o charakterze archiwalnym. I do 2016 roku ta współpraca była zadowalająca. Natomiast od 2016 grudnia, rzecz mówiąc, nie możemy mówić, że ta współpraca funkcjonuje w sposób zadowalający. Początkowo Początkowo argumentowano, że danych materiałów, których my oczekujemy, że nam zostaną udostępnione, nie ma, względnie, że akurat trwa przenoszenie tych dokumentów archiwalnych z miejsc, z których były deponowane, do nowo tworzonego Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Przez ostatnie 3 czy 4 lata, odmawiając nam udzielenia czy realizacji określonych wniosków, powołuje się na to, że udzielenie takiej pomocy mogłoby zaszkodzić suwerenności, bezpieczeństwu czy też interesom narodowym Ukrainy. Także no, ta współpraca w tym momencie praktycznie nie istnieje.
0: Czyli od 10 lat ta współpraca istnieje?
1: Tak, blisko. W 2016 roku na nasz wniosek strona ukraińska powiedziała, że nie posiada danych materiałów. My nie jesteśmy w stanie tego zakwestionować. Natomiast później to już powoływanie się na interes narodowy Ukrainy świadczy o tym, że nie są chętni, strona ukraińska nie jest chętna do współpracy.
0: A czy ich nie obowiązuje prawo międzynarodowe w tym zakresie? Czy tutaj nie ma jakichś wytycznych? Bo wiemy, że jest ratyfikowana i uznawana przez Ukrainę ta konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, prawda, z 1948 roku. To ich nie obowiązuje, czy jak to wygląda, panie prokuratorze?
1: Obowiązuje. Obowiązuje również umowa między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą z 24 maja 1993 roku o pomocy prawnej w stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych. I w oparciu o tę umowę my się zwracaliśmy o rekwizycje międzynarodowe. No ale tutaj strona ukraińska w swoich odpowiedziach powołuje się na ten interes narodowy. Między innymi w odpowiedzi z 2024 roku Biuro Prokuratora Generalnego Ukrainy odwołało się do uregulowań artykułu 2 Europejskiej Konwencji o Wzajemnej Pomocy w Sprawach Karnych z 1959 roku oraz do artykułu 19 umowy między Ukrainą i Rzecząpospolitą Polską o pomocy prawnej, argumentując, że udzielenie takiej pomocy może zaszkodzić interesom narodowym Ukrainy.
0: Jak pan to czyta? Jak pan to rozumie, jak pan to czyta, panie prokuratorze, o tym interesie narodowym Ukrainy w tym zakresie?
1: Panie redaktor, no strona ukraińska nie jest chętna do współpracy, tylko w ten sposób mogę to skomentować.
0: Rozumiem, to teraz jeszcze pytanie, jak ta współpraca wygląda z innymi krajami, bo wiem, że zgłaszali się państwo między innymi do Niemiec, między innymi do Rosji. Czy oni jakoś pomogli w tej sprawie?
1: W przypadku Rosji kierowaliśmy rzeczywiście rekwizycję, pomoc prawną i w odpowiedzi, bo oczekiwaliśmy na udostępnienie określonych materiałów archiwalnych, w odpowiedzi otrzymaliśmy broszurkę. Czyli jakieś opracowanie rosyjskich archiwistów dotyczących interesujących tematów, no ale ta broszurka nie stanowi dla nas wiarygodnego materiału dowodowego. Pracować możemy jedynie na uwierzytelnionych dokumentach pochodzących z oryginałów, a nie na jakichś opracowaniach. I to było wszystko, jeśli chodzi o stronę rosyjską. W przypadku strony niemieckiej, z uwagi na fakt, że często świadkowie, nasze źródła osobowe dowodowe zeznawały, że po takich masakrach, do których dochodziło na terenie poszczególnych ośrodków, kiedy przyjeżdżały jednostki policyjne czy wojskowe Niemiec, w jaki sposób to te masakry, te zbrodnie były dokumentowane przez Niemców. Robili zdjęcia, być może sporządzali raporty. I wróciliśmy do strony niemieckiej z prośbą o odszukanie tego rodzaju materiałów. No, natomiast strona niemiecka powiedziała, że ten materiał jest zbyt dla nich rozproszony, że nie są w stanie przeprowadzić tak ogromnej kwerendy, bo musieliby śledzić losy poszczególnych jednostek, więc nie byli nam w stanie udzielić takiej wiarygodnej, jednoznacznej odpowiedzi. Poza tym z naszych ustaleń wynika, że faktycznie większość tej dokumentacji, która była wytworzona przez organy administracji policyjno-wojskowej, okupacyjnej, dostała się w ręce Sowietów, więc wracamy do punktu wyjścia, bo prawdopodobnie te materiały znajdują się na terenie Rosji, czyli w archiwach sowieckich.
0: Panie prokuratorze, to teraz pytanie, jak uda się jakimś cudem zakończyć to śledztwo, to jakie to będzie miało skutki dla rodzin wołyńskich, dla tych, którzy najbardziej ucierpieli w tej zbrodni, w tym ludobójstwie?
1: Mam nadzieję, że uda się zidentyfikować, zindywidualizować jak najwięcej ofiar, czyli wskazanie z imienia i nazwiska osób, które poniosły śmierć, odszukanie właśnie wszystkich możliwych osób. Oczywiście dokonanie oceny prawnej, to ponieważ prokuratora IPN-u jest częścią prokuratury Rzeczpospolitej Polskiej, więc to będzie ocena prawna polskiego organu, na który będzie można się powoływać przy jakichkolwiek kontaktach z innymi stronami. Mam nadzieję, że liczba ofiar będzie jak najbardziej miarodajna, jak najbardziej zbliżona do rzeczywistości. I to będzie tak naprawdę stanowisko państwa polskiego poprzez naszą decyzję co do oceny prawnej tamtych wydarzeń, co do osób odpowiedzialnych, co do genezy, przebiegu. Mhm. Także to będzie, mam nadzieję, że to będzie jak najbardziej taka pełna
0: rzetelna informacja. Czy my będziemy po zakończeniu właśnie tego śledztwa, będziemy mogli mieć jakieś roszczenia? Jak pan myśli, czy to da jakieś pole do jakiejś decyzji?
1: To jest kwestia, myślę, stosunków międzynarodowych, bo tutaj w przypadku postępowań karnych tak naprawdę roszczenia można mieć wobec sprawców. Tutaj na etapie normalnych prawa karnego. Tutaj w tym przypadku, jak wiadomo, już z powodów biologicznych, faktycznych tych sprawców fizycznie nie ma, więc to jest kwestia relacji międzypaństwowych, żeby dochodzić jakichkolwiek roszczeń.
0: To są te aspekty prawne, to są te aspekty związane z tym międzynarodowym prawem, a teraz zapytam się pana jako prokuratora, ale przede wszystkim człowieka. Jak pan słuchał tych zeznań, jak pan analizował te materiały, to co pan myślał, co pana tak zdziwiło, wstrząsnęło w tych materiałach?
1: Zetknąłem się, pani redaktor, na początku lat 2000, kiedy jeszcze te osoby były w stanie relacjonować, jeszcze żyły, pamiętały, z tak wstrząsającymi relacjami, że to mroziło krew w żyłach. Nie można było po tym zasnąć. Pamiętam taką sytuację, kiedy przesłuchiwana kobieta opowiadała, jak straciła dziecko na ręku, będąc w stodole razem z całą swoją rodziną. Została postrzelona przez sprawców. Członkowie rodziny zostali przez ukraińskich nacjonalistów zostali rozstrzelani. Ona trzymała wtedy malutkie dziecko na ręku i pocisk przeszł jej rękę. Przeszedł przez dziecko, zabijając jej dziecko i utkwił w piersi. I ona straciła przytomność, budziła się, kiedy ta stodoła, w której się znajdowali, była już podpalana, więc udało jej się wyczołgać. I to wrażenie, które odniosłem przy tym przesłuchaniu, spotykało fakt, że ta kobieta pokazała mi blizny, które zostały po tym zdarzeniu na ręku. Informacja, że ten pocisk, który przeszedł przez ją rękę, przeszedł również przez jej malutkie dziecko. No to jest niewyobrażalne. Te historie, ten możliwość naocznego kontaktu z tymi osobami, które to przeżyły.
0: Tak, na pewno to jest wstrząsające. Rozumiem, że dużo było takich zeznań i takich momentów trudnych.
1: To są traumatyczne przesłuchania. To były traumatyczne. Już teraz, tak jak mówię, z przyczyn związanych z odległością czasową już takich osób praktycznie nie jesteśmy w stanie przesłuchać. Natomiast ja to cały czas w pamięci mam te przesłuchania, które wtedy przeprowadzałem.
0: Panie prokuratorze, bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że kiedyś uda nam się umówić na taką dłuższą rozmowę. Może przyjedzie pan kiedyś do Warszawy, bardzo serdecznie zapraszamy, albo my do Lublina i wtedy będziemy mieć po prostu nieco więcej czasu, dobrze?
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję i życzymy dużo wytrwałości.
1: Dziękuję.
0: I wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: Dziękujemy bardzo. Mówił pan prokurator Piotr Zając. Pan prokurator, który zajmuje się śledztwem oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie, właśnie w sprawie zbrodni ludobójstwa na Wołyniu. A za kilka chwil dosłownie przeniesiemy się również na Wołyń, tylko porozmawiamy z panią antropolog, która również podczas ekshumacji była na Wołyniu. Czy my mamy jeszcze połączenie z panem prokuratorem? Patrzę na Adama Czerpaka. Nie. Następnym razem zapytamy się go o udział prokuratury w ekshumacjach, ale z tego, co rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, to wiem, że takich zgód na udział prokuratorów nie było. Za kilka chwil wracamy.

0: I drodzy Państwo, jest godzina 12:40, a my mamy połączenie z panią profesor Iwoną Teul, Pomorski Uniwersytet Medyczny, pani antropolog. Dzień dobry pani profesor.
1: Dzień dobry.
0: Pani wyjeżdżała na Wołyń, pani wyjeżdżała na Ukrainę, brała pani udział w ekshumacjach na Wołyniu. Proszę powiedzieć, jaka była pierwsza pani myśl, jak się dowiedziała pani, że właśnie w to miejsce będzie pani jechać?
1: No nie ukrywam, że pomyślałam od razu, że jest to bardzo duże wyzwanie i duża odpowiedzialność, bo wiąże się to wykorzystaniem umiejętności jak najlepszych, żeby oczywiście jak najlepiej zbadać te pozostałe szczątki po ludziach, którzy tam żyli i zginęli. Więc na pewno było to bardzo duże przeżycie. No i oczywiście taka pierwsza myśl, czy podołam, żeby to właśnie wszystko dobrze ocenić, bo jeszcze tak naprawdę nie wiedziałam do końca, jakie tam będą warunki, jak to będzie wszystko wyglądało, więc duże wyzwanie.
0: Duże wyzwanie, bo też duża odpowiedzialność, o której pani mówi. Wiemy, że te miejsca, w których pani była, między innymi Ostrówka czy Woli Ostrowieckie, tak zwane Trupie Pole, to były te mordy na dzieciach, na kobietach. Proszę opowiedzieć, co pani zastała tam na miejscu?
1: Przede wszystkim oczywiście to, co musi antropolog, na co musi zwrócić uwagę, to są współpraca. To jest duża współpraca interdyscyplinarna przede wszystkim z archeologami, bo przede wszystkim to oni najpierw określili to miejsce, w którym te

0: te osoby zostały tam właśnie pogrzebane, czy właśnie w sposób bardzo pośpieszny, czy też rytualny. W związku z tym te pierwsze już właściwie odkrycie warstw pokazało, że na pewno to był taki właśnie bardzo pośpieszny sposób umieszczenia tych właśnie ciał w tym dole. No i przede wszystkim potem już trzeba było przystąpić do zabezpieczenia, bo tak naprawdę to w tym wypadku te kości, te szczątki kostne, to był właściwie no, dowód, tak? I trzeba było tutaj zająć się, mówiąc fachowo, sprawstwem śladu. W związku z tym te szczątki są dowodem właśnie, w jaki sposób te osoby zginęły. No i oczywiście taka typowa praca antropologa, określenie oczywiście, czy to były osoby z tego miejsca, a na pewno byli to mieszkańcy właśnie Ostrówek, na pewno oczywiście w związku z tym, że pozostały też ślady takie materialne, ale no, rzeczywiście w większości były to dzieci, były to kobiety i osoby starsze. Natomiast osoby jakby właśnie młode i w średnim wieku no zostały po prostu w innym miejscu zabite.
1: Jest taki materiał, który też opublikowałam, taki element niedługi, około 2 minut może, gdzie jest pani podczas tych ekshumacji. Jest to naprawdę wstrząsający obraz, bo mówi pani o warkoczykach, o bucikach. To jest ta relacja właśnie z ekshumacji w Ostrówkach. Co pani czuła, co pani myślała, będąc tam i odkopując po kolei te szczątki?
0: No, na pewno nie było to łatwe, no, biorąc pod uwagę, że no, jestem matką, wtedy moje córki no właśnie były jeszcze dziewczynkami i też właśnie tak pomyślałam, mają blond włosy, też mają warkoczyki, też noszą koraliki, medaliki i to no, nie da się tak po prostu przejść zupełnie zawodowo, że teraz oczywiście zabezpieczam te szczątki i muszę je zabezpieczyć, żeby oczywiście oznaczyć wiek tych dzieci. No, na pewno budzi to wiele wrażeń i powiem szczerze, że no, do tej pory to pamiętam. Nie to, że mi się to śni, ale no, jest to bardzo trwały ślad pamięciowy. Naprawdę przeżycie, duże przeżycie.
1: Tym bardziej, pani profesor, dodajmy, że tam państwo znaleźli też dużo elementów świadczących o tym w tych dwóch miejscach, przede wszystkim chyba w Woli, że te osoby szły do kościoła albo wracały do kościoła, bo było dużo tych elementów, prawda?
0: Na pewno było świętne ubranie, bo ja to zawsze tak zaznaczam, że kiedy antropolog, czy powiedzmy taki typowo fizyczny, czy sądowy współpracujący z prokuraturą, no patrzy na kości jako na wielowymiarowy zbiór danych cech. Między innymi oczywiście to, że ja określałam oczywiście wiek, płeć, to również zwracałam uwagę na takie cechy na kościach, które mówią o warunkach życia, stanie zdrowia i stylu życia tych ludzi. I teraz właśnie wracając do pani pytania, zachowały się fragmenty butów, to były botki. Więc na pewno w takim codziennym dniu takich butów kobiety nie używały, bo to były takie w sumie trzewiki za kostkę. Zachowały się fragmenty tkanin, biorąc pod uwagę właśnie jakby tam z ich tkaninę, to na pewno też były to takie bardziej odświętne właśnie stroje.
1: Tak, to też na pewno.
0: No i książeczki do nabożeństwa też żeśmy znaleźli.
1: Mhm. To tym bardziej na pewno wpłynęło na państwa pracę. A proszę powiedzieć, jakie było przyjęcie samych Ukraińców? No bo państwo przyjechała ekipa. I ile w ogóle osób przyjechało? A jak lokalna miejscowość państwa przyjęła? Jakie były

0: ich reakcje na Państwa wizytę?
1: Prawdę powiedziawszy, to my pracowaliśmy w lesie i na polanie do między lasem, ale oczywiście pobliscy mieszkańcy wiedzieli, że przyjechaliśmy. No, lokalni mieszkańcy byli nam życzliwi. Przywozili wodę i tutaj zawsze wspominam z czułością babcię Szurę. To była taka właśnie, nam się wydawało, starsza pani, a kiedy już zaczęliśmy się ją pytać o wiek, to okazało się, że no wcale nie wygląda na te lata, tylko po prostu była kobietą bardzo zniszczoną. I babcia Szura, niesamowita osoba, przynosiła nam właśnie jakieś placki, racuchy, mleko, no jakieś właśnie inne takie właśnie lokalne ich wyroby i opowiadała nam. Ona też była taką skarbnicą wiedzy, bo opowiadała, ona była małą dziewczynką, kiedy to się wszystko wydarzyło, ale mówiła właśnie, że rodzice jej bardzo dużo opowiadali i między innymi właśnie też nam opowiedziała taką historię, że jest takie drzewo, na którym właśnie jest taki ołtarzyk i ona tam przynosi kwiaty, bo rodzice jej przekazali i prosili, żeby właśnie pilnowała i pamiętała. Tam właśnie spoczywa rodzina, matka, ojciec i dwoje dzieci, no bo zostali też oczywiście zabici. No oczywiście my nie mogliśmy podjąć tych szczątków, bo my po prostu mieliśmy wyznaczone miejsce, więc takich pojedynczych oczywiście
0: i czas mieli Państwo też wyznaczony, prawda?
1: I czas oczywiście też mieliśmy określony, bo my właściwie no, mieliśmy, no mówiąc krótko, określić ilość osób, oczywiście wiek, płeć i to właściwie wszystko. Natomiast oczywiście gdybyśmy mieli więcej czasu, to na pewno z tych czaszek, które zachowały się w lepszym stanie, można było więcej takich cech morfologicznych określić. No wtedy jeszcze nie było, nawet nie myśleliśmy, znaczy myśleliśmy o tym, ale wiadomo było, że jest to niemożliwe, żeby pobrać próbki DNA. Tym bardziej, że jeden z uczestników, Leon Popek, no to była jego bliska rodzina i pamiętam właśnie, jak Leon mówił, że jego ciocia zmarła na kołtun i ponieważ zachowały się włosy, to właśnie tak pytał się mnie, czy może...
0: Czy to możliwe? Właśnie, ale dlaczego nie można było wziąć materiału DNA?
1: Nie było takich możliwości, no bo tak naprawdę mogliśmy pobrać te próbki. No i teraz no chyba trzeba mieć stosowne zgody, żeby przywozić materiał biologiczny.
0: Nie było
1: no też
0: takich
1: wtedy jeszcze
0: zgód,
1: takich
0: rozumiem,
1: badań
0: wtedy
1: się nie prowadziło. Mhm. Tak, więc no... Tylko i wyłącznie zostały te zabezpieczone przedmioty materialne, ale tak jak mówię, kiedy ma się więcej czasu, to antropolog może właśnie te cechy właśnie morfofizyczne twarzy określić, czy jakieś na przykład urazy, czy może jakieś choroby związane właśnie z...
0: No właśnie, żeby jakoś szczegółowo rodzinom mówię, dać nadzieję,
1: takich,
0: no bo...
1: Takich szczegółowych badań niestety nie mogliśmy prowadzić. Myślę, że już ekipa, która prowadziła badania teraz, mogła takie badania wykonać. Można było właśnie skanerem właśnie zarchiwizować te kości, więc to jest zupełnie...
0: Czyli wtedy, w tych wcześniejszych latach, bo pani teraz na tej wyprawie nie była, która się teraz odbywała w zeszłym miesiącu.
1: Nie, w tej nie uczestniczyłam.
0: W tej nie, ale wcześniej, czyli te szczątki po prostu zostały pochowane bezimiennie, my nie wiemy, kto tam leży.
1: Tak, one zostały wszystkie wybrane z tego właśnie dołu, no i złożone w trumnach i pochowane na cmentarzu.
0: To jak dzisiaj rodziny ofiar mogą dojść do tego, czy tam leży mój krewny?
1: Trzeba by było wyjąć te trumny i właściwie wyodrębnić, ponieważ no, ogólnie w tym dole na trupim polu było około 200 czaszek. Natomiast też muszę powiedzieć, że bardzo dużo było tak zwanych negatywów, ponieważ to jest jakby odzwierciedlenie kości rozłożonej w piasku, ponieważ były to niemowlęta. Natomiast w jaki sposób wiek został określony, to oczywiście na podstawie zębów. Więc tam, gdzie się zachowały zęby właśnie w tych małych resztkach pozostałości czaszek, a były zęby, no to oczywiście na tej podstawie można było określić. Ale tak jak mówię, zresztą zdjęcia robiliśmy, dosłownie taki negatyw malutkiego właśnie dziecka.
0: Pani używa tego stwierdzenia trupie pole. Skąd to
1: określenie? Bo tak zostało to nazwane przez tubylców właśnie. Trupie pole. Oni cały czas właśnie mówili, że gdzieś tam leżą Polacy i to jest właśnie trupie pole.
0: Chodzi też o to, że były i pani jak ze swojego doświadczenia i z pobytu tam, że to były takie brutalne mordy za pomocą na przykład bagnetów, siekier i tak dalej. Taki obraz się wyłaniał.
1: To znaczy tak, te szczątki, które ja badałam i tu głównie chodziło właśnie o potwierdzenie, co się wydarzyło, tak? Bo chodziło, no właśnie między innymi antropolog na miejscu też potrafi dużo na ten temat właśnie powiedzieć, ponieważ chodzi o to, żeby sprawdzić, w jaki sposób te ciała były ułożone, czy były właśnie w anatomicznym porządku. Te ciała tam dosłownie może dwa szkielety w miarę po prostu ten swój anatomiczny układ miały, natomiast wszystkie pozostałe były, mówiąc krótko, rozrzucone i charakterystycznie nałożone właściwie jakby na obrzeżach tej jamy, co pozwala stwierdzić, że na pewno było to pośpieszne i na pewno nie było to tak, jak w sumie takie były opowieści i tak było to mniej więcej przekazywane, że no kazano wykopać im dół i kazano im się położyć i wtedy do nich strzelano. Natomiast na pewno nie. Te osoby musiały zginąć wcześniej. Oczywiście były ślady na kościach po postrzałach. Na pewno nie były to takie egzekucyjne, tak? Bo w czaszkach absolutnie nie było tam śladów w potylicy czy w innych częściach czaszki. Natomiast to raczej tak strzelano do nich, bo były ślady właśnie na żebrach, na łopatkach, w miednicy, no i dużo łusek jeszcze w obrębie tego dołu i dookoła. W związku z tym no, raczej musiało to wyglądać w ten sposób, że te osoby po prostu zostały no, zabite i przez jakiś czas leżały, a biorąc pod uwagę, że to był sierpień i tam jest bardzo duża wilgotność, więc no, wiemy, jak szybko wtedy ten proces rozpadu ciała następuje. No i wtedy dopiero właściwie no, zostały te osoby tam ściągnięte do tego dołu i są ślady właśnie na kościach długich. Były takie urazy, takie charakterystyczne właśnie od nadziania na widły, takie regularne otwory. Więc raczej to w ten sposób należy tłumaczyć. Natomiast, tak jak mówię, kości się bardzo źle zachowały. Były to no, naprawdę fragmenty. I też nie było takiego czasu, żeby te fragmenty oglądać pod kątem właśnie tego, czy to był uraz, który był spowodowany na przykład siekierą czy innym narzędziem. Po prostu nie było na to czasu. Więc nie mogę powiedzieć, że akurat w tym miejscu te osoby w ten sposób zostały zabite, ale w większości raczej myślę, że było to spowodowane po prostu z postrzałem.
0: Pani profesor, teraz są te nowe odkrycia z wiosny 2026. Proszę nam powiedzieć, czy my cały czas będziemy natrafiać na te nowe doły, na te nowe miejsca, bo wydaje się, że ta sprawa z trupiego pola gdzieś już teoretycznie mogłaby albo powinna być zamknięta, a tu słyszymy cały czas o czymś nowym i nowym.
1: No bo tak jak mówię, że dopóki są osoby, które pamiętają albo po prostu tą historię opowiedziały i po prostu można w jakiś sposób to otworzyć i namierzyć na danym terytorium, oczywiście prowadząc odpowiednie prace, no to w ten sposób możemy odnaleźć tych ludzi, którzy zginęli i w dalszym ciągu po prostu tam leżą. To mogą być właśnie takie mogiły zbiorowe, a właściwie takie doły śmierci, albo takie właśnie pojedyncze pochówki, bo tak w przypadku, jak babcia Szura nam pokazywała właśnie tą rodzinę, która po prostu została pochowana i została pochowana przez Ukraińców. A więc no tak to mniej więcej wyglądało. Też pamiętam, no jak stanęliśmy na polu, które, no właśnie, i spoglądaliśmy na miejsce, które jest porośnięte właśnie taką wielką łąką, polem, a tam była wieś. I trudno było to sobie tak wyobrazić, że tam była szkoła, bo badaliśmy też właśnie miejsce, właśnie gdzie była ta szkoła, bo tam też zostały osoby zamknięte i szkołę podpolono, więc dookoła szkoły też były właśnie pojedyncze szkielety. I pamiętam tam przy tej szkole, to też wrażenie na mnie bardzo duże pozostawiło, bo był to szkielet młodej kobiety, która leżała na brzuchu i miała właśnie rozłożone ramiona i półzgięte kończyny górne, w których właśnie obejmowała małe dzieci. To tak mniej więcej takie trzyletnie i tak mniej więcej 6-7-letnie dziecko, a pod nią był szkielet niemowlęcia. To takie właśnie też niesamowite wrażenie na mnie zrobiło. Więc to były takie pojedyncze szkielety, które po prostu bardzo płytko zostały pochowane. Więc no, tam, gdzie były wsie i, no i właśnie były te mordy, więc po prostu cały czas są te pojedyncze pochówki, no i takie właśnie zbiorowe.
0: Dużo jeszcze pracy przed Polską.
1: Tak, to nie ukrywam. Jest to praca bardzo trudna, interdyscyplinarna. Na szczęście teraz archeolodzy są już wyspecjalizowani w tego rodzaju właśnie poszukiwaniach. No i też oczywiście już dysponujemy innym sprzętem, jesteśmy bardziej zorganizowani. Ta nasza wyprawa była skromną wyprawą, która po prostu no, kosztowała nas dużo, dużo po prostu pracy fizycznej, ale myślę, że wywiązaliśmy się.
0: Ale niestety to już na koniec, pani profesor, ale tych zgód jakoś nie ma, albo przynajmniej jest ich niestety wciąż za mało.
1: No niestety. No wypadałoby tych ludzi no właśnie pochować godnie. No, tak jak mówię, my właśnie antropolodzy jesteśmy od tego, żeby właśnie te dowody tego przestępstwa odkryć, no bo tak naprawdę człowiek nigdy nie umiera. Pozostaje, chociażby nawet w postaci kilku kostek, ale pozostawia swój ślad i swoją historię i to jest ważne. My jesteśmy chyba tak naprawdę zobowiązani, żeby właśnie spoczęli w jednym miejscu. Jesteśmy im to winni.
0: Dokładnie tak. Bardzo dziękuję pani profesor za rozmowę.
1: Proszę bardzo.
0: Mówiła pani profesor Iwona Teul, Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Wydział Medycyny Pomorski, Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.

0: Witam Państwa, co w wiadomościach. Zakaz telefonów komórkowych w szkołach podstawowych, także w czasie przerw. Nowy dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych. Przemysław Wipler proponuje nazwanie odcinka autostrady, która wiedzie na Ukrainę, imieniem pomordowanych przez UPA.
1: Wiadomości wnet.
0: Rząd przyjął projekt ustawy, która ma zakazać korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Mamy cywilizacyjny problem, to jest uzależnienie od internetu i smartfonów, powiedział premier Donald Tusk.
2: Jeśli chodzi o szkoły podstawowe, będziemy proponowali zakaz korzystania z telefonów komórkowych przez uczennice i uczniów w czasie zajęć i w czasie przerw. W wielu szkołach taki zakaz wskutek porozumienia rodziców i nauczycieli już obowiązuje. No i wtedy się pojawia ten problem, że w przerwach to i tak dzieciaki, nie wiem, chowają się w toaletach i korzystają z telefonu. Jednak jest co innego łamać zakaz, a co innego mieć pełną swobodę korzystania z takiego telefonu.
0: Prezydent Karol Nawrocki mianował nowego dowódcę operacyjnego rodzajów sił zbrojnych. Został nim generał dywizji pilot dr Ireneusz Nowak. Prezydent nazwał go pierwszym pilotem Rzeczypospolitej.
3: Mamy dzisiaj, drodzy Państwo, przed sobą pilota z krwi i kości. Polski pilot, polski lotnik. To znaczy, drodzy Państwo, odwaga, determinacja i umiejętność podejmowania ważnych decyzji w ułamku sekundy. Dowódcą operacyjnym rodzaju sił zbrojnych zostaje w istocie pierwszy pilot Rzeczpospolitej.
0: W trakcie uroczystości głos zabrał także wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Pan prezydent mówił o mandacie społecznym, który posiada z wyboru powszechnego. Ja reprezentuję większość rządową, która też ten mandat posiada bardzo silny, z wyboru o największej w historii frekwencji. Te dwa mandaty spotykają się ze sobą. Efektem jest ciągłość, staranność i rzetelność dowodzenia nad siłami zbrojnymi. Zwierzchnictwo cywilne jest odpowiedzialne, żeby wskazywać kierunki, wyznaczać zadania i dawać możliwości do ich realizacji.
0: Dotychczasowy dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, generał broni Maciej Klisz, obejmie stanowisko szefa sztabu w sojuszniczym dowództwie sił połączonych NATO w Brunsun. Domagamy się od prezydenta Ukrainy zgody na poszukiwania i ekshumację pomordowanych Polaków oraz usunięcia z nazwy jednostki wojskowej imienia bohaterów UPA, mówił na konferencji prasowej kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek.
5: To jest, proszę Państwa, tak, jakby Niemcy dzisiaj, po tych kilkudziesięciu latach od zakończenia wojny, nadali swojej jednostce wojskowej gdzieś w Niemczech imię na przykład Rudolfa Hessa. Żądamy także natychmiastowej zgody na możliwość ekshumacji wszystkich pomordowanych bestialsko, ludobójczo Polaków, którzy dalej spoczywają gdzieś w polach na Ukrainie. To są warunki dzisiaj brzegowe dalszej solidarności Polski wobec Ukrainy.
0: Czarnek przedstawił również oczekiwania wobec premiera Donalda Tuska. Wezwał do odblokowania projektu ustawy, która przewiduje kary za promowanie, tu cytat, banderyzmu.
5: Żądamy natychmiastowego wznowienia prac nad ustawą, którą napisałem wraz z ówczesnym prezesem IPN-u, dzisiejszym prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, panem doktorem Karolem Nawrockim. Ustawy o zakazie propagowania banderyzmu na ziemiach polskich. Ktokolwiek by kłamał na temat tego, co się działo na Wołyniu, będzie podlegał takiej samej karze po wejściu w życie tej ustawy, jak ci, którzy dzisiaj kłamią na temat tego, co się działo w Auschwitz-Birkenau, czyli zrównanie kłamstwa wołyńskiego z kłamstwem oświęcimskim.
0: Gościem poranka Radia Wnet był poseł Konfederacji Przemysław Wipler. Mówił, jak powinien zareagować rząd na nadanie imienia bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych na Ukrainie.
6: Donald Tusk wykorzystał służby specjalne i złamał informację prawnie chronioną, informację służbową i informację bankową do ataku na polityka opozycji i na całą opozycję, ataku fałszywego, nie mającego żadnego potwierdzenia w faktach. I chodziło oczywiście o sprawę firmy Zonda i chodziło o to, że Donald Tusk na konferencji prasowej czytał informacje dotyczące przelewów, które uzyskała Fundacja Dobry Rząd.
0: To były wiadomości. Dziękuję za uwagę, a za chwilę audycja Telefony z Magdaleną Uchaniuk.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm. Reklama.
7: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
8: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
7: Mów szybko, gdzie byłaś?
8: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
7: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
8: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
7: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
9: 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
14: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
13: I to gdzie?
14: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
15: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
16: Mamy to od Lewiatanie tanie.
17: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
15: Doskonale, kupujemy.
17: Sposób na twój dobry dzień?
16: Mamy to w Lewiatanie.
17: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Po reklamie.
18: Autopromocja.
19: Rozmowy z najlepszymi polskimi kierowcami wyścigowymi, rajdowymi i kartingowcami.
20: W każdy wtorek o godzinie 20 na antenie Radia Wnet.
19: Czas na motorsport.
20: Najszybsza audycja w Polsce.
19: Zapraszają
20: Piotr Nałęcz
19: i Kamil Kowalik.
20: Audycja jest realizowana we współpracy medialnej z tytułami światwyścigów.pl i Polski Karting.
21: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
22: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
23: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
18: To była autopromocja.
21: Radio Wnet uszami słuchaczy.
24: Bo co jest ważne, proszę Państwa, ta regularność. Ja mogę mieć te wpłaty, powiedzmy, poza Patronite'em, no ale tutaj zapomnę, a tutaj później, a tutaj jeszcze coś innego. Znika nam ta regularność, a wiadomo, że to regularne finansowanie dla Radia Wnet, no jest ważne. No. Dlatego ja uruchomiłem już wcześniej, x lat temu, tego Patronite'a, wcześniej jeszcze zrzutkę i tak to właśnie trwa. Takie tak fantastyczne, jednocześnie dziwne, osobliwe, ale bardzo sympatyczne, miłe i wesołe rzeczy. No to tylko w Radiu Wnet z taką ekipą jak Państwo.
25: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Dzień dobry, witam ponownie, Magdalena Uchaniuk, ze mną Adam Czerpak, jesteśmy do godziny 14, a ja mam przed sobą telefon, bo to jest ten czas dla Państwa i czekamy na telefony i ja odbieram już pierwszy telefon. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, miałem zadzwonić do Państwa już wcześniej, Krzysztof z Lublina, ale wczoraj słyszałem, że pani prowadząca poprosiła, żeby jak dla dzieci to tylko miłe rozmowy, więc zrezygnowałem z wczorajszego dzwonienia. Dzwonię dzisiaj, chociaż sytuacja miała miejsce dwa razy w ubiegłym tygodniu, no to nie mogę na nią przejść do porządku dziennego. Macie Państwo znakomite radio patriotyczne. No można tylko kadzić, ale zdarzają się też i wpadki. Nie podejrzewam, że to było w środę, no może w czwartek, pamiętam dokładnie, dzwoniła w czasie telefonów do Państwa pani, która czuła się bardzo znudzona, no wręcz niesmaczona tym, że radio czy w ogóle porusza tematy jeszcze tego Wołynia, tego, bo ona się czuje no, tym znudzona. Ona czuje, że jej to przeszkadza w normalnym życiu. No, nie mogę przejść na tym do porządku dziennego.
0: Mamy no Polsce... Dzisiaj jest ewidentnie temat, który sama też gdzieś Państwu narzuciłam, bo te rozmowy przed 13 były wyłącznie na ten temat.
1: Dokładnie tak. I mając właśnie na uwadze to, co ta pani powiedziała, nie przeczę, przyjmujecie Państwo takie rozmowy, macie to, co my, ale pani...
0: Gdzieś nam pan zaginął. O, i urwał się sygnał. Nie słyszymy pana. Jeszcze walczymy, ale... Halo, halo? To tak, to jeszcze komentarz, bo coś się dzieje z zasięgiem. To jeszcze kilka słów i kończymy. No przepraszam, ale niestety... Halo? Tak, ostatnia szansa. Halo?
1: Chciałbym dokończyć wypowiedź.
0: To proszę, bo halo? Bardzo zrywa pana zasięg. Proszę mówić szybciutko.
1: No to, żeby nie mówić szybciutko, to powiem, że mamy w Polsce też nację ukraińską, której dzieci mówią znakomicie po polsku. I ja domyślam się, że pani, która dzwoniła wtedy, jest właśnie takiej nacji. Jej to przeszkadza w życiu, że my, Polacy, mówimy o tym, że Ukraińcy dokonywali takich zbrodni. Ja nie przeczę, mogła to powiedzieć, bo jej to może przeszkadzać, czuje niesmak w tym, że słyszy, że Ukraińcy mordowali kobiety, obcinali piersi, rozcinali brzuchy. To wszystko jej może przeszkadzać, ale dziwi mnie reakcja pani dziennikarki, która kończąc rozmowę, no na pewno jest to osoba wysokiej kultury, podziękowała tej pani za wypowiedź i jeszcze życzyła jej miłego dnia. No myślę, że to zbyt daleko posunięta, no, że tak powiem, uprzejmość. Druga sprawa, w sobotę rozmowa była między dziennikarzem a kimś zaproszonym, ja nie pamiętam nazwiska, coś powiązanego, nazwisko z Dzięciołem.
0: Pan Rafał Dzięciołowski, tak.
1: Tak, dokładnie pamiętam. Ten pan, bardzo się nie podobało mu się to, że pan prezydent tak atakuje właśnie Banderę, atakuje przez to prezydenta Ukrainy. Tylko on uważał, że odpowiedzialny za wszystko jest jakiś tam przywódca w czasie okupacji ukraińskiej, który na Wołyniu zagadywał tymi wszystkimi Ukraińcami. No i nie trzeba tak atakować tego UPA, że to byli normalni ludzie, tylko właśnie jeden jest odpowiedzialny przywódca, ten właśnie z Wołynia. Ja tak panu przypominam, że był również taka sytuacja z hitlerowcami, gdzie był jeden odpowiedzialny Hitler, no to musimy w takim razie zwolnić z odpowiedzialności hitlerowców, no bo jeżeli odpowiedzialni są mordercy z UPA tylko jeden człowiek i jemu właśnie należy to wszystko przypisać, nawet nie Bandera, tylko jakiś tam dowódca tego miejscowego Wołynia, to również nie winni byli hitlerowcy, bo tu, był Hitler, on odpowiedzialny.
0: Tutaj...
1: Mimo to jeszcze dodam jedno słowo, mimo to, że ten pan wyraźnie jest zaprzyjaźniony z dziennikarzem, to dziennikarz nie powinien pozostawić to bez reakcji.
0: I tutaj stawiamy kropkę, dziękujemy bardzo, bo widzę, że są kolejne telefony. Dziękuję bardzo i pozdrawiamy.
1: Mógłbym poprosić o pieśń?
0: Wydaje mi się, że dzisiaj nie będzie na to czasu, po prostu.
1: Gdyby był czas, to bardzo proszę o tą pieśń, którą państwo już nadawaliście, gdy były właśnie rocznice wydarzeń na Wołyniu. I było tak właśnie na końcu tak słowa dziecka, które pytało dlaczego. Bardzo wzruszające.
0: Dziękuję i pozdrawiam. Dziękujemy i pozdrawiamy. I czekamy na państwa telefony 572-296-545, a ja oczywiście pytam państwa o to, co państwo sądzą na temat całej sytuacji i relacji pomiędzy Polską a Ukrainą. O to pytamy od kilku dni na naszej antenie i zastanawiamy się, jak wyjść z tej sytuacji, jak patrzeć też w przyszłość, a nie tylko w przeszłość. Co państwo sądzą o decyzji jednego prezydenta, mówię oczywiście o Wołodymyrze Zełenskim, a także o decyzji Karola Nawrockiego, który zdecydował się na taki ruch i który chce odebrać właśnie prezydentowi Ukrainy Order Orła Białego. To kilka chwil muzyki, za chwilę wracamy.

0: I mamy kolejny telefon. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Piotrek z Białegostoku. Kłaniam się nisko Państwu, wszystkim słuchaczom. Proszę Państwa, taka uwaga z mojej strony, jakby Państwo mogli sobie zajrzeć tak do słuchaczy. Są to ogólnodostępne informacje. Kto po 90 roku, jakie osoby były odznaczane tym orderem, orderem Orła Białego? No, niektóre, że tak powiem, indywidua naprawdę dziwią. To można sobie to w kontekście nadania teraz ostatnio właśnie prezydentowi Zełenskiemu tego orderu też jakoś tam pokojarzyć, że no, różne osoby dostawały ten order. Momentami to przypuszczam, że można by to nawet uznać, że tak lekką ręką było to odznaczenie rozdawane. A są tam wśród tych osób również takie osoby, którym można by również myśleć o odebraniu tego.
0: Tak, o tym mówi teraz Konfederacja. Co jeszcze?
1: Jeśli chodzi o ten ruch prezydenta Zełenskiego, nadanie tego imienia bohaterów UPA, tak? Jakiejś jednostce wojskowej. W ogóle ten taki gest jednak na pewno nie na rękę Polsce, tak? I on doskonale wie, co Polacy mogą o tym myśleć. Upatrywałbym tutaj, może się mylę, taka spekulacja, upatrywałbym tutaj śladów niemieckich. Po I wojnie światowej, że tak powiem, ręka niemiecka sięgała aż na te tereny ukraińskie. Były tam różnego rodzaju formy wsparcia. Również teraz przecież toczy się gra o to, kto będzie sprzedawał, handlował, budował, tak, i zbijał interesy na Ukrainie, kiedy wojna się skończy. No a Polska jest jakoś tam skonfliktowana z Ukrainą, do tej gry po prostu może nie wejść albo wejść w jakimś bardzo ograniczonym zakresie, no wejdą za to Niemcy.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za ten głos. Pozdrawiam. I za tę perspektywę. I oczywiście, drodzy Państwo, czekamy na kolejne telefony. Te wątki na pewno są ważne. Niedługo ma się odbyć konferencja właśnie poświęcona odbudowie Ukrainy. Dzisiaj o tym mówił na naszej antenie dr Łukasz Jasina, który przez wiele lat pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. No i ta odbudowa na pewno związana z Ukrainą będzie ważna i czekamy na kolejny telefon. I jest kolejny telefon. Dzień dobry, kłaniam się. Kto jest z nami?
2: Dzień dobry, Piotr z Łodzi, bo już Piotr z Białegostoku był, to teraz Piotr z Łodzi.
0: Słuchamy, tak.
2: No więc ja powiem konkretnie, nie będę tam doszukiwał się nie wiadomo czego. Oczywiście, że ręka jest niemiecka, a popychana jest przez sowiecką, bo wszystkim im jest to na rękę. A jak ma wyglądać nasza reakcja? Jeszcze, przepraszam, bo jeszcze prezydent. Myślę, że to jest zbyt łagodne. Powinniśmy zamknąć granice, skończyć pomoc, nie ma lotów z Jasionki i wtedy Ukraińcy się być może ogarną, chociaż ja już rok temu dzwoniłem w przypadku innej jakiejś prowokacji Załęskiego, nie wiem, w Narodach Zjednoczonych, jeszcze Duda był prezydentem, to ponad rok, że wdzięczności od Ukraińców to my się nie mamy co spodziewać. Taka jest po prostu prawda. I stosując jeszcze jedną bardzo brzydką żydowską zasadę, ponieważ w Łodzi bardzo dużo Żydów mieszkało przed wojną i babcia opowiadała, to Żydzi powiedzieli tak: jak ktoś ci zrobi źle, ty musisz mu zrobić gorzej. Nie powiem, czy 2 razy, czy 3 razy, no gorzej. I patrząc na przykład na Strefę Gazy, to dokładnie tak jest. Spada jedna rakieta gdzieś w polu w Izraelu, a potem jest zbombardowane ileś osiedli, wiosek, Takie jest moje zdanie. Dziękuję.
0: Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiamy serdecznie. I na Państwa takie krótkie opinie i zdania czekamy, bo ja widzę, że ten telefon cały czas do nas dzwoni, więc chcemy jak największej liczbie słuchaczy go udostępnić. Ja przypominam, 572-296-545. Telefon to jest ten główny środek kontaktu z nami, ale jest także e-mail, który ja podaję oficjalnie i przychodzą do mnie maile. Odbieram telefon. Zaraz będziemy rozmawiać, ale tylko przeczytam Państwu maila. Wołyń, dokument Sad Dziadka. Witam Pani Magdo. Proszę wspomnieć, że na YouTubie jest dokument pod tytułem Sad Dziadka Karoliny Romanowskiej. Ona jest bohaterką, która w nim występuje i ostatnio u Was była. Jest o podróży Karoliny na Kresy. Ja oczywiście ten film oglądałam premierowo. Miał swoją premierę na festiwalu w Krakowie, a teraz jest ten festiwal filmów fabularnych, więc bardzo serdecznie zapraszamy. Ktoś się w międzyczasie rozłączył i reżyseria to Karol Starnaski, więc serdecznie zapraszamy i czekamy na kolejny telefon, bo ktoś nie miał aż tyle cierpliwości, a teraz ktoś może ma więcej. Dzień dobry, dzień dobry.
3: Witam serdecznie. Tym razem Mariusz z Wrocławia, po dwóch Piotrach, jak słyszałem. I teraz taka ważna informacja. Słyszałem w jednym z wywiadów waszych, również na antenie, o osobach, które brały, osobach, ofiarach wołyńskich. I chciałbym poinformować, że we Wrocławiu właśnie jest osoba mająca się bardzo dobrze, a będąca właśnie świadkiem tych wydarzeń, pisząca książki, chodząca na spotkania, chodząca również na marsze wołyńskie, bo takie we Wrocławiu się, przepraszam, odbywają. No i cóż, i powiem tylko odnośnie tak zwanego przez wielką pomyłkę pana prezydenta Załęckiego, że powinni Polacy zrobić podobnie Ukraińcom jak Ukraińcy nam i wtedy Ukraińcy by się zorientowali, jacy są.
0: Dziękuję bardzo. Czy coś jeszcze?
3: Bardzo proszę. Nie, w tym wypadku już nie, bo myślę, że bardzo dobitnie powiedziałem.
0: Dziękuję bardzo. I czekamy na Państwa komentarze, bo ta sprawa na pewno Państwa polaryzuje, na pewno Państwa interesuje, bo nie chcę mówić, że polaryzuje, chociaż niestety tak jest. Ja widzę teraz telefon z Wielkiej Brytanii i ten telefon z Wielkiej Brytanii odbieram i słuchamy wszyscy. O, bardzo pana słabo słychać, bardzo. Halo, halo. No i dzisiaj chyba nie porozmawiamy z Wielką Brytanią. Halo, halo, proszę może zmienić miejsce albo gdzieś się przenieść, bo nic nie słyszymy. No i niestety muszę się, ze smutkiem to stwierdzam, ale musiałam się rozłączyć, bo nie było nikogo po drugiej stronie, drodzy Państwo, a chcemy Państwa oczywiście słyszeć, więc jeszcze raz bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby zadzwonić do nas i z nami porozmawiać. 572-296-545 i czekamy na Państwa telefony z muzyką.

0: A teraz przeniesiemy się do Małopolski. Dzień dobry, kto jest z nami?
1: Dzień dobry, Piotr z Krakowa, bo mało Piotrów było na antenie. Ja chciałem tylko powiedzieć tak, że brawo dla pana prezydenta Nawrockiego, pana naszego Karola prezydenta. Jest to fajny prezydent i tak powinno się zachować społeczeństwo nasze, żeby dawać znak, że to jest Polska jest najważniejsza, a nie Ukraińcy. I jeszcze mam taką dygresję, że Państwa Radio jest mocno proukraińskie i to słabo to wygląda. Ja dawniej byłem na Patronite dla Państwa, ale dlatego, że jesteście Państwo bardzo proukraińscy, no zrezygnowałem z donacji dla Państwa Radia, więc myślę, że w tym kontekście można coś przemyśleć. Dziękuję, do usłyszenia.
0: Dziękuję. Myślę, że mamy różne spojrzenia. Między innymi dzisiejsze dwie rozmowy osób, które zajmują się stricte sprawami związanymi z Ukrainą, z Wołyniem. My ostatnio dosyć często, nie będę tego ukrywała, z takimi opiniami się gdzieś spotykamy. Proszę przeanalizować różne nasze materiały. Ja mogę mówić oczywiście w swoim imieniu, że są one różnorodne i na pewno bardzo dużo zajmuję się sprawą i Wołynia, i ekshumacji, tego, co się wydarzyło podczas ludobójstwa, więc myślę, że może być taki odbiór, ale tych audycji jest też sporo. No wiadomo, luty 2022 roku zdeterminował też przestrzeń publiczną, a że mamy korespondentów na Ukrainie, to też gdzieś to wszystko się połączyło, ale słyszymy takie opinie i na pewno też będziemy reagować, tak powiem. I reagujemy także na Państwa telefony i ja odbieram telefon i dzień dobry, jesteśmy na antenie.
2: Dzień dobry, Wojtek z Warszawy.
0: Tak, słuchamy.
2: Ja właśnie, ja jestem teraz, pracuję, oczywiście słucham radio, słucham Państwa. Wie Pani co, i jest taka sytuacja, spotkałem się, właśnie słyszałem zarówno tutaj w Państwa wypowiedziach różnych ludzi, jak i właśnie w różnych materiałach. Właśnie to, o czym, to co było poruszane, czyli że winien jest jeden z winien, ten, który przewodniczył. I tu się ewidentnie nie zgodzę z tego względu, że akurat moja babcia pochodziła z tamtych stron i moja rodzina na szczęście udało im się stamtąd zbiec. Ale jakby to powiedzieć, i tam nie był winien jeden Ukrainiec, który, czy Bandera, czy ktokolwiek inny, tam po prostu ludzie, sąsiedzi mordowali bezbestialsko, rozrywali dzieci, rozrywali ludzi. Ja to wiem z opowieści bezpośrednich. I wie pani, tutaj mówienie, że powiedzmy odpowiedzialność jednej osoby, no to jest totalna pomyłka.
0: Rozumiem. Oczywiście ma pan rację w tym zakresie, tak? Że to były często po prostu mordy najbliższych przyjaciół, rodzin, czy też znajomych, którzy mieszkali między sobą od wielu lat.
2: Także wie pani. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o reakcję pana prezydenta Nawrockiego, moim zdaniem to jest właściwa reakcja, bo nie możemy sobie pozwolić na to, żeby zbrodniarze, mordercy pluli nam po prostu w twarz i pluli w twarz tym, których pomordowali. A tak naprawdę Zełenski, okej, on tam nie był, tego nie robił, ale jest potomkiem tych ludzi.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za ten głos i czekamy oczywiście na Państwa opinie, na Państwa głosy w tej sprawie. Wydaje mi się, że akurat w tej sprawie polskie społeczeństwo w ogóle nie jest podzielone. Mamy taki portal, o którym ja Państwu mówię już od dłuższego czasu, Res Futura Data House. To jest europejski kolektyw analityczny i oni analizują to, co dzieje się w przestrzeni publicznej, ale zanim Państwu o tym opowiem, to teraz odbiorę telefon. Dzień dobry, kto jest z nami?
3: Dzień dobry, Pani Magdo, Tomasz z Warszawy.
0: Słuchamy, Panie Tomku.
3: Ja chciałbym się odnieść do dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz to wspomniana przez poprzedniego słuchacza proukraińskość Radia Wnet. Radia Wnet słucham bardzo długo, praktycznie od momentu, kiedy się założyło, jeszcze początkowo tylko w internecie istniało. Bardzo szanuję wiele osób, które pracują w radiu i powiem szczerze, że no, jakby nie mogę tutaj wskazać konkretnie, bo nie chciałbym, ale były momenty faktycznie, że też miałem podobne uczucia, natomiast był to moment na pewno trudny dla wielu osób. Był to początek wojny, kiedy być może taki przekaz był troszeczkę, w mojej opinii, też dosyć mocno proukraiński. Chyba głównie tutaj chyba od pana Łukasza takie też miałem troszeczkę wrażenie, że aż za mocno. I troszeczkę się zraziłem na pewnym momencie też do pewnego stopnia do tego przekazu, ale jakby też cenię na tyle państwa radio i stwierdzam, że jest na tyle mocno wyważony i tematyka i wiele jakby form określania, znaczy macie bardzo dosyć mocną swobodę wypowiedzi, uważam, że to jest dużo większy plus niż jakieś takie pojedyncze sytuacje, jakie były być może w ciężkim momencie. Natomiast druga rzecz to o temat samej sytuacji, ja bardzo już krótko kończę. Ja mam w ogóle żonę Ukrainkę, która pochodzi z okolic akurat tutaj z Połtawy. Jest im generalnie, tym ludziom dosyć, uważam, że ciężko ze względu na to, że nie są homogenicznym społeczeństwem, nie mieli edukacji historycznej, nie wiedzą wielu rzeczy. Akurat moja żona nie mieszka już od wielu lat w Ukrainie i troszeczkę ma inne spojrzenie na to wszystko. Natomiast ludzie będący tam, naprawdę, uwierzcie państwo, oczywiście to może być ich wina i tak dalej, ale nie wiedzą. Naprawdę wielu rzeczy nie wiedzą i stają się tak naprawdę narzędziami swojej własnej propagandy, którą niestety w tym przypadku podlewa paliwa do niej, chcąc, nie chcąc, prezydent Zełenski.
0: Myślę, że chcąc bardziej niż nie chcąc, że no, jednak to jest świadome.
3: Ale jakby, też jakby nie chcę tutaj nikogo wybielać, ale też jakby no, staram się, chociaż wiem, bo też moja rodzina może akurat nie była tam, mój dziadek akurat był Sybirakiem, no wszyscy mamy ciężką historię. Zrobiliśmy politycznie dużo błędów jako państwo. Nie zrobiliśmy z tym porządku, nie wymagaliśmy. I teraz to się też na nas odbija.
0: Tak jest. To są wieloletnie zaniedbania, tak? W tej polityce historycznej. Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam.
3: Dziękuję pani Magdo.
0: Do widzenia, dobrego dnia.
3: Dziękuję.
0: A ja widzę, że dzwoni do nas pan z Nowego Jorku. To oddzwonimy, bo dwukrotnie do nas dzwonił. Więc teraz w drugą stronę jest ten telefon. Dzień dobry, proszę o komentarz.
4: Dzień dobry. Słucham państwa już bardzo długo. Chciałbym się ustosunkować do tych rozmów, które są w tej chwili prowadzone na antenie Radia Wnet. Podzielam większość opinii ludzi, którzy dzwonią. Moja rodzina też pochodzi z Kresów. Była na Syberii, wracając w 1947 roku do siebie, do domu na Ukrainie. Ukrainka przyszła do mojej babci i powiedziała: Maryśka, bierz dzieci, idź dalej na zachód, bo was wszystkich tu wymordują. Więc myślę, że pan Karol Nawrocki, nasz prezydent, jest idealną osobą, która się w Polsce przytrafiła w tej chwili i jego reakcja jest bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba, że to, co zrobił, bo nie atakuje całej Ukrainy, tylko konkretnie prezydenta, dając im szansę na jakieś wyjście z tej sytuacji, a to jest wielka polityka, bo myślę, że Ukraińcy nie są w stanie podziękować i zrozumieć. Oni są bardziej skierowani na Niemców. To jest moje zdanie. Dobrze by było, żeby na jakiś okres czasu Jasionka pod Rzeszowem została zamknięta z powodu remontu, czy jak może by w ten czas zrozumieli, odczuli to wszystko. Pozdrawiam was serdecznie, jestem komandorem Radia Wnet. Mieszkam w Stanach.
0: Pana imię
4: słucham
0: to?
4: Władysław.
0: Dobrze, dziękujemy panie Władysławie i dobrego dnia.
4: Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Dobrej nocy już, dobrej nocy.
4: Nie, nie, przepraszam, ja pracuję, jestem w pracy, dopiero zacząłem pracę. 6 godzin różnicy. U was jest w tej chwili pierwsza dochodzi, a u mnie dochodzi 8. Nie, druga chyba dochodzi. Nie wiem.
0: U nas druga 6 dochodzi. Godzin 6 godzin. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy serdecznie. A pan powiedział bardzo ważny aspekt, o którym też nie mówimy, a o którym trzeba mówić, bo to jest bardzo ważne świadectwo i wielu Polaków tylko i wyłącznie przeżyło dlatego, że zostali ostrzeżeni przez swoich sąsiadów Ukraińców. A wiem, bo u mnie w rodzinie też była taka sytuacja i pięknie opisała to, ale proszę od razu nastawić się na dużą ilość wzruszenia. Maryla Ścibor-Marchocka, to jest przyjaciółka Radia Wnet również. Polecam książkę Sprawiedliwi. Jest to zbiór opowiadań, który jest oparty na faktach. I opowiada właśnie o tych pięknych momentach, w których Ukraińcy ratowali Polaków w czasie rzezi wołyńskiej, w momencie tego ludobójstwa. Więc polecam Sprawiedliwi, Maryla Ścibor

0: czterylatka. Wrócili do swojej ziemi rodzinnej, do Lwowa. 39 rok. Z dziewiątki dzieci na początku XX wieku zostało ich troje czy czworo. Tata z Tarnopola, teraz Iwano-Frankowsk. Piękny posiadłość nad rzeką Seret, gdzie orkiestra grała, ludzie pływali po takich, po takim stawie i tak dalej. Muzyka grała i ludzie się bawili. My, dzieci, ich, ja już dochodzę do 80, nie mamy nic, bo uciekali. I jak moja mama z moim tatą spotkali się podczas okrążenia w Kowlu, mama z Lwowa uciekała, tata z tego, bo byli białe ruczki, tak ich nazywali. I już zostali razem, wzięli ślub. I tata pojechał, jak się troszeczkę uspokoiło, już Ruscy przeszli do nas, na ziemię wschodnie. Pojechał do Tarnopola, żeby wykopać to, co zakopali, uciekając. Tam było srebra i inne takie rzeczy. I właśnie jeden z Ukraińców powiedział, niech pan ucieka, bo pana zabiją. To jeszcze było przed tym, kiedy mordowano Polaków. Kilka miesięcy, listopad bodajże 39 roku. Już wtedy powiedział, bo pana wydarzą i na Sybir, albo pana zabiją. I tata z pustymi rękami wrócił do Kowla. I my nie mamy nic, ale przepraszam, dokończę. Ja uważam w ten sposób. Mam bardzo dużą wiedzę historyczną, pochodzę z rodziny patriotycznej i tak dalej. Po wojnie z tej dziewiątki dzieci, rodzeństwa mojej mamy, została sama. Dopiero w 1958 roku wrócił Władysław z łagru sowieckiego, więc mam prawo mówić o mojej ojczyźnie. I powiem tak. Dziesięciolatkowie warszawscy ginęli na barykadach w czasie powstania, a oni dwudziestokilkulatkowie palą ogniska, grille robią u mnie w Lublinie, w Dąbrowie. I śmieją i później zostawiają śmieci. Napadają na nas po prostu. I tylko się ukrywa, że Polacy atakowali. To jest podobne do tego, co się stało w Londynie, że Polak umarł, będzie zażgany nożem w kajdankach. Jeżeli my, Polacy, nie ogarniemy się i nie powiemy, to jest nasz kraj, to jest nasza ojczyzna, nasze warunki. I tak jak powiedział poprzednik Jasionka, wszystkich tych, którzy przestępstwa jakieś zrobią, czy Ukraińcy, czy Gruzini, czy inni, bez możliwości powrotu do Polski, bądź i tak dalej, tak. Brońcie swojej ojczyzny. Jeżeli jesteśmy wioskowym główkiem, bo tak nas traktują sąsiedzi, dużo mniejsi od nas, gonimy tam, jak gdzieś jest pożar, powódź i tak dalej. Nam nikt nie pomaga. Wreszcie ogarnijmy się i w wyborach wybierajmy patriotów, a nie tych, którzy nienawidzą Polski, mówiąc, polskość to nienormalność. I 50% prawie zagłosowała na Trzaskowskiego. Ogarnijcie się.
1: Bardzo serdecznie dziękuję, ale proszę powiedzieć, bo jest pan w jakimś pięknym miejscu, bo słyszymy ptaki. Co to za ptak śpiewa tak pięknie w tle?
0: Proszę panią, jestem właśnie na swojej hacjendzie, gdzie piszę wiersze polityczne, które mam nadzieję, że przywiozę do państwa. I ja go nie dostrzegam i nie wiem, ale to jest piękny, znaczy szary taki ptaszek, niewielki, a cudownie
1: jak śpiewa. Skowronek. Piękny, naprawdę.
0: Albo
1: Rudzik, nie wiem, ale pięknie i zazdroszczę panu, panu
0: ja
1: tego.
0: Ja tutaj sobie właśnie w tej stolicy świątyni Dumania sobie siedzę i żeby się nie denerwować, to słucham właśnie tego śpiewu. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam.
1: Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy.
0: Jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji właśnie tej 17. Już jesteście, za rok dorośli będziecie. Mhm. Także wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że do zobaczenia.
1: Do zobaczenia. Czekamy na wiersze w takim razie. Dziękuję panie Ryszardzie. 13:48. To z nami przez kilka chwil może Marian Faithful, Broken English i wracamy za kilka chwil do telefonów.

0: I my mamy kolejny telefon. Ja już wiem, że z Pomorza. Kto jest z nami?
1: Mam na imię Tomasz, jestem słuchaczem, patronem. Fajnie, udało mi się zadzwonić drugi raz. Tak na szybko, takie drobniutkie ogłoszenie. Otóż mamy na komunikatorze Signal grupę słuchaczy Radia Wnet. Można się tam dostać bardzo łatwo. Jest post na Facebooku Radia Wnet, jak to zrobić. A teraz w kwestii aktualnej, czyli stosunku z Ukrainą. Dzisiaj przeczytałem bardzo ciekawą analizę na portalu defense24.pl na ten temat i bardzo krótko mówiąc, ten ruch prezydenta ukraińskiego wygląda według tej analizy, która mnie spodobała mi się. Po prostu jest ruchem politycznym, on się ustawia pod przyszłe wybory, trzeba by dłużej mówić, dlaczego to robi, ale wykonuje różne gesty pod środowiskiem Azowa na przykład. On się po prostu pozycjonuje pod przyszłe wybory, ponieważ wie, że nie wygra, ale chciałby on i jego partia koalicji rządzącej, żeby po prostu zostali rozliczeni, bo prawdopodobnie mają na Ukrainie wedle sondaży bardzo duże poparcie ruchy, takie partie powiedzmy wojskowe, jak ambasadora obecnego w Wielkiej Brytanii i tak dalej, więc boją się rozliczeń i tak ta analiza. Polecam wejść i znaleźć. A dodałbym od siebie tutaj jeden pan z Nowego Jorku, zdaje się, czy tam w ogóle z Ameryki, mówił o tym, że trzeba Jasionce remont zrobić. Ja uważam, że też trzeba zrobić remont nie tylko w Jasionce, ale na liniach kolejowych i na przejściach drogowych. I myślę, że po dwóch tygodniach Ukraina jako klasa polityczna, kiedy ustanie napływ tam wszelkich materiałów potrzebnych i po prostu do walki, zmienią stosunek do Polski i bardzo szybko da się rozwiązać różne kwestie. Ale to po prostu trzeba mieć, jak to mówią, cojones. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękuję bardzo i pozdrawiamy naszego słuchacza z Pomorza. Czekamy oczywiście na kolejne telefony. Chciałam powiedzieć z muzyką w tle, ale nie. Państwo dzwonią, ja odbieram ten telefon i słucham. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu. Jeszcze raz Piotrek z Białegostoku.
0: Panie Piotrze, no naprawdę. No.
2: Jedna rzecz, bo miałem o tym powiedzieć właśnie, a wspomniała Pani o tym na antenie, żeby nie było tak, bo no jednak wszyscy jesteśmy ludźmi, jesteśmy dziećmi tego samego Boga, co było, miało miejsce, trzeba o tym mówić, bo tak było, to była prawda. Natomiast, żeby nie było tak, że później będzie wet za wet, aż do konfliktów wewnętrznych na terenie jednego i drugiego kraju. Może faktycznie nazwać coś symbolicznie, ale powiedzmy imieniem tych sprawiedliwych Ukraińców, którzy bronili Polaków przed mordercami z UPA. Tak, to będzie wtedy taki gest, który nie jest, tak jak mówię, wet za wet, jednocześnie otwiera nam perspektywę. No, lata będą mijać, politycy będą się zmieniać, a będą i Polacy, i Ukraińcy obok siebie żyć.
0: Tak, bardzo dziękuję. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Tak, pan Piotr ma rację, bo my musimy też oczywiście pamiętać o tym, że tutaj w Polsce żyje kilka milionów Ukraińców i na pewno budowanie tych dobrych relacji jest istotne i jest bardzo ważne. A my mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Jesteśmy już na antenie. Proszę wyłączyć radio i mówić.
3: Dzień dobry. Jestem stałym słuchaczem wiekowym, z rodu Dmowskich pochodzę. Mam taką uwagę jedną, czy prezydent Zeleński to jest Ukraińcą, bo jeżeli on się uczył języka ukraińskiego, to został wyznaczony i dano mu pewne zadanie. To jest głębsze myślenie globalne, że on nie martwi się o Ukrainę, o Ukraińców, robić dla kogoś robi dobry interes kosztem Polaków. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. To też pogląd, który przewija się w Państwa opiniach i też na antenie Radia Wnet zastanawiają się eksperci, dziennikarze, skąd akurat teraz nagła taka decyzja. I mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
4: Marek Schmidt z Warszawy się kłania. Chciałbym zabrać głos w sprawie tu opinii radiosłuchaczy o Ukraińcach i Ukrainie.
0: Tak, słuchamy.
4: Muszę powiedzieć, że mnie obecność Ukraińców w Polsce nie przeszkadza.
0: Tak?
4: Nie mogę poprzeć głosu mówiącego, że państwa radio jest stronnicze i proukraińskie. Oczywiście, jeżeli wysłuchuję licznych korespondencji z Ukrainy, czy pana Bobołowicza, czy innych, i słyszę o kolejnych zabitych i rannych, to trudno im nie współczuć.
0: Tak, rozumiemy. Bardzo dziękuję serdecznie.
4: I ale to ze stronniczością radia nie ma nic wspólnego.
0: Dziękuję.
4: To są po prostu rzetelne informacje.
0: Dziękujemy bardzo i proszę mimo wszystko się uśmiechnąć. Jest piękna pogoda, jest piękne słońce.
4: No ja jestem na stacji dializ, więc do mnie nie bardzo to wszystko dociera.
0: Rozumiem. No to dużo zdrowia jedyne to mogę życzyć.
4: Wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego dobrego. A, dużo wzruszenia też jest, jak państwo słyszą. Mnie też wtedy jest dość trudno i odbieram kolejny telefon. Dzień dobry, słuchamy.
5: Dzień dobry, pani Magdo. Ja w sprawie dzisiejszego tematu poruszonego na antenie Radia Wnet. No tak łatwo tutaj szastać jest i rzucać groźby i wezwania w kierunku narodu ukraińskiego. Nie dlatego, żebym ich tak, powiedzmy, mocno bronił za to, szczególnie co zrobili na Wołyniu. No oczywiście to jest mord, to jest ludobójstwo. Wszyscy się z tym zgadzamy. Ale powiedzmy sobie, jakby inaczej. Ta historia polsko-ukraińska, ona jest naznaczona wiekrami przecież. Wiemy, jak to wszystko przebiegało. Jak tam polska szlachta gospodarowała na Ukrainie. Jak dorabiała się ogromnych majątków. Jak Ukraińcy pracowali, mieszkali w czworakach i tak dalej. Ta historia była naprawdę okrutna dla tego narodu. Ale my również staraliśmy się w tą Ukrainę tchnąć ducha postępu, jakiejś nowoczesności na miarę wieków, gdy ta współpraca była. Ale dzisiaj wydaje mi się, że za bardzo szafujemy tylko tym jednym zdarzeniem wołyńskim, nie widząc w perspektywie tego, co może się z nami stać jako narodem. Bo perspektywa wojsk rosyjskich na granicy z Polską i groźba konfliktu wojennego z Rosją, myślę, że powinna wszystkim otworzyć oczy. I Ukraina dla nas jest szczególnie ważna w tym momencie, bo Ukraina jest dla nas, co byśmy nie powiedzieli, jest dla nas pasem obronnym, jest ziemią, która broni nas przed agresją tego wschodniego terenu. Dlatego wydaje mi się, że należałoby do tego podejść z dystansu, z dużego dystansu, do tego, co się wydarzyło, powiedzmy, na Ukrainie, szczególnie na Wołyniu. Nie zapominać, upamiętniać, domagać się i tak dalej. Potępiać takie ruchy, jak robi prezydent Zeleński, który jest Rosjaninem, a nie jest Ukraińcem. I uważam, że interesem Polski jest to, żeby wspomagać Ukrainę i dać jej pomoc na tyle, na ile nas stać. Bo ja myślę, że wizja wojsk rosyjskich na granicy z Polską jest koszmarną wizją. Koszmarną i nie wszyscy sobie chyba z tego zdają sprawę. Dziękuję, to tyle.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję za ten głos. Jak państwo słyszą, my na antenie Radia Wnet przedstawiamy różne strony i różne opinie i zostało nam niecałe 2 minuty. Czy jeszcze ktoś do nas zadzwoni, czy już tym głosem się dzisiaj pożegnamy, bo nie ukrywam, że to temat, który na pewno będzie jeszcze w jakiś sposób wracał. Wiemy, że ma się zebrać kapituła, jeżeli chodzi o Order Orła Białego i będą na pewno dalsze konsekwencje. Dzień dobry, jesteśmy na antenie, proszę mówić.
6: Dzień dobry. Ja myślę, że Zeleński, nadając nazwę jednemu z oddziałów UPA, po prostu wykazał się maksymalną głupotą, dlatego że już palił licho Polaków i Polskę, ale samej Ukrainie zaszkodził, bo przecież teraz będzie taka sytuacja, że ruskie mogą wypominać to Zeleńskiemu, że i grać na tym z Polakami, że Zeleński nadał nazwę zbrodniczej formacji właściwie takim gerojom, którzy chwalą się, że walczyli z Sowietami, a walczyli z kobietami i dziećmi, i starcami. Więc to po prostu nawet samej Ukrainie bardzo szkodzi. Także Zełenski jest głupi. Ja, kiedy się zaczęła ta wojna z Ukrainą, wypowiadałem się nieraz, że Polacy powinni dawać tylko broń Ukrainom, Ukraińcom. Nie dawać im żadnego schronienia w Polsce.
0: I tutaj musimy postawić kropkę, bo jest godzina 14, wybiła. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
6: Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy. Tak, punktualnie godzina 14. Drodzy Państwo, ja już się będę z Państwem żegnać. Wiem, że za kilka chwil kabaret Otto. Michał Trześniewski już jest w studio, tak więc czas na wiadomości. Ja dziękuję Adamowi Czerpakowi i mówię Państwu do usłyszenia.

0: Dzień dobry. W wiadomościach powiemy o kolejnym wecie prezydenta, zakazie telefonów komórkowych w podstawówkach i nowym dowódcy operacyjnym.
1: Wiadomości wnet.
0: Prezydent Karol Nawrocki zawetował kolejną ustawę, tym razem ustawę rozszerzającą system SENT.
2: System SENT został stworzony do walki z mafiami podatkowymi w sektorach szczególnie narażonych na nadużycia, takich jak paliwa. Dziś próbuje się go rozszerzać na kolejne branże, w tym firmy produkujące beton, budowlane czy firmy transportowe. Nie możemy budować konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez dokładanie kolejnych formularzy, kolejnych obowiązków sprawozdawczych i kolejnych kosztów.
0: System elektronicznego nadzoru transportu SENT monitoruje przewóz i obrót niektórymi towarami. Towar objęty tym systemem należy zgłosić do rejestru. Przewoźnik ma obowiązek wyposażyć się w urządzenie przekazujące dane geolokalizacyjne. Rząd przyjął projekt ustawy, która ma zakazać korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Mamy cywilizacyjny problem, to jest uzależnienie od internetu i smartfonów, powiedział premier Donald Tusk.
3: Jeśli chodzi o szkoły podstawowe, będziemy proponowali zakaz korzystania z telefonów komórkowych przez uczennice i uczniów w czasie zajęć i w czasie przerw. W wielu szkołach taki zakaz wskutek porozumienia rodziców i nauczycieli już obowiązuje. No i wtedy się pojawia ten problem, że w przerwach to i tak dzieciaki, nie wiem, chowają się w toaletach i korzystają z telefonu. Jednak jest co innego łamać zakaz, a co innego mieć pełną swobodę korzystania z takiego telefonu.
0: Na posiedzeniu rządu został również przyjęty projekt ustawy utrudniający dostęp niepełnoletnim do pornografii. Mówił o tym wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski na konferencji prasowej.
4: Obecnie strony pornograficzne można wchodzić, kiedy mamy samoidentyfikację. To znaczy w ciągu kilku sekund, bez względu ile mamy lat, możemy kliknąć, że mamy 18 i nikt tego nie weryfikuje. My mówimy czas na weryfikację wieku, którą ma przeprowadzić platforma skutecznie i jeżeli tego nie zrobi, otrzyma karę. Niemałą karę. Ustawa daje nam mocny argument w ręku, kiedy nie będzie skutecznej realizacji weryfikacji wieku dla osób niepełnoletnich. W przypadku wchodzenia na strony pornograficzne to jest 1 000 000 złotych.
0: Prezydent Karol Nawrocki mianował nowego dowódcę operacyjnego rodzaju sił zbrojnych. Został nim generał dywizji, pilot dr Ireneusz Nowak. Prezydent nazwał go pierwszym pilotem Rzeczypospolitej.
5: Mamy dzisiaj, drodzy państwo, przed sobą pilota z krwi i kości. Polski pilot, polski lotnik. To znaczy, drodzy państwo, odwaga, determinacja i umiejętność podejmowania ważnych decyzji w ułamku sekundy. Dowódcą operacyjnym rodzaju sił zbrojnych zostaje w istocie pierwszy pilot Rzeczpospolitej.
0: W trakcie uroczystości głos zabrał także wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Pan prezydent mówił o mandacie społecznym, który posiada z wyboru powszechnego. Ja reprezentuję większość rządową, która też ten mandat posiada bardzo silny, z wyboru o największej w historii frekwencji. Te dwa mandaty spotykają się ze sobą. Efektem jest ciągłość, staranność i rzetelność dowodzenia nad siłami zbrojnymi. Zwierzchnictwo cywilne jest odpowiedzialne, żeby wskazywać kierunki, wyznaczać zadania i dawać możliwości do ich realizacji.
0: Dotychczasowy dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, generał broni Maciej Klisz, obejmie stanowisko szefa sztabu w sojuszniczym dowództwie sił połączonych NATO w Brunsum. Domagamy się od prezydenta Ukrainy zgody na poszukiwania i ekshumację pomordowanych Polaków oraz usunięcia z nazwy jednostki wojskowej imienia bohaterów UPA, mówił na konferencji prasowej kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek.
7: To jest, proszę państwa, tak jakby Niemcy dzisiaj po tych kilkudziesięciu latach od zakończenia wojny nadali swojej jednostce wojskowej gdzieś w Niemczech imię na przykład Rudolfa Hessa. Żądamy także natychmiastowej zgody na możliwość ekshumacji wszystkich pomordowanych bestialsko, ludobójczo Polaków, którzy dalej spoczywają gdzieś w polach na Ukrainie. To są warunki dzisiaj brzegowe dalszej solidarności Polski wobec Ukrainy.
8: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: W Warszawie i Krakowie słonecznie do 23 stopni, we Wrocławiu cieplej do 25 stopni, a w Białymstoku do 22. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości.
8: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
9: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
10: Reklama.
11: Kram, ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram, partner strategiczny Radia Wnet.
12: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
13: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.
14: Wbijasz!
15: Morliny są
16: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
17: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
18: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
19: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
20: Po reklamie.
21: Autopromocja.
22: Ta jedna historia to spotkanie z ludźmi, którzy opowiadają swoją historię w Radiu Wnet. Gośćmi audycji byli m.in. Andrzej Jaroszewicz, Marcin Wolski, Piotr Wit i Wojciech Roszkowski. W środę zapraszam na kolejne spotkanie z moim gościem już po godzinie 18. Katarzyna Adamiak.
21: To była autopromocja.

0: Dzień dobry Państwu. Wtorek,
1: dzień dobry.
0: Godzina 14, prawie już 12, czyli Kabaret Otto, czyli Ryszard Małkowski.
1: I Andrzej Tomanek oraz Wiesław Topaczewski, który do nas wkrótce dołączy telefonicznie, ale dołączy oczywiście. Proszę Państwa, na początku może troszeczkę takich ogłoszeń przeróżnych, ponieważ nasza działalność jest związana z tym, że w Radiu Wnet możemy Państwa o niej poinformować. Można nas także oglądać. Warto, bo dzisiaj wystrój studia jest dosyć ciekawy. Są palmy.
0: Tak, ale to wszystko z okazji 17 urodzin Radia Wnet.
1: Tak, jeszcze palmy zostały.
0: W sobotę też byliśmy tutaj w sobotę, też można nas było usłyszeć. Zresztą można też nas zobaczyć gdzieś tam, można nas znaleźć na YouTubie. Także w takich okolicznościach przyrody pięknych witamy się z Państwem i teraz ogłoszenia.
1: Proszę Państwa, to jest tak. Cały czas jesteśmy na etapie sprzedawania tej naszej płyty. Dzisiaj będą piosenki z tej płyty. To właśnie pierwsza była Jaki Piękny Cyrk. To jest też jedna z premierowych piosenek, które ukazały się na tej naszej płycie. To jest tak, że tę płytę najlepiej nabyć, zamawiając ją w firmie, która ją dystrybuuje. A jak się poinformować, w jaki sposób ona jest dystrybuowana, to najlepiej zajrzeć do nas na Facebooka. Teraz pojawiła się jeszcze nowa możliwość, czyli zakup plików. No bo to jest tak, że wiele osób
0: cyfrowa
1: mówi... Płyta cyfrowa, bo wiele osób mówi, ale ja nie mam już gdzie odtwarzać, ja nie mam po co mi ta płyta. No płyta w tej chwili rzeczywiście może bardziej jest pamiątką, ale niektórzy jeszcze oczywiście odtwarzacze mają, więc zachęcamy też do kupowania płyt, ale jeżeli ktoś chce nas wspomóc, bo co tu dużo mówić, zakup takiej płyty jest dla nas jakimś wspomożeniem i umożliwieniem nam zebrania środków na nagranie następnej płyty, na którą Państwo z pewnością czekają.
0: Tu pan Marcin Sosin bardzo ładnie napisał. Do nas, kochani, jesteście wspaniali, działacie na własną rękę, o nic nie prosicie, jak robią to niektórzy artyści, robicie naprawdę dobrą robotę.
1: No to jest... prosimy, żebyście Państwo kupili naszą płytę.
0: Traktujemy to jako promocję. No prosimy na co innego może, ale nie jest to na tej zasadzie daj.
1: To może do tego tematu jeszcze wrócimy. W każdym razie, tak jak mówię, jesteśmy w okresie
0: promocyjnym,
1: bardzo dla nas ważnym. Tydzień temu ta płyta się ukazała. Pewnie będziemy tę płytę lansować jeszcze co najmniej cały czerwiec.
0: Do następnej płyty.
1: A może i do następnej płyty, może tak też być. No i to jest tak, że zagramy też koncert związany z tą płytą. Ten koncert będzie 19 czerwca. On będzie odbywał się tam, gdzie gramy w Warszawie, tam, gdzie możemy grać w Warszawie tak naprawdę,
0: w dobrym miejscu.
1: To jest Katolickie Centrum Kultury Dobre Miejsce, które się mieści na Bielanach, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Devitis 3. Bilety można nabywać albo wchodząc na stronę Katolickiego Centrum Kultury, albo nawet u nas też na stronie jest informacja na temat tego koncertu, także zachęcamy Państwa do spotkania się z nami w ten piękny czerwcowy wieczór. To będzie piątek, jeszcze nie wszyscy wyjadą na czerwcówki, czy tam chyba jak są majówki, to czerwcówki też powinny być.
0: Też, ale wtedy jest długi weekend.
1: No w każdym razie na działki, czy tam na weekend Państwo wyjeżdżacie pewnie, ale w piątek wieczorem jeszcze zapraszamy do spotkania się z nami. No i to są w zasadzie chyba w tej chwili jeszcze jest jedna sprawa. Jesteśmy na szlagierowej liście przebojów, konkurencyjnej stacji telewizyjnej. No co prawda
0: telewizyjno-radiowej chyba ona jest, tak?
1: Radio tam też jest, Radio Silesia. To jest na Śląsku i można tam oddawać głosy na naszą piosenkę, na piosenkę Pierogi, bo tam akurat Pierogi. I tutaj odnotowaliśmy pewien sukces, bo w debiucie na tej liście znaleźliśmy się w pierwszej dziesiątce. Na dziesiątym miejscu. Ale jak na nową piosenkę, której jeszcze nikt tak dokładnie sobie chyba w głowie nie poukładał, to jesteśmy tam na całkiem dobrym miejscu. To głosowanie dzisiaj, patrzymy, idzie nam całkiem dobrze, ale jeżeli ktoś chce z Państwa swój głos oddać, to oczywiście zachęcam do wejścia na naszego Facebooka. Tam wszystkie te możliwości są, dostępne.
0: Ja jeszcze tylko w ramach informacji a propos tej płyty CD, i też to, co powiedziałeś, jako nośnik cyfrowy, natomiast tu się Państwo do nas odzywacie, że niektórzy to i pewnie płytę winylową by chcieli. Zapewniamy Państwa, że my też bardzo byśmy chcieli i kto wie, może rzeczywiście to marzenie się spełni i Amex Circulation napisał, a niektórzy to by chcieli nawet i kasetę magnetofonową.
1: Z kasetą na razie
0: to ciężej jest
1: trudno powiedzieć, ale zobaczymy, jak to się będzie rozwijało.
0: To już jest wybitny gadżet.
1: Musimy powiedzieć, że sprzedaż idzie całkiem dobrze i ta sprzedaż być może przyniesie na tyle korzyści, że będziemy mogli wydać ten materiał na innych nośnikach.
0: tu już jak można nie mieć odtwarzacza CD? No naprawdę, też jesteśmy zdziwieni, bo my mamy akurat, ale się okazuje, że no, w dzisiejszych czasach już ludzie nie posiadają tego odtwarzacza CD.
1: Znaczy, to się też związało z tym, że już nie ma tej kieszeni przy laptopach.
0: Przy laptopach, tak.
1: Bo jak była przy laptopach, no to ja mam jakieś tam, jeszcze tam dopinaną mam taką kieszeń.
0: No i skończyło się tak samo to, bo przecież były też te odtwarzacze, czyli na płytę CD i na płytę DVD. No w tej chwili, jak masz streamingi telewizyjne, kanały, to też ludzie już przestali czy wypożyczać,
1: no tak, tylko to już
0: filmy,
1: to jest to, o czym już mówiliśmy, że no, na streamingach, no przy naszych zasięgach, to nie jesteśmy w stanie zarobić, no, bo to rzeczywiście trzeba mieć jakieś milionowe odsłony, no i my akurat no, w te milionowe odsłony jeszcze przynajmniej na razie nie celujemy, natomiast no, dla nas jakimś tam wsparciem finansowym, cegiełką jakąś, chociaż tutaj jak na konsoletę państwo, które zebraliście, to może nasze płyty też znajdą jakichś nabywców, natomiast to jest tak, że po prostu, no żeby te piosenki znalazły się w streamingu, no to muszą być nagrane. A żeby były nagrane, no to potrzebne są na to fundusze, bo my wszystkiego dużo robimy, bardzo dużo. Tu Wiesiek zrobił bardzo dużo, ponagrywał, no ale wszystkiego sami nie jesteśmy w stanie zrobić, jak miksu czy masteringu, to musimy zlecać.
0: To są takie tam szczegóły.
1: Tutaj Bartosz Miecznikowski zagrał tę solówkę na przykład w tym, w jaki piękny cyrk zagrał.
0: No w kilku miejscach.
1: Jak i w innych
0: jeszcze.
1: Miejscach, tak, nieodpłatnie. Bardzo, ale w każdym razie, proszę państwa, my jesteśmy bardzo zadowoleni, że ta płyta się ukazała. To jest nasz ogromny sukces. No. Jakie będą jej losy, czy państwu te piosenki się bardziej spodobają, czy mniej, no to już się okaże. Na razie opinie są dosyć pozytywne.
0: Cieszymy
1: i może
0: się.
1: W takim razie
0: kolejna
1: też
0: piosenka z tej płyty,
1: Radość życia.

0: No tak, proszę Państwa, to jest też kolejna piosenka z naszej płyty.
1: Można pogwizdać.
0: No tak, no tu jesteśmy prawie w takim no, wiejskim anturażu. Ta piosenka też miała taki trochę dziwny los, bo nawet ją kiedyś zaśpiewaliśmy już publicznie.
1: Tak, w dobrym miejscu zresztą. Tak.
0: Nie, chyba nie w dobrym miejscu.
1: Oj, w dobrym, ja pamiętam, że w dobrym.
0: A, bo mieliśmy ją śpiewać na tym przeglądzie, a potem nie zaśpiewaliśmy. Tak, tak, tak, no tak. Tak, w dobrym miejscu raz ją zaśpiewaliśmy. Natomiast tą piosenką było tak, że no, ja ją napisałem i tak grałem pod gitarę, ale wychodziła bardzo ogniskowo i tak jakoś nie mieliśmy wątpliwości. Jędrek wziął gitarę, zagrał to inaczej i piosenka odżyła. Jeszcze zaczął gwizdać.
1: Widzisz, to drzemało w tej piosence.
0: No chyba
1: ja
0: tak,
1: to
0: ale, ja tego,
1: no.
0: Ale ja tego jakoś tak nie znalazłem dokładnie, że to w tej piosence jest. No ale przejdźmy może do innych tematów, bo o naszej płycie to możemy opowiadać cały czas i pewnie jeszcze będziemy tutaj opowiadać, bo dzisiaj będą piosenki jeszcze. Wiesiek się dołączy, to na pewno
1: może opowiem. Wiesiek się dołączy za chwilę, już za parę minut. Natomiast właśnie, inny temat. Wczoraj zauważyłem twoją rolkę na takim, to jest chyba portal warszawski, samorządowy taki, umieściłeś coś a propos parkingów.
0: Że znaczy ja umieściłem parking. To u siebie, na żadnym portalu nie umieszczałem.
1: Tak, ale to portal umieścił, ja to zauważyłem.
0: No tak, ale to jest właśnie fajne w internecie, że mogą sobie wziąć rolkę z mojego portalu i ja nawet o
1: nie,
0: tym nie wiem.
1: Ale napisali, że właśnie pan
0: Warszawski. A, nie, no to dobrze, no to dobrze.
1: I tak dalej.
0: A, nie, to ładnie, muszę znaleźć.
1: Że zmieściłeś się w pewnym temacie.
0: No bo to jest tak, że akurat wczoraj byłem na Pradze w szpitalu grochowskim na badaniach. Żeby to było jakoś tam dobrze powiedzieć, badania się udały, czyli wszystko było dobrze. Także, no ale tam przy tym szpitalu jest ciężko zaparkować. Tam parking, to tam przy wielu szpitalach są wielkie parkingi, na tych parkingach też przeważnie nie ma miejsc, co jest takie dosyć...
1: Tak, no bo są szpitale, mają te miejsca parkingowe, się okazuje, że...
0: Płatne dosyć słono.
1: Płatne słono, ale się okazuje, że też brak miejsc.
0: Tak, brak miejsc, natomiast tutaj no ten parking, ja no taką rolkę to wstawiłem, można u mnie tam na Facebooku zobaczyć na moim profilu. No tam ten parking przy tym szpitalu jest bardzo mikroskopijny. No i tam był taki chodnik przy tym szpitalu, gdzie latami stały samochody. Przyjechałem wczoraj, bo tam jestem pod opieką tam kardiologiczną tego szpitala, więc często tam przyjeżdżam. Przyjechałem wczoraj, no i patrzę tam na chodniku pusto, no to sobie stanąłem, ale przychodzi taki pan, mówi, no ja wie pan, ale tu nie można już stawać. Jakiś tam pan przechodził i mówi do mnie, może pan to mieć nieprzyjemności.
1: Zaraz
0: no i rzeczywiście.
1: Straż Miejska, która notabene dziś się bawi nieopodal na placu zamkowym.
0: No ale to co innego.
1: Sprawa,
0: no i tak rzeczywiście, no to przestawiłem ten samochód gdzie indziej. No i okazało się, że ta ulica została zupełnie zmieniona. Stawać samochody nie mogą, ale postój taksi zrobili. Dosyć taki porządny, żeby taksówki mogły stawać. Bo tam jest taka sytuacja, że rzeczywiście jest, ta Grenadierów jest jednokierunkowa, ale jest taki wąski pasek zrobiony niby dla karetek, który jest w drugą stronę. Natomiast ja tam nigdy żadnej karetki nie widziałem i przez te lata samochody na tym chodniku nie przeszkadzały, bo karetki nie jeżdżą po chodniku, tylko jeżdżą po tym swoim ewentualnie pasie. No i ale w ten chodnik nawsadzano. Co nawsadzano?
1: Słupki.
0: Takie jeszcze świeże, nowe, folią owinięte, napakowane, tak żeby nie można było stanąć. No i to jest takie, no nie
1: ja
0: bardzo
1: powiem,
0: rozumiem.
1: Słupkoza, bo tak to możemy też chyba, tak? Słupkoza.
0: No, można to tak nazwać.
1: Ona się pojawiła w Warszawie praktycznie wszędzie w centrum.
0: No to jeszcze za czasów...
1: W centrum, chociaż to gdzie
0: tej,
1: byłeś, to było...
0: Za czasów tej pani nazywanej HGW. Tak w skrócie oczywiście. No nie, to ja byłem na Grochowie. To jest, chodzi o szpital grochowski. I no i po prostu, no, ja trochę tego nie rozumiem, bo żeby tam zbudowano parking, a tutaj, no, stwierdzono, że chodnik jednak nie można parkować. Nie rozumiem. Ale żadnego parkingu tam dookoła nie widziałem. No, może czegoś się nie dopatrzyłem. Więc to jest tak, że no, czasem do tego szpitala potrzebują podjechać i starsi ludzie, i ludzie czasem na wózkach. No i, no nie, nie wiem. To jest takie jakieś, no...
1: Wydaje mi się, że to jest problem w tej chwili tych u nas w Polsce też, tych dużych, nie tylko chyba, w Europie dużych miast, że wyrzuca się strefę samochodową poza miasto. Ja teraz miałem okazję zobaczyć Warszawę, centrum, co się dzieje, a nie byłem ostatnio, nie miałem czasu, żeby zobaczyć, natomiast teraz pospacerowałem i zobaczyłem, że to centrum tutaj przy Placu Kultury i tak dalej, że tam zniknęły drogi. Porobiły się ciągi chodnikowo.
0: No, na tym to polega.
1: Takie. No tak, tylko wiesz, tam też mieszkają ludzie, którzy chcą zaparkować, muszą podjechać karetki, bo też się komuś czasami słabo zrobi.
0: No poza tym, jak zrobisz zakupy jakieś większe i mieszkasz, no to też...
1: No, to trudno te zakupy ciągnąć tak, a jednocześnie komunikacja jest taka, jaka jest. No,
0: nie, ale co jest, co jest najśmieszniejsze, że okazało się, że jednak warszawiacy, pomimo tych udogodnień, które, za które chyba ktoś powinien też według mnie pójść na, do więzienia, jeśli chodzi o udogodnienia przy Dworcu Zachodnim. Nie wiem, czy państwo znacie ten, tutaj Warszawy na tyle. Przy Dworcu Zachodnim już od 2 lat budują chyba tramwaj. Nie wiem, znaczy, co budują.
1: Tam prowadzą linię tramwajową, która będzie trochę pod ziemią, trochę na zewnątrz.
0: No być może, ale co tam się dzieje w godzinie szczytu, kiedy samochody się muszą mijać na lakier, czy tam... Ale, to jest po prostu coś niebywałego.
1: Ale Ryszard, to nie jest tylko kwestia tego. Zauważ, że to się dzieje w kilku miejscach w Warszawie.
0: Naraz, oczywiście.
1: Że to nie jest tak, że robimy jedną rzecz, skupiamy się na tym, zróbmy to, pach, w jeden miesiąc, tylko nagle...
0: No
1: i tak, tu,
0: no nie, no...
1: Powiem
0: ci ten przykład, że właśnie wczoraj jechałem przez most Poniatowskiego, i na most Poniatowskiego jest znowu rozwalony, bo coś tam robią z jerozolimskimi, ale przecież pamiętam, że niedawno ta linia tramwajowa była tam remontowana.
1: No była remontowana, ale skończyli remontować most Poniatowskiego na tym odcinku między brzegami Wisły, natomiast teraz remontują ten ciąg tramwajowy.
0: Ale ten ciąg tramwajowy też był remontowany, bo przecież zrobili taki wielki krawędzi.
1: Starynkiewicza, więc ten ciąg jest tutaj zamknięty, bo są autobusy zastępcze, jest po jednym pasie zabrany, wyobrażamy sobie, jakie tam są korki.
0: Ale poczekaj, ja tak patrząc, bo jechałem tak i widziałem, że w stronę Warszawy jest spory korek rzeczywiście. Sobie mówię, to dobrze, to podjadę trasą łazienkowską, to co tam się działo, to dopiero tam wpadłem w korek, bo tam też jest przebudowa tej trasy łazienkowskiej, która już też trwa chyba parę lat, a w poniedziałek to się zjeżdżają ci wszyscy, którzy tam poza Warszawą mieszkają, więc po prostu rzeczywiście to wyglądało okropnie. No ale tutaj teraz, dzisiaj jesteśmy świadkami, że tutaj rozdawane są ordery, odznaczenia, przemowy, więc w Warszawie dobrze się dzieje, można dostać order.
1: Wiesz, ja to wszystko rozumiem. Bardzo dobrze, można korzystać z komunikacji, mamy metro i tak dalej, tylko na przykład tak jak ty, czy ja mieszkamy pod Warszawą, musimy do tej Warszawy dojechać. Ja korzystam z tego, że zostawiam samochód gdzieś na północy i korzystam z metra. Ale żeby tam znaleźć na Bielanach gdzieś miejsce, to też jest naprawdę...
0: Nie, bo to jest taka metoda, także... Jest tak, że ludzie właśnie korzystając z tego metra przyjeżdżają do jakiejś dzielnicy samochodami. No i ta dzielnica się korkuje, prawda?
1: Więc wtedy jest pomysł,
0: rozszerzyć strefę płatnego parkowania.
1: Tak jest.
0: To oni w tej dzielnicy nie będą parkować. No ale wtedy już w tej następnej strefie się wszystko korkuje. No więc pomysł następny jest, że to może jeszcze rozszerzmy strefę. I tak niedługo to będzie tak mniej więcej do Nowego Dworu i do Grodziska te strefy płatnego parkowania.
1: Ja myślę, że też to był jeden z głównych powodów w Krakowie, dlaczego było tak
0: Myślę, że u nas w Warszawie też, jeżeli by ktoś się zebrał bo to jest tak, że ja to się dziwię, bo PiS na przykład chciałby w Warszawie rządzić, prawda? Ale jeżeli chcieliby rządzić, to powinni już wyznaczyć kogoś, kto by te wszystkie absurdy, tak jak ja gdzieś tam je widzę, też widział i te absurdy nagłaśniał.
1: Musi być dobra komunikacja podmiejska, muszą być place parkingowe, to wszystko musi być zbudowane po to, żeby się przesiadać.
0: Poza tym to miasto nie może być rozgrzebane całe. Ja rozumiem, że w mieście trzeba coś robić, trzeba coś poprawiać, coś naprawiać, ale nie tak, że wszystko naraz. No.
1: Ale może, Ryszardzie, tu chodzi o to, żeby pokazać, że my
0: teraz jak jeżdżę...
1: nie gadamy, a robimy.
0: Jak teraz jeżdżę dawno Świerczewskiego, a teraz Solidarności, to ona też jest rozkopana, tam już bliżej Żelaznej, nie wiem, czy to jest jeszcze Solidarności, pewnie jeszcze jest, więc gdzie się nie jedzie, to trafiasz na rozkopy. Jedziesz też Towarową, też jest rozkopana. Grzybowska też, to wszystko jest... Kiedyś mówiono tak, że dlaczego w Warszawie jest tyle jeszcze za komuny rozkopanych, bo szukają matury Gomułki. To był taki żart. No teraz czego szukają, to nie wiem. Proszę państwa, połączymy się teraz z naszym kolegą Wieśkiem.
1: Jak się uda, z Wiesławem. Nie, to poczekamy.
0: Chwileczkę
1: tak samo
0: jeszcze.
1: Remont trasy łazienkowskiej, który trwa 5-6 lat tutaj.
0: Bo to nie jest tak, że się coś robi.
1: W końcu to skończą, to za 2 lata okaże się, że został zrobiony błąd w przebudowie i znowu to zamkną na 3 lata i będą robić remont. No bo to taka jest...
0: Czy Wiesiek już z nami jest?
1: Robota.
0: Halo, Wiesiek?
2: Jestem.
1: Wiesław,
0: dobrze,
1: dzień dobry,
0: słuchaj.
1: Wiesławie.
0: No to może zaczniemy od tego, bo zbliżają się twoje urodziny i tutaj nasza taka wierna fanka Asia Tyburczyk.
1: Co się tak zaśmiało?
0: Prosiła, żeby zadedykować tobie piosenkę i to będzie piosenka przy tobie.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
4: Radio Wnet.
5: Proszę Państwa, tu Kabaret Otto w Radiu Wnet, tutaj w studio Andrzej Tomanek,
6: Ryszard Makowski,
5: a na linii prosto z Grecji Wiesław Tupaczewski.
6: Wiesław, co tam u Ciebie?
7: No, cały czas dochodzę do siebie i niedługo już dojdę do Was też, myślę. Za tydzień mam zabieg w szpitalu w Polsce i przyjadę na ten zabieg. Będę akurat po urodzinach 7 czerwca, robię sobie zabieg 8 dnia, 10 chyba będzie zabieg. No ale w każdym razie tuż po urodzinach.
5: Znaczy za wcześnie. Niech żyje nam.
6: To takie szybkie przed.
5: Tak, to takie zupełnie przed. Ale opowiedz, jak tam w Grecji, jaką pogodę masz i czy nasza płyta tam jest dotarła do Grecji, czy ludzie się pytają ciebie o te piosenki.
7: Właśnie nie specjalnie.
6: Czy już na greckiej liście przebojów?
7: Aczkolwiek pojawia się na Spotify, można wysłuchać spokojnie i tam słucham tejże płyty. Wiecie, że ja nawet nie mam jeszcze własnego egzemplarza płyty.
6: No domyślamy się.
7: Wy to już dotykaliście, ja oczywiście, tylko podpisywałem okładki.
5: Ale jeszcze parę dla ciebie jeszcze zostanie, nie martw się.
6: No, chociaż nie wiadomo.
5: Chociaż płyty się sprzedają bardzo dobrze i wygląda to na, no nie wiem, no może nie jakiś sukces taki, że dostaniemy Fryderyka albo Grammy albo coś takiego, ale tak jak mówię, jak na naszą działalność
6: na
5: ostatnimi laty,
6: tak.
5: Że musimy to wszystko sami w jakimś tam może, no tutaj dzięki Radiu Wnet oczywiście bardzo, bardzo nam to wszystko ułatwia w działaniu. Znaczy to obecność w Radiu Wnet i pomoc Radia Wnet i reklamy w Radiu Wnet. Natomiast no generalnie w tych innych mediach no nie jesteśmy specjalnie oczywiście poza telewizją jeszcze Silesia i poza Radiem Silesia, gdzie poszły też płyty do rozdania dla słuchaczy. Będziemy też w Radiu Warszawa w piątek. No i no sporo się dzieje. Udzieliliśmy wywiadu z Jędrkiem wczoraj, także no trochę się dzieje.
6: A powiedz Wiesławie...
7: Super.
6: A powiedz Wiesławie, jak ty tam... oglądasz, co się na świecie dzieje, coś z teorii ciekawych, bo zawsze masz dla nas jakąś ciekawostkę.
7: Zresztą, no nie, na razie nic nie
6: na
7: wiem.
6: Na razie spokój, tak.
7: Właściwie się odłączyłem, wiem, że jakaś afera w Polsce i że a propos rozdawania orderów, to komuś będzie zabierany order, ma być odbierany, także słyszałem o tym, czytałem też dość dużo.
5: No my tak adekwatnie przygotowaliśmy taką przyśpiewkę, może ci tutaj zaśpiewamy.
7: To zaśpiewajcie.
5: To będzie proszę. Tak.

0: Pszczoły. Taka przyśpiewka.
1: No ładnie, że się pojechali chłopaki.
2: No wiesz, to jeszcze...
1: I to właśnie poznałem piosenkę Hej Sokoły. To
2: bardzo dobrze, Hej Sokoły. Wygrałeś wycieczkę do Warszawy.
1: Z naszym sąsiadem wschodnim, prawda?
0: No tak, bo sytuacja jest rzeczywiście trochę dziwna.
2: Ale
0: się
2: o tym
0: zrobiła.
2: Wszystkim, czy będzie odebrany, czy nie, to jeszcze zdecyduje 8 czerwca kapituła.
0: Ale czy będzie odebrany, czy nie będzie odebrany, no to jednak w internecie pojawiła się jakaś taka akcja, że było sporo tych nieprzyjemnych słów pod naszym adresem. Nawet to, że przegrała Iga Świątek, zostało, no tak, nie będę tego cytował, bo to jest bardzo nieładne, zostało dosyć skomentowane w internecie, no niezbyt przychylnie.
2: No także. I towarzyski mecz piłce nożnej we Wrocławiu.
1: Mecz towarzyski.
2: Tak jest, 2-0.
0: A z tym przegraniem. No,
1: jutro przegramy z Nigerią.
2: Niekoniecznie. Bądź optymistą.
1: Nie przegramy?
2: Bardzo, proszę.
0: No, nie wiem. Dobrze. Nie wiem.
1: Natomiast... A to ciekawe, po której stronie będzie grał Olisa Debe.
2: Olisa Debe.
0: Ale ja tak sobie nawet napisałem na X-ie, to jest tak, że nasi piłkarze przynoszą nam wstyd, ale potem wracają do swojego luksusowego życia, a ze wstydem zostajemy my. No i to jest tak, to tak troszeczkę taka gorzka refleksja.
1: Trochę tak to wygląda.
2: Natomiast
1: trochę tak to wygląda, niestety.
2: Wracając a propos tego właśnie odznaczenia, no to też była ankieta taka zrobiona i się okazało, że ponad 90% Polaków w tej ankiecie uważało, że słuszna była decyzja.
0: Ale jest też taka sprawa, że...
1: A ile osób uważało na przykład, że za wcześnie, za szybko przyznał prezydent Duda odznaczenie?
2: Tego to
1: jak
2: nie wiem.
1: Myślicie? Tego nie wiecie. Tego no nie bo wiem. To było takie...
0: Ale tutaj też
1: tak,
0: ale
1: strasznie było... szybko się pospieszył z przyznawaniem.
2: Poczekaj, bo to było Wiesław, ale to było dokładnie rok po tym, jak wybuchł ten konflikt. Także wiesz, no to...
0: No, optyka się...
2: Inaczej to wtedy wyglądało, wiesz, też.
0: Optyka się trochę zmieniła.
1: Naród znany z wdzięczności i z umiejętności okazywania wdzięczności.
2: No mi tego nie
1: mów. Nas nie zawiodło.
0: A propos wdzięczności, no to może taką piosenkę z naszej też właśnie najnowszej płyty. Kwiaty bez powodu.

0: Kabaret Otto, Wiesław Topaczewski na linii, w studiu. Ja tutaj, Wiesiek, muszę powiedzieć, że za tę piosenkę też jestem ci bardzo wdzięczny, bo uważam, że świetnie ją zrobiłeś, świetnie zaśpiewałeś, zrobiłeś dobrą melodię, bo to było tak, że napisałem ten tekst i tak nie bardzo sobie mogłem poradzić z tą melodią. Jakieś takie bitlesowskie klimaty mi wchodziły, ale nie miało to wyrazu i tak właśnie sobie pomyślałem, że może dam koledze do zrobienia, kolega może to zrobi zupełnie z innego punktu widzenia i uważam, że to piosenka bardzo fajnie wyszła, że dodałeś jej takiej formuły dobrej opowieści.
1: Być może ja jestem zachwycony tym, co Bartek tam zrobił, jak zagrał solówę i jak nagrał gitarę tam w całej piosence i naprawdę fajny charakter na piosence.
0: Tak, tak, właśnie tutaj...
1: Całość fajnie wyszła, jestem bardzo zadowolony z tego
0: ja też.
1: Jak piosenka wyszła. Ja bardzo się cieszę, że ty jesteś zadowolony. Nie wiem jak Jędrek, no bo kurczę, on mógł zrobić melodię przy do tego, nie?
2: Nie wiem, w jakim charakterze by to było, ale to rzeczywiście można zrobić jakiś pomysł piosenki na przykład.
0: No przecież
2: tekst
0: po polsku,
2: i trzy różne melodie. I każdy, bo rzeczywiście masz rację, że to jest tak na takim etapie właśnie, jak dostaje się tekst, no to na ogół jest tak, że ten tekst zaczyna śpiewać, prawda, jak się go naczytuje. Masz ten rytm i potem zaczynasz do tego, nie wiem, no, czy mi się bardzo podoba. No, to jest tak, że ja zastałem już tę formę i dla mnie to pasuje. To jest jakby dobrze spasowane klocki Lego.
0: No, bo to jest tak, że na tym polega siła współpracy naszej. No. Bo my jesteśmy wszyscy autorami. Każdy oczywiście ma troszeczkę jakąś tam swoją...
1: Inny gust, inną wrażliwość.
0: Tak, właśnie chciałem powiedzieć, że ma swoją wrażliwość, swoje tam już schematy schowane w głowie, które albo stara się nadwyrężyć, albo z nich skorzystać. To różnie to bywa. Ale generalnie praca nad tą płytą była dla nas takim powrotem do tego, co robiliśmy jeszcze dawniej, prawda? Że to jest tak, że dla mnie to jest fajne, że my nie straciliśmy tej chęci od czasów studenckich do pisania piosenek, do nagrywania.
1: Dokładnie tak.
0: Do robienia nowych rzeczy.
2: Ja wczoraj w wywiadzie właśnie o tym też rozmawiałem, że dużo artystów staje niestety przed takim problemem, że nagle wypalają się twórczo. Nie mają pomysłów, nie wiedzą co dalej. I to jest bardzo często spotykane. No przecież, tak jak macie na zachodzie artystów, którzy mają umowy z wytwórniami płytowymi na ileś tam płyt i nagle się okazuje, że nie są w stanie nagrać kolejnej płyty, bo już nie wiedzą co. Natomiast u nas jest cały czas ten wulkan nowych pomysłów. Już w tej chwili już...
1: Rysiek jest wulkanem.
2: Rysiek jest to absolutnie duchem, który... No bo jak przyszedłeś, wróciłeś do nas po 21 latach, że ci to wypomnę, to... Wytknąłeś w nas ten taki nowy spontan taki, no.
0: Taki no dziękuję.
2: No proszę, przecież wiesz o tym.
0: Ale jakoś tak udało się go wetknąć, co jest według mnie największym sukcesem, bo jednak...
2: Spiritus movens.
0: No, można to tak nazwać.
1: To ci odbyło.
0: Ale nie, bo to jest tak, że jak mnie nie było, to tak znaczy tak, to sobie myślałem, no, że przecież no nie mogliście stracić tej całej energii, którą kiedyś mieliśmy na początku, no, że ona gdzieś musi w was istnieć. No i rzeczywiście, no, prawda jest taka, że przez te parę lat wydaliśmy trzecią płytę, wydaliśmy...
2: No to chyba bardzo dużo jest.
0: Tak, wydaliśmy płyty przecież Wesołych Świąt, to już lato, one są do nabycia w polskim radiu, też w dobrych sklepach muzycznych. Ta nasza płyta chyba też trafi do dobrych sklepów muzycznych, ale tak jak już zapowiadaliśmy, że najlepiej jakbyście państwo ją kupowali tam, gdzie ona jest zhurtowana, czyli jest w hurtowni. Informacje na naszym Facebooku i chyba zresztą nagramy tą zajawkę, która tutaj jest puszczana dzięki sympatii

0: którą Radio Wnet nas obdarzyło, więc poprawiłem, żeby było wiadomo, gdzie tę płytę można kupić, bo tak jak mówię, no, wsparciem dla nas jest kupienie tej płyty, a my potem to wsparcie przełożymy na następną płytę.
1: Dokładnie tak. Ja chciałem tylko powiedzieć jeszcze o tym, jak to się stało, że dziewczyny u nas zaśpiewały, bo jedna historia, to ty opowiesz.
0: To już opowiadałem, ale opowiadałem w sobotę też, więc już nie mogę w kółko, bo ciebie nie było w sobotę, a my byliśmy w sobotę.
1: Tak, nie było mnie. A widzisz, no.
2: Ale wiesz, jaka fajna, jaka celebra to była, słuchaj, był tort, 100 lat.
1: Niesamowite
2: wcześniej. No to
1: może ja też będę miał tort, ale ja nie mogę jeść tortów, no.
2: Nie możesz?
1: Jeść tortów, bo co tłuste są, za słodkie. No, tak to wyszło. Słuchajcie, jeszcze chciałem powiedzieć tylko, skąd się wzięła Karolina Goździńska w piosence Przy Tobie.
0: No mów, to ciekawe.
1: Otóż miałem pomysł na piosenkę i wydawało mi się, że piosenka powinna być zaśpiewana jako duet. Faceta z kobietą, dziewczyny i chłopaka. I sobie przypomniałem, że kiedyś brałem udział w takim, byłem jurorem właściwie na takim festiwalu w Sochaczewie bodajże, gdzie młodzież śpiewa piosenki i spodobała mi się jedna dziewczyna, jak śpiewa, że ma taki głos ciutki, krystaliczny i sobie przypomniałem, że to ona. No i napisałem do niej, najpierw znalazłem numer do niej przez organizatorkę tegoż festiwalu. Później napisałem do niej, czy by nie zechciała zaśpiewać piosenki na naszej płycie. Okazało się, że bardzo chętnie się zgodził i stąd mój pomysł, żeby piosenka została zaśpiewana w duecie chłopaka i dziewczyny, wyszedł po prostu. I stąd się wzięła Karolina na naszej płycie. Bardzo jesteśmy jej za to wdzięczni. Zresztą mam nadzieję, że wy też. Nie tylko.
0: Nie, no tak, oczywiście. No jest to jakieś tam wzbogacenie.
2: Proszę.
0: Jakieś tam wzbogacenie.
1: Może jeszcze, tak samo myślicie.
0: Może jeszcze za pamięci powiem, że audycję realizuje pan Tomasz Rosłon. Dzięki pani Ksenii Parmańczuk można nas oglądać na naszym kanale YouTube. Jeżeli ktoś nie ogląda teraz, no to będzie mógł to zrobić później, no bo to jest tam już archiwizowane i można nas obejrzeć. No. To jest akurat dzisiaj jest atrakcja, bo nie wiem, czy Wiesiek widzisz, że jesteśmy tutaj w studiu pełnym palem.
2: No właśnie.
1: No właśnie widziałem, że jakiś taki zielony ład u was stanie.
2: Zielony ład nastał, bo to z okazji właśnie 17 urodzin i tam żyrafa zielony w tle, ład. Gdzieś tak zielony ład.
0: No tak. Także no.
1: I w Warszawie się rozgościł zielony ład, jak mówiliście, że tam my cały czas i o tym śpiewaliśmy w Pierogach bodajże.
2: Tak, też jest, zgadza się.
1: Poświęcone centrum. W zamykanych centrach miast jest poświęcony fragment. W Krakowie bardzo chętnie zamykają takie centrum miasta, w Warszawie zamykają.
2: Wiesz, robi się coś takiego, że w centrum miasta zalesia się centrum miasta, wiesz, czyli drzewa się po prostu nagle zasłaniają fasady budynków, tak jest w Warszawie na ulicy Chmielnej, gdzie są piękne budynki.
1: Ale powiedzcie mi, czy nie można strefy wynieść poza miasto?
2: Wiesz.
1: To byłoby prostsze, nie?
2: Wiesz co?
1: Jak chcesz pochodzić.
2: Jak to jest? że lepiej zrobić w mieście. Jak to jest?
0: No to jest jakieś, no nie wiem, no ja jestem z jakąś ekologią, no ale jakoś tą ekologią z jakimś rozsądkiem.
2: Ale przepraszam cię bardzo. No ekologią.
1: Przy
2: Muzeum Sztuki Współczesnej, przy Pałacu Kultury, gdzie rozległe są przestrzenie. Były pomysły, co zrobić, że miano tworzyć tak zwane pierzeje, czyli budynki, które były przed wojną, żeby wokół Pałacu Kultury. Zrobiono w tej chwili mnóstwo grafitowych takich płyt. Czasami jakieś drzewko stanie i to jeszcze nie polskie, tylko niemieckie. I jest wielka powierzchnia, z której chyba najbardziej się cieszą rolkarze.
0: Ale ja muszę powiedzieć, że po tym, co nam Niemcy zrobili z Warszawą, po tym, że nie chcą płacić żadnych reparacji, raczej reparacji.
1: Kupować niemieckie drzewka.
0: To kupować niemieckie drzewka, no to trzeba nie mieć honoru po prostu. No nie
1: to
0: wiem.
1: Takie, honoru, no.
0: Takie, no ale no jeżeli ktoś miał robione kampusy za pieniądze chyba nie tylko nasze, no to musi się jakoś zrewanżować. No. Teraz akurat, no to nie widzieliśmy. Widzieliśmy, tu były wręczane właśnie przez pana prezydenta, wręczane nagrody, wręczane na...
1: Prezydenta czy prezydenta Warszawy?
0: Nie, prezydenta Warszawy. No i to tak, akurat tak było, że jak dochodziłem, to akurat miał przemawiać burmistrz mistrz Wawra, którego kiedyś znałem i który właśnie nas nie dopuszcza, no ale już spieszyłem się na audycję, nie posłuchałem jego przemówienia, nawet miałem podejść mu pomachać, ale po prostu no nie miałem czasu, bo żałuję trochę, że chociaż na odległość go nie pozdrowiłem. Więc... No,
2: ale właśnie, a propos takich rzeczy, bo tutaj tak się robi. Radio Wnet, pamiętasz balkon?
1: Tak.
2: I na tym balkonie...
0: No co ma nie pamiętać, przez dwa tygodnie go
2: nie
0: ma.
2: Jedną przyśpiewkę nagrywaliśmy na tym balkonie i tam sobie wisiał ładny baner Radia Wnet, tak żeby ludzie mogli zobaczyć. Już nie ma tego banera, ponieważ on przeszkadza i konserwator zabytków się na to nie zgodził.
1: O ja... No to tak, rzeczywiście, wiesz, no.
2: Nagle ten...
1: Myślę, że konserwator zabytków nam nie pozwolił występować.
2: No, kto wie, chociaż my eksponaty muzealne, no to...
1: Może...
0: No tak, ale to, no nie wiem, to jest trochę dziwne, no bo co komu przeszkadza, no żeby wisiał baner Radia Wnet? No przecież on ani nie psuje elewacji, ani...
2: Ale gdyby to było wszędzie przestrzegane, no wystarczy zobaczyć, co się mieści na fasadach budynków, no. W centrum Warszawy.
0: No poza tym jakoś konserwator zabytków jakoś nie był taki bardzo posterunkowy, jak po tym, co się działo w Wilanowie, prawda?
2: No to jest jedna.
0: W Wilanowie można było rozjechać trawnik i było dobrze.
2: Wrócę do ulicy Chmielnej, gdzie jest uliczka i są piękne fasady jeszcze XIX-wieczne budynków i one są w tej chwili przysłonięte koronami drzew, które pięknie to wyglądają, ale to... No, nie o to chodzi.
0: Nie wiem, ja zawsze idzie lato, ja zawsze lubiłem Warszawę, właśnie takie rozgrzane mury. Te rozgrzane chodniki, te rozgrzane mury, to najbardziej odpowiadało. Ja nie szukałem tutaj w Warszawie wytchnienia pod drzewem, pod lipą, czy pod jakąś inną palmą.
1: Drzewo było w lesie.
0: No właśnie. No niestety musimy się zbliżać do końca naszej audycji. No proszę państwa, no kabaret to Wiesiek, powiedz jeszcze coś tutaj do nas, do państwa.
2: Po przepieniu
1: serc. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Wnet i słuchaczy dzisiejszej audycji naszej. Bardzo serdecznie was pozdrawiam i mam nadzieję do zobaczenia niebawem.
0: A powiedz jeszcze, nadzieję, Wiesław... Do zobaczenia niebawem, co
2: powiesz,
0: to tam masz
2: powiedz, Wiesław, jeszcze szybko wynik. Polska, Nigeria, jutro.
1: 0-2.
2: No nie, no. Miał być pozytywnie. 0-2 nie w tą stronę.
0: 0-2. Proszę państwa, bardzo dziękujemy. Jeszcze raz państwa zachęcamy do nabywania naszej płyty przez nasz profil na Facebooku najlepiej. A teraz piosenka taka,
2: taka sugerująca, pozytywna, żebyście państwo...
0: I trochę kabaretowa, bo ja tak myślałem, że na tej płycie mało kabaretowych piosenek.
2: Ale jest taka piosenka.
0: Piosenka Daj mi lajka. Dziękuję bardzo, kabaretotto.

0: Wilkiem.
1: Kabaret Otto w Radio Wnet. Zapraszamy.
2: Radio Wnet uszami słuchaczy.
3: Ja Wnet słucham codziennie, od samego ranka, bo 2 godziny poranka to jak dobrej kawy filiżanka. Radio Wnet to nie tylko radio, to potężna dawka rzetelnych wiadomości i cała plejada znakomitych gości.
4: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Dzień dobry, Michał Trześniewski. Co w wiadomościach? Patryk Jaki pod lupą prokuratury mówi o najśmieszniejszych zarzutach w historii współczesnej Polski. Weto prezydenta i zakaz używania smartfonów w podstawówkach.
1: Wiadomości wnet.
0: Prokurator generalny Waldemar Żurek skierował do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Prawa i Sprawiedliwości Patrykowi Jakiemu. Dotyczy przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści w czasie, gdy nadzorował on służbę więzienną. Żurek przekazał, że materiał dowodowy wskazuje na bezprawne i ręczne sterowanie polityką kadrową służby więziennej. Do sprawy odniósł się Patryk Jaki na konferencji prasowej w Sejmie.
2: To jest jeden z najśmieszniejszych, jeden z najgłupszych wniosków w historii III Rzeczpospolitej. I każdy, kto się w niego wczyta, zobaczy, że to jest po prostu szczyt absurdu. Patryk Jaki, czytamy w tym wniosku, miał wydać polecenie dotyczące decyzji kadrowych wobec jednego z funkcjonariuszy służby więziennej. Działania te miały służyć, cytuję, wyłącznie jego mianowaniu. Koniec cytatu, to jest to przestępstwo.
3: Panie pośle, skoro taki śmieszny, to pan się zrzeknie immunitetu.
2: Oczywiście, ja bym się zrzekł tego immunitetu, tylko w Parlamencie Europejskim nie ma takiej możliwości.
0: Ustawa o bezpłatnych obiadach w szkole leży w sejmowej zamrażarce od 246 dni, ale za to marszałek Czarzasty wrzucił roleczki o tym, jak bardzo kocha dzieci, napisał w mediach społecznościowych współprzewodniczący partii Razem Adrian Zandberg. Prezydent Karol Nawrocki zawetował kolejną ustawę, tym razem ustawę rozszerzającą system SENT.
4: System SENT został stworzony do walki z mafiami podatkowymi w sektorach szczególnie narażonych na nadużycia, takich jak paliwa. Dziś próbuje się go rozszerzać na kolejne branże, w tym firmy produkujące beton, budowlane czy firmy transportowe. Nie możemy budować konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez dokładanie kolejnych formularzy, kolejnych obowiązków sprawozdawczych i kolejnych kosztów.
0: System elektronicznego nadzoru transportu SENT monitoruje przewóz i obrót niektórymi towarami. Towar objęty tym systemem należy zgłosić do rejestru. Przewoźnik ma obowiązek wyposażyć się w urządzenie przekazujące dane geolokalizacyjne. Rząd przyjął projekt ustawy, która ma zakazać korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Mamy cywilizacyjny problem, to jest uzależnienie od internetu i smartfonów, powiedział premier Donald Tusk.
5: Jeśli chodzi o szkoły podstawowe, będziemy proponowali zakaz korzystania z telefonów komórkowych przez uczennice i uczniów w czasie zajęć i w czasie przerw. W wielu szkołach taki zakaz wskutek porozumienia rodziców i nauczycieli już obowiązuje. No i wtedy się pojawia ten problem, że w przerwach to i tak dzieciaki, nie wiem, chowają się w toaletach i korzystają z telefonu. Jednak jest co innego łamać zakaz, a co innego mieć pełną swobodę korzystania z takiego telefonu.
0: Na posiedzeniu rządu został również przyjęty projekt ustawy utrudniający dostęp niepełnoletnim do pornografii. Mówił o tym wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski na konferencji prasowej.
6: Obecnie strony pornograficzne można wchodzić, kiedy mamy samoidentyfikację, to znaczy w ciągu kilku sekund, bez względu ile mamy lat, możemy kliknąć, że mamy 18 i nikt tego nie weryfikuje. My mówimy czas na weryfikację wieku, którą ma przeprowadzić platforma skutecznie i jeżeli tego nie zrobi, otrzyma karę, niemałą karę. Ustawa daje nam mocny argument w ręku, kiedy nie będzie skutecznej realizacji weryfikacji wieku dla osób niepełnoletnich. W przypadku wchodzenia na strony pornograficzne to jest 1 000 000 złotych.
0: Gościem Radia Wnet był poseł Konfederacji Przemysław Wipler. Mówił, jak powinien zareagować rząd na nadanie imienia bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych na Ukrainie.
7: Powinniśmy, dbając o prawdę historyczną, o pamięć o pomordowanych, na przykład nazwać autostradę A4, ten odcinek od granicy polsko-ukraińskiej do Rzeszowa, autostradą poświęconą pamięci ofiar ukraińskiej powstańczej armii. Budowanie tożsamości państwa ukraińskiego na micie bandytów, na micie ludzi, którzy mordowali naszych rodaków, to jest coś, wobec czego nie możemy być bierni ani obojętni.
0: Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Tobiasz Bocheński chwali byłego ambasadora Polski na Ukrainie Bartosza Cichockiego za zwrócenie ukraińskiego odznaczenia za zasługi. Dyplomata zdecydował się na taki krok w odpowiedzi na nadanie jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA.
1: Tak właśnie trzeba się zachowywać. Był ambasador Rzeczpospolitej na Ukrainie Cichocki zwrócił Zełenskiemu odznaczenie za zasługi. Dlaczego? Dlatego, że Zełenski bierze udział w wielkiej promocji banderyzmu na Ukrainie, ideologii zbrodniczej, przede wszystkim antypolskiej. Antypolskiej. I chwalenie Bandery, uprawianie tego rodzaju szaleństw ideologicznych nie może spotykać się z brakiem reakcji ze strony polskiej. I pan ambasador zachował się jak należy.
0: To były wiadomości. Dziękuję za uwagę.
8: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
9: Reklama.
10: 26 maja to bardzo ważna data w naszej historii. Otóż ukazuje się nasza najnowsza płyta Prawdziwa Inteligencja.
11: Nareszcie na płycie będzie Śpiewam po polsku, ale będą też pierogi, będzie Planeta płonie i 12 innych premierowych piosenek.
12: Płytę możecie Państwo nabyć, korzystając z naszego profilu na Facebooku Kabaret Otto.
11: Patronem medialnym jest
13: Radio Wnet.
11: Wydawcą jest
13: Radio Wnet.
11: Kupując płytę umożliwiacie nam Państwo nagranie następnej Kabaret Otto.
9: Po reklamie.
14: Autopromocja.
15: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Rozmowa o geopolityce, o finansach i trochę plotek na temat tego, co dzieje się na scenie polskiej i na scenie światowej. W każdy wtorek o godzinie 18, a premiera na YouTubie w samo południe w sobotę.
14: To była autopromocja.

0: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
1: 7 minut do godziny 15. Michał z serwisem powróci za godzinę. Natomiast cóż, czas na płytę tygodnia.
2: Polska płyta tygodnia. W Radiu Wnet.
1: A tam niezmiennie. Prawdziwa inteligencja, kabaret Otto. Dzisiaj nagranie przy tobie, gdzie głos Karoliny Goźlińskiej.

Karolina Koźniczka i kabaret Otto. Tytuł płyty Prawdziwa Inteligencja. A teraz coś ze Szmaragdowej Wyspy, bo dużymi krokami zbliża się Bloom Day, to 16 czerwca. Bloomsday, czyli święto wszystkich czytelników powieści Ulysses Jamesa Joyce'a. City X Clan, Islands, Rapin, Atcha.

Radio Wnet. Specjalne programy 16 czerwca w ramach Bloomsday

0: I to tytuł tego nagrania, Island Rapinatra, CDX Clan. Celtycki rap, protoplaści formacji Nikab, która zdobywa szczyty listy przebojów. A teraz przed nami Częstograj.
1: Czas na Częstograj.
0: 11 czerwca premiera płyty The Old Ones pod patronatem Radia Wnet w roli głównej Atavia, Michalina Maja-Rutkowska, która będzie moim Państwa gościem kilka chwil po godzinie 13 w sobotę w Muzycznej Polskiej Tygodniówce. Nie uchylimy z Majką trochę rąbka tajemnicy, co też na płycie usłyszymy. Dzisiaj nagranie numer 4, All the Longest Night, Atavia.

drugi korol z płyty To The Old Ones. W sobotę muzycznej polskiej tygodniówce Michalina Maja-Rutkowska moim Państwa gościem. Ale nie tylko Maja Michalina Rutkowska, ale także dżentelmeni z formacji Hypnozaur. Po godzinie 14 w sobotę słów kilka o ich najnowszym niezwykłym krążku. A jutro w cieniach w jaskini powracam do ścieżki dźwiękowej z filmu Immortal Man, Peaky Blinders. Peaky Blinders, co tłumaczę, znoszone szory, to uprzęż dla koni. Finał sagi o Tomie Shelby'm.

of the Longest Night Atavia, czyli Michalina Maja Rutkowska, znana z grupy Datura. A za chwilę w oktawie 17 urodzin Radia Wnet. Cóż, to prezes Krzysztof Skowroński się uśmiechnie, albowiem przeniesiemy się do kościoła w Tucznie, a tam...

0: No to skoro tak, to nasz Częstograj od soboty.
1: Czas na Częstograj.
0: Taka niespodzianka od dżentelmenów z formacji The Beatles. No, tych, którzy żyją, Paul McCartney, Ringo Starr.

Home to Us, nasz dom. Śpiewa Ringo Starr i Paul McCartney. A płyta ukazała się w Wigilię 17 urodzin Radia Wnet. Czy to znak? Oj tak.

0: Mitterszowska, Lekkość i Refren. To nasza zagraniczna płyta tygodnia, The Boys of Dungeon Lane. Polska płyta tygodnia w Radiu Wnet. I powiem tak, to jedna z najbardziej zaskakujących i żywotnych płyt w jego karierze w ogóle. Paul McCartney, strona pierwsza, autor pierwszy, As You Lie There.
1: I used to walk past your house. Every night I'd look up at your window. The light was on. I saw your silhouette.

Graniczny album tygodnia w Radiu Wnet, The Boys of Dungeon, Paul McCartney. Ballada, która staje się symfonią i cięższym gitarowym graniem, trochę z tym sznytem progresywu. Chociaż mi gdzieś tam kołacze się jeszcze inne nagranie Beatlesów. I've Got a Feeling. Paul McCartney udowadnia, że mimo wieku nadal jest znakomity wokalistą.

0: Ashlo Lie There, Paul McCartney z płyty The Boys of Dungeon Online, Jutro w cieniach jaskini, obok muzyki z filmu Immortal Man, Peaky Blinders, także o tej płycie słów kilka. Tomasz Wranowski kłania się, a Tomo Rosłon zostaje z Państwem przy konsoletach w Warszawie.
1: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
2: Reklama.
3: 26 maja to bardzo ważna data w naszej historii. Otóż ukazuje się nasza najnowsza płyta Prawdziwa Inteligencja.
4: Nareszcie na płycie będzie Śpiewam po polsku, ale będą też Pierogi, będzie Planeta płonie i 12 innych premierowych piosenek.
5: Płytę możecie Państwo nabyć, korzystając z naszego profilu na Facebooku Kabaret Otto.
4: Patronem medialnym jest Radio Wnet. Wydawcą jest Radio Wnet. Kupując płytę, umożliwiacie nam Państwo nagranie następnej Kabaret Otto!
2: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Limes Inferior. Audycja o cyfrowym świecie i jego osobliwościach. Rzetelna audycja o cyfryzacji. Środa, 17:30. Zapraszam, Szymon Augustyniak.
8: Cześć, mówię Natalia Sochcicka
9: i Radek Ruciński. Zapraszamy na audycję
8: A Radia Aktywni.
9: W każdą środę o godzinie 14:10.
8: Zapraszamy, będzie się działo.
9: Liczymy na Was.
6: To była autopromocja.
10: Serwis międzynarodowy Radia Wnet.
11: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w serwisie międzynarodowym Radia Wnet, który podobnie jak ten, jak te w zeszłym tygodniu i potem nie jak ten wczorajszy, będzie taką kontynuacją tego cyklu powiązanego z nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi w Armenii. To będzie temat rozmowy po godzinie 15:39, czyli już mniej więcej za 7 minut. Rozmowa ze Stepanem Grigorianem, jednym z polityków ormiańskich, rozmowa z zeszłego tygodnia. Natomiast wcześniej tradycyjnie wiadomości z Bliskiego Wschodu, ponieważ we wczorajszym programie wspominałem Państwu o decyzji premiera Izraela Benjamina Netanyahu o eskalowaniu konfliktu w Libanie. Decyzji, która obliczona była prawdopodobnie na utrudnienie rozmów irańsko-amerykańskich w sprawie możliwego porozumienia, aby zakończyć wojnę. I rzeczywiście wczoraj, zresztą powiedziałem to na zakończenie wczorajszego serwisu, irańska agencja informacyjna Tasnim poinformowała o wycofaniu się z procesu negocjacyjnego delegacji irańskiej właśnie w związku ze wspomnianą eskalacją, bo przypomnijmy, że z perspektywy Teheranu porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi jest jednoznacznie powiązane z zaprzestaniem fali przemocy na terenie Libanu, wojny między Izraelem a Hezbollahem. To była informacja wczoraj z popołudnia, natomiast kilka godzin później, wieczorem czasu polskiego, prezydent Donald Trump poinformował za pośrednictwem serwisu Truth Social, że doprowadził do zawieszenia broni między Izraelem a Hezbollahem. Pozwolę sobie zacytować polskie tłumaczenie tego wpisu. Rozmawiałem dzisiaj z Bibi Netanyahu, prosząc go, aby nie przeprowadzał dużej operacji w Bejrucie w Libanie. Zawrócił swoje oddziały. Dziękuję, Bibi. Rozmawiałem również z przedstawicielami przywódców Hezbollahu, którzy zgodzili się zaprzestać ostrzału Izraela i jego żołnierzy. Podobnie Izrael zgodził się zaprzestać ostrzału w ich kierunku. Zobaczymy, jak długo to potrwa. Miejmy nadzieję, że będzie to trwało wiecznie. Podpisane Donald Trump. To był jeden z dwóch takich wpisów, ponieważ rzeczywiście było ich sporo wczoraj wieczorem. Ta informacja w każdym razie najprawdopodobniej bardzo mocno zaskoczyła, można powiedzieć, po raz kolejny władze Izraela. Dość szybko na przykład zareagował na nią Itamar Ben-Gwir, minister do spraw bezpieczeństwa narodowego, ten sam dżentelmen, który świętował swoje 50. urodziny tortem z wizerunkiem szubienicy i który od niedawna ma zakaz wjazdu na terytorium między innymi Rzeczpospolitej Polskiej. Wczoraj w każdym razie zaklinał Benjamina Netanyahu, aby ten zdobył się na postawienie się Donaldowi Trumpowi i odrzucenie narzuconego przez niego zawieszenia broni. Netanyahu nie przychylił się do wniosku Ben-Gwira, jednak według różnych informacji miało dojść do ostrej wymiany zdań między nim a prezydentem Stanów Zjednoczonych. Wczoraj panowie mieli dwukrotnie rozmawiać telefonicznie. Najpierw około godziny 19 czasu izraelskiego, później około północy i to drugie połączenie miało być zdecydowanie mniej przyjemne dla Benjamina Netanyahu. Netanyahu miał negatywnie zareagować na wspomniane wpisy Trumpa na platformie X, przepraszam, na platformie Truth Social, natomiast według serwisu informacyjnego Axios, prezydent USA miał zarzucić Bibiemu, jak to nazywa Benjamina Netanyahu, że przez niego świat nienawidzi Izraela. Miał mu także powiedzieć, że bez jego interwencji on, Benjamin Netanyahu, dawno by już siedział w więzieniu. Przypomnijmy, że wobec Netanyahu od wielu lat, od roku 2019, toczy się sprawa w związku z podejrzeniami, między innymi o przyjmowanie łapówek. W każdym razie te doniesienia serwisu Axios miały zostać później zdemontowane przez źródła izraelskie. W każdym razie wydaje się, że zawieszenie broni oznajmione przez Trumpa i tak zostało raczej zignorowane przez Izraelczyków i Hezbollah. Dzisiaj Izrael zbombardował m.in. miasto Nabatije w południowym Libanie, a także szereg innych miejscowości położonych na tym obszarze. Jednocześnie izraelski minister obrony Israel Katz oznajmił, że Stany Zjednoczone dały Izraelowi zielone światło, aby rozpocząć bombardowanie południowego Bejrutu w przypadku naruszenia przez Hezbollah zawieszenia broni. Należy się więc zapewne już niebawem spodziewać nowych nalotów na stolicę Libanu. Przechodzimy do części ormiańskiej, czyli do peryskopu międzynarodowego.
10: Peryskop międzynarodowy.
11: I można powiedzieć, że także na tym właśnie kierunku dzieje się coraz więcej. Oczywiście w związku z wyborami parlamentarnymi, im bliżej do tych wyborów w Armenii, tym większe groźby ze strony Moskwy. Wczoraj premier Nikola Paszynian, premier Armenii, odrzucił wezwania m.in. Rosji, ale także krajów euroazjatyckiej wspólnoty gospodarczej, liderów, którzy spotkali się kilka dni temu w Kazachstanie. Odrzucił wezwania, aby zorganizować referendum w sprawie przyszłości politycznej Armenii. Jest to kolejna próba wywarcia nacisku na Erywań przez Moskwę w obliczu zbliżających się właśnie wyborów. W zeszłą sobotę zresztą Rosja wezwała swojego ambasadora w Armenii na konsultacje, a dzień wcześniej Władimir Putin straszył Erywań scenariuszem ukraińskim wobec prozachodnich aspiracji tego kraju, czyli Armenii. Rozmawiałem na ten temat, właśnie na temat tych ingerencji rosyjskich z panem Stepanem Grigorianem, byłym politykiem, ale także dyplomatą wysokiego szczebla, aktualnie analityka polityki zagranicznej Armenii. Rozmowa, która odbyła się w zeszłym tygodniu w Erywaniu, właśnie między innymi na temat propagandy rosyjskiej oraz także zabiegów dezinformacyjnych, jakie Rosja prowadzi w Armenii. Posłuchajmy tej rozmowy.
12: Меня зовут Степан Григорян.
13: Nazywam się Stepan Grigorian. Obecnie kieruję Centrum Analitycznym do spraw globalizacji i współpracy regionalnej, jednym z ośrodków analitycznych w Armenii. W przeszłości byłem posłem do Zgromadzenia Narodowego Armenii, a także dyplomatą wysokiego szczebla. Można więc powiedzieć, że przeszedłem długą drogę zawodową. Od około 20 lat rozwijam własne centrum i pracuję jako analityk. Zarówno osobiście, jak i poprzez działalność naszego ośrodka przygotowujemy badania. Przede wszystkim z zakresu polityki zagranicznej Armenii oraz polityki regionalnej. Głównym tematem pozostaje jednak integracja Armenii z Unią Europejską oraz integracja z NATO.
12: No, główna tema to oczywiście integracja w Eurosojusz, integracja w NATO Armenii.
13: Ale w pewnym sensie nadal jest pan politykiem, bo siedzimy tu, a ludzie podchodzą do nas, rozpoznają pana, chcą z panem rozmawiać. Za dwa tygodnie odbędą się tutaj w Armenii wybory. Być może pierwsze pytanie powinno dotyczyć samego znaczenia tych wyborów dla Armenii, dla regionu, a może także dla Europy.
14: Of these elections for Armenia, for the region, also maybe for Europe.
12: Z mojej punktu widzenia. Эти выборы безусловно имеют геополитический контекст.
13: С моего пункта зрения, эти выборы имеют без сомнения контекст геополитический, хотя все обычные политики армянцы, заровно премьер, как и оппозиция, твердят, что ходит прежде всего о справы внутренние. Не согласен с этим. Эти выборы имеют значение геополитическое, потому что от того, в какую сторону пойдет сейчас Армения, зависит очень много для целого Кавказа Северного. Почему? Если Армения будет продолжать дорогу интеграции европейской, если будет продолжать реализацию программы Трампа, шлаку Трампа на рзеч международного покоя и добробыту, то автоматически означает это умацнение покоя с Азербайджаном. Все это между собой связано. Означает это также дальнейшую нормализацию отношений с Турцией, потому что заровно Уния Европейская, как и Станы Зъединенные отвечают за таким кирункем. Вошли до региона по то, чтобы помочь нам сбудовать покой с Азербайджаном и отворить границу армянско-турецкую. Mamy więc do czynienia z całym systemem wzajemnych zależności. Jeśli Nikol Paszynian zostanie ponownie wybrany, polityka pokoju z Azerbejdżanem, normalizacja stosunków z Turcją, integracja z Unią Europejską oraz projekt Donalda Trumpa będą kontynuowane. Oznacza to, że pod względem geopolitycznym Kaukaz Południowy będzie zmierzał w kierunku demokracji. Oczywiście każdy kraj ma swoje problemy, Azerbejdżan, Armenia i Gruzja, ale główny kierunek będzie prowadził ku współpracy z Europą i Stanami Zjednoczonymi. Jeśli natomiast, nie daj Boże, choć osobiście w to nie wierzę, do władzy dojdą siły prorosyjskie, a innej alternatywy w zasadzie nie ma, bo albo wygra Nikol Paszynian i jego partia, albo władze przejmą siły prorosyjskie, to zapamiętajcie moje słowa. Już drugiego dnia po zwycięstwie wycofają ustawę o przystąpieniu do Unii Europejskiej, przyjętą przez nasz parlament. Z pewnością porzucą również plany budowy drogi na południu Armenii, realizowane we współpracy ze Stanami, a potem ponownie zaczną sprowadzać Rosję do Armenii. Oznaczałoby to ponowne wznowienie konfliktu z Azerbejdżanem. Nie mówię o wojnie, ale konflikt z pewnością zostanie reaktywowany. Dlaczego? Ponieważ opozycja twierdzi, że Ormianie z Karabachu muszą wrócić do Karabachu. Opozycja twierdzi również, że traktat pokojowy jest niesprawiedliwy i zawiera zbyt wiele ustępstw ze strony Armenii. Będą więc dążyć do jego renegocjacji. A to ma już znaczenie geopolityczne. Oznacza bowiem powrót Rosji na Kaukaz Południowy. Obecnie Rosja nie ma tam realnego oparcia, ani w Gruzji, ani w Azerbejdżanie, a obecnie także w Armenii. Jednak te siły polityczne sprowadziłyby ją z powrotem. Dlatego właśnie mówię, że są to wybory geopolityczne. Te wybory są niezwykle ważne zarówno dla Kaukazu Południowego, jak i dla całej społeczności międzynarodowej.
12: Wybory, a nie bardzo ważne i dla Jużnego Kaukazu, i dla Mierowego Społeczeństwa.
14: But you're saying that there will be a turning back if the Russian pro-Russian forces win these elections.
13: Mówi pan, że byłby to krok wstecz w rozmowach z Azerbejdżanem. Ale cóż, widzieliśmy, co się stało w 2020 i 2023 roku, kiedy Azerbejdżan przejął region Górskiego Karabachu. Rosjanie nic nie zrobili. Jak więc te siły mogą twierdzić, że Rosja może odegrać jakąś rolę w tym regionie, aby ci ludzie mogli wrócić do Górskiego Karabachu?
14: Have a role to play in this region to have these people going back to Nagorno-Karabakh?
12: Спасибо большое, очень важный вопрос. Казалось бы, все ясно. Россия не помогла Армении ни в 2020 году, не помогла Карабаху в 2023 году. То есть Россия оба раза nie pomogła.
13: Bardzo dziękuję za to pytanie. Jest ono niezwykle istotne. Na pierwszy rzut oka wszystko wydaje się oczywiste. Rosja nie pomogła Armenii w 2020 roku, ani Karabachowi w 2023. Wydawałoby się więc, że dla społeczeństwa ormiańskiego powinno być jasne, iż nie należy ponownie sprowadzać Rosji do Armenii. Nawet siły prorosyjskie powinny być ostrożne, ale nie są. Dlaczego? Ponieważ wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy,

0: Po ormiańsku promują rosyjską politykę i rosyjską propagandę. Dlatego różne badania pokazują, że co najmniej od 30 do 35% obywateli uważa, iż Rosja miała rację, że to nie Rosja nie obroniła Karabachu ani Armenii. Wręcz przeciwnie, wiele osób wierzy, że Rosja chciała pomóc, ale Nikol Paszinian tej pomocy nie przyjął. Chcę przez to powiedzieć, że rosyjska dezinformacja i manipulacje wywierają bardzo silny wpływ. Nie jest tak, że wszyscy rozumieją rzeczywistą sytuację. Rosyjskie media, propaganda i dezinformacja działają w Armenii niezwykle intensywnie. To bardzo poważny problem.
1: Dlaczego? Средства массовой информации, дезинформация, пропаганда российская сильно в Армении работают. Это серьезная проблема. Для...
2: Is it a problem that,
0: czy jest to problem, który znamy od dawna, czy coś, co pojawiło się w ostatnich miesiącach przed wyborami, które odbędą się za dwa tygodnie?
1: Nie, to jest tradycyjna problema. Tradycyjna. Na przykład my предлагали правительству армянскому сделать, как делают многие страны.
0: To problem znany od dawna. Proponowaliśmy rządowi Armenii rozwiązanie stosowane w wielu innych krajach, między innymi w Mołdawii czy Gruzji, gdzie rosyjskie kanały polityczne zostały ograniczone lub zablokowane. W Armenii moglibyśmy zrobić to samo, tak jak uczyniono to w Mołdawii, Gruzji czy Azerbejdżanie. Jednak nasz rząd się na to nie zgodził. Trzeba pamiętać, że Nikol Paszinian był dziennikarzem i nie chce wprowadzać ograniczeń medialnych. Ale dziś widzimy cenę tej decyzji. Problem istnieje od dawna i do dziś nie został rozwiązany. Skutki są widoczne gołym okiem. Prorosyjskie siły organizują duże wiece i prowadzą bardzo aktywną działalność polityczną. Oznacza to, że wielu ludzi po prostu nie wie, co naprawdę się wydarzyło. Tak jak mówiłem, wierzą, że Rosja chciała pomóc Armenii, a Nikol Paszinian tej pomocy nie przyjął. To bardzo silne narracje. Na przykład taka: jeśli wybierzecie Nikola Paszyniana, to tak naprawdę wybieracie prezydenta Azerbejdżanu, Alijewa. Albo narracja dotycząca Karabachu, według której Paszinian nie obronił Karabachu, a nawet nie chciał go bronić. Inna, często powtarzana teza głosi, że Unia Europejska weszła do regionu wyłącznie po to, aby wyprzeć Rosję. Tymczasem Unia Europejska współpracuje z Armenią, realizuje projekty naukowe, edukacyjne, kulturalne i wiele innych. A mimo to przedstawia się to jako próbę usunięcia Rosji z regionu. To wszystko to kłamstwa i manipulacje, ale ich wpływ jest bardzo silny. Widzimy, że wielu ludzi wierzy w te narracje, ponieważ są one rozpowszechniane nie tylko po rosyjsku, lecz także po ormiańsku. Problem nie jest nowy, ale szczególnie dziś wyraźnie widzimy jego skutki. Opozycja, która teoretycznie nie powinna mieć dużych szans na mobilizowanie społeczeństwa, organizuje poważne wiece w całej Armenii. Naprawdę poważne.
1: Это проблема не сегодняшняя, но сегодня ее результаты видны. То есть это оппозиция, которая фактически не должна была бы иметь шанса собрать митинги. Они по всей Армении достаточно серьезные митинги собирают. Достаточно серьезные.
2: Do you think that this, even if Nikola Paszinian wins the election, his party wins the election, do you think it's going to be possible for him to maintain this pro-European orientation of his policy?
0: Czy uważa pan, że nawet jeśli Nikola Paszinian i jego partia wygrają wybory, będzie on w stanie utrzymać proeuropejski kierunek swojej polityki, biorąc pod uwagę obecność Rosji w mediach? Rosja ma również bazę wojskową w Armenii. Dostarcza też paliwo do elektrowni jądrowej niedaleko stąd. Czy uważa pan, że Paszinian będzie w stanie kontynuować integrację z Unią Europejską?
2: Will have the ability to pursue this political closing, well, this political integration with the European Union.
1: Ну, то, что Nikol Paszinian chce integracji w Eurosojusz, u mnie nie jest sumnienia.
0: Nie mam wątpliwości, że Nikol Paszinian rzeczywiście dąży do integracji z Unią Europejską. Pytanie brzmi jedynie, w jaki sposób chce to osiągnąć. Czy zamierza integrować się szybko, czy stopniowo? I właśnie tutaj pojawia się moja główna uwaga pod jego adresem. Uważam, że trzeba działać szybciej. Oczywiście wiele osób mówi, posłuchajcie, jesteśmy członkami Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, a znacząca część armeńskiej produkcji trafia na rynek rosyjski i na rynki państw należących przynależących do tej organizacji. To rzeczywiście jest problem. Wspomniał pan o energetyce jądrowej. Obecnie korzystamy z elektrowni atomowej jeszcze z czasów radzieckich, funkcjonującej przy wsparciu rosyjskim. Nasza zależność od Rosji w sektorze energetycznym jest nadal znacząca. Większość naszego gazu kupujemy od Rosji, dlatego zależność pozostaje duża.

0: Moim zdaniem właśnie z tego powodu Nicole Pashinyan zachowuje ostrożność. Kierujemy się ku integracji europejskiej, ale robimy to powoli. Ja jednak uważam, że należy działać szybciej. Na przykład obecnie najważniejszą kwestią nie jest wycofanie rosyjskiej bazy wojskowej z Armenii, lecz opuszczenie Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, czyli OUBZ. Trzeba z niej wystąpić, aby nie było możliwości odwrócenia obecnego kursu. To przecież sojusz wojskowo-polityczny. Nasze władze zawiesiły udział Armenii w tej organizacji, co jest bardzo dobrym krokiem, ale moim zdaniem to nie wystarczy. Trzeba ją całkowicie opuścić. Takie decyzje polityczne mają ogromne znaczenie. Jeśli chodzi o integrację z Unią Europejską, to w praktyce może się ona rozpocząć dopiero wtedy, gdy Armenia opuści Euroazjatycką Unię Gospodarczą. Ale jeszcze raz podkreślę, równie ważne są kroki polityczne. Parlament Armenii przyjął decyzję o europejskim kierunku rozwoju państwa. Uważam jednak, że kolejnym krokiem powinno być wystąpienie z OUBZ. Następnie, kiedy zostanie otwarta granica armeńsko-turecka, będzie można podjąć dyskusję o wycofaniu rosyjskiej bazy wojskowej. Wszystko powinno odbywać się etapami i w logicznej kolejności. Nicole Pashinyan jest ostrożny. W pewnym sensie ma to swoje uzasadnienie i swoją logikę. Ja jednak nie jestem zwolennikiem takiej ostrożności. Uważam, że Armenia powinna szybko wystąpić z OUBZ i oficjalnie zadeklarować chęć członkostwa w Unii Europejskiej. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, że decyzja przyjęta przez Parlament nie jest jeszcze formalnym rozpoczęciem procesu akcesyjnego. Aby Unia mogła rozpocząć rozpatrywanie kandydatury Armenii, należy złożyć oficjalny wniosek. Oczywiście droga do członkostwa jest długa, może potrwać 10, 15, a nawet 20 lat, ale pierwszy krok należy wykonać już teraz. Natomiast sam fakt, że Nicole Pashinyan prowadzi Armenię w kierunku integracji europejskiej, nie budzi żadnych wątpliwości.
1: About the directions that should be taken by the Armenian government.
0: I czy uważa pan, że on ma poparcie? Rozmawia pan z ludźmi. Co Ormianie sądzą o kierunkach, jakie powinien obrać rząd Armenii? Rosja przez wiele, wiele lat była postrzegana przez Armenię jako naturalny sojusznik, obrońca. Jak to się obecnie zmienia w społeczeństwie? W ciągu ostatnich 5 lat, od wojny w 2020 roku, nastroje społeczne zmieniły się radykalnie. Poziom nieufności wobec Rosji jest bardzo wysoki i pozostaje taki do dziś. Najnowsze sondaże pokazują, że około 60% obywateli Armenii popiera integrację z Unią Europejską. To bardzo wysoki wynik. Mówimy o wyraźnej większości społeczeństwa. Jednocześnie wiele zależy od działań władz i od tego, jak będą realizowały ten kierunek. Badania pokazują, około 60% poparcia. Trzeba jednak pamiętać, że rosyjska propaganda działa niezwykle intensywnie. Obecnie bardzo aktywnie rozpowszechniana jest na przykład narracja, że Unia Europejska nie przyszła do Armenii po to, by jej pomóc, lecz po to, by wyprzeć Rosję z Kaukazu Południowego. I wielu ludzi przyjmuje ten przekaz. Pytają, a co właściwie Europa dla nas zrobiła? Tymczasem Europa realizuje ogromną liczbę projektów, które są widoczne i przynoszą konkretne efekty. Mimo to propaganda działa skutecznie. Trzeba pamiętać, że większość obywateli nie zajmuje się zawodowo polityką. Nie są politologami, dziennikarzami ani ekspertami. Nie muszą znać wszystkich szczegółów. A rosyjska propaganda wykorzystuje właśnie tę sytuację i działa obecnie wyjątkowo intensywnie. Jest jeszcze drugi aspekt. Rosja bardzo aktywnie wykorzystuje zależność Armenii od rosyjskiego rynku oraz rosyjskich surowców energetycznych. Mówią o tym codziennie rosyjscy politycy i urzędnicy. Mówił o tym Putin, mówił Miedwiediew, mówił Overczuk, Zacharowa, Ławrow. Każdego dnia słyszymy te same komunikaty. Mówią, jeśli podniesiemy cenę gazu 3-krotnie, Armenia odczuje to bardzo boleśnie. Obecnie Rosja ogranicza również dostęp ormiańskich produktów do swojego rynku. Problemy dotyczą eksportu kwiatów. Zablokowano import części armeńskich wód mineralnych. Pojawiają się groźby ograniczeń wobec koniaku i wina. Już teraz produkty wielu armeńskich producentów nie są wpuszczane na rynek rosyjski. To oznacza, że Rosja dysponuje bezpośrednimi narzędziami nacisku. Oddziałuje nie tylko na polityków, ale także na zwykłych ludzi. W tych sektorach pracują tysiące obywateli Armenii. Są to małe i średnie przedsiębiorstwa, od których zależą miejsca pracy i dochody rodzin. W ten sposób Rosja stara się wpływać na nastroje społeczne i skłonić wyborców do poparcia sił prorosyjskich przeciwko Nikolowi Paszynianowi. Czas pokaże, czy strategia jest skuteczna. Podkreślę tylko, że mimo wszystko około 60% społeczeństwa nadal opowiada się za integracją europejską. Droga ta nie będzie łatwa, ponieważ Rosja będzie wykorzystywała wszystkie dostępne instrumenty nacisku. Jest jeszcze jeden rodzaj szantażu, po który Rosja sięga coraz częściej. Mówi się dziś, chcecie wejść do Unii, ale Unia nie jest już tylko wspólnotą gospodarczą. Coraz bardziej staje się również sojusznikiem strategicznym i wojskowym. W związku z tym dołączacie do przeciwników Rosji. Oczywiście jest to manipulacja. To prawda, że po rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności w Unii stała się intensywniejsza. Europa musi zadbać o własne bezpieczeństwo. To naturalne. Jednak rosyjska propaganda przedstawia to w zupełnie inny sposób. Mówi, skoro stajecie po stronie naszych przeciwników, musimy zamknąć dla was nasz rynek. I trzeba uczciwie przyznać, że taka argumentacja częściowo działa. Ale bardzo ważny jest fakt, że od 3 lat poziom poparcia dla integracji europejskiej utrzymuje się na stabilnym poziomie około 60%. Czy uważa pan, że Nikol Paszynian jest dobrym politykiem?
2: No, ja skażę tak. Bezusłowno on polityk, конечно, talentliwy.
0: Powiem tak. Nie mam wątpliwości, że jest politykiem utalentowanym. Nie tylko dobrym politykiem, ale człowiekiem o niewątpliwym talencie politycznym. Na początku swojej kariery miał stosunkowo niewielkie doświadczenie w polityce zagranicznej. Dziś jednak to doświadczenie zdobył. Podam tylko jeden przykład, a państwo sami ocenią jego znaczenie. Kiedyś przyjazd prezydenta nawet niewielkiego państwa do Armenii był dla nas niemal wydarzeniem o charakterze narodowym. Traktowaliśmy to jak wielkie święto. Tymczasem 4 maja do Armenii przybyli przywódcy 50 państw europejskich, a także Kanady, premierzy i prezydenci. Co mam na myśli? Nikol Paszynian zdołał prowadzić taką politykę zagraniczną, że Armenia stała się krajem, którym zaczęto się interesować. Zaczęli przyjeżdżać do nas najważniejsi światowi politycy. Przyjeżdża premier Wielkiej Brytanii, premier Polski, prezydent Francji. Mogę wymieniać dalej. W lutym tego roku Armenię odwiedził także J.D. Vance, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. To oznacza, że Armenia stała się państwem ważnym na arenie międzynarodowej. Jest to niewątpliwie zasługa Nikola Paszyniana. Tego nie można mu odebrać. To właśnie jego polityka doprowadziła do takiej zmiany. Co więcej, jego działania na rzecz współpracy z Turcją i Azerbejdżanem również mają znaczenie. Ostatecznie Ilham Aliyev zgodził się uczestniczyć w pracach Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Turcja z kolei wysłała delegację na szczeblu wiceprezydenta. Chcę przez to powiedzieć, że obserwujemy poważne zmiany zarówno w polityce zagranicznej Armenii, jak i w sposobie, w jaki ona jest postrzegana przez świat. Tak, Nikol Paszynian jest silnym politykiem, bardzo się rozwinął. Trzeba pamiętać, że walka przeciwko niemu również prowadzona jest z pełną intensywnością. Działa przeciwko niemu całe imperium zła.
1: So maybe last question regarding because I heard the opinion.
0: Może ostatnie pytanie na ten temat, bo słyszałem opinię, że oczywiście te wybory dotyczą wyborów geopolitycznych dokonywanych przez Armenię, a także geopolitycznego kształtu regionu. Ale to także wybory między nową Armenią a starą Armenią, nowymi politykami przeciwko oligarchom, czyli polityką, która panowała tu w latach 90. tuż po uzyskaniu niepodległości. Czy zgadza się pan z tym punktem widzenia?
1: Do you agree with this?
2: Ja z tej oceny zgadzam.
0: Zgadzam się z taką oceną sytuacji. Nikol Paszynian prowadzi nową politykę. Jest to próba umocnienia pokoju z Azerbejdżanem, normalizacji stosunków z Turcją, rozwijania integracji europejskiej, a jednocześnie realizowania programu Donalda Trumpa. Bez wątpienia jest to wizja nowej Armenii. Jednocześnie istnieje także stara Armenia. Armenia, która chce ponownie sprowadzić Putina do kraju. Wśród trzech głównych sił politycznych reprezentujących obóz prorosyjski widzimy dobrze znane postacie, oligarchów, przedstawicieli dawnych elit i ludzi związanych ze starym systemem. Chcę jednak zwrócić uwagę na jeszcze jeden problem naszego systemu politycznego. Odpowiedzialność za niego ponosi również, przynajmniej częściowo, Nikol Paszynian. Na przykład proponowaliśmy obniżenie progu wyborczego do 2%, a nawet 1%, zamiast obecnych 4%. Dlaczego? Ponieważ pozwoliłoby to wejść do parlamentu większej liczbie ugrupowań politycznych. Dziś mamy w parlamencie trzy główne frakcje. frakcje. Gdyby próg był niższy, moglibyśmy mieć 6 lub 7 frakcji. Właśnie w tych mniejszych ugrupowaniach pojawiają się nowe idee i nowe podejścia polityczne. Wiele z nich również opowiada się za integracją europejską, choć niektóre idą jeszcze dalej i uważają, że Armenia powinna dążyć do członkostwa w NATO. Parlament byłby dzięki temu bardziej różnorodny i bogatszy politycznie. Niestety Nikol Paszynian nie przeprowadził takich reform. Chociaż chwalę go za wiele decyzji i osiągnięć, w tej konkretnej sprawie nie wykonał koniecznych działań. W efekcie nie mamy prawdziwej wielopartyjności. Mamy wiele partii politycznych, ale to nie to samo. Ludzie często mówią, przecież macie zarejestrowanych 80 partii. Tak, ale sama liczba zarejestrowanych partii nie oznacza jeszcze wielopartyjności. Prawdziwa wielopartyjność istnieje wtedy, gdy partie mają realną szansę uczestniczyć w życiu politycznym, otrzymują odpowiednie wsparcie i mogą przekroczyć rozsądny próg wyborczy. Obecnie próg wejścia do parlamentu wynosi 4%, a dla bloków wyborczych 8%. Moim zdaniem powinien zostać obniżony do 2%. Jestem przekonany, że przy takim progu do parlamentu weszłoby co najmniej 7 lub 8 ugrupowań politycznych. Wtedy rzeczywiście mielibyśmy parlament wielopartyjny. Tymczasem dziś najprawdopodobniej znajdą się w nim maksymalnie 4 frakcje. Będzie partia Nikola Paszyniana i ugrupowania prorosyjskie. I właściwie na tym koniec. Nie będzie szerokiego pola politycznego ani większej różnorodności poglądów.
1: So Nikola Paszynian will win?
0: Czy Nikol Paszynian wygra te wybory?
1: Orientation will win in 2 weeks?
2: Ja nadzieję, że to da.
0: Mam nadzieję, że siły reprezentowane przez Nikola Paszyniana wygrają te wybory. Jednocześnie dostrzegam pewne zagrożenia. Mogę z dużą pewnością powiedzieć, że Nikol Paszynian zajmie pierwsze miejsce. Zdobycie największej liczby głosów wydaje mi się bardzo prawdopodobne. 3 główne siły prorosyjskie znajdą się najpewniej na miejscach 2., 3. i 4. Pytanie brzmi jednak, jaki będzie jego wynik? Czy okaże się wystarczający do samodzielnego utworzenia rządu? Czy będzie to ponad 50% głosów? Tego nie potrafię dziś powiedzieć. Jestem przekonany, że zajmie pierwsze miejsce i wygra wybory jako najsilniejsza pojedyncza siła polityczna. Nie oznacza to jednak automatycznie, że zdobędzie większość bezwzględną. 50% plus jeden głos.
3: I to był wywiad ze Stepanem Grigorianem. Będzie on do odsłuchania w całości na portalu wnet.fm. Już za chwilę popołudnie wnet, a potem od godziny 18 klub przyjaciół metali ziem rzadkich. Proszę pozostać z Radiem Wnet. Ja nazywam się Mikołaj Murkociński. Do usłyszenia.
4: Serwis międzynarodowy Radia Wnet.

0: Dzień dobry. Rząd chce całkowicie zakazać używania smartfonów w podstawówkach. Patryk Jaki pod lupą prokuratury mówi o jednych z najabsurdalniejszych zarzutów w historii współczesnej Polski. Śledztwo w sprawie Wołynia. O tym i nie tylko o tym powiemy w wiadomościach.
1: Wiadomości wnet.
0: Gościem Radia Wnet był Piotr Zając, prokurator, który prowadzi śledztwo dotyczące ludobójstwa na Wołyniu. Powiedział, że śledztwo trwa od 2000 roku. Zgromadzono 401 tomów akt. Dodał, że do strony ukraińskiej przekazano kilkanaście wniosków. Natomiast od 2016 roku Ukraina nie współpracuje z polską prokuraturą w tej sprawie, zasłaniając się interesem narodowym.
2: Początkowo argumentowano, że danych materiałów, których my oczekujemy, że nam zostaną udostępnione, nie ma, względnie, że akurat trwa przenoszenie tych dokumentów archiwalnych do nowo tworzonego Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Przez ostatnie 3 czy 4 lata, odmawiając nam udzielenia czy realizacji określonych wniosków, powołuje się na to, że udzielenie takiej pomocy mogłoby zaszkodzić suwerenności, bezpieczeństwu czy też interesom narodowym Ukrainy. Także ta współpraca w tym momencie praktycznie nie istnieje.
0: Prokurator Piotr Zając mówił, że w sprawie zebrano relacje ponad 5000 osób. Stwierdził, że ustalono prawie 2000 lokalizacji w dawnym województwie wołyńskim, w których doszło do mordów na ludności polskiej, a łącznie zostało zabitych od 60 do 80 tysięcy osób. Przekazał jedną z relacji.
2: Nie można było po tym zasnąć. Pamiętam taką sytuację, kiedy przesłuchiwana kobieta opowiadała, jak straciła dziecko na ręku, będąc w stodole. Jej członkowie rodziny zostali przez ukraińskich nacjonalistów, zostali rozstrzelani. Ona trzyma wtedy malutkie dziecko na ręku i pocisk przeszły jej rękę. Przeszedł przez dziecko, zabijając jej dziecko i utkwił w piersi. I ona straciła przytomność, budziła się, kiedy ta stodoła, w której się znajdowali, była już podpalana, więc udało jej się wyczołgać.
0: Prokurator generalny Waldemar Żurek skierował do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi PiS-u Patrykowi Jakiemu. Dotyczy przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści w czasie, gdy nadzorował on służbę więzienną. Żurek przekazał, że materiał dowodowy wskazuje na bezprawne i ręczne sterowanie polityką kadrową służby więziennej. Do sprawy odniósł się Patryk Jaki na konferencji prasowej w Sejmie.
3: To jest jeden z najśmieszniejszych, jeden z najgłupszych wniosków w historii III Rzeczpospolitej. I każdy, kto się w niego wczyta, zobaczy, że to jest po prostu szczyt absurdu. Patryk Jaki, czytamy w tym wniosku, miał wydać polecenie dotyczące decyzji kadrowych wobec jednego z funkcjonariuszy służby więziennej. Działania te miały służyć, cytuję, wyłącznie jego mianowaniu. Koniec cytatu, to jest to przestępstwo.
4: Panie pośle, skoro taki śmieszny, to pan się zrzeknie immunitetu.
3: Oczywiście, ja bym się zrzekł tego immunitetu, tylko w Parlamencie Europejskim nie ma takiej możliwości.
0: Rząd przyjął projekt ustawy, która ma zakazać korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Mamy cywilizacyjny problem, to jest uzależnienie od internetu i smartfonów, powiedział premier Donald Tusk.
5: Jeśli chodzi o szkoły podstawowe, będziemy proponowali zakaz korzystania z telefonów komórkowych przez uczennice i uczniów w czasie zajęć i w czasie przerw. W wielu szkołach taki zakaz wskutek porozumienia rodziców i nauczycieli już obowiązuje. No i wtedy się pojawia ten problem, że w przerwach to i tak dzieciaki, nie wiem, chowają się w toaletach i korzystają z telefonu. Jednak jest co innego łamać zakaz, a co innego mieć pełną swobodę korzystania z takiego telefonu.
0: Prezydent Karol Nawrocki mianował nowego dowódcę operacyjnego rodzaju sił zbrojnych. Został nim generał dywizji pilot dr Ireneusz Nowak. Prezydent nazwał go pierwszym pilotem Rzeczypospolitej.
6: Mamy dzisiaj, drodzy państwo, przed sobą pilota z krwi i kości. Polski pilot, polski lotnik. To znaczy, drodzy państwo, odwaga, determinacja i umiejętność podejmowania ważnych decyzji w ułamku sekundy. Dowódcą operacyjnym rodzaju sił zbrojnych zostaje w istocie pierwszy pilot Rzeczpospolitej.
0: W trakcie uroczystości głos zabrał także wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kośniak-Kamysz.
7: Pan prezydent mówił o mandacie społecznym, który posiada z wyboru powszechnego. Ja reprezentuję większość rządową, która też ten mandat posiada bardzo silny, z wyborów o największej w historii frekwencji. Te dwa mandaty spotykają się ze sobą. Efektem jest ciągłość, staranność i rzetelność dowodzenia nad siłami zbrojnymi. Zwierzchnictwo cywilne jest odpowiedzialne, żeby wskazywać kierunki, wyznaczać zadania i dawać możliwości do ich realizacji.
0: Dotychczasowy dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, generał broni Maciej Klisz, obejmie stanowisko szefa sztabu w sojuszniczym dowództwie sił połączonych NATO w Brunsum.
8: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
0: W Warszawie i Krakowie słonecznie do 23 stopni, we Wrocławiu cieplej do 25 stopni, a w Białymstoku do 22. Dziękuję za uwagę, a za chwilę popołudnie Radia Wnet z redaktor Jaśminą Nowak.
8: Prognoza pogody. Sponsorem prognozy pogody jest firma Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. www.fakro.pl.
9: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
10: Reklama.
11: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
15: Jak tak, to Allegro.
16: Po reklamie.
17: Autopromocja.
18: W każdy czwartek o 17.30 wojny think tanków. Think tanki to grupy najlepszych ekspertów na całym świecie. Przekazują niemal co dzień raporty o tym, co wpływa na nasze życie i jakie działania powinniśmy podjąć. Patrzą na politykę z innych pozycji, ich opinie się zderzają, trwa walka na argumenty. Wojny think tanków. Paweł Badzio. Zapraszam.
19: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Rozmowa o geopolityce, o finansach i trochę plotek na temat tego, co dzieje się na scenie polskiej i na scenie światowej. W każdy wtorek o godzinie 18, a premiera na YouTubie w samo południe w sobotę.
17: To była autopromocja.

0: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna przedstawia spektakl gastronomiczno-polityczny pod tytułem English Breakfast. Występują Kuba Pęgrzyn 0%, szef kuchni Mędrula.
1: Alem zgłodniał. Marzy mi się angielskie śniadanie.
2: No to najpierw proponuję mece, potem falafel i może odrobinę humusu.
1: Niam, niam, niam. Czuję się jak Birmingham. Jakiś deserek?
2: A to ja proponuję ajram i może baklawę.
1: Sheeran luck. Znaczy się thank you very much.
3: Radio Wnet uszami słuchaczy.
4: Bo co jest ważne, proszę Państwa, ta regularność. Ja mogę mieć te wpłaty, powiedzmy, poza Patronite'em, no ale tutaj zapomnę, a tutaj później, a tutaj jeszcze coś innego. Znika nam ta regularność, a wiadomo, że to regularne finansowanie dla Radia Wnet, no jest ważne. No. Dlatego ja uruchomiłem już wcześniej, x lat temu, tego Patronite'a, wcześniej jeszcze zrzutkę i tak to właśnie trwa. Takie tak fantastyczne, jednocześnie dziwne, osobliwe, ale bardzo sympatyczne, miłe i wesołe rzeczy. No to tylko w Radiu Wnet z taką ekipą jak Państwo.
5: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
6: Popołudnie Wnet.
7: 16.14. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jaśmina Nowak i zapraszam na dzisiejsze popołudnie w Radiu Wnet. Mam nadzieję, że za moment usłyszymy się z pierwszym gościem, z Maciejem Korzuszkiem, dziennikarzem i publicystą. Porozmawiamy tutaj o perspektywie Białego Domu, perspektywie prezydenta Donalda Trumpa, jeżeli chodzi o szeroko rozumianą politykę międzynarodową, między innymi o pokój na Bliskim Wschodzie, rozmowy z premierem Benjaminem Netanyahu, także poprzez pośredników z częścią przywódców Hezbollahu. O tym wszystkim porozmawiamy za momencik, ale zaczniemy, drodzy Państwo, od informacji z polskiej polityki. Prezydent Karol Nawrocki podpisał 5 ustaw, natomiast jedną zawetował. O jaką ustawę chodzi? Posłuchajmy przemówienia prezydenta.
8: Szanowni Państwo, dziś podjąłem decyzje dotyczące kilku ustaw przyjętych przez Parlament. 5 kolejnych podpisałem, ponieważ usprawniają funkcjonowanie państwa i odpowiadają na realne potrzeby Polaków. Jedną z ustaw zawetowałem, ponieważ moim obowiązkiem jest chronić obywateli przed nadmierną biurokracją, nieuzasadnionymi kosztami i źle przygotowanym prawem uderzającym w przedsiębiorców. Prezydent nie jest notariuszem rządu. Prezydent jest strażnikiem interesu obywateli i właśnie tą zasadą kierowałem się przy podejmowaniu dzisiejszych decyzji. Podpisałem ustawę dotyczącą ochrony przyrody i możliwości odstraszania dużych zwierząt chronionych. Chcę powiedzieć wprost, życie i zdrowie człowieka zawsze jest najwyższą wartością. W ostatnich miesiącach obserwowaliśmy kolejne sytuacje, gdy niedźwiedzie, wilki czy żubry traciły naturalny dystans wobec ludzi. Wchodziły na posesje, pojawiały się w pobliżu domów, szkół i miejsc codziennego życia mieszkańców. Mieszkańcy Bieszczadów, Podkarpacia i innych terenów przyrodniczych mają prawo oczekiwać, że państwo nie pozostanie bezradne wobec realnego zagrożenia. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której rodzice boją się wypuścić dzieci na spacer, a mieszkańcy obawiają się wyjść po zmroku z własnego domu. Dlatego podpisałem ustawę, która daje służbom możliwość stosowania skuteczniejszych, ale nadal nieśmiercionośnych metod odstraszania zwierząt. To nie jest ustawa przeciwko przyrodzie. To jest ustawa chroniąca zarówno ludzi, jak i zwierzęta. Dobrze, że ta ustawa w końcu jest. Jednak nie można nie zauważyć, że jest spóźniona. Państwo powinno przewidywać stan rzeczy, a nie tylko reagować na bieżące sytuacje. Wiele środowisk alarmowało już od dawna, że takie regulacje są potrzebne, a nawet niezbędne. W tym miejscu dobra rada dla rządzących. Słuchajcie głosu obywateli. Będziecie wtedy mogli reagować szybciej i lepiej. Podpisałem również ustawę o systemie umów elektronicznych. To kolejny krok w stronę państwa, które wykorzystuje technologię po to, aby ułatwiać życie obywatelom. Jeśli ktoś może podpisać umowę szybciej, bez zbędnych formalności, bez konieczności drukowania dokumentów i stania w kolejkach, państwo powinno mu to umożliwić. Wspieram rozwiązania, które zwiększają wygodę życia, nie odbierając ludziom wolności wyboru. Złożyłem podpis także pod ustawą dotyczącą elektronicznych licytacji w egzekucji administracyjnej. Państwo powinno być przejrzyste, przewidywalne i jednocześnie nowoczesne. Jeżeli można zwiększyć transparentność procedur, ograniczyć koszty oraz zapewnić obywatelom łatwiejszy dostęp do informacji, należy to zrobić. Uczciwe zasady i równe szanse dostępu do licytacji są korzystne zarówno dla obywateli, jak i dla samorządów oraz Skarbu Państwa. Podpisałem również ustawę porządkującą zasady wykonywania zawodu radcy prawnego. To zmiany techniczne, ale ważne dla bezpieczeństwa prawnego obywateli. Wzmacniają ochronę tajemnicy zawodowej, poprawiają funkcjonowanie samorządu zawodowego i dostosowują przepisy do współczesnych realiów. Podjąłem decyzję o podpisaniu ustawy o Krajowym Rejestrze Psów i Kotów. Jednak w tej sprawie chciałbym przedstawić szersze wyjaśnienia. Dziś wiemy, że skala bezdomności zwierząt w Polsce jest naprawdę duża. Blisko 950 tysięcy psów i kotów pozostaje bez opieki właściciela. W schroniskach przebywa już ponad 117 tysięcy zwierząt. To nie są jedynie statystyki. Za każdą z tych liczb stoi cierpienie zwierzęcia, ale także konkretne koszty ponoszone przez polskie samorządy i polskich podatników. Utworzony zostanie jeden rejestr obejmujący docelowo kilkanaście milionów psów i kotów. Dzięki temu możliwa będzie szybka i skuteczna identyfikacja zwierzęcia. Zamiast rozproszonych, niepołączonych ze sobą baz danych pojawi się narzędzie pozwalające przeciwdziałać zaginięciom czy porzuceniom i łatwiej odnajdywać opiekunów zagubionych zwierząt. Mam świadomość, że ta ustawa budziła emocje. W debacie publicznej pojawiły się zarówno głosy poparcia, jak i obawy dotyczące nowych obowiązków oraz sposobu funkcjonowania systemu. Chcę jasno powiedzieć, żaden z nich nie był mi obojętny. Dostrzegam wady rozwiązań, które przedłożono. Jednak trzeba uczciwie rozważyć argumenty za i przeciw. Wysłuchać wszystkich stron i odpowiedzieć sobie na pytanie, co będzie służyło dobru wspólnemu, nie dziś czy jutro, ale przez wiele kolejnych lat. W tym przypadku argumenty przemawiające za przyjęciem ustawy są silniejsze. Nie oznacza to, że lekceważę wątpliwości jej przeciwników. Przeciwnie. Traktuję je poważnie i oczekuję, że wdrażanie nowych przepisów będzie odbywało się z poszanowaniem zgłaszanych uwag. Ustawa wchodzi w całości w życie dopiero za kilka lat. Jednak uważam, że przynajmniej w dwóch miejscach powinna przed tym zostać poprawiona. W czasie vacatio legis powinno się urealnić poziom kar za brak oznakowania zwierzęcia, który dziś jest zdecydowanie zbyt wysoki. Lepiej rozwiązane powinny być też kwestie przenoszenia danych z obecnych rejestrów do tego nowego. Oczekuję pilnych prac nad tymi poprawkami, żeby usunąć te niedoskonałości, które w ustawie pozostały. Ostatecznie uznałem, że odpowiedzialne państwo powinno zapobiegać problemom, a nie jedynie płacić za ich skutki. Nie możemy godzić się na sytuację, w której setki tysięcy zwierząt pozostają bez opieki, a samorządy z roku na rok ponoszą coraz wyższe koszty walki z narastającym problemem. Szanowni Państwo, wśród ustaw, które trafiły do mnie na biurko, jest także niestety taka, której podpisać nie mogę. Podjąłem decyzję o zawetowaniu ustawy rozszerzającej system SENT. Powód jest prosty. Nie zgadzam się na obciążanie polskich przedsiębiorców kosztami walki z przestępczością podatkową. Po prostu kolejne obciążenia biurokratyczne i administracyjne mogą spowodować upadek wielu z nich. Państwo nie może traktować każdego przedsiębiorcy jak potencjalnego przestępcy.
7: Powiedział prezydent Karol Nawrocki. Drodzy Państwo, 16:22 na zegarach. No i od razu przechodzimy do rozmowy z naszym zapowiadanym gościem. Jest z nami pan redaktor Maciej Kożuszek, Telewizja Republika, także Gazeta Polska i autor podcastu Kożuszek zza szafy. Dzień dobry.
6: Dzień dobry Państwu. No, taki, to... Cieszę się, że po prezydencie Karolu Nawrockim występuje, ale to oczywiście...
7: Prawda? To że... bardzo... To bardzo miłe. To...
6: Oczywiście człowiek się przekonuje, że jednak do czegoś w życiu doszedł.
7: O, proszę. Ja też dostałam propozycję i niebawem będę prowadziła jeden z paneli. Bardzo ciekawy. Na razie jeszcze może nie będę zdradzała szczegółów, ale też najprawdopodobniej pojawi się prezydent Karol Nawrocki, więc mam nadzieję, że to będzie udane wydarzenie. Ale panie redaktorze, my tutaj przechodzimy do rozmowy, no, też bardzo ważnej. Prezydent, tym razem prezydent Stanów Zjednoczonych, prezydent Donald Trump ogłosił, można powiedzieć, kolejny sukces dyplomatyczny, strategiczny na Bliskim Wschodzie po rozmowach z premierem Benjaminem Netanyahu, także z częścią no, przywódców Hezbollahu, ogłosił rozejm, wielki sukces. Czy faktycznie tak jest, jak obecnie no, przyjmowana jest, jak w ogóle reaguje też no, część administracji prezydenta Trumpa na sytuację na Bliskim Wschodzie?
6: No, chyba w ogóle to tak, to ogłoszenie przez Trumpa tego rozejmu pomiędzy Izraelem a Hamasem można postawić w jednym rzędzie do tych nie tylko od Trumpa płynących informacji, ale też w końcówce poprzedniego tygodnia mieliśmy informacje, które popłynęły od administracji Trumpa, że właściwie już jest o krok od podpisania tego memorandum porozumienia, MOU po angielsku w skrócie, Memorandum of Understanding, które miałoby być wstępem do dalszych negocjacji z Iranem. Dzisiaj, nie właściwie wczoraj mieliśmy informację, że Iran w ogóle się wycofuje z tych rozmów, nie zamierza dalej negocjować. Powodem miała być eskalacja i zapowiedziane uderzenia już w Bejrucie na Hezbollah przez Izrael. Trump według Axiosa miał odbyć bardzo burzliwą rozmowę z Benjaminem Netanyahu, na której miał na niego krzyczeć. Nie wiem, czy to jest prawda. Sam Trump powiedział, że to była bardzo dobra rozmowa. Natomiast tak, jeżeli te fakty, które jest coraz ciężej ustalać w przypadku szczególnie komunikacji administracji Trumpa, no to chyba wiemy tyle, że rzeczywiście być może Izrael wstrzyma się od tych uderzeń na Bejrut. Natomiast z deklaracji samego premiera Netanyahu wynika, że oni nie zamierzają zaprzestać ataków na Hezbollah, dopóki Hezbollah będzie atakował cele w północnym Izraelu, co się dzieje. Także jakby jakiegoś takiego realnego, no podobnie mieliśmy zresztą z tym obowiązującym teoretycznie ciągle zawieszeniem broni, że rzeczywiście trochę mieliśmy deeskalację tych pomiędzy Iranem a Stanami Zjednoczonymi, ale w obydwie strony, szczególnie Teheran, dokonywały pojedynczych uderzeń. Dzisiaj mieliśmy uderzenie też na próbę uderzenia na amerykańskie jednostki, która została przechwycona, chyba dwie rakiety. Także ta sytuacja jest dynamiczna, ale ona tak naprawdę obrazuje no, taką głębszą strukturalne napięcie, które jest obecne, taką kwadraturę koła, można powiedzieć, całego tego ambarasu, można powiedzieć, w którym teraz Stany Zjednoczone znajdują się w kontekście Iranu.
7: A jak to całe zamieszanie, przedłużający się konflikt, no tutaj skupiamy się na Bliskim Wschodzie, ale też pojawiła się, no to tak naprawdę przed kilkoma godzinami informacja o tym, że prezydent Donald Trump kontaktował się też z prezydentem Xi Jinpingiem, tym razem już w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie, czyli za naszą wschodnią granicę. Jak to wpływa na taką pozycję samego prezydenta Donalda Trumpa, jeżeli chodzi o wewnętrzną politykę amerykańską?
6: Czy to nie jest taka prosta rachuba, bo oczywiście wydaje się, w Foreign Affairs wczoraj albo dzisiaj, ale dzisiaj go zauważyłem, pojawił się taki artykuł, który mówi o tym, że Stany Zjednoczone, tam jest użyte słowo amerykańskie belligerent, gotowe do używania siły, tak to przetłumaczmy, wcale nie są dobre dla Putina. W pewnym sensie, jeżeli chodzi o, z naszego punktu widzenia, to na czym skorzystał Putin za rządów Bidena, to była właśnie przewidywalność. Joe Biden bardzo jasno wyznaczał granice, na co USA są gotowe. Zanim jeszcze zaczęła się wojna, Biden jasno deklarował, że żadni amerykańscy żołnierze nie będą brali udziału w tym. Tak więc w tym sensie to ma pewien pozytywny wpływ. W pewnym sensie mamy też taką sytuację, że Trump sygnalizuje Chinom, że on zaczyna walczyć o te tak zwane choke points, tak? Czyli te wąskie gardła światowego handlu, takie jak cieśnina Ormus, takie jak cieśnina Malaka i jest ich jeszcze kilka, prawda? Natomiast z drugiej strony no mamy do czynienia z taką sytuacją, w której ja bym nawet nie powiedział, że to jest w kontekście Chin, ale w kontekście innych sojuszników pytanie jest takie, na ile Stany Zjednoczone rzeczywiście są gotowe te rzeczy doprowadzić do końca. Ja pamiętam naszą rozmowę, była ona już z miesiąc temu, półtora miesiąca temu, ja mówiłem trochę o polskiej recepcji tej wojny i mówiłem o to, czy my jesteśmy w ogóle gotowi na sytuację, w której nie wszystko jest łatwe, w której pewne poświęcenia są wymagane i tak dalej, ale z drugiej strony dla sprawiedliwości dzisiaj trzeba dodać, to pytanie rozszerzyć, czy Amerykanie są na to gotowi, czy administracja Donalda Trumpa jest na to gotowa. Wbrew pozorom, ja mam taką nietypową, no bo taka mądrość zbiorowa też w polskiej analityce jest taka, że skoro Stany są nieskuteczne i zużywają także swoje interceptory, amunicje, mówiąc tak bardzo ogólnie, nie używając specjalistycznych terminów, no to właściwie to okienko do tego, żeby zacząć grozić kinetycznym rozwiązaniem sprawy Tajwanu, dla Chin się otwiera, prawda? Ale z drugiej strony, tak jak powiedziałem, ta nieprzewidywalność i ta jakby ta otwarcie tej puszki, że zaczynamy działania bojowe, no to też ma pewne znaczenie, myślę, w rachubach Xi Jinpinga. Plus oczywiście dochodzi tutaj sprawa, że my trochę tak patrzymy na Chiny przez pryzmat porównawczy. Może Trump jest w kryzysie, ma niskie notowania, Stany są w kryzysie, bo są uzależnione. No ale Chiny też mają swoje zależności. Zresztą bardzo dobrze to było widać na tym szczycie Xi Jinpinga z Trumpem. Pisząc, tak, ostatnie zdanie, proszę. Pisząc o tym, to szczycie dla Gazety Polskiej, ja to nazwałem takim szczytem, w którym tak naprawdę nie było tak, że ktoś wygrał i ktoś przegrał, tylko obydwie strony miały takie poczucie, że potrzebują teraz wziąć głębszy oddech, prawda? Że obydwie strony mają pewne swoje problemy. I to jest, jak pokazała zimna wojna w tej rywalizacji dużych potęg, to zawsze jest gra trochę w cykora na zasadzie takiej, że każda strona jest przekonana, że ten dodatkowy czas, który uzyskamy, my wykorzystamy lepiej od was, to znaczy my zdobędziemy nad wami te przewagi, które sprawią, że już potem rywalizacja nie będzie wam się opłacała, taka pełnoskalowa, prawda?
7: No właśnie i tutaj ja oczywiście zgadzam się z panem redaktorem, no co do tego, że panuje, można powiedzieć, już w miarę powszechnie, ale może właśnie nie do końca powszechnie, że popularna jest taka opinia, że obecne decyzje prezydenta Donalda Trumpa to trochę są wręcz no, decyzje szaleńca, ja tutaj cytuję też te często powtarzane zdania, że ciężko nadążyć, że jak coś mówi, to najprawdopodobniej zrobi zupełnie inaczej, to będzie o 180 stopni inna opowieść, ale też jest wielu analityków, w mojej opinii bardzo dobrych, która uważa, że w tym szaleństwie jest metoda. Znaczy, że prezydent Donald Trump absolutnie realizuje dużą strategię amerykańską, aby jeszcze podtrzymać tę hegemonię i wszystko to, co robi po kolei, tak naprawdę było zapisane, czy jest też zapisane w tej Białej Księdze, tylko trochę faktycznie może na takim poziomie tych deklaracji, tego, co przedostaje się do mediów, to też jest taka strategia, żeby zmylić przeciwników, ale że jak zobaczymy tak naprawdę, gdzie jest korzeń tego wszystkiego i jak to potem się przekłada na te decyzje strategiczne, to że to jest przemyślany plan, a pan redaktor jest po tej stronie tej opinii, że tu faktycznie coś poszło może trochę nie tak i za dużo jest zmienności w tych decyzjach, za dużo chaosu, czy raczej, że to jest przemyślana strategia i tak ma być?
6: Znaczy, jeszcze bym to bardziej skomplikował.
7: Oczywiście,
6: w tym pytaniu zawiera się bardzo, jakby rzeczywiście to są dwa takie obozy. Ja uważam, że ten pierwszy obóz, który szuka tego takiego monochromatycznego wyjaśnienia, czyli Trump zwariował, Trump jest na usługach Żydów, próbuje ukryć aferę Epsteina i tak dalej. To są oczywiście takie rzeczy, bo zawsze jak człowiek sobie zadaje pytanie, kto to kontroluje, no to dobrze, żeby to ktoś kontrolował, a żeby to nie był tylko taki czysty chaos, w którym wszyscy próbują się jakoś odnaleźć, włącznie z prezydentem USA. Więc ja uważam, że z drugiej strony ta wizja, że to wszystko są, ja wiem, w polskich mediach, szczególnie społecznościowych, jest wyśmiewane, to ty wierzysz, że Trump szachy 5D. Natomiast trzeba pamiętać o jednej rzeczy, to znaczy, że możliwe są, świat jest bardziej skomplikowany. Ani to nie są szachy 5D, ani to nie jest szaleństwo. Po stronie, to znaczy to jest kombinacja obydwu tych elementów, pewne strukturalne zależności wpływają na to, że w danym momencie Trump zdecydował, że chce rozpocząć tą operację w Iranie. Natomiast mimo tego, że za tym może być strategiczne uzasadnienie, nie ma żadnej gwarancji, że to pójdzie dobrze, że Trump nie może, na przykład jeden błąd, który moim zdaniem teraz jest bezdyskusyjny, to że Amerykanie sami nie zostali, nie została im ta wojna sprzedana. Ja nie wiem, czy to w ogóle byłoby możliwe, to by było, nie było tak łatwe, bo pamiętajmy, to nie jest taka wojna jak z Afganistanem, czy operacja w Afganistanie, czy gdzie Stany Zjednoczone same zostały zaatakowane. Ale można to było sprzedać lepiej. Natomiast o ile Trump, jemu się pewnie wydaje, że on dokonuje takich sprytnych zwrotów, no po pewnym czasie blef, i to każdy, kto grał w jakieś gry hazardowe, nawet na niewielkie stawki, wie, że blef ma swoje ograniczenia, prawda? To znaczy ileś razy, tak jak teraz Trump powiedział, że Iran przed chwilą stwierdził, że odchodzimy od stołu negocjacyjnego i myślę, że pomimo tego, że to jak Gwardia Rewolucyjna teraz myśli, która rządzi w Teheranie de facto, my tego nie wiemy, ale no, jest pewna racja w tym, to znaczy, że im ta gra na czas się w pewnym sensie opłaca, szczególnie dopóki gra zawieszenie, jest w mocy zawieszenie broni, to znaczy nie są bombardowani, tak mówiąc wprost. Natomiast jeżeli Trump wychodzi i potem mówi, muszę was przekonać, Irańczycy, oni już tam po prostu są blisko, oni bardzo chcą umowy, oni bardzo chcą podpisać umowę, to zaczyna się to nie tylko takie pokazywanie blefu i że jestem nieprzewidywalny, bo raz mówię, zniszczę cywilizację, a potem mówię, a może Iran będzie elementem porozumień abrahamowych i w ogóle będzie wielka wspólnota pokojowa bliskowschodnia z Izraelem i z Iranem jednocześnie, że dwie zupełnie oddalone od siebie wizje. Natomiast jak mówi, że Iran chce umowy, a wszyscy wiedzą, że raczej nie chce, no to trochę zaczynamy mieć problem z tym, żeby
7: utrzymać wiarygodność, może już
6: żeby tak ważyć, powiem. Żeby zobaczyć to, co ważą komunikaty prezydenta USA. Mhm. A my przecież żyjemy komunikatami prezydenta USA, na przykład w Polsce po tym, że wysyłam 5000 dodatkowych żołnierzy, no więc to jest sojuszników wprawia w pewną konfuzję. Ale te rzeczy, no bo te rzeczy, to one są złożone i tak jak mówię, bardzo mi się nie podoba to, że jest pomiędzy tymi dyskusja cały czas, jedni są oskarżani, że wierzą w szachy 5D, a drudzy mówią, ten Trump może popełnia dużo błędów. Pamiętajmy też, że o jednej rzeczy, no Scott Bessent, to też jest w jednej z amerykańskich gazet, chyba to Axios też donosił, że Scott Bessent miał powiedzieć Trumpowi, że jeżeli sprawa się nie zakończy szybko, jeżeli chodzi o cieśninę Ormus, to może dojść do czegoś, co oni nazywają meltdown gospodarczego, czyli takiego naprawdę już poważnego kryzysu. No i wiadomo, że Trump nie chciałby na swojej warcie tego obserwować, prawda? Mm-hmm. Natomiast chodzi o to, strategicznie zwycięstwo nad Iranem, zapewnienie przez Stany Zjednoczone sobie trwałej kontroli nad tym jednym z tych wąskich gardeł światowego handlu w postaci cieśniny Ormus, no jest strategicznie ma sens. Ale teraz na to trzeba nałożyć polityczny i kulturowy sposób, na przykład, no bo cała dyskusja w Stanach Zjednoczonych teraz sprowadza się często do tego, czy dopuszczalne jest w warunkach eskalacji, jeżeli eskalacja będzie konieczna dalsza w tym konflikcie, użycie sił lądowych, prawda? No i to już jest pewna trauma. Tutaj jest pewna, Trump właściwie zaprzeczałby pewnym tropom politycznym, które sam uprawiał, że nie wchodzimy, prawda? I zresztą to w ogóle jest bardzo ciekawa, w bardzo ciekawych czasach żyjemy, bo ostatnią rzecz tylko powiem, o ile wojna zaczynała się od takiej sytuacji, w której wszyscy mówili, także komentatorzy zafascynowani tą izolacjonistyczną czy antyinterwencjonistyczną, zachowawczą frakcją na amerykańskiej prawicy i że Trump stracił ruch MAGA, bo Tucker Carlson od niego odchodzi, w sensie nie był w administracji, tylko cofa poparcie, natomiast powróciła w pewnym sensie do łask ta już wielokrotnie odsądzona od wiary frakcja taka bardziej interwencjonistyczna, nawet neokonserwatyści, prawda? I teraz, po tym jak Trump zaczął bardzo dużo swojego czasu i takiej woli politycznej inwestować w dogadanie się z Iranem, jakieś wyjście z tej wojny, z kolei ta frakcja neokonserwatywna się od niego trochę odwraca, Lindsey Graham, Ted Cruz, których można uznać za jastrzębi, są... Ja w ogóle Trumpa, tak zupełnie szczerze, czasem jest tak, każdy znamy takie sytuacje w życiu, że robimy coś, co po prostu podpowiada nam instynkt, a na końcu udajemy, że od początku był taki nasz plan, prawda? To znaczy, że ja mam wrażenie, że to często jest też, myślę, że tak jak się czyta, to często jest sposób zarządzania Trumpa. To znaczy, że najpierw generuje pewien chaos, wszyscy w tym chaosie muszą określić swoje pozycje, a on potem mówi na koniec, no dobrze, to już teraz jakoś to uporządkujmy w takim razie. Tak od początku was testowałem, czy coś w tym stylu. I to nie znaczy, że on jest geniuszem, tak? To znaczy, że on odpowiada na pewne wyzwania. Natomiast prawda jest też taka, że są takie realne, materialne ograniczenia tego, co on w tej chwili może zrobić, jeżeli chodzi o rozstrzygnięcie tej wojny. I są ograniczenia polityczne, no oczywiste, które wszyscy sobie zdają z tego sprawę, czyli zbliżające się wybory. Ja mówię śródterminowe, niektórzy w Polsce mówią połówkowe, ale to oznacza to samo.
7: To prawda. To jeszcze na zakończenie, no taki jeden wątek, który mi cały czas gdzieś, no bardzo ważny, bo cały czas słyszymy, prawda, też rozgrywanie wydatkami u nas na zbrojenia w Polsce, ale one są powiązane oczywiście i z naszym głównym sojusznikiem, no bo tutaj Stany Zjednoczone, NATO, jeżeli chodzi o pożyczkę SAFE, to Unia Europejska i trochę mam takie poczucie, że no po pierwsze oczywiście ta dyskusja jest rozgrywana politycznie, jest rozgrywana na emocjach, prawda, źle, bo się zapożyczamy w Europie, bo to dług, ale źle byłoby, jakbyśmy tylko zapożyczali się w Ameryce, a nie rozgrywali także jakiegoś takiego pomostu z Europą, a przecież tak naprawdę pytanie, na które sobie powinniśmy odpowiedzieć i które my powinniśmy chyba zadać jako wszyscy obywatele, to jest to, nawet nie od kogo te pieniądze weźmiemy, nawet nie na ile, ale czy my jesteśmy w stanie w krótkim czasie dostarczyć naszym żołnierzom, naszej armii tego, co im potrzeba i odstraszyć przeciwnika, bo tak naprawdę chyba to jest takim podstawowym pytaniem, które w ogóle się w naszej przestrzeni nie pojawia. Więc na zakończenie naszej rozmowy chciałam pana redaktora podpytać, jak pan ocenia no, całą dyskusję wokół i relacji transatlantyckich, ale też pożyczki SAFE.
6: No to jest doskonałe pytanie, odpowiedź musiałaby być bardzo złożona. Ja myślę, że to trzeba uczciwie przyznać, te 3 dni jakiejś takiej przyspieszonego podpisywania tych umów, to jest polityczny sukces jakiejś koalicji rządzącej, tym bardziej, że nie ma ona ich wiele, umówmy się, w tak by skala porównawcza sprawia, że to rzeczywiście się wyróżnia na tym tle. Te ich hasła, zobaczcie, co my tutaj kupujemy od Niemców i tak dalej, no one działają i też no, być może ta krytyka ze strony prawicy nie była dobrze przemyślana, znaczy ona też była skalkulowana na pewne zyski polityczne. Natomiast ja rozumiem ten argument, że to są zakupy, które i tak były planowane i zresztą sama pani minister Sobkowiak tak argumentowała, że to nie jest tak naprawdę zmiana sposobu dozbrajania polskiej armii, tylko to jest zmiana sposobu finansowania tych, co w pewnym sensie jest pozytywne, że to jest część jakiegoś dłuższego planu, ale z drugiej strony no jest ta obawa, czyli my innymi słowy kupujemy to, co i tak byśmy kupowali, ale kupujemy zapożyczone euro coś w Polsce za złotówki plus, to jest taka jakby ta następna rzecz, która, że tam cały czas pojawia się takie, że to jest ten pierwszy komponent narodowy. I ja się, żeby była jasność, ja się cieszę z tego komponentu narodowego. Wiemy też, że te zbrojenia w Stanach Zjednoczonych, ja te dyskusje śledzę bardzo uważnie, że trwa właściwie taka sama dyskusja, to znaczy jest dyskusja pomiędzy tymi, którzy są tym, oni to nazywają tymi legacy systems, czyli ta armia, prawda, właśnie tak na tle której stał Władysław Kosiniak-Kamysz, czyli te pojazdy duże, opancerzone i tak dalej, a to wszystko, co jest związane z AI, dronami i tak dalej. I mądra dystrybucja środków, których przecież Polska nie ma ograniczonej ilości, będzie zawsze przedmiotem takiej dyskusji i chyba to jest bardzo ciekawe. Ja się zgadzam z panią redaktor, że to, że my z tego zrobiliśmy, czy rządząca koalicja w dużej mierze, ale oczywiście opozycja też ją krytykując po tych liniach, skąd będzie ten sprzęt, prawda? To pominęliśmy kilka bardzo istotnych kwestii, chociaż jakby ostatecznie jest tak, nigdy nie będzie idealnie i tak jak ja już chyba gdzieś powiedziałem, że i tak wolę, żeby za SAFE czy nie za SAFE, ale wolę, żeby zamiast likwidować jednostki na ścianie wschodniej, tak jak to robiła koalicja Donalda Tuska podczas swoich ostatnich rządów, żeby kupowali ten sprzęt rzeczywiście, a te dalsze dyskusje, że tak powiem, będą pewnie, będziemy poznawali też szczegóły tych umów, bo wydaje mi się, że jak widzę minister Sobkowiak, która mówi, że Piorun to jest taka rakieta do dalekiego rażenia, to trochę ten pośpiech pewne moje obawy budzi, ale już tak nie chcę też właśnie wchodzić w takie buty kogoś, kto mówi, że to wszystko jest złe i tak dalej. No zobaczymy.
7: Dokładnie, tu jeszcze potrzeba chwili, potrzeba czasu i pewnie do tych rozmów będziemy wracali. Bardzo serdecznie dziękuję panu za komentarz, pan redaktor Maciej Kożuszek, Republika, Gazeta Polska, także autor podcastu Kożuszek zza szafy, był gościem Radia Wnet. Dziękuję za rozmowę. Drodzy Państwo, 16:42, no to czas na muzykę pod numerem 4 Daria Zawiałow, ballada o niej.

0: Reklama.
1: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
2: Już 16 czerwca w Warszawie kongres Fundacji SET. Polska ambitna. Bezpieczeństwo, energia, technologie. Spotkanie liderów życia publicznego, ekspertów, naukowców i polityków. Debaty o przyszłości energetyki, bezpieczeństwa i technologii. Rekomendacje dla Polski na kolejne lata. Nie przegap. Liczba miejsc ograniczona. Zarejestruj się na set.org.pl.
0: Po reklamie.
2: Radio Wnet uszami słuchaczy.
3: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i całą redakcję Radia Wnet. Nie poddawajcie się. Zachęcam wszystkich tych, którzy jeszcze nie są patronami, żeby byli. Ja też jestem, także wspierajmy wolne media, te praworządne. Także wszystkiego Państwu też wszystkiego dobrego życzę, żebyście byli tacy, jacy jesteście i cieszę się, że mogę mieć swoje radio.
4: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
5: Popołudnie Wnet.
6: I drodzy Państwo, jak spacerujemy sobie po Usteckiej promenadzie, możemy natrafić na... I tak naprawdę odsapnąć na moment i przenieść się w zupełnie inny świat muzyczny, bo możemy natrafić na przepiękną muzykę na żywo, a za to odpowiada mój gość. Za moment poproszę pana, aby sam pan się przedstawił. Także może w kilku słowach niech pan opowie o sobie.
7: Daros Citar Music Company, prezes stowarzyszenia, które istnieje od 10 lat, a tak naprawdę nabrało osobowości prawnej od tego roku już w starostwie. Jest nas wielu, jesteśmy w całym kraju, jesteśmy artystami sceny pod niebem. Był kiedyś program, nawet tutaj odsyłam, Dariusz Graliński. TVN Uwaga nakręciła ze mną tutaj program odnośnie uregulowania grania artystów na w przestrzeni publicznej, bo u nas w kraju jest to wykroczeniem, a ja jako ten założyciel i prezes buduję tak, żeby profesjonaliści, dobrzy, grający, jak Tomek Trzeszczyński, jak Wojciech Lechończyk, to są osoby, które były w finałach Must Be The Music, The Voice of Poland, robią kariery, Cieniu robi karierę we Wrocławiu, Tomek gra na rynku. My uwielbiamy, oprócz sceny publicznej, bynajmniej ja coś z tym osadzony, ja to się ogólnie nazywam takim artystą sceny pod niebem. Ja uwielbiam grać na promenadzie w Ustce.
6: I wspaniale to panu wychodzi. Za moment też posłuchamy jednego z utworów. Zresztą słuchacze Radia Wnet mogą

0: już pana skądś kojarzyć. Tutaj uśmiecham się i pozdrawiam Sławka Orwata, tak, i Polish Chart, czyli kiedyś już graliśmy pańskie utwory na antenie Radia Wnet.
1: Tak, ja ująłem, pozdrawiam cię Sławku Orwacie. Kiedyś ująłem Sławka Orwata, grałem List do M, bo ja tam ingeruję w słowa, śpiewam nie, że nie ma Boga, tylko że Bóg mnie kocha, bo to moja taka wersja. Sławek się bardzo tym tak ujął go to i wziął mój utwór i on był u Sławka na liście Polish Chart jako w cover, bo przeważnie to Sławek zawsze wrzuca jakieś zespoły, które mają własne utwory, ale tutaj zrobił ustępstwo i zrobiliśmy covera i to było właśnie na liście.
0: A pan ma, powiedziałabym, nawet taki trochę podobny głos, a na pewno bardzo pasujący głos, tak jest, do takich, pewnie często pan to słyszy.
1: No to ja to chyba tak najbardziej, bo ja jestem z Chełmna, miasta, stolica miłości Chełmno, Walentynkowa, i tam mówią na mnie Elvis, to tak chyba najbardziej mój głos jest osadzony w Elvisie, bo Elvis Presley to był taki zawsze mój idol, ale uwielbiam coverować Claptona, Tadeusza Nalepę, no i Dżem, to bardzo, bardzo, bardzo mi leży.
0: I świetnie to panu wychodzi, a już za niespełna miesiąc Ustka zamieni się w miejsce pełne muzyki, dobrej energii, ale też pomagania, bo przed nami pierwsza edycja festiwalu Trzech Dobrych Serc. Proszę trochę więcej powiedzieć, skąd w ogóle wziął się pomysł, idea tego wydarzenia?
1: To już teraz o tym mówię. Ogólnopolski Festiwal Artystów Sceny pod niebem, Street Art Music Company, Let's Rock and Blues, Trzech Dobrych Serc. Już mówię, dlaczego Trzech Dobrych Serc. Karpacz, Grudziądz, Ustka. Dlatego, że w tamtym roku, będąc żoną już na plaży Mori w Grudziądzu, pomyśleliśmy, żeby zrobić coś dobrego. Jestem też menadżerem Krzysia Wałeckiego, oddział Zamknięty Wokalisty. Od 95 roku jest frontmanem oddziału Zamkniętego. Pomyślałem, żeby zrobić coś dobrego na plaży Moriw. No i zrobiłem ten koncert. Mówię, trzeba zrobić coś dobrego. No jak trzeba zrobić coś dobrego, zaprosiłem z moim przyjacielem Adrianem Woźniakiem, wiceprezesem Street Art Music Company, zaprosiłem Stowarzyszenie Otwarte Serca. I powstała taka idea, kurczę, gramy, pomagamy. Zorganizowaliśmy kilku wokalistów, kilka zespołów. Stowarzyszenie Otwarte Serca, spodobał im się pomysł. Zrobiliśmy wspólnie koncert. Zbieraliśmy środki dla Majki na samochód z dźwigiem, takim z porażeniem mózgowym, i to się udało tym koncertem. I pomyślałem, żeby to kontynuować. Z tym, że mówię, Trzech Dobrych Serc. No to zróbmy góry. Zróbmy jeziora, zróbmy morze. Czyli tak, Karpacz to są góry, Grudziądz to jest jezioro, Ustka to są morze. I teraz będzie druga edycja 9 sierpnia w Grudziądzu, ale już tym razem zapraszam, specjalny gość będzie czarny koń, czyli dla zwierzątek. Specjalnym gościem w tamtym roku było Stowarzyszenie Otwarte Serca, ale w tym roku już będzie ktoś inny. Ale tutaj teraz jest pierwsza edycja. Przekonałem burmistrza Jacka Maniszewskiego do tego, żeby dał mi przestrzeń na zorganizowanie z wielkim rozmachem festiwalu artystów całego kraju w rytmie gramy, pomagamy. A to pomagamy dlatego, że my grając chcemy przy okazji pomóc. Nie nazywamy się charytatywnym koncertem i mamy specjalnego gościa. Już mówię o tym gościu. Karkonosze dla każdego. Karina Potapczyk ze Szklarskiej Poręby robi świetną inicjatywę. Gdziekolwiek coś robi, to ona zbiera środki dla dzieciaków z domu dziecka, które przyjadą na ferie w góry. A my tu z morza zbieramy na wyjazd w góry do Magdy Potapczyk, do Szklarskiej Poręby, być może do Karpacza. I ta idea jest rzucona tutaj na Ustkę. Trzy dni, piątek, sobota, niedziela, 20, 19, 21 czerwiec zaczynamy tutaj w Ustce ten festiwal.
0: I każdy może tutaj przyjechać, festiwal, ale oprócz tego Ustka, no to oczywiście i piękna promenada, i piękne plaże, i piękne morze, ale też to miasteczko jest wyjątkowo urokliwe, bo to jest chyba jedno z nielicznych w Polsce miasteczek, gdzie jeszcze jest to takie szachulcowe budownictwo. Człowiek może się zagłębić w tych uliczkach i poczuć się jak w takiej jeszcze starej, pięknej, rybackiej wiosce.
1: Ustka jest przepiękna, a przede wszystkim są przepiękni ludzie tutaj, bo wiele lat temu na spotkaniu z burmistrzami była od razu przychylność. Ustka jest mi bardzo przychylna. Przychylny mi jest bardzo Pomorze Mateusz, który też jest partnerem wydarzenia. No i teraz Fala, restauracja, która piękne miejsce koło Irenki, tam też się będą działy wydarzenia. My robimy to, ten festiwal. Duża scena, nagłośnienie, gastronomia, zwyczaje w noc kupały. Cztery miejsca. Irenka, port, Pontanna i gdzie były kościół, szkielet. Tam będą mniejsze punkty, ale tu serce będzie u góry. No i co najważniejsze, bo z całym rozmachem i z całym takim impetem wszedł do organizacji Bacio, kawiarnia Lody weszła właśnie do organizacji ze mną i właśnie robię to z Bartkiem z Bacio. I się to odbywa właśnie ten festiwal. Bartek jest taki bardzo pomocny i dowiozę ten festiwal.
0: Wspaniale, czyli udało się tutaj zorganizować też lokalnych przedsiębiorców, lokalną społeczność. Piękna inicjatywa, nie dosyć, że muzyka, rozrywka, to dodatkowo jeszcze próbujecie Państwo pomóc. W takim razie cóż, pozostało nam tylko zaprosić wszystkich słuchaczy Radia Wnet. My szczegółowe informacje zamieścimy na naszym portalu wnet.fm, a do festiwalu już niespełna miesiąc, to niech jeszcze Pan przypomni, kiedy dokładnie trzeba być w Ustce.
1: 19, 20, 21 czerwiec zapraszamy na Festiwal Ogólnopolski Artystów Let's Rock, sceny pod niebem. W noc kupały będą zwyczaje, będzie muzyka, 50 artystów i najważniejsze, niedziela jest The Voice of Kids, a więc Wiktor Sas będzie też z nami, zwycięzca tegorocznego. Powiązanie pokoleniowe. Mój przyjaciel Boguś Buczkowski, 6. edycja The Voice of Senior, zapowie The Voice of Kids, czyli powiązanie pokoleniowe zrobimy w niedzielę, a piątek tribut Tadeusz Nalepa i Dariusz, czyli sobota.
0: Tak jest, to może przyjedzie też Radio Wnet, jeszcze nie obiecujemy, ale postaramy się tu być. Ustka to jest jedno z najpiękniejszych miejsc absolutnie nad polskim wybrzeżem. Ja też je kocham, więc tym bardziej Państwa zachęcam. Warto odwiedzać i stawiać na polskie punkty na naszych plażach. Dziękuję Panu za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dobra, super.
1: To mamy.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Papież prosi katolików na całym świecie o modlitwę w intencji wartości sportu. Historyczna nominacja w Watykanie. Świecka kobieta stanie na czele dykasterii do spraw komunikacji. Wydłużono godzinę otwarcia Watykańskiej Bazyliki Świętego Piotra. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. Papieska Światowa Sieć Modlitwy opublikowała intencję, którą Leon XIV powierza Kościołowi w czerwcu. W ramach kampanii Módl się z papieżem w tym miesiącu wierni na całym świecie są zaproszeni do modlitwy w intencji wartości, jakie niesie sport.
2: Potrzebujemy innych, aby wzrastać, aby uczyć się szacunku, pokonywać ograniczenia i wspólnie świętować osiągnięte zwycięstwa. Czytamy w papieskiej modlitwie, której pełną treść można znaleźć w mediach watykańskich. Prosimy Cię, aby sport był zawsze szkołą braterstwa, a nie jałowej rywalizacji, miejscem spotkania, a nie wykluczenia, drogą pokoju, a nie przemocy. Papieska Światowa Sieć Modlitwy zrzesza dziś około 22 miliony osób w 90 krajach, które codziennie modlą się z papieżem.
1: Leon XIV apeluje o aktualizację przepisów dotyczących gromadzenia danych osobowych, aby nie służyły one nowym formom kolonializmu, które redukują człowieka do zbioru informacji i przejmują nad nimi kontrolę. Papież napisał o tym w przesłaniu do ekspertów zajmujących się rewizją deklaracji z Tajpej.
3: Deklaracja z Tajpej to dokument Światowego Stowarzyszenia Lekarzy dotyczący etycznych aspektów tworzenia medycznych baz danych i tzw. biobanków. Za pośrednictwem watykańskiego sekretarza stanu papież skierował przesłanie do uczestników kongresu, który obradował na temat aktualizacji tego dokumentu. Ojciec Święty prosił o dalsze zaangażowanie na rzecz ochrony godności każdego człowieka i odniósł się do refleksji na ten temat, jakie zawarł w encyklice Magnifica Humanitas.
1: Maria Montserrat Alvarado, dotychczasowa dyrektor operacyjna katolickiej sieci EWTN News, jako pierwsza świecka kobieta stanie na czele Urzędu Kurii Rzymskiej. Leon XIV mianował ją dziś prefektem dykasterii do spraw komunikacji.
2: Pochodząca z Meksyku, Alvarado obejmie stanowisko 1 listopada, zastępując na nim obecnego prefekta Paula Ruffiniego. Od 2023 roku kieruje ona newsowym oddziałem telewizji EWTN, nadzorując media publikujące w 7 językach informacje z życia Kościoła. Dykasteria do spraw komunikacji, na czele której stanie, nadzoruje watykańskie media, biuro prasowe, wydawnictwo, drukarnie i filmotekę.
1: Swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy to hasło tegorocznego Światowego Dnia Modlitw o Ochronę Stworzenia, który będzie obchodzony 1 września.
3: Hasło zaczerpnięte z księgi proroka Izajasza zostało wybrane przez papieża i ogłoszone przez dykasterię do spraw służby integralnemu rozwojowi człowieka. Jak wyjaśniono w komunikacie prasowym, wskazuje ono na związek między konfliktami zbrojnymi a degradacją środowiska i wzywa do troski o stworzenie i zrównoważony rozwój zamiast wspierania zbrojeń.
1: Bazylika Watykańska Świętego Piotra wydłuża godzinę otwarcia. Od 1 czerwca jest ona dostępna codziennie od godziny 7 do 20, a ostatni pielgrzymi i zwiedzający mogą do niej wchodzić o godzinie 19.15. Stolica Apostolska zachęca, aby planując wizytę wziąć pod uwagę czas niezbędny do przejścia przez kontrolę bezpieczeństwa.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
4: Reklama. Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
5: Jak zdobyć prawdziwą inteligencję?
6: Naszą płytę możecie Państwo nabyć, korzystając z naszego profilu, czyli z profilu Kabaretu Otto na Facebooku.
5: Tam można nabyć płytę CD,
6: ale także w formie cyfrowej. Patronem medialnym jest Radio Wnet. Wydawcą jest Radio Wnet. Kupując płytę, umożliwiacie nam Państwo nagranie następnej Kabaret Otto. To naprawdę chyba dość.
7: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej. W każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam. Sebastian Dąbrowski.
7: co czwartek od godziny 21 do 23, pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
8: Sofa Surfing. To była autopromocja. I do.

0: Popołudnie Wnet.
1: 17:09, drodzy Państwo, wybiła na zegarach, a popołudnie w Radiu Wnet trwa i teraz już mamy połączenie z kolejnym zapowiadanym gościem. Jest z nami pan generał Bogusław Samol, wykładowca Akademii Sztuki Wojennej, także generał broni Wojska Polskiego w stanie spoczynku. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: Panie generale, my porozmawiamy o dwóch dzisiaj chyba takich największych konfliktach. Jeden na Bliskim Wschodzie, a drugi za naszą wschodnią granicą, czyli Ukraina, ale oba można powiedzieć też mocno ze sobą powiązane. Zacznijmy może od tego bliższego, przynajmniej jeżeli chodzi o mapę. Minionej nocy Rosja przeprowadziła jeden z największych ataków powietrznych na Ukrainę. Jeżeli chodzi o ostatnie miesiące, Polska też po raz kolejny poderwała myśliwce. Czy skala tego nocnego uderzenia świadczy o rozpoczęciu jakiejś nowej fazy rosyjskiej kampanii przeciwko Ukrainie, czy ma raczej tutaj przede wszystkim taki wymiar psychologiczny, polityczny?
2: Panie redaktor, szanowni państwo, jesteśmy do tego przyzwyczajeni, kiedy przez 5 lat, kiedy zbliża się okres letni, zawsze zastanawialiśmy się nad tym, czy będzie przeprowadzona jakaś większa operacja wojenna, czy to przez Rosjan w zakresie zdobywania kolejnych obszarów terytorium państwa ukraińskiego, czy Ukraińcy przejdą do kontrofensywy. Jak widzieliśmy po 2023 roku, nic przez następne lata takie się nie wydarzyło. Natomiast obserwując wydarzenia ostatnich tygodni na froncie ukraińskim, ta sytuacja sugeruje, że obie strony konfliktu nie są w stanie zyskać przewagi nad jedną i drugą stroną. Aby przeprowadzić działania bojowe w wymiarze operacyjnym, a więc krótko mówiąc, jeżeli chodzi o Rosjan, zdobycie Pokrowska, czy ostatecznie rozbicie w tym rejonie wojsk ukraińskich, przejścia dalej do działań zaczepnych, a jeżeli chodzi o Ukraińców, czy są w stanie odzyskać utracone przynajmniej częściowo terytoria na rzecz Rosjan. Natomiast jesteśmy świadkami, studiując materiały z prasy, z mediów, informacje z wojska, jawne oczywiście, które sugerują o tym, że jednak toczy się działania na poziomie taktycznym w zakresie zdobywania małych miejscowości i ich odbijania przez stronę broniącą się. I na podstawie analizy tych wydarzeń na froncie wynika, że sytuacja staje się coraz trudniejsza dla Rosjan. Brak osiągnięć w zdobywaniu następnych kilometrów kwadratowych ukraińskiego terytorium. Natomiast Rosjanie reagują, nasilają masowe naloty na ukraińskie miasta pod pozorem uderzeń na cele wojskowe, a rzeczywistość jest inna, ponieważ celami są obiekty cywilne i w tym ludność cywilna, on ponosi straty. Można się zastanowić nad tym, czy Rosjanie starają się za wszelką cenę złamać morale przywódców ukraińskich, a szczególnie tutaj, jeżeli chodzi o administrację na terenie Ukrainy, a tym samym ludność ukraińską, żeby przekonać ją do tego, żeby wymusić na Rosjanach rozpoczęcie rozmów pokojowych czy zawieszenia broni na rosyjskich warunkach. W mojej opinii to nie nastąpi, dlatego że Ukraińcy przez 5 lat zahartowali się, a teraz w perspektywie nadchodzącego lata, kiedy Ukraińcy przetrwali okres mrozów i okres trudnej zimy, nie sądzę, że Ukraińcy się poddadzą. Natomiast tutaj jeszcze chciałbym dodać jedno, że Rosjanie ponoszą bardzo duże straty w stanach osobowych. To jest około 30 tysięcy miesięcznie zabitych i rannych. Są to potężne straty, które będzie trudno później Rosjanom odbudować. Tutaj chciałbym jeszcze jedną rzecz dodać, że na masową skalę, to co wielu komentatorów podkreśla, są testowane i wykorzystywane drony zarówno na lądzie, jak przede wszystkim przed tym w powietrzu. I tutaj ten systemy walki, dronowe systemy walki, niesamowicie się rozwijają na froncie.
1: Panie generale, ja też wspomniałam o tym, że Polska po raz kolejny poderwała myśliwce. Ta wojna, my to jakby już odczuwamy, realnie znajduje się przy naszej granicy. A co jest dzisiaj taką największą luką w naszym systemie bezpieczeństwa? Czy właśnie ta obrona powietrzna, czy może liczebność armii?
2: Przede wszystkim Rosjanie wykorzystują systemy dronów uderzeniowych na Ukrainę, na całą głębokość jego terytorium i zdarzy się nam może po raz kolejny. w sposób świadomy lub nieświadomy te drony mogą lecieć w polską przestrzeń powietrzną. I oczywiście mając na pokładzie ładunki, które mogą później po upadnięciu na dany obszar, na przykład na miejscowość, powodować straty w mieniu, a nawet i straty zabijając obywateli polskich. Natomiast pani powiedziała o tym, że Polska reaguje ciągle podrywaniem samolotów par dyżurnych. Mhm. No przede wszystkim jest to spowodowane słabym systemem obrony przeciwpowietrznej, przeciwlotniczej kraju. Ten system, co prawda, jeżeli chodzi o obronę średniego zasięgu Wisła, zaczął być budowany w poprzednich latach, jeszcze poprzez poprzednie kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, gdzie zakupiono dwie baterie patriotów. Natomiast takich patriotów, wielu komendatorów, ja to się z tym podkreślam, ja się z tym zgadzam, że trzeba co najmniej ponad 25, aby skutecznie bronić miasta przed polskie obiekty, przed uderzeniami rakiet balistycznych i rakiet czy pocisków hipersonicznych strzeliwanych przez Rosję w kierunku Ukrainy, ale które oczywiście z różnych powodów, nawet technicznych, niekoniecznie sposób świadomy dowódców rosyjskich, którzy mogą te drony kierować na Polskę. I do tego jest potrzebny właśnie taki system. Ponadto cały czas się mówi od roku czasu, a przecież we wrześniu ubiegłym roku mieliśmy sytuację wlotu kilkunastu dronów w przestrzeń powietrzną Rzeczpospolita. Ja jeszcze przed tym były uderzenia w jedną z miejscowości na Lubelszczyźnie zginęło dwóch obywateli Rzeczpospolitej. Do tej pory nie wyciąga się wniosków, tylko cały czas się tłumaczy, w jaki sposób zbudować system antydronowy, a więc krótko mówiąc, przygotować, pieniądze są na to, a w jaki sposób ich zakupić. Natomiast ja wiele razy podkreślałem na państwa stacji, że takie środki do zwalczania dronów w zakresie rozpoznania przestrzeni powietrznej, a więc obiektów, które latają na wysokości do 5 kilometrów, jak również systemy rażenia kinetycznego, to znaczy działka przeciwlotnicze, czy nawet rakiety nasze Grom, są w posiadaniu naszych dywizji. I to niestety nie ma rozkazu, nie ma systemu, nie ma decyzji podjętej przez Ministerstwo Narodowe, a tym samym przez Sztab Generalny, aby w jakiś sposób zorganizować ten system, który by chronił polskie terytorium, polską przestrzeń powietrzną przed nawet nieplanowym wlotem tych dronów, aby je zestrzeliwać już w pasie przygranicznym, aby uniemożliwiać im wejście przelot w głąb terytorium państwa polskiego. To znaczy, że dalej sobie chyba nie zdajemy sprawy z tego, w jakim punkcie jesteśmy, jeżeli chodzi o obronę przeciwdronową, mimo zapowiedzi wyznaczenia potężnych środków finansowych, ale to może się dopiero skazać za 2-3, a nawet 5 lat. Jeżeli jest oczywiście system zbudowany do tego w zakresie opracowania dokumentów, struktur powołanych, struktur organizacyjnych, wyszkolenia stanów osobowych w tych strukturach w zakresie posługiwania się sprzętem. A to jest daleka przyszłość. A ja uważam, że Polska powinna korzystać z tego, co w tej chwili już ma. Oczywiście nie zapewni to w pewnym zakresie bezpieczeństwa i dla nas i możliwości zwalczenia dronów, ale jest to lepiej by to było wykorzystać te systemy, o których mówię, aniżeli trzymać gdzieś w garażach i czekać na to, co się stanie.
1: To panie generale, teraz jeszcze na moment spójrzmy na Bliski Wschód, bo tak, mamy najnowsze wypowiedzi i komunikaty, jeżeli chodzi o Biały Dom. Prezydent Trump ogłosił tutaj kolejny taki sukces negocjacyjny, jeżeli chodzi o, bo powiedział, że po rozmowie z premierem Benjaminem Netanyahu uda się wynegocjować pokój, także, że rozmawiał z przedstawicielami, czy z częścią dowództwa Hezbollahu, więc tutaj mowa też o Libanie. A z drugiej strony mamy między innymi wypowiedź zastępcy dowódcy irańskiego połączonego dowództwa koordynującego działania armii korpusu, to jest pan Mohammad Jafar Assadi, i on mówi tak, oświadczył dzisiaj w państwowej telewizji, że wznowienie wojny ze Stanami Zjednoczonymi jest nieuniknione, bowiem nigdy Iran nie zgodzi się na to, aby zrezygnować, nie zgodzi się na całkowitą kapitulację, i też powiedział, że naród irański się nie podda, także jeżeli chodzi o cieśninę Ormus. Jak pan generał ocenia takie realne szanse na pokój, albo realne ryzyko, że niestety niebawem, ponownie tutaj ta wojna rozgorzeje, czy jeszcze bardziej wyeskaluje?
2: Panie redaktor, pierwszy punkt dotyczący reakcji czy zapewnień prezydenta Stanów Zjednoczonych o tym, że może ten pokój zapanować poprzez osiągnięcia porozumienia z Izraelem. No to jeżeli tak państwo potężne jak Stany Zjednoczone, jego przywódca, zwraca się, nie, może ty nie zwraca, co uzależnia podjęcie rozmów pokojowych, zakończenia wojny przy zgodzie z Izraela, no to ja jestem bardzo z tym zaskoczony. Natomiast tutaj inny punkt chciałbym, o innym punkcie tego naszego spotkania chciałbym porozmawiać. Mhm. Właśnie Iran pokazał, w jaki sposób państwo może przygotować się do przeciwstawienia się agresji nawet takiego państwa jak Stany Zjednoczone. Co prawda Stany Zjednoczone nie użyły całej swojej potęgi, przede wszystkim tutaj nie mam na myśli absolutnie broni jądrowej, ale komponentu lądowego, a więc wojsk lądowych, ponieważ jak pamiętamy, Amerykanie użyli systemów rakietowych, marynarki wojennej, jak również, lotnictwa. I to u Irańczyków takie działania nie załamały. Dlaczego? Dlatego, że Irańczycy przygotowali się i opracowali odpowiednią strategię, przewidując, w jaki sposób Amerykanie będą rozpoczynali wojnę, a następnie będą ją prowadzić, biorąc pod uwagę geografię, a więc odległości między kontynentem amerykańskim a Iranem. Po drugie, Iran ma znaczny potencjał, jeżeli chodzi o ludność, a więc potencjał przemysłowy. Jednocześnie wykorzystuje znakomicie tereny górzyste, gdzie są zachowane czy ukryte i tym samym zachowane ośrodki przemysłu zbrojeniowego, szczególnie produkujące rakiety balistyczne, jak również drony. No, poza tym, mimo zapewnień Stanów Zjednoczonych, że ludność irańska, obywatele irańscy chcą zmian w państwie, i to dążą do obalenia przywództwa obecnego rządu. No niestety to się nie stało. I mało tego, obecny rząd irański, mimo że dokonał wielu masakr Irańczyków, szczególnie w Teheranie parę miesięcy temu, mimo tego w obliczu zagrożenia ze Stanów Zjednoczonych w stosunku do Iranu, ludność została skonsolidowana i skutecznie wspiera działania rządu. Na koniec chcę skomentować to, co pani powiedziała odnośnie jakby przewidywania jednego z przywódców irańskich o tym, że wojna będzie trwać, czy się na nowo wznowi, mając na myśli na pewno uderzenia rakietowo-lotnicze na terytorium Iranu. Dlatego, że mówię o tym, doskonale rozumie, że jeżeli nie zgodzi się z ultimatum stawianym, z warunkami ultimatum stawianych przez Stany Zjednoczone i Izrael, bo z ich punktu widzenia na to się nie mogą zgodzić, no to w związku z tym trzeba przewidywać, że być może Amerykanie i Izraelczycy dokonują ponownych nalotów i uderzeń rakietowych. Ale tutaj rodzi się pytanie, czy te dwa państwa, a w tym siły zbrojne, posiadają odpowiednią ilość amunicji, rakiet i są gotowi ponownie uderzyć skutecznie na Iran. No mamy do tego wątpliwości, ze względu na to, że działania ustały tak intensywne, jakie było prowadzone jeszcze kilka tygodni temu, one mają zupełnie już w tej chwili inne tempo. W związku z tym na pewno Amerykanom i Izraelowi kończą się zapasy, czy się skończyły, a przemysł nie nadąża z produkcją, aby zabezpieczyć potrzeby sił zbrojnych, w tym sił powietrznych, a nawet marynarki wojennej, środki bojowe.
1: Panie generale, bardzo panu dziękujemy za wyczerpujący komentarz. No, myślę, że do tych rozmów będziemy wracać, chociaż już wszyscy chcielibyśmy, aby one bardziej skupiały się właśnie na pokoju albo na tym, w jaki sposób można myśleć o odbudowie Ukrainy, no ale wszystko wskazuje na to, że jeszcze te niespokojne, trudne czasy cały czas przed nami. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Pan generał Bogusław Samol to generał broni Wojska Polskiego w stanie spoczynku, także wykładowca Akademii Sztuki Wojennej i były dowódca Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego. Panie generale, dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu. Wszystkiego dobrego. Do widzenia.
1: Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy. Drodzy państwo, popołudnie w Radiu Wnet cały czas trwa. 17:22 na zegarach i czas na dobrą muzykę. I na naszej liście mamy Johnny'ego Cash'a między innymi, a to jest oczywiście zawsze dobry wybór.

0: Tak, drodzy Państwo, 17:28. Tomasz Rosłoń zrealizował popołudnie w Radiu Wnet. Ksenia Parmańczuk zadba o to, aby te rozmowy pojawiły się także na naszych mediach społecznościowych, na YouTubie. Za kilka chwil, tak naprawdę już za momencik, zapraszam oczywiście na audycję pana Rafała Wosia, a my, drodzy Państwo, usłyszymy się już jutro o godzinie 7:07 w Poranku Wnet. Do usłyszenia.
1: Popołudnie Wnet.

0: Woź w net.
1: Każde dziecko w Polsce wie, że w gabinecie marszałka Włodzimierza Czarzastego jest taka zamrażarka. Ona jest uśmiechnięta. Ona podobno miała wylecieć z gabinetu Szymona Hołowni, ale nie wyleciała. Jest tam znowu. Uśmiecha się i służy do mrożenia projektów składanych przez opozycję, głównie przez prezydenta Nawrockiego. Ale nie wszyscy wiedzą, proszę państwa, że w Polsce jest jeszcze druga zamrażarka, jeszcze bardziej uśmiechnięta i jeszcze większa. Jeszcze większa, ponieważ do niej muszą się zmieścić największe inwestycje strategiczne i stoi ona w Urzędzie Rady Ministrów u premiera Tuska, natomiast kluczyki mają różni inni politycy, na przykład ministrowie aktywów państwowych, dawni ministrowie Skarbu Państwa. O tych zamrażarkach, właściwie o tej drugiej, opowiem państwu dziś w programie Woź Wnet, tutaj na antenie Radia Wnet i w internecie, również kiedykolwiek tylko zechcecie tę audycję odsłuchać. Proszę państwa, pewnie pamiętacie taki cytat, on padł stosunkowo niedawno. Ja go przytoczę w całości, ponieważ bardzo go lubię. Otóż brzmi on tak. Nie będziemy więcej używali nazwy, którą nasi poprzednicy zhańbili. Nie chcę, żeby te złe skojarzenia związane z inwestycją ciągnęły się za nami także w wymiarze symbolicznym. Powiedział kto? Powiedział Donald Tusk. Powiedział o czym? Powiedział o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Wtedy, kiedy premier Tusk uroczyście unieważnił Centralny Port Komunikacyjny i przechrzcił go na Port Polska, zapowiadając w ten sposób, że inwestycja będzie kontynuowana, ale pod inną nazwą. Wtedy pamiętam, że moja i reakcja bardzo wielu obserwatorów na tamte słowa premiera Tuska to była trochę taka, trochę tego... Czy ten starszy, skądinąd sympatyczny pan się, aby nie zestarzał już tak doszczętnie i czy nie ponosi go trochę to takie jednak, bym powiedział, atawistyczne odrzucenie wszystkiego, co zrobili jego poprzednicy. I właściwie skąd u niego takie przekonanie, że przy pomocy słów, przy pomocy deklaracji polityk może zmienić taką twardą rzeczywistość, wydawałoby się opartą na faktach. No bo pytanie brzmi, czy ta inwestycja, taka jak Centralny Port Komunikacyjny i inne, no, czy ona faktycznie jest, składają się na nią jakieś posunięcia, jakieś akty prawne, jakieś faktyczne przedsięwzięcia, które już miały miejsce, czy też można to po prostu tak unieważnić, tak jak unieważnił Donald Tusk kiedyś pewne referendum. Więc patrzyłem na to posunięcie Tuska jako na przejaw, no takie trochę takiego odklejenia, delikatnie mówiąc, od rzeczywistości. No ale jak zwykle, gdy coś tyczy Donalda Tuska, no to się pomyliłem, bo im dłużej o tym myślę, im bardziej staram się zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi, to dochodzę do wniosku, że jednak Tuska i w tym przypadku warto słuchać bardzo literalnie, bo to, co on powiedział w przypadku CPK właśnie, to dotyczy nie tylko CPK, ale i bardzo wielu innych dużych inwestycji o znaczeniu strategicznym. No bo w Polsce rzeczywiście w latach 2015-2023 mieliśmy wiele takich posunięć. Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica na bardzo wielu polach postawiły na takie dosyć śmiałe inwestycje, albo przynajmniej plany inwestycyjne, inwestycji strategicznych, które w różnych konfiguracjach się rozpoczęły. Właśnie od wspomnianego CPK począwszy poprzez szczęsną, nieszczęsną Izerę, czyli polski e-samochód, po takie projekty jak choćby wielką fabrykę polimerów w Policach. I właśnie o tych Policach, na przykładzie tych Polic, na przykładzie polickich polimerów, chciałbym państwu dziś pokazać, że ta wielka tuskowa zamrażarka, w której jest CPK, ona faktycznie istnieje i że właśnie nie tylko CPK się tam mieści, ale i bardzo wiele innych projektów. I że to jest nie tyle szaleństwo, co metoda. Że Donald Tusk zrozumiał i trzyma się tej zasady, że on nie może tak po prostu porzucić tych dużych projektów inwestycyjnych, tych dużych inwestycji strategicznych rozpoczętych, zainicjowanych, czasem nawet będących albo na ukończeniu, albo już ukończonych przez jego bezpośrednich poprzedników, czyli w tym wypadku przez Zjednoczoną Prawicę. Tusk nie może ich tak po prostu porzucić, a to dlatego, że Polki i Polacy tego nie chcą. Wyborcy nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, nie tylko opozycji, ale i część wyborców samego Tuska i jego uśmiechniętej koalicji po wyborach 23 roku przy okazji w kilku przypadkach powiedzieli dość wprost Tuskowi, że oni chcą dalej takich planów, dalej chcą tych inicjatyw i dalej chcą tych inwestycji, które zaczął PiS. No właśnie, i nie chcą się wcale z nich wycofywać i że nie przemawia do nich ten argument, który podnosiła ówczesna opozycja, opozycja tuskowa czy przedtuskowa, ta opozycja liberalna, opozycja wobec rządów Zjednoczonej Prawicy, która to opozycja, no była opozycją totalną, w związku z tym krytyka przez nich formułowana pod adresem ówcześnie rządzących była totalna, w związku z tym również musieli totalnie odrzucać wszystkie te posunięcia, które nam w Polsce serwowali ówcześni rządzący, czyli Zjednoczona Prawica. Dotyczyło to również właśnie tych inwestycji strategicznych. Więc jeśli się pojawiały właśnie te projekty w stylu CPK-u, czy właśnie polimerów w Policach, no to musiały się pojawić na to reakcje ówczesnej opozycji odpowiednie. Czyli albo, że to megalomania, albo, że śmiech na sali, albo, że to jedno wielkie złodziejstwo. Wszystko to w zależności od tego, jaka jest akurat aktualna koniunktura i potrzeba polityczna. No ale po roku 23, jako się rzekło, Tusk nie mógł tak już sobie spokojnie z tego wyjść i zrezygnować, bo ludzie, przynajmniej część jego elektoratu, powiedziała, że im się całkiem te inwestycje podobają, ba, nawet chcieliby takich inwestycji więcej. I żeby obecny rząd też tak to robił, co PiS, tylko żeby nie był PiS-em. No i właśnie. I tu zrodziła się ta propozycja zamrażarki. Propozycja zamrażarki, która polega no mniej więcej na tym, że te projekty zainicjowane w czasach rządu Morawieckiego, ich się nie wygasza, tylko się je zamraża. Wsadza się je właśnie do tej tuskowej zamrażarki. Po co się je tam wsadza? No wsadza się je tam, proszę Państwa, po to, żeby one skruszały i mówiąc wprost, nie ma takiego może słowa w języku polskim, ale już je stworzę i ono już będzie, trzeba je odpisić. Trzeba te projekty po prostu, proszę Państwa, odpisić. Trzeba z nich zdrapać tę pisowskość, tę prawicowość. Trzeba sprawić, żeby one przestały być obrzydliwe, śmierdzące, pisowskie, cuchnące, tylko żeby stały się fajne, uśmiechnięte, liberalne, tuskowe. Oczywiście nie jest to zadanie łatwe. Taki projekt, taka inwestycja strategiczna, ona musi w tej zamrażarce trochę posiedzieć na tyle długo, żeby ludzie zapomnieli, że ta inicjatywa, ta strategia, ta inwestycja zaczęła się w czasach PiS lub też w czasach PiS była rozwijana i kontynuowana. Trzeba jej też koniecznie, oczywiście, zmienić nazwę. Najlepiej jeszcze, żeby zmienić jej lokalizację. Jeśli nie geograficzną, to przynajmniej zmienić jej właściciela. Przesunąć z jednego miejsca w tym kalejdoskopie, na tej mapie polskich spółek skarbu, w inne miejsce. I to się, proszę Państwa, dzieje. To się, proszę Państwa, dzieje i opowiem Wam o tym dziś w szczegółach właśnie na przykładzie owych polickich polimerów. W Policach, kto był, to wie, że w Policach od lat 60. była zlokalizowana duża fabryka chemiczna. Police, miasto położone na północnym zachodzie Polski, niedaleko Szczecina, blisko niemieckiej granicy. Była to jedna z większych inwestycji powojennych w czasach wczesnego PRL-u, jeszcze przedgierkowskich, które miały zagospodarować również gospodarczo ziemię, tak zwane ziemie odzyskane. No i tam w tamtejszych Policach, jako się rzekło, koncentrował się przemysł chemiczny i on był w miarę możliwości w kolejnych latach rozwijany, a wtedy, kiedy zwijano polską gospodarkę, czyli w latach 90., zdołał się przed tym zwijaniem, na szczęście, Bogu dzięki, ochronić. Jeszcze przed rokiem 2015, jeszcze za czasów pierwszego rządu Platformy i PSL-u, zapadła decyzja, żeby w Policach rozbudować, instalacje do produkcji propylenu metodą PDH. Co to znaczy? Co to jest? Już spieszę donieść. Otóż, proszę Państwa, propylen to jest taki bardzo ważny we współczesnej gospodarce półprodukt na potrzeby gospodarki chemicznej. Ten produkt, ten propylen, powstaje z propanu, z gazu. Przerabia się ten gaz, ten propan, na propylen po to, żeby potem z tego propylenu zrobić bardzo wiele innych rzeczy. No bo z propylenu można potem wytworzyć tworzywa sztuczne, czyli właśnie owe polimery. Można też robić z tego inne rzeczy. To jest półprodukt znajdujący bardzo szerokie zastosowania. No od produkcji, powiem, rozpuszczalników, przez farby, części karoserii, rury, skrzynie, kontenery, folie, wykładziny, opakowania, jednorazowe, wielorazowe i tak dalej, i tak dalej. No bardzo, bardzo wiele rzeczy się da z tego zrobić i rynek na to jest bardzo chłonny. Ten rynek światowy rynek propylenu, on się koncentruje w Azji, no w Azji, gdzie kwitnie niestety światowa wytwórczość, mniej więcej 60% światowego rynku propylenu przypada na Azję, na Europę Środkową i Zachodnią mniej, no około 15%, ale to i tak całkiem sporo. Jeśli chodzi o metodę, no to tradycyjnie propylen wytwarza się technologią krakingu parowego. Z rafinerii pochodzi nieco mniej, a mniej więcej tak 1/4 bierze się z tak zwanych instalacji celowych. Wśród nich jedną z technologii jest właśnie wspomniana technologia PDH, czyli odwodornienie propanu. Jest to technologia, którą postanowiono, jak już powiedziałem, zastosować w Polsce na dużą, na szeroką skalę właśnie w Policach i już w roku 2015, jeszcze przed wyborami przegranymi przez Platformę, w 2015 roku podjęto decyzję, że właśnie grupa Azoty rozwinie tam największą

propylenu potaniał, więc zyskowność, więc taką potencjał tkwiący w propylenie i w jego produkcji się znacząco zwiększył. No i ta decyzja podjęta jeszcze przed wyborami 15 roku była, proszę Państwa, po roku 2015 i po podwójnym zwycięstwie Zjednoczonej Prawicy, najpierw w wyborach prezydenckich, potem w wyborach parlamentarnych, kontynuowana. Ci obrzydliwi pisowcy nie dość, że, proszę Państwa, nie zarzucili tego pomysłu na budowę fabryki propylenu w Policach, to jeszcze go rozbudowali. Rozbudowali go i zamierzali robić tam nie tylko propylen, ale i polipropylen, który jest jeszcze bardziej przetworzonym rodzajem tego półproduktu i ten produkt, ten surowiec, czy w zasadzie już właśnie polimery, które się z tego robi, sprzedawać. Miało to się odbywać tak, że do portu gazowego w Policach przypływać miał gaz na gazowcach, miał trafiać właśnie do tej fabryki. Tam w fabryce miał z propanu powstawać propylen i polipropylen i następnie ten produkt miał być przez grupę Azoty sprzedawany dalej na cały świat, do Polski, do Europy i może nawet jeszcze dalej. To był rok, przypomnę, 2015-2016, ta decyzja zapadła, przystąpiono do budowy fabryki i ta fabryka powstała. Ona powstała, została otwarta w czerwcu 2023 roku. Otworzył ją premier Mateusz Morawiecki. Oczywiście, jak to w polityce bywa, Zjednoczona Prawica bardzo chciała otworzyć tę fabrykę jeszcze przed wyborami, chwaląc się tym dokonaniem. Fabryka nie była jeszcze w 100% gotowa. No dość powiedzieć, że z planowanej takiej docelowej produkcji sięgającej ponad 400 tysięcy ton propylenu. W tej pierwszej fazie udało się uruchomić zaledwie 1/4. Tam docelowo w ciągu roku miała być połowa, no ale planowano, że w ciągu 2-3 lat pełna produkcja będzie mogła w Policach ruszyć. I co się, proszę Państwa, wtedy wydarzyło? Co się wydarzyło po wyborach 2023 roku? Przypomnijmy, tuż przed wyborami Morawiecki otwiera fabrykę propylenu w Policach. W 2023 roku jesienią Tusk przejmuje władzę. W grudniu jest premierem. I co się dalej dzieje? No, dalej dzieje się to, proszę Państwa, że w roku 2025 produkcja propylenu w Policach została wstrzymana. Została wstrzymana z różnych powodów. No, jeden z powodów to były spory toczone pomiędzy grupą Azoty, czyli właścicielem fabryki, a podwykonawcami. Podwykonawcy nie byli w stanie na czas odpowiednio rozbudowywać tych zdolności produkcyjnych. Wykorzystano to do tego, że skończyło się to sporem sądowym, sporem arbitrażowym i produkcja została wstrzymana. Ktoś powie, że takie rzeczy się zdarzają, czysto biznesowa decyzja. Czy tak było naprawdę? No jeżeli popatrzymy na ten model działania Tuska, to zwróćmy uwagę, że takie wstrzymanie produkcji było mu bardzo na rękę, bo to doskonale wpisuje się w ten model zamrażarki. Polimery polickie zostały w tym momencie wpakowane do zamrażarki, która została odpowiednio sprzedana narracyjnie i opisana przez samych polityków, przez przedstawicieli Tuska we władzach i Grupy Azoty, i Ministerstwa Aktywów Państwowych, którzy wszyscy jak jeden mąż zaczęli mówić o tym, że ta inwestycja to była za duża, to był przejaw pisowskiej megalomanii, ona była zbyt szeroko zakrojona, tam zbyt dużo pieniędzy w to poszło, to wszystko trzeba wstrzymać, to wszystko trzeba jakoś inaczej poukładać, właśnie po to, żeby było inaczej.

0: No i to, co zapowiedzieli, tak jak zapowiedzieli, tak zrobili. Zrobiono to, co w takich chwilach, w takich sytuacjach robi się najłatwiej, czyli jak się chce w biznesie wstrzymać jakieś działanie, to dokonuje się wielkiej transakcji właścicielskiej. I to właśnie, proszę Państwa, dokładnie się Polickim Polimerom przydarzyło. Grupa Azoty zdecydowała się polimery sprzedać, a kupcem polimerów Polickich została inna spółka Skarbu Państwa, PKN Orlen. Tak, w ten właśnie sposób Police i polimery polickie z jednej części na mapie polskich spółek Skarbu Państwa przeszły do innej części. Takie przedsięwzięcia kosztują czas, pieniądze, bo trzeba najpierw przeanalizować, potem dokonać transakcji, potem uzyskać zgody na te transakcje, potem transakcje przeprowadzić. To wszystko, lekko licząc, właśnie wliczy się, no nie w miesiącach, ale w latach. W tym samym właśnie dzięki tejże strategii polimery polickie obecnie są w stanie zawieszenia, w stanie właśnie zlodówkowania, zamrożenia. Siedzą w tej zamrażarce dla wielkich projektów infrastrukturalnych i tam czekają, no właśnie, nie wiadomo trochę na co. Podobno mają z tej lodówko zamrażarki wyjść, no ale teraz jesteśmy na etapie łączenia i tłumaczenia opinii publicznej, dlaczego to łączenie jest konieczne, najlepsze z możliwych i no właśnie jest realizacją tej strategii odpisowienia tej inwestycji. I oto, proszę Państwa, czytamy w branżowych mediach na przykład takie doniesienie sprzed kilku dni. Ta inwestycja kosztowała państwową spółkę 18 miliardów złotych. Była jak kasyno. To wypowiedź. Wypowiedź czyja? To wypowiedź obecnego prezesa Grupy Azoty, Marcina Celejewskiego, który mówi w jednym z branżowych portali, to miała być największa inwestycja chemiczna w Polsce, dziś polimery Police są symbolem błędnych decyzji, finansowego przeciążenia i inwestycyjnej spirali, która kosztowała łącznie ponad 18 miliardów złotych, zrezygnowano nawet z naliczania kar umownych wobec wykonawcy. No właśnie, tego typu wypowiedzi chętnie podchwytywane przez branżowe media mają stworzyć wrażenie pewnego obiektywnej konieczności, no że nie dało się inaczej, prawda, była inwestycja, no ale trzeba ją jednak władować do zamrażarki, trzeba ją tam odpisić, trzeba z niej zdrapać ten pisowski brud i dopiero wtedy, jak ona tam sobie poleży, trzeba ją będzie inaczej nazwać i wtedy ją być może na jakimś etapie z zamrażarki wyjąć. Na jakim etapie? Mówi się o roku 2027, może później, zobaczymy, może po wyborach, nie wiadomo. Ktoś może pomyśleć, że przesadzam, ktoś może pomyśleć, że to jest sianie jakichś teorii spiskowych zupełnie nieodpowiedzialnych. No nie do końca, no bo ta opisana tutaj historia polimerów z Polic nie jest jedyna. To znaczy mamy wiele innych, bardzo podobnych przykładów we współczesnej polskiej gospodarce. No, od choćby właśnie wspomniany Centralny Port Komunikacyjny. Tutaj nie dało się tego zrobić tak cichcem chyłkiem, no bo sprawa CPK-u była sprawą głośną, sprawą, można powiedzieć, pierwszoplanową, sprawą taką, o której, co do której na pewnym etapie to w zasadzie każde dziecko miało wyrobione zdanie, czy to jest łąka pod Baranowem, czy strategiczna inwestycja, na której zbudujemy nasze długofalowe bezpieczeństwo jako wschodząca potęga w tej części świata. No i ponieważ to była taka sprawa bardzo wysoko wyniesiona w tej hierarchii spraw, no to tak łatwo tutaj się opinią publiczną sterować nie dało, więc tutaj te metody musiały być znacznie bardziej wyrafinowane. No więc tutaj musiał się premier Tusk osobiście w to włączyć, on osobiście musiał właśnie wygłosić te słowa o uroczystym, proszę państwa, odczynieniu, o uroczystym unieważnieniu tego projektu. Musiał powiedzieć, że właśnie nie będziemy, moja ekipa nie będzie już używać nawet tej nazwy, bo sama ta nazwa już sprawia, że to jest kompletnie skompromitowany projekt. Stąd właśnie pomysł, że się CPK nazwie inaczej i zrealizuje w innej formie kiedyś, kiedy nie wiadomo. No ale jest więcej takich tego typu przedsięwzięć, jest wiele więcej tego typu historii. Od choćby mamy niedaleko od Polic, znajduje się miejscowość Świnoujście. W Świnoujściu, jak wiadomo, realizowany miał być projekt, znowu bardzo duży projekt wielkiego portu kontenerowego, portu, który plany przynajmniej właśnie takie były, miał rzucić wyzwanie portowi w niemieckim Hamburgu, jeśli chodzi o przeładunek ładunków cargo w tej części świata. Tamta inwestycja też jakoś tak po roku 2023 uległa wstrzymaniu, też nie idzie, też nie została oficjalnie wygaszona, ale trwają właśnie takie próby i takie sposoby włożenia jej do tej wielkiej, uśmiechniętej zamrażarki. Słyszymy, że projekt ma nosić nazwę Przylądek Pomerania, ma się zupełnie inaczej nazywać i ma powstać kiedy? No gdzieś tam w okolicach 2029 roku. Albo kolejny przykład. Właśnie wspomniana na samym początku polska marka samochodu elektrycznego, czyli pamiętna Izera. No, ten projekt, który był na samym początku rządów Zjednoczonej Prawicy, taką ideę fix jeszcze wtedy tylko ministra do spraw gospodarczych i wicepremiera do spraw gospodarczych Mateusza Morawieckiego. Właśnie wtedy Izera była częścią tej jego strategii wychodzenia przez Polskę z pułapki średniego wzrostu. Projekt realizowany potem w latach, tak już bardziej intensywnie, w latach 20-24 przez państwową spółkę Electromobility. Potem znów cisza, potem znów wstrzymanie, potem znów zamrażarka. Siedzi ta Izera w tej zamrażarce, no i kruszeje. Kruszeje, aż się odpisieje. Jak się odpisieje, to się ją stamtąd wyciągnie i teraz słyszymy jakieś, dochodzą do nas pierwsze informacje o tym, że projekt ma być zrealizowany we współpracy, proszę państwa, z kapitałem z Tajwanu, z słynnym tajwańskim koncernem Foxconn. I być może gdzieś właśnie w okolicach 2030 roku jakoś o tym projekcie znowu usłyszymy. Idę o zakład, że pod inną nazwą, no bo jak mówiłem, częścią całego tego projektu jest również rebranding całego przedsięwzięcia. Krótko mówiąc, proszę państwa, zamrażarka jest. Zamrażarki nikt z polskiej polityki nie wyrzucił. Do tej zamrażarki pakuje się coraz większe polityczne pomysły właśnie po to, żeby ukryć, za wszelką cenę ukryć fakt, że jest w polityce czasem, albo przynajmniej powinna być w poważnych państwach jakiegoś typu kontynuacja przedsięwzięć. No, obecna władza stara się temu zaprzeczyć, stara się pokazać, że historia, jak wiadomo, zaczęła się w momencie, kiedy oni wygrali wybory 2023 roku, a wszystko, co było przed nimi, to nawet nie warte jest małej glosy w historii Polski, nie tylko gospodarczej.
1: Woź wnet.
2: W ciągu jednego piątkowego poranka zacumowaliśmy w portach w Nowym Jorku, Damaszku, Kijowie, Zgorzelcu. Chcemy opowiadać o świecie, takie radio tworzymy i tworzymy je dzięki państwa wsparciu na patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio na konto, które można znaleźć na stronie wnet.fm. A za każde wsparcie serdecznie państwu dziękuję. Krzysztof Skowroński.
3: Reklama.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiście europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
8: Karol Maurycy de Talleyrand.
7: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
9: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się? To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
10: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.
11: Wbijasz!
12: Morliny są gorące. Morliny są...
13: Czasem wystarczy jeden moment, jedna modlitwa. Jedno spotkanie. 15 sierpnia zapraszamy do Ergo Areny Gdańsk-Sopot na wyjątkowy festiwal modlitwy, adoracji i pokoju. Prosta droga do Boga. Eucharystia, adoracja, muzyka uwielbieniowa i wspólnota ludzi, którzy szukają Boga. Dobro za dobro. Szczegóły na stronie drogadoboga.com.

0: Już 16 czerwca w Warszawie Kongres Fundacji SET. Polska ambitna. Bezpieczeństwo, energia, technologie. Spotkanie liderów życia publicznego, ekspertów, naukowców i polityków. Debaty o przyszłości energetyki, bezpieczeństwa i technologii. Rekomendacje dla Polski na kolejne lata. Nie przegap. Liczba miejsc ograniczona. Zarejestruj się na set.org.pl.
1: Po reklamie.

0: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich.
1: Tak, proszę Państwa, rozpoczynamy Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich w składzie. Na razie w składzie. Piotr Nowak.
2: Dzień dobry.
1: Krzysztof Skowroński, Szczepan Ruman się spóźni. Za chwilę do nas dojedzie, ale to bardzo z tego powodu się cieszymy, bo jest z nami pan Paweł Wawrzyński. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry.
1: Nie wiem, czy pan sobie zdaje sprawę z tego, że jest pan honorowym gościem Klubu Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich.
3: Nie wiedziałem.
1: I do tego wszystkiego poszukujemy osoby już od dawna i na szczęście teraz tak jest, że to możemy zrobić oficjalnie. Poszukujemy osoby, która jest inteligentniejsza niż Szczepan Ruman. Więc teraz musi się pan wykazać inteligencją i zobaczymy, czy tak będzie. Czy to jest ta inteligencja, której poszukujemy. Co to jest inteligencja?
3: No cóż, wytężę w takim razie wszystkie swoje siły. Co to jest inteligencja? Inteligencja to jest zdolność do rozwiązywania nowych problemów. Myślę, że tak, to jest najlepsza z prostych definicji inteligencji.
1: Taka? To odpowiada nam?
2: Zdolność, tak, zgadzamy się.
1: Zdolność do rozwiązywania problemów, znaczy zdolność do wynajdywania problemów, zdolność do zadawania pytań. To jest inteligencja? Jak ktoś potrafi się zdziwić, to jest już inteligentny, czy nie tylko zdziwienie samo nie wystarczy?
3: No nie, myślę, że zdziwienie samo nie wystarczy, a owszem, pytanie jest objawem inteligencji w taki sposób, że formułowanie pytania następuje, jest elementem procesu rozwiązywania problemu.
1: Zadałem pytanie na temat inteligencji, bo pan... Dobrze, muszę przedstawić gościa, bo to nie jest tak, że gość przychodzi, to trzeba go przedstawić. Co wykończy nas pierwsze? Dekadencja, demografia czy klimat? Trzy znaki zapytania. To jest nowa książka. Dzisiaj taką książkę otrzymałem z wydawnictwa i przeczytałem. Pan Paweł Wawrzyński, z wykształcenia informatyk i ekonomista, naukowiec prowadzący badania w obszarze sztucznej inteligencji w Instytucie Badawczym IDEAS. Poza czterema podręcznikami akademickimi opublikował jedną książkę publicystyczną. Przez kilka lat był także dziennikarzem ekonomicznym Tygodnika do Rzeczy. Opracowuje i komercjalizuje wynalazki techniczne. Jest autorem czterech patentów, a sześć kolejnych jego wniosków jest rozpatrywanych. Pasjonuje się historią, gdzie szczególną uwagę poświęca rozwojowi i upadkom cywilizacji. I dodatkowa informacja na temat naszego gościa, bo to jest, że pracuje pan w zespole pana profesora Piotra Sankowskiego, czyli tego, który założył, jak to się nazywało, IDEAS.
3: Najpierw to był IDEAS NCBR, a potem Instytut Badawczy IDEAS.
1: Tak, to była słynna sprawa z początku rządów premiera Donalda Tuska. Pana profesora odwołano, a potem zrobił się z tego skandal. Naukowcy ponad podziałami zaczęli protestować. Dlaczego odwołuje się kogoś, kto jest tak wybitnym fachowcem? Pan premier się przestraszył tego buntu naukowców. Może po raz pierwszy w życiu taki strach przeżył i powołał drugą instytucję, która jest równoległa do tamtej instytucji, która miała się zająć badaniem sztucznej inteligencji. Tak było? W skrócie, no.
3: No, nie chciałbym odnosić się do takiego opisu tych zdarzeń. Poprzestańmy na tym, że istniała instytucja, która nazywała się IDEAS NCBR, a potem przestała istnieć i została powołana inna instytucja, Instytut Badawczy IDEAS.
1: Czyli tamta już nie istnieje? Czy też istnieje, jakoś formalnie istnieje?
3: Tamta jeszcze przez pewien czas siłą inercji istniała, a potem została wchłonięta przez Akces NCBR.
1: No dobrze, zapytałem się o definicję inteligencji, bo przechodzimy do sztucznej inteligencji. To teraz definicja sztucznej inteligencji.
3: No cóż, skoro inteligencja to jest zdolność do rozwiązywania nowych problemów, to sztuczna inteligencja to jest zdolność do rozwiązywania nowych problemów przejawiana przez twór, który jest sztuczny. Czyli...
1: Definicja, panie Piotrze, zgadzamy się?
2: Zgadzamy się, no to jest naukowiec, o czym mamy się nie zgadzać.
1: No dobrze, no to porozmawiajmy teraz, czy my... Nawet chyba w jednej z dzisiejszych gazet jest informacja, że Polska traci suwerenność, jeśli chodzi o swoje zdolności informatyczne. To jest prawdziwe? Taki tytuł jest prawdziwy, czy nie? No panowie, rozgrzejcie się, no zacznijcie dyskusję. Dyskutowaliście bardzo ciekawie jeszcze przed chwilą i teraz musimy nawiązać do tej dyskusji. Kto i co robi w sztucznej inteligencji, w jakim punkcie jesteśmy, czy jesteśmy innowacyjnym krajem, jesteśmy w peletonie, w czołówce, czy daleko z tyłu za innymi krajami. Jak to jest, panie doktorze habilitowany, czyli profesorze?
2: Tak, panie profesorze.
3: No cóż, sztuczna inteligencja to jest dziedzina, w której następuje zjawisko znane w ekonomii pod hasłem wygrywający bierze wszystko. W tej chwili mamy dwóch wygrywających, to są Stany Zjednoczone i Chiny. Na czym to polega w tym przypadku, że wygrywający bierze wszystko? To polega na tym, że w tych właśnie krajach istnieją przedsiębiorstwa, które zarabiają bardzo dużo pieniędzy, ponieważ udaje im się zmonopolizować albo prawie zmonopolizować pewne ważne rynki. Na przykład Google jest takim prawie monopolistą. Jest dosłownie garstka firm, które zarabiają na usługach oferowanych przez duże modele językowe, czyli przede wszystkim przez różne czaty. No i ponieważ te firmy mają bardzo duże dochody, no to jednocześnie są w stanie wydawać bardzo dużo na badania i rozwój, co powoduje, że utrzymują swoją przewagę nad innymi podmiotami, które ewentualnie próbowałyby wejść na ten rynek. No i teraz zwolna, przechodząc do pozycji Polski, za Stanami Zjednoczonymi i za Chinami jest długo, długo nic, no bo nigdzie indziej nie udało się założyć dużego przedsiębiorstwa, które by zarabiało na tyle dużo pieniędzy, żeby to finansowało badania i rozwój w wystarczającej skali, żeby w którymś z tych obszarów związanych ze sztuczną inteligencją osiągnąć przewagę technologiczną nad resztą. I takich przedsiębiorstw w Polsce jest mało, więc one mało pieniędzy, bo one tworzą mało liczącą się grupę lobbującą za publicznymi nakładami na rozwój w tej dziedzinie, a jednocześnie same mało wydają na badania w tej dziedzinie. No nie jest tak, że my jesteśmy szczególnie tutaj upośledzeni. Można powiedzieć, że praktycznie każdy kraj europejski jest mniej lub bardziej upośledzony w stosunku do Stanów Zjednoczonych i Chin. Wydaje się, że nasza pozycja to jest coraz lepsza. Ona stopniowo się poprawia w taki sposób, że o ile powiedzmy 10 lat temu to w polskich ośrodkach naukowych było bardzo mało takich grup, które robiły badania w dziedzinie sztucznej inteligencji na światowym poziomie, no to teraz to w tej chwili takich grup już kilka jest i one są rzeczywiście doceniane na świecie.
1: Ale gdy powiedział pan wygrywający bierze wszystko, jest dwa państwa, które wygrywają, to jest sztuczna inteligencja tworzy pewien ocean. Tak? Nowy ocean i każdy, kto do niego wchodzi w tej chwili, musi zapłacić myto. Musi, żeby wejść do sztucznej inteligencji, żeby rozpocząć z nią działanie, trzeba zapłacić i płacić cały czas pewien... Coś zapłacić, tak? Tym wielkim. I teraz jest, czy to jest dobre rozumienie, że to jest pytanie, kto i na jakich zasadach wejdzie do tego oceanu i co z tego oceanu potrafi wyłowić? Czy będzie na dobrym łowisku, czy na złym łowisku? To jest opis sytuacji prawidłowy, czy nie?
3: Ja nie jestem pewien, że można się z takim opisem sytuacji zgodzić. Jest raczej tak, że to jest obszar, w którym trzeba sobie wyrąbać miejsce zawsze ku wielkiemu niezadowoleniu tych podmiotów, które tam dominują. Wyrąbanie sobie tego miejsca polega na utworzeniu takiej niszy, która bardzo szybko się rozrasta. Czyli powiedzmy...
1: No ale to, co to ma wspólnego z tym twierdzeniem, że wygrywający bierze wszystko? No skoro bierze wszystko, to co można wyrąbać z tego wszystkiego, skoro on ma wszystko?
3: To polega na utworzeniu sobie pozycji monopolistycznej na jakimś rynku, mniej lub bardziej niszowym.
1: No ale jak są dwa monopole, jeden chiński, jeden amerykański, to w takim razie, czyli nie, to jest duopol, tak? To w takim razie jak można sobie pozycję monopolistyczną wyrobić? W jakiej dziedzinie na przykład? W czym?
3: No, popatrzmy na przykład, który się w tej chwili dokonuje na naszych oczach. Jeszcze 2 lata temu nie było czegoś takiego jak humanoidalne roboty, które można sobie kupić, powiedzieć takiemu robotowi, żeby zmył naczynia. Obecnie one potrafią zmyć naczynia, to nie jestem pewien. No ale coś tam potrafią zrobić, powiedzmy. Wykonać prostą czynność w fabryce. Więc nie było takich robotów, a w tej chwili już są. Czyli chińska firma stworzyła taką technologię, no i ponieważ jest pierwsza, to jej pozycja przynajmniej w tej chwili jest monopolistyczna. Jeżeli jej się uda, to jest to wyrąbywanie sobie miejsca.
1: Czyli,
3: tak?
1: Czyli zastosowanie sztucznej inteligencji do czegoś, co się może człowiekowi przydać do czegoś.
3: Tak, dokładnie tak. Tak, więc oni sobie wyrąbali miejsce, w tym sensie, że wytworzyli niszę i na razie są sami w tej niszy. Więc żeby teraz stać się ich konkurencją, no to trzeba zrobić coś jeszcze lepszego.
1: Szczepan Ruman wyrąbał sobie miejsce na parkingu niedaleko radia. Dzień dobry panu.
4: Nie było to proste. Dzień dobry. Przepraszam za spóźnienie.
1: Piotrze, to o tej sztucznej inteligencji.
2: Tak, to znaczy no na świecie przy całej tej walce takiej rynkowej, no bo czy to sztuczna inteligencja, czy jakikolwiek inny produkt, no to jest produkt rynkowy. Z jednej strony to może być technologia, to mogą być właśnie proste produkty, cokolwiek. I w dużej mierze z jednej strony zawsze patrząc na to, kapitał potężny ma znaczenie. Kiedyś się mówiło, że gospodarka była oparta na kapitale, od jakiegoś czasu sprzedaje się w taką teorię, że to jest gospodarka oparta na wiedzy, ale według mnie to jest troszeczkę takie łudne, no bo de facto wiedza może być nabyta przez kapitał, tak? Czyli nawet jeżeli zrodzi się jakiś genialny pomysł, to wiadomo, że jeżeli przyjdzie taki Google, to żadna polska firma nie ma szans, żeby zaproponować czy warunki, czy kupić tą technologię. Oczywiście może ktoś się zaprzeć i powiedzieć, nie, ja nie chcę zagranicznej firmie to sprzedawać, no ale to są unikalne wyjątki. Więc potężny kapitał ma jednak duże znaczenie, dlatego te firmy typu Google i różnego rodzaju inne konglomeraty potężne, globalne, potwierały sobie w różnych częściach świata tak zwane inkubatory, akceleratory nowych pomysłów, wsparcia, venture capital, po to, żeby wychwytywać te super pomysły na jakimś wczesnym etapie i de facto wysyłać je do centrali, czy kupować we wczesnym procesie, bo wiedzą, że to jest to kupno tej wiedzy, tak, na bardzo tanim poziomie, a oni mają maszyny, żeby to skomercjalizować i na tym, nie wiem, miliony zamienić w miliardy. Natomiast oczywiście jest również, no, w teorii nie wiem, marketingu i gospodarki, jak zwał, tak zwał. Nie jestem specjalistą, gdzie teoretycznie to można uplasować. To, że kto wychodzi pierwszy z produktem w danej jakości, no to zdobywa w pewnym sensie monopol przez jakiś czas. No zauważmy do tej pory, jak trwa kwestia, nie wiem, na przykład Jeepa, tak? No Jeep to jest jedna marka, gdzie robi kilka modeli, ale jak ktoś ma jakiś duży samochód, to mężczyźni zwykle znają się na tym, kobiety załóżmy mówią, zobaczy duży samochód, to ten Jeepem jeździ, mimo że to jest jakiś, nie wiem, tam Lexus, BMW czy cokolwiek, Jeepa, ma Jeepa, tak? Idę kupić Adidasy, mimo że kupuję, nie wiem, Nike czy jakieś tam inne buty, ale jakie, no Adidasy kupiłem, tak? A firma Adidas. Więc o to chodzi tak samo. Teraz zauważmy, że przecież był, kiedyś w Polsce mieliśmy, młodsi słuchacze pewnie nie pamiętają, ale gadu-gadu. A potem powstał WhatsApp, gadu-gadu nie miało tej dźwigni, nazwijmy to finansowej, konglomeratu, który by to wspierał, no i umarło śmiercią naturalną, a WhatsApp wszyscy teraz mają, korzystają. Nawet jak ktoś ma, nie wiem, inne te aplikacje, jakieś tam, nie wiem, telegramy, co, no masz WhatsAppa, myśląc o jakiejś innej. Tak samo jest teraz, nie wiem, z czatem GPT. On był pierwszy, na szeroką skalę poszedł i zdobywa w ten sposób monopol, że każdy jak chce wejść w to z domysłu będzie szedł w czata GPT, bo to jest najbardziej znane, to było pierwsze, oni wytworzyli, a inne to już są jakieś kopię, podobnie, mimo że ktoś używa, nie wiem, tam Cloda czy cokolwiek, to masz ChatGPT, no mamy tylko to Cloda się nazywa. W ten sposób, tak? Więc tu jest ta przewaga, która w dużej mierze jakoś się będzie otrzymywała, tak samo jak na rynek ten europejski, rynek samochodów elektrycznych. Wpuszczenie Chińczyków również było błędem, ponieważ na przykład, jeżeli chodzi o samochody oparte o silnik spalinowy, to wszyscy wiemy, że tam, nie wiem, BMW, Audi, one przodowały w tym. Samochody elektryczne to jest znowu nowy produkt, tak? I Chińczycy zalali rynek i teraz ludzie elektryki, gdzie startujemy na nowym rynku, to Audi, czy nie wiem, BMW, czy Volkswagen nie mają przewagi. To jest rynek od początku startowy, więc to są tego typu rzeczy i sztuczna inteligencja to nie jest nic nowego. To już jest od lat, nie wiem, 80. czy jeszcze wcześniejszych, tylko nie było, nazwijmy to, i z jednej strony tak szybkiej mocy obliczeniowej, a z drugiej strony tak dużej ilości danych, gdzie można było praktycznie zastosować te wszystkie rzeczy. I teraz one, że tak powiem, złapały to wszystko, to się skumulowało, no i odpaliło, tak? I widzimy, co się dzieje. Natomiast tak jak no, tu rozmawialiśmy sobie z panem profesorem, no są różne rzeczy, tak? Ten wyścig sztucznej inteligencji trwa na wielu wymiarach. Z jednej strony inteligencja, tu jak moja mama, którą serdecznie pozdrawiam, zawsze mówi, że mądrego człowieka poznaje się po pytaniach, a inteligentnego po odpowiedzi. Więc to są mierniki badania. Natomiast no z tego punktu widzenia na wielu etapach. Z jednej strony technologicznie, gdzie im bardziej skomplikowane procesy można rozwiązywać, te wnioskowanie, te tak zwane osiągnięcie tego AGI, gdzie tutaj no Stany są najprawdopodobniej bliżej, ale z drugiej strony sztuczna inteligencja to jest tak jakby polega na tym, żeby tak jak pan profesor powiedział, no kto opanuje sztuczną inteligencję, opanowanie, pan profesor definiuje, ja się zgadzam w pewnym sensie, no szerokie zastosowanie tego, tak? Czyli no Chińczycy w dużej mierze, no jednak mają szersze zastosowanie. Takim przykładem jest to, tak jak tu wspomnieliśmy, jak ktoś jedzie do Carrefoura, to nie potrzebuje Ferrari, tylko bardziej praktycznym będzie, nie wiem, Passat Kombi, tak? Bo więcej zabiorę. No więc na szeroką...
4: Jest elektryczne Ferrari, wygląda jak Passat Kombi.
2: Tak, za 3 miliony złotych. Generalnie na szeroką skalę to Chiny przodują w tej sztucznej inteligencji. I teraz czy my, Polska? Ja zakładam, że Polska być może intelektualnie mamy możliwość ścigania się w tych najnowocześniejszych modelach, jeśli chodzi o wnioskowanie, aczkolwiek to wymaga dużych mocy obliczeniowych. To są potężne pieniądze, gdzie no, wydaje mi się, że budżet instytucji nie ma tego, ale załóżmy. Natomiast drugą kwestią, gdzie mamy tutaj potencjał, mi się wydaje, i jednak możemy to robić i tu nas nie blokuje, bo to nie są aż takie potężne środki finansowe, to tak zwane wdrażanie sztucznej inteligencji, tak? Budowanie fabryk autonomicznych. Tutaj, z tego punktu widzenia, my nie potrzebujemy technologii zagranicznej. My nie musimy kupować, nie wiem, licencjonowanych software'ów, bo mamy czy to na uczelniach w Polsce, czy na instytutach badawczych osoby, które są w stanie na potrzeby, nie wiem, zwykłej fabryki jakiejś tam do składania czegoś, zaprojektować roboty, oprogramować je i to, żeby funkcjonowało. Więc mamy potencjał tutaj, natomiast jeśli chodzi o wyścig tych takich wnioskowania i tego typu rzeczy, wydaje mi się, że ze względów finansowych no będzie problem.
1: Nie, ale też jest...
2: Plus koszty energii, no to znowu powiedzmy sobie jedną rzecz, tak? No tutaj jest fundamentem tego, tak jak dla oddychania jest tlen, to dla sztucznej inteligencji, no moc obliczeniowa oczywiście, ale energia, tak? Więc jeżeli energia będzie droższa u nas niż wszędzie indziej kilka razy, no to z tego punktu widzenia, no to my jesteśmy de facto no, niekonkurencyjni.
1: Ale to specjalnie wymieniłeś słowo energia po to, żeby obudził się Szczepan Ruman.
2: Tak jest.
1: Szczepan był razem z raportem polskiej grupy, jak to polska grupa?
4: Polskie Towarzystwo
1: PTG, razem z PTG był prezydenta w Belwederze. Prezydenta nie było, ale raport został przedstawiony. Tak, Szczepanie?
4: Tak, raport został przedstawiony i cieszę się, bo akurat wczoraj też inny prezydent, a konkretnie prezydent Francji zrobił duży event, na którym chciał przedstawić swoje...
1: Przemyślenia.
4: No, nie wiem.
1: Za dużo powiedziane. No
4: testament dobrze. Swój, testament, bo już kończy swoją prezydenturę. No i powiedział, że jego testament to jest, że Francja musi się zelektryfikować, ale w oparciu o energetykę jądrową i że Francja jest na super uprzywilejowanej pozycji dzięki temu, co przodkowie zrobili, czyli wybudowali 56 bodajże czynnych reaktorów jądrowych, które zapewniają Francji 3/4 energii. I przy tej okazji został wspomniany, były takie artykuły w Polsce, tam we Francji mają coś takiego, co się nazywa Szkoła Wojny Ekonomicznej, oficjalna instytucja. W 1923 roku Szkoła Wojny Ekonomicznej opublikowała raport, w którym mówiła, że niemieckie NGOsy i różne organizacje prowadziły we Francji bardzo agresywny lobbying, który miał dezawuować energetykę jądrową celem osłabienia pozycji Francji w Unii Europejskiej, a wzmocnienia pozycji Niemiec. No i właśnie Macron to powiedział. Cena energii elektrycznej hurtowa w tej chwili w Francji jest 55 euro, taka średnia, dużo taniej niż w Polsce, podpowiem. W Niemczech 97 euro, we Włoszech 110 euro. I mówił o tym, że ta tania energia doskonale pozycjonuje Francję na przyszłość właśnie do takich zastosowań jak centra danych, które potrzebują jakby tej energii w pasku, czyli 365 dni w roku, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. I że Francja jest na tą nową erę w bardzo dobrej pozycji. No Polska też by była, bo elektrownie węglowe zapewniają.
1: Ja uważam, że jest raport, jesteśmy w dobrej sytuacji.
4: Raport.
1: Bez tego raportu byśmy byli w gorszej.
4: Byśmy byli w gorszej. W każdym razie my idziemy w kierunku drogiej energii, niestabilnej i takiej, na której centrum danych nie zbudujemy, bo na przykład na takiej elektrowni węglowej to mogłoby doskonale funkcjonować.
1: Ale taki robot potrzebuje energii elektrycznej?
3: O, tak. One są zasilane dużo? Akumulatorów.
1: Tak?
4: Muszą się naładować przez noc.
1: No dobrze, ale dobrze. Sztuczna inteligencja, to Piotr wypowiedział, kiedyś rozmawialiśmy na temat Stanów Zjednoczonych i deficytu amerykańskiego, deficytu budżetowego, zadłużenia Stanów Zjednoczonych i doszliśmy do takiego wniosku, że Donald Trump ma dwa wyjścia. Doszliśmy, czyli Piotr doszedł do takiego wniosku, albo razem doszliśmy.
2: Razem.
1: Razem doszliśmy, że ma dwa wyjścia. Wojna. To jest jedno, a drugie właśnie wprowadzenie głębokiej przemiany amerykańskiej gospodarki w kierunku sztucznej inteligencji, w kierunku tego, że będzie opłacało się produkować w Stanach Zjednoczonych. Więc w ogóle wojna o sztuczną inteligencję, bitwa, jeśli chodzi o ten świat sztucznej inteligencji, to jest wojna światowa. To nie jest nic innego, tylko wojna o wpływy, wojna o kontrolę. Wojna o kontrolę nie tylko nad gospodarką, ale nad każdym człowiekiem, tak na dobrą sprawę, bo my jesteśmy coraz bardziej zależnie od sztucznej inteligencji i niedługo będzie tak, jak napisał pan Varoufakis, będzie technofeudalizm, będziemy za wszystko płacić, nie posiadając prawie nic w kieszeniach. Tak, panie profesorze, będzie? No jakaś cywilizacyjna teraz wypowiedź. Cywilizacyjna. Rewolucja. Rewolucja przemysłowa. Kolejna rewolucja przemysłowa. Kolejna zmiana naszych przyzwyczajeń.
4: Elon Musk mówi, że będzie na odwrót. Humanoidalne roboty będą produkować, pracownicy będą niepotrzebni, sztuczna inteligencja będzie wszystko opędzała i wszyscy wszystkiego będą mieli w nadmiarze, bo będzie po prostu output tak wzrośnie, że każdego będzie stać na wszystko. To oczywiście jest nieprawda, ale tylko tak mówię, że, tak,
1: że on tak
4: Elon
1: mówi.
4: Musk tak mówi.
1: A Varoufakis mówi inaczej. To który z nich ma rację?
3: Ja myślę, że...
1: Nie możemy tacy być, wiesz, bierni. Racja jest po środku.
2: Polityk.
1: Polityk. Jest kandydatem z listy nieistniejącej partii politycznej.
3: Rozumiem.
1: Wszyscy jesteśmy kandydatami.
4: Spokojnie, ona się zawiąże.
1: Ona się zawiąże, myślisz? Że będzie, czeka nas rewolucja jakaś? Kiwunki, no, naprawdę?
3: Politycy mają tendencję do koloryzowania i myślę, że tak jest właśnie w tym przypadku.
1: Varoufakisa? Mądry facet. Lewicowy, mądry ekonomista.
3: No, Varoufakis był ministrem finansów w czasach, kiedy Grecja była zadłużona na 200% PKB i została dociśnięta przez swoich wierzycieli, żeby była uprzejma w końcu spłacać długi, z czego on no i oczywiście jak została dociśnięta, to odbiło się negatywnie na jej stanie, z czego Varoufakis wysnuł wniosek, że to właśnie za mało była zadłużona, powinna się jeszcze bardziej zadłużyć na pewnie 500% PKB, to wtedy to by było, znalazłaby się w doskonałej kondycji.
1: No to, więc... to ja będę adwokatem Varoufakisa. To nie on zadłużył Grecję, to po pierwsze. Po drugie, wprowadzenie Grecji do strefy euro to Piotr może wytłumaczy, bo to był myk, który został zrobiony przez Goldman Sachs, czyli wprowadzenie takiej księgowości, które ułatwiło Grecji wejście do strefy euro i ten, który to zrobił, to teraz jest takim najmądrzejszym ekonomistą w Europie, bo jest ten, który ma ten plan europejski, bo to on jest z tej stajni
2: Goldmana.
3: No, to rzeczywiście było tak, że...
1: No właśnie.
3: Strefa euro zaczęła się od tego, że kraje, które tam miały przystąpić, takie właśnie jak Grecja, no ogólnie kraje południa, miały bardzo przewartościowane waluty, w związku z tym, że wszyscy rozumieli, że no, wejście do strefy euro to otworzy, to spowoduje tam nie wiadomo jaki rozwój, więc z tym przewartościowanym parytetem wymiany miały wdrożone euro. W związku z tym ich koszty w tych euro były bardzo wysokie. W związku z tym efektywność ich działalności gospodarczej była niska. No i w związku z tym zaraz po wejściu do strefy euro to się na nich negatywnie odbiło.
2: Tak, bo cały problem z wprowadzeniem do strefy euro to jest tak jakby pozbycie się w pewnym sensie swojej niezależności i elastyczności dostosowania gospodarki, bo kurs walutowy pozwala dostosować koszty pracy czy efektywność, efektywność wytwórczą. No jeżeli, i to jest zawsze przy wprowadzeniu jest taki dylemat, tak? Czy chcielibyśmy wejść do strefy euro, gdzie euro złote będziemy przeliczali po 3 złote, tak, za euro, czyli każdy z nas będzie tak jakby bogatszy w tej strefie euro w krótkim terminie, ponieważ no mając, nie wiem, 300 zł, ja będę miał 100 euro swojego majątku, a jeżeli zrobimy to po 4 zł, to ja będę za 300 zł miał mniej niż 100 euro, tak? Ale z drugiej strony, z perspektywy konkurencyjności gospodarki dla procesów wytwórczych znowu jest przeciwna, czyli ludzie, którzy mają majątek, woleliby wprowadzać po kursie tym niższym, czyli 3, żeby złoty był mocniejszy, a ci, którzy produkują na eksport, wytwarzają rzeczy, które sprzedawali za granicę, chcieliby, żeby było po 4 czy po 5 euro, bo jego produkty, gdzie on chce 100 zł, będą tańsze. No i jeżeli wprowadza się w złym kursie, a to trudno jest dobrać prawdziwy kurs de facto, no to zawsze gdzieś tam się to ubije. Plus, jeżeli gospodarka strukturalnie jest niedostosowana, a nie wyobrażam sobie, żeby kiedykolwiek realnie gospodarka grecka, nie wiem, hiszpańska czy włoska, no włoska jest, zależy czy północ, czy południe, tak, ale krajów południa, gdzieś inna kultura de facto społeczeństwa miała tę samą działalność i tą samą wytwórczość i efektywność jak gospodarki tak zwanej północy. No i jeżeli to nie jest dostosowane, to kurs walutowy powodował, że zawsze się to dostosowuje. Tak jak my dzięki temu, że był kryzys, złoty się osłabił, tam nie wiem, w 2008 roku, czyli jak ten kryzys wybuchł i wcześniej dolar złoty był po 2 złote, a jak był kryzys, to było po 4 i nawet tam bliżej 5, tak? I dzięki temu eksport rusza i zaczynamy pobudzać gospodarkę. No więc z tego punktu widzenia to był błąd. Tu jak Szczepan wspomniał, że ośrodki niemieckie, ten raport pokazał, że ośrodki niemieckie produkują, krytykując wytwarzanie energii atomowej we Francji, to ja tylko jedną rzecz, żebyśmy też porównali to, o czym rozmawiamy ciągle, ten tak zwany też statecraft, który w naszej dyskusji krąży, jak zarządzanie państwem, państwo powinno wyglądać. Ja będąc ministrem finansów, pod koniec swojej kadencji, już jak przed wyjazdem do Stanów, rozmawiałem z człowiekiem, który odpowiadał za tego typu działalność państwa i prosiłem go, żeby wykorzystał swoją instytucję do napisania raportów w Bułgarii i w Rumunii, kilku raportów, czy wynajęcia instytucji do napisania kilku raportów, które by mocno debatę pobudziły w tych krajach, pokazując negatywne efekty wejścia do euro. Bo z punktu widzenia Polski, im więcej krajów w Unii Europejskiej wchodzi do euro, dla nas jest to bardziej negatywne, ponieważ jest nas mniej, nasz głos jest mniej słyszalny i w pewnym momencie dojdzie do momentu, kiedy będziemy tak jakby wciśnięci do tej strefy euro, co jest
4: Anschluss do strefy
2: nie naszym interesem. No to ja rozumiem, że w Niemczech NGOsy nie miały problemu generowania tego we Francji, a ja słyszałem, że ten człowiek, no tak jakby kpiąco ze mnie, pan chyba za dużo filmów się naogląda, tak? No więc pokazuje to, jak nawet działalność instytucji, która powinna tego typu rzeczami się zajmować, nie była w stanie wygenerować, nie wiem, zamówić 2-3 raportów w Bułgarii, w Rumunii, ja nie mówię w Stanach Zjednoczonych, gdzie by się bali, że nie wiem, no w Rumunii, w Bułgarii negatywnych do euro. No to pokazuje, że my mamy problem nie tylko ze sztuczną inteligencją, ale no z prawdziwą chyba mądrością.
1: Ja mam właśnie problem z własną, pan profesor nie.
3: No tak, tak. No to pełna zgoda, więc z tą Grecją no to było tak, jakby Polska wstępowała do Unii, do strefy euro, prawda, zostało to poprzedzone intensywnymi inwestycjami w Polsce, więc złotówka zrobiłaby się bardzo droga, czego rezultat byłby taki, że powiedzmy euro kosztowałoby 2 złote. No więc oczywiście cieszymy się, że euro kosztuje 2 złote, bo to oznacza, że możemy tanio kupować rzeczy za eurosy, bo eurosy są tanie, prawda? Tylko, że co to oznacza dla naszych przedsiębiorstw, prawda? To oznacza coś takiego, że za każdy zarobiony euro to są tylko dwie złotówki, które są potem do wypłacenia pracownikom, prawda? Podczas gdy no, euro teraz kosztuje 3,5 złotego, w związku 4 złote, w związku z tym teraz każdy euro jest przekłada się na więcej złotych na te wypłaty. Więc w takiej sytuacji była Grecja. Natomiast jeśli mogę się odnieść do Donalda Trumpa i tej recepty na pokonanie kryzysu w postaci sztucznej inteligencji, no to jest moim zdaniem zupełna iluzja. Stany Zjednoczone kroczą tą samą drogą, którą wcześniej przeszła Wielka Brytania, która najpierw była mocarstwem, potem upadła, jeszcze wcześniej były Niderlandy, potem jeszcze wcześniej to była Hiszpania, tak, czyli złota era hiszpańskiego imperium kolonialnego. Wcześniej to były
1: Wenecja.
3: Imperium Mongołów, jeszcze wcześniej to było imperium Abbasydów, tak? Więc imperia
1: Bizancjum było.
3: Tak,
1: Rzym, Bizancjum, Persja, Grecja.
3: Tak, Rzym i tak dalej.
1: Co ci się nie podoba w Bizancjum?
4: Mi się podoba to, że Bizancjum było tym drugim płucem Europy i przetrwało 1000 lat dłużej niż to pierwsze i chciałbym, żeby tak w Unii Europejskiej było, bo dla strefy euro to
1: drugie płuce.
4: Dla strefy euro ja nie widzę za wiele nadziei, jak się spojrzy na wykres wzrostu gospodarczego strefy euro za ostatnie 18 lat od wdrożenia traktatu lizbońskiego w 2008 roku. To jest taka linia płaska, raczej bym powiedział. Stany Zjednoczone w tym czasie urosły 2 razy, Chiny urosły 4 razy. Strefa euro zostaje w tyle. Trump, to czy mu się uda ze sztuczną inteligencją, to zaraz do tego możemy wrócić. Natomiast na pewno udała mu się wizyta w Pekinie, w czasie której uzgodnił deale dolaro-jenowe, które już są istotniejsze niż współpraca dolarowo-eurowa, dlatego że Chiny wyprzedziły strefę euro. Strefa euro stoi w miejscu. Od 18 lat nie wiem, jak długo trzeba stać w miejscu, żeby zobaczyć, że coś się robi nie tak, ale najwyraźniej strefa euro...
1: Jeśli długo stoi w miejscu i biegasz, to w którymś momencie jesteś pierwszy.
4: No, to jest ciekawe, ale tutaj nie ma kółek. To generalnie
1: nie ma.
4: Chiny i Stany Zjednoczone uciekają nam, a my po prostu stoimy.
1: Ale także. Pan, bo pan profesor nie dokończył zdania, tylko chciał dokończyć, że upadną te Stany Zjednoczone.
3: No, w tej chwili Stany Zjednoczone są zadłużone na 125% swojego produktu krajowego brutto. Biuro Analiz Kongresu rok temu oceniało, że Stany Zjednoczone nie będą spłacać swojego zadłużenia i ono będzie tylko rosło do momentu, kiedy te prognozy w ogóle były sformułowane, czyli zdaje się do 2060 roku i wtedy zadłużenie miało osiągnąć 160% PKB. No więc to oczywiście jest nie do utrzymania. No, Trump może opowiada, czy może nawet jego doradcy i on sam wierzą, że uda się zaprząc sztuczną inteligencję do tego, żeby wykonać taki skok gospodarczy, który spowoduje, że amerykańskie PKB zrobi się duże w porównaniu z tym zadłużeniem. No i w taki sposób to państwo ucieknie przed pułapką zadłużenia. No, moim zdaniem to nie ma szans. Stany Zjednoczone tutaj kroczą drogą właśnie tą, którą wcześniej kroczyły te mocarstwa, które dochodziły do pewnego apogeum swojej potęgi, a potem następował ich schyłek. No, ten schyłek zawsze polega na tym, że w momencie apogeum takie mocarstwo bierze na siebie rozmaite zobowiązania. Te zobowiązania są zawsze finansowane długiem, ponieważ każdy inny sposób finansowania tych zobowiązań jest niepopularny politycznie, no bo to, to trzeba by albo podnieść podatki, albo spowodować inflację, prawda? Więc, no, a z drugiej strony jest rozwinięty rynek finansowy, więc lepiej jest wziąć po prostu kredyt. Amerykański deficyt budżetowy to jest, utrzymuje się cały czas od lat tam na poziomie 5% PKB, więc to zadłużenie będzie tylko rosło, aż pojawi się galopująca inflacja. Historycznie to takie problemy były rozwiązywane, po prostu znajdowały taki swój finał. Mianowicie dług był spłacany drukowanym pieniądzem.
1: A tam drukowany pieniądz jest od lat, tak będzie. Panie Piotrze.
2: Drukowany, niedrukowany. Pieniądz jest pieniądz. Nie, ale generalnie, tak, no, tak pan profesor mówi, to bardzo dobrze opisał to w swojej książce taki, no, legendarny inwestor Ray Dalio. On napisał Changing World Order. On o tym mówi już od paru lat. On przeanalizował historię wstecz, mówi 400 lat, różnego rodzaju upadki i starał się zdiagnozować, co jest powodem tak jakby tego, że kraje właśnie w pewnym momencie upadają, tak jak pan profesor tutaj wspomniał. I on diagnozuje, że to są zwykle problemy wewnętrzne, problemy zewnętrzne, nadmierne zadłużenie i w Stany tak jakby wszystkie te czynniki spełniają, tak? Polaryzacja jest historycznie chyba największa w Stanach Zjednoczonych. Walka klas, czyli zróżnicowanie społeczne też jest na jakimś tam maksymalnym poziomie. Problemy, no, międzynarodowe też się wytworzyły. No i jest tak zwany pretendent, który chciałby zająć to miejsce. Tutaj on wymienia Chiny. Czy on mówi, że to już jest nie do utrzymania? Nie do końca. Natomiast, no, widzi, że to jest potężne wyzwanie. I tak jak wspomnieliśmy, tak? Prezydent Trump i środowisko finansowe zakłada, że być może sztuczna inteligencja będzie tą technologią, która zwiększy właśnie PKB, ten mianownik de facto, zwiększy produktywność w gospodarce. Na razie tego nie widać. Te raporty, które mówią o zastosowaniu sztucznej inteligencji, nie wiem, tam pół roku temu chyba MIT opublikował raport pokazujący, że 98% przedsiębiorstw, które wprowadziły sztuczną inteligencję, nie ma z tego w ogóle zwrotu. Są to po prostu koszty, które tak jakby się nie zwracają. Tak jak się szeroko mówi, że sztuczna inteligencja zastąpi nas, białe kołnierzyki, to jest szeroko. Z drugiej strony dane, które wychodzą, pokazują, że jest to bardzo kosztowne. Microsoft ostatnio zablokował korzystanie z Claude'a, z Anthropic'u swoim programistom, ponieważ w ciągu tam tych pierwszych 4 miesięcy chyba zużył cały roczny budżet na to, tak? To jest strasznie drogie te tokeny. Ostatnio pojawiła się informacja, że któraś z firm, która jest klientem Anthropica, ponieważ oni zaczynają publikować dane przed swoim IPO, bo poufnie złożyli wniosek po IPO, a cały świat o tym wie już. Jakaś firma bliżej niezidentyfikowana przez niby nieuwagę wymarnowała tokeny u Anthropica za $500 milionów, tak? Czyli jakaś firma nabiła sobie taki rachunek, tak jak pamiętamy kiedyś w latach 90. te wysokopłatne numery, tam się dzwoniło za 3 zł za minutę, czy ileś to tam było, tak? I były przypadki, że ktoś nabił tam jakieś kolosalne te. No więc generalnie tu jest podobny case, więc to pokazuje, że wykorzystanie sztucznej inteligencji jednak na chwilę obecną jest zbyt kosztowne versus tego, no, gdzie no, siła normalna może być. I no, było, mówiło się jeszcze pół roku temu, czy rok temu, że programiści nie będą potrzebni i programista jest niepotrzebny, to dane znowu pokazują na tych platformach w Stanach Zjednoczonych, gdzie się pojawiają zatrudnienia dla programistów, że ofert pracy dla programistów przybyło dużo więcej niż, nie ma redukcji, ale jeszcze nawet przybyło, ponieważ jest coraz więcej kodu i no, trzeba go na bieżąco utrzymywać jednak. Więc nie zawsze te nasze intuicyjne rzeczy są spójne, natomiast pamiętajmy jedną rzecz, że to, co mówią ci Elon Musk, tak jak rozmawialiśmy, tak, który mówił, że leci na Marsa i tam podawał datę, nagle to zaczął przesuwać. Tak? Rozmawialiśmy, że to jest technicznie trudne, a wykonalne na razie, ponieważ no, promieniowanie, wiele lat się leci, ludzie, którzy lecieli na ISS na pół roku, wracali z problemami, gdzie był problem z mięśniami i całym, no to jak kilka mają tam, nie wiem, na Marsa lecieć, jak to. Także pamiętajmy jedną rzecz, że ci technologiczni, nazwijmy to panowie, którzy są, typu Elon Musk, czy ten pan od Anthropica, czy teraz od OpenAI, oni wchodzą na, nie tylko politycy sprzedają marzenia, ale oni tak samo sprzedają marzenia. Jeżeli mają wyjść na giełdę Anthropic, OpenAI i SpaceX, no to wiadomo, że będą opowiadali niestworzone rzeczy, przecież ten cały story z mytosem, które pojawiło się Anthropica, tym tajnym sztuczną inteligencją, która jest w stanie hakować systemy i wchodzić wszędzie do systemów, też się pojawia nie bez powodu, no bo bo chodzi o wycenę. Ci panowie chcą się po prostu sprzedać jak najdrożej. Krąży plotka o Nvidia, że Nvidia stworzyła spółkę, wydmuszkę, im sprzedała swoje chipy, żeby nie pokazywać, że one się już nie sprzedają. Pożyczkę, ta spółka wzięła pożyczkę od innej spółki spoza i w ten sposób to działa, a korzysta z tych chipów SpaceX. Różne, brzydko mówiąc, machlojki się robi

0: funkcjonuje, tak? Są kraje, które miały, nie wiem, 80, 90, 100 i nagle inwestorzy mówią, okej, to ja już nie chcę. Także tego, ten tipping point, gdzie on będzie, trudno jest wymodelować. Albo przez wysoką inflację z tego się wychodzi, albo przez restrukturyzację zadłużenia. Restrukturyzacja zadłużenia przez Stany Zjednoczone byłaby, no, trudno sobie wyobrazić taki finansowy armagedon, bo to przemodelowałoby świat finansów, który na dzisiaj znamy, tak na dobrą sprawę. W jakim kierunku to idzie? Mi się wydaje, że na chwilę obecną narzędzia, które są, i dopóki Stany Zjednoczone będą tą siłą taką militarną na świecie, to dolar będzie walutą rezerwową świata, bo z drugiej strony to, czy coś jest walutą silną, czy walutą słabą, czy jest walutą rezerwową, czy nie, to jest na tle czegoś. I teraz sobie wyobraźmy jedną rzecz. Świat się wali, wiemy jak jest, jak to funkcjonuje i gdzie chcemy mieć swoje oszczędności, w jakiej walucie. No i wszyscy z domysłu mówią, no de facto dolar jest najbezpieczniejszym walutą, jak chciał, tak zwał, najbardziej pod różnymi względami, najbardziej płynną, najbardziej wiarygodną, rule of law w danym kraju funkcjonuje, no można za dolara na każdym, w każdym świecie można kupić, nawet za banknoty dolarowe w Afryce, nie wiem, w Rosji, no wszędzie, gdzie człowiek sobie wybierze, w trzecim świecie, w Wenezueli, tak? A za euro, czy za jakieś inne waluty, no to już tak, no, albo juana chińskiego, który jest niewymienialny, tam nie ma w ogóle rynku finansowego takiego normalnego, jaki my znamy. No, więc ja bym tutaj nie snuł czarnego scenariusza. Na pewno są wyzwania przed Stanami Zjednoczonymi, natomiast to nie jest to, że już za, nie wiem, tam 5-10 lat Stany Zjednoczone przestaną być liderem światowym. Bo, ja bym tak nie grał w to.
1: Dwie metody są. Można albo podwyższyć PKB swoje, albo obniżyć innych. I ten drugi model też jest... No jak nie?
0: No nie. To znaczy w światowym udziale, ale natomiast to jest nominalne PKB, tak? Dług do PKB to jest nominalna kwota zadłużenia przez nominalne PKB swoje.
1: Nie, ja
0: tak
1: mówię o tym sporze geopolitycznym, że można na przykład zbombardować coś i wtedy PKB danego kraju jest zmniejszone.
0: Liczby PKB w geopolityce nie mają takiego znaczenia z punktu widzenia, nazwijmy to, procentowego udziału relatywnego. Bardziej PR-owo. No, de facto w geopolityce, no to z jednej strony realne, jeśli mówimy o czasach pokoju, tak, no to generalnie siła gospodarcza, czyli to, gdzie się ma firmy, czy technologie, tak, no bo zauważmy jedną rzecz, że wyobraźmy sobie, że, nie wiem, Google odcina teraz Europę od swoich technologii. No i jednym z najbardziej przeciwników podatku cyfrowego wprowadzenia na firmy technologiczne w Europie były Niemcy. Bo doskonale wiedzą, że nie ma technologii w Europie, która by mogła zrobić replacement tej technologii, więc wkładanie podatków na to podniesie ceny usług i de facto przedsiębiorstwa niemieckie i konsumenci dostaną po portfelu, więc nie wiem, no i to jest narzędzie geopolityczne, a z drugiej strony, no wracając do Clausewitza, no to siła militarna, tak? Wojsko, użycie siły, my o tym ciągle zapominamy, jest to element polityki, narzędzie polityczne, tak? Mogą być podróże, a mogą być podróże czołgów. I gospodarcze, tak.
1: Szczepanie, uratuj Stany Zjednoczone.
2: Ja myślę, że Stanów nie trzeba ratować. One na pewno są na tej drodze, co wszystkie inne imperia przed nimi i po nich, ale nie wiadomo, w którym momencie tej drogi są.
0: To jest filozoficzna myśl.
2: No właśnie, więc jeszcze to może długo trwać. Na razie myślę, że my powinniśmy się bardziej przejmować tym,
1: że w Polsce
2: Unia Europejska od wprowadzenia traktatu lizbońskiego pauzuje gospodarczo i nie rośnie. My rośniemy, ale ten nasz wzrost wyczerpał swoje silniki dotychczasowe. Potrzebujemy nowych silników wzrostu. Z najdroższą energią na świecie nie będziemy ich mieli. I to jest nasz problem. Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to tak ostatnio sobie myślałem, że Donald Trump jest jednak postacią taką tragiczną, dlatego że jemu zostały jeszcze 2 lata na tym stołku z hakiem, a ci, którzy go wybrali, czyli ten wianuszek tych miliarderów, którzy te opowieści raz tworzą takie, raz takie. Bill Gates mówi, że musimy walczyć z ociepleniem klimatu, jak chce nas zagonić do, żebyśmy siedli do Teamsów i mniej podróżowali. Potem jak widzi, że mu rośnie zużycie energii na tych Teamsach, to mówi, że już zrobiliśmy wystarczająco dużo dla klimatu, bo teraz Microsoft potrzebuje taniej energii i tak dalej. Oni zostaną. Ci goście zostaną. Ci, którzy byli w samolocie Air Force One, lecieli z Donaldem Trumpem do Chin dobijać tam różne deale z Chińczykami. Ci wszyscy CEOs, właściciele tych wielkich firm, oni będą w samolocie za 3 lata z jakimś innym prezydentem lecieli gdzieś indziej, a to już nie będzie Donald Trump, więc on taki biedny, stara się, że ten swój podpis na dolara włoży, do paszportu złoży, pomnik sobie złoty

0: postawi, no ale to już jest to tylko wszystko, chwila.
1: A potem zdejmą ten napis ci, którzy, z biblioteki ci, powiedzą, dokładnie, że nie.
0: Ci, którzy go potrzebowali w tym momencie, żeby jakoś tam kurs państwa poprowadził w tym kierunku, w którym dla nich to jest korzystne, no to go wybrali, a to nam za chwilę wybiorą kogoś innego.
1: To, co mamy im teraz, współczujemy tym wszystkim komu? Miliarderom?
0: Nie, miliarderom nie. Właśnie chodzi o to, że oni...
1: Oj, biedacy, zostaną się bez Trumpa. No coś...
0: Oni wybrali duet Biden-Kamala, żeby przegrał. Wybrali duet ten Trump-Vance, żeby wygrał. Przecież oni dają na obie strony swoje dotacje. Za dwa lata wybiorą tam jakiś inny duet. I wszystko będzie się toczyć. Chodzi mi tylko o to, że Donald w tej chwili takie patrzenie, że Trump to, Trump tamto, on realizuje politykę państwa. To państwo ma swoją jakąś elitę strategiczną. Ta elita potrzebowała tego typu polityki w tym momencie. On jest narzędziem.
2: Słowo komentarza, mianowicie jest taki wybitny historyk powszechny, Neil Ferguson. Tak. No, ja sformułował takie prawo Fergusona. Prawo Fergusona mówi, że jak mocarstwo wydaje więcej na obsługę swojego zadłużenia niż na wojsko, no to staje wobec dużego ryzyka utraty swojej mocarstwowej pozycji. To znaczy utraci tą mocarstwową pozycję. Znaczy historycznie to takie państwa w takiej sytuacji traciły swoją mocarstwową pozycję poza szczególnymi, nietypowymi przypadkami. No i co to znaczy? Co to w praktyce by miało oznaczać? No oczywiście nie coś takiego, że Stany Zjednoczone raptem staną się takim państwem, powiedzmy, no nie wiem, jak Meksyk, tak? To cały czas będzie bardzo silne państwo, jeszcze długo będzie bardzo silne państwo, natomiast jego sprawczość może być coraz mniejsza. Po prostu nie będzie w stanie udźwignąć realizacji swoich interesów za granicą, jakie by te interesy nie były. No i teraz to oczywiście nie przeczy praktycznie niczemu, co tutaj panowie powiedzieliście. Mianowicie zgadzam się, że my mamy poważniejsze problemy. Jedyne właściwie, co z tego wynika, to, że nasze rachuby, że Ameryka nas uratuje, jak będziemy mieli problemy, no to są po prostu bardzo ryzykowne, jeżeli ktoś takie nadzieje ma.
0: Ktoś ostatnio zwrócił mi uwagę, że rok jest podobny do 1939, bo Polska zawarła umowę z Francją i z Wielką Brytanią, pakty obronne.
1: Tutaj zawarła.
0: No właśnie.
1: Ale jeszcze będziemy mieli pakty z Niemcami.
0: To na pewno.
1: A na koniec pakt z Rosją.
3: Już był reset.
1: No dobrze, ale to bo Piotr Nowak powiedział o tym, że my jesteśmy w gorszej sytuacji. Ta gorsza i trudna sytuacja, pan Paweł Wawrzyński również to podkreślił, że mamy większe problemy. Jakie problemy? Jaka gorsza sytuacja? No dobrze, mam zapytać, tak? Forsa. Nie ma forsy.
3: No nie ma forsy, znaczy... O ile Stany mogą mieć zadłużenie 120 i więcej, i to jest waluta rezerwowa świata, więc sobie może pozwolić na wszystko de facto. Natomiast my w Polsce, no polski złoty nie jest walutą rezerwową, nawet regionu, niestety. Plus mamy ograniczenia konstytucyjne. No, dług Polski nie może przekroczyć 60% do PKB. Oczywiście to jest nomenklatura polska, liczona Polska, to jest trochę inna niż unijna. Unijna już się w tym roku dotkniemy 60% najprawdopodobniej według tej nomenklatury takiej naszej, co jest konstytucja zapisana, dotkniemy najprawdopodobniej w 28, a najpóźniej w 29 roku. No i ktoś, kto wygra wybory w przyszłym roku, niezależnie kto to będzie, stanie przed potężnym dylematem, że będzie musiał w pierwszych latach, dwóch latach swojego rządu robić potężne cięcia albo utrzymanie wydatków, które są, czytaj, musi to sfinansować czymś, czyli podnoszenie podatków. Nie ma innej drogi do tego. No i o ile, tak jak wspomnieliśmy, Stany Zjednoczone są o tyle, mimo że mają większy dług do PKB, no jednak to są Stany Zjednoczone. Im świat pożycza, mają wewnętrzne instytucje, wewnętrzne bogactwo, mogą sobie ten dług sami w pewnym sensie finansować. No my nie mamy takich zasad.
1: No dobrze, ale ja to jednej rzeczy nie rozumiem. Dlaczego tego długu nie może spłacić Narodowy Bank Polski? No, z jakiego powodu? No,
2: to też by oznaczało inflację.
3: Dokładnie. No,
1: jakby spłacił dług Polski, dlaczego by to spowodowało? No bo nikt by, ma euro, ma dolary, ma złoto. To
3: nikt by nie chciał. Nie. Znaczy, gdyby Narodowy Bank...
1: Z czego to on się śmieje?
0: No, bo ten temat już był poruszany w tym
1: poruszany,
0: studiu.
1: Był poruszany, to prawda, ale wciąż... co mam zrobić, jak nie rozumiem tego? Dlaczego po prostu mając w Banku Polskim forsę, dlaczego...
0: Bo by nie miał. Bo by ją zapłacił, by nie miał, a ta ale forsa jest zabezpieczeniem naszej wiarygodności.
1: Ale ona jest zabezpieczeniem wiarygodności na wypadek, gdybyśmy wpadli w tarapaty, jeżeli jesteśmy w tarapatach.
0: Jeszcze nie jesteśmy w tarapatach.
2: Ja już panu mówię, dlaczego tak się nie może wydarzyć. Mianowicie nasza wartość dóbr i usług wyprodukowanych w Polsce w ciągu roku jest wyrażone, to jest pewna wielokrotność ilości pieniędzy w obiegu. No jeżeli mianowicie to zdaje się jest tak, że
1: już mnie pan nie przekonał.
2: Pieniędzy w obiegu jest w ogóle 10 razy mniej niż tego PKB. Więc gdyby Narodowy Bank Polski spróbował spłacić nasze zadłużenie, to spowodowałby, że ilość pieniądza jest 5 razy większa, co oznacza, że ceny musiałyby wzrosnąć 5-krotnie.
1: Dobrze, rozmawialiśmy o tym, ale nadal się nie zgadzam. A skąd Narodowy Bank Polski ma te rezerwy?
2: Narodowy Bank Polski ma te rezerwy stąd, że ponieważ gospodarka rośnie, to Narodowy Bank Polski musi dostarczyć pieniędzy, więc dostarcza pieniądze w ten sposób, że kupuje złoto za wydrukowane złotówki.
3: Znaczy rezerwy uzyskuje...
0: Gdzieś ten pieniądz trzeba wydrukować.
3: Bank centralny uzyskuje rezerwy swoje walutowe z nadwyżki eksportu nad importem, tak? Czyli jeżeli polskie przedsiębiorstwa wytwarzają więcej produktów w gospodarce niż my kupujemy za granicą, czyli na przykład sprzedajemy więcej rowerów do Niemiec niż kupujemy, nie wiem, BMW, no to jeżeli sprzedamy rowery za 1 000 000 euro i dostaniemy ten 1 000 000 euro nasze przedsiębiorcy, bo Niemcy płacą im w euro, a za kupione BMW zapłacimy 500 000 euro, to polskie przedsiębiorstwa mają w ręku 500 000 euro zostawione i muszą iść do banku centralnego, czy do banków zwykłych, a banki do centralnego i zostawiają te euro sobie, nazwijmy to, w banku centralnym, on im daje złotego, no bo oni chcą
1: ale
3: operować, zapłacić pensję.
1: Ale mamy trwały deficyt w handlu zagranicznym.
3: Nie mamy. I to jest jedna rzecz. Nie? A druga rzecz, które bardzo mocno rezerwy nam urosły,
0: tak było.
3: Bardzo mocno rezerwy nam urosły od momentu, proszę sobie zauważyć, wejścia Polski do Unii Europejskiej z jednego prostego względu. O tym się tak jakby nie mówi, ale Narodowy Bank Polski od momentu wejścia naszego do Unii Europejskiej co roku robi tak zwane QE, drukowanie pieniądza. Dlaczego? Ponieważ jeżeli netto rocznie my jako Polska jesteśmy beneficjentem około, nie wiem, tam teraz jest na poziomie 5-6 miliardów euro, ale wcześniej było, nie wiem, na poziomie na przykład 8-10 miliardów euro, to minister finansów co roku z budżetu europejskiego po zapłaceniu składki otrzymuje pieniądze i to załóżmy rocznie to jest, nie wiem, niech będzie 5, czy teraz, nie wiem, do 10 miliardów euro, żeby to zrozumieć, 10 miliardów euro i może to zamienić albo na rynku, jeżeli to zamieni na rynku, to nie zwiększa, nie ma wpływu na rezerwy Banku Centralnego, albo tak jak, no ja będąc, pełniąc tą funkcję wiceministra finansów się tym zajmowałem, chodziłem do banku centralnego w 99% przypadków i oddawałem to do banku centralnego. I on, biorąc ode mnie rocznie 10 miliardów euro, wkłada to na kupkę rezerw, których ma, nie wiem, tam 250 miliardów euro teraz już, to policzmy sobie te wszystkie lata średniorocznie po, nie wiem, 7 miliardów euro netto dodajmy.
0: Jeden Piotra Spacer i miliard euro.
3: I drukuje te pieniądze, no bo nie ma złotego, on drukuje tego złotego i daje mi, ja go wpuszczam do gospodarki, więc to QE, takie drukowanie pieniądza było cały czas. Gdy bank uważa, że nasza gospodarka rośnie za wolno i tego pieniądza byłoby za dużo, to powie mi, słuchaj, ja nie chcę tych pieniędzy i sprzedaję na rynku, tak? No i stąd się biorą de facto rezerwy, nie?
0: Ale Krzysztofie, pozwól mi jeszcze jedno...
1: Powiem, źródło sztuczna inteligencja, czyli pana dziedzina, TVN24, 7,5 miliarda deficytu Polska ma euro. W obrotach towarowych odnotowano deficyt handlowy na poziomie 7,7 miliarda.
3: Ale towarowych jeszcze są usługi, tak?
1: No bo, w usługach.
3: Tak, bo mamy i towary, i usługi. Trzeba to skumulować. To może być za kwartał, za ostatnie. Ja sprawdźmy sobie historię przez wiele lat.
2: Bilans kapitałowy.
0: Uświadomiłem sobie...
3: Piotr, to kapitałowy mam ujemny, bo dużo dywidend wychodzi.
0: Piotr zdemaskował tajny sojusz pomiędzy premierem i prezydentem.
1: O!
0: Premier dobija do granicy 60% zadłużenia, żeby trzeba było zmienić konstytucję, a prezydent położy projekt zmiany konstytucji.
3: Ja nie wiem, bo...
0: I powiesz, że zmieniamy, ale na taką.
3: Znaczy, ja zastanawiam się,
0: bo... I te dwa momenty się spotkają.
3: Nie, bo zastanawiam się z innej kwestii. Jeżeli premier będzie, podchodzi
0: no
3: obecnie...
0: No tak, ale w Stanach byśmy... Chodzi mi o to, w Stanach mają te swoje shutdowny governmentu, tak?
3: Tak, tak.
0: Możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że polskie siły polityczne, tak jak nie są w stanie się w żadnej sprawie dogadać, nie będą w stanie się dogadać w sprawie zniesienia tego limitu 60%, i ktoś przy okazji będzie mówił, dobra, no to jak grzebiemy w konstytucji, to pogrzebmy trochę bardziej, to jeszcze zmienimy. Ja, to, tam, to, siam, to.
3: To znaczy, gdyby to było, gdyby to miało tak być, to te rozmowy powinny zacząć się już dzisiaj. Bo wiemy, że ten proces będzie długotrwały. Ja boję się takiej sytuacji, że w naszym kraju od dwóch lat konstytucja de facto jest kompletnie nieszanowana i może się okazać, że minister finansów powie, no mamy 60% PKB, długo do PKB, no ale ja emituję dalej, no i co? I co mi pan zrobi, że konstytucję łamie? Jaka jest sankcja w Polsce za złamanie konstytucji? Trybunał Stanu. No i co Trybunał Stanu? No i to jest problem, tak? De facto mamy w pewnym sensie konstytucję, za której złamanie, czy nawet jakiś minister, który złamie ustawę, konstytucję, czy ustawę czasami, przecież w wielu ustawach nie ma sankcji za złamanie ustawy. Jeżeli minister powoła osobę na stanowisko X, która nie spełnia formalnych wymogów w tej ustawie, no i co?
1: Ale to poczekaj, no i co?
3: No i tak,
1: łamana konstytucja jest w tylu punktach, że nie ma, że to
3: no więc,
1: tak jest, że to jest...
3: Jeżeli inwestorzy nie rzucą wtedy, nazwijmy to, polskiego rządu, no nie daj Boże, na kolana, no to może minister se drukować dalej. Ja nie wiem, czy prawnicy podjęli decyzję, że to jest dług nielegalny, czy no niezgodny z konstytucją, ale no i co?
1: Ale wracam, no był program SAFE, który Narodowy Bank Polski miał uzupełnić te 200 miliardów. To znaczy, że te 200 miliardów jakby trafiło, to by spowodowało to wszystko, o czym panowie
3: mówili. Ale nie, spokojnie.
1: O czym panowie
3: tylko
1: mówili, czy to
3: nie.
1: Co innego? Bo nie. To rozumiem, co powiedziałeś, tylko mnie to nie przekonuje.
3: Tylko,
1: że ktoś ma forsę i nie może spłacić za pomocą tej forsy długu, który nie trafi na polski rynek i ma spowodować jakąś inflację albo cokolwiek innego. Nie będzie płacił odsetek, będzie bogatszy.
3: Ale zaraz, zapominaj jednej rzeczy. Safe to nie było tak, że to jest 200 miliardów. Nie zapomnijmy, że safe to nie jest tak, że to jest 200 miliardów złotych, tak?
1: Tak.
3: Rzuconych w momencie. Te 200 miliardów złotych z sejfu, nieważne w jaki sposób on będzie finansowany, czy tym niemieckim, czy europejskim,
0: no właśnie,
3: szkodliwym.
0: Jakby wypłynął do innych krajów, to u nas nie będzie efektu.
3: Nie, to jest fazowane. Te pieniądze będą wchodziły do gospodarki przez 4, 5, 6, 7 lat. To jest raz. Dwa, teoria ekonomii mówi, że pieniądze wrzucone w zbrojenia nie generują inflacji w szeroko rozumianej gospodarce. Okej, druga runda, bo pracownicy więcej zarabiają, jacyś no ale generalnie inflacja nie dotyczy czołgów, bo nikt tego nie kupuje, nie wiem, uzbrojenia 155 mm i tego typu rzeczy.
0: To
3: więc to jest trochę takie, natomiast nie zapominajmy innej rzeczy. Rząd, bo za inflację odpowiada oczywiście bank centralny, ale polityka monetarna musi być zsynchronizowana z polityką fiskalną. Jeżeli minister finansów w tym roku, w zeszłym roku i w 2024 roku miał 7% deficytu PKB, czyli on te pieniądze de facto pożycza, tak jakby on dodrukowywał te 7% sobie wrzucał do gospodarki, tak? No bo on emituje obligacje i duża część obligacji na przykład jest kupowana, nie wiem, przez instytucje zagraniczne. To są pieniądze, które są tak jakby nowe, z zewnątrz wchodzą do nas i wrzucają do gospodarki, więc może bank centralny próbować hamować inflację, ale jeżeli minister finansów będzie miał potężny deficyt, to z jednej strony bank centralny dociska pedał hamulca, na przykład podnosząc stopy, gdzie każdy, który ma kredyt, czuje to miesięcznie, bo płaci większe raty, mówi, ja ten, nie wiem, tam Glapiński obecnie podnosi mi raty. No dobrze, ale jeżeli minister finansów od 2,5 roku dociska pedał gazu, no to spróbujmy przednią osią hamować, a tylne koła nam się kręcą, tak? No i taką mamy sytuację w gospodarce, no to jest trochę absurd, no ale to już wchodzimy na detale techniczne.
1: Ale nie, to ciekawe. To akurat z tym samochodem to zrozumiałem. Że nie można, że to jest...
3: To powinno być synchronizowane. No nie może być sytuacji takiej, że są zagrożenia inflacyjne, a minister finansów robi deficyt 7%, tak? Gdzie zbliżamy się długo do PKB już pod korek i jeżeli, nie daj Boże, przyjdzie jakikolwiek kryzys, to nie ma przestrzeni fiskalnej na pobudzanie gospodarki. No, no doszliśmy do momentu, gdzie de facto zdewastowane zostały finanse publiczne. I to nie jest tylko moja ocena, tak? Proszę posłuchać, nie wiem, profesor chyba Grabowski o tym mówił. Coraz więcej ludzi, którzy, nazwijmy to wcześniej, można powiedzieć, narzekali na PiS, na finanse i tego typu rzeczy, naprawdę obiektywnie, jak ktoś spojrzy na to, co zrobiono przez ostatnie 2,5 roku w finansach publicznych, obiektywnie, bez politycyzowania, tak? No to musi się złapać za głowę i powiedzieć, że faktycznie doszliśmy do momentu, gdzie stoimy na krawędzi, a premier Tusk mówi naprzód. No, no, no i tak w takiej sytuacji jesteśmy. Dlatego jesteśmy w gorszej sytuacji niż Stany Zjednoczone.
1: A jeszcze pan współczuł.
0: Stanom Zjednoczonym? Nie, ja właśnie mówiłem, że one sobie radzą.
3: No i teraz
0: jeżeli... Między innymi na przykład Stany Zjednoczone są w stanie drukować dolary, mają tą ekskluzywną możliwość, że mogą sobie drukować dolary, wydawać na zbrojenia i te później rakiety spuszczać komuś na głowę i to nie generuje, tak jak Piotr powiedział, inflacji, bo to nigdy nie wraca. Rakieta poleciała i tyle.
1: Może jeszcze sprzedać rakietę, ale Piotr niech dokończy.
3: Bo... No i teraz mamy sytuację taką, tak? No bo jeżeli mamy różnego rodzaju ośrodki naukowe, które prowadzą badania i teraz wiemy, że toczy się wyścig, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję i kwestie ceny energii, to wszystko, tak? No to jednym z elementów, gdzie właśnie państwo, bo my jesteśmy biednym społeczeństwem, my, nie wiem, widzimy coraz więcej dobrych samochodów, mieszkań, super, fajnie, tylko generalnie relatywnie mamy potężny sukces gospodarczy przez ostatnie 35 lat i to nam zazdroszczą, fajnie. A jeżeli spojrzymy na bogactwo narodu, na nasze oszczędności, to jesteśmy bardzo biednym społeczeństwem. I teraz kapitał w wielu krajach, nie wiem, Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, no do tej pory w Stanach Zjednoczonych rodzi się poprzez różnego rodzaju dotacje. Czy to bezpośrednie dotacje? Tak, jeżeli ktoś nie wierzy, w Stanach Zjednoczonych rząd federalny daje dotacje. O tym Trump głośno mówił, że Musk dostał ileś miliardów na te badania, inne firmy dostają miliardy dolarów na różnego rodzaju rozwijanie produktów. My w Polsce... doszliśmy do takiego momentu, że jesteśmy w technologicznej sytuacji, że być może firmy, które chcą wdrożyć, nie wiem, sztuczną inteligencję, która da przewagę potem naszej gospodarce versus, nie wiem, niemiecka, francuska, bo one są opóźnione technologicznie, powinien stworzyć zachęty, które będą obciążeniem dla budżetu. Czy to ulgi podatkowe, czy dotacje, tak? Mamy dotacje cały czas dla przedsiębiorstw zagranicznych, żeby tu przychodziły, robiły montownie, co jest po prostu głupotą, a powinniśmy dawać dotacje przedsiębiorstwom polskim, tylko i wyłącznie polskim, a nie, że ktoś zarejestruje spółkę tutaj ona będzie de facto miała matkę w Niemczech, ale tak jak pod sejf mówisz, są polskie spółki, co jest po prostu aberracją. Ale polski kapitał, kto jest beneficjentem rzeczywistym tego przedsiębiorstwa, tak? Że to jest polski kapitał, powinien dostawać dotacje na przykład na wdrażanie czy to robotów na tym etapie, tak? Nawet jeżeli państwo polskie mówi, okej, niech ten przedsiębiorca zbuduje halę opartą całkowicie na robotach, ja mu połowę tego, nie wiem, pokryję, żeby on to zrobił, tak? Żeby mu się to opłacało, bo potem jak on zacznie produkować i sprzedawać to do Niemiec, do Francji, to i tak wróci to do budżetu w ramach podatków. A doprowadzono do takiej sytuacji budżetowej państwo, że teraz na tego typu przedsięwzięcia nie ma żadnych pieniędzy, nie ma tej przestrzeni, tak? No i tu jest problem, bo my zapominamy, my żyjemy w tej takiej ekonomiści, którzy dokonywali transformacji naszego systemu, żyli tak jakby w tej takiej czystej teorii amerykańskiej, że państwo powinno wyjść z gospodarki 100% prywatyzacji. Tylko zapominali jednej rzeczy, że ucząc się na książkach amerykańskich, to było opisane w Stanach Zjednoczonych, ale tam wchodził kapitał amerykański, patriotyczny, który dbał o ten kraj. A u nas spuszczono do gospodarki kapitał niemiecki, francuski, nie wiem, holenderski i jakikolwiek inny, który de facto chce, brzydko mówiąc, doić naszą gospodarkę i wyciągać dywidendę. Ma w nosie, jak to będzie długoterminowo wyglądało. No i my powinniśmy wspierać nasze przedsiębiorstwa, ja mówię, doprowadzą do takiej sytuacji, że nie ma tej przestrzeni. No to jest problem, tak? I to jest problem, gdzie ten wyścig technologiczny teraz się rozdają karty w wielu rzeczach, a my nie mamy amunicji, żeby wspierać naszych przedsiębiorców.
1: Paweł Wawrzyński.
2: No cóż...
1: Pełna zgoda.
2: My uważamy...
3: Za cicho było, nie?
2: Tak. Uważamy zadłużanie się państwa jako coś naturalnego, no bo rozglądamy się dookoła i wszystkie państwa naszej cywilizacji są zadłużone. Nawet jeszcze bardziej niż Polska i jest wielu takich ekonomistów, którzy w ogóle kwestionują, że zadłużenie to może spowodować jakiekolwiek problemy. Podczas gdy historycznie taki poziom zadłużenia to zawsze był, zawsze towarzyszyła mu dekadencja, no i pewien schyłek państwa albo całe cywilizacje, które osiągały takie zadłużenie, wkrótce potem popadały w problemy. No bo panowie, ludzki los kształtuje się w momentach podejmowania decyzji. I teraz, co to znaczy, co to by znaczyło, że my się tutaj dogadamy między sobą, zadłużymy państwo na 100% PKB po to, żeby mieć wszystko za darmo. W zasadzie jako, powiedzmy, nasze pokolenie, to moglibyśmy zrobić taki numer. Prawda? No to by oznaczało, że myśmy sobie żyli nieźle, no ale za 20 lat przyszliby następni i oni by stwierdzili właśnie to, co teraz stwierdza powiedzmy Wielka Brytania. Wielka Brytania jest zadłużona na 100% PKB, wydaje na obsługę zadłużenia, zdaje się, 7% PKB, oczywiście, że więcej niż na wojsko, tak? No i tam w szpitalach tynk leci z sufitów na operowanych pacjentów, prawda? No bo nie ma na nic pieniędzy. Tak, więc historycznie to były trzy podstawowe przyczyny, dla których do takich efektów nie dochodziło, ale że wszystkie sprowadzały się do tego, że po prostu ludzie mieli wyobrażenie, że takie zadłużenie szkodzi tym, czy w ogóle taki sposób prowadzenia spraw publicznych szkodzi tym, którzy przyjdą później. Te trzy sposoby zapobiegania temu, no to była dziedziczna monarchia. Po prostu monarcha nie robił takich numerów, no bo wiedział, że jego syn będzie miał problemy. To była religia, która nakazuje oszczędność, to była wysoko ceniona tożsamość grupowa, tak? Czyli nie możemy, w skrócie to nas nazwijmy nacjonalizmem, no ale to sprowadza się do tego, że no nie możemy robić takich numerów, które spowodują, że nasza grupa za 20 lat będzie miała tego rodzaju problemy. No i on to współcześnie po prostu nie działa, tak? I to, że my patrzymy na zadłużone państwa takie jak Stany Zjednoczone albo na zachód Europy, albo na południe Europy, tam wszyscy są przecież zadłużeni po uszy, tak? I myślimy sobie, no wszyscy są tacy zadłużeni, no i co? I co? Im się dachy walą na głowy? No nie. No to tak nie będzie, aż się pierwszy dach zawali na głowę, tak? No bo tam to, że Grecja zbankrutowała, no bo technicznie zbankrutowała, no to wywołało krótkotrwały kryzys, ale myślę, a co tam taka Grecja? No, Grecja to tam jest drobiazg, tak? Ale jak zbankrutuje Francja, co będzie jak zbankrutuje Francja, tak? No to będzie znaczyło, że wszyscy, którzy dają kredyty państwom, teraz będą je dawali na wyższy procent, tak? No i to spowoduje kolejne bankructwa. No, albo nie bankructwa, tylko jakieś takie, prawda, kroki, które jakąś tą sytuację poprawią. No ale to tak czy siak będzie się sprowadzało do narastającego chaosu.
0: No to ja myślę, że w Europie jesteśmy w trudnej sytuacji, bo króla dziedzicznego nie mamy. Tożsamości jakiejś takiej tego typu, co pan powiedział, też nie mamy. Za to nasza religia, czyli religia klimatyczna, nakazuje wydawanie na transformację. 3,5 tysiąca miliardów złotych wydać trzeba na transformację. I trzeba wydać jeszcze dodatkowo. Nie będzie, tak jak Piotr mówił, na dotacje dla polskich przedsiębiorców. Ja uważam, że to jest bardzo ważny temat, to znaczy temat własności kapitału i temat tego zrozumienia, co jest polską firmą. Że to, że firma ma siedzibę swoją, jest zarejestrowaną w Polsce, to jeszcze nie znaczy, że jest polska. Chodzi o własność tej firmy, tak? I polscy przedsiębiorcy, którzy chcą się rozwijać, chcą też wychodzić na inne rynki, powinni móc liczyć na wsparcie państwa, a tymczasem państwo odkłada na kupce 3,5 tysiąca miliardów złotych, żeby kupować magazyny energii z Azji, wiatraki z importu, komponenty z Azji zmontowane w Europie, fotowoltaika z Azji, gaz z importu, elektrownie gazowe budowane też w większości z importowanych rzeczy. I mamy, w sensie, mamy wielki program tego, jak 3,5 tysiąca miliardów złotych wydać, żeby wszystkie inne kraje dookoła się cieszyły, tylko żebyśmy my zbiednieli na tym. w zasadzie można powiedzieć, że być może jest ktoś, kto tą religię po to stworzył, żeby to właśnie tak działało, w sensie, że...
1: Żeby doprowadzić do katastrofy, bo po katastrofie można wprowadzić porządek zupełnie na innej zasadzie. Nie,
0: chodzi o to, że to jest sposób zarabiania dla pieniędzy, to znaczy wielkie fundusze różne tego świata, prawda, które muszą gdzieś swoje biliony dolarów inwestować i chcą na nich dobrze zarabiać, no jakby... Przez jakieś tam 2 czy 3 dekady stwierdziły, że to jest super model, że na takich rzeczach jak kontrakty różnicowe, gdzie inwestor pozbywa się całego ryzyka, ryzyko całkowicie bierze na siebie państwo i społeczeństwo, inwestor ma czysty zysk, no to są po prostu idealne rzeczy, tylko że ten kapitał wielki zachodni może on na tym zarobił, ale w międzyczasie Chiny się na tym zbudowały. I Zachód jakby versus Chiny, jest to kolejna sytuacja. Ja czytam z pasją sagę azjatycką Jamesa Clowella o takich momentach styku cywilizacji zachodniej z Azją, z Chinami, z Japonią. I w zasadzie w tej chwili mamy taki kolejny, na pewno duży moment styku, których było tam ileś w przeszłości. Ale ten rys taki, że w naszej cywilizacji rządzi pieniądz i stopy zwrotu i tak dalej, a oni są w stanie na to popatrzeć i to na swoją korzyść jakby wyzyskać, to nie jest nowość. To już się w historii działo. W jakiejś mierze obserwujemy to po raz kolejny.
2: Przecież ja mam na to inne wyjaśnienie. Wyjaśnienie fenomenu zainteresowania Unii Europejskiej klimatem. Mianowicie ktoś jest w elicie, to stara się stworzyć taką sytuację, w której za nic nie odpowiada. No bo odpowiedzialność wiąże się z ryzykiem, prawda? No, odpowiadam, no to zrobię coś źle, ktoś mnie z tego rozliczy. Na tym istota odpowiedzialności. Prawda? Więc jak następuje dekadencja, to jej objawem jest to, że elity tworzą sobie sytuację polegającą na tym, że za nic nie odpowiadają. Prawda? No powiedzmy sobie szczerze, w jaki sposób odpowiada za swoje decyzje pracownik Komisji Europejskiej, który wymyśla dyrektywy unijne. W żaden sposób nie odpowiada. Więc jak mamy sytuację taką, że elitom udaje się zrobić tak, że one za nic nie odpowiadają, no to one jednak, to pretendenci do elit jakoś muszą konkurować, żeby się w tej elicie znaleźć. I oni konkurują w skrócie to nazywając przez udawanie świętych. Świętszych od papieża. To po angielsku ma takie, po angielsku określa się to jako virtue signaling, czyli no sygnalizowanie cnoty, tak? I teraz, no ale jakiej cnoty? Otóż cnotą jest to, co chwilowo jest taką zajawką dla elit. Czyli historycznie to bardzo często były ekstremalne formy takie powiedzmy wynaturzone formy religijności. To historycznie też był honor. Tak? To za każdym razem były dobre rzeczy, tylko następował taki wyścig w gronie elit na jeszcze bardziej ekstremalne formy prawda, afirmowania takiej wartości. Tak? Czyli w tym przypadku to działa tak. No, klimat to dobra rzecz, prawda? Dobrze jest nie niszczyć natury, dobrze jest nie niszczyć planety, no ale co to znaczy nie niszczyć planety? No, nie niszczyć planety to w pierwszym pokoleniu możemy powiedzieć, że w nie niszczyć planety, no to znaczy ograniczać na przykład emisję dwutlenku węgla albo tam zanieczyszczeń, prawda? No ale w trzecim pokoleniu takiej licytacji, no to znaczy, że już nie niszczyć planety, to znaczy w ogóle nie zużywać energii. Tak? Są teraz takie pomysły, że nie należy mieć dzieci, no bo dzieci pozostawiają ze sobą ślad węglowy. Prawda? Dokładnie taką samą licytację mamy w obszarze otwartości. Czyli otwartość, no to skądinąd, albo no nie wiem, sprzeciwianie się rasizmowi. Super, bardzo dobra rzecz, prawda? No ale jeżeli, jeżeli licytujemy się na to, jak jesteśmy otwarci i dochodzimy do tego, że żeby udowodnić, że jesteśmy otwarci, to w zasadzie dopuszczamy do tego, że każdy, kto się przedrze przez naszą granicę, to może sobie u nas, no nawet nie tyle, że może mieszkać, tylko my mu jeszcze to mieszkanie fundujemy, a tak dokładnie robi Wielka Brytania, prawda? No to widać, że ta licytacja doszła do, doszła do absurdu, prawda? Więc mamy takie elity,
0: nie tylko,
2: które...
0: Nie tylko co jest następną fazą? Jak już dojdzie do absurdu, to wtedy co się dzieje? Bo to nas czeka w najbliższych latach.
2: No to będziemy oglądali spektakularne upadki państw. No moim zdaniem Wielka Brytania to będzie pierwszy europejski kraj trzeciego świata. Właśnie ze względu na to, co teraz robią
1: to tylko wspomnijmy,
2: elity.
1: Bo był proces zabójców tego Henry Nowaka, tak? Skończył się proces zabójców, gdzie ten, który użył noża i zabił pana Henry Nowaka, został potraktowany jako poszkodowany, a ten, który został ugodzony nożem i zmarł, został aresztowany. I dzisiaj skończył się proces. Ten, który zabił, dostał dożywocie albo 25 lat bezwzględnego więzienia.
2: Dożywocie
1: dostał. Po 21 latach może być wypuszczony, a teraz będzie ściganie policjantów, którzy nie uwierzyli człowiekowi, który dusił się, miał krwotok, dusił się, mówi, ja się duszę, nie mogę oddychać, a oni powiedzieli, dobra, skujemy cię w kajdanki, przeciągniemy cię po żwirze i zobaczymy, co dalej będzie, tak? I ten chłopak 18-letni umarł po tym wszystkim. Jest to a propos tego, że to nie tylko absurd, to jest coś więcej niż absurd.
2: No tak, to o czym pan mówi, to doskonale ilustruje właśnie, gdzie może zabrnąć taka licytacja, tak? To było tak, że 18-latka, który tam przechadzał się, prawda, wieczorem po mieście, zadźgał Sikh, tak? Takim 23-letni Sikh, takim kindżałem. Kindżałem używanym do czynności, do rytualnych czynności. No i została tam wezwana policja.
1: Ale żeby było spełnienie tego absurdu, to on wezwał policję. Ten Sikh, który zadźgał, żeby zgłosić, że został zaatakowany.
2: Tak. Zgłosił, że został zaatakowany. W taki sposób został zaatakowany, że rzekomo ten Andrew Nowak wykrzykiwał przeciwko niemu hasła rasistowskie. Prawda? No więc przyjechała policja i miała wybór. Albo zaresztować kogoś, kto właśnie dźgał innego człowieka nożem, albo aresztować tego dźgniętego nożem oskarżonego o to, że wykrzykiwał hasła rasistowskie. Prawda? No i wyszło im, że w tej sytuacji to trzeba aresztować człowieka oskarżonego o wykrzykiwanie haseł rasistowskich. No tak, ale to tak działa, tak działa człowiek. Stara się być jak najlepszy, jak najbardziej moralny według obowiązującej moralności. No a taka właśnie licytacja na sygnalizowanie cnoty może tą moralność wyekspediować na właściwie dowolną orbitę.
1: Upadek Wielkiej Brytanii. Panie Piotrze.
3: Tak, o tym pisał już Gustave Le Bon w swojej książce Psychologia rozwoju narodów. Polecam wszystkim, to jest bardzo cienka książka, Francuz, który, nie wiem, napisał ponad 100 lat temu tą książkę. Rekomenduję do przeczytania i wszyscy zrozumiemy, że te procesy, które dokładnie się dzieją, były już zdiagnozowane wcześniej i to ma na celu jakiś, nie wiem, upadek naszej cywilizacji. Natomiast nie zapominajmy, to jest kilka rzeczy się składa, tak? Jeśli chodzi o, nie wiem, całą tą ideologię klimatyczną, to w dużej mierze, jak się tak zastanowimy, no to de facto beneficjentami tego największymi jest sektor finansowy, tak? Banki zawsze na te wiatraki, nieróżne wiatraki pożyczają kasę. Ja pamiętam, gdy cena certyfikatów spadła bardzo nisko, no to banki płakały, że te pobankrutują te wszystkie farmy wiatrowe i te kredyty, które one udzieliły, no to będzie problem, tak? To Komisja Europejska rozwiązała to w ten sposób, że zmieniła te certyfikaty na instrument finansowy i momentalnie zaczęła się spekulacja. Od razu powiedziano, jaka będzie agenda z dociskaniem tego wszystkiego, więc wiadomo, że te certyfikaty będą drogie, no i po prostu miliardy.
1: Czyli nie Donald Trump wymyślił spekulacje.
3: I to też nie jest tak, że urzędnik sobie siedzi w Komisji Europejskiej i się nudzi, czym teraz tutaj kogoś walnę. Są grupy interesów, które potężnie działają w tej kwestii. Tak? Jeśli chodzi o Wielką Brytanię, to w dużej mierze to jest kwestia, no oczywiście światopoglądowa, ale to jest no właśnie kwestia religijna. Bo islam, ja 5 lat mieszkałem w Londynie w 2005-2010 i pamiętam, rozmawiałem z księdzem, który regularnie chodził na spotkania tych, nazwijmy to, przywódców religijnych, takich wszystkich, nazwijmy to, religii na świecie, które tam w Londynie się kumulowały. To muzułmanie mówili wprost. Za 2-3 pokolenia my wprowadzimy szaria w Wielkiej Brytanii, przejmiemy Wielką Brytanię bez jednego wystrzału, ponieważ będziemy mieli większość w parlamencie. I to idzie w tym kierunku. To nie oszukujmy się. No jeżeli za edukację, ministrem edukacji albo ministrem spraw wewnętrznych na dwóch stanowiskach, tych nie pamiętam, na którym była pani, na którym był pan, odpowiadają osoby, które się określają, że są muzułmanami i wierzą w to i dla nich religia jest ważniejsza niż prawo to takie świeckie w Wielkiej Brytanii. Oni tak deklarowali swoją sytuację. No to zauważmy jedną rzecz. Wielka Brytania przegapia ten moment, bo jeżeli to zostanie zaindoktrynowane w szkołach, no to wiadomo, że te dzieci przez następne pokolenia będą już tym przesiąknięte. I tak samo, jeżeli za to odpowiada człowiek w MSW, czyli za policję i tak zwany law enforcement w Wielkiej Brytanii, który jest muzułmaninem i mówi, że dla niego prawo religijne jest ponad prawo świeckie, no to potem mamy takie reakcje. I to jest nie do zatrzymania, jeżeli Wielka Brytania się nie zastanowi. Ja w 2019 czy 2018 roku, nie pamiętam, rozmawiałem z wtedy jednym z ważniejszych polityków we Francji, który mi powiedział wprost: Piotr, no ja rozmawiałem z Macronem i my jesteśmy przekonani, że nas czeka wojna domowa na tle religijnym. To nie jest pytanie, czy nas czeka, tylko kiedy. To jest nie do zawrócenia. No widzieliśmy, co się działo teraz po tych mistrzostwach, tam Liga Mistrzów była chyba, tak? Ja nie jestem fanem, ale widziałem, co się działo. No przecież, dlatego polecam książkę Gustawa Le Bon, Psychologia rozwoju narodów. Tam jest dokładnie wszystko opisane, nikt się nie będzie dziwił.
1: Co się działo w Paryżu.
3: Tak, no pewnych rzeczy kulturowych nie da się pogodzić. Następuje degradacja społeczeństwa z punktu widzenia kulturowego. My jesteśmy, wybudowaliśmy się na wartościach chrześcijańskich i wprowadzanie innych wartości, no dla nas jest zupełnie czymś obcym. Nie da się tego pogodzić. No musimy sobie to jasno powiedzieć. I tu pojawia się pytanie, czy z drugiej strony nie powinniśmy powoli zacząć kwestionować strefy Schengen. Bo jeżeli Hiszpania asymiluje sobie 500 tysięcy emigrantów i rozdaje im obywatelstwa tak czy siak, no to jest coś, co jest niespójne z uzgodnieniami strefy Schengen, tak?
1: To jest 800 lat, w końcu rządzili tam muzułmanie w Hiszpanii, potem jest 800 lat przerwy i teraz następne 800 lat, Szczepan. Tak, nie musimy się spieszyć, bo pan profesor ma wakacje już od tygodnia.
0: To przykre, że nie będzie dzisiaj prawa cytatu, bo to zawsze było ciekawe, ale my mamy trochę więcej czasu. Ja myślę, że Polska powinna naprawdę jakby szukać dla siebie drogi, żeby zabezpieczyć się przed tymi sytuacjami. To znaczy upadek jakiś taki gospodarczy, państwowy, wojna domowa, to są realne scenariusze w takich państwach jak Francja czy Wielka Brytania. To może jakoś szerzej dotyczyć, powiedzmy, Europy Zachodniej, która trwa sobie właśnie jako strefa euro w stagnacji już prawie 20 lat. My do tej pory bardzo szybko się rozwijaliśmy jako Polska. Również, powiedzmy, nasz region dobrze dawał radę. I ja to już parę razy mówiłem u nas w audycji, że naprawdę ten rozpad cesarstwa na zachodnie i wschodnie i to Bizancjum, które 1000 lat dłużej przetrwało, chodzi o to, żebyśmy my myśleli sobie o jakimś realnym scenariuszu, jak tam zacznie być naprawdę źle, to żebyśmy nie byli pociągnięci razem w dół. Na pewno wstąpienie do strefy euro to by nas pociągnęło razem w dół, więc dobrze, nie wstąpiliśmy, ale zacieśnianie jakichś takich naszych tutaj więzów regionalnych, północ-południe. No i oczywiście, że przed nami potężna debata nad kolejną perspektywą budżetową, tak zwaną Unii Europejskiej, czyli 28-34, gdzie według mnie będzie jedna wielka awantura wokół tego budżetu, dlatego że pani von der Leyen zaplanowała sobie 2 biliony euro na swoje wydatki. I nikt się na to w zasadzie nie godzi. Nie godzi się ani Friedrich Merz, ani pani Meloni, ani Macron. My też oczywiście nie powinniśmy się godzić, tylko no, głupia, nie wiemy, sprawa, tak? Głupia sprawa, że nasz komisarz Polak twarzuje właśnie ten budżet, więc trochę głupio się z tym nie zgodzić.
3: Ręka pana premiera, jak był
0: A powinniśmy w tym momencie akurat być w jakimś takim, nazwijmy to, nie bójmy się tego słowa, sojuszu z Niemcami przeciwko temu budżetowi gargantuicznemu von der Leyen, po to, żeby właśnie zdjąć nogę z gazu tej integracji, wrócić do tych, o czym wiele osób już mówi, czyli wrócić do tego, co było dobre we wspólnocie europejskiej, wspólnota rynku, wolność przemieszczania się i tak dalej. Ale zostawić tą religię klimatyczną, te biliony, bilionów na dopłaty, wymuszanie. Taki szeregowy urzędnik, który zgadzam się, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności, siedząc sobie tam gdzieś, on na przykład podpisuje coś, co się nazywa decyzja wykonawcza. I to się staje prawem w całej Unii Europejskiej i na przykład sprawia, że nie można w Unii Europejskiej wydać decyzji środowiskowej na budowę nowego bloku węglowego. Facet to załatwił gdzieś przy biurku. To nie jest żaden tam wysoki akt przegłosowany przez Parlament Europejski i tak dalej. W związku z czym to w tych sprawach powinna zostać zdjęta noga z gazu, a my powinniśmy myśleć o tym, jak będziemy mogli jakoś tam ratować to, co się da, jeśli tam scenariusze będą nieciekawe.
1: My, czyli nieistniejąca partia Klubu Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich, ale to mam teoretyczne...
0: Partia w organizacji.
1: Mam teoretyczne pytanie do Piotra. Czy może być tak, że państwa Unii Europejskiej bankrutują, ale przejmuje całe ten zadłużenie, przejmuje Komisja Europejska, mówi, to będzie teraz centralne państwo i my w jakiś sposób gwarantujemy jakąś spłatę i wtedy wprowadzamy... Dlaczego?
3: Bo Komisja Europejska nie może podjąć takiej decyzji bez zgody wszystkich państw członkowskich.
1: Ale jak będą bankrutować, to może być jedyne rozwiązanie.
3: Nie sądzę, żeby kraje, które de facto miałyby za to płacić, typu Niemcy, byłyby za tym rozwiązaniem. Mogłyby potencjalnie się zgodzić, gdyby de facto uzyskały władzę nad tymi krajami.
1: Ale no to by uzyskały władzę, bo no, wtedy byłaby ta władza podatkowa.
3: Ale to te kraje by się nie zgodziły. Nie, to jest...
1: Dlaczego kraje miałyby się nie zgodzić?
3: To jest bardziej skomplikowane, bo mamy przykład Grecji. Tak? Grecja jest małym krajem. Grecja, przepraszam, dlaczego Grecja była ratowana? Przeczytajmy sobie książkę napisaną przez Varoufakisa, porozmawiajmy jak dorośli, tak? On opisuje jego rozmowę z Larrysem Mercem, który był prezydentem Harvardu, znaczy wtedy był ministrem finansów Stanów Zjednoczonych, prezydentem Harvardu wiele lat i ostatnio wycofał się z życia publicznego, bo wyszedł jego e-mail w listach tych Epsteina, jak go pytał o poradę, jak uwieść swoją jakąś tam doktorantkę. No więc generalnie on był w Radzie Nadzorczej również OpenAI, chyba się dobrze pamiętam. W każdym bądź razie opisuje w tej książce, jaka to jest brutalna gra. Pomoc Grecji została zapewniona w dużej mierze tylko dlatego, że obligacje, które Grecja namiętnie emitowała, były na bilansach banków niemieckich.
1: I trzeba było ratować banki niemieckie.
3: Tak, ten świat jest powiązany. I jeżeli kraj, który będzie bankrutował, okaże się, że banki niemieckie, czy banki, nie wiem, francuskie, posiadają dużą ilość tych obligacji i mogłyby one mieć problemy, no w ten sposób stworzono europejski mechanizm stabilizacyjny, tak zwany ESM, również w Luksemburgu, gdzie my rozmawiamy o strefie euro, większość decyzji skupiamy się na tym, że tracimy suwerenność polską, jeśli chodzi o walutę i konkurencyjność i potem dostosowanie gospodarki będzie tak jak w Grecji poprzez cięcie pensji, no bo nie ma innej drogi, bo efektywność procesu wytwórczego to jest lata, natomiast najłatwiej ciąć koszty, czyli pensje. Zapominamy o tej władzy również nad sektorem bankowym, bo przystąpienie do strefy euro wiąże się z tym, że wcześniej trzeba przystąpić do Unii Bankowej. Czytaj, nadzór nad bankami w dużej mierze oddaje się do Europejskiego Banku Centralnego. Nadzór nad bankami z punktu widzenia tak zwanej uporządkowanej likwidacji i restrukturyzacji, którą teraz obecnie ma BFG, oddaje się do Europejskiej Rady tam tej Resolution, czyli de facto też w pewnym sensie pod kuratelę ECB, no ale to w tamtym kierunku. I gwarantowanie depozytów odbywa się na poziomie centralnym, czyli jeżeli na przykład my mamy w BFG Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który gwarantuje depozyty do 100 tysięcy euro w ciągu 5 dni roboczych są wypłacane plus odsetki, no to wtedy jeżeli, nie wiem, bank jakiś Santander w Hiszpanii, który jest potężny, złoży się, to jest zasysane te pieniądze z naszego depozytu. Tworzymy jeden depozyt gwarancyjny. Nie zapominajmy, że nie wiem, banki już teraz, to się może trochę pozmieniać, ale typu Commerzbank czy Deutsche Bank na przykład, jeden taki bank jest większy niż nasz cały system finansowy w Europie, tak? W Polsce. No więc jeżeli taki bank się złoży, no to zwróćmy uwagę, jaka jest nasza skala. Więc nie zapominajmy również o tym. I teraz jeżeli któryś bank miałby problemy, czy kraj miałby problemy, tak? No to dlaczego zrobiono ten tak zwany quantitative easing w Europie, skupowanie obligacji i wprowadzenie tak jakby ujemnych stóp procentowych, co w Stanach Zjednoczonych uważano to za absurd i tam nie zrobiono tego. Tam zachowano klasyczną cały czas politykę monetarną plus QE, ale nie wchodzono na ujemne stopy procentowe. W dużej mierze, żeby ratować te państwa, no bo te państwa, jeżeli banki miały problemy, Włochy miałyby problem, to by wysadziło cały system finansowy Unii Europejskiej. Bo banki europejskie miały bardzo dużo, francuskie, niemieckie, papierów włoskich. To wchodzi Europejski Bank Centralny i ja mówię, ogłaszam program skupu papierów europejskich, ale de facto pod ten poziom tylko papiery, nie wiem, włoskie pasują i de facto to jest QE. To za co profesora Glapińskiego próbuje obecny rząd postawić przed Trybunał Stanu, no to EBC robiło dokładnie to samo, tak?
1: I ma takie śmieciowe obligacje, rozumiem, w swoich piwnicach.
3: Z jednej strony na bilansie, z drugiej strony jest europejski mechanizm stabilizacyjny, gdzie przystąpić do euro, też trzeba do niego przystąpić. To był europejski mechanizm stabilizacyjny, który udzielał gwarancji, czasami kupował, a czasami udzielał gwarancji na długi wtedy Hiszpanii, Grecji i jeszcze Włoch, tak? I wtedy tam też trzeba przystąpić i wpłacić kupę kasy, żeby mieć swój udział proporcjonalnie w tym wszystkim. To nie jest takie proste. De facto, jeżeli nie wiemy, o co chodzi, no to zawsze stare powiedzenie, to chodzi o pieniądze. I dlatego nie pozwoli się jednemu kraju upaść z tego punktu widzenia, że jeżeli to może mieć reperkusję, że złoży bank w Niemczech na przykład, tak? A jak złoży bank w Niemczech, to problem ma niemiecka gospodarka. No to Niemcy wtedy będą mówili, że tak, no trzeba to bronić, możemy. Jeżeli oni zdefiniują, że nas to nie dotyczy, ale Francuzi będą mieli problem, to Francuzi o to walczą, a Niemcy wtedy mówią, no dobra, zobaczymy, tak? To jest tego typu gra. U nas jest, tak jak Szczepan tutaj no trochę optymistycznie powiedział, że czeka nas duża dyskusja przed wieloletnimi ramami finansowymi. No właśnie nie czeka nas. Bo pan premier Tusk i rząd obecnie w ogóle nie mówi, jakie ma postulaty, co chce wywalczyć, dlaczego nie ma postulatu wywalczenia obniżki składki dla Polski, bo nasza gospodarka jest obciążona kosztami związanymi z obroną całej Unii Europejskiej, tak? Jeśli chodzi o militaryzację. No my będziemy bronili potencjalnie nasza granica, tak jak mamy granicę naszą, jest granicą Unii Europejskiej, Frontex i mamy dodatkowe pieniądze na to, no to, że my musimy wydawać pieniądze, przecież nie chcemy, ale musimy wydawać pieniądze na czołgi, na rakiety, na różnego rodzaju rzeczy, no to jest to, że będziemy bronili całej Unii Europejskiej. No Portugalia, Hiszpania nie mają tych obciążeń.
1: No i dlatego mogą dostaliśmy najwięcej z pożyczki SAFE.
3: Ale to jest pożyczka, bo żeby to była dotacja, tak jak właśnie chodzi o to, że w wieloletnich ramach finansowych, jak mamy składkę, to powinniśmy wywalczyć rabat na przykład 10 miliardów euro, żebyśmy nie płacili, albo dostawali więcej z budżetu na te zbrojenia, ale dotacje, a nie pożyczkę. I to pożyczka, która jest de facto droższą pożyczką, niż byśmy sami sobie pożyczyli, o czymś wielokrotnie mówiłem, więc no to jest absurd. No.
1: Paweł Wawrzyński.
2: Mój bazowy scenariusz na kolejne 25 lat to jest taki. W tej chwili, kolejne 25 lat Unii Europejskiej, to jest taki. W tej chwili elity europejskie wierzą w to, że różnorodność jest naszą siłą. W związku z tym ludzie, imigranci spoza Europy przypływają do Unii Europejskiej w tempie 2,2 miliona rocznie. Dokładnie w 2024 roku to było 2,5 miliona rocznie. Znaczy 2,2 miliona. Spoza Europy, to znaczy głównie z Afryki Północnej i z Bliskiego Wschodu, czyli z państw islamskich, ewentualnie z Pakistanu, czyli też państwa islamskiego, no i sporo imigrantów, no ale jednak znacznie mniej niż z państw islamskich, to z Indii. I teraz, jak to w praktyce wygląda? No to w praktyce wygląda tak, że ci imigranci zasiedlają duże miasta. No jak jest ich dostatecznie dużo, to oni narzucają swoją kulturę. W związku z tym, no a tam ta autochtoniczna ludność zazwyczaj nie chce żyć w tej kulturze i też, no bo ma swoją własną kulturę, swoje własne wartości. W związku z tym nie chce, żeby ktoś im raptem zaczął narzucać wartości inne. No ale to jest istota kultury, że ludzie wspólnie uważają, że coś tam jest dobre, a coś innego jest złe. No więc jak dochodzi do takiego starcia kulturowego, to dotychczasowi mieszkańcy stamtąd, z takiego miejsca, z takiej powiedzmy dzielnicy albo ulicy w mieście uciekają, przeprowadzają się gdzie indziej. W związku z tym powstaje w Europie Zachodniej, powstaje mozaikowe takie państwo typu Tunezja, które jest, no tak jak Tunezja, biedne. Tam ludzie robią to, co normalnie by robili w Tunezji, więc nie generuje ono zbyt wysokiego PKB, natomiast jest zasilane transferami z tej autochtonicznej części tych europejskich państw. No i tak dokładnie, jak pan powiedział, tam się po prostu zbiera do wojny domowej, czy do docelowo to będzie taka sytuacja, tam w Birmie jest taka sytuacja, że jest duża część tego kraju zamieszkana przez muzułmanów, też jest tam dużo wyznawców buddyzmu, no i to jest ciągłe starcie. No i co? I teraz co się będzie działo dalej? No jest 2,2 miliona rocznie do 2050 roku, no to jest mniej więcej, to jest 50 milionów, no ale biorąc pod uwagę, że to tempa tego zjawiska to raczej będzie rosnąć, no bo jest coraz więcej tych ludzi. Potencjał demograficzny Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki to jest 800 milionów ludzi, prawda? Więc tych ludzi będzie tutaj przyjeżdżało więcej. Pewnie do 2050 no to nie będzie 50 milionów, tylko raczej ze 100 milionów. W związku z tym, no jeżeli ci ludzie robić to, co do tej pory, to po prostu wypchną autochtoniczną ludność z dużych miast na zachodzie Europy. Więc to będzie oznaczało tam chaos. No a biorąc pod uwagę, że te państwa są zadłużone i już w tej chwili ich sprawczość jest dosyć niska, no to w tym chaosie ta sprawczość będzie jeszcze niższa, więc one będą bankrutowały. W tych warunkach ja nie wyobrażam sobie, żeby Unia Europejska przetrwała. Raczej będzie tak, że ona się rozpadnie, natomiast my się tutaj na wschodzie, w Europie Środkowo-Wschodniej będziemy organizować, będziemy tworzyć jakąś... No, w zglobalizowanym świecie trzeba się będzie organizować na poziomie ponadpaństwowym, więc rozumiem, że tutaj będzie powstawał taki twór.
1: I to powiedział Szczepan.
0: No tak, ja to mówiłem, rzeczywiście jest tak, że w tej nowej perspektywie finansowej unijnej 28-34 Polska w zasadzie by się stała płatnikiem netto. I to może być dobry moment do tego, żeby troszeczkę spuścić z tonu, w sensie może nie potrzebujemy partycypować w całym tym budżecie, skoro mamy być płatnikiem netto. Dopóki dostawaliśmy te dopłaty, to było ok, ale jak ostatnio usłyszałem, że kanclerz Merz powiedział, że Ukraina będzie takim członkiem stowarzyszonym Unii Europejskiej, to ja sobie pomyślałem, że może lepiej byłoby się wycofać na takie pozycje członka stowarzyszonego, że partycypujemy we wspólnym rynku, dostarczamy produkty, możemy podróżować, ale tam w tych wszystkich funduszach, które są decydowane i tych pomysłach, prawda, zielonej transformacji, to już nie do końca. To byłoby dla nas najkorzystniejsze, żeby zejść z linii strzału na takie pozycje.
1: Ale w tych analizie mi zabrakło jednego, bo jest jeszcze Rosja. O tym w tej analizie, co się wydarzy w ciągu 25 lat, pan nie pomyślał o Rosji. Czy ta unifikacja tej części będzie pod patronatem?
0: To ja mogę powiedzieć, w pokojowym wydaniu będzie tak, że biznes pomiędzy Rosją a Niemcami zostanie przywrócony, pełen i bardzo taki korzystny, a postulat Putina, który był, żeby tutaj w Europie Środkowej Rosja chciałaby mieć wpływ na, nie wiem, politykę energetyczną czy wojskową, bezpieczeństwa, żeby ta Europa Środkowa byłaby takim tym, to na przykład za pośrednictwem SAFE jest do załatwienia. To znaczy, jeżeli Rosjanie z Niemcami uzgodnią, że w ramach programu SAFE ma nie być finansowania na jakieś typy uzbrojenia, żeby Polska jakichś rakiet dalekosiężnych nie miała i tak dalej. I się okaże, że mamy pożyczkę na zbrojenia, ona finansuje pewne typy, a pewnych typów nie finansuje. To się w energetyce doskonale sprawdziło, to znaczy nie było finansowania dla elektrowni węglowych, dla kopalni węgla, było finansowanie dla fotowoltaiki, dla wiatraków. I tymi narzędziami można było ten rynek bardzo mocno przeobrazić. Czemu nie zrobić tego ze zbrojeniami? Także ja w pełni popieram to, że my powinniśmy aktywnie myśleć nad takim scenariuszem, jeżeli też, że tak to

0: generują pieniądze, zyski, tak? Bo żyje im się łatwiej, lepiej i to się rozwój szeroko rozumiany de facto się sprowadza do pieniędzy. Tak jak Unia Europejska powstawała przez Bank Wspólnoty Węgla i Stali, tak samo jak tutaj pan profesor ma wizję, że to będzie się skupiało w tym regionie. Ja w dużej mierze się zgadzam, że nasza część Europy tutaj będzie inna, bo jednak no, mamy inną tą mentalność, inną kulturę i jednak bliżej nam do kultury tej katolickiej, chrześcijańskiej bazujemy na tym i przywiązujemy tego dużą wartość. Stworzenie Banku Trójmorza, który zacznie spajać nasz region z punktu widzenia interesów, infrastruktury i budowania relacji. I to jest fundament, który powinniśmy jak najszybciej zacząć robić.
1: Szczepan.
2: I damy w tym banku pozycję obserwatora naczelnemu imamowi kalifatu Niemiec.
0: Nie, Niemiec nie powinno tam być.
1: Paweł Wawrzyński.
3: Nasz region bogaci się. Za 10 lat będziemy bardzo bogaci, bardzo potężni militarnie. Powinniśmy się mentalnie do tego przygotować, żebyśmy to my rozdawali karty.
1: To jeszcze pan powiedział, że nie chodzi się w koło. Mam wrażenie, że o czymś innym mówiliśmy. A tu konkluzja, proszę bardzo. Za 10 lat będziemy bogaci. Tak? Pan powiedział.
3: Tak uważam.
1: Ale to był dowcip.
3: Nie.
1: To w takim razie ja mogę zakończyć zdaniem. I to jest bardzo pozytywne zdanie. Znaczy, po pierwsze powiedzieć, że pan, nasz gość honorowy, pan Paweł Wawrzyński napisał książkę, co wykończy nas pierwsze. I okazuje się, że nic nas nie wykończy, bo będziemy bogaci, więc ta konkluzja jest może nie w tej książce zawarta, ale w słowie. A ja się bardzo cieszę, bo jestem na tym samym poziomie zrozumienia, jakim byłem przed Klubem Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich.
0: Więc porażkę ponieśliśmy.
4: Jeśli chodzi o spłacanie długu pieniędzmi z NBP, cały czas nie, bardzo cię korci.
1: Mogę powiedzieć, że tak jak kiedyś to było ważne, Błysław, wiem, że nic nie wiem i tak niech pozostanie, bo dzięki temu możemy dalej rozmawiać, bo jakbyśmy wiedzieli już wszystko, to był koniec dyskusji.
0: Czy faktycznie w kółko chodzimy?
4: Piotrze, ale powiedz...
1: Ale to jest tak,
0: ale coraz głębiej się ten kanał się robi, ten taka ścieżka.
4: Czy są jakieś takie wymogi, które zabezpieczają nas, żeby Krzysztof nie został prezesem Banku Centralnego, tak na wszelki wypadek?
0: Wykształcenie ekonomiczne trzeba mieć.
1: A to ja mam.
4: Nie, filozof.
1: Mam kolegium humanum 24 godziny i po prostu...
0: To zaraz trzeba tu wiedzieć.
4: Bo jakby było jakieś głosowanie społeczne, to mógłby wygrać.
1: To był dowcip, bo rzeczywiście coś nie znają się ostatnio agenci CBA na dowcipach. No dobrze, jak to, nie mam takiego prawa obywatelskiego, żeby zostać prezesem Narodowego Banku Polskiego?
0: Nie,
1: co?
0: Wcielony bo do jestem, wojska możesz być, jestem, ale prezesem NBP nie.
1: Czy jestem wykluczony? Tylko dlatego, że studiowałem filozofię, tak?
0: Nie wykluczony, tylko masz potencjał. Możesz iść na studia ekonomiczne.
4: Ja powiem więcej.
1: Ale Szczepan, wiesz co, to, że jesteś...
4: Wielu absolwentów, na przykład europeistów, politologów, artes liberales, bym wykluczył zajmowanie się energetyką na przykład.
1: A dlaczego? Ja mógłbym się zajmować energetyką.
4: Na pewno.
1: Bym powiedział, że wiatrak o mnie.
0: Ale mógłbyś zostać posłem, który wybiera prezesa NBP.
1: Moment. Bo to jest bardzo poważny problem. Bo po pierwsze, Szczepan jawnie wystąpił w konflikcie, jest przeciwko mnie.
4: Nie, nie, tak, nie. Ja nie wymieniłem filozofii.
1: Ty od razu zadałeś pytanie, chociaż wiesz o tym, że można by było spłacić ten dług tymi pieniędzmi z Narodowego Banku Polskiego i nic by się nie stało.
4: Tego się obawiam właśnie.
1: No, czego się obawiasz?
4: Że
1: nie można, bo tak mówią znawcy ekonomii, którzy zadłużają
4: na razie państwa, to w ogóle nie trzeba. Na razie go nie trzeba spłacać, bo generalnie przez ileś lat schodziliśmy z tego długu i on się już zbliżaliśmy się do 40%. 100%,
1: no tak, także się wydawało
4: to jest
1: tylko,
4: jeszcze...
0: Nie. Były generalnie dług do PKB w ciągu 8 lat Zjednoczonej Prawicy został sprowadzony niżej niż był przejmowany. Dług do PKB nominalny rósł, no ale gospodarka rosła. Dług do PKB był opuszczony. Był nawet rok chyba 19, kiedy udało się zmniejszyć nominalnie dług nawet rok do roku. Tak. Więc nie.
1: Gdyby
0: można
1: nie było pandemii i wojny na Ukrainie, to by tego długu prawie...
4: Właśnie.
0: Mimo tego udało się to trzymać
4: to
0: w ryzach.
4: To może sobie tam leżeć.
1: Jest nie tam, okay. Tylko w Londynie.
4: No nie, już trochę w
0: Londynie,
4: w
0: Stanach gdzieś. No dobrze, ale no dobrze.
1: Nie,
0: to też
1: niech
0: już
1: niech
0: jest.
1: Sobie leży, tak.
0: Niech leży
1: tam. Nie, co będziemy tam, co będziemy inwestować w naukę, co będziemy inwestować w rozmaite rzeczy, niech sobie to złoto leży. A niech
4: na
1: sobie
4: te inwestycje
1: leży. Od miliona lat leży, to niech sobie
4: te
1: dalej
4: te 3,5 tysiąca miliardów, co mamy na transfer.

0: Informacje te skierujemy na naukę, na wsparcie polskich przedsiębiorców i tak dalej.
1: A, no dobrze, to na to się zgadza. No
0: złoto może być.
2: No dobrze. Wszystkie banki centralne skupują złoto, bo wszystkie banki centralne przewidują kryzys walutowy.
0: Właśnie tak mówiliśmy, że inflacja...
3: Waluta nie ma swojej wartości.
1: Nie ma.
3: Ile wart jest
0: nigdy
3: złoty?
0: Nigdy nie wspominał podstawowej metody redukcji długów, czyli
3: wojny. Versus dolar, versus euro, versus coś innego, tak? Więc jeżeli jest przekonanie, że zadłużenie na świecie jest bardzo duże, to jest jedno wyjście, albo podwyższona inflacja, tak? No co widzieliśmy, to jest z jednej strony najbardziej pokojowy, wbrew pozorom, a drugi wojna, no. No tak, i na tym zawsze najbiedniejsi niestety dostają. No i tyle. No natomiast jeżeli jest przekonanie, że jest problem w sektorze finansowym, szeroko rozumiane zadłużenie, no to waluty faktycznie mogą się osłabiać, bo może być pokusa drukowania pustego pieniądza, żeby obsługiwać ten dług. No wtedy więc realne wartości typu złoto, typu nie wiem, wszystkie innego rodzaju produkty realne, które jest produkcja ograniczona, ziemi nie da się wyprodukować więcej niż jest na świecie, tak? No tego typu aktywa, no jednak swoją wartość wtedy podnoszą. No.
0: Ale chciałem powiedzieć, że jest w tym pewien chichot historii, że jak Amerykanie zauważyli, że Londyn zamienia się w miasto takie muzułmańskie, to po prostu chcą centrum finansowe przenieść wprost do Dubaju, bo po co jakby się ukrywać z
3: tym Londynem. No ale po tym, co się stało, to już też nie, bo no, te rakiety irańskie jednak tam Dubaj przeczesały równo, tam nikt nie chce mieszkać teraz.
0: A to się zmieni. Tam się nie płaci podatku dochodowego.
3: Tak, no ale generalnie tak. Była taka, jak się rozmawiało z ludźmi, no ja mam znajomych w Londynie pracujących w branży.
1: A banki nie pożyczają na procent, prawda? To nadal jest.
3: Nie, to inaczej się nazywa. To prawie to jest tak, że oni nie mogą na procent pożyczać, ale to się inaczej ujmuje. To jest ujęte jako opłaty różnego rodzaju.
2: To nawiasem mówiąc, to panom opowiem taką obligacje historię. W Dubaju jest bardzo dużo ekspatów brytyjskich. Tak, no, tak. Z tej racji, że stawki podatku dochodowego są w Wielkiej Brytanii bardzo wysokie i w związku z tym bogaci ludzie stamtąd czmychają. No a stawki podatku dochodowego są bardzo wysokie. Dlaczego? Bo jest wysokie zadłużenie i które trzeba jakoś obsługiwać. No i Dubaj został przeczesany przez rakiety irańskie, tak jak pan powiedział, więc brytyjskie siły zbrojne tam rozpoczęły akcję ewakuacji tych Brytyjczyków. I oni się tym bardzo się temu opierali, bo domniemywali,
1: że będą musieli zapłacić wstecznie podatek, domiar podatkowy zaraz.
2: Że ich fiskus brytyjski ścignie.
1: No dobrze, to przynajmniej...
3: No ale to nas czeka przy obecnej polityce rządu wysokie podatki. No nie oszukujmy się, no spójrzmy realnie. Taki problem jest taki, że wysokie ceny energii, wysokie podatki, to się może okazać, że część przedsiębiorców, którzy chcą produkować w Polsce, powiedzą, okej, okay, przenoszę biznes poza Polskę.
1: Ale no i podważyłeś tezę taką piękną, że za 10 lat będziemy bogaci. No i
3: bogatsi.
1: Od kogo?
2: Będziemy bogaci, ale wysokie podatki będziemy płacić tak czy siak ze względu na sytuację demograficzną.
3: Która, tak, to też jest potężny problem niestety.
2: Która jest dosięgnie.
3: Znaczy, całym dramatem jest, bo mamy problem demograficzny, mamy problem z zadłużeniem finansami państwa. I to są rzeczy, czy my się od nich odwrócimy, czy będziemy o nich rozmawiać, czy nie będziemy o nich rozmawiać. One są, tak? I one przyjdą do nas. Tak jak ludzie, którzy się interesują polityką, nie znaczy, że polityka nie zapuka do twoich drzwi. Całym problemem naszym jest to, że obecny rząd nie chce tych problemów zaadresować i szukać rozwiązań ponadpartyjnych. No nie chce. No ale akcyza to jest spikuś. No, krzywa Lefebvre'a, która mówi o tym, gdzie jest poziom dochodowości z akcyzów, z podatków, właśnie jak się to przegnie, to buduje się szara strefa i wpływy spadają. Ten profesor, który to wymyślił, na świecie jest to no, autorytet w tych dziedzinach, śmiał się z naszego ministra finansów, że właśnie nie zna tej teorii, bo przegiął, tak? No podniósł akcyzę, a wpływy spadają do budżetu nominalnie, bo szara strefa się rozbudowuje. No są te problemy. Czy to są ignoranci, czy nie wiem, to jest cel jakiś strategiczny, żeby rozwalić nasze finanse publiczne, żeby wepchnąć nas do strefy euro, bo znowu uaktywnił się pan profesor Marek Belka, który sukcesywnie mówi, że wskakujmy do strefy euro. Teraz coraz więcej osób zaczyna o tym przebąkiwać, no więc może to jest jakiś misterny plan, żeby nas wepchnąć do strefy euro, co będzie dramatem naszej gospodarki i naszego państwa. No. Tylko właśnie nie ma, potem nie ma odpowiedzialności za to. Bo za złe decyzje, które są świadomie robione, powinna być odpowiedzialność nie tylko polityczna, ale i karna.
1: powiedział Piotr Nowak. Uczestniczył w dyskusji Szczepan Ruman.
0: Dziękuję bardzo.
1: I panie Piotrze, dziękuję. I bardzo dziękuję panu Pawłowi Wawrzyńskiemu. Dziękujemy za udział w Klubie Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Jak było?
2: Znakomicie. Bardzo mi się podobało.
1: Naprawdę?
2: Także bardzo dziękuję za tą rozmowę.
1: Naprawdę?
2: Miło z panami porozmawiać, naprawdę.
1: No proszę.
0: Mimo wszystko.
3: I to powiedział pan profesor, który specjalizuje się w sztucznej inteligencji. Jest nadzieja u nas.
1: No to kończymy Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję.
4: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich.
1: www.wnet.fm.
5: Reklama.
6: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
7: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
6: Mów szybko, gdzie byłaś?
7: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
6: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
7: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
6: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
4: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
5: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Dzień dobry, zapraszam do mojej audycji Piaf, czyli Wróbel, którą prowadzę w czwartki o godzinie 14.05. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Joanna Rawik.

0: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
1: To była autopromocja.

0: czas na motorsport. We współpracy medialnej z tytułami Świat Wyścigów.pl i Polski Karting.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
3: Za nami weekend motorsportowy z dwoma ważnymi rajdami. Najpierw powiedzmy, że w rajdowych Mistrzostwach Świata w kraju kwitnącej wiśni Elfyn Evans ze Scottem Martinem odnieśli swoje trzecie zwycięstwo w rajdzie Japonii. No i umacniają się na pozycji liderów Mistrzostw Świata. Mają przewagę już 20 punktów nad Takamoto Katsutą i Aaronem Johnstonem. Katsuta no lekko zawiedziony po swojej domowej rundzie. A w miniony weekend mieliśmy także rajd nadwiślański, więc drugą rundę rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski. Podczas tych zmagań najlepsi okazali się bracia Szejowie, Jarosław i Marcin. No i też oni prowadzą w klasyfikacji generalnej po dwóch rundach. Wyprzedzili Adriana Rzeźnika, który wygrał pierwszą rundę, rajd świdnicki, który został wówczas w kwietniu najmłodszym w historii triumfatorem rundy RSMP. W wieku 19 lat zrobił to Adrian, którego mamy przyjemność dzisiaj gościć w studiu Radia Wnet. Cześć Adrian.
4: Dzień dobry.
3: I bardzo nam miło, że przyjechałeś do nas prosto z Rzeszowa. Realizuje Tomasz Rosłon, prowadzą
5: Piotr Nałęcz, dobry wieczór.
3: Dzisiaj przede wszystkim rozmowa z Adrianem Rzeźnikiem, czyli trzecim kierowcą w klasyfikacji generalnej RSMP, zwycięzcą rajdu świdnickiego. Będzie też słów kilka o Formule 1, bo zapowiemy Grand Prix Monaco. Podsumujemy jeszcze rajd Japonii i powiemy o Tymku Kucharczyku, który dowiózł kolejne podium w serii Indy Next. Był bardzo ciekawy, chaotyczny też wyścig na ulicach Detroit. No ale najpierw Adrian Rzeźnik. Przejdziemy, Adrian, oczywiście do tego twojego wspaniałego rajdu świdnickiego, ale zacznijmy od tego, co się działo w miniony weekend w rajdzie nadwiślańskim. Kolejna bardzo mocna rywalizacja, kolejne bardzo mocne zawody w twoim wykonaniu, dwa wygrane odcinki specjalne już w ostatnim dniu rywalizacji, do którego przystępowałeś ze swoim pilotem Kamilem Kozdroniem na drugiej pozycji. Powiedz, jak odbierasz w ogóle ten twój występ w rajdzie nadwiślańskim?
4: Mam dość spory niedosyt, no, bo jednak liczyliśmy, mieliśmy nadzieję, że staniemy na podium, też tak sobie klarowaliśmy to, że zdobędziemy wystarczającą ilość punktów, żeby zostać liderami Mistrzostw Polski, no ale niestety dużo mnie rzeczy zaskoczyło, bo mój pilot jednak no, jest doświadczony, więc myślę, że nie aż tak dużo jak mnie mogło zaskoczyć. No, ciężkie, na pewno jedna z cięższych rzeczy dla mnie to było to, że rozpoczynaliśmy rajd i startowaliśmy z jedynką, więc...
3: Otwieraliście trasę.
4: Dokładnie, więc to było bardzo ciężkie się przyzwyczaić do no, mało przyczepności na trasach. Też nikt przede mną nie wystartował, więc ta przyczepność jest naprawdę mała i też ten rajd jest popularny z tego, że ta przyczepność jest naprawdę zmienna i niszowa. Więc to było największym dla mnie wyzwaniem, więc nie mogłem i ciężko mi było puszować i atakować przeciwników, bo no nie czułem się w 100% pewny, jak i też nie chciałem podejmować dużego ryzyka, bo planujemy startować w całym cyklu Mistrzostw Polski, więc ważne jest dla mnie dojeżdżanie i zdobywanie punktów.
3: A na przestrzeni rajdu czułeś się coraz pewniej, no bo podejrzewam, że w sobotę już nie otwierałeś trasy.
4: Tak, w sobotę nie otwierałem trasy. Zaczynaliśmy drudzy. Co prawda nie jest to wielka różnica, ale też dalej jakby ta przyczepność była mniejsza, aczkolwiek rywale, którzy ze mną się ścigali i rywalizowali, są doświadczeni zdecydowanie bardziej niż ja, więc myślę, że było im łatwiej po tych OS-ach ścigać się i podążać, bo no, mieli to doświadczenie i wiedzieli, gdzie jest mniejsza lub większa przyczepność. Ja tego doświadczenia niestety nie miałem i nie nabyłem i to była najcięższa rzecz dla mnie.
5: No, ci doświadczeni rywale to na przykład właśnie bracia Szejowie, mistrzowie z 2024 roku. Czy w związku z tym plan na ten rajd dla was, patrząc na to, że oni dosyć szybko odjechali gdzieś daleko na kilkadziesiąt sekund w tym rajdzie, był taki, żeby po prostu właśnie z tym, tak jak mówisz, kalkulowanym ryzykiem po prostu utrzymać możliwie do końca tą drugą pozycję, żeby maksymalizować te zyski w klasyfikacji generalnej?
4: Tak, też w pierwszy dzień naprawdę byliśmy blisko z Jarkiem. Szeją, ale w pierwszy dzień popełniłem błąd na ostatnim OS-ie miejskim. Nie, na ostatnim, przepraszam, na przedostatnim OS-ie. Dotknąłem szykany i dostałem 5 sekund kary, więc już to dało mi do zrozumienia, że mam większy gap pomiędzy pierwszym rywalem, więc jak już chciałbym atakować o pierwsze miejsce, to musiałbym od razu w sobotni dzień pierwszy odcinek zacząć dość szybko. No, nie był to jednak mój ulubiony odcinek, więc już zrozumiałem wtedy po pierwszym przejeździe, że postaram się utrzymać drugie miejsce, bo też popełniłem, dostałem tą karę, więc ciężej mi było ją nadrobić, w szczególności jak te OS-y jest dużo prostych, niewiele zakrętów porównując do poprzedniego rajdu, więc zdecydowanie ciężej jest nadrabiać stracony czas. Jak i też popełniłem błąd na drugim odcinku pierwszej pętli. No, starałem się może nie zaryzykować, bo widziałem przed ciasnym zakrętem, że mogę zaryzykować i później sobie zahamować. No i niestety było za późno, pojechałem na wprost, musiałem cofać. Myślę, że straciłem około 14-15 sekund i wtedy byłem na równi z Łukaszem Biśkniewiczem, więc walczyliśmy do końca rajdu o te drugie miejsce. I był power stage urzędów.
3: I tak przed tym power stage'em traciłeś dokładnie 0,2 sekundy, czy na tym miałeś przewagę 0,2 sekundy nad Łukaszem Byśkiewiczem.
4: Tak, więc to znikła przewaga. Byliśmy w tym samym czasie. No, mieliśmy w planach z Kamilem właśnie pojechać takim podobnym typem jak pierwszej pętli, bo urzędów był moim ulubionym odcinkiem na tym rajdzie.
3: I wygraliście pierwszy przejazd.
4: Tak, więc w drugim chciałem powtórzyć, bo jednak power stage, no, mamy to jest odcinek, który jest dodatkowo punktowany jako ostatni i też fajnie, dobrze by było zebrać dodatkowe punkty, ale niestety atakowałem i złapałem kapcia 3 km przed metą, więc nie byłem w stanie wygenerować dobrego czasu.
5: No właśnie, tutaj wszystko jeszcze było w grze. Ten pojedynek z Łukaszem Biśkiniewiczem, tak jak mówisz, że w grze były też dodatkowe punkty z uwagi na power stage. W związku z tym no, strategia była taka, że po prostu wszystko jeszcze było w grze. No i ten kapeć, ten brak szczęścia, jaki wam się przytrafił, to właśnie skutek po prostu zbyt dużego ryzyka, jakie podjąłeś, czy być może no, jakaś taka wypadkowa standardowych rzeczy, jakie po prostu mogło się w rajdzie wydarzyć?
4: Myślę, że nie zbyt duże podejmowane ryzyko, gdyż podczas rajdu nie miałem ani jednej sytuacji podramkowej, gdzie byłem na limicie drogi, gdzie przegiąłem limit. Aczkolwiek myślę, że też to mogło wynikać z braku doświadczenia, bo ten OS jest dość popularny, nigdy mnie tam nie było, miałem tylko 2 przejazdy na Zapoznaniu i nie przewidziałem sobie tego, że gdy pozostanę na drodze bardziej po prawej stronie, a tam był skruchy asfalt, bo to przebije mi się opona.
3: Mhm. Też opony już były pewnie naprawdę zużyte na tym ostatnim OS-ie.
4: Właśnie ten rajd miał mało przyczepności, więc te opony, gdzie jechaliśmy na największej mieszance, się nie zużywały.
3: Okay. Mhm. Czyli to pewnie nie jest ta kwestia, że opony były już na tyle zużyte, że było prędzej o przebicie.
4: Myślę, że to była kwestia tego, że była bardzo miękką oponą i gdy moim zdaniem, jeśli miałbym twardsze opony, to nie stałaby się taka sytuacja, a że mieliśmy bardzo miękkie opony, no to ta opona jest bardziej wrażliwa na tego typu sytuacje.
5: No właśnie, bo to jest może trochę nieintuicyjne. Można by było się spodziewać, że skoro w rajdzie jest mniejsza przyczepność, no to w związku z tym jest więcej ślizgania się, łapania tej przyczepności, w związku z tym ta opona będzie się w naturalny sposób zużywać szybciej po prostu, ale mówisz, że wcale tak nie było.
4: Tak, i to dało nam do zrozumienia, że nie możemy zmienić opony na twardszą, przynajmniej moim zdaniem, gdyż no, opona miękka się nie zużywała, więc no, jakbyśmy zjeli na twardszą, byśmy mieli mniej przyczepności i więcej szukali tego gripu, więc nie podjęliśmy takiej decyzji. A co ciekawe, po przeanalizowaniu nagrania z rajdówki, w pierwszym przejeździe przejechałem gdzieś około 5-6 cm bardziej po lewej stronie, a w drugiej pętli po prawej, więc nie dzieliła mnie, mógłbym powiedzieć, że 5 cm.
3: Przed power stage'em walczyliście o drugie miejsce z Łukaszem Byśkiniewiczem i Łukaszem Jastrzębskim, jego pilotem, no i skończyło się przez przebitą oponę na miejscu 4 w rajdzie, power stage ukończony na pozycji 6. Jakie emocje tobie towarzyszyły, jak już no, przebiłeś oponę, a potem dojechałeś dotarłeś na metę i wiedziałeś, że nici z podium tym razem?
4: No było to na pewno smutne. Nie miałem nigdy takiej sytuacji, gdzie walczyłem o dość istotne miejsce na podium i na ostatnim łesie się okazało, że spadam dość, tracę dość sporo sekund, więc to było dla mnie też nowe doświadczenie. No ale no, jak się chce walczyć i nagle prawie że przed metą, bo miałem kapcia 3 km przed metą, więc byłem blisko od tego, żeby dojechać odcinek bezbędnie. No, było mi smutno, jak i pewnie całemu zespołu, no bo razem walczymy, nie tylko ja tutaj jestem, jak i cały zespół na to ciężko pracuje.
5: A jakbyś miał tak opisać nam to zdarzenie dokładnie, łapiesz kapcia 3 km do mety, no i co?
4: No, na takim poziomie musimy, ja z pilotem musimy opanować nerwy, mieć nerwy na wodzy, bo gdyż no, jak się poddenerwujemy, tak samo miałem taką sytuację, gdzie za późno zahamowałem i wypadłem z trasy. No to też musiałem być spokojny w tym przypadku, no bo mogłem może i za wcześnie wbić wsteczny bieg, gdzie mogło mi uszkodzić skrzynię i bym nie dojechał. Więc naprawdę musimy zarządzać nerwami. No, było mi smutno, też nie do końca dowierzałem, ale jak przejechałem przez metę, no to już wtedy adrenalina mi spadła i pojawił się smutek.
5: Mhm. Ale co do tego zarządzania nerwami, no to domyślam się, że dla kierowcy rajdowego, szczególnie pewnie tak młodego jak ty, obecność drugiej osoby w kokpicie, oczywiście mowa o pilocie, no to jego obecność, jego wpływ, jego osobowość może właśnie wpływać na ciebie jakoś tak uspokajająco, po prostu podtrzymująco na duchu. Po prostu jak to jest w przypadku Kamila Kozdronia, twojego pilota?
4: No my z Kamilem jesteśmy tylko we dwójkę w aucie, więc on o mnie dba, ja dbam o niego. Razem rozmawiamy i wyjaśniamy różne strategie, jak i staramy się wymyślić jakiś plan na przed OS-em czy w trakcie rajdu. Aczkolwiek no tak naprawdę sami sobą zarządzamy w największych procencie i to ja musiałem sobie z tym poradzić. Oczywiście Kamil mnie wspiera jak zawsze i będzie wspierał, tak samo jak i ja niego, aczkolwiek no, było mi smutno i musiałem sam po prostu przejść ten moment.
3: No ale generalnie chyba nie może być tobie smutno, kiedy spoglądasz na klasyfikację generalną. 19 lat, twój pierwszy sezon w Rally 2, w najwyższej klasie w rajdowych samochodowych mistrzostwach Polski i jesteś na trzecim miejscu ze stratą 3 punktów do drugiego Byśkiniewicza i ze stratą 5 punktów do braci Szejów. No to jest chyba sytuacja, o jakiej nawet nie mogłeś pomyśleć wcześniej.
4: Tak naprawdę przed sezonem to nawet nie mogliśmy sobie wyobrazić, żebym stanął na podium na pewno w pierwszej połowie sezonu, więc no jest to dobra informacja na pewno. Więc i też dobrze, że ukończyliśmy rajd na mecie i tak jak wspomniałeś na czwartym miejscu, bo zebraliśmy te punkty. Jest to 5-punktowa różnica do lidera, więc nie jest to wielka.
5: Aczkolwiek ja myślę, że jest jeszcze więcej powodów do radości w twoim przypadku. Nie tylko sytuacja w klasyfikacji generalnej, ale także słowa, z jakimi się spotykasz ze strony tych starszych, bardziej doświadczonych rywali. No, na przykład Łukasz Byśkiniewicz komplementował cię przy okazji rajdu nadwiślańskiego. Ja szczególnie wynotowałem sobie jego cytat po Esie Kurów w piątek. Skwitował go zdaniem: zrobił na mnie wrażenie pod twoim adresem, w związku z tym, że właśnie ten rajd się wiąże z trudnymi warunkami, z małą przyczepnością i to nie jest coś łatwego dla mało doświadczonego kierowcy, a mimo tego zrobiłeś na nim wrażenie. Jak ty odbierasz w ogóle rywalizację właśnie z tymi starszymi, bardziej doświadczonymi rywalami, no i jak podchodzisz do takich słów z ich strony?
4: Łukasz jest doświadczonym kierowcą, naprawdę szybkim, często konkurował w podium, często walczył o mistrza Polski, więc bardzo mi miło słyszeć takie słowo od takiego kolegi, takiego kierowcy rajdowego. No, sportowa rywalizacja polega na tym, żeby mieć do każdego, do każdej osoby, do każdego wielki szacunek, więc też bardzo mi miło, że Łukasz mnie wspiera i udziela takie miłe słowa na temat mojego, no bo jednak to jest dla mnie nowe, jestem pierwszy raz w Mistrzostwach Polski, oprócz jednej rundy z poprzednich lat, więc uczę się.
3: No właśnie, to jest niesamowite, że nie dość, że rajd świdnicki, cofnijmy się o półtora miesiąca, jesteśmy pod koniec kwietnia i wtedy przystępujesz do pełnego sezonu RSMP jako debiutant w klasie Rally 2, a tak jak wspomniałeś, wcześniej brałeś tylko udział w jednej rundzie w rajdzie rzeszowskim w niższej klasie. Masz 19 lat i jakie są twoje myśli na starcie, podczas ceremonii startu, nie wiem, na zapoznaniu z trasą tego rajdu świdnickiego? Jak podchodziłeś do tej pierwszej rundy?
4: No, największe wrażenie i największa taka duma, też może bardziej podniecenie, że no, startowałem, gdzie mi się bardzo długo marzyło, w najwyższej kategorii, czyli w Rally 2. Bardzo długi czas o tym marzyłem, nigdy nie byłem gotowy i nadszedł ten moment, gdzie mogę z Kamilem startować i walczyć o najwyższe lokaty, więc to jest bardzo miła informacja. Była bardzo miła informacja. Aczkolwiek jeśli podając tutaj przykład, jak na to reagowałem na rundy i na to otoczenie, no to nie było to dla mnie nic nowego, bo w poprzednim roku startowałem w Mistrzostwach Europy, gdzie te rajdy były bardziej, było więcej ludzi, więcej tego
3: bardziej
4: wszystkiego.
3: Bardziej prestiżowe nawet.
4: Dokładnie.
3: A jeśli chodzi o takie nastawienie sportowe, na co liczyłeś przed tą pierwszą rundą?
4: No, liczyliśmy z całym zespołem, że super by było, jakbyśmy byli na czwartym miejscu.
3: No to teraz było super w takim razie w rajdzie nadwiślańskim, a jakbyś określił to, co zrobiłeś w świdnickim, kiedy wygrałeś?
4: No nie spodziewaliśmy się. Był jeszcze oficjalny shakedown przed rajdem i tam zająłem, nie pamiętam, czwarte, może trzecie miejsce i no i tak myślałem, że będę walczył może o podium, może mi się uda, z Kamilem walczyć o podium. No, a mój pierwszy, no i stanęliśmy przed startem pierwszego OS-u, który zdecydowanie był moim ulubionym, bo uwielbiam wąskie, takie ciężkie OS-y i on był też najdłuższym odcinkiem w rajdzie świdnickim. I pojechałem swoim tempem, dość sprytnym, szybkim i dałem drugiemu zawodnikowi, jeśli się nie mylę, 7 sekund, z czego jeszcze dogoniłem jednego zawodnika, więc straciłem dodatkowe...
3: Który był na trasie.
4: Na trasie, tak. Dogoniłem zawodnika, który był na trasie, więc myślę, że straciłem z 5 sekund. Więc to myślę, że to było bardzo miłe zaskoczenie.
3: Nie zdarza, żeby w najwyższej kategorii dogonić kogoś na trasie.
4: Myślę, że to też był... Myślę, że ten zawodnik po prostu może wypadł z drogi, bo tak normalnie, w normalnej jeździe to raczej mnie dogonił. Jest minuta różnicy, więc... A to dogoniłem wtedy Piotra Krotosza. Myślę, że po prostu się wykonał i go niestety dogoniłem.
5: To są te momenty, kiedy rajdy samochodowe zamieniają się w wyścigi, nieoczekiwanie. Natomiast no, patrząc na to, jak przebiega ten sezon, jak przebiegł rajd świdnicki... Jakby nie patrzeć rajd nadwiślański, no to te nadzieje, z jakimi przystępowałeś do tego sezonu, na pewno zostały zmienione i też ta twoja ambicja została rozpalona. W związku z tym, jak podchodzisz do tej dalszej części tego sezonu? Jakie sobie stawiasz cele? Jakie masz właśnie ambicje z dalszym przebiegiem tego sezonu?
4: Zdecydowanie się zmieniły, bo po pierwszej rundzie Mistrzostw Polski, gdzie udało nam się wygrać, poczułem wolę walki o tytuł. W debiucie, więc nie jest to prosta sprawa z takimi szybkimi kierowcami i teraz na tym rajdzie to poczułem, że wiele rzeczy może mnie zaskoczyć i wiele rzeczy może mi być trudno po prostu, więc no, ale nie jesteśmy nawet w połowie sezonu, nie rozmyślam bardzo nie wybiegam w przyszłość, na pewno wiem, ile muszę pracować, ile wkładać do pracy, czasu, poświęcenia. I mam dużą nadzieję i też wierzę, że jesteśmy i na tyle silni, żeby walczyć o pierwsze miejsce.
3: Jeszcze przed nami 4 rundy. Rajd Małopolski, rajd Polski, który w tym roku odbędzie się na Górnym Śląsku, rajd Rzeszowski i rajd Wisły. Tobie najbliższy jest rajd Rzeszowski. Czy to sprawia, że jeszcze pewniej czujesz się, że ta runda jedyna, w której wcześniej startowałeś, jest jeszcze przed tobą?
4: Myślę, że tak, pewnie, aczkolwiek no, startowałem kategorią niżej, więc te prędkości też były różne, też OS-y się zmieniają, ale na pewno mam duży sentyment do tego rajdu, no bo jednak jest to moje miasto, tak? Urodziłem się w Rzeszowie, jestem Rzeszowianinem, więc na pewno to jest ogromny sentyment, jaki mój tata też wygrywał w rajdzie rzeszowskim w Generalce, więc naprawdę jest tam wiele kibiców, którzy będą na mnie postrzegać, na pewno będą mieli duże jakby oczekiwania z mojej perspektywy, ale no, zobaczymy, na pewno jest to mój ulubiony rajd w sezonie.
5: Rajd rzeszowski na początku sierpnia, 35. rajd rzeszowski w tym roku. No i ten sezon, tak jak mówimy, dużo nowości dla ciebie, ale ta konstrukcja, no powiedzmy, że liznąłeś się już w zeszłym roku przy okazji rajdu Barburka. Wtedy przesiadałeś się z Rally 3. W związku z tym, jak w ogóle podchodzisz do tej konstrukcji, jak ci się nią jeździ?
4: Konstrukcja, czyli Skoda Fabia RS Rally 2, jest dla mnie niezwykła, no bo to jest auto, które jest najwyższą kategorią w mistrzostwach Europy i przedostatnią w mistrzostwach świata, więc naprawdę ten samochód pozwala na bardzo dużo rzeczy i największą różnicę, jaką poczułem, to w precyzji. Ten samochód jest obłędnie, niestety lub stety, lepszy od poprzedniej kategorii, więc było to dla mnie duże zaskoczenie. Byłem bardzo... mogę powiedzieć, podjarany tym, że wsiadam do nowej kategorii, bo bardzo długo o tym marzyłem i w końcu się spełniły te marzenia. I też jakiś startujący w Barburce, tak popularnym rajdzie, jak nie najbardziej popularnym w Polsce, więc było to miłe zaskoczenie.
5: A sama przesiadka była dla ciebie swego rodzaju szokiem właśnie, z uwagi na tą różnicę i w prędkości, i w precyzji, tak jak mówisz, trudno było ci się zaadaptować?
4: Ten samochód ku zaskoczeniu jest cięższy do adaptacji moim zdaniem, gdyż jest łatwiejszy w prowadzeniu, bo jest bardziej precyzyjny, jest prostszy, ale jest zdecydowanie szybszy. Nie poczułem dużej różnicy w rajdzie Barburki, gdyż no, tam ścigamy się po ulicach, więc nie rozwijaliśmy dużych prędkości, ale dużą różnicę poczułem w moim pierwszym rajdzie w Finlandii na Arktycznym.
5: No, rajd Barburka jest, to prawda, kompaktowy, natomiast tutaj już teraz w tym sezonie, rywalizując na tych dłuższych, bardziej pełnowymiarowych rajdach, masz takie poczucie, że już w pełni opanowałeś tą konstrukcję, w tym sensie, że czujesz się w niej w pełni komfortowo, czy widzisz pewne jakieś niedociągnięcia, których poprawa może sprawić, że będziesz jeszcze szybszy po prostu przy okazji na przykład kolejnej rundy?
4: Na pewno będę szybszy z każdym kilometrem, bo nie jest to takie proste nauczyć się tego samochodu w tak krótkim czasie, aczkolwiek czuję się komfortowo. Ten samochód daje mi poczucie komfortu i wiem, jak z niego korzystać, ale oczywiście nie w 100%.
3: Mhm. No, mówiłeś, że dużo się zmieniło, jeśli chodzi o oczekiwania po rajdzie świdnickim, o cele, jakie sobie wyznaczasz, ale też ważna zmiana w kontekście, no wręcz kluczowym, bardzo ważnym, jeśli chodzi o sport motorowy, mianowicie o sponsoring, o finanse. Orlen został twoim partnerem, dołączyłeś do Orlen Teamu, który no, jest marką naprawdę znaną na cały świat sportów motorowych. Kajetan Kajetanowicz, Mikołaj Marczyk, więc mistrzowie Europy ścigają się pod tym logiem. Ty jesteś w jednej ekipie z nimi. Jak się z tym czujesz?
4: Jak i też Jakub Matulka.
3: Też z mistrzostwa.
4: Tak, mistrz Polski.
3: W mistrzostwach Polski, teraz w mistrzostwach Europy, ładnie sobie radzący, szczególnie w inauguracyjnej rundzie.
4: Warto też dodać, że dołączył do mnie drugi sponsor, Koma. To też jest dość istotne. A powracając, odpowiadając na twoje pytanie, jest to... Myślę, wiem o tym i zacznę od tego, wielka odpowiedzialność. Będę musiał i muszę, jakby to powiedzieć, no,
3: mam wywiązać się
4: z różnych rzeczy, dokładnie. No ale bardzo się cieszę, jest to dla mnie na pewno duży krok w przód, jest to też duże wsparcie i mam nadzieję, że będziemy długo razem.
5: I to wsparcie sponsorskie umożliwiło ci między innymi rozszerzenie twojego programu startów o ERC, o wybrane rundy ERC w tym sezonie. Czy bez takiego sponsoringu takie coś byłoby możliwe albo byłoby utrudnione? Jak to wygląda?
3: Jedna runda udała się już bez.
4: Tak. Za pomocą tych dodatkowych dwóch sponsorów, którzy do mnie dołączyli, było nam na pewno prościej i łatwiej wygenerować ten plan. Że możemy startować w całym cyklu.
5: Ale plan nie ulega modyfikacji, przynajmniej w zakresie tego sezonu póki co.
4: No na ten moment cały cykl, pełny cykl Mistrzostw Polski i jedna runda z Mistrzostw Europy, a co będzie dalej, to się okaże.
3: Ale możemy się spodziewać ciebie jeszcze w jakiejś rundzie co najmniej jednej Mistrzostw Europy?
4: Na ten moment nie mam pojęcia, bo następną rundą to jest Portugalia, a tam nigdy nie byłem, więc ciężko mi na ten moment
3: powiedzieć. Rajd Rzymu jeszcze mamy.
4: Rajd Rzymu się pokrywa.
3: Jest rajd Małopolski.
4: Tak, dokładnie, z Małopolski. Okay. Więc a dla nas najważniejszy na ten moment
3: jest cykl. Ale jeszcze Barum na przykład, gdzie się czułeś rewelacyjnie rok temu, nawet prowadziłeś.
4: Tak, Barum. Myślę, że jeden z cięższych rajdów w mojej karierze. Podpasował mi, bo tam jest dużo OS-ów właśnie wąskich, które najbardziej uwielbiam. I tak, w planach mamy startować po rajdzie rzeszowskim.
3: Okej, okay, czyli po rajdzie rzeszowskim możemy się ciebie spodziewać w Mistrzostwach Europy jeszcze. No a jedna runda na pewno stanie się twoim udziałem, rajd polski.
4: A, dokładnie.
3: Ale właśnie, rajd polski przeniósł się z Mazur na Górny Śląsk i to jest ciekawe pytanie, no generalnie ciekawie jak się zapatrujesz na tę zmianę. Wielu kierowców no jednak trochę narzeka, że chyba rajd polski w Mikołajkach na Mazurach to jest wydarzenie niedoścignione i rajd śląski, no fajnie, że się tam rozwijają rajdy, ale jednak to nie będzie to samo.
4: Też mam takie samo zdanie, no miałem okazję i w tamtym roku startować w rajdzie Polski pierwszy raz i bardzo mi się spodobało. Ja też uwielbiam szutry, bo się z nich wywodzę, ale jakbym mógł i miał taką siłę, żeby zamienić, to bym zamienił.
3: To jak to jest, że ty wywodzący się z szutrów bierzesz udział w asfaltowym całkowicie RSMP i sobie tak dobrze radzisz?
4: No, też dzięki temu, że nie byłem pełnoletni 2 lata temu i mogłem tylko startować na Litwie, w Estonii dzięki specjalnej licencji rajdowej i brać w nich udział. I tam tylko mogłem startować i się uczyć, zdobywać doświadczenie, a później jak zdałem prawo jazdy, no to mogłem brać udział w Mistrzostwach Europy.
3: No tak, ale tam wtedy na Litwie to głównie brałeś udział w rajdach szutrowych.
4: Tylko szutrowych.
3: No właśnie, a asfalty w takim razie zaczęły się kiedy i jak twoja droga nauki na tej nawierzchni wyglądała?
4: Moim zdaniem z szutru na asfalt jest łatwiej, okay. Łatwiej się nauczyć jeździć, bo też mniej rzeczy się zaskakuje, gdy na przykład popełnimy, czy najdziemy na trawę, czy jest jakiś syf na drodze. No bo jednak na szutrze tylko slidami się jeździ. No a też kiedyś jeszcze testowaliśmy dużo na asfalcie. To nie jest tak, jak nie jechałem nigdy rajdu, to nie znaczy, że nie testowałem, więc trenowałem sobie na asfalcie, ale nie było to aż tak, nie zrobiłem tak dużo kilometrów jak na szutrze i różnej nawierzchni.
5: I ty preferujesz mimo wszystko jaką nawierzchnię?
4: Powiem szczerze, że po zmianie kategorii naprawdę bardzo mi się spodobał asfalt i na ten moment jest dla mnie 50/50.
3: Czyli ta precyzja na asfalcie, precyzja Fabi chyba robi jeszcze większy efekt niż na szutrze.
4: Myślę, że łatwiej też mi się jeździ, więc z tego powodu mam więcej przyjemności z tego. Mhm. Więc no i też zaczynam sezon z rajdów, znaczy zaczynam moje rundy i zaplanowane rajdy są w większości asfaltowe, ale no spodobał mi się asfalt i na ten moment się to nie zmieni.
3: A jak to się stało, że rajdy się tobie spodobały? Domyślamy się, że tata w dużej mierze?
4: Największy. Mój tata był wicemistrzem Polski w 2013 roku i ważne powiedzieć, że przegrał tylko z Kajetanem Kajetanowiczem. Więc i on mnie popchnął w tym. Jakby od małego chciałem być na każdym rajdzie, chciałem być na każdych testach rajdowych i tak samoistnie dołączyłem do tego sportu, też mi w tym oczywiście pomógł. Jestem bardzo jemu wdzięczny, bo jak miałem 5 lat, to zacząłem jeździć normalnym, nauczył mnie jeździć normalnym samochodem w tamtym czasie. To był Maluch, czyli Fiat 126P, samemu, mając 5 lat. I też na dużo spędziłem czasu na symulatorach, co się przełożyło na jazdę prawdziwym samochodem.
5: A jak się odbywała jazda Maluchem w wieku 5 lat z uwagi na chociażby twój wzrost w tamtym momencie?
4: No tata mi dawał poduszkę, siedziałem na krawędzi fotela i ruszałem z jedynki i patrzyłem się przez dziurkę pomiędzy najwyższym punktem kierownicy a średnim. No i ruszałem i pojechałem.
5: I dostawałeś do pedałów?
4: Dostawałem.
5: No może tak, dawno nie jechałem Maluchem, to może faktycznie ta odległość tam jest trochę mniejsza.
4: Jak się przesunie fotel do samego przodu i siądzie się na krawędzi fotela, to jestem w stanie... Myślę, że byłem w stanie dostać się do
3: Karpat. A na co dzień teraz jakim autem jeździsz?
4: Na ten moment jeżdżę Audi Q5, bardzo super samochód, silnik diesel, jeśli ktoś byłby ciekawy. I jestem bardzo zadowolony z niego.
3: Generalnie preferujesz diesle?
4: Generalnie preferuję silniki benzynowe i najchętniej i najbardziej to marzy mi się V12, ale V8 też jest bardzo fajnym silnikiem.
3: V12 na drogach publicznych.
4: Oczywiście. No, bo uwielbiam, jestem z motoryzacji, kocham motoryzację, więc uwielbiam słyszeć dźwięk silnika i tych wywarów.
5: Czyli wizja elektrycznej rajdówki, jak rozumiem, nie pociąga cię?
4: Na pewno nie. Na pewno nie. Nie lubię. Nie lubię elektrycznych samochodów.
5: A nie chciałbyś sprawdzić na przykład lepszego przyspieszenia niż to, jakim dysponuje spalinowa rajdówka?
4: Miałem okazję jeździć Teslą i inną marką, modelem elektrycznym, ale no nie jest to to samo. Zdecydowanie wolę samochody benzynowe i diesle, aczkolwiek elektryczny samochód jest bardzo ekonomiczny, zdecydowanie bardziej, no po mieście, bo jak chcemy gdzieś dalej zjechać z innego miasta do miasta, to jest to cięższe.
5: A rozmawialiśmy właśnie o twoim początku. Jakie były twoje pierwsze doświadczenia już tak stricte z jazdą rajdową, jakbyś sobie przypomniał?
4: Mój tata zbudował mi BMW E46. Samochód był w 100% rajdówką, czyli miał klatkę, miał fotele rajdowe, wszystko, pedalboxy i tak dalej. Miałem wtedy lat 13 i zacząłem jeździć na szutrze wtedy pierwszy raz. I później się to przerodziło, po roku jazdy tą BMW-ką przerodziło się to w prawdziwą rajdówkę R2 Peugeot. To była rajdówka, która kiedyś ścigała się w Mistrzostwach Europy i Polski. I tata zobaczył, i to było wtedy w Bieszczadach, na testach zimowych, na Kolcu. I wtedy tata zauważył, że daje radę. Daje radę, radzę sobie z tym. I się to przerodziło w nowym modelem, prawdziwą, jeszcze bardziej prawdziwą rajdówką Peugeot Rally 4. To była Ośka, Rally 4 Ośka, przednapęd. I wtedy jeździłem Rally 4 Peugeotem półtorej roku, jeśli się nie mylę.
5: A jeszcze tak mi przyszło do głowy, no bo masz 19 lat w tym momencie. Twoi rywale chociażby w takim RSNP to są, no nieco starsi panowie w stosunku do ciebie, bardziej doświadczeni rywale, tak to dyplomatycznie nazwijmy. W związku z tym, czy czujesz taką przewagę, która wynika po prostu z twojego wieku, z tego, że na przykład twoje reakcje są szybsze, masz szybszy refleks, co wynika po prostu właśnie z tego, że jesteś sporo lat młodszy, że jesteś, nie wiem, bardziej sprawny, bardziej mobilny. Czy dostrzegasz takie niuanse w tej jeździe rajdowej?
4: Nie odczuwam tego, aczkolwiek taka jest prawda. No, mam lepszą reakcję niż osoby starsze ode mnie, jak i jestem bardziej precyzyjny, ale nie rozmyślam nad tym. Bardziej interesuje mnie to, jak pokonuję zakręty i skupiam się na tym, jak najszybciej dojechać do mety.
3: Ty masz dość drobną budowę, jak na kierowcę rajdowego chyba.
4: Myślę, że nie należy do kulturysty na pewno, aczkolwiek no, rajdowcy nie muszą być duzi, no bo jednak sądzę, że w rajdach samochodowych najważniejsze jest to, żeby być bardzo szybkim i mieć dobrą kondycję. Nie do końca, żeby mieć jak najwięcej siły, jak być jak największym, bo ta jednak reakcja i szybkość spada.
5: No chyba trzeba powiedzieć, że należy mieć po prostu efektywną sylwetkę taką, gdzie tej masy mięśniowej nie będzie za dużo, a jednocześnie na tyle dużą, żeby pozwalała ci w odpowiedni sposób reagować na to, co się dzieje na trasie.
4: Myślę, że muszę mieć wystarczająco dużo siły, żeby się nie zmęczyć przez ten cały rajd, jak i być wystarczająco szybki, żeby uratować się na przykład z niebezpiecznej sytuacji. Bardzo z trenerem przytaczamy do tego dużo uwagi, żeby być, więc trenujemy nad koncentracją, jak i reakcją. I to jest dość bardzo przydatne.
3: To jeszcze na koniec wróćmy do tego rajdu świdnickiego, do ostatni odcinek specjalny. Jedziesz po zwycięstwo, wpadasz na metę i masz ten triumf niespodziewany. Jakie uczucia, emocje tobie wtedy towarzyszyły?
4: Od razu po przejechaniu mety ostatniego odcinka, też przed startem ostatniego odcinka, mieliśmy małą różnicę pomiędzy Łukaszem Biśkiewiczem, bo to było może 2 sekundy, może 4, jak się nie mylę. Więc po przejechaniu mety nie czułem w ogóle tego, że wygrałem lub wygenerowałem dobry czas na mecie i nie dowierzałem. Kamil mnie uspokajał, bo widział, jaki jest czas do poprzedniego przejazdu na tym OS-ie, ale no i tak nie wierzyłem. Dopóki podszedł do mnie komentator i też Łukasz zaczął klaskać i się pokazywał na mnie i komentatora się zapytałem, czy ja jestem pierwszy, czy nie. A komentator powiedział, że tak, ja jestem pierwszy, no i wtedy nie mogłem nad swoimi emocjami do końca opanować, bo no jest to dla mnie spełnienie marzeń.
5: I to był pierwszy rajd w Rally 2 w RSMP w twoim wykonaniu, a ja jeszcze mam pytanie od siebie na koniec. Jesteś młody, w związku z tym cała kariera przed tobą, zapewne masz jakiegoś idola rajdowego albo tutaj w Polsce, albo jakiegoś
3: ze
5: światowej stawki.
4: Powiem szczerze, że mam może osoby, które, nad którymi staram się jak najwięcej z nich wyciągnąć. Jest to Filip Niewet, jak i mój tata. I z nich biorę dość sporo przykładu i najwięcej, ile mogę. A jeśli chodzi o takiego idola stricte, to nie mam. Jedynie co, no to bardzo chciałbym być takim Calero Vampero, ale no niestety, bądźmy realistami, jestem śmiesznie powiedzieć już za stary, żeby wsiąść i ścigać się o najwyższe lokaty w Mistrzostwach Świata, ale odpowiadając na pytanie, nie mam takiego idola.
3: Żeby wsiąść teraz jesteś w jakim sensie za stary, no bo z drugiej strony no, masz 19 lat, jak na polskie warunki, jesteś niesamowicie młody, no nie wiem, nawet porównując ciebie do Mikołaja Marczyka, który już startował w WRC 2, ma sporo rajdów na koncie, on to robił w wieku 24 już pierwszy raz, może 26, może mniej więcej.
4: Może
3: i to już był jak na polskie warunki przykład, o jak młody Mikołaj Marczyk, a jak niesamowicie skoncentrowany, otworny psychicznie, jak potrafi wyważać ryzyko odpowiednio, a ty jesteś od niego jakieś 6-7 lat młodszy.
4: To z tym się zgadzam, jeśli chodzi o w Polsce. Aczkolwiek przez ostatnie 5 lat, jak zaczął startować Calero Vampera w najwyższej kategorii, czy tam w Rally 2 w Mistrzostwach Świata, to już się tak teraz przyjęło, że kierowca, który zaczyna w wieku 20-19 lat, na ten moment już jest naprawdę za późno. Znaczy za późno jest dużo później niż taki Calero Vampera, który zaczynał w wieku 7 lat.
5: Zauważasz, że obniżyły się te standardy wiekowe po prostu, jeśli chodzi o próg wejścia do świata rajdowego.
4: Zdecydowanie, więc dlatego tak mówię, gdyż Calero Vampera w Mistrzostwach Świata startował mając 19 lat. Ja na ten moment 19 lat, więc tak.
3: I startujesz w Mistrzostwach Europy.
4: Porównuję. Oczywiście w żaden sposób nie narzekam, ale często przytaczam sobie jego przykład.
3: Calero Vampera zainteresował się wyścigami. Na razie ten projekt został przerwany. Miał startować w japońskiej superformule. A ty myślisz, że wyścigi też stanowiłyby dla ciebie jakąś atrakcyjną alternatywę kiedyś w przyszłości?
4: Jest to na pewno super sport, ale no, myślę, że nie byłby to moim ulubionym. Bardziej preferowałbym na pewno rajdy. Więcej się dzieje, więcej nas rzeczy zaskakuje. Też dużą różnicą jest to, że mamy tylko dwa przejazdy na danej trasie, więc musimy improwizować. I to jest największa różnica i też zdecydowanie moim zdaniem więcej adrenaliny, więc no, nie chcę źle powiedzieć, ale w takich wyścigach no, bardziej bym się nudził na tym torze, no bo jednak jest to cały czas monotonne i to jest ciężkie.
3: A w życiu też tak osobiście, prywatnie nie lubisz monotonii schematów, planów?
4: Preferuję coś cały czas nowego. Jestem taką typą osoby, że szukam nowych rozwiązań, nowych rzeczy.
5: Ale na pewno jak miałbyś się przesiadać do wyścigów, czy to samochodowych, czy jednomiejscowych, to na pewno łatwiej jest to zrobić z rajdów asfaltowych, po których jeździsz teraz, aniżeli z szutrowych.
4: Na pewno, aczkolwiek no, w wyścigach jest to ciężkie, że tam trzeba być naprawdę perfekcyjnym. Naprawdę tam bardzo małe niuanse odgrywają dużą rolę i to byłoby najcięższe. No, Calero Vampera z rajdów samochodowych przeszedł do wyścigów, jak i nawet ostatnio jeździł w formule, ale Ciężko mi się wypowiadać, bo nigdy nie siedziałem w prawdziwym samochodzie wyścigowym.
3: Przypomnę, Adrian Rzeźnik, naszym gościem, 19-letni, który wygrał rajd świdnicki, otwarcie RSMP 2026, trzeci kierowca w generalce. To jeszcze na koniec rajdy RSMP, niektóre rundy Mistrzostw Europy, a jak ze sprawami pewnie dużo mniej przyjemnymi dla ciebie, czyli na przykład nauką jeszcze się uczysz?
4: Tak, uczę się, jestem aktualnie studentem w tamtym roku.
3: Jaki kierunek?
4: Transport, spedycja, logistyka.
3: Powiązane ze sportem.
4: Można tak powiedzieć. W tamtym roku nie dość, że startowałem w debiucie w Mistrzostwach Europy, to jeszcze jednocześnie miałem maturę, gdzie wraciłem z którejś rundy Mistrzostw Europy i na dwa dni później pisałem maturę. Gdzie nigdzie tego nie ujawniłem na światło dzienne, ale była to też jedna z trudności w tamtym roku. Taka ciekawostka.
5: No tak to jest niestety czasami w przypadku tak młodych sportowców w ogóle, jak na przykład Oskar Pietuszewski z FC Porto jednego dnia świętował zdobycie tytułu, drugiego dnia pisał maturę, więc to są takie ciężkie czasami rzeczy do pogodzenia, ale myślę, że dla ciebie to jest tylko powód do radości, że w tak młodym wieku możesz w ogóle mieć takie dylematy.
4: Myślę, że też dużym powodem do radości to jest to, że to zrobiłem w tamtym roku, bo był to dość spory stres. No, matura jest dość istotna i też miałem duże parcie od rodziny, więc nie była to prosta rzecz, ale fajnie, że jestem za tym ciężkim momentem i mogę w większym procencie zająć się rajdami samochodowymi, no bo jednak mam tą uczelnię z tyłu głowy, gdzie muszę się uczyć.
3: Rajd Małopolski, kolejna runda RSMP, 2-4 lipca, a wcześniej egzaminy?
4: Wcześniej egzaminy? Tak. Już teraz mi się zaczęła sesja. Tak naprawdę dzisiaj miałem egzamin pisemny, więc...
3: I dobrze,
4: tak,
3: no poszedł.
5: Teraz już z górki będzie matura co pół roku zaledwie.
3: A notatki do egzaminu tobie pilot przygotowuje?
4: Muszę się tak dogadać z Kamilem, byłoby na pewno bardzo dobrze.
3: Tylko nie mógłby pewnie już podpowiadać, niestety dyktować podczas egzaminu.
5: Zróbcie sobie tak, że po prostu podczas rajdu na OS-ie czytacie te notatki rajdowe, natomiast na dojazdówkach, tak jak na przykład teraz było w Lublinie 50 km, kiedy jest czas, będziecie powtarzać do egzaminu.
4: Bardzo dobry pomysł, aczkolwiek nie jestem niestety ja za nim, gdyż w tygodniu rajdowym 100% skupiam się na rajdzie, który jadę i usuwam sobie bardzo dużo zewnętrznych bodźców typu kontakt nawet ze znajomymi. Ograniczam do dużego stopnia, by być 100% sfokusowanym na rajdzie.
3: Widocznie tak trzeba, jeśli chce się w wieku 19 lat wygrywać rundy rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski. No my, Adrian, bardzo tobie dziękujemy za przybycie tutaj do studia Radia Wnet z twojego rodzinnego Rzeszowa i życzymy powodzenia na OS-ach rajdów RSMP i ERC i wszystkich innych, które staną się twoim udziałem. Dzięki wielkie za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo za zaproszenie, jak i za rozmowę.
3: Adrian Rzeźnik, trzeci kierowca RSMP, zwycięzca rajdu świdnickiego, był naszym gościem. Chwila muzyki, a za moment przechodzimy do jeszcze innych ciekawych tematów.

0: Czas na motorsport.
1: Najszybsza audycja w Polsce, w której przechodzimy do tematów wyścigowych, choć jeszcze może wspomnimy też o rajdzie Japonii. Przed nami Grand Prix Monaco, to kolejna runda Formuły 1, no ale jeszcze odwołajmy się do tego, co zaszło w Stanach Zjednoczonych, w Detroit, kolejna runda Indy Next. Pamiętamy, poprzednia zakończyła się fenomenalnie dla nas, no bo Tymek Kucharczyk sięgnął po zwycięstwo w Indianapolis. Teraz był wyścig w Detroit. Dużo chaosu, dużo się działo, ale jest kolejne podium.
2: Tak, no dużo chaosu, myślę, że za sprawą po prostu konfiguracji toru. Bardzo nierówny tor, wyboisty, a jednocześnie w wielu miejscach niesamowicie wąski. Przyznam szczerze, że mnie to zawsze zaskakuje, tak samo jak oglądam chociażby wyścigi IndyCar, że często te wyścigi uliczne w zasadzie wyglądają tak, jakby jeździć bolidami po pokoju. Naprawdę, tam nawet miejscami nie ma miejsca na pełną szerokość obu bolidów, a mimo to kierowcy się ścigają. Natomiast no, co by nie mówić, był to na pewno bardzo dobry weekend w wykonaniu Tymka Kucharczyka. Trzecie miejsce w kwalifikacjach. W wyścigu świetnie zachował się na starcie, bardzo zachowawczo, bo...
1: No tam go praktycznie mógł storpedować Loki Hughes, który tak przestrzelił do hamowania, że aż no strach się bać, no ale tak, no a Tymek chyba go nawet widział w lusterku tak, lewym zjechał. I postanowił tak, zostać bardziej na środku toru. No, on te starty ma kapitalne, to jest niesamowite, że on za każdym razem, absolutnie na każdym starcie zyskuje co najmniej jedną pozycję. Tak się stało i tym razem ostatecznie się nawet okazało, że wyjechał potem, jak wyścig został wznowiony, na pierwszej pozycji.
2: Tak, tak. No i przez większą część tego wyścigu prowadził, to na to trzeba wskazać. Natomiast w pewnym momencie zaczął go doganiać Miles Rowe, który zajmuje w tym momencie siódme miejsce w klasyfikacji Indy Next. No i to wyprzedzanie było tak, jakby to powiedzieć, brawurowe, tak no odważne, właśnie, tak po prostu...
1: Zamaszyste,
2: że po prostu wysunął Tymka na zewnętrzną część zakrętu i samego siebie jednocześnie, bo ciężko było się zmieścić przy jego wierzchołku. No a to wszystko wykorzystał skrzętnie Enzo Fittipaldi, czyli kierowca, który jest kolegą z zespołu naszego polskiego kierowcy. No i generalnie... Po wyścigu, po zwycięstwie już było dla
1: tak,
2: Tymka
1: no,
2: w tamtym momencie, jak się później okazało.
1: No Tymka i... wyprzedził Miles Rowe tym swoim manewrem właśnie mocno na zewnętrzną. No nie powiem, że... No dobra, spychał Polaka zgodnie z przepisami. To nie było tak, że Amerykanin łamał tutaj regulamin sportowy. To był czysty manewr, ale no bardzo po zewnętrznej obydwaj kierowcy się znaleźli. Bardzo nie na właściwej linii, a tak. Enzo Fittipaldi, widząc co się święci, ścisnął się tam na wewnętrznej części zakrętu, no i wyminął obydwu. Fittipaldi właśnie wygrał w związku z tym, wygrał też pierwszy wyścig w Indianapolis. No i strasznie szkoda, że tak to się potoczyło, no bo Tymek to jest taka łyżka dziegciu, że on niestety wygląda na to, że miał wolniejsze tempo wyścigowe od Milesa Rowe'a. I więc można było zakładać, że przegra z nim rywalizację o pierwszą pozycję, no ale jeszcze pech, że stracił też drugą pozycję.
2: No właśnie, ja tak sobie jeszcze pomyślałem, że tak idąc nomenklaturą MotoGP, można by powiedzieć, że to był taki blok pas, natomiast tak, no akurat to trzecie miejsce wcale nie byłoby złym wynikiem, nadal nie jest złym wynikiem tak naprawdę, ale mogłoby być o wiele lepiej, gdyby faktycznie ta stawka nie poukładała się tak, jak się poukładała, ponieważ oczywiście wiemy, że w Indy Next punkty mamy przyznawane nie tylko za to, na jakich pozycjach ukończymy wyścig, ale także za inne rzeczy, jak na przykład to, ile jesteśmy okrążeń na prowadzeniu. No i to zdecydowanie grało na korzyść Tymka, no bo tak jak już wspomniałem, on prowadził przez dużą część tego wyścigu, no ale akurat Enzo Fittipaldi, który ostatnio jest świetnie dysponowany, 3 podia w ostatnich 3 wyścigach, licząc razem z Detroit, no i to wszystko sprawia, że no to Brazylijczyk, a nie Polak zajmuje teraz pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej, bo można by domniemywać z dużym prawdopodobieństwem, że gdyby to właśnie nie Enzo Fittipaldi znalazł się przed, tylko jakiś inny kierowca.
1: No właśnie,
2: to
1: tylko Miles Rowe, prawda?
2: No właśnie. To Tymek Kucharczyk, nawet jakby Enzo Fittipaldi był gdzieś tam

0: czołówce, w ścisłej czołówce na podium, no to, to mimo wszystko ta klasyfikacja mogłaby się ułożyć inaczej i Polak mógłby teraz prowadzić już w Indy Next.
1: No a ale tak, jest na trzecim miejscu, ma 8 punktów straty do Enzo Nefit i Paldiego ma punkt straty do Nikity Johnsona, dotychczasowego lidera. To jest naprawdę mało, biorąc pod uwagę to, że zwycięzca każdego wyścigu zgarnia 50 punktów, a przed nami jeszcze nieco ponad połowa sezonu.
0: No właśnie, a to jest też ciekawe w Indy Next, że tutaj ten system punktowy wygląda w ten sposób, że naprawdę to zwycięstwo w wyścigu jest silnie premiowane. Ta różnica pomiędzy pierwszym a drugim miejscem 10-punktowa to jest naprawdę duży zadatek, więc to jest taki system punktowy, który zdecydowanie premiuje wygrywanie, a nie tylko takie konsekwentne dojeżdżanie w ścisłej czołówce. Natomiast jeśli by tutaj szukać pozytywów dodatkowych w tej całej sytuacji, to na pewno dla Tymka jest nim to, że Max Taylor nie dojechał w tym wyścigu do mety. On miał już problemy na starcie. Musiał ratować się tą ścieżką ucieczkową w pierwszym zakręcie, na pierwszym okrążeniu. No a później wjechał w bandę w końcowej fazie tego wyścigu, co sprawia, że Max Taylor, który no też świetnie jest dysponowany w tym sezonie, traci już dosyć sporo, bo 30 punktów do Tymka w klasyfikacji generalnej, więc to jest jakaś przestrzeń, jakiś bufor, który daje nieco więcej oddechu w klasyfikacji generalnej Tymkowi.
1: Tak, właśnie możemy narzekać na to, że ostatnia część wyścigu potoczyła się tak, a nie inaczej, że Enzo Fittipaldi go wygrał i objął prowadzenie w generalce, ale z drugiej strony Max Taylor, zły wyścig. Loki Hughes przesądził o swojej, no poniekąd, porażce w Detroit tym zbyt odważnym startem, błędem na dohamowaniu. No i Alessandro De Tullio też przez ten incydent, przez to zdarzenie wyjeżdża praktycznie z niczym z Detroit, a i Taylor, i Hughes, i De Tullio to są też rywale Tymka tak naprawdę, potencjalni rywale. Nikita Johnson, dotychczasowy lider, szósta pozycja, on w ogóle ostatnio niżej lata, bo był też szósty podczas drugiego wyścigu w Indianapolis, także no to jest super sezon po prostu. Raz, że Polak jest tak wysoko, no a dwa, że mamy z pięciu, sześciu nagle już pretendentów do tytułu.
0: Tak, zgadza się, natomiast jeszcze jest wiele rund do końca tego sezonu, nawet chyba nie jesteśmy w połowie, musiałbym zliczyć te wszystkie wyścigi, te rundy podwójne, które mamy przy okazji tego sezonu, natomiast tak mi się wydaje.
1: Więc jesteśmy po 7, a przed nami 10, tak.
0: No w związku z tym tego pola do zgarniania punktów jest jeszcze naprawdę dużo i tutaj się dużo może zmienić, właśnie tak jak mówisz, z uwagi na ten system punktowy IndyCar, no bo 50 punktów za jeden wyścig, no to jest po prostu masa. Tak. W porównaniu z tym, ile zgarniamy za jakieś dalsze
1: pozycje. Ale też trzeba zaznaczyć, że wystarczy, że dojedziesz do mety i masz punkty, bo to nie jest tak, że tylko punktuje pierwsza dziesiątka czy pierwsza piętnastka. To jest tak to rozłożone, że na przykład jak dojedziesz na ostatniej pozycji w 24-osobowej stawce, to zgarniasz za 24 miejsce 6 punktów. Więc dojeżdżamy do mety, jak w rajdach. W rajdzie Japonii do mety miał bez systemu Super Rally dojechać Oliver Solberg, który w piątek walczył z Elfinem Evansem. Evans i Solberg byli najszybsi. W sobotę no, chciał się zbliżyć do Walijczyka, ale skończyło się tym, że popełnił błąd w jednym z mokrych zakrętów. Za późno zahamował, no i uszkodził ostatecznie zawieszenie. Solberg nie liczył się w walce, potem Super Sunday i Power Stage w niedzielę już należały do niego, ale no, cały rajd należał do Elfina Evansa, który zdobył punkty za zwycięstwo w rajdzie i umacnia się na prowadzeniu 20 punktów przewagi nad Takamoto Katsutą. Drugi w rajdzie był Sebastian Ogier, trzeci był Sami Pajari, piąte podium w tym sezonie dla młodego Fina. No a Takamoto Katsuta, nieudany piątek, tam przebita opona, tam też jeden błąd, trochę większy Japończyka i przez to kończy na miejscu czwartym przed własną publicznością.
0: Tak, i pytaliśmy w zeszłym tygodniu Mikołaja Madeja, jaki jest scenariusz na ten rajd Japonii. Ja tak trochę przekornie zapytałem Mikołaja Madeja o to, czy Hyundai jest skazany na pożarcie. Jak oczywiście wszyscy się spodziewali, odpowiedź była prosta, tak. No i wyniki tego rajdu doskonale to pokazują, że Toyota po prostu dominowała na asfaltowej rundzie swojej domowej wokół Toyota City, no bo pierwsza czwórka to są Toyoty, które zamknęły się w nieco ponad jednej minucie, a gdzieś tam daleko, daleko za nimi dopiero Hyundai'e.
1: No oczywiście Oliver Solberg by dołączył do tej czwórki, gdyby nie popełnił błędu w sobotę. Hyundai'e walczyły z potężną podsterownością, zupełnie źle prowadził się ten bolid, źle prowadziły się samochody Hyundai'a podczas tego rajdu, no i kierowcy nie mieli absolutnie żadnego podejścia. Jeszcze Hayden Paddon był obok Neville'a i Furmo, najlepszy z kierowców Hyundai'a, naprawdę bardzo dobrze sobie radzi na tle byłego mistrza świata, Thierry'ego Neville'a, a Hayden Paddon, wspomniałem go, bo to prawdopodobnie ostatni rajd w Rally 1 w tej konstrukcji, w przyszłym już będziemy mieli inne samochody w klasie królewskiej. Hayden Paddon prawdopodobnie zakończy na tym rajdzie swoje występy w tegorocznym cyklu WRC. No dobra, przed nami Grand Prix Monaco. Pewnie, no może nie najciekawsze, może nie najbardziej emocjonujące, ale najpiękniejsze wydarzenie sezonu.
0: Tak sądzisz?
1: No.
0: No, myślę, że jednym z piękniejszych elementów może być malowanie McLarena, bo oni przygotowali mi specjalne malowanie na swój tysięczny start w Formule 1. Zespół był założony w 1966 roku. No i co ciekawe, właśnie to w Grand Prix Monaco wtedy zespół McLarena debiutował. Oni teraz to chcą zwieńczyć właśnie tym pięknym okolicznościowym malowaniem.
1: Zobaczymy, jak pójdzie im kierowcom. No, Oscar Piastri słabo zaczął ten sezon, Lando Norris spisuje się lepiej. Ciekawe, jak to będzie wyglądało na tej wolnej nitce w Monako. Ferrari przewidują eksperci, że będzie bardzo konkurencyjne, może zagrożą Mercedesom. No a wspominałeś o tym, że McLaren swój pierwszy wyścig w Formule 1 miał w Monako, a Ferrari też, jak się orientuje, w 1950 roku oni nie wzięli udziału w Grand Prix na Silverstone, otwierającym w ogóle historię Formuły 1, a pojawili się na drugiej rundzie i to chyba było Monako.
0: No i to właśnie Ferrari, jak mówi Antonelli, będzie faworytem w jego opinii podczas Grand Prix Monaco. Wspominaliśmy już w zeszłym tygodniu o tej małej turbinie, która może być atutem w przypadku Ferrari, ale także o tym, że oni bardzo dobrze radzą sobie w tym sezonie w wolnych zakrętach, no więc składałoby się na to, że faktycznie to Ferrari może być naprawdę konkurencyjne. W związku z tym pytanie, czy Charles Leclerc powalczy
1: w nowym kombinezonie.
0: A no właśnie, jeszcze w nowym kombinezonie wszyscy piękni przed tą rundą, tak samo jak piękne jest Monako. No i pytanie, czy właśnie powalczy o ponowny sukces w swoim domowym Grand Prix, czy być może Lewis Hamilton akurat w tym wyjątkowym miejscu odniesie pierwsze zwycięstwo Ferrari. To co wiemy na pewno, to to, że nie będzie systemu straight mode, a więc nie będzie aktywnej aerodynamiki przy okazji Grand Prix Monako. FIA podjęła taką decyzję z uwagi na kwestie bezpieczeństwa, kwestie stabilności samochodów, większej przewidywalności na tym wąskim torze. W związku z tym, tak jak kiedyś mieliśmy DRS, chociaż na tej prostej startowej, to teraz tego systemu straight mode nie będzie, natomiast no, będzie ten system dodatkowej energii, wyprzedzania po prostu, jakim kierowcy dysponują w tym sezonie.
1: Więc będzie jednak inna odsłona Grand Prix Monaco. Mamy nadzieję, że nie zobaczymy procesji takiej, jakie będą wcześniej, kilka dni wcześniej, w czwartek, w Boże Ciało. No bo jednak w Monaco potrafią te wyścigi wyglądać tak, że trudno je wyścigami nazwać. Realizował program Tomasz Rosłon, prowadzili
0: Piotr Nałęcz, dziękuję serdecznie.
1: I Kamil Kowalik, również dziękuję. Jeszcze odeślemy Państwa na Patronite. Prosimy o wsparcie dla Radia Wnet. patronite.pl/radiownet. Do usłyszenia.
2: Czas na motorsport. We współpracy medialnej z tytułami światwyścigów.pl i Polski Karting.
3: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
4: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.

0: Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Justyna Miguła, kłaniam się nisko i zapraszam na kolejną przystań wędrowców. A dzisiaj, drodzy Państwo, wędrować będziemy szlakiem ziół i różnych dóbr natury, które możemy spotkać na polskich łąkach i w polskich lasach, ale nie tylko, ponieważ będziemy również wędrować z dźwiękiem, z pieśnią tradycyjną i nie tylko, a na koniec może się jeszcze zatrzymamy w jakimś schronisku w Beskidach. Także taki jest plan na dzisiejszą audycję. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mogą się Państwo zastanowić, dlaczego tak dużo obszarów tutaj chcę poruszyć. Ano dlatego, że bohaterka dzisiejszej audycji właśnie łączy w swoim życiu te, ale również inne dziedziny. A jest nią Alicja Krzeszowiak. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
0: Alicjo, droga, no powiedziałam o tych ziołach, bo jesteś zielarką, jesteś również właśnie, jak to powiedzieć, pieśniarką, muzykantką, jak będzie najlepiej, jakbyś się przedstawiła?
1: Tak zwał,
0: dobrze.
1: Śpiewaczką ludową, no.
0: Ponieważ jesteśmy w radiu, to zaczniemy właśnie od muzyki, więc drodzy słuchacze, oto głos Alicji Krzyżowiak.

0: Bo bym miał odpłacu, głowicka bolała.
1: Do Staja Żniwiorki śpiewała Alicja Krzeszowiak. Czy możesz, Alicjo, powiedzieć, o czym jest ta pieśń?
2: To jest taka pieśń tradycyjnie właśnie wykonywana przy takich codziennych czynnościach tam w polu, nie? Nasze babcie, czy tam jeszcze mamy, pamiętają czasy żniw. Więc był to taki czas ciężkiej pracy, którą sobie umilano śpiewaniem. Śpiewanie było czymś naturalnym dla naszych przodków. Nie było w ogóle pracy, w ogóle żadnej czynności nie było bez śpiewania. Czy jakieś darcie pierza, czy właśnie żniwa, czy sianie. Wszystko właśnie opierało się na śpiewaniu pieśni, które towarzyszyły pracy. No i też umilały ten czas, pozwalały go przetrwać w jakiś tam sposób i też wyrazić te emocje, wyrazić te uczucia, które temu towarzyszyły.
1: A czy ty śpiewasz przy pracy?
2: Lubię. Często się gdzieś tam przyłapuję na tym, nawet w sklepie jak pracuję, bo sprzedaję w sklepie zielarskim, to czasem gdzieś mi się tam coś wymsknie, bo to po prostu jest tak we mnie zakorzenione, że ciężko mi się powstrzymać od tego. Także staram się nie powstrzymywać, bo jest to dla mnie takie naturalne po prostu.
1: Jest w tobie zakorzenione, ponieważ urodziłaś się w Suchej Beskidzkiej, czyli też w regionie, w którym ta tradycja śpiewania cały czas istnieje i nie została wyparta, i mam wrażenie, że jeszcze się umacnia nawet ostatnimi czasy. No właśnie, opowiedzmy coś o tym regionie. Czy jesteś góralką babiogórską, tak byś siebie może określiła?
2: Tak, babiogórzanką, jakby tak określić to jednym słowem. No, wiele osób uważa, że górale są tylko na Podhalu, natomiast są górale babiogórscy.
1: Dementujemy.
2: Tak, tak, są górale babiogórscy jak najbardziej, z piękną, wielowiekową tradycją, z tradycyjnymi instrumentami, z pieśniami tradycyjnymi, także mamy to zapisane też w różnych śpiewnikach historycznie, czy też pojawialiśmy się tam w zapiskach Kolberga. Także to wszystko jest jak najbardziej udokumentowane, nie jest wymyślone i wyssane z palca. No i to zresztą widać po tej muzyce, po tym regionie. Jak ktoś wybierze się do Suchej, serdecznie zapraszam, to będzie miał okazję posłuchać regionalnej kapeli dud, które u nas są w muzyce, skrzypiec czy też heligonki i takich piszczałek też. No, także myślę, że mamy swój taki bogaty, bogaty folklor.
1: To wróćmy do tej pieśni i opowiedz, o czym była ta pieśń, której słuchaliśmy.
2: No, to była właśnie taka pieśń też nawołująca, tak, te właśnie żniwiarki, żeby się tam ustawiły, żeby sobie tam szły na to pole i właśnie taka, nie, może źle to powiem, że naganiająca do pracy, ale taka zachęcająca, żeby już ruszyć, że i tam właśnie było, że ta nasa przodownica, czyli ta, która prowadzi, żeby się nie zmęczyła, no to towarzyszmy jej też, tak, w tej ciężkiej pracy, no.
1: To powiedz może, jak zostaje się taką śpiewaczką tradycyjną? Bo dobrze, no miejsce urodzenia to na pewno jest bardzo, bardzo ważne. My gdzieś tam w miastach jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że kiedy chcemy się uczyć muzyki, to idziemy do jakichś szkół muzycznych, do jakichś ognisk muzycznych. A co robi właśnie dziewczyna urodzona w Suchej Beskidzkiej, która lubi śpiewać i uwielbia muzykę?
2: No i tu właśnie Państwa zaskoczę, bo do 16 roku życia ja w ogóle nie miałam nic wspólnego z folklorem. Nic a nic. Jak byłam mała, to nawet nie lubiłam muzyki góralskiej, wręcz denerwowała mnie. No i tak właśnie w wieku 16 lat coś mi tam przekliknęło. Wtedy pamiętam właśnie potrzebowali do Ziemi Suskiej, do zespołu dziewczyn, które będą tańczyć i śpiewać, i właśnie poszłam tam z siostrami, w ogóle nie mając pojęcia o muzyce góralskiej, nic, nie śpiewając ludowo, śpiewając kilka lat w chórze. I to tyle, co miałam z muzyką wspólnego, no i tam jeszcze grałam na gitarze. No i dostałam tak, poproszono mnie, żebym zatańczyła, zaśpiewała i dali mi do ręki skrzypce. Nic z tych rzeczy w ogóle nie umiałam, ale dość szybko załapałam. No i tak wyszło, że teraz bez tego nie mogę żyć.
1: No to co się stało takiego? To było jakieś poszukiwanie, nie wiem, własnej tożsamości, odrębności?
2: Myślę, że coś się we mnie obudziło. coś, co drzemało we mnie i po prostu nadszedł ten moment, że osiągnęłam taką dojrzałość, żeby mieć z tym styczność. No, także nawet się cieszę, że to nastąpiło u mnie tak późno, bo mam doświadczenie, że wiele dzieci, które było w jakichś tam zespołach regionalnych, już potem nie chciało mieć z tym nic wspólnego, bo na przykład, nie wiem, rodzice kazali chodzić albo po prostu im się to znudziło. Więc ja się cieszę, że złapałam tą zajawkę później i dzięki temu to wciąż się we mnie rozwija i mam z tego radość. Mhm.
1: Powiedziałaś tutaj o zespole regionalnym, czyli o Kapeli Ziemi Suskiej. Jak ten zespół funkcjonuje? Jakie też macie sukcesy? Jakie macie cele? I może też dlaczego Ziemi Suskiej? Bo to też warto by było naszym słuchaczom wyjaśnić.
2: Mm-hmm. Ogólnie to z tymi zespołami w Suchej to jest trochę skomplikowana sprawa, bo jest bardzo dużo kapeli, które były, które już przestały funkcjonować i które zmieniały nazwy. Więc może tak na początek, żeby to rozdzielić. Mamy w Suchej zespół regionalny Ziemia Suska, który wykonuje tańce, śpiewy, tam jakieś obrzędy, takie rzeczy. I mamy też kilka kapel w Suchej. Kapele, no to wiadomo, grają, śpiewają. Ale już tańca nie bardzo. Także kapela i zespół tworzą taką jedną całość i tak właśnie sobie jeździmy gdzieś tam na występy, czy w Suchej, czy po Polsce, czy po świecie też. Także no, myślę, że jakbym miała tu wymieniać sukcesy, to nie jestem w stanie, bo co roku, że tak powiem, ten dorobek się powiększa. No ale mamy bardzo dobrych muzyków, naprawdę ludzi mega utalentowanych i też zauważyłam, że to występuje bardzo rodzinnie w Suchej. To znaczy jest na przykład rodzina Kubasiaków czy rodzina Rytów, którzy dosłownie całą rodziną są zanurzeni w tym folklorze na 100%. Każdy z nich śpiewa, tańczy, grają na instrumentach, po prostu jeżdżą wszędzie. Oni to po prostu kochają i myślę, że dzięki takim ludziom to wszystko dalej trwa. No.
1: A może opowiedz, na jakie festiwale jeździliście? Może też ciekawa jestem, jak przyjmowali waszą muzykę za granicą, bo gdzieś powiedzmy w Polsce troszeczkę, nawet jeśli nie znamy, nie jesteśmy w stanie nawet czasem odróżnić, czy to jest Podhale, czy to jest Ziemia Suska, to jednak gdzieś to u nas brzmi, a gdzieś poza granicami Polski?
2: To może jeszcze tak zacznę od Polski. To na przykład no, liczne konkursy, takie jak tam Babie Górskie Posiady, czy na przykład konkursy kolędowe. W Podegrodzie chyba jest Druzbacka. No a za granicą to na przykład Czango Festival, mieliśmy okazję być w Jerzberenach, czy na Słowacji, na różnych, już teraz nie pamiętam nas z tych festiwali, ale to się wszystko kręci tak wokół folkloru. No tutaj też dużo podróży mieliśmy z Piotrem Damasiewiczem przy okazji płyty nagranej, właściwie to dwóch płyt, także udało nam się nawet dolecieć do Korei z naszą muzyką, no, z czego jesteśmy naprawdę bardzo dumni, bo jednak chcemy też się gdzieś pokazać w świecie, ten taki nasz mały regionik, żeby gdzieś tam zaistniał, żeby tą muzykę ludzie jednak znali.
1: A jak Koreańczycy odbierali waszą muzykę?
2: W ogóle byli mega wzruszeni, zachwyceni, ale to też odwrotnie w sumie było tak, że pamiętam, jak nas zaprosili do takiego teatru i tam wystawiali jakąś sztukę koreańską z muzyką tradycyjną i ja z siostrami w jednej sekundzie się po prostu rozpłakałyśmy, jak zaczęli śpiewać, bo po prostu czułyśmy, że wkładają w to całe serce i opowiadają jakąś tam swoją historię. No i ich odbiór też był podobny co do naszej muzyki, także no myślę, że ogólnie jak się śpiewa sercem, jak się robi coś z sercem, to czuć na maksa, nie?
1: Czyli bez względu na to, jaka to jest muzyka, jaka to jest sztuka, to wciąż najbardziej bierze i dotyka autentyczność. I tu się z tobą absolutnie, absolutnie zgadzam. No dobrze, a powiedz mi może, czy masz jakieś swoje ulubione pieśni albo jakiś ulubiony temat, który pojawia się w tych pieśniach babiogórskich?
2: No głównie myślę, że pieśni pasterskie. To są takie najbliższe mi pieśni, takie właśnie opowiadające o pracy, o zwierzętach dużo. No, takie, co są blisko natury.
1: A czy Nasa Krówka jest pieśnią pasterską?
2: No, można tak powiedzieć. No, to jest jedna z moich ulubionych pieśni. W ogóle to jest bardzo ciekawe, bo ja się nauczyłam tej pieśni... W sumie jak ją trochę tak odczytywaliśmy z nut, ale nie do końca było wiadomo, czy to jest poprawne. I okazuje się, że ja się nauczyłam jej trochę inaczej niż jest w tych nutach. No i potem właśnie, i teraz tylko ja śpiewam tą wersję, co ja śpiewam, a już uczeni są inni, że tak powiem, tej prawidłowej wersji. Natomiast ja myślę, że ta muzyka dalej powinna żyć. I dawniej na przykład po tym się poznawał dobrego skrzypka czy dobrego śpiewaka, że on nigdy nie zaśpiewał tak samo. I to jest właśnie piękne, że ta muzyka zawsze gdzieś tam, w zależności od osoby, troszkę te nuty szły inaczej, tu sobie ktoś dodał jakiś zaśpiew, tu coś tam i to cały czas było różne. No.
1: Takie wariantowanie, to rzeczywiście rozwija tę muzykę i sprawia, że zyskuje ona ten aspekt indywidualny, bo tak jak Alicja Krzeszowiek, nikt nasej krówki nie zaśpiewa. I teraz, drodzy Państwo, właśnie tego utworu posłuchamy. Nasa Krówka z płyty Świtanie.

0: To była nasza krówka, solo śpiewała Alicja Krzeszowiak, którą gościmy dzisiaj, a jest to pieśń z płyty Świtanie Piotra Damasiewicza z takiego dużego projektu Into the Roots, czyli właśnie te powroty do korzeni. No dobrze, rozmawialiśmy o korzeniach w kontekście muzyki, o tożsamości w kontekście muzyki. To teraz coś, co gdzieś u ciebie łączy również z tą muzyką, czyli zioła. Ziołolecznictwo, zielarstwo. Jak to się zaczęło? Dlaczego zainteresowałaś się właśnie ziołami i tą naturalną też medycyną?
1: No właśnie, to wyszło dosyć naturalnie, że tak powiem. No, w sumie to zaczęło się troszkę od mojego taty, bo mój tata gdzieś tam złapał zajawkę. Zawsze mieliśmy taką tradycję w rodzinie, że chodziliśmy sobie często do lasu, gdzieś tam na wycieczki. No, jak byliśmy mali, to bardzo dużo chodziliśmy po górach i cały czas był kontakt z tą przyrodą. A dopiero właśnie, no tak dobrych kilka lat temu zaczęliśmy się interesować, co wokół nas tak naprawdę rośnie i co można też z tymi roślinami zrobić, nie? Bo jak wiemy, no powinniśmy korzystać z tych surowców, które rosną w naszym kraju, w naszym otoczeniu tak naprawdę, żeby one nam przynosiły korzyść dla zdrowia. No więc zaczęliśmy tak sobie chodzić na spacery, rozpoznawać rośliny, gdzieś tam sobie zrywać coś, podjadać i tak się zaczęła nasza przygoda z ziołami i trwa do dziś.
0: Ja nie wiedziałam, przyznam szczerze, wcześniej, że można również studiować taki kierunek. Opowiedz, jak to się zostaje taką profesjonalną zielarką po studiach?
1: No, powiem tak, wydaje się, że to jest taka łatwa sprawa. Dużo osób, jak szło na studia zielarskie, to myślało, o, pójdę sobie pobiegać na łąkę, gdzieś tam zbiorę zioła, tu kociołek, coś tam sobie zaparzę, zrobię i tyle. No, a to tak nie wygląda. Tak dużo osób odeszło, bo na przykład, no, mieliśmy chemię i to na dosyć zaawansowanym poziomie, no bo ogólnie świat, który nas otacza, rośliny, to są związki chemiczne i od tego nie uciekniemy, od takiej wiedzy, także tu myślę, że trzeba mieć solidne podstawy. No i też się liczy wytrwałość, bo poznawanie roślin to jest po prostu, to jest ciągła nauka. Ciągle, to jest taka ciągła też ciekawość i czytanie i po prostu chodzenie w tereny dużo. Trzeba mieć takie w sobie ciągłe zaangażowanie i taką ciekawość, która nie zostaje zaspokojona, żeby poznać ten ogrom właśnie tego bogactwa, które mamy wokół siebie.
0: Teraz akurat rozpoczął się czerwiec i to chyba jest dobry moment na zbieranie różnych roślin, prawda? Bo one dopiero zaczynają zakwitać. Co teraz możemy zbierać w lasach, na łąkach, właśnie w tym naszym obszarze?
1: Tak naprawdę to te pory kwitnienia ziół troszkę się zatarły, bo wiadomo, że ten nasz klimat troszkę wariuje. I na przykład jak kiedyś było tak typowo, na przykład w czerwcu zbieramy te zioła i te. No to teraz już troszkę tak nie ma. Dlatego musimy obserwować naturę, obserwować to, co kwitnie. No i teraz na przykład już widzę, że bardzo wcześnie zaczął wychodzić krwawnik, już kwitnąć. Czy na przykład wroty, czy zioła, które zbierałam w lipcu, w sierpniu, już są gotowe na zbiory. Glistnik, jaskółcze ziele już przekwita, także sobie go możemy pozbierać, zrobić z niego jakieś takie, no, podstawowe preparaty, typu macerat olejowy, napar, jak ktoś się nie boi alkaloidów. No, kwitnie nam teraz czarny bez.
0: To akurat znam i to rzeczywiście u mnie w rodzinie się robi, ale ten glistnik jaskółcze ziele, czy możesz coś więcej o tej roślinie powiedzieć?
1: No właśnie, to jest bardzo dość kontrowersyjny temat na tą chwilę, bo no Ministerstwo ogólnie Zdrowia no tam dosyć zakazuje glistnika ze względu właśnie na te alkaloidy, które są hepatotoksyczne. Natomiast no my może nie mamy takiej świadomości, ale z tymi substancjami mamy do czynienia na co dzień.
0: A możesz takim językiem mniej chemicznym to powiedzieć?
1: Tak, tak. To na przykład z tymi substancjami mamy do czynienia, jak pijemy kawę. Kofeina, alkaloid. Jak ktoś pali papierosy, nikotyna. No i właśnie te substancje w glistniku, no, występują w dosyć dużych ilościach. Na tą chwilę wykryto ponad 30 alkaloidów w jednej roślinie. To jest bardzo dużo. I to właśnie świadczy o tym, że glistnik jest bardzo wartościowym surowcem, ale trzeba go mądrze używać, żeby sobie też nie zrobić krzywdy.
0: Czyli glistnik jest takim rodzajem używki. tak?
1: No,
0: możemy to tak
1: bo jest z rodziny makowate, więc ma związki, które działają papaweryno podobnie. Także...
0: To są takie ładne nazwy, ale tak naprawdę chodzi o to, że wpływa na naszą świadomość.
1: Czyli troszkę działa słabiej niż na przykład mak, ale, no, ale ma te alkaloidy, które faktycznie mogą wpływać na układ nerwowy.
0: No dobrze, czyli to może ten glistnik tutaj zostawiamy Państwu do decyzji. Na pewno warto więcej poczytać, bo to jest to, o czym mówiłaś, że to jest ciągły rozwój. Cały czas dowiadujemy się coraz więcej też o tych roślinach. No ale na przykład czarny bez właśnie. To co z tego czarnego bzu? Syropki, herbatki?
1: Tak, no przede wszystkim myślę, że syropy warto... W ogóle tak, lato... Wiosna, lato, jesień to jest dobry czas, żeby przygotować się do zimy. I nasze babcie dawniej miały, że tak powiem, takie schematy, co kiedy robić i co kiedy przygotowywać, bo faktycznie te zimy były ciężkie i myślę, że powinniśmy do tego wrócić, żeby zapełniać nasze spiżarnie i korzystać z produktów sezonowo, ale też umieć je przygotowywać tak, żebyśmy mogli z nich korzystać w czasie, kiedy ich nie ma. Czyli na przykład teraz sobie możemy zbierać czarny bez, kwiaty czarnego bzu, suszyć sobie, gdzieś tam przekładać potem do słoików i sobie na przykład parzyć. Jak na zdrowie, przeziębienie, grypa, bo czarny bez działa świetnie na potnie, przeciwzapalnie, tak? Czyli jak mamy przeziębienie, coś nas zbiera, to sobie możemy taki napar zrobić. No warto zrobić taki syrop do lemoniady. Teraz jest taki czas, no może niekoniecznie teraz, bo przywitały nas deszcze, ale zaczynają się upały i taka lemoniada myślę, że fajnie gasi pragnienie. Przy okazji działa czarny bez świetnie na potnie, więc też jak chcemy oczyścić organizm, to też będzie temu sprzyjało, że właśnie będziemy się bardziej pocić i wydalać więcej tych toksyn z siebie, z organizmu.
0: Dobrze, to idziemy dalej. Mówiłaś o krwawniku. Ja przyznam szczerze, zawsze no, zbierałam krwawnik tylko tak, gdzie tam do bukietu, jako jakąś ozdobę, a jak on działa zdrowotnie?
1: No krwawnik przede wszystkim w tych młodych stadiach można zjadać. Także on wygląda jak taki, jak się go pokroi, jak taki kopereczek z łąki. Jego sobie lubię dodawać do jajecznicy, czy też do sałatki takiej ziołowej. To jest takie zioło kobiece. Bardzo kobiece, bo reguluje cykle miesiączkowe. W przypadku i skąpych, i takich intensywnych miesiączek bardzo fajnie rozluźnia te mięśnie tutaj podbrzusza.
0: Aha, czyli dlatego krwawnik, chociaż jest biały, a ja się zastanawiałam, dlaczego, co ma to wspólnego z krwią?
1: Tak, ale bardziej też z krwią dlatego, że dawniej sproszkowane ziele też używano na rany. No, żeby zatrzymać to krwawienie. No, takie zioło, warto się nim zainteresować, tak, szczególnie właśnie kobiety powinny mieć o nim wiedzę, bo naprawdę przynosi ogromną ulgę i no, myślę, że nie trzeba stosować zawsze leków przeciwbólowych, jeżeli da się naturalnie, a to jest przepiękny sposób, żeby tam jakoś wyregulować swój organizm i tak naturalnie, tak delikatnie, łagodnie, z taką dobrą intencją, że chcemy służyć sobie i swojemu ciału.
0: To ciekawe, co mówisz i to, o czym mówisz, jeśli chodzi o krwawnik, ale też właśnie ten dodatek, że z tą intencją. Czy przy zielarstwie, ziołolecznictwie te intencje są ważne? Jak ważne są emocje, z którymi też coś robimy? Czy o tym też się uczycie, czy też zauważyłaś to w swoich doświadczeniach?
1: Znaczy myślę, że w każdej tak naprawdę czynności, którą wykonujemy w życiu, liczą się emocje, liczą się intencje, bo my we wszystko, co robimy, wkładamy jakiś rodzaj energii. I w przypadku leczenia ziołami to jest niezmiernie ważne. Tak? Na przykład mówimy często przy stole, ktoś się na przykład kłóci, nie kłóćcie się przy jedzeniu, bo albo siądzie ci na żołądku, albo coś tam nie będzie smakować, czy nie posłuży dobrze. Bo każde nasze działanie wiąże się z tą energią. I my też możemy nadać pewnej energii właśnie surowcowi, bo to przecież to wszystko jest żywe. To nie jest martwe.
0: Kiedyś się to chyba nazywało czarowaniem, prawda?
1: No myślę, że teraz ludzie są bardziej świadomi tego i tak podchodzą właśnie do tego świadomiej, że faktycznie po pierwsze jakaś intencja, tak, żeby za tym szła, po drugie wiara. Bo jeżeli my nie wierzymy w coś, jesteśmy sceptyczni, to mi nie pomoże, to kompletnie ja w to nie wierzę, to wcale nas ta roślina nie musi uleczyć. Także to też myślę, że wiara też wzmacnia to działanie ziół.
0: I w ogóle wszystkiego, prawda? No dobrze, to może jeszcze jakaś roślina, która teraz właśnie jest gotowa na to, żeby ją zebrać, co byś poleciła?
1: No myślę, że dla kobiet, ale i dla wszystkich pokrzywa. Nasza pospolita niedoceniana pokrzywa, a naprawdę to jest takie bogactwo i minerałów, i żelaza, szczególnie jak kobiety borykają się z anemią, czy ktokolwiek, zresztą nie tylko kobiety. No pokrzywa dostarcza dużo żelaza, ale też wspaniale oczyszcza organizm, oczyszcza krew z toksyn. No i możemy sobie robić też takie płukanki na włosy, tak? My lubimy sobie zawsze tam gdzieś jakieś takie domowe spa zrobić, to właśnie to sięgajmy po pokrzywę. Możemy do tego dołączyć skrzyp i przytulię. To są takie źródła krzemu, a w dzisiejszych czasach nam bardzo brakuje krzemu. No, a krzem to jest nie tylko włosy, skóra, paznokcie, ale też stawy, ścięgna, nawet wzrok. Także możemy się tak właśnie wzmacniać, zrobić sobie taki napar, wypić go, a na przykład w części tego naparu się wykąpać albo sobie polać włosy i tak działać od środka i od zewnątrz, no, tak żeby to połączyć.
0: Pokrzywę też możemy jeść tak jako sałatkę, prawda? Czyli warto sparzyć sobie i zrobić sałatkę, tak. To mama mi zawsze to funduje, jak do niej przyjeżdżam.
1: No i teraz jest jeszcze sezon na żółciaka siarkowego. To jest taki ciekawy grzybek, co występuje na drzewach liściastych. Wiem, że dużo osób się nim teraz raczy, ale warto zwrócić uwagę na to, żeby nie zbierać starych osobników, bo one są bardzo włókniste i mogą być potem jakieś dolegliwości trawienne, jak go zjemy. No i wiadomo, trzeba go odpowiednio obrobić, tam obgotować, czy na przykład podsmażyć, tak żeby nam nie zaszkodził na żołądek.
0: Czy możemy powiedzieć, że teraz przyszła taka moda i takie odnowienie w ogóle, jeśli chodzi o ziołolecznictwo, zioła, o ten powrót właśnie do źródeł też, czyli do tej wiedzy naszych babek, prababek, jak to obserwujesz? Bo pracujesz w Katowicach, czyli w dużym mieście, w sklepie zielarskim, no to kto tam przychodzi?
1: No głównie starsze osoby, ale też w sumie no, z każdego przekroju wiekowego myślę, że ludzie przychodzą, dlatego że szukają alternatywy dla leków. No i też jest taka świadomość teraz, że ludzie nie chcą iść, że tak powiem, z głupim przeziębieniem, tak, do lekarza gdzieś po tam jakiś antybiotyk, tylko starają się sobie sami jakoś pomóc, zaradzić. No, także jest teraz większa świadomość, ludzie dbają o swój organizm, o swoją odporność. No i myślę, że więcej osób myśli tak profilaktycznie z takiej perspektywy, czyli po prostu wiem, że na przykład przychodzi sezon na coś, to ja zapobiegam i wcześniej już wzmacniam tą swoją odporność, wcześniej, nie wiem, piję sobie tą jeżówkę, czy na przykład suplementuję witaminę C, witaminę D, bo to teraz jest podstawa. Ludzie mają, no większość chorób się bierze w ogóle z niedoboru witaminy D i z tego sobie trzeba zdać sprawę. No i też wzmacniać jelita. Bo takie choroby autoimmunologiczne zaczynają się właśnie w jelitach i ludzie są tego świadomi coraz bardziej i gdzieś tam właśnie, gdzieś tam kupują te preparaty, zioła, gdzieś tam starają się zdobyć tą wiedzę, no żeby zadbać o siebie na dłużej.
0: Przypominam, że dzisiaj bohaterką audycji, bohaterką Przestani Wędrowców jest Alicja Krzeszowiak, która, jak Państwo słyszą, opowie o ziołach, przygotuje napar, herbatę, nalewkę, a przy tym wszystkim jeszcze będzie pięknie śpiewać. To może teraz właśnie wróćmy na moment do muzyki. Ja bym tutaj zaproponowała utwór Roztoka. To jest utwór z płyty Watra, też płyty Piotra Damasiewicza, również z tego projektu Into the Roots.

0: Słuchają Państwo Radia Wnet. To była pieśń Roztoka i przypominam, że bohaterką audycji jest Alicja Krzeszowiak. Rozmawiałyśmy już o śpiewaniu, rozmawiałyśmy o muzyce, rozmawiałyśmy również o ziołach. To ja zastanawiam się, czy nie czas na rozmowę o wędrowaniu po górach, po Beskidach na przykład, ale nie tylko. Czy lubisz tutejsze tereny?
1: Bardzo, tak, tak. No myślę, że tak dla zdrowia psychicznego przynajmniej raz w miesiącu muszę być w tych górach, żeby nie zwariować. Także ta wędrówka jest też nieodłącznym elementem mojego życia. No i kilka lat temu miałam w ogóle okazję odbyć piękną podróż przez francuski szlak Świętego Jakuba z moim tatą i z siostrami na 50 taty. No i było takie dosyć niezwykłe wydarzenie, bo ja jeszcze nigdy tyle nie szłam na nogach.
0: To ile to było kilometrów?
1: No około 1000 kilometrów, tak, bo wyruszaliśmy z Francji, gdzieś tam od podnóża Pirenei aż do Oceanu Atlantyckiego w Hiszpanii. No, także była to taka piękna podróż. Nie tylko krajobrazowo, ale też tak duchowo, bo jednak człowiek gdzieś tam ma to, że jest zmęczony, że mu się bardzo nie chce, że wszystko go boli, a dalej jednak idzie gdzieś, walczy z tym zmęczeniem i myślę, że to fajnie też otwiera głowę.
0: Ale zaczynałaś chodzić po górach tutaj po prostu w swojej miejscowości, ponieważ rzeczywiście w Suchej Beskidzkiej ciężko iść do tego lasu na przykład, nie idąc jednocześnie w góry, prawda?
1: Tak, no. Dokładnie. No właśnie dlatego między innymi, no jak byłam mała, to nie bardzo lubiłam jeździć na rowerze, bo u nas tak ciężko znaleźć te tereny płaskie, gdzieś się płasko długo jedzie. Przeważnie gdzieś kończy się, że jest jakaś górka. Także tak, no żeby gdzieś tam u nas wyjść do lasu, trzeba sobie wyjść pod tą górkę, ale za to widoki wszystko wynagradzają. No i myślę, że warto sobie odwiedzić te wszystkie szlaki, schroniska. Można poznać fajnych, ciekawych ludzi. Można nawet popracować.
0: No właśnie, bo ja tutaj tę wędrówkę kieruję właśnie do schroniska, ponieważ też miałaś takie doświadczenie pracy w schronisku. Gdzie to było dokładnie? Rycerzowa, tak? Dobrze pamiętam. Na Rycerzowej. No i tutaj też bym o to chętnie zapytała, dlatego, bo to jest taka romantyczna perspektywa. To znaczy, bardzo często jak też czytałam takie ogłoszenia o pracy, praca w schronisku, właśnie gdzieś tam schronisko jest na szczycie, czy tuż pod szczytem, więc wiadomo, przepiękne widoki, poznawanie również nowych ludzi. No ale domyślam się, że jednak od wewnątrz, z tej perspektywy już praktycznej, to oprócz tych romantycznych, pięknych widoków jest po prostu dużo ciężkiej pracy.
1: Tak, tak, dokładnie właśnie. Dużo ludzi sobie lubi to tak romantyzować, że, a jest tam w górach, sobie pójdę na wschód słońca, potem sobie zrobię kawę, tu komuś podam coś i tak w sumie fajnie dzień leci, nie? Taki lejcik.
0: A jak wygląda taki dzień pracy w schronisku? Prawdziwie.
1: Powiem tak, można się bardzo fajnie odmurzczyć, bo ja głównie właśnie też po to poszłam do pracy w górach, żeby się odmurzczyć, bo wtedy byłam po studiach w Krakowie i miałam po prostu przesyt wszystkiego, mój umysł po prostu był wypełniony wszystkim i chciałam poczuć taką pustkę w głowie, jejku, wreszcie taki luz po prostu psychiczny. No i faktycznie da się to osiągnąć, bo jest czasami tyle pracy, szczególnie w weekendy, gdzie tych ludzi jest masę, że po prostu kolejka gdzieś tam się zawija, wychodzi na pole, ludzie czekają, nie wiem, po 40 minut na zamówienie albo coś w tym stylu. No i jest to taka super praca, bo jest mega prosta. To znaczy, no wykonuje się proste czynności, nie mówię, że jest prosto, ale... No jest piękna też przede wszystkim, tak? No gdzieś tam sobie jesteś wysoko w górach i na przykład myjesz gary albo nakładasz żurek, czy tam rano musisz wstać, żeby zapalić w piecu i to jest też taki powrót do takich pierwotnych czynności, szczególnie, że Bacówka na Rycerzowej nie ma prądu stałego. Znaczy teraz to się już podobno zmienia, ale wtedy jak ja pracowałam, to jeszcze nie

0: przysmakiem na rycerzowej?
1: No myślę, że taką potrawą, którą się szczyci rycerzowa, to są racuchy. Racuchy z sosem borówkowym. No i właśnie wspominam dosyć fajnie, jak żeśmy w lato te borówki ubijali, bo to się tam ręcznie ubija w słoikach, zasypuje cukrem i no i to jest piękna sprawa i faktycznie w smaku są po prostu obłędne. I no ludzie na te racuchy potrafią naprawdę bardzo długo czekać i no jest to niesamowita sprawa. Myślę, że jak ktoś nie próbował tego, to może nie wiedzieć, o czym mówię, ale te racuchy są wybitne. Także polecam, jak będziecie na rycerzowej, racuchy.
2: Absolutnie.
0: To może na zakończenie naszej rozmowy wrócimy jeszcze do muzyki, ponieważ oprócz tego, że ty sama wykonujesz tradycyjne pieśni ze swojego regionu, to też interesujesz się również różnymi tradycjami z całego świata tak naprawdę. Co jest takim twoim odkryciem może niedawnym? Co szczególnie, jaką kulturę muzyczną szczególnie lubisz, cenisz?
1: Ojejku, trudne pytanie. Nie no, głównie tą naszą babiogórską, aczkolwiek też mnie gdzieś tam ciągnie, że tak powiem, na wschodnie strony. Tam, gdzie ta muzyka faktycznie żyje, gdzie ludzie jeszcze tak żyją tradycyjnie i nie mają tej styczności takiej z cywilizacją jak my i to nie jest takie wszystko, a przebieramy się w strój, tam gramy, śpiewamy, tylko to cały czas jest kontynuowane, więc to nie zostało przerwane. I myślę, że w swoich takich muzycznych poszukiwaniach no szukam takich smaczków właśnie tam, gdzie ta muzyka faktycznie przetrwała i cały czas gdzieś tam żyje. No, także wschód, właśnie tak jak wcześniej rozmawiałyśmy, Ałtaj, no te tereny.
0: Tak, czyli okolice Syberii, właśnie ten kraj ałtajski. Mongolia może też?
1: Tak, Mongolia jak najbardziej, ale jeszcze Gruzja. Mm-hmm. No, jak słucham muzyki gruzińskiej, szczególnie panów, to po prostu przepadam, jak w tych wielogłosach śpiewają, to jest to po prostu niesamowite. No i też Albania. Mm-hmm. Albania, ten wyjątkowy śpiew polifoniczny, to się chyba nazywa śpiew polifoniczny. No zakochałam się w nim i no i myślę, że chciałabym też tak podróżować właśnie przez pryzmat takiej muzyki, żeby niekoniecznie odwiedzać pewne miejsca, tylko pewne dźwięki. O, w ten sposób.
0: Mówiła Alicja Krzeszowiak. To może właśnie Albania na zakończenie, bo Gruzja to jest taki popularny zresztą teren wyjazdów, ale Albania już mniej. Albańska pieśń tradycyjna. Nawet tutaj za bardzo nie jest podpisana, ponieważ gra, śpiewa pasterz, widzimy góry, widzimy owce, więc jak najbardziej to jest właśnie ta muzyka źródłowa, muzyka organiczna. Więc zostawiam Państwa z Albanią. Bardzo Państwu dziękuję, życzę pięknego wieczoru. Do usłyszenia za tydzień. Justyna Miguła.

0: Nocne powtórki Wnet.
1: Wnet tu i tam, czyli urodzinowe podróże, małe i duże.
2: I to jest ta duża podróż urodzinowa. Teraz pędzimy razem z Małgorzatą Kleszcz jakimś autobusem. Skąd, dokąd, Małgosiu? Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. No to, co na pewno trzeba mieć podczas podróży, to pewność, że niczego nie można być pewnym. A więc podróż już miała się zakończyć, już miałam być od dobrych 45 minut w Davao City na Filipinach, czyli jednym z większych miast, ale po drodze niestety odpadło nam koło. Drogi pozostawiają trochę do życzenia, zwłaszcza kiedy jedzie się po prowincjach i wpadając w taki troszkę większy dół, poczuliśmy, że coś nam idzie lepiej. Na szczęście kierowcy, Filipińczycy sobie z tym poradzili dość szybko. I poza tym myślę, że to jest również cały ten nastrój tutaj filipiński, ponieważ tutaj bardzo mocno wierzy się w Boga. To widać, jak Filipińczycy wsiadają przed podróżą, żegnają się, robią znak krzyża, ponieważ to, co widzimy na wielu samochodach też, to jest napis z Bogiem wszystko jest możliwe, albo God Saver, czyli Bóg nas uratuje, Bóg ratownik, i to jakoś tutaj na pewno żyje i ma znaczenie, drodzy państwo. Po wycieczce, po Tagum City i po wycieczce w górach, o czym opowiadałam wczoraj w porannym programie, po bardzo dzikich górach plemiennych Filipin bez zasięgu, jadę do Davao City, czyli jednego z większych miast i jednego z objętych największymi restrykcjami. Nie można palić papierosów, są za to srogie mandaty, tylko albo w prywatnych domach, albo w niewielu miejscach do tego przeznaczonych. Filipińczycy, a raczej władze filipińskie, bardzo dbają o to, żeby to powietrze było czyste. A może jeszcze słowo o środku mojego transportu. Być może ktoś z państwa właśnie jest niezadowolony, że stoi w korku, a może jest ciepło, a może klimatyzacja przestała działać. Proszę naprawdę się aż tak nie przejmować, ponieważ ja jadę busem, myślę, że ze znacznie większą ilością osób niż przewidują miejsca i nie ma klimatyzacji. Jedziemy, trochę nami trzęsie. Ważne, że mamy koło, a przed chwilą było trochę o tej władzy, no więc to tutaj też jest bardzo głośną i gorącą sprawą, czyli polityka filipińska, ponieważ bardzo dużo Filipińczyków narzeka na obecnego prezydenta Marcosa Juniora. Narzeka dziś, chociaż oddali sami na niego głos, a jego ojciec, przypomnijmy, był dyktatorem. Tego słowa Filipińczycy się nie boją. Mieli chyba nadzieję, że w przypadku syna będzie inaczej. Tymczasem mówią, że dawno nie było na Filipinach tak źle, dawno nie było tak drogo i dawno nie było takich problemów z gangami narkotykowymi, z którymi walczył poprzedni prezydent Duterte, który dzisiaj czeka na osądzenie w Hadze. I to jest sprawa też bardzo gorąca. Jest mu zarzucane jest mu to, co Władimirowi Putinowi i Benjaminowi Netanyahu, a mianowicie to, że jest zbrodniarzem wojennym. Tylko pan Duterte faktycznie w tej Hadze siedzi, do czego się nie przyznaje, a z gangami narkotycznymi faktycznie walczył, o czym mówią z dumą nawet niektórzy Filipińczycy. Tymczasem prezydent Marcos po wizycie kilkudniowej w Tokio, w Japonii, i to, co czytamy w gazetach i na stronach newsowych filipińskich, to, że zawiązuje się ten sojusz Japonia, Filipiny i Tajwan. Co to oznacza dla Chin? A więc chyba można zadać pytanie, co to oznacza dla świata? To zapewne wyjdzie w przyszłości. A co dla podróżnika oznacza brak planu? No właściwie na pewno przygody. Jedno jest pewne, a przynajmniej tak nam się wydaje, że jutro z samego rana lecę do stolicy Malezji, czyli tego punktu Azji Południowo-Wschodniej, już dużo, dużo bardziej muzułmańskiej, na pewno bardziej niż Filipiny, i do Kuala Lumpur, i będę obserwować tam ten świat. Mimo miejscami bardzo, bardzo dużej biedy, bo udało się dotrzeć do prowincji w górach, jest pewien balans, bo widoki piękne, krajobrazy przepiękne. Wstaliśmy specjalnie o 4 rano, żeby zobaczyć tak zwane Sea of Clouds, czyli osadzające się w dolinach chmury, które wyglądają jak jak woda, jak ocean, który tam zastygł, no tak to wszystko przeplata się z bardzo dużą biedą i często niestety mocnym ubóstwem, ale te uśmiechy są, jakieś podobieństwo myślę do Polaków, duża gościnność. Ja Państwu może trochę zmienię kamerę i pokażę, jak tutaj wyglądają też ci najmłodsi, którzy mieli swoje święto, a więc jedziemy. Ale dokąd? To jest to pytanie. What is the next stop? Excuse me. Zapytałam, jak jest...
4: Tam, asa to nie zapytam, a gruną w autoro.
3: Bo ja sam... SM, okej. Okay. How far is it? Jak to jest daleko, pytam mojej sąsiadki. Ale jak dojedziemy, tak będziemy. A więc, proszę Państwa, pigułka Filipin. Być może pan redaktor, bo chociaż tak się wydaje, że w dżungli takiej trochę siedzi, tak może ma jeszcze nie do tej dżungli tutaj.
2: Mam oczywiście wiele pytań i podziwiam podróż Małgosi i jej wielką wprawę w tych korespondencjach. Okazało się, że w każdych warunkach jest w stanie połączyć się z radiem i opowiedzieć na żywo, co się dzieje, pokazać obrazki z Filipin. Jeśli Państwo mogą teraz uruchomić nasz kanał YouTube, to widać. I razem z Małgosią podróżujemy tym autokarem, wcale nie takim przepełnionym, jak przed chwilą powiedziała Małgosia. Miejsca są zajęte, ale nikt nie stoi, nie jest tłoczny. No tak króciutko powiedzieliśmy na temat wizyty prezydenta Filipin w Japonii, ale to jest geopolitycznie ważna wizyta, bo rzeczywiście czterodniowa wizyta i porozumienia dotyczące wspólnych działań w przyszłości obronnych mogą mieć znaczenie dla świata, znaczenie dla Chin, które zbudowały największą flotę wojenną i teraz chcą dominować na oceanach i jak wiadomo chcą przejąć Filipiny. Jeszcze dwa słowa, Małgosiu. Nie tylko na temat krajobrazu, ale na temat tej wizyty prezydenta Marcosa w Tokio?
3: Na pewno Filipińczycy mają sporo do zarzucenia Chinom. Jest tutaj ten główny konflikt właśnie o morze. Morze, które Chińczycy określają południowo-chińskim. Zresztą proszę znaleźć państwo w Azji, które jakoś z tymi Chinami przynajmniej się nie przekomarza, może tak to nazwijmy. A więc prezydent Marcos dumny wrócił, mówiąc, że zacieśnia te stosunki z Japonią, ale Filipińczycy są, nie wiem, myślę, że tak dość przesiewają to, co mówi prezydent Marcos. Miało być taniej, miało być tańsze paliwo, tańsza benzyna, tańsza nie jest, kosztuje 85 peso za litr, czyli mniej więcej 5 zł. Ja za tę wyprawę, która już trwa dość długo tym busem, też z nieprzewidzianych przyczyn, zapłaciłam 150 peso. Na Filipinach jest dość tanio, dlatego też, że Filipińczycy niewiele zarabiają. Taka maksymalna stawka, przeliczając na złotówki, to jest 600 zł miesięcznie. To już jest naprawdę nieźle. No chyba, że ktoś pracuje w polityce. Drugiego tak skorumpowanego państwa, no chyba niestety Ukraina też jest na tej liście wysoko, plus nepotyzm. Prawie na pewno, jeżeli twój ojciec był senatorem lub to, co widzimy, prezydentem, tak jak Duterte, tak ty będziesz jako jego córka, tudzież syn, w tę politykę na pewno także zaangażowany. Tak jak Sara Duterte, która jest wiceprezydentem, tudzież prezydentką, jak to woli. I to rozwarstwienie społeczeństwa, które jest dramatycznie widoczne, ta różnica pomiędzy bogatymi, którzy się wciąż bogacą, chociaż podobno 7 najbogatszych Filipińczyków, którzy zajmują się biznesami, mają pochodzenie chińskie, a więc zobaczymy, czy ten sojusz, który się buduje, czy zacieśnia Tajwan, Japonia i Filipiny, są pewnym zagrożeniem dla Chin, a pan redaktor jak myśli?
2: Zagrożeniem dla Chin na pewno nie są, ale w każdym razie mogą Chińczykom sprawić odrobinę kłopotów ich strategii podboju czy strategii przyciągnięcia Tajwanu już oficjalnie do Chińskiej Republiki Ludowej. Ale patrzę na ten autokar. W tym autobusie, którym jedziesz, to jedzie filipińska klasa średnia, jadą bogaci, biedni. Kto jedzie razem z tobą? Kim są ci ludzie?
3: Zapewne we wszystkie paszporty nie patrzyłam, ale zapewne najniższa warstwa społeczna to nie jest, bo po pierwsze może sobie pozwolić na taki przejazd. Zapewne też zresztą jedzie do pracy, ale to ciężko powiedzieć, bo w ogóle ciężko mówić o czymś takim jak klasa średnia na Filipinach. Zadałabym pytanie, jaki jest twój zawód, ale chyba jednak coś mnie powstrzymuje, chociaż na przykład policji Filipińczyków nic nie powstrzymuje przed tym, żeby jednym z pierwszych pytań było, czy masz męża. To jest tutaj bardzo ważne. Też przypomnijmy, że to jest kraj, gdzie nie ma rozwodów, gdzie nie ma legalnych rozwodów, tak jak Watykan, właściwie dwa kraje na świecie. I to pytanie się pojawia i po tym, jak odpowiedź jest negatywna, to jest ogromne zdziwienie. Jak to? To jest przecież najważniejsze, żeby mieć. A co ciekawe, to sam jedno słowo w języku Tagalog, bo tu jest też oczywiście dużo dialektów, ale tym urzędowym filipińskim kobieta znaczy to samo, co drogi. Drogi w sensie nie te, po których się poruszamy samochodem albo takim busem, tylko drogi w sensie nie tani, tak? Taki, na którego trzeba wydać. A ten język płata nam czasami takie figle. A więc pani ma tutaj półtorekę. Ciężko powiedzieć, ile zarabia i jaki ma zawód.
2: Małgosiu, już chciałem pochwalić ten internet, który jest w tym autobusie pędzącym, ale okazuje się, że i to może być zawodne na Filipinach. Z kolei podziwiam też cierpliwość tych wszystkich, którzy są wokół ciebie. Ani nie przeszkadzają, ani nie patrzą się. Udają, że właściwie Małgorzaty w tym autobusie nie ma, że ta korespondencja, która jest na żywo, prosto do Polski w języku dla nich niezrozumiałym, jest czymś zwykłym, naturalnym, nieprzeszkadzającym. Małgosiu?
3: Tak, bardzo im za to dziękuję i nawet za chwilę podziękuję w ich języku, zwłaszcza, że musieli znieść moją bezczelność, bo poprosiłam ich o ściszenie muzyki, a Filipińczycy bardzo głośno słuchają muzyki i bardzo głośno też śpiewają. No, ale chciałam, żeby do państwa dotarły te wiadomości. To, że jest internet, a nawet jeżeli słaby, to jest faktycznie taki znak czasów, bo nawet jak docieraliśmy na wieś i na prowincję, tam takie pudełeczko się pojawiało z napisem Peso Wi-Fi. Można było wrzucić monety i mieliśmy przez jakiś czas internet. To faktycznie bardzo ciekawy wynalazek.
2: To w twojej korespondencji słyszałem, natomiast ostatni filmik, jaki oglądałem, to moment, w którym wsiadałaś na motory i jechałaś w góry. Jak ta godzinna podróż góry wyglądała?
3: Przede wszystkim dłużej niż to było w planach, bo padał deszcz bardzo mocny. Poza tym Filipińczycy uwielbiają duże grupy i tak jak ruszyliśmy kilkoma skuterami, tak dotarliśmy może nawet kilkunastoma. Być może byliśmy atrakcją z Maciejem, bo białe osoby nie są w Tagum City częste, a na pewno nie w górach, a więc to wszystko trochę trwało, ale jest coś takiego jak Filipino Time i bądźmy cierpliwi, jak tutaj przyjeżdżamy. Absolutne przeżycie, przepiękne pomiędzy plantacjami bananów i kokosów. Też Filipiny są największym importerem bananów. Tutaj faktycznie widać ciągnące się kilometrami te palmy bananowe i to zresztą bardzo różne. A później krajobrazy, których prawdopodobnie nie dotarł, ale zakolegował się z tymi lokalnymi mieszkańcami, miał tę możliwość, jakoś zaufałam, że jeżdżą pod moje
2: tak,
3: kierowcy.
2: I tak język Małgosi zmienił się na chwilę w język filipiński, czyli niezrozumiałe takie dźwięki, trochę przypominające melodię. A ja bardzo bym chciał, bo powiedziałaś, nie wiem, czy dobrze usłyszałem, że ludzie, którzy podróżują tym autobusem, śpiewają. To jest prawda?
3: Tak, oczywiście.
2: Pan Może jest moment, tutaj musimy wykazać cierpliwość i państwo muszą jest z powrotem, jest obraz, jest Małgosia. Małgosia, może wróćmy z tą muzyką na antenę, może coś zaśpiewają wszyscy razem z tobą jakąś piosenkę. Naucz wszystkich, szła dzieweczka do laseczka, masz...
3: Dobrze, oczywiście. Zapytam. Could you, you can turn on the radio, volume up. No właśnie, przed chwilą poprosiłam, żeby ściszyć, teraz proszę, żeby zrobić głośniej. Ach, ten biały człowiek, o co mu chodzi?
2: No to właśnie, tak, ale Małgosiu, dobrze komunikujesz. Widzę, że przejmujesz władzę nad tym autobusem, to też nie jest złe. Bardzo, bardzo dobrze. No i co? Nikt nie usłyszał twojej prośby. Niestety.
3: Nikt nie usłyszał, ale coś, może ktoś tam nie
2: przemieszczasz się. No, by trzy, cztery.
3: Ja myślę, że ja tutaj też wysiądę. Tak czuję, że to już jest... Excuse me. Can I go out?
2: Ale, no właśnie. Małgosiu, nie, moment.
3: To bardzo się oddaliłam.
2: Od czego?
3: Salamatko. Zdaje mi się, że od mojego przystanku. Nie mam takiej pewności, ale wyjdźmy razem, drodzy państwo.
2: Dobrze, to widziałem, że pan palił papierosami, może to jest zakazane.
3: Tak naprawdę? Pan tu palił? Gdzie pan to widział? To nie ma tutaj papierosa, absolutnie.
2: A, myślałem, że ma, może wyrzucił. No dobrze, to nie jest istotne. A ty masz jakiś bagaż?
3: Tak, mam plecak. Niewielki na szczęście. Niewielki, bo po co komu wielki plecak?
2: A, no dobrze. I teraz jesteś, krótko mówiąc, nie wiesz, gdzie jesteś.
3: Tak, ale są ludzie i to jest najważniejsze. Będę się przemieszczać. Mam dużo czasu. Jutro o 6 rano mam wylot, więc to jest bardzo dużo czasu.
2: To prawda, chociaż u nas jest godzina 7:26. Małgosiu, przypomnij, w jakim jesteś mieście?
3: Davao City. Davao City. Pan to potwierdza. I to bardzo wyraźnie. No, jednym z większych miast Filipin. Poza Manilą zapewne. Przypomnijmy też, że Filipiny to jest ponad 7 tysięcy wysp, 7600. Więc to jest też taki ogromny archipelag. O, tak wygląda też jeden z form komunikacji, taki busik. No i jak gdzieś tutaj w tym upale 30-kilkustopniowym muszę się odnaleźć, zapewne tak jak to biały człowiek powędruje do jakiegoś centrum handlowego. Przepraszam państwa może za ten żart o poranku.
2: Żart, aby rozumiem, że parasole służą temu, żeby był cień nad głową, a nie temu, że deszcz pada. No jest ruch, są ciężarówki i są schody, jest... No, dużo się dzieje w tym obrazie, Małgosiu. No dobrze, ale...
3: A ja tylko na koniec podam, że absolutnie tak, bo im bardziej jesteśmy biali, tym lepiej. Są kremy... Thank you, Paul. Nie, pan chce mnie gdzieś zabrać, ja nie wiem dokąd, chyba nie będę jechać. Dopiero tutaj przyjechałam, może zapytam. Jeszcze moment. Tak, im mniej opaleni, tym... Where are you going? A, thank you. Podziękowałam, tak coś poczułam. Ja życzę państwu dobrego i słonecznego dnia i wydaje mi się, że jak tylko chcemy, to z każdym się możemy dogadać.
2: A my cię pozdrawiamy z naszego studia, w którym jest, jak zauważyłaś, dżungla i bardzo z tego powodu się cieszymy. Wszystkiego dobrego, Małgosiu, i do usłyszenia.
3: Do usłyszenia, mam nadzieję, że już z Kuala Lumpur. Do zobaczenia, pozdrawiam.
2: I my pozdrawiamy Małgorzatę Kleszcz w jej dużej podróży.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Leszek Kraskowski, Reporterzy Online, jest gościem poranka wnet. Mogą Państwo oglądać naszą rozmowę na kanale YouTube. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się Państwu.
1: Jak ostatnio rozmawialiśmy, to była rozmowa dramatyczna, bo miałeś przed sobą wezwanie, tylko stwierdzenie, że za moment zostaniesz aresztowany. A tymczasem, tak. Co dalej się zdarzyło?
2: Krzysztof, ja od razu zacznę od tego, że zapytam Cię, ale Ty się dobrze zastanów nad odpowiedzią. Czy ja nie nadużywam Twojej gościnności i gościnności Radia Wnet? Nie. Ale się dobrze zastanów. Nie, na pewno nie.
1: No, to poczekaj, po takim...
2: No, dlaczego tak pytam? Ale powiesz, rozmawiamy o takich trochę rzeczach abstrakcyjnych dla ludzi, no bo normalnego człowieka to rzadko tam policja ściga po całym kraju, prawda? No, ponieważ ostatnio o tym rozmawialiśmy właśnie na antenie Radia Wnet i ja też o tym napisałem w mediach społecznościowych. Kolega z podstawówki, którego znam od pierwszej klasy podstawówki, czyli spory kawał szmat czasu, zaprosił mnie na piwo. Siedzimy sobie, gadamy o starych, dobrych czasach. Nagle wpada jego żona i robi mu dziką awanturę. Że naraża całą rodzinę, że naraża wszystkich, że przecież Kraskowskiego to policja poszukuje. I niech on kitów nie wstawia, że za jakiś wpis na Twitterze, bo Polska to nie Anglia i w Polsce się za takie rzeczy ludzi nie ściga. I że on musiał coś zrobić, że to jest po prostu niemożliwe. No i mnie jego żona powiedziała, słuchaj, ty nadużywasz naszej gościnności. No więc wstałem, podziękowałem za gościnność i wyszedłem. Chciałem ci powiedzieć, to są rzeczy straszne, bo ja nie wiem, czy ja kiedyś go jeszcze odwiedzę, tak? Kiedykolwiek. I to są właśnie takie rzeczy, które się przekładają na zwykłe, codzienne życie. Moje dzieci nawet mi nie wierzą. Mówią, tato, przecież ty musiałeś coś zrobić, ty się przyznaj. To nie jest możliwe, żeby policja cię szukała, bo ty coś tam napisałeś o jakimś Giertychu, czy tam o jakimś Pińskim. Tato, ty się przyznaj, co ty takiego zrobiłeś? Ludzie po prostu w to nie wierzą. Wczoraj rozmawiałem z moim byłym szefem Super Ekspresu, z Mariuszem Ziomeckim i Mariusz mówi, słuchaj, bo tobie się wydarzają takie historie, że ludzie niebawem zaczną cię traktować jako jakiegoś oszołoma, tak? Nie. Ostrzelali ci samochód, ktoś cię tam z nożem ganiał po tym piasecznie, ściga cię w całym kraju policja za wpis na X o Pińskim. No przecież to jest wszystko tak nieprawdopodobne, że no, to przestaniesz być wiarygodny. Ja mówię, dobra, ale co ja mam zrobić w takiej sytuacji? Nie mówić o tym w ogóle, schować się gdzieś, wyjechać do Albanii? Nie, ty musisz sobie załatwić dobrego adwokata. Ja mówię, Mariusz, ale mnie nie stać na adwokat. Ja z trudem zapłaciłem rachunek za prąd ostatnio. Co ty mi mówisz o adwokacie? Także dlatego to moje prowokacyjne pytanie było do ciebie. Czy ty na pewno jesteś pewien, że ja nie nadużywam twojej gościnności? Przepraszam, po prostu chciałem ludziom pokazać, powiedzieć o tym, jakie to są nieprawdopodobne stresy. Ja się nie boję tego, że mnie tam policja zwinie, zamknie i tak dalej, bo oni to już robili tyle razy, że ja już jestem po prostu na to uodporniony. Ale moje dzieci, moi znajomi, moja rodzina na to nie jest przygotowana. Nie jest, naprawdę, bo nie da się do czegoś takiego przyzwyczaić, że jakiś rozgrzany sędzia z sekty pana Giertycha no, postanawia mnie zamknąć pod byle pretekstem, a potem się okazuje, że to była pomyłka, oczywista pomyłka, jak mi wytłumaczyła pani przewodnicząca wydziału. Oczywista pomyłka.
1: Ale powiedzmy więcej, dlatego że ja przeczytałem oczywiście ten list, który dostałeś z sądu, ale opowiedzmy całą historię. Najpierw dostałeś powiadomienie, że policji jesteś poszukiwany i że będziesz aresztowany. Dostałeś takie pismo po przyjeździe z Albanii, przeczytałeś to pismo i pomyślałeś sobie, no dobrze, siedzę w domu, za chwilę może przyjść policja, aresztować mnie, wsadzić mnie na 3 miesiące do aresztu za ten wpis o Pińskim. Przypomnijmy wpis i o co chodzi.
2: No w ogóle to jest sytuacja zupełnie absurdalna, no bo kim jest Jan Piński, że jest to nieformalny rzecznik Romana Giertycha, no to chyba wszyscy wiedzą, ci, którzy się przynajmniej zetknęli z jego twórczością, że jest to właśnie jeden z filarów sekty Silni Razem, czyli silniczków pana Giertycha, który wypisuje rzeczy nieprawdopodobne, że sfałszowano wybory prezydenckie i tak dalej, i tak dalej. I gdy ja pojechałem do Albanii, a pojechałem do Albanii w zeszłym roku właśnie po tym, jak prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie ostrzelania mojego samochodu z broni myśliwskiej, ja tego nie wymyślam, ten samochód stoi tutaj przed moim domem, naszpikowany tak, jak był naszpikowany śrutem, tak stoi. Umorzono śledztwo po 3 miesiącach z powodu niewykrycia sprawców. Ja wtedy powiedziałem dość, ja mam tego dość, ja muszę odpocząć od tego kraju i pojechałem sobie na 3 miesiące do Albanii. I wtedy pan Piński raczył mnie pozwać w trybie karnym, czyli wytoczył mi prywatny akt oskarżenia, że ja go znieważam, że podważam jego dziennikarskie kompetencje, że to nieprawda, że on ma kilka kont w mediach społecznościowych, bo on ma chyba tylko 2, coś tam napisał, to było straszne znieważenie. No i że on nie wysługuje się żadnym politykom, on jest niezależny, samorządny i tak dalej. No i ten pozew, przepraszam, prywatny akt oskarżenia Piński wysłał do sądu w październiku. Sąd mi to przysłał do domu w Łosiu, pod Piaseczniem, gdzie mieszkam, w listopadzie, kiedy byłem w Albanii, w Sarandzie. Drugi raz mi to sąd wysłał w grudniu i też wróciło do sądu, no bo byłem w Sarandzie, tak. Nawet gdyby ktoś z mojej rodziny chciał za mnie to odebrać, to nie może, bo to jest przesyłka sądowa, to jest prywatny akt oskarżenia, więc nawet gdyby, no nie, moja dorosła córka chciała odebrać, no ktokolwiek, no nie może. Ale w każdym razie wiedziałem, że takie przesyłki były i jak wróciłem z tej Albanii, to pojechałem sobie do sądu. W sądzie odmówiono mi wydania tego, więc skserowałem całe akta, podpisałem się, uznałem, że sprawa jest załatwiona. Tymczasem pan Piński wypisywał w internetach, że ja się ukrywam, że ukrywam się przed prywatnym aktem oskarżenia od Giertycha i od niego, że do żadnej Albanii nie wyjechałem, że siedzę gdzieś w kraju i że się ukrywam. No i ja na to nie reagowałem, no bo to są takie kocopoły tego typu, że sfałszowano wybory i że należy liczyć głosy. Natomiast pan sędzia Krzysztof Ptasiewicz, widać, potraktował to bardzo poważnie, bo wydał postanowienie o tym, żeby mnie poszukiwać w całej Polsce, ale nie tylko celem dostarczenia mi tego aktu oskarżenia, który ja zresztą miałem, tylko uwaga, celem wykonania, tu z pamięci cytuję, postanowienia sądu o tymczasowym aresztowaniu oskarżonego, czyli mnie. I to mną wstrząsnęło już naprawdę, no bo każdy prawnik powie, no słuchaj stary, no z reguły sąd wydaje takie postanowienie o areszcie 3-miesięcznym, prawda? To standard, zgadzasz się. Że z reguły, jak słyszymy, że sąd aresztował, no to z reguły na 3 miesiące. Tam co prawda nie było napisane na jak długo, tylko pismo do policji, że mnie należy poszukiwać w całym kraju, powiadomiono, uwaga, Straż Graniczną, więc gdybym chciał uciec, w cudzysłowie, do mojej ukochanej Albanii, no to jak mi radzili ludzie, nasi polonusi z Sarandy, Leszek, ty wsiadaj w samochód, jedź przez Serbię. Mówię, słuchani, jak jesteście cudowni, kochani, ale ja naprawdę nie mam zamiaru uciekać do Albanii, bo ja niczego nie zrobiłem, ani nie mam przed czym uciekać. Ale słuchaj, oni cię wsadzą do tego aresztu, zanim się zorientujesz, to tam 3 miesiące spędzisz. I co było ciekawe, każdy, kto ma jakieś sprawy sądowe, to może korzystać teraz z internetowego takiego narzędzia, jest to baza sądów powszechnych i tam są teczki pozakładane dotyczące konkretnych spraw. I w tej mojej teczce dotyczącej sprawy karnej z panem Pińskim zaczęła się pojawiać korespondencja między sądem, a uwaga, zakładem karnym Przytuły Stare, czyli tym słynnym więzieniem, w którym siedział Maciej Wąsik przez jakiś czas. No to już mnie wprowadziło w stan absolutnego osłupienia. Moje dzwonienie do sądu nic nie dawało, no więc wsiadłem w samochód, pojechałem, spotkałem się z sędzią przewodniczącą drugiego wydziału karnego i pytam, o co tutaj w tej zabawie chodzi? Jaki areszt? Jakie postanowienia o areszcie? Jakie poszukiwania? O co chodzi? No, wie pan co, no rzeczywiście, no to jest jakiś błąd, bo ta korespondencja z aresztem to nie dotyczy pana, do pana teczki została dopięta przypadkowo, to dotyczy innej osoby. Mówię, okej, no to sprawę aresztu wyjaśniliśmy. A o co chodzi z tym aresztowaniem na 3 miesiące? No, wie pan co, to poproszę sędziego Ptasiewicza, żeby to sprostował. No to jest oczywista pomyłka pisarska. No przecież w sprawach takich prywatnych nie wydajemy postanowień o tymczasowym aresztowaniu. Mówię, no fajnie. A to może byście jeszcze odwołali to ogólnopolskie poszukiwania, bo jak policja to potraktuje serio, to będzie zużywać benzynę, no już nie z moich podatków, bo płacę je w Stanach Zjednoczonych w tej chwili jako człowiek, który w ten sposób protestuje przeciwko temu, co się w naszym kraju dzieje. No dobrze, to pan sędzia wyda postanowienie odwołujące te poszukiwania. Myślisz, że wyda? W życiu. Śpigali mnie dalej po tej wyjaśniającej rozmowie. A przekonałem się o tym, bo mnie zamknęli wreszcie. Skutecznie.
1: O.
2: Zamknęli mnie skutecznie w Piasecznie. Policjanci z Piaseczna pokazali mi tam jakieś tam te swoje urządzenia, że im się wyświetlam na czerwono, że jestem poszukiwany, no i że niestety muszą mnie zawinąć w związku z tym. Ja mówię, panowie, ale ja już byłem w sądzie, ja to wszystko wyjaśniałem. Pani przewodnicząca powiedziała, że ona, że to jest pomyłka, poszukiwania też zostały odwołane. No dobrze, ale u nas nie zostały. My nie mamy żadnego pisma z sądu, nam się pan wyświetlasz jako do zatrzymania i tak dalej, i tak dalej. Na szczęście trafiłem na jakichś ludzkich, sensownych policjantów, bo spędziłem w tej zamosuce, nie wiem, sporo czasu. I tak jak teraz rozmawiamy, ja im tak na spokojnie wszystko opowiedziałem. A oni słuchali z niedowierzaniem tego wszystkiego, ale trafiłem na mądrych, inteligentnych policjantów, co się naprawdę, wierzcie mi, rzadko zdarza. I miałem tyle szczęścia. I oni po prostu dali mi do podpisania wszelkie możliwe kwity, że potwierdzam swój adres, że się nie ukrywam, że jestem w swoim domu w Łosiu i tak dalej, i tak dalej. I puścili mnie wolno. I ja w swojej naiwności jeszcze myślałem, że pan sędzia Ptasiewicz wydał to postanowienie odwołujące te moje poszukiwania. Tylko, że to wolno idzie, że się coś w serwerach zatkało. Nie! On tego, skurczybyk, przepraszam bardzo, nie zrobił. Nie zrobił. I ja mu wytaczam sprawę w tym momencie dyscyplinarną i wytaczam mu sprawę o naruszenie dóbr osobistych. Niech mi nawet zapłaci 1000 zł odszkodowania. Ale myślę, że już kasta przegięła na tyle, że ktoś musi im wreszcie pokazać dosyć. Dosyć. Jeżeli panie sędzia Ptasiewicz, pan jesteś polityk, a nie sędzia, to znaczy, że pan pomyliłeś powołania, tak? I dlaczego ja mówię na tego sędziego, że to jest kuc ze stajni lorda Polnorda Giertycha? Dlatego, że jego powiązania z mecenasem Jackiem Dibuła są oczywiste, gdyż żona pana mecenasa Jacka Dibuła była kiedyś adwokatem pana sędziego, reprezentowała go w jednej ze spraw, a ponieważ mecenas Jacek Dibuła to jest obrońca pana Giertycha w aferze Polnordu i nie tylko, no to przecież do cholery, czy się zdarzają tylko i wyłącznie takie przypadki, czy ja mam takiego pecha, że na prywatny akt oskarżenia, który jest kompletnie od czapy, składa pan Piński do sądu w Śródmieściu, gdzie ja ani żadnego nie popełniłem przestępstwa w Śródmieściu Warszawy, ani Piński nie mieszka w Śródmieściu Warszawy, ani ja nie mieszkam w ogóle w Warszawie i trafia ta sprawa na biurko rozgrzanego pana sędziego z Justiti. No. Czy my żyjemy jeszcze w jakimś trwożonym kraju, czy to już jest w ogóle jakieś...
1: To jest retoryczne pytanie, ale w którymś momencie dostałeś taką informację z sądu, że przepraszamy, to było... Bez przepraszamy, ale to była pomyłka i tak dalej,
2: tak,
1: i tak
2: dalej. Tak, tego samego dnia, czyli 19 maja, gdy się spotkałem z panią sędzią przewodniczącą i powiedziałem wprost, nastąpiło przegięcie, ja wam wytaczam sprawy sądowe. Ja nie wiedziałem, że w ogóle nie wiedziałem, że można sędziemu wytoczyć proces. Wiem, że to jest cholernie trudne, ale ja to zrobię. ja to naprawdę zrobię. Bo wyobraź sobie teraz, no bo pani sędzia zaczęła, w sekretariacie coś zaczęto tłumaczyć, że to się chyba pomyliły sprawy, że, no to sobie wyobraź, teraz mam tutaj kartkę, tak, i mówię, o, Ptasiewicz, to jest ten, co pędzi bimber tutaj w lesie pod Prażmowem. Ojej, przepraszam, to nie ta kartka, to nie o Ptasiewiczu, to o kimś innym. I wyobrażasz sobie, może się coś pomylić, okej, ale oni tę pomyłkę cały czas utrzymywali, dlatego że 19 tego samego dnia, kiedy ja tam byłem, faktycznie napisano, że to jest pomyłka, to aresztowanie moje, ale nie odwołano tych poszukiwań ogólnopolskich, nadal mnie ta policja poszukiwała i dopiero odwołano je wtedy, kiedy ta policja mnie złapała i zamknęła.
1: I to są przygody dziennikarza śledczego. W następnej odsłonie porozmawiamy o tych sprawach, które już nie dotyczą ciebie, tylko dalej będziemy kontynuować rozmowę o Polnordzie, o Niku, o czymkolwiek chcesz, albo o czym się zajmujesz, ale teraz patrzę na zegarek, jest godzina 7:48, więc pozostaje mi życzyć tobie miłego dnia i podziwiać twoje studio. I podziwiam twoje studio.
2: Jaskinię. Wiesz, ja fantastykę tworzyłem jako nastolatek, a nawet niechcąco zostałem jako szesnastolatek autorem fragmentu scenariusza do Seks Misji i cenię sobie tamte dawne czasy, jak żeśmy z Rafałem Ziemkiewiczem jeździli na różne konwenty jako młodzi piękni. A ponieważ pan Piński twierdzi, że jestem tajnym współpracownikiem CBA o pseudonimie Echo, no więc poprosiłem chłopaków z CBA, żeby mi to zainstalowali. No, na czymś muszę pracować, prawda? Serdecznie dziękuję ci, Krzysztof, za spotkanie. Mam nadzieję, że nie będziesz tego żałował i że nie wpadnie ci policja, nie zabierze tego pięknego mikrofonu ani tej przepięknej paprotki, o której rozmawialiśmy zanim weszliśmy na żywo, bo też taką miałem przez wiele, wiele, wiele lat. No i wtedy, żebyś nie mówił, no ten Kraskowski to nadużył naszej gościnności, teraz nam policja zabrała i paprotkę, i mikrofon.
1: Wszystkiego dobrego.
2: Trzymaj się. Dziękuję serdecznie za spotkanie.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Wojna na Ukrainie.
2: I Dmytro Antoniuk. Dzień dobry, Dmytro.
3: Dzień dobry, Krzysztofie. Witam Państwa serdecznie.
2: O tym trudnym temacie, który teraz jest tematem ważnym w Polsce, czyli krótko mówiąc o nazwie UPA dla jednostki wojskowej na Ukrainie. Powiedz, czy gdzieś w mediach ukraińskich jest reprezentowana ta polska wrażliwość i stwierdzenie, że jednak to jest policzek dla dużej części polskiej Polaków, taka nazwa, i dlaczego pan prezydent Zełenski postanowił to zrobić?
3: Jest oczywiście w ukraińskich mediach informacja o tym, skandalu między Ukrainą a Polską, i też jest jest pokazana strona polska, dlaczego Polakom jest tak to boli. Także tak, o tym jest głośno w... No, nie powiedziałbym, że aż tak głośno jak w Polsce, ale w mediach społecznościowych i w mediach w innych ta informacja jest po prostu.
2: A ja tak się normalnie, zwyczajnie zastanawiam, dlaczego prezydent Zełenski, który przecież miał i spotkania z Karolem Nawrockim i był w którymś momencie razem z prezydentem Dudą na Wołyniu, znaczy nie jest to temat, którego nie zna. Dlaczego podjął taką decyzję, wiedząc o tym, jaka będzie reakcja, no między innymi teraz już reakcja byłego ambasadora pana Cichockiego, który powiedział, to ja oddaję medal, który mi wręczył prezydent Zełenski. Jest pytanie, czy prezydent Karol Nawrocki nie odbierze orderu Orła Białego Zełenskiego. Po co on to zrobił?

0: że jako suwerenne państwo i jako prezydent suwerennego państwa on może to robić w każdym momencie. Ale oczywiście zwiedzając Polskę wcześniej i wielokrotnie mając rozmowy i z poprzednim prezydentem, i z obecnym prezydentem, i pamiętając o tym, że temat UPA dla Polaków jest bardzo bolesny, no to prezydent Zelenski na pewno wiedział, do czego to może przywieść, ale jednak postanowił zrobić tak, a nie inaczej.
1: Bo wielokrotnie mówiliśmy o tym, że skłócenie Polaków i Ukraińców jest w interesie Kremla, a nic bardziej niż taki akt prezydenta Ukrainy skłócić Polaków i Ukraińców nie może.
0: No niestety tak. Niestety ja tutaj od siebie powiem, że no jak po stronie ukraińskiej, tak i po stronie polskiej dalej patrzymy w przeszłość, a nie w przyszłość. Więc takie rzeczy niestety nadal nas kłócą między sobą oczywiście.
1: No bo skoro ktoś kotwicę zaczepia w przeszłości, jak to zrobił prezydent Zełenski, no to nic dziwnego, że o przeszłości rozmawiamy, a nie o tym, co teraz, ani nie o tym, co w przyszłości ma się wydarzyć.
0: Być może.
1: No i tak to Dmytro jest. Rzeczywiście opinia publiczna w Polsce właściwie jest jednoznaczna. Ambasador Cichocki należał do tego nielicznej grupy ambasadorów, którzy byli na Ukrainie wtedy, kiedy nie było wiadomo, albo czy przypadkiem wojska rosyjskie, właściwie nie przypadkiem, czy wojska rosyjskie nie wejdą do Kijowa, i teraz takie
0: chyba był jedynym.
1: Czy nawet był jedynym. I takie symboliczne zdarzenie, bo tak sobie myślałem, czy to jest taki gest w stosunku do Berlina, czy to jest tak, że prezydent Zełenski już nie ma w ogóle przyjaciół i postanowił związać się z, nie wiem, z jakimiś radykalnymi grupami prawicowymi. To taki próbowałem odnaleźć sens takiego policzka wymierzonego w Warszawie.
0: No, ja tylko powtórzę, że ja niestety nie mam odpowiedzi na to pytanie, dlaczego prezydent Zełenski akurat teraz zrobił taką decyzję.
1: No to dobrze, to porozmawiajmy, Dmytro, o tym, co się wydarzyło. Czytamy o atakach ukraińskich, o tym, że coraz śmielej wojska ukraińskie postępują, coraz więcej dróg, którymi jadą rozmaite wojska rosyjskie jest atakowanych, coraz skuteczniej działają drony i rakiety ukraińskie, to prawda?
0: To jest prawda, tak, ale pozwolę sobie też uwzględnić, że dzisiejsza noc i dzisiejszy poranek był dla Ukrainy jedną zgrozą, bo kolejny atak rosyjski z kolei, o którym Moskwa wielokrotnie mówiła, że zaatakuje Kijów i wzywała dyplomatów z całego świata natychmiast wyjeżdżać z Kijowa, ten atak tej nocy akurat stał się. I był jednym z największych ataków rosyjskich, bo Rosja zużyła ponad 650 dronów różnych typów i ponad 70 rakiet też różnych typów. W Kijowie u nas całą noc była ta kanonada. Byliśmy pod ostrzałem balistyki przede wszystkim, różnych też typów. W Kijowie w tej chwili 4 osoby zginęły i ponad 60 osób są rannych, wśród nich są dzieci. Niedaleko od mnie coś spadło i płonęło jeszcze kilkanaście minut temu. Na szczęście moje mieszkanie nie jest uszkodzone, ale blisko niestety ludzie stracili swoje mienie i być może też swoje życie. Nie tylko Kijów padł ofiarą tego ataku rosyjskiego, ale też Dniepr, gdzie rakieta uderzyła w budynek mieszkalny.

0: mieszkaniowej 5 osób są zabitych, niestety. Zaporoże, Połtawszczyzna, Kijowszczyzna, także cała, no nie cała Ukraina, ale dużo, dużo obwodów doznało tego straszliwego ataku rosyjskiego kolejnego. No a teraz przychodząc do naszych sukcesów, oni są i oni są potężne, naprawdę. Ukraińskie sukcesy na linii frontu są przede wszystkim w uderzeniu w logistykę rosyjską za linią frontu, bo my już mamy tak zwany middle strike, czyli takie uderzenie w pośrodku, bo walimy w rafinerie, które znajdują się nawet za 1000 kilometrów i więcej od granicy rosyjsko-ukraińskiej. I tej nocy jedna z takich rafinerii na Kubaniu, Ilnicka rafineria, spłonęła, co jest bardzo ważne. Ale bliżej do frontu, w zasięgu od 50 do 160 i nawet do 200 kilometrów już my wybijamy do nogi logistykę rosyjską, która jest konieczna dla zabezpieczenia wszystkiego, co jest potrzebne dla wojsk rosyjskich, które nadal próbują atakować. Już dzisiaj jest drugi dzień lata, czyli ofensywa rosyjska, tak zwana ofensywa rosyjska wiosenna, skończyła się nie rozpocząwszy się, tak? Czyli za maj Rosja okupowała 14 kilometrów kwadratowych naszej ziemi, a to najmniej z października 2023 roku, a zgodnie z oficjalną ukraińską informacją my wyzwoliliśmy więcej przestrzeni, jak Rosjanie okupowali w maju tego roku. Także my mamy sukcesy na linii frontu, ale powtórzę, to są sukcesy przede wszystkim spowodowane tym, że my niszczymy logistykę rosyjską, która też zaopatrzuje na przykład Półwyspę Krymską. Na Krymie nie ma benzyny w ogóle. Prawie w ogóle nie ma tam paliwa. Są potężne problemy też z dieslem i w ogóle być może wkrótce będą problemy nawet z artykułami spożywczymi. Czyli to jest bardzo ważne, ale najważniejsze jest to, że takie niszczenie logistyki rosyjskiej tam na zapleczu frontu może w jakimś momencie spowodować to, że front rosyjski może się złamać. Rosyjski, nie ukraiński. Że Ukraina może przejść do ofensywy i w końcu dojść być może nawet do Krymu. Ale oczywiście tutaj jestem zbyt optymistycznym, więc ja podchodzę do tego, ja i w ogóle przede wszystkim nasi obrońcy na linii frontu podchodzą do tego bardzo, bardzo ostrożnie. Mamy sukcesy, ale bądźmy takiej trzeźwej myśli.
1: I wracając do tego nocnego ataku na Kijów, to strategia wojsk Putina się zmieniła, bo teraz rozumiem, że nie tylko energetyka, ale też cele cywilne są pod ostrzałem.
0: No nie zawsze cele cywilni w ostrzałach, w atakach rosyjskich byli od zawsze, od początku, od samego. Więc energetyka tak. Ja w domu dzisiaj w nocy nie miałem. Po kolejnych wybuchach zniknęło światło, zniknęła elektryczność. Do dziś nie mam w domu wody też. To znaczy, że gdzieś niestety trafili, ale energetyka jest w ogóle nie najważniejszą celą dla Putina. Dla niego w tych atakach najważniejszym celem jest społeczeństwo ukraińskie i zastraszenie tego społeczeństwa, żeby my błagali o rozjem i o to, żeby mieć pokój oczywiście na warunkach Kremla.
1: Prezydent Zełenski w którymś momencie powiedział, że trwają intensywne rozmowy z Amerykanami. Czy ja się przesłyszałem?
0: Tak, prezydent Zelenski o tym powiedział, że trwają takie rozmowy. Ja nie wiem, czy one naprawdę są intensywne, ale Władimir Zelenski powiedział wczoraj chyba o tym, że my mamy teraz czas do zimy, żeby ta wojna się skończyła. I skończyła, jak domniemam z jego słów, na warunkach już ukraińskich, wygodnych dla Ukrainy. Dlaczego do zimy? Bo w listopadzie w Stanach Zjednoczonych są wybory. No i to jest kluczowym takim punktem w tej całej rozgrywce.
1: Nie jestem pewny, czy to jest kluczowy punkt. Zobaczymy. Dmytro Antoniuk, prosto z Kijowa. Dmytro, dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję wzajemnie i miłego dnia.
2: Nocne powtórki w net.

0: Wywiad Wnet. Gościem poranka Wnet jest Nowa Nadzieja, Przemysław Wipler. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Dobrze, bo Nowa Nadzieja, do tego szef Nowej Nadziei w Warszawie, więc może i o Warszawie porozmawiamy przez kilka. Ale najpierw pytanie o relacje polsko-ukraińskie i o to nazwanie centrum dowodzenia imieniem bohaterów UPA. Jak powinna Polska zareagować? Czy powinniśmy, jak mówi jeden z generałów, powinniśmy po prostu nadal myśleć strategicznie i powiedzieć, dobra, to my to zapamiętamy, ale realpolityka to jest realpolityka, czy powinniśmy jakoś zareagować emocjonalnie na ten fakt?
1: Ani jedno, ani drugie. Powinniśmy, dbając o prawdę historyczną, o pamięć o pomordowanych, na przykład nazwać autostradę A4, ten odcinek od granicy polsko-ukraińskiej do Rzeszowa, tej autostradą poświęconą pamięci ofiar ukraińskiej powstańczej armii, żeby każdy, kto przekracza tą granicę, mógł wiedzieć, że tak jest podejście Polski, taka jest polska pamięć historyczna, taki jest polska wrażliwość, że my pamiętamy, wiemy i że my nigdy nie zapomnimy, co się działo, i budowanie tożsamości państwa ukraińskiego na micie bandytów, na micie ludzi, którzy mordowali naszych rodaków, to jest coś, przed czym ostrzegaliśmy jako Konfederacja zawsze. To jest coś, wobec czego nie możemy być bierni ani obojętni.
0: Czyli odpowiedź nazwa za nazwę, nie poziom polityczny, nie poziom odbierania Orła Białego, nie poziom oddawania orderów, tylko po prostu duży baner przy wjeździe do Polski na autostradzie, która prowadzi od granicy polsko-ukraińskiej do Rzeszowa.
1: Chyba inaczej nie można, chyba innej drogi nie ma i chyba tutaj powinniśmy sobie zdać sprawę, że nie porozumiemy się z Ukraińcami. Oni się zachowują tak, jakby nie mieli nowych bohaterów, nowych ludzi, którzy dali krew za ich kraj, tylko pamiętają o tych ludziach, którzy kolaborowali z hitlerowskimi Niemcami, którzy dopuszczali się czynów, które są uniwersalnie i na całym świecie określanym mianem ludobójstwa, i dopuszczali się tego ludobójstwa na naszych rodakach, na naszych przodkach, na naszych dziadkach, pradziadkach. Doprowadzili do czystek etnicznych, żeby oczyścić określone tereny obecnej Ukrainy, ale również część terenów, które są w chwili obecnej w Polsce. Mieli zamiar oczyścić po prostu z elementu polskiego, wymordować wszystkich Polaków, doprowadzić do ostatecznego rozwiązania kwestii polskiej. I to widzimy, jak bardzo się zmienił sentyment Polaków, jak od takiego naprawdę bardzo hojnego zaangażowania do gwizdów na meczach doszliśmy między reprezentacją polską i ukraińską. To jest transformacja w trakcie 4 lat pełnoskalowego konfliktu, w którym oczywiście Polska ma wspólny interes w olbrzymiej mierze, taki jak Ukraina, żeby powstrzymać agresję Federacji Rosyjskiej na ten kraj. Niemniej jednak tutaj widzę, że tutaj się ktoś obudził, mój współlokator, przepraszam sekundkę, spacyfikuje go.
0: Kogo spacyfikujesz?
1: Muszę spacyfikować mojego pieska i wypuścić go. Zapomniałem, że go zapomniałem sekundkę.
0: I tak, proszę państwa, radio dzieje się na żywo. Pacyfikacja pieska, piesek nie wiadomo jak ma na imię. Z tyłu za panem Przemysławem Wiplerem jest jakiś obraz.
1: Brawo, pan poseł... brawo, został wypuszczony, także już nie będzie nam zakłócał audycji.
0: Ale w ogóle by nie przeszkadzał. To szczekanie jest przywilejem każdego psa, proszę pana. I o tym bardzo dobrze wiemy. No to wracamy do tych poważnych tematów polsko-ukraińskich. Jest tak, że rosyjska propaganda, rosyjscy trolle bardzo długo pracowali nad tym, żeby oczywiście skłócić Polaków i Ukraińców. Teraz do tych rosyjskich troli dołączył prezydent Zełenski. Dlaczego to zrobił?
1: Ma olbrzymie problemy wewnątrzkrajowe. Coraz więcej Ukraińców zadaje pytanie, kiedy będą wybory na Ukrainie. Czy wojna jest pretekstem, by ktoś bez żadnej kontroli obywatelskiej, bez żadnego nadzoru mógł sobie pozwolić na wszystko? Oprócz tego wybuchają kolejne skandale korupcyjne coraz częściej i to dzięki, powiedzmy to wprost, Amerykanom. Dowiadujemy się, że korupcja szaleje w tych warunkach wojennych na Ukrainie, że ludzie z najbliższego otoczenia pana prezydenta Zełenskiego mają z tym poważne problemy. I tak jak Benjamin Netanyahu doprowadził do ludobójstwa w Strefie Gazy, do rzeczy, które dramatycznie zmieniły nastawienie olbrzymiej części światowej opinii publicznej do państwa Izrael i jego polityki, a było to motywowane tym, że chciano go odwołać, miał być robiony impeachment pana Netanyahu. Tak samo w chwili obecnej, reagując na swoje problemy wewnętrzne, pan prezydent Zełenski idzie taktyką, a wywołajmy inny pożar, to ludzie zapomną o tych pożarach, które teraz mnie nękają. I tak ja, zresztą nie tylko ja, interpretuję całą tą sytuację.
0: Czyli co, by zwykła akcja PR-owska, która ma odwrócić uwagę, która ma pokazać Ukraińcom, nie wiem, wskazać nowego wroga, no bo my będziemy mówić tak, jak mówimy, dbając o pamięć historyczną. Taż dziwne.
1: No bo to jest tak, jak mówię, to jest jakieś mierze, niestety, powiem to przykro, ale realizm polityczny Zełenskiego, to są te rzeczy, o których mówi Jacek Bartosiak, że oni wiedzą, że już więcej im nie damy, że już nie mamy im co dać, ponieważ wszystko, co mogliśmy jako Polska im daliśmy. Obcinamy też takie absurdalne prezenty, które miały miejsce przez lata, jak płacenie 800+ na dzieci ukraińskie, których w ogóle nie ma w Polsce, bo tak przecież było przez ponad 2 lata. Obcinamy możliwość przyjeżdżania do Polski na turystykę medyczną dla całych rodzin ukraińskich, dla osób, które nie płacą w Polsce składek, które nie utrzymują tego systemu w Polsce, a korzystają z niego, korzystali bardzo hojnie. Te furtki są stopniowo zamykane, nie tak szybko, jak sobie życzy tego Konfederacja, nie tak szybko, jak sobie życzymy, ponieważ pan prezydent przedłużał jednak funkcjonowanie specustawy ukraińskiej i funkcjonowanie tych przywilejów, ale oni widzą, że tutaj prezenty się kończą, więc nie muszą o nas zabiegać, bo nie mają nic, o co chcieliby nas prosić na tym etapie.
0: Ale właściwie nie chciałem o tym rozmawiać w dzisiejszym poranku, ale trudno, jak trzeba, to trzeba. Wkład Ukraińców w polskie PKB też jest dosyć istotny, bo i pracują, i też mają swoje własne sklepy, fabryki, zakłady przemysłowe, zakładają działalność gospodarczą. To jest taka sytuacja, którą można rozmaicie interpretować.
1: Ale to miesza pan redaktor poziomy. Tak. To jest fakt, że przyjeżdżają oni do nas, ale tak do nas przyjeżdżają również Niemcy, Francuzi, ludzie z całego świata przyjeżdżają do Polski, ale mówimy o prezentach, mówimy o tym, że ktoś nie płaci w Polsce składek, a korzysta ze świadczeń społecznych. Ktoś nie płaci w Polsce żadnych podatków, a ma wyższe prawa niż polski obywatel. Ktoś na przykład na studiach dostaje prawo do akademika, bo jest Ukraińcem i ma z tego powodu przywilej, i jest określona kwota na przykład w szkołach wyższych miejsc przyjęcia Ukraińców, którzy nie spełniają wymogów, które muszą spełniać Polacy. Ja mam córki, które studiują w chwili obecnej i mówią mi o takich rzeczach, że no są bardzo zauważalne i bardzo mocno dyskutowane przez studentów. Sytuacja, w której my postanawiamy płacić za studia bardzo wielu tysięcy osób ze wschodu, którzy nie są polskimi podatnikami, jednocześnie płaczemy, że mamy 300 miliardów budżetowego długu co roku, to jest sytuacja, która na poziomie mentalnym i logicznym się nie spina.
0: No dobrze, to żeby zakończyć ten temat ukraiński, czy pan uważa, że nadal jest, czy jest wspólna sprawa Polski, państwa polskiego i państwa ukraińskiego? Czy to jest nasza wspólna trochę, czy to jest nasza wspólna wojna? Czy mamy wspierać Ukraińców w walce z Rosjanami?
1: To jest wojna ukraińska i Ukraina ma swoje interesy. Naszym interesem jest to, żeby Rosjanie byli jak najdalej od Polski i jak najbardziej krwawili na Ukrainie, żeby nie mieli siły skierować swojego oka czy zainteresowania głębiej, bliżej w stronę Polski. I obiektywnie nam jest na rękę to, że są bardzo mocno zajęci na Ukrainie i oby jak najdłużej tak było, ale to nie jest jeden do do jednego nasza wojna, jak niektórzy próbują nam wmawiać. Polska nie jest i na szczęście stroną wojującą i nie mam obawy, że ja czy mój syn pójdziemy na front i odbijać i walczyć o wolny Donbas. No tego sobie Polacy nie wyobrażają, chyba pan redaktor również nie wyobraża sobie Polaków jadących ochotniczo walczyć o wolny Donbas albo przez państwo do tego celu pobranych do wojska.
0: No by było na pewno kilkunastu albo kilkuset Polaków, którzy pojechali walczyć na
1: Ukrainę. Głosowaliśmy w tej sprawie karania ich, no bo to formalnie było przestępstwo, to co oni zrobili i Wysoka Izba Sejm już zamknął ten temat, żeby nie było z tego powodu kolejnej fali spraw karnych w polskich sądach.
0: A jak powinniśmy ułożyć sobie przyszłe, zakładając, że Ukraina nie przegra tej wojny, że zachowa niepodległość, jak powinniśmy ułożyć sobie relacje z Ukraińcami? Pana zdanie.
1: Powinniśmy pamiętać, że sami Ukraińcy identyfikują nas jako głównego swojego konkurenta. Jest ostatnio głośna książka poświęcona panu prezydentowi Zełenskiemu, w której autor cytuje oficerów czy dokumenty wywiadowcze armii ukraińskiej i wywiadu ukraińskiego, gdzie przed wojną Polska była, można powiedzieć, konkurentem i zagrożeniem numer jeden. Rosja była dopiero numer dwa. Teraz spadliśmy na drugą pozycję. Oni wiedzą, że mają nad nami przewagę, jeżeli chodzi o rolnictwo. Wiedzą, że konkurujemy również o obywateli w jakiś tam sposób, a będą mieli 800-tysięczną najsilniejszą armię w Europie. Będą mieli olbrzymie frustracje powojenne. Wszyscy ludzie odpowiedzialni za bezpieczeństwo, służby specjalne, policję spodziewają się wielkiej, wielkiej fali przestępczości, która będzie miała swoje źródło w zdemobilizowanych, znających wojnę i wiedzących, jak zabijać żołnierzach ukraińskich. To są realne ryzyka, do których musimy być przygotowani.
0: Jaka powinna być ryzyka przygotowania, ale jaka powinna być reakcja państwa polskiego? Czy powinniśmy budować mosty? Czy powinniśmy na przykład, myśląc o tam Trójmorzu, o własnym bezpieczeństwie, uwzględniać Ukrainę w takim rozważaniu, czy pana zdaniem nie?
1: Myślę, że powinniśmy uwzględniać Ukrainę, ale powinniśmy być asertywni i stawiać warunki. Ja sam poświęciłem kilka lat mojego życia budowie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Jednym z elementów tej budowy bezpieczeństwa była współpraca w projektach energetycznych również z Ukraińcami. Zresztą są te rzeczy, których możemy się od nich nauczyć. Mało kto w Polsce wie, że w trakcie ostatnich 4 lat Ukraina odzyskała samowystarczalność gazową, zmieniła model wydobycia gazu ziemnego na terenie Ukrainy, wprowadziła nowe technologie i doprowadziła do gigantycznego wzrostu wydobycia krajowego gazu ziemnego i w chwili obecnej są na tyle niezależni, że byli w stanie, jak mieli taki interes i uważali, że mogą to zrobić, to odłączyli na przykład Węgrów i dużą część krajów europejskich od gazu rosyjskiego, bo sami nie byli zależni od tranzytu tego gazu i nie przestali być uzależnieni od odbioru tego gazu. Oni potrafili to zrobić, takich rzeczy od nich powinniśmy się uczyć. Powinniśmy w tym zakresie, w którym mamy w tym interes swój narodowy, oczywiście współpracować. Jednocześnie powinniśmy pamiętać o polskich rolnikach, którzy mają się zderzać z konkurencją gigantycznych globalnych koncernów, które skupiły miliony hektarów ziemi na Ukrainie i oni nie chcą Polski traktować tylko jako kraju tranzytowego, ale też jako kraj docelowy swoich produktów, a również są gotowi na najbardziej brutalny dumping z naszymi rolnikami. Podobnie będzie w branży zbrojeniowej, w której powinniśmy z nimi współpracować, ale pamiętać też, że oni są bezpośrednią i bardzo ostrą konkurencją dla polskich firm, które w tym obszarze chcą działać. I prawie w każdym obszarze, jak to między sąsiadami, jest pole i do walki, i do kooperacji, i do bardzo ostrego konfliktu.
0: To przejdźmy do tematów krajowych. Mam przed sobą prywatne, to zdarzyło się nie wczoraj, ale prywatne akt oskarżenia, działając w imieniu i na rzecz oskarżycieli prywatnych Przemysława Wiplera oraz Fundacji Dobry Rząd. Wnoszę prywatny akt oskarżenia przeciwko oskarżonemu Donaldowi Tuskowi, prezesowi Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej. O co chodzi?
1: Chodzi o to, że Donald Tusk wykorzystał służby specjalne i złamał informacje prawnie chronioną informację służbową i informację bankową, do ataku na polityka opozycji, na całą opozycję, ataku fałszywego, nie mającego żadnego potwierdzenia w faktach, ale na poziomie takim propagandowym do wykorzystania wobec zwłaszcza ludzi, którzy nie bardzo rozumieją, jak działają pewne kwestie. Chodziło oczywiście o sprawę kryptowalut, chodziło o sprawę firmy Zonda i chodziło o to, że Donald Tusk na konferencji prasowej czytał informacje dotyczące przelewów, które uzyskała Fundacja Dobry Rząd, której jestem prezesem, którą pro publico bono bez żadnego wynagrodzenia kieruję. I to było absolutne przestępstwo. W tej sprawie odbyło się już posiedzenie sądu, jest wyznaczony sędzia i w tej sprawie do sądu złożyliśmy wniosek o uchylenie immunitetu Donaldowi Tuskowi, bo również przy prywatnym akcie oskarżenia, tak jak w przypadku wniosku o wszczęcie postępowania karnego, obowiązuje składanie wniosku o uchylenie immunitetu i Sejm będzie debatował nad uchyleniem immunitetu Donaldowi Tuskowi w tej sprawie. Oprócz tego złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i prokuratura się zachowuje bardzo, bardzo dziwnie. Próbowali tą sprawę przerzucać do prokuratury w Katowicach. Prokuratura w Katowicach odmówiła i odesłała to do Warszawy, bo nikt nie chce się tym gorącym kartoflem zająć, bo Donald Tusk ewidentnie złamał prawo dla walki politycznej. Oczywiście złożyłem również wniosek cywilny o ochronę dóbr osobistych i o naprawę pomówienia, którego dopuścił się Donald Tusk. Tak powinno się walczyć z tego rodzaju aktywnością przestępczą pana premiera.
0: I kiedy możemy się spodziewać debaty sejmowej, czy uchylenia immunitetu, czy może sam premier Donald Tusk odda swój immunitet, żeby pójść do sądu i udowodnić swoje racje?
1: Widziałem uśmiech pana redaktora, gdy zadawał pan pytanie, czy zachowa się uczciwie i honorowo Donald Tusk. No nie spodziewamy się akurat tego. Spodziewam się, że będzie głosowanie i że pewnie obecna większość odrzuci ten wniosek. Ale on poczeka do kolejnej kadencji. Mam nadzieję, że w kolejnej kadencji najpóźniej będzie większość, by uchylić Donaldowi Tuskowi immunitet i postawić go za jego przestępstwa w tym zakresie popełnione, co do czego nie ma wątpliwości przed sądem. Donald Tusk, co potwierdził pan minister Bogucki w Sejmie, podczas debaty w Sejmie, cytował na konferencji prasowej dokumenty Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o charakterze tajnym. Nie miał do tego prawa, nigdy nie zmieniono klauzuli ochronnej raportu, który trafił również do Kancelarii Prezydenta i ten raport, gdyby odtajniono dane w nim, to wiedziałby o tym również pan minister Bogucki. Nie odtajniono, a czytanie, nie ma drogi legalnego czytania tego rodzaju wrażliwych danych finansowych na konferencjach prasowych. Co więcej, Donald Tusk sam w Sejmie powiedział, że on wcale nikomu nie zarzuca przestępstwa, więc tym bardziej nie mógł tego zrobić.
0: Ale było to tajne posiedzenie polskiego parlamentu, a teraz dzięki dziennikarzom wirtualnej Polski wiemy, na jakiej podstawie, na podstawie zeznań jednego człowieka ten raport ABW został przedstawiony, a ten człowiek okazał się człowiekiem niewiarygodnym, czy już nie pamiętam i dokładnie nie mogę zacytować. Dziwna
1: historia. Karalnym, wariatem, więcej.
0: Który oskarżał rozmaitych polityków. Może nie wariat, może coś wie, bo to nie wiadomo.
1: Nie, no to jest osoba dosyć znana ze swojej aktywności. To jest osoba, która była karana. To jest osoba, która była związana ze służbami. To była jest osoba, która była w spółkach Skarbu Państwa, również tych najważniejszych, takich jak Orlen, za rządów postkomunistów. Także to jest osoba, której aktywność publiczna jest dosyć znana i to zostało opisane. W oparciu o kłamstwa zbudowano tezę do ataku na pana prezydenta i na całą opozycję Prawo i Sprawiedliwość, Konfederację, na mnie osobiście, tezę kompletnie kłamliwą, bo rzekomo za firmą Zonda mieli stać Rosjanie i ja to mogę powiedzieć, to jest news dla pana redaktora. W dniu dzisiejszym składam zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez pana ministra Kierwińskiego, ponieważ pan minister Kierwiński, gdyby za tą giełdą kryptowalut mieli stać Rosjanie, jak twierdził Donald Tusk, jak mówił również na jawnych posiedzeniach Sejmu, to oznaczałoby, że jeżeli mafia, jakaś tam bratwa tambowska czy inna, związana z Putinem i z Kremlem, stoi za spółkami, które mają spółki córki w Polsce, to podmioty te powinny zostać wpisane na listę sankcyjną. Jest taki mechanizm od wybuchu wojny na Ukrainie, że minister spraw wewnętrznych może właściwie w 15 minut wpisać dane podmioty, czy dane podmioty na tak zwaną listę sankcyjną, zamrozić ich aktywa, wprowadzić tam zarząd komisaryczny. Mogli to zrobić ludzie Donalda Tuska, mógł to zrobić pan minister Kierwiński, to jest kompetencja pana ministra Kierwińskiego, a nie zrobił tego. To znaczy, że jeżeli Donald Tusk nie kłamał, to minister Kierwiński jest przestępcą, a ponieważ nie dopełnił obowiązku wpisania spółek rosyjskiej mafii związanej z Kremlem działających w Polsce na listę sankcyjną, chyba że Donald Tusk kłamał i wtedy minister Kierwiński jest niewinny, ale on wtedy będzie musiał obciążyć Donalda Tuska, bo jego linią obrony będzie, że Donald Tusk kłamał, bo nie mamy żadnych dowodów, że jakakolwiek ruska mafia stoi za tymi spółkami.
0: Na tym tajnym posiedzeniu Sejmu premier powoływał się tylko na ten znany już przypadek, czyli na ten jednoosobowe źródło informacji dla Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy też miał inne jakieś argumenty, inne źródła informacji?
1: Redaktor, myślę, że jestem upośledzony i zacznę mówić o tym, o czym mówił premier na tajnym posiedzeniu Sejmu. No nie zrobię tego.
0: Nie.
1: Ja mogę mówić o rzeczach, które on powtarzał publicznie, które mówił publicznie. Z całą pewnością posłowie nigdy, ani na tajnym, ani na jawnym posiedzeniu nie dowiedzieliśmy się w oparciu o czyje informacje i wiedzę został zbudowany taki raport. Nigdy to nie było powiedziane. Co nie było powiedziane, mogę powiedzieć. Nie dostaliśmy w żadnym momencie żadnej takiej informacji. No. Ona by ośmieszała pana premiera i całą tą jego dętą tezę.
0: To jest tak, że premier Donald Tusk w czasie kampanii wyborczej rok upływa od momentu, kiedy okazało się, że to Karol Nawrocki będzie prezydentem Rzeczpospolitej, też powoływał się na jedno źródło informacji na temat Karola Nawrockiego, czym przyczynił się do zwycięstwa Karola Nawrockiego, słynny wywiad Bogdana Rybanowskiego w Polsacie, kiedy premier jakoś chciał swoim własnym, nie wiem, mową ciała pokazać, jak groźne dla Polski jest to sytuacja i jaki to niesamowite informacje posiada. To w tym wypadku jest podobnie, jest tak samo, też taką grozą.
1: Moim zdaniem jest dokładnie tak samo albo gorzej, bo tam po prostu premier wygadywał głupoty bez pokrycia w faktach, powołując się na gangstera, bandytę, patocelebrytę, freakfightera, Jacka Murańskiego, postać znaną, a w tym przypadku wykorzystuje autorytet służby, działania służb, by pomawiać polityków opozycji, by dopuszczać się przestępstw. Wtedy gadał głupoty, w tym przypadku dopuścił się przestępstw i mam nadzieję, że za te przestępstwa zapłaci, bo zapłacić powinien.
0: Jaka jest, czy jest już jakaś konkluzja dotycząca afery Zonda Krypto, czy jeszcze jej nie ma?
1: Ja coraz bardziej jestem przekonany, że Donald Tusk widział, że będą problemy i szukał sobie historii, w jaki sposób w te problemy wpakować opozycję, ponieważ wiedział, że może mieć kolejny Amber Gold i tak jak pierwszy Amber Gold go przewróciło, bardzo mocno, można powiedzieć, zdarło mu lakier, bo finalnie go przewróciła afera nagraniowa, gdy nagrywali Kelnerzy Sowy i Przyjaciół, ale takim pierwszym wielkim kryzysem to była afera Amber Gold i teraz powtórka z rozrywki, czyli setki, no może nawet tysiące ludzi poszkodowanych. Tych ludzi pewnie byłoby dużo więcej, gdyby właściciele czy zarząd giełdy nie doprowadził do wyłączenia serwerów. Jak wyłączono serwery, to ludzie nie mogą potwierdzić, że mieli jakieś kryptowaluty, bo się nie mogą zalogować do swojego konta, nie mają dowodu, nie mogą zgłosić, że są poszkodowani, nie mogą wystąpić o odszkodowanie. Myślę, że Donald Tusk prewencyjnie postanowił zaatakować opozycję, widząc, że ludzie z jego ekipy, z jego zaplecza nie zapanowali nad tym i dostał pierwsze sygnały, że może być jakiś problem, że mogą być problemy, więc postanowił zbudować narrację i złodziej zaczął wołać, łapać złodzieja, wiedząc, że za chwilę wyjdzie, że może w tym przypadku nie był złodziejem, ale nie był też dobrym strażnikiem interesu publicznego. Prokuratura mogła 2 lata temu, rok temu podejmować działania, które zaczęła podejmować po tym, gdy mleko się rozlało, kiedy było jasne, że podmiot upadł, podmiot, który zarządzał pieniędzmi bardzo wielu Polaków.
0: Czy ta ustawa, rozumiem, że teraz jest po raz kolejny ta sama ustawa na biurku prezydenta, załatwia takie problemy jak problem zonda krypto, czy nie?
1: Wielokrotnie o tym była mowa, więc z przyjemnością powtórzę. Ta ustawa w ogóle nie dotykała działania jakiejkolwiek giełdy kryptowalut do 1 lipca tego roku, kiedy działają wszystkie te podmioty w całej Europie na starych zasadach. Ta ustawa dotykała i dotyczyła tylko działania na nowych zasadach od 1 lipca podmiotów typu giełda kryptowalut w całej Europie. I wszystkie podmioty z całego świata, z całej Europy wiedzieli, że nawet gdy w Polsce rząd uchwali jakąkolwiek ustawę, to to nie zmieni niczego, bo zostanie tylko kilka miesięcy na uzyskanie koncesji w Polsce dla jakiegokolwiek podmiotu z tej branży, a to znaczy, że nikt jej nie dostanie, bo nasz KNF, nasza Komisja Nadzoru Finansowego daje takie zezwolenia w kilkanaście miesięcy, 2 lata i KNF dlatego tak opóźniał pracę nad tą ustawą, żeby mieć pewność, że nikt nie wystąpi, nikt nie będzie chciał z tej branży jakiejkolwiek koncesji w Polsce, a wszyscy, którzy będą działać na koncesjach zagranicznych, czy z Malty, czy z Cypru, czy z Estonii, czy z Niemiec, tak jak na przykład niemieckie banki, które postanowiły wejść w branżę krypto od 1 lipca i zacząć pozyskiwać na to licencje. I one teraz przejmą ten rynek, który też został wyczyszczony z podmiotu, który miał polskie korzenie, a działał jako podmiot formalnie zagraniczny, bo zdarzył się z polskim regulatorem już lata temu.
0: Czyli w Polsce regulacja jest niekorzystna i w związku z powyższym tracimy.
1: Tracimy, ponieważ te podmioty po pierwsze płacą podatki, a są bardzo rentowne poza granicami Polski. Po drugie, polskie służby, prokuratura, jak cokolwiek się wydarzy, muszą prosić o pomoc służby innych krajów, w których te podmioty działają. Gdyby podmiot był w Polsce, gdyby zarząd miał w Polsce, gdyby rachunki bankowe miał w Polsce, gdyby całość działalności prowadził z Polski, to wtedy mielibyśmy możliwość reagowania, działania nie po prośbie w nadzorze estońskim, cypryjskim czy jakimkolwiek innym, tylko to byłoby w naszych rękach. Dlatego budowa takiej nadregulacji, ustawy w oparciu o którą nikt w Polsce nie będzie chciał działać, szkodzi Polsce, szkodzi Polakom, szkodzi polskiemu budżetowi, szkodzi polskim klientom, którzy chcą korzystać z jakichkolwiek podmiotów z tej branży.
0: A co pan sądzi o tej całej historii zonda krypto, włącznie z tym zaginięciem założyciela, z tym wszystkim, co tam się wydarzyło? Co to w ogóle jest?
1: To jest historia, jak człowiek bardzo młody i mało doświadczony zbudował wielką firmę, zderzył się z patologiami polskimi, no, z realną przestępczością gospodarczą, z ludźmi, którzy na Śląsku mają bardzo silną pozycję w życiu przestępczym. No i to zderzenie, wszystko wskazuje na to, skończyło się dla niego tragicznie, bo ja nie wierzę, że ktoś znika, zanika, zostawiając bez środków swoje dzieci, swoją rodzinę i nie utrzymuje z nimi żadnego kontaktu. A tak twierdzi rodzina zaginionego już lata temu. No i jesteśmy w sytuacji, w której zbudowano wielką firmę, a tą wielką firmę politycy i urzędnicy z nadzoru finansowego wypchnęli za granicę. To nie było takiej sytuacji, że ktoś się cieszył, kurczę, coś niesamowitego powstało w Polsce. Ja mam tutaj do tego stosunek osobisty, ponieważ Sylwester Suszek, tak jak ja, jest z Piekar Śląskich. Jego tata pracował na tej samej kopalni, na której pracował mój tata. On mieszkał ponad kilometr od domu, w którym ja się wychowałem. I dla mnie historia, że chłopak ode mnie młodszy, który ma 20 kilka lat, zbudował firmę, która ma kilkaset milionów obrotów dziennie i chodził do liceum, do którego chodziła moja mama, to była taka sensacja, bym powiedział, lokalna, bardzo mocna. I w pewnym momencie tam z jedną bliską mi osobą chodził do klasy i powiedziałem: ty, pomóż mi się poznać tego człowieka, bo to jest dla mnie takie niesamowite historie. Z drugiej strony widzę, że chłopak z Piekar Śląskich nagle wchodzi w świat wielkich finansów i nagle popełnia błędy, bo nie wie, że pewne rzeczy formalnie nie powinny mieć miejsca, bo jeżeli ktoś sam nie wywodzi się z branży finansów, bardzo łatwo jest mu naruszyć jakąś regułę, naruszyć jakąś zasadę i zostać wpisanym na jakąś czarną listę ostrzeżeń, ponieważ popełnił błąd formalny w jakiejś tam kwestii. Nikt do niego nie powiedział: ej, panie, tutaj jest taka sprawa, znajdźmy ścieżkę naprawienia tego, żeby zadbać o interesy pańskich klientów, tylko nagle dowiadujesz się, że jesteś wpisany na jakąś listę i urzędnicy, na wszelki wypadek, żeby było na nich, no to postanawiałem ci wszcząć sprawę karną. Tak to w Polsce działa. W praktyce w taki sposób się całe nowe technologie wypycha z Polski, mówiąc: hej, chcecie robić biznes, to super, ale nie w naszym kraju.
0: Zapraszam do studia, Krzysztof Ziemiec, Otwarta Konserwa. Bardzo bym powiedział ekstrawagancko. Na ogół Krzysztofa Ziemca, nie wiem, czy panowie się znają, Przemysław Wipler, Krzysztof Ziemiec. Krzysztof, załóż słuchawki, jeśli możesz, tutaj masz słuchawki, bo to jest radio. Bo to jest radio, nie widzisz? Tu jest, tu, w tym ekranie.
2: A tu jest, a pozdrawiam.
1: Pozdrawiam.
2: Ostatni raz byłem u was, jak jeszcze było w hotelu europejskim.
0: Tak? Naprawdę.
2: Ile to było lat temu?
0: Krzysztof.
2: Tak, był ban na mnie, nie zapraszaliście mnie.
0: Tak, rzeczywiście był ban, bo występowałeś w takich mediach, które były zbanowane. Nie, to nieprawda, ale po raz pierwszy cię widzę w stroju niesłużbowym, czyli nie w garniturze, nie krawat, tylko po prostu taki ekstrawagancki.
2: Wolny, w krawacie nie chodzę od dwóch lat.
0: Wolny człowiek. Dokończę, bo jako Otwarta Konserwa wiesz, że z politykami czasami się rozmawia przez chwilę, a czasami ta chwila się przedłuża i tak to jest przy okazji rozmowy z Przemysławem Wiplerem. Jeszcze jedno pytanie. Nie wiem, czy zonda krypto już żeśmy zakończyli temat.
1: Chyba tak.
0: Bo to jest taki temat, który... A jak to jest możliwe? Jeszcze jedno pytanie, że te klucze, w którym jest to bogactwo zonda krypto, gdzieś przepadły, to w to pan wierzy, że nikt nie ma tych kluczy?
1: No gdyby ktoś miał, to by korzystał z tych środków. To jest tak, jakbyś stał przed bankiem pancernym i widzisz, że w środku są miliardy, a nie znasz kodu do klucza. To jest właśnie istotą kryptowalut, że jeżeli sam nie przekażesz danych, to nikt nie jest w stanie zabrać tych pieniędzy, nikt ci nie wjedzie na konta, nie zrobi zabezpieczenia, nie przejmie ci tych pieniędzy ani prokuratora, ani służby, ani gangsterzy, tylko czasami ktoś, komu się obcina, no bo powiedzmy sobie szczerze, to jest straszne, ale w tej branży dosyć masowe są porwania. Są porwania, przy których ludziom obcina się palce, żeby dostać ten kod, dostać te cyferki, które są potrzebne, żeby dostać się do tych pieniędzy. Jest słynny skandal we Francji, gdzie urzędniczka francuskiej skarbówki sprzedawała dane osób, które mają kryptowaluty, bo wprowadzono, tak jak w Polsce, obowiązek deklarowania, ile ma się kryptowalut. I wtedy urzędniczka skarbówki sprzedawała gangsterom informację, kto ma ile kryptowalut z obywateli, bo to zadeklarowali, i ci ludzie byli porywani. Porywani byli członkowie ich rodzin, porywane były ich dzieci, obcinano im palce po to, by zdobyć ten kod, żeby ktoś mógł te kryptowaluty przelać dalej. Oczywiście są też narzędzia, bo blockchain, czyli cały ten ekosystem, w którym działają kryptowaluty, jest czymś, co jest matematyką. Nie da się tego ustawą, jak chciał prezes Kaczyński, zakazać w Polsce, nie na świecie, tak jak nie da się wyższej matematyki, w ogóle matematyki, ustawą zakazać, ale jeżeli ktoś na przykład z tak zwanego skażonego portfela przeleje pieniądze na inny, czyli przeleje kryptowalutę na inny, to wiadomo, że ten portfel jest w zarządzie bandytów i się go oznacza, i są systemy, są międzynarodowe mechanizmy oznaczania czegoś takiego. To są pieniądze, które co do zasady można użyć głównie dalszych przestępstw, a nie jakoś z nich swobodnie korzystać. To nie jest tak jak z elektronicznym pieniądzem takim bankowym. Kryptowaluta, każde konto, każdy dalszy ruch jest widoczny, jest zauważalny, jeżeli ktoś wie, jakie portfele śledzić.
0: To na koniec. Krótka ocena tej rocznicy. To nie jest rok prezydenta, bo prezydent rozpoczął swoją kadencję w sierpniu, ale rok od wyborów. Jak pan ocenia prezydenta Karola Nawrockiego? Ma pan 30 sekund, panie pośle, na wypowiedź na ten temat.
1: Jestem w gronie tych Polaków, którzy uważają go za najlepszego prezydenta po 1989 roku. Niemniej jednak widzę rysy też na tym wizerunku, takie jak ostatnie powołanie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Patrząc po działaniach pana prezesa, mój niepokój co do tej decyzji nie spada, ale rośnie.
0: Dlaczego?
1: Ponieważ decyzje dotyczące powołania do Izby Pracy pełniącą obowiązki osoby, która wydała zdanie odrębne do uzasadnienia uchwały dotyczącej pierwszeństwa prawa polskiego przed prawem unijnym, niepokoi. Czy powołanie na PO prezesa Izby Karnej osoby sędziego, który wyłączał w różnych postępowaniach sędziów z uwagi na to, że zostali powołani w oparciu obecne przepisy Krajowej Rady Sądownictwa, czyli był, można powiedzieć, w gronie osób, które dzielili sędziów na sędziów i neosędziów. To są rzeczy, które powinny niepokoić każdą osobę, która chciałaby ustabilizowania tej wojny o wymiar sprawiedliwości i jej zakończenia, a nie otwierania jej kolejnych odcinków.
0: Nie wiedziałem, że pan poseł Przemysław Wipler może tyle ciekawych rzeczy opowiedzieć w poranku wnet. Bardzo serdecznie
1: dziękuję. Też się zdziwiłem.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
3: Nocne powtórki wnet.

0: Nocne powtórki w net.
1: Życie jest piękne i przywitam tym Krzysztofa Ziemce. Konserwę.

0: I warto jest żyć.
1: Warto jest żyć, warto jest stanąć na waszym balkonie i spojrzeć na puste krakowskie przedmieście. Po prawej stronie, po lewej, plac zamkowy, na którym szykują się dzisiaj jakieś uroczystości. Nawet chyba wiem jakie, ale nie będę mówił głośno, bo to są uroczystości takich panów, którzy wlepiają mandaty w mieście i nikt ich nie lubi. Więc warto stanąć na waszym balkonie, żeby zobaczyć, jak pięknie wygląda Warszawa o tej porze dnia.
0: No to prawda i można zobaczyć z rozmaitej perspektywy, bo do wczoraj wisiał baner z napisem Radio Wnet na naszym balkonie.
1: Ale nie ma?
0: No bo zdjęliśmy zgodnie z... Konserwator zabytków uznał, że ten baner nie powinien wisieć, no więc grzecznie.
1: Ale trafiłem.
0: Ale trafiłeś. To bardzo, bardzo się cieszę, bo to jest tak. Kiedy był 20 grudnia 2023 roku, pamiętasz taką datę?
1: Staram się wymazać z pamięci, ale coś tam.
0: Ale tak wyglądało na to, że ci okropni dziennikarze, którzy pracowali w telewizji Kurskiego, zostaną już wypchnięci na zawsze z domeny publicznej, z tej publicznej rzeczywistości. Stworzyłeś otwartą konserwę i ta otwarta konserwa jest bardzo popularnym kanałem.
1: No, dziękuję za takie uznanie. No udało się to wszystko zrobić. Prawda jest taka, że rzeczywiście ja, czy tam cała nasza dużo grupa to miała pójść do dołu z wapnem. Nas miało nie być w tej przestrzeni medialnej i to wszystko zmierzało w tą stronę. Było to w bardzo brutalny sposób, ale nie chcę już tutaj o tym, szczególnie o poranku rozmawiać, bardzo, bardzo brutalny sposób. Wiele osób to bardzo mocno przeżyło, niektórzy mają traumę do dziś, Ale niektórzy powiedzą sami sobie winni, no więc okej. Idźmy dalej do przodu. Ja, jak Jacek Kuroń kiedyś mówił, nie burzyłem komitetów, tylko zbudowałem własny. Z kolegami mamy kanał, 2 lata minęły.
0: To 4
1: czy 5 maja minęły 2 lata, także aleluja i do przodu.
0: No, czyli można powiedzieć, że młodsi o lat...
1: Koledzy młodsi, o pół pokolenia, więc mają większe pojęcie nie tylko o kryptowalutach, ale także o tym, jak się w ogóle robi tą dzisiejszą współczesną technologię, tak, która zapewnia potem transmisję na YouTubie. Ja jestem pokolenie raczej 1.0, czyli kartka jak te papieru, długopis, ołówek, o to jest mój świat.
0: No dobrze, co w takim razie, żeby pokazać, jaka jest ta otwarta konserwa, to co byśmy skomentowali? Niestety mamy...
1: No właśnie, ale to co, politykę komentujemy? Polityka.

0: Mówi, proszę pana, u nas jest wolność, tak? Bo ona przychodzi z psami, więc ja mówię, że co, jakby z dzikiem przyszedł albo z żyrafą i stwierdził, że to jest pies, to też byście mnie wpuścili, czy nie? Ona mówi, no jakby tak było, to wpuścimy. Ja mówię, to proszę komuś to przekazać. To centrale, ja o tym nie decyduję. No to więc ja proszę centrale, żeby zwrócił uwagę na to, że i ludzi, tak? Bo żyjemy, i to mnie bardzo boli, tak? Bo możemy się o politykę spierać, ona będzie jutro inna, pojutrze jest narracja jeszcze inna, potem jest Boże Ciało, potem coś tam. Ale jest pewien proces, który zachodzi w polskim społeczeństwie, którego ja po prostu nie akceptuję, tak? To jest taka atomizacja. Już nie polaryzacja, tylko atomizacja. Wyrwanie człowieka z takiej pewnej tradycji. Ja jestem wychowany w takim jeszcze świecie, że pewnych rzeczy nie wolno było, nie wypada, tak? Mama mi zawsze kazała mieć ręce przed posiłkiem. Dziś każdy może wszystko. Okej, niech sobie robi u siebie w domu, ale w tej przestrzeni publicznej niech szanuje podejście też innych ludzi. I ja uważam, że coś takiego jest po prostu takim podejściem bardzo mocno autonomicznym do życia. Brakiem poczucia wspólnotowości to jest coś, co nam jak taka bomba przysłowiowa wybuchnie w rękach za jakiś czas i potem się wszyscy bardzo mocno zdziwimy. Bo nie stworzymy żadnej wspólnoty. To niczym. To, nie mamy nic.
1: To jak teraz jak z kabaretu trochę zapytam, to ten pies takie myśli nasunął?
0: Tak, tak. Znaczy po prostu...
1: Ale, no, ale dobrze, to ty nie szanujesz. No pani przyszła z psem. No to co ci pies przeszkadza? Duży, mały, średni?
0: No wiesz, no pies przynosi ze sobą bardzo dużo różnych zarazków, bakterii. No, tak? Człowiek, ma takie człowiek, szczepy w sobie, których człowiek nie ma. I jeśli poliżę sobie taką szczoteczkę pod tę, którą ja będę używał, no ja się tego boję, ja nie chcę, tak? Mam psa. Mam psa, ale nie akceptuję.
1: Psofobię.
0: Nie, nie, mam psa. Pięknego, małego psa. Od 16 lat. Maltańczyk. Super gość. Ale zawsze, kiedy na zakupy i muszę go ze sobą wziąć, bo czasami są różne sytuacje, przywiązuję go na zewnątrz, nie biorę go do sklepu. A ta pani w kasie mówi, proszę pana, ludzie dziś nawet do spożywczaka wchodzą ze sklepu.
1: To jest prawda.
0: No ale wiesz, bo to jest tak. Matka z dzieckiem karmiący w restauracji, w kawiarni jest bulwersujący widokiem, bo co ona robi, tak?
1: Ale nie jest.
0: A pieski możemy. Nie. No i no jest tak, no. No jest tak.
1: Tak jest?
0: Jest tak. Jest tak,
1: gdzie?
0: Jest tak. W Warszawie tak jest. Warszawa jest dzisiaj bardziej berlińska niż Berlin. Pod tym względem.
1: No tak chodzisz po tej Warszawie, ja tego nie zauważyłem.
0: Chodzę, ja lubię Warszawę. Jestem stąd. Urodziłem się tutaj i pewnie tutaj zejdę z tego świata. I,
1: ale mam, miejmy nadzieję,
0: po prostu to miasto jest w moim sercu.
1: No to i w moim również, ale ja tego nie zauważyłem, tego fenomenu, o którym piszesz. Nie,
0: nie, no jest fenomen traktowania, jest pewien bambinizm, tak, i taki też animalizm. Bambinizm, czyli ludzie uważają, że dziecko może wszystko, że dziecku należy się wszystko, a to się obróci przeciwko nim. I tak samo wszystko mogą zwierzęta. Dziś zwierzęta mają czasami lepsze poważanie u dorosłych niż dzieci. I tu postawię kropkę. A jeśli ktoś uważa, że jest inaczej, niech pisze, dzwoni, ja będę odbierał.
1: Naprawdę?
0: Zostanę na dyżurze reporterskim w Radiu Wnet.
1: No dobrze, to bardzo cieszy. No dobra, to teraz krótko o polityce. Które zagadnienie?
0: Ja nie jestem pisologiem, więc nie wiem, ile w tych frakcji w PiSie jest, ale bez wątpienia są frakcje. To widać bardzo wyraźnie. Widać wyraźnie, że prezes, no, jakby to powiedzieć...
1: Ale to się wyzwolił, ale jednak cię ten YouTube wyzwolił, co? No wyzwolił cię. Dlatego, że jako dziennikarz telewizyjny, właściwie człowiek myślał sobie, dobra, nie mogę tego skomentować, muszę się inaczej zachować, muszę to, muszę tamto, a teraz
0: wiesz, telewizyjne, ja się wywodzę z radia, któremu ty przewodziłeś, jak mnie już nie było, czyli stara Myśliwiecka 357, stara dobra trójka, ty wprowadziłeś wtedy do niej, jak tam byłeś szefem, tego ducha prawdziwego trójki, no dzisiaj tam już nie ma żadnego ducha, niestety, w ogóle w wielu miejscach już nie ma ducha, nie da się wielu stacji słuchać, a jestem uzależniony od radia, przyspawany wręcz
1: mam
0: do radia.
1: Mam nadzieję, że od Radia Wnet.
0: Was oglądam, słucham, tak, w YouTubie. I to jest coś, co też jest
1: dzisiaj bardzo... Na żywo? Co?
0: No nie zawsze jest taka okazja. Nie zawsze jest taka okazja.
1: A co?
0: Nie
1: co?
0: Zawsze jest taka okazja. Ale poranek uwielbiam, potem sobie odsłuchuję. No różne. Musi czasem robić inne rzeczy też, nie tylko słuchać radia. A tych radiów... Właśnie, radiów, radiostacji. Stacji jest dzisiaj na tyle dużo, że nie wszystko się da w jednym czasie. Więc nie jestem pisologiem, ale tam frakcje ze sobą walczą, wszyscy walczą o schedę po Jarosławie Kaczyńskim. Myślę, że dziś paradoksalnie chyba duże szanse...
1: Jarosław Kaczyński jeszcze jest.
0: Tak jest, ale kiedyś będzie miał coraz mniej sił i kiedyś pewnie powie, no żegnam, walczcie o tą władzę, zostawiam wam. Ja tak myślałem, że mianowo Przemysława Czartka na tego premiera...
1: Dzisiaj ma być jakaś narada w Prawie i Sprawiedliwości.
0: Tak, też czytałem w Wirtualnej Polsce. Nie wiem, czy to jest prawda, bo tam tak jedna frakcja nadaje na drugą, puszczają szczury do dziennikarzy. Pożyjemy, zobaczymy. Natomiast bez wątpienia jest tak, że są różne grupy, które walczą o wpływ, co jest naturalne w partii i walczą o schedę po Jarosławie Kaczyńskim, co też kiedyś nastąpi. Ale tak samo się dzieje w Platformie Obywatelskiej, tak samo dzieje się w koalicji. Widzimy, jakie są w koalicji przecież tarcia, jak dzisiaj bardzo mocno Donald Tusk walczy z panią Pełczyńską na Łęcz. To są przecież iskry, które na naszych oczach się dzieją, więc to może jedną partią, gdzie chyba nie ma takich tarć, przynajmniej ja o tym nie słyszałem, jest PSL. W PSL-u jest tak, że doły myślą inaczej,

0: Góra myśli inaczej, ale Góra jest tutaj scalona, zjednoczona, więc to jest chyba jedyna partia, która dzisiaj nie przeżywa tak wielkiego
1: no bo majątek PSL-u być może jest bardzo duży, jeśli chodzi o materię.
0: Ja w ogóle też myślę, że PSL jest partią wbrew pozorom dość mocno demokratyczną, tak? Tam są naprawdę demokratyczne, może nie struktury, ale procedury.
1: Demokratyczną, to znaczy wszystko się dzieje w głowie Waldemara Pawlaka, który jest szefem Senackiej Komisji Budżetowej. Nie?
0: Chyba nie, chyba nie. Chyba tam też inni mają troszkę coś do powiedzenia. No to jest coś... A inna rzecz, która mnie bulwersuje, jeszcze to powinien powiedzieć, bo patrzę na zegarek.
1: Tak? No jest zegarek, no niestety. 9.02.
0: No to jest to, co dzieje się na linii Warszawa-Kijów. Teraz... Tak, Warszawa-Kijów. To jest coś, co tam będzie jeszcze skwierczało nieraz i w interesie naszym, myślę, takim geostrategicznym jest, żeby gdzieś tam ten topór wojenny zakopać, ale żeby ten topór został zakopany, to pewnie musi się zmienić władza w Kijowie, kiedyś też w Warszawie i wtedy może będzie inaczej.
1: To prawda, Przemysław Wipler powiedział, że autostradę, która od granicy prowadzi do Rzeszowa, powinniśmy nazwać imieniem ofiar UPA, albo jakieś nadać takie imię, które Ukraińcom będzie mówiło o historii, o naszej wrażliwości, jak wjeżdżają do Polski.
0: Tylko nie wszyscy Ukraińcy to wiedzą i pewnie chcą wiedzieć, natomiast bez wątpienia Zełenski robi to, co robi, wie, co robi i dlaczego to robi. Ja tylko nie wiem, dlaczego i kto mu to podpowiada.
1: My właśnie próbujemy odpowiedzieć, dlaczego to robi i nie wiemy, dlaczego to robi, ale to, że wie, że to robi...
0: Bez
1: to,
0: wątpienia się tutaj zgadzam.
1: No bo nieraz rozmawiał z polskimi politykami, chociaż jest z innej części Ukrainy.
0: A właśnie opowiedzieć innej, to ja bym powiedział, cytując, inaczej, tak, to jest cytat z Kornela Ujejskiego, a parafraza z Jarosława Kaczyńskiego: inni szatani tam są w Kijowie czynni. Pytanie jacy?
1: Z tym pytaniem państwa Adam Czerpa, który zrealizował dzisiejszy poranek państwa, zostawia Krzysztof Ziemiec. No i co, fajnie?
0: Bardzo fajnie. Jak tu zielono. Jak trochę w takim jakimś zoo.
1: Jest żyrafa.
0: A no właśnie. Wokół zielono, tu żyrafa.
1: Ale pomarańczowo. Ale skoro w zoo, to zwierzęta potrafią mówić.
0: A jeszcze coś, jaką fajną windę tu macie.
1: No mamy.
0: Taką inną, taką teleskopową, nie potrafię tego nazwać fachowo, ale taka starodawna, fajna.
1: I taka, że można się tu i tu popatrzeć, tak. Ona taka dawno
0: stara
1: nie jest.
0: Ona się nie psuje,
1: jest.
0: Co?
1: Psuje czasami, tak. Ale
0: nie ma tego koła zamachowego, tylko taki tłok, bardzo fajnie.
1: Tak, ale z 90-tych lat.
0: Serio?
1: Więc, no.
0: Myślałem, że to jakiś... Lalka Bolesława Prusa, nie?
1: Nie.
0: Okej.
1: Okay. Nie. Dzięki. Czytałeś?
0: Dawno temu, ale obiecałem sobie, że przeczytam teraz przed tym serialem.
1: Jeszcze emancypantki przeczytaj.
0: No dobrze, stanąłem na wiernej rzece.
1: A powiedz mi i Faraona, bo to jest dobra lektura.
0: Ale warto wracać do tych lektur, bez wątpienia. Lalkę mam w planach w ten sezon wakacyjny przeczytać.
1: Naprawdę?
0: Tak, tam przez serial.
1: Nie miał tyle czasu? Nie będziesz miał czasu?
0: Może po łebkach.
1: Po łebkach?
0: Ale bym chciał wrócić.
1: Co po łebkach? Przeczytasz
0: Opisy
1: Lalkę?
0: Przyrody.
1: Nie, to są najważniejsze.
0: Jak w chłopach.
1: No.
0: Nie wiem, po latach to się smakuje.
1: Czytałeś?
0: Czytam od deski do deski.
1: No i co?
0: Bardzo mi się podobało wtedy, a dzisiaj trochę mniej, bo nie czuję tego klimatu, wiesz, nie czuję korzeni. Jestem miastowy, tak?
1: Jesteś z miasta.
0: Tak, jestem z miasta. Pewne rzeczy nie czuję, ale oczywiście je doceniam i obserwuję, tak? I staram się zrozumieć. Ale bardziej rozumiem Lalkę Prusa niż myślę chłopów Reymonta.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Jest godzina 9:19. Wczoraj w poranku wnet Aleks Sławiński ze studia Londyn opowiadał Państwu o tragicznych wydarzeniach, które miały miejsce w grudniu i będziemy dzisiaj o nich rozmawiać, a mowa o zabójstwie, do którego doszło w Wielkiej Brytanii. Vikram Digva wczoraj został skazany na dożywocie z obowiązkowym okresem pozbawienia wolności wynoszącym 21 lat po tym, jak uznano go winnym zabójstwa 18-letniego studenta Henry'ego Nowaka. I o tym wczoraj Państwu mówiliśmy i dziś też trochę pochylimy się nad tą sprawą, bo wczoraj ojciec zamordowanego Henry'ego wydał oświadczenie przed sądem i teraz my go wspólnie posłuchamy. Nazywam się Henry Nowak i jestem ojcem Henry'ego. Po mojej lewej stronie stoi moja córka Olivia, starsza siostra Henry'ego, a po jej lewej stronie stoi Lucy Ross, matka Henry'ego Nowaka. Ława przysięgłych potwierdziła to, o czym zawsze wiedzieliśmy. Życie Henry'ego zostało mu odebrane bezprawnie, w sposób brutalny i bez uzasadnienia. Henry miał 18 lat. Był miły, ambitny, kochany i miał przed sobą świetlaną przyszłość. Miał przed sobą całe życie, studia do ukończenia, miejsca do zwiedzenia i przyszłość do zbudowania. Ta przyszłość została mu odebrana i żaden werdykt ani wyrok nigdy jej nie przywróci. Henry nie zrobił nic złego. Był jedną z najmilszych, najbardziej przyjaznych i otwartych osób, jakie można było spotkać. Był niesamowity pod każdym względem. 3 grudnia ubiegłego roku Henry wracał do domu po wieczornym wyjściu z kolegami z uniwersyteckiej drużyny piłkarskiej, kiedy spotkał Vikrama Digvę. Mężczyznę otwarcie noszącego duży nóż na ulicach Wielkiej Brytanii. Ten nóż został użyty do odebrania Henry'emu życia. Powinien był być bezpieczny, wracając do domu, a zamiast tego stał się kolejną młodą ofiarą brutalnej rzeczywistości przestępstw z użyciem noża w tym kraju. Henry został wielokrotnie pchnięty nożem i gdy jego klatka piersiowa wypełniała się krwią, próbował uciec. Był ścigany, znieważany i filmowany przez Vikrama Digvę i innych. Kiedy przyjechała policja, Henry leżał na ziemi, ledwo mogąc się podnieść i wyraźnie znajdując się w stanie poważnego zagrożenia życia. W swoich ostatnich słowach powiedział funkcjonariuszom, że nie może oddychać. Powiedział im, że został dźgnięty nożem. Właściwie Henry 9 razy powtarzał funkcjonariuszom, że nie może oddychać. Powiedział im, że został 4-krotnie dźgnięty nożem. Jeden z funkcjonariuszy odpowiedział: nie sądzę, kolego. Policja twierdzi, że została wprowadzona w błąd przez mordercę i że sytuacja na miejscu zdarzenia była skomplikowana. Niestety wydaje nam się, że prawda jest znacznie prostsza. Policja została poinformowana zarówno przez naszego syna, jak i przez osobę, która zadzwoniła pod numer 999, która twierdziła, że słyszała, jak ktoś krzyczał, że został dźgnięty nożem. Jednak policja im nie uwierzyła. Henry'ego przeciągnięto po żwirze, ręce zepchnięto mu za plecy i założono mu kajdanki. Zamiast potraktować go jak umierającą ofiarę, policja formalnie aresztowała Henry'ego za napaść i odczytała mu jego prawa. To była ostatnia rzecz, jaką usłyszał. Henry nie umarł z godnością. Nie umarł otoczony opieką, na jaką zasługiwał. W końcu stracił przytomność, zanim ktokolwiek mu uwierzył. Powiem to absolutnie jasno. Uważamy Vikrama Digvę za wyłącznego i w 100% odpowiedzialnego za brutalne morderstwo naszego syna. Ale Henry nie powinien był umrzeć na ulicach Southampton w policyjnym areszcie. Sposób, w jaki go potraktowano, był nieludzki i poniżający. Jego mordercy jednak zapewniono godne traktowanie. Uwierzono mu. Nie został skuty kajdankami podczas aresztowania. Nie został skuty kajdankami podczas transportu na posterunku policji. O ile nam wiadomo, nigdy nie był skuty kajdankami. Jak sam Vikram Dikwa zeznał przed sądem, podczas aresztowania za zabójstwo Henry'ego, policja zabrała go nawet do kuchni, aby mógł wybrać sobie jedzenie. Kontrast jest nie do zniesienia. Według naszej wiedzy funkcjonariusze biorący udział w tych zdarzeniach nadal pełnią służbę, choć wiemy, że niektórzy z nich odeszli z pracy. Jednej z nich pozwolono opuścić służbę, zanim złożyła zeznania przed Niezależnym Biurem do Spraw Postępowania Policji na temat tego, co wydarzyło się tamtego wieczoru. Śledztwo IOPC nadal trwa. Czekając na ostateczny raport, wzywamy ministra spraw wewnętrznych do zapewnienia, że IOPC dysponuje zasobami, uprawnieniami i niezależnością niezbędnymi do przeprowadzenia pełnego, bezkompromisowego i przejrzystego śledztwa. Nasze rodziny nie powinny już dłużej walczyć o prawdę. Pomimo szokujących działań policji w tę fatalną noc, śledztwo w sprawie morderstwa przebiegało zupełnie inaczej. Chcielibyśmy wyrazić naszą głęboką wdzięczność naszej starszej oficer śledczej DCI Rebece Bartholomew, zespołowi do spraw poważnych przestępstw oraz oficerowi prowadzącemu sprawę, Claire Proctor. Chcielibyśmy również podziękować naszym niesamowitym oficerom łącznikowym do spraw rodzin, Sarah Page i Trudy May, za ich staranność, profesjonalizm i współczucie podczas całego śledztwa. To było oświadczenie, które wczoraj wygłosił po zapadłym wyroku ojciec Henry'ego Nowaka, który został zamordowany. Też Henry Nowak, tak się nazywał. Z nami na łączach Aleks Sławiński, Studio Londyn. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie. No, dzień, nie wiem, czy tak do końca dobry. Faktem jest, że sprawiedliwości stało się zadość, chociaż jeszcze, moi drodzy, nie do końca. Albowiem Vikram Digwa jest nie tylko już skazany, ale wiemy, że za kratkami spędzi przynajmniej 21 lat, a kto wie, czy nie dłużej. Jednakże współwinną została również uznana jego matka, 53-letnia Kiran Kaur. Według doniesień miała ona usunąć nóż z miejsca zdarzenia i została oskarżona o pomoc w zbrodni, w morderstwie. Jej wyrok zapadnie 17 lipca, jednakże już w tym momencie jest uważana za podejrzaną i być może również spędzi kilka lat za kratkami. To bardzo smutne i trudne do oceny wydarzenia. W Wielkiej Brytanii żyjemy tym od długiego czasu. Jak wiemy, morderstwo zdarzyło się 3 grudnia. Przez kilka miesięcy Wielka Brytania wiele o tym mówiła. Dzisiaj po wyroku są to po prostu jedynki właściwie we wszystkich mediach brytyjskich. Możemy to znaleźć i na portalu BBC, i dzisiaj słynna i bardzo popularna stacja LBC londyńska również poświęciła temu długą dyskusję, więc wygląda na to, że nie tylko polska społeczność, czy też lokalna społeczność w Southampton żyje tym tematem, ale praktycznie temat nie schodzi z ust w całej Wielkiej Brytanii.
1: Co mówią media po tym wyroku? Jak jest on komentowany?
2: Jak zwykle mamy tutaj do czynienia z rozmową o poprawności politycznej, jak daleko ona może zajść, jak daleko właśnie służby będą terroryzowane tą poprawnością. Jak wiemy, to nie jest pierwszy raz, kiedy służby, przede wszystkim policja, reagują w trochę nieadekwatny sposób, bojąc się reakcji. O tym mówiliśmy również wczoraj, kiedy opowiadaliśmy o islamskich gangach gwałcących młode dziewczynki, zmuszających je do małżeństw, będąc niepełnoletnimi. Na to wszystko sprawiedliwość przymyka oczy. Brytyjczycy są tym bardzo mocno zmęczeni. Ja bym jednakże również przestrzegał przed troszeczkę nadgorliwością w zachowaniach, ponieważ dobrze wiemy, że w tym momencie w Wielkiej Brytanii mamy dosyć trudną sytuację polityczną i takimi nastrojami mogą grać co po niektóre środowiska. Oczywiście nie będę ukrywał, że mam na myśli m.in. Reform UK, partię Nigela Farage'a, która właśnie na antyimigrackich klimatach bardzo mocno buduje swoją karierę. Pamiętamy całkiem niedawny wielki protest w Londynie. 60 tysięcy osób zgromadziło się na ulicach Westminster po to, żeby wyrazić swoje niezadowolenie z imigracji. Więc wydaje mi się, że bardzo wiele środowisk może próbować coś po prostu ugrać na tej bardzo smutnej historii.
1: Historii bardzo smutnej, może jeszcze przypomnimy, bo też wczoraj, z tego co rozumiem, ukazał się film, to co zarejestrowała kamera jednego z policjantów, który na miejsce zdarzenia został oddelegowany. Jak ta sytuacja wyglądała, bo to zajście, muszę Państwu powiedzieć, że ogląda się ten film, jest to przerażające, wiedząc co tak naprawdę, do czego tam doszło, co się stało, czy mógłbyś przybliżyć w ogóle, jak ta sytuacja wyglądała i dlaczego ona budzi tyle kontrowersji?
2: No, to wideo naprawdę jest wstrząsające. Sama miałaś okazję je zobaczyć i naprawdę to wideo obiegło Wielką Brytanię. Można znaleźć je nie tylko na Facebooku, ale w bardzo wielu miejscach, jak to naprawdę wyglądało. Dopiero teraz po ogłoszeniu wyroku właściwie to wideo wyciekło i jest no wstrząsające po prostu, kiedy, tak jak mówił ojciec Henry'ego, policja po prostu zachowała się w sposób bezduszny i w bardzo sztampowy. Wiadomo, biały człowiek atakuje osobę imigrancką, że tak powiem, i no wiadomo, że policja wtedy no, musi stanąć w obronie jakoby zaatakowanej osoby. Jest to schemat, ponieważ okazuje się, że właśnie wśród imigrantów, szczególnie z Azji i z Afryki, mamy największy odsetek procentowy osób, które popełniają przestępstwa. Policja o tym wie, ale poprawność no niestety zmusza ją do tego, żeby zachowywać się właśnie w taki schematyczny, sztampowy sposób. To było bardzo podręcznikowe, kiedy policja podeszła do człowieka, którego nie znała i uwierzyła zabójcy, mordercy w tym momencie w jego słowa, zamiast wsłuchać się również w słowa drugiej strony. Jest to bardzo niebezpieczne, ponieważ buduje nam to pewien klimat na przyszłość. Jestem przekonany, że wśród różnych szkoleń policyjnych te nagrania będą używane właśnie jako przykład, jak należy albo nie należy rozmawiać z uczestnikami tego typu wydarzeń, żeby nie być aż tak sztampowym i aż tak schematycznym, ponieważ może się okazać, że rzeczywistość jest zupełnie inna niż ta, którą wypowiadają albo domniemane ofiary, albo domniemani napastnicy.
1: To może my teraz posłuchamy, bo też są już udostępnione nagrania tego telefonu, jak zadzwonił. Właśnie tu jest jeszcze o tyle ciekawa sprawa, ty już powiedziałeś o tym zaangażowaniu matki, która też jeszcze jej sprawa nie została zamknięta, która ukryła ten nóż, którym Henry Nowak został zaatakowany, ale jeszcze na miejscu oprócz zabójcy Henry'ego Nowaka był brat, też Sikh, który właśnie zadzwonił pod numer alarmowy, a telefon ten brzmiał tak.
3: It's emergency.
4: Yeah, we just been attacked by someone racially. Yeah, this.
1: I tam było mówione w tym nagraniu, że właśnie zostali na tle rasistowskim zaatakowani przez jakiegoś białego człowieka. Takie zgłoszenie, z takim zgłoszeniem zadzwonili. Czy możesz przybliżyć, jak to jest z Sikhami, że oni te długie noże mogą nosić w Wielkiej Brytanii?
2: No to jest bardzo interesujący temat i bardzo krotnie często był poruszany na różnych forach, między innymi również i przed parlamentem. Ja przyjechałem do Wielkiej Brytanii ponad 23 lata temu i pamiętam, że już od samego początku, kiedy no w 2003 roku pojawiłem się, ta dyskusja już trwała. Czy skoro żadna część naszego społeczeństwa nie może nosić przy sobie ostrzy dłuższych niż 3 cale, to czy Sikhowie nadal mogą nosić swoje emblematy? Jak wiemy, noszą swoje bangles, czyli takie bransoletki metalowe, które są jednymi z symboli ich wiary, ich wyznania i ich poglądów, ale również dozwolono im na noszenie właśnie tych długich, zakrzywionych noży. Nie zapominajmy, że nóż, którym został ugodzony Henry, miał ponad 20 cm długości. Mimo, że w Polsce mamy dosyć liberalne prawo, jeżeli chodzi o posiadanie różnych przyrządów do samoobrony, to i w Polsce chyba ostrze o długości większej niż 10 cm jest zabronione. Tutaj Sikhowie, w kraju, który teoretycznie jest całkowicie rozbrojony, mają prawo do noszenia tych właśnie rzeczy ze względów religijnych. Nie wiem, czy powinni nosić je na forum publicznym, bo rozumiem, że prywatna sprawa każdego człowieka to jest jego wyznanie i jego religia, ale powtarzam, to jest prywatna sprawa, a nie publiczna. To jest tak, jak ja bym nosił, nie wiem, broń tylko dlatego, że wierzę w to, że człowiek powinien mieć prawo do samoobrony. Wygląda na to, że pewne sprawy wymykają się nam spod kontroli. Jak wiemy, przestępstwa z użyciem właśnie ostrych narzędzi przede wszystkim występują właśnie między społeczności imigranckich. Brytyjczycy raczej wolą się nie pojawiać z jakąkolwiek bronią na ulicy. Czy to jest broń biała, czy tym bardziej palna. Dostęp do broni palnej w Wielkiej Brytanii jest troszeczkę swobodniejszy, jeżeli chodzi o porównanie z Polską. Jednakże jest to bardzo szczegółowo regulowane, więc mało kto może sobie pozwolić na to, żeby po prostu wychodzić na ulicę z jakąkolwiek formą uzbrojenia. Nie mówimy już tylko o nożach czy pistoletach, ale chociażby pałkach, czy elektroszokerach, czy gazie łzawiącym, to wszystko jest tu w tym kraju zabronione, więc Sikhowie są taką trochę jednak grupą, która z jednej strony jest bardzo poważana tutaj w Wielkiej Brytanii, to trzeba przyznać. To są ludzie, którzy bardzo ciężko pracują, którzy bardzo często kształcą się i są bardzo dobrze, wbrew pozorom, zintegrowani ze społecznością brytyjską, ale z drugiej strony mogą stanowić pewne niebezpieczeństwo, szczególnie jeżeli chodzi o tę barierę między grupą Sikhów a grupą chociażby muzułmanów, ponieważ oni sobie właśnie założyli, że będą obroną przed muzułmanami. Nie zapominajmy o bardzo skomplikowanej historii Indii, w której Hindusi byli bardzo często atakowani czy z Afganistanu, czy z innych islamskich krajów ościennych i mordowani milionami. Przez to właśnie rozpoczął się ruch sykhijski. Oni są tymi wojownikami, za takich się przynajmniej uważają.
1: Mówiłaś też o politykach, którzy komentują ten wyrok, tę sprawę, to ja tylko zacytuję wpis premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera, który wczoraj napisał: to straszna, wstrząsająca sprawa. Bliscy Henry'ego przeszli przez traumę związaną z długim procesem i musieli znosić, jak zabójca ich syna snuje oburzające opowieści o chłopcu, który był troskliwy, życzliwy i głęboko kochany. Słuszne jest, że IOPC prowadzi dochodzenie w sprawie reakcji policji na to nieuzasadnione morderstwo. Musimy przerwać ten cykl tragedii, zwalczając przerażającą przestępczość z użyciem noża. Rodzina Henry'ego, jego przyjaciele, uczelnia oraz miasto Southampton będą nadal odczuwać jego stratę, a nasze myśli zawsze będą z nimi. Tak premier Wielkiej Brytanii wczoraj napisał na platformie X. Jak te inne środowiska odnoszą się do tego chyba bezprecedensowego wydarzenia, jeśli chodzi o Wielką Brytanię?
2: No tutaj już od bardzo dawna wśród przede wszystkim policji brytyjskiej jest rozpowszechniana akcja Lives, not Knives, czyli życia, a nie noże. I to ten napis jest na bardzo wielu radiowozach policyjnych, na plakatach. Jeżeli chodzi o przestępstwa z użyciem noży, które mnożą nam się w Wielkiej Brytanii, bardzo często możemy znaleźć plakaty antynożowe na przystankach, na witrynach sklepów. Świadomość wśród społeczeństwa jest bardzo mocno budowana. Ja nawet odważnymi słowami powiem, że często jest nawet budowana pewna panika przeciwko właśnie przestępstwom z użyciem narzędzi ostrych, ponieważ świadomość wśród społeczeństwa jest spora, jednakże właśnie do tego dochodzi pewna już nawet forma propagandy. Próbuje się być może, nie powiem tego w słowach pewności, ale budować taką właśnie propagandę, że my sami jesteśmy swoimi wrogami i potrzebujemy mieć nad sobą cały czas bata w postaci policji czy innych służb, żebyśmy sobie sami krzywdy nie zrobili. To jest nieprawda. Szczególnie właśnie w mniejszych miejscowościach, gdzie rzadziej dochodzi do tego typu przestępstw niż w dużych środowiskach, gdzie po pierwsze jest dużo większe wymieszanie społeczeństwa, poza tym mamy dużo większą anonimowość i wiele osób może sobie pozwolić na więcej niż na to zezwala prawo. Wydaje mi się, że nie mamy aż takiego niebezpieczeństwa, jakby niektórzy widzieli, jednakże faktem jest, że przestępczość wzrasta. Szczególnie zaczęła wzrastać w dużych miastach, w których władzę przejęła lewica, a co więcej, władzę merów przejęły osoby, które pochodzą właśnie z krajów środkowo-wschodnich, z Pakistanu, z Indii. I to też jest bardzo zastanawiające. Spójrzmy, co dzieje się chociażby w Birmingham, gdzie niedawno został zaprzysiężony nowy mayor. W jaki sposób on rozpoczął swoje zaprzysiężenie. Jak wiemy, również trzecią bodajże już kadencję w Londynie pełni osoba, która
1: pochodzi. W jaki sposób rozpoczął swoje zaprzysiężenie?
2: Tak jak muezzin, nawołujący do przyjścia do meczetu swoją pieśnią. Można to zobaczyć w różnych mediach. W Wielkiej Brytanii bardzo mocnym echem to się odbiło i z wielkim niesmakiem Brytyjczycy podeszli właśnie do tego jego innuendo. W każdym razie w Londynie również, od kiedy Sadiq Khan został merem Londynu, zauważamy przede wszystkim wzrost przestępczości, co jest rzeczą bardzo spędzającą sens powiek londyńczykom, jak i różnych przestępstw łapówkarskich. Przede wszystkim również wzrost zanieczyszczenia miasta, więc ja nie chcę tu generalizować, ale tam, gdzie partia lejberzystowska, czyli w dużych miastach, podobnie jak i w Polsce, gdzie bardziej lewica rządzi w dużych miastach, dochodzi do władzy, może się okazać, że sytuacja wymyka się spoza kontroli. Pamiętamy, gdy Boris Johnson przez dwie kadencje był merem Londynu, przestępczość systematycznie spadała. Potem to się zmieniło i trwa tak do dzisiaj.
1: To może jeszcze teraz posłuchamy wypowiedzi Nigela Farage'a, a więc Reform UK, który nagrał takie wideo na temat całej sprawy Henry'ego Nowaka.
5: The Henry Novak case has not had...
1: Sprawa Henry'ego Nowaka nie spotkała się z takim zainteresowaniem mediów i rozgłosem, na jakie zasługuje. Młody mężczyzna został pięciokrotnie pchnięty nożem na ulicy. Wezwano policję. Napastnik, mężczyzna, który dokonał ataku nożem, twierdzi, że pan Nowak wygłaszał rasistowskie komentarze. W rezultacie policja nie wierzy, że został on pchnięty nożem. Nie sprawdza tego, zakłada mu kajdanki, a on umiera leżąc na ziemi. Czy przypomina to Państwu sprawę George'a Floyda, która miała miejsce zaledwie kilka lat temu w środkowym zachodzie Ameryki? W ciągu 24 godzin od tego zdarzenia, ponieważ Floyd był czarnoskóry, doszło do zniszczenia pomnika na Parliament Square oraz do niezwykłego oburzenia. A jednak, czy premier uklęknął w geście solidarności z tym młodym mężczyzną, tak jak uczynił to w przypadku George'a Floyda? Czy to zrobił? Wygląda to niemal tak, jakby, ponieważ jest on biały i został oskarżony o rasizm, nikogo to nie obchodziło. Istnieją jednak pewne kluczowe dowody, których tutaj potrzebujemy. Proszę zapomnieć o tym, jaką karę więzienia otrzyma sprawca. Potrzebujemy ujawnienia nagrań z kamery ciała policjantów, aby sprawdzić, czy potraktowali fałszywe oskarżenie o rasizm poważniej niż przypadek osoby dźgniętej nożem na ulicy. Uważam, że zasługujemy na poznanie prawdy o Henrym Nowaku. O tym, jak zginął, jaka była rola policji i jakie instrukcje otrzymali funkcjonariusze od swoich przełożonych. Proszę opublikować nagranie i to natychmiast. Takie oświadczenie nagrał Nigel Farage i faktycznie to nagranie zostało opublikowane. To jest taka kwestia właśnie tego, jak to jest, czy tak bardzo społeczeństwo brytyjskie jest wyczulone na ten rasizm, boi się takich oskarżeń, że faktycznie w zasadzie mamy do czynienia z odwróconym rasizmem. Zakładamy, że jak ktoś jest Brytyjczykiem i to jeszcze białym, no to nie wierzymy mu, a wierzymy każdemu innemu członkowi społeczeństwa. Było tutaj to porównanie do George'a Floyda. Jak to jest w Wielkiej Brytanii? Jak ty to oceniasz? Czy faktycznie jest taki podwójny standard w traktowaniu między innymi właśnie przez policję mieszkańców Wielkiej Brytanii?
2: No wiesz, tutaj poruszyliśmy bardzo ważny temat. Ja przypominam sobie wielkie manifestacje organizacji Black Lives Matter, które właściwie w całej Europie i w Stanach Zjednoczonych przewalały się przez dłuższy czas w naszym społeczeństwie. Policja chroniła wtedy właśnie tych bardzo agresywnych bojówkarzy, bo nie powiem działaczy z Black Lives Matter. Pamiętamy, że również doszło do kilku zabójstw popełnionych właśnie ze strony tych aktywistów na białych ludziach, którzy nie chcieli uklęknąć, nie chcieli podnieść pięści, nie chcieli powiedzieć Black Lives Matter. Mieliśmy do czynienia między innymi ze śmiercią młodej dziewczyny, która została zamordowana tylko dlatego, że nie chciała wykazać pewnych gestów. Było to bardzo okrutne, bardzo brutalne. Pamiętamy, jak skończyła się ta historia. Okazało się, że sama organizacja miała wielkie połączenia z przestępcami, organizacjami terrorystycznymi. No i w sumie skończyła w niesławie. Jednakże ten ruch był bardzo mocno właśnie wtedy ochraniany przez policję z obawy, żeby jacyś biali bojówkarze się tam nie wdarli. Społeczność brytyjska przyglądała się tym wystąpieniom. Sam sobie przypominam niejednokrotne właśnie protesty, które były oglądane przez mnóstwo ludzi. Jednakże ze strony osób oglądających zawsze było to pokojowe. Najbardziej ciskającymi się osobami były właśnie osoby aktywiszcze z tych organizacji, więc wygląda na to, że faktycznie mamy tutaj do czynienia z takim troszeczkę odwróceniem sytuacji, ale nie zapominajmy również, że tutaj mówimy nie tylko o przestępstwach na tle rasowym, ale przede wszystkim o wielkiej polityce. Właśnie wystąpienie Nigela Farage'a jest chyba nie bez powodu. On po prostu już próbuje na tym ugrywać sobie swoją politykę. Dziwnym trafem jakoś organizacje, czy lejberzyści, czy demokraci nie wychodzą z takimi hasłami, ponieważ oni wiedzą, że właśnie mniejszości narodowe są ich elektoratem, więc nie wystąpią przeciwko nim. Ja bym właśnie tutaj również trochę przestrzegał, jak już wcześniej wspominałem, przed takim nadmiernym pesymizmem, czy optymizmem, czy nadreagowaniem na tego typu wydarzenia, ponieważ są osoby, które po prostu zbijają na tym kapitał. Powinniśmy dążyć do sprawiedliwości, powinniśmy dążyć do równości przede wszystkim obywateli w Wielkiej Brytanii. Tutaj mieszkańcy są bardzo wyczuleni na punkcie demokracji, na temat praw człowieka, więc wygląda to trochę inaczej niż w wielu innych krajach, jednakże nadal ta poprawność i pozwalanie sobie na to, żeby wpędzić się w kozi róg właśnie tych takich haseł, może wziąć górę. Ja wierzę jednak w zdrowy rozsądek Brytyjczyków, ponieważ to jest nacja od bardzo wielu wieków, przede wszystkim zdroworozsądkowa i trzymająca dystans. Ja bym tutaj swoich nerwów nie podpalał. Po prostu szukajmy sprawiedliwości, szukajmy równości, ale nie szukajmy zemsty.
1: O czym powiedział Aleks Sławiński ze studia Londyn. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję i do usłyszenia już w niedzielę, ponieważ po godzinie 9 na pewno ten temat będziemy poruszali na antenie Radia Wnet.
1: Do usłyszenia. To jeszcze ja by Państwu powiem, były opisy tego, co działo się w sali sądowej po ogłoszeniu wyroku. Vikram Digva został wyprowadzony z ławy oskarżonych i wybuchła wtedy ponoć kłótnia między rodziną i przyjaciółmi Digwy, a rodziną ofiary, a więc Henry'ego Nowaka. Siostra występowała, Olivia Nowak, która powiedziała w oświadczeniu, że jej świat się zawalił w dniu, w którym dowiedziała się, że jej brat, którego określa jako swojego pierwszego, najlepszego przyjaciela, zginął. Nasza więź została zerwana przez decyzję kogoś innego. Nie ma słów, by opisać ból związany z wiadomością o śmierci Henry'ego i że od tamtej pory straciła wiele ze swojej tożsamości. Mój brat nie powinien na zawsze pozostać 18-latkiem. Zasługiwał na to, by się zestarzeć i założyć własną rodzinę. Nie wydaje się już bezpiecznym jej dom miejscem, a przechodzenie obok pustej sypialni Henry'ego wywołuje w niej ogromne emocje. I zwróciła się bezpośrednio do Vikrama Digwy, mówiąc, gdybyś znał Henry'ego, nigdy byś go nie skrzywdził. To jest bardzo tragiczne zajście, które miało miejsce w grudniu. Jakie są na nie reakcje, no to państwo wiedzą i one myślę, że teraz jeszcze będą się pokazywały, jak reaguje na to społeczeństwo brytyjskie, jak reagują na to media też na całym świecie, bo i w Polsce zaczęto na ten temat więcej pisać, jako że Henry Nowak jest z rodziny polskiej. To jeszcze na koniec, żeby państwo usłyszeli, jak właśnie wyglądała ta interwencja policji, to o czym mówił ojciec, czyli zapytany, mówiący Henry Nowak o tym, że został dźgnięty. Na to policjant mu odpowiada, I don't think so, mate, czyli nie wydaje mi się, skuwając go na ziemię. To fragment tego nagrania, teraz posłuchamy.
6: My dad's holding them
7: out.
6: He keeps dropping side to side, so I'm just trying to keep us set up.
7: Right.
6: He's got a mouthful of blood, I don't want him.
8: He was on the bin on the other side of this gate.
6: Yeah. He's jumped over these fences and stuff like that. And he's up here.
7: Away, mate.
6: He's obviously. He's fallen from there and he's slipped from there.
8: His other shoe is left over there, mate.
7: What's your name, mate? Huh? Has anyone been hurt other than him?
8: Yeah,
6: he's,
8: me.
6: He's grabbed my brother, he's took my turban off, so I grabbed my head.
7: Are you injured?
6: Yeah, I've got swollen eye, a little bruise.
7: All right, just step back a little bit for me. Someone flag these down.
8: Got this stab.
7: Right, let's get you out of there, shall we?
6: I was in bed asleep.
7: I can't breathe. Grab his other arm. What's happened to you, right? You've been stabbed. Whereabouts? I don't think you have, mate.
1: No i tak wyglądało fragment tego zdarzenia. To jest bardzo wstrząsające wideo. Teraz dopiero upublicznione. Można tam usłyszeć właśnie zabójcę i jego brata, którzy mówią, że zostali napadnięci tutaj, że turban został z głowy zerwany i podbite ma oko, a jednocześnie 18-letni chłopak, który mówi, że został dźgnięty nożem i że nie może oddychać. Słyszy od policjanta, że nie wydaje mi się. Tak, to była taka opowieść o Henrym Nowaku. Wydaje mi się, że warto o tej sprawie mówić więcej, bo chyba te reakcje zarówno w czasie, gdy do tego tragicznego morderstwa doszło, nie były wystarczające. Dziś trochę więcej mówimy w związku z wyrokiem, który zapadł na sali sądowej w Wielkiej Brytanii. Jakie to będzie miało też konsekwencje, jeśli chodzi też o politykę brytyjską, ale w ogóle jeśli chodzi o reakcję, naszą reakcję na świecie, to porównanie do George'a Floyda, też warto się zastanowić i pomyśleć, jak teraz my reagujemy na takie wydarzenia, jak świat na nie reaguje i co to mówi o tym naszym świecie.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Doktor Łukasz Jasina, były rzecznik MSZ, ale to też kulturoznawca, filmoznawca, człowiek wielu talentów.
2: No, wielu w to nie uwierzy, ale przez wiele lat zajmowałem się zawodowo Ukrainą. Znam nawet tamtejszy język, w przeciwieństwie do większości Polaków i sporej części Ukraińców, ale zacząłeś frywolnie i może to jest jakiś sposób na to, aby się nerwowo przygotować do tego, o czym mamy za chwilę mówić.
1: No, relacjach polsko-ukraińskich, to dobrze, skoro znasz Ukrainę, znasz ukraiński, to kiedy się poznaliśmy kiedyś na rynku w Lublinie, wtedy zupełnie inaczej patrzyliśmy na Ukrainę, to było dobrych parę lat temu, no i wtedy panowała wśród wielu ekspertów taka wizja, że z Ukrainą nie tylko da się porozumieć, ale jest to możliwe, łatwe i dla obu stron korzystne.
2: Nie przypominam sobie prawdziwych ekspertów, którzy by tak myśleli.
1: Nie było takiego nastroju, że z Ukrainą da się
2: ponieważ
1: coś zrobić.
2: Ja za ekspertów uważam tą grupkę, która jest w OSW w piśmie, to pewną dużą grupę ludzi, to uważam, że było tam bardzo dużo racjonalności i przekonania, że nasi ukraińscy partnerzy będą na tyle mądrzy, żeby zrozumieć, że z Polską można bardzo wiele rzeczy zbudować i nie ma drugiego takiego państwa w Europie, które by tak silnie Ukrainę wspierało, rozumiało. Mieli po prostu głęboką nadzieję, że ukraińskie elity zmienią swój sposób patrzenia na Polskę i Polaków, bo zawsze mieliśmy z nimi problem. Z narodem mniejszy. Naród ukraiński bardzo zmienił sposób, jaki patrzy na Polskę i Polaków. To jest zasługa diaspory, która się tutaj utworzyła.
1: No właśnie, zasługa czy kłopot, bo...
2: Moim zdaniem ciągle zasługa.
1: Nie jest tak, że Polacy mają że istotnym wektorem zmiany na relacji do Ukrainy jest jednak to, jak tutaj przyjechało.
2: Ale ja mówię o Polakach.
1: Kilka milionów Ukraińców. Zostało około miliona, może
2: mniej.
1: Ale
2: ja nie mówię o stosunku Polaków w tej chwili do Ukraińców, tylko o Ukraińców do Polaków. Odkryli, że jest takie w gruncie rzeczy lepsze od Ukrainy, ciekawsze słowiańskie państwo, w którym można ciekawie, normalnie żyć. No, wśród zwykłych Ukraińców Polska jest państwem bardzo popularnym. A rzeczywiście masz rację, było za cudownie, chociaż jak dopiero po 10 latach zaczyna się nam psuć to myślenie o diasporze, która tutaj przyjeżdża, zresztą dość stereotypowo, wszyscy wiemy, że większość mieszkających w Polsce Ukraińców są ciężko pracujący ludzie, którzy się fajnie w naszym kraju integrują, no to chyba dowód, że mieliśmy jednak i tak sporo szczęścia. No, ale są problemy.
1: Ale fajnie się integrują, bo to jest też
2: teza. Się fajnie integruje.
1: Postawił pan doktor tezę, z którą część naszych słuchaczy się nie zgodzi gruntownie. Wczoraj przed Kaja Godek taki wpis. Mieliśmy monoetniczne państwo, a teraz mam mniejszość, która nas strukturalnie nienawidzi.
2: Myślę, że
1: oddaje, nie wiem, czy wiedzę, ale chyba raczej odczucia czy emocje.
2: A nie wiedzę.
1: A właśnie, jaka jest wiedza? Na pewno nie wiedza?
2: Nie ma absolutnie możliwości wyciągnięcia wniosków na ten temat. Istnieje jakaś jak zwykle głośna, wrzeszcząca grupa, która się w tym kraju nie integruje, która w Polski w ogóle nie zauważa, która tworzy sobie jakieś struktury, ale to niczym się nie różni od mniejszości nieintegrujących się w każdym kraju. Myślę, że jakby dobrze to przebadać, a ciągle to nie jest przebadane, to byłby taki wynik. A co do pani Kaja Godek, to myślę, że ona nawet specjalnie po prostu próbuje się dostosować do aktualnej mody. A tak jak była moda kochania Ukraińców przesadnie w lutym i w marcu 2022 roku, tak teraz bardzo często, że to niejednokrotnie są to ci sami ludzie, zapanowała moda odwrotna.
1: Moda odwrotna, dlaczego i jak na nas patrzy? Dobrze, to skoro
2: pan Zeleński
1: relacje polsko-ukraińskie na poziomie ludności zostawmy na razie obok, tutaj też się opracowań socjologicznych nie ma,
2: Łukaszu,
1: ale elity.
2: Co każdy z nas, to inne doświadczenie. Myślę, że każdy z nas miał też i pozytywne, i negatywne doświadczenia z Ukraińcami.
1: Jasne, to trzeba by pytać indywidualnie pewnie, a politycznie od tego jednak zacznijmy.
2: A politycznie to jest katastrofa i katastrofa nie do powstrzymania.
1: Dlaczego?
2: Dlatego, że prezydent Zeleński napluł na całe polskie społeczeństwo, napluł na wszystkie polskie starania, by jednak próbować znaleźć jakiś kompromis z nim i z ukraińską elitą polityczną i napluł nawet na to, że udawało się w bardzo drobnych sytuacjach z wielkim trudem coś wypracować, na przykład koślawe to koślawe, ale jednak prace poszukiwawcze na Wołyniu się rozpoczęły, prawda? Prezydent Zeleński z powodu znanego tylko jemu, oczywiście w Polsce pojawia się wiele spiskowych, mniej lub bardziej uzasadnionych teorii, zdecydował się na Polskę napluć i to jest kwestia nie za bardzo już do odkręcenia, bo nawet najwięksi przyjaciele Ukrainy, którzy byli w stanie Ukrainę bardzo mocno tłumaczyć, nie są w stanie już teraz Ukrainy tłumaczyć.
1: Nie są w stanie tłumaczyć, zmieniają się nastroje, zmienia się retoryka. Dlaczego tak się wydarzyło i to jest indywidualna kalkulacja, tudzież wyskok Zeleńskiego, czy to jest jednak świadomy plan i realizacja założeń całej elity, czy dużej części elity ukraińskiej?
2: Na pewno jest to świadoma decyzja Wołodymyra Zeleńskiego, który wielokrotnie już, zwłaszcza od kwestii przewodowa, od listopada 2022 roku występował jako czynnik negatywny w relacjach polsko-ukraińskich. Bardzo wiele energii, płacąc za to, teraz poświęcił na to, aby to zmienić Andrzej Duda nieudanie. Poświęcali Zeleńskiemu także bardzo wiele uwagi premier Tusk, minister Sikorski. Bardzo asertywnie, ale próbował też tu rozwiązać kwestię Karol Nawrocki. Pamiętamy wszyscy wizytę z grudnia ubiegłego roku. Wołodymyr Zeleński zawsze jednak prędzej czy później pokazywał Polakom głębokiego faka, że tak zacytuję popularne sformułowanie. To znaczy pokazywał, że ma ich gdzieś, że nie są dla niego ważni i że jesteśmy tak naprawdę dla niego głównie jednak lotniskiem w Rzeszowie. Był ambasador Polski na Ukrainie, zdradził mi, i będzie to w książce, którą publikuje jesienią, o polsko-ukraińskich relacjach, że dla bardzo wielu przedstawicieli ukraińskiej elity Polska funkcjonowała tylko jako takie miejsce, nad którym się przylatuje swoim samolotem do Courchevel czy innego uzdrowiska we Francji czy Szwajcarii. Niestety musieli zacząć przez tą Polskę przejeżdżać w lutym 2022 roku, bo nie było innej drogi. I te kompleksy bardzo im się nie zgadzały. Musieli być dla Polaków mili, musieli traktować Polaków jak równych sobie. Teraz znowu to wszystko wraca do normy, pokazują Polakom, że są od nich ważniejsi. Problem
1: dlaczego?
2: Jest to...
1: Dlaczego? Skąd jest to przeświadczenie ukraińskich elit?
2: Światowe kontakty.
1: Znaczy, na pewno jest tak, o czym
2: obecność na salonach.
1: W Polsce nie do końca się zdaje...
2: Pieniądze.
1: Wiemy, że właśnie, że Kijów tam się tam obracano, chyba coraz obraca się znacznie większymi pieniędzmi i przed wojną, i teraz.
2: Pamiętajmy, że nasi politycy, nawet jak mają jakieś oligarchiczne skłonności, to nie są nigdy tak bogaci jak skorumpowani politycy ukraińscy. To jest pierwsze. A druga sprawa to jest obecność Ukrainy na światowych salonach, która wielu z ukraińskich polityków, zwłaszcza Zeleńskiemu, zawróciła w głowie. On potrafił w prywatnych rozmowach porównywać się do Mahatmy Gandhiego. Kiedy obsobacza cię Donald Trump z J.D. Vance'em, to jednak mu wszystko jesteś ciągle na salonie u Trumpa i J.D. Vance'a. Dostajesz różne światowe nagrody i tak dalej, i tak dalej. Tylko jest jeden problem. Polska to nie jest Polska lat 90. czy późniejsza. To jest bardzo silne państwo, bez którego wsparcia Ukraina ani do Unii Europejskiej nie wejdzie, tak jakby mogła kiedykolwiek wejść, ani do NATO.
1: Nie no dobrze, da się... ale to co tak naprawdę w tej chwili elity ukraińskie myślą o Polsce?
2: Małe, skłócone państewko, w którym możemy rozgrywać jednych polityków przeciwko drugim. Tak zrobili w 2023, rozgrywając, stawiając na Platformę Obywatelską, na Donalda Tuska, mocno sekując PiS w trakcie akurat kampanii wyborczej w roku 2023. Jest to państwo, które według Ukraińców będzie można używać na Polskę dźwigara w postaci, lewara w postaci ukraińskiej diaspory. Więc oni są tutaj bardzo zgodni z panią Kają Godek i ci widzą taką spiskową teorię dotyczącą ukraińskiej diaspory. I ci nie mają jednak racji, bo tak nie będzie. Większość Ukraińców nie pozwoli się używać swojemu państwu, bo wolą być tutaj i tutaj budować swoje życie.
1: A w jaki sposób ukraiński rząd ukraiński może myśleć o wykorzystaniu własnej diaspory?
2: Prosta sprawa. Oddziaływanie na polityków. Za parę lat wielu z tych ludzi może uzyskać obywatelstwo, chociaż w tej chwili, jak wiemy, raczej te procedury zostaną spowolnione. Ale wielu
1: chociaż prezydencki projekt leży w zamrażarce.
2: Marszałek wszystko, bo taki, a nie inny jest marszałek Czarzasty, duma naszego narodu. Ja tu ironizuję. Ale to jest też kwestia oddziaływania na pewnych polityków lobbingowo. Państwo polskie z jakiegoś powodu też finansuje bardzo wielu ludziom ekstremistycznym z tej diaspory, nie jakimś normalnym reprezentantem tej diaspory, choćby kanały telewizyjne typu TV Sława i tak dalej, i tak dalej. Zamiast skupić się na środowiskach takich, a nie innych, bo w Polsce to jest też kwestia rozgrywki politycznej, wykorzystywania jednych Ukraińców przeciwko drugim.
1: No dobrze, ale pamiętamy sytuację z pierwszego Majdanu, drugiego Majdanu.
2: Nie nam.
1: Solidarność polskich polityków, bardzo różnych opcji. Aleksander Kwaśniewski,
2: a to się już skończyło, niestety.
1: Zapłacił za poparcie pomarańczowej rewolucji stanowiskiem być może w ONZ-cie.
2: Ale uzyskał całkiem dużo zaskórniaków na starość dzięki dobrym ukraińskim zleceniom przez 20 lat.
1: Kwaśniewski miał też dobre zlecenia w Kazachstanie. Więc...
2: Życzymy prezydentowi Kwaśniewskiemu zresztą dużo zdrowia i spokojnej starości dzięki zarobionym pieniądzom, bo inne sprawy, że prezydenci powinni dobrze zarabiać na emeryturze.
1: Nie no, życzymy wszystkim, żeby dobrze tak legalnie jest. Zarabiali.
2: Tak jest.
1: Ale żarty żartami. Na to drugie składam. Żarty żartami. Legalnych zarobkach.
2: Problem jest taki, że Ukraina ma dalej w Polsce bardzo wielu przyjaciół. Polska będzie dalej Ukrainę wspierała w jej militarnych działaniach. Powinna ją wspierać, bo Ukraina w dalszym ciągu jest dla nas lepszym wyborem we wsparciu niż Rosja. Zasady moralne, polskie bezpieczeństwo

0: ostatnio, kiedy żołnierze ukraińscy w małej liczbie operatorów dronów rozbili dwa bataliony NATO.
1: Ale Ukraina nie będzie w stanie przeciwko nikomu wystąpić, bo jest upadającym państwem, zniszczonym w relacjach z Rosją. Nie bójmy się takich głupich pierdół gadanych w internecie. To będzie państwo mające ogromny problem z gospodarką, z brakiem odbudowy, z takimi samymi, a nawet jeszcze gorszymi elitami, właśnie z zrobieniem czegoś z ogromną ilością roszczeniowych weteranów, którzy za to państwo walczyli. To nie jest nasz problem. I nie będzie nasz problem.
0: Eksport tych weteranów do Polski na przykład?
1: A to już jest kwestia naszego państwa i sprawdzania, kto do Polski przyjeżdża. Każda diaspora...
0: A zamykać powoli granicę z Ukrainą?
1: Ale granica z Ukrainą jest całkiem nie najgorzej pilnowana.
0: A skąd pan to wie?
1: Gdyż wiem, jak działa nasza Straż Graniczna. Naprawdę nie jest źle, nie mamy jakichś specjalnych przypadków. Nikt nie udowodnił tego, że z Ukrainy w tej chwili przecieka jakoś do nas duża przestępczość. Jak udowodnią, to sobie pogadamy.
0: No jak natomiast... mamy kłopoty z Gruzinami.
1: Tak, no, z bardzo wieloma państwami byłego Związku Sowieckiego, bo ta diaspory w Polsce istniejące to są nie tylko diaspory ukraińskie, ale kaukaskie, środkowoazjatyckie, białoruskie, o których bardzo często nie pamiętamy, tak jak kiedyś wszystkich ludzi ze wschodu nazwano ruskimi, tak teraz nagle wszystkich się nazywa Ukraińcami. To jest kwestia pewnych uproszczeń. Będziemy mieli za naszą granicą państwo, które będzie permanentnie potrzebowało pomocy i państwo, które się przez najbliższe 20 lat nie pozbiera. I naszą kwestią jest bronić się przed wszystkimi problemami, które z tego państwa do nas przyjdą, ale pamiętać też o tym, że to Ukraina potrzebuje Polski.
0: A to
1: nie
0: może
1: Polska
0: nie topić. Właśnie podpisano umowy w ramach SAFE. Politycy twierdzą, ja tego nie mogę sprawdzić, bo
1: no,
0: są tajne
1: nie
0: dokumenty.
1: Nie mamy za bardzo jak, to nie ma tajnych dokumentów.
0: Są tajne, nie mam.
1: Mam dostęp, ale...
0: No właśnie.
1: Ale jestem w tej chwili użytkownikiem.
0: Ale podobno 10 miliardów euro
1: jeżeli
0: SAFE ma być podpisane na Ukrainę.
1: Są jeżeli Polska wyciągnie z tego korzyść w postaci know-how, ludzi umiejących się tym zajmować, bo też mamy, powinniśmy przechwycać co zdolniejszych weteranów i ludzi, żeby dla Polski pracowali. To jest klasyka. Niemcy robili nam to całe kilkanaście lat. Dlaczego mamy tego nie robić? Jeżeli dzięki temu polska armia stanie się mocniejsza i tak dalej, to jest tylko super. Naszym zadaniem jest, mówiąc szczerze, ściąganie z Ukrainy wszystkiego, co najlepsze, bo mamy swoje własne braki. Tylko ja jeszcze mówię, selektywnie, spokojnie. Polska gospodarka się prawie bez Ukraińców nie zawali, a dlaczego mamy nie ściągać dobrze integrujących się ludzi, którzy będą w naszym społeczeństwie zakładali rodziny i mówili językiem podobnym do naszego lub naszym? Kwestia jest taka, żebyśmy oczywiście ich zasymilowali, ale to jest też sprawa...
0: A da się zasymilować?
1: Oczywiście, że się da. Niemcy zasymilowali Polaków w ciągu 30 lat i teraz to pokolenie Janczarów walczących z Polską, z polskim brakiem praworządności, to są bardzo często dzieci imigrantów ze stanu wojennego, ale problem jest taki, że w Polsce nie mamy zgody na temat bardzo wielu różnych spraw i bardzo wiele polskich środowisk właśnie przeszkadza w asymilacji Ukraińców, więc to jest kwestia naszych wewnętrznych problemów, a nie Ukraińców, którzy tutaj przebywają.
0: Szef Związku Ukraińców w Polsce, pan Marek Skórka.
1: A to jest zupełnie Mirosław. To jest zupełnie inny typ diaspory. Pamiętajmy, że to jest...
0: Posłuchajmy, nie wiem, czy możemy posłuchać, spróbujmy.
2: Wszystko jest prawdopodobne. Natomiast pytanie jest, czy to jest racjonalne, czy to jest rozsądne.
3: Pana zdaniem nie.
2: Wie pan, jeżeli prezydentowi Zełenskiemu zostanie odebrane odznaczenie Orła Białego i to będzie pierwszy raz de facto w historii działanie tego rodzaju, bo...
3: Zdarzały się takie przypadki, oczywiście to
2: raz,
3: jeszcze
2: raz
3: przed wojną,
2: sytuacji
3: tak.
2: Witosa.
3: Tak.
2: To będzie... To spowoduje, że prezydent Zełenski do Polski nie przyjdzie nigdy. Dlatego, że trudno wyobrazić sobie sytuację, że prezydent, który został, że tak powiem, w taki sposób spoliczkowany, do Polski przyjedzie. A to też będzie oznaczało, że na poziomie najwyższych przedstawicieli państwa relacje staną ucięte. W sytuacji, kiedy po pierwsze Ukraina w tej chwili jest bardzo ważnym elementem systemu bezpieczeństwa Polski. Po drugie, kiedy nam bardzo zależy na tym i Polsce i Ukrainie, żeby współpraca gospodarcza rozwijała się. Między innymi dlatego, że Polska bardzo dużo korzysta z tego, że współpracuje z Ukrainą.
0: Tak,
1: i
0: mówił
1: Ukraina.
0: Mirosław.
1: Dobrze, przepraszam, że ci uważam.
0: Przewodniczący Związku Ukraińców w Polsce. Co da się zasymilować?
1: No, Mirosław Skórka jest znakomitym przykładem tego, że da się zasymilować. Jest z wielopokoleniowej rodziny mieszkającej tutaj, mówi głównie po polsku, a nie po ukraińsku. Pamiętam, Związek Ukraińców w Polsce to jest bardzo specyficzna organizacja opierająca się na bardzo nielicznej grupie wysiedleńców z akcji Wisła z 1947 roku, którzy potem budowali swoje życie na ziemiach odzyskanych. Nie jest absolutnie reprezentatywna dla diaspory ukraińskiej tutaj w Polsce będącej. To tak jakby na podstawie jednego klubu polonijnego z Chicago analizować kwestię Polaków w Stanach Zjednoczonych. To raz. Mirosław Skórka i tak jest w tej wielkim osiągnięciem, bo to jest bardzo kompromisowy. Wyszedł tego.

0: W związku tam wcześniej był taki pan Piotr Tyma, który w tej chwili zajmuje się głównie hejtowaniem Polaków jako gorszych niż Rosjan. To jest druga rzecz. Trzecia sprawa. Każde z tych słów, które powiedział Mirek Skórka, sorry, jesteśmy po imieniu, da się tutaj oratorsko jakoś zmasakrować, bo Polska jest jeszcze bardziej potrzebna Ukrainie niż Ukraina Polsce. Nie ma ukraińskiego bezpieczeństwa bez Polski, bez hubu, bez wszystkiego. I nie Polska zaczęła tą kwestię. Cóż, no, dla prezydenta Zeleńskiego będzie problem, że nie będzie przyjeżdżał do Polski. Mam wrażenie, że będzie za to próbował w dalszym ciągu latać z lotniska w Rzeszowie, na którym jest co kilka dni, nie spotykając się zresztą z polskimi władzami. A co do reszty, proszę państwa, to Ukrainie powinno bardziej zależeć na rozmowach z Polską. Są różne też szczeble utrzymywania tego kontaktu i wreszcie w ciągu roku, dwóch nie będzie żadnego prezydenta Wołodymyra Zeleńskiego, więc ja bym się tym tak bardzo nie przejmował.
1: Że nie przyjedzie, no dobrze, ale co z lotniskiem w Jasionce zrobisz? Bo są takie głosy, także o tym mówił. Że...
0: Wojskowy transport? Jak najbardziej. Pomoc. Kwestie związane z bronią, z tym, co współpracuje, wspomaganie Rosji przeciwko putinowskiemu zbrodniarzowi, Ukrainy przeciwko putinowskiemu zbrodniarzowi, jak najbardziej. A jak pan prezydent będzie strzał nam focha, to niech sobie lata z Koszyc. Też blisko ukraińskiej granicy, trochę gorsze drogi ze Lwowa. A może Rumunia go wpuści, będzie sobie latał z Jas na przykład. To jest już jego kwestia, gdzie sobie będzie latał na zachód.
1: Czyli co, nie wpuszczać Zeleńskiego do Polski?
0: No skoro się tak na nas obraża, to przecież powinien nam przejść takiego focha i w ogóle do Polski nie przyjeżdżać. Rzeszów to jest jednak Polska, prawda?
1: Nie, wszystko na to...
0: Nie ma się co bać fochów polityków, drogi redaktorze. No politycy mają to do siebie, że trzeba fochy, trzeba jakoś to przetrwać.
1: Wróćmy trochę do tych relacji, o tym rzadziej mówi się w mediach. Pan Mirosław Skórka mówił o relacjach biznesowych. Jak wyglądają te relacje biznesowe Polski i Ukrainy? Bo tak się akurat złożyło, że mamy w rządzie na różnych poziomach ludzi, którzy robili interesy na Ukrainie. To jest tak zwanych dwóch Bartków, duży i mały, niech właśnie minęli, czyli pan Bartłomiej Babuśka i pan Bartłomiej Sienkiewicz, tak ten sam.
0: Babuśka to teraz jest nawet specjalnym naszym przedstawicielem odszedł z tej Agencji Rozwoju Przemysłu, jest teraz specjalnym przedstawicielem do spraw właśnie odbudowy Ukrainy. Paweł Kowal go nominował i z Wojtkiem Balczunem, a Wojtek Balczun
1: a
0: też
1: Wojtek
0: jednak pracował
1: Balczun
0: na Ukrainie.
1: Też pracował na Ukrainie, to jest kolejny przedstawiciel tego rządu.
0: To jest kwestia tego,
1: jak to jest? Mamy że... trzech ważnych polityków, plus jeszcze Paweł Kowal, to trochę inny przypadek, ale
0: zupełnie.
1: Trzech ważnych polityków, którzy robili interesy na Ukrainie, a teraz są w rządzie Donalda Tuska
0: odwieczny,
1: na różnym poziomie.
0: Odwiecznym problemem, bo mieliśmy przecież kiedyś problemy z rosyjskim lobbingiem, z niemieckim, wiecznie z francuskim. Odwiecznym problemem jest to, że musimy bardzo w Polsce uważać, żeby nie mogły się pojawić oskarżenia wobec polityków, że reprezentują, albo osób zajmujących wysokie stanowiska rządowe, że są przedstawicielami tak naprawdę interesów innego państwa, albo jego biznesu, prawda? Ja mam nadzieję, że to są tylko jakieś sugestie, że żaden z nich tak nie robi i myślą wyłącznie o polskim interesie. A od wyjaśnienia tej kwestii jest CBA i parę innych struktur. Jak to naprawdę jest?
1: No dobrze, ale jak to jest? Jak wygląda relacja czy budowanie polskiego interesu biznesu na Ukrainie? Kto może, kto nie może i czy te kontakty idą w jedną czy w drugą stronę?
0: Nie mam tutaj bardzo dużo czasu, ale to jest generalnie bardzo trudna sprawa budować polski biznes na Ukrainie. Co każdy polski prezes każdego polskiego banku, na przykład Credo Bank, czyli...
1: No, ostatnio mamy ten przykład
0: tak,
1: z Lwowa. Tak jest, to opiszmy go trochę.
0: To jest kwestia po prostu tego, że polscy biznesmeni weszli do siły starcia z lokalnym, skorumpowanym układem. Pamiętajmy, że Ukraina nie jest państwem, w którym istnieją w tak dużym zakresie wolne media, struktury prawne jak w Polsce. Przy wszystkich wadach tego, co się w naszym kraju dzieje, zwłaszcza w ostatnich 3 latach, jesteśmy jednak państwem prawa. Zwłaszcza dla biznesmenów. Na Ukrainie jest tego po prostu nie ma. Polska być może za mało robi, aby wymagać od ukraińskich polityków wsparcia dla swojego biznesu. W Gdańsku pod koniec tego miesiąca odbędzie się bardzo duży kongres poświęcony odbudowie Ukrainy, na którym patronat sprawuje minister Kowal. Liczę, że to zostanie ukraińskim partnerom jakoś mocno opowiedziane.
1: A też, że ukraińskie elity, władze samorządowe jakoś systemowo nie wpuszczają polskich przedsiębiorców.
0: Nie polskich, w ogóle tych, którzy prawdopodobnie nie chcieli być jakoś z nimi w układzie. Nie wiem, czy akurat dotyczy to tylko polskich.
1: Ale Niemcy mają tam swoje interesy.
0: Niemcy mają bez wątpienia większe wsparcie.
1: Kiedyś tam
0: siłę.
1: Robił dobre interesy Kulczyk, był widoczny.
0: Mamy dalej dużo różnych polskich firm. Od Credo Banku, począwszy bardzo ważnego banku, przez ubezpieczyciela oddział PZU tamtejszy, aż skończywszy na różnych, zwłaszcza spożywczych biznesach. Jest tego dużo. Więc ta sprawa lwowska nie jest bez wątpienia jakąś jedyną, bo mamy też dużo pozytywnych przykładów, ale zastanawiam się ciągle nad tym, jak duże jest wsparcie polskiego państwa, polskiego biznesu. To jest, myślę, osoba, która to zdominowała...
1: powinno
0: oczywiście,
1: wejść w tym...
0: Oczywiście. Tak robi każde państwo. No, skoro Paweł Kowal się przyjaźni z Andrzejem Sadowym, powinien to z nim tak załatwić po męsku.
1: Czyli?
0: Wytłumaczyć mu, że Andrzej Sadowy nie powinien walczyć z polskim biznesem. Niemieccy...